0: z koalicjantami rozmawiać. To są bardzo ważne propozycje, które pani minister zgłosiła. Jedna z ustaw, przypomnę, już leży u pana prezydenta już dość długo i czeka na podpis pana prezydenta. Ona też jest ważna, też pomoże.
1: Chodzi o uchwaloną zaraz po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie ustawę umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Letni bilans utonięć to już 80 osób. Statystyka utonięć jest silnie związana z pogodą, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego Wobru.
2: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną.
3: Im więcej osób na plażach, tym więcej potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
2: Tak, ale proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
1: Mimo corocznych apeli służb, najczęstszym powodem utonięć wciąż jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a najczęściej toną mężczyźni. Stanowią oni 90% ofiar. Wyłączone przystanki, komunikacja zastępcza i zmiany w kursowaniu kilku linii kolei śląskich. Do 30 lipca nie będzie prowadzony ruch pociągów na odcinku Ruda-Hebzie-Zabrze, a przyczyną jest budowa wiaduktu kolejowego. O szczegółach opowie Grzegorz Kozieł.
4: Pociągi z Gliwic do Częstochowy będą jechać trasą okrężną, między innymi przez Zabrze Północne, Bytom, Chorzów Miasto i Chorzów Batory, a stamtąd prosto do Katowic. Z kolei podróżni ze stacji Zabrze, Ruda Śląska, Ruda Śląska-Hebzie i Świętochłowice mogą liczyć na autobusową komunikację zastępczą. Informuje rzecznik kolei śląskich Bartłomiej Wnuk.
5: Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic, powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów-Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1.
4: Trasa S1 kolei śląskich z Gliwic do Częstochowy to najpopularniejsza trasa przewoźnika. Korzysta z niej średnio 25 tysięcy pasażerów dziennie. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś najwięcej słońca na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, a na pozostałym obszarze Polski już przewaga chmur z przelotnym deszczem. Na południu i w centrum również burze, w regionach południowych z opadami gradu. Przed nami ocieplenie. Na termometrach od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 20 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pani redaktor Joanna Solska z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry państwu.
7: Pani z optymizmem patrzy na propozycje zmian w ochronie zdrowia, które firmuje w tej chwili pani Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia?
8: Bardzo umiarkowanym.
7: Z umiarkowany optymizm?
8: Bardzo, bardzo, dlatego że to są sygnały, że może dojdzie do zrobienia pierwszego kroku w dobrą stronę, ale nie znaczy, że dojdzie się do pożądanego rezultatu. Przy czym na przykład ustawa o maksymalnych zarobkach, ja już pomijam fakt, czy to będzie 240, czy będzie ileś złotych, no też niekoniecznie może, jak już nawet projektu nie mamy, niekoniecznie, jak już będzie ustawa uchwalona, podpisze ją prezydent, chociaż ja się zgadzam z poglądem, że prezydentowi będzie bardzo niewygodnie jej nie podpisać. Ale ta ustawa, nawet jeśli wejdzie w życie, to ona jeszcze nie likwiduje kominów, bo lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, i zakładam, że ustawa to może zmienić, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
7: I jeszcze
8: tylko ten jeden przykład, bo ci lekarze związani z PiS-em, z Mogilna, ci neurochirurdzy, brali do własnej kieszeni 65% wartości procedury. To bardzo, są ogromne pieniądze.
7: Nie wiem, czy miała pani okazję wsłuchiwać się w dzisiejsze wydanie Poranka. Tak,
8: miałam.
7: Tutaj był pan poseł, europoseł Buda,
8: tak,
7: w rozmowie z Dominiką Wielowiejską, który robił co mógł, by zagłuszyć pytanie, no właśnie, o inne przykłady, a nie tylko karygodny przykład lekarza ze Szpitala Południowego. I mam wrażenie, że jedynym przekazem, który dało się usłyszeć od przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, było to, że po prostu sprawy są nieporównywalne, a afery mogą być tylko tam, gdzie pojawiają się dwa słowa, czyli Koalicja Obywatelska.
8: Sprawy są nieporównywalne, bo w Szpitalu Południowym można używać sformułowania krat, nie krat, ale w szpitalu w Mogilnie i w tych pozostałych miastach powiatowych to jest... Ta afera weszła na wyższy poziom, bo to jest nie tylko kwestia pieniędzy, ogromnych pieniędzy, nieporównywalnych, ale to jest też kryminał polegający na tym, że lekarze brali od NFZ-u pieniądze za procedury, których nie wykonywali. To znaczy, że mogą być przypadki, że się do wysokopłatnej procedury dopasowuje pacjenta, któremu ta procedura nie jest potrzebna. Tutaj wiemy tylko tyle, że oni wpisywali sobie hospitalizację, której nie było. A ja znam też przypadki, że wpisuje się zabieg też, którego nie było, bo zabieg jest bardzo wysokopłatny i chory go nie potrzebował. Ja się tego boję.
7: Ja nie wiem, czy słowo boję tutaj jest najbardziej odpowiednie, ale wydaje mi się, że... Jesteśmy winni opinii publicznej jeszcze kilka wyjaśnień, bo na razie, tak jak zwróciła Pani uwagę, nie mamy do dyspozycji, nie mamy do rozmowy projektu ustaw, bo tak by było najlepiej, ale dobrze, że się coś dzieje, a z drugiej strony ja mam obawę, że posługujemy się dużymi uproszczeniami, ogólnikami, które mogą być niekorzystne i dla dalszej części tej dyskusji, krzywdzące dla niektórych lekarzy, ale może się też okazać, że nawet jeśli za bardzo uogólnimy i tych, którzy rzetelnie wykonują swoją pracę i nie zawyżają, nie wiem, faktury i tak dalej, to nawet nie o to chodzi, że im zaszkodzimy. Tylko, że nie przesuniemy w ogóle w tej dyskusji, nie zrobimy nic więcej.
8: Ale możemy sygnalizować pewne sprawy, które przynajmniej pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, czy lekarzy jest za mało, czy za dużo.
7: Bo ja już
8: w tej chwili tego nie wiem. Wiem na przykład, i to tłumaczą mi ludzie ze środowiska medycznego, z czego bierze się, że na przykład anestezjolodzy, niektórzy biorą po 500 i więcej złotych za godzinę. I oni twierdzą, że tam kwestia pazerności to jest jakby inna sprawa.
7: Ale takie przypadki też są.
8: Też są, ale system może do nich zachęcać. Przetoczyła się wielka dyskusja na temat porodówek. W porodówkach nie wszystkich, nawet 200 porodów rocznie się odbywa. Ale jednocześnie standardy NFZ-u wymuszają, że na każdej istniejącej porodówce anestezjolog musi być przez 24 godziny na dobę. Czyli nie ma żadnego porodu, wiadomo, że nie będzie żadnego porodu, musi być anestezjolog. Więc to jest nakręcanie popytu, który jest popytem nieprawdziwym.
7: A dlaczego tak się dzieje?
8: No dlatego, że ja słyszę tłumaczenie, że żeby zapewnić wysokie standardy. To nie jest zapewnienie wysokich standardów, to jest nakręcanie niepotrzebnego...
7: To jest niegospodarność.
8: No tak, ale patrzę na to od strony pacjenta, że często młode matki, im zależy najbardziej, żeby ten poród przebiegał w warunkach, w których one się będą czuły bezpieczne. To połączenie jest konieczne niektórych porodówek. Oczywiście podstawowym warunkiem jest zapewnienie doskonałego transportu, żeby chorzy z miejsc, które są wykluczone transportowo, mieli poczucie, że zawsze zostaną dowiezieni przez karetkę. I te komfortowe karetki będą kosztowały o wiele mniej niż utrzymywanie szpitala, w którym ponad 90, a często nawet 100% budżetu przeznaczone jest na płace lekarzy, bo w takim szpitalu już chorych się nie leczy, bo nie ma za co.
7: Ale wie pani tak samo jak i ja, że temat likwidacji szpitali, on być może będzie konsekwencją tych zmian, ale wzbudzi tak wielkie polityczne
8: emocje,
7: że pewno się nie...
8: Dlatego nie był podejmowany, chociaż świadomość tego, że szpitali jest za dużo, ja wiem, że się też narażam, miało również Prawo i Sprawiedliwość. Przecież przypomnijmy nieudaną reformę pana ministra Radziwiłła, który chciał zrobić sieć i zapewnić, żeby w kraju były tylko te szpitale niezbędne i one będą miały kontrakty, które pozwolą im swobodnie przeżyć i ludzi docenić. Ale ona nie doszła do skutku. skutku, ponieważ politycy lokalni, jeżeli szpital się w sieci nie znajdował, był taki wielki nacisk wszystkich partii i opozycji, i rządzącej,
7: że
8: szpitale tak, no i sieci, nic z sieci nie wyszło, szpitali jest coraz więcej, a jednocześnie są miasteczka nawet powiatowe, w których jest 4 szpitale, bo ma starosta, ma marszałek, nierzadko wojewoda. To nie jest pożytkiem dla chorego, bo jeżeli nie ma pieniędzy, żeby tego chorego leczyć, to te łóżka stoją puste.
7: W studiu TOK FM jest pani redaktor Joanna Solska. Wrócę do początku naszej rozmowy. Rozpoczęliśmy od tych, no chyba już sławnych, słynnych 240 zł, o których mówiła pani minister, jako maksymalnej stawce za godzinę pracy lekarza. W Rzeczpospolitej dzisiaj pani ministra udzieliła wywiadu i powiedziała tak, to uczciwie wyliczona kwota i taka jest nasza propozycja, ale oczywiście będziemy rozmawiać ze środowiskiem, że może się okaże, że ta dyskusja o kwocie 240 zł nam się przeterminuje, przedawni i za chwilę będziemy rozmawiać.
8: Ja nie jestem pewna, ponieważ Naczelna Izba Lekarska zachowywała się moim zdaniem w sposób skandaliczny, bo pozbawiła nas uczucia, że lekarze reprezentują nie tylko swój interes, ale interes także pacjenta. W ostatnim czasie mogliśmy mieć wrażenie, że oni występują tylko w swoim interesie i to myślę o wpisie pana Jankowskiego, że z lekarzami żaden rząd nie wygra.
7: Tu tłumaczył
8: i
7: że, się w tym
8: tak,
7: studiu.
8: Że pójdą. No był nieostrożny. W każdym razie to pacjentów zirytowało i te wybuchające afery, tak jak w Mogilnie, jak wszędzie, pokazują pacjentom, że są lekarze, którzy się nie zawahają dla dobra szpitala dopasować pacjenta do procedur, a nie odwrotnie. Czyli najpierw się wybiera procedura, która jest świetnie płatna i się ją wciska pacjentowi nie zawsze w sytuacji, kiedy ona jest mu niezbędna. To jest też wina systemu, ponieważ to nie może być tak, że jedne są procedury przecenione, a inne są niedocenione, bo wtedy pacjent, który jest chory na co innego niż dobrze wycenione, praktycznie jest pozbawiony szans na leczenie. I teraz, kiedy to mleko się wylało, to ja myślę, i zresztą takie płyną głosy z Nilu, że lekarze już nie mówią, że nie przystąpią do tej dyskusji o płacach. Oni chcą negocjować. No i słusznie.
7: Ja tylko się zastanawiam, czy wystarczający sposób w tej dyskusji, która już się rozpoczęła w zeszłym tygodniu po wystąpieniu pani minister, czy my już też wiemy, co ma się wydarzyć z tymi kontraktami, które lekarze również mają?
8: Myśmy nie wiemy.
7: Przez lata byli zainteresowani, żeby oni byli na kontraktach, żeby mieli działalność gospodarczą, bo było ich za mało, a w ten sposób mogli świadczyć usługi nielimitowo w wielu miejscach.
8: No ale jeżeli pan premier Morawiecki podzielił lekarzy na frajerów, którzy są na etatach i płacą po przekroczeniu 120 tysięcy.
7: Wyższe podatki.
8: Płacą 32% podatku plus 9% składki na zdrowie i lekarzy, jednoosobowe firmy, które nikogo nie zatrudniają, których uprzywilejował ryczałtem w wysokości podatku 14%, no to przepraszam, każdy woli płacić podatek mniejszy niż większy, prawda? I tu lekarze się zachowują racjonalnie.
7: Ze swojego punktu widzenia.
8: Ależ oczywiście, no ja nie mam im tego za złe. To rząd, wprowadzając Polski Ład, Polakom podwyższył składkę do 9% na zdrowie, a jednocześnie uprzywilejował lekarzy i firmy jednoosobowe niskim podatkiem. Więc nie miejmy w tym przypadku pretensji do lekarzy, miejmy pretensje do rządu Prawa i Sprawiedliwości, który zepsuł ten system już do reszty.
7: Do lekarzy pretensji za to, że przyszli na kontrakt wcześniej, kiedy państwo ich do tego zachęcało, a teraz mają jeszcze dodatkowo motywację do tego ze względu na przywileje podatkowe, pretensji mieć nie możemy, no ale do tych, którzy wystawiają faktury w sposób niezgodny, zmieniają procedury, robią...
8: No to jest oszustwo.
7: To jest skandal po prostu.
8: To jest skandal i to jest kryminał, no i to trzeba udowodnić i ukarać, ale jednocześnie trzeba system poprawiać tak, żeby nie zachęcał do tego fałszerstwa i ja uważam, tutaj mam pretensje do NFZ-u. Ja w ogóle nie widzę nadzorczej roli NFZ-u. że człowiek, który jest ratownikiem, zakłada sobie, i to była sprawa sprzed kilku lat, zakłada sobie punkt szczepień jednoosobowy, w którym nie zatrudnia nawet pielęgniarki,
7: zarabia
8: 4 miliony i NFZ mu płaci te 4 miliony, nie ma żadnej kontroli. I takich przykładów jest bardzo dużo. Gdyby NFZ kontrolował te faktury, które ktoś wystawia, gdyby nie wychodząc z budynku, jeżeli ktoś wypisuje, że przepracował większą liczbę godzin niż ma miesiąc, no to coś jest nie tak.
7: Mówiła pani Joanna Solska z tygodnika Polityka. Mam wrażenie, będziemy wracać do tej rozmowy, by wspólnie chyba teraz na nowo poznawać ten system tuż przed jego zmianą, miejmy nadzieję. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
8: Dzięki.
9: Wojciech Kowalik, to jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Mamy najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego na temat pieniędzy, jakie odkładamy w drugim i trzecim filarze na przyszłe emerytury. No i tak, łącznie mamy w nich ponad 420 miliardów złotych. W rok to był wzrost o 120 miliardów. No ale nie ma liczby bez wyjaśnienia. Sporo tych pieniędzy mamy odłożone na te dodatkowe emerytury?
10: Sporo i niesporo, bo dużo część to jest oczywiście OFE, czyli ten element, na który składa się część składki emerytalnej, czyli coś, co trafia do systemu i trafiało tak naprawdę od samego początku w roku 99. Oczywiście później mieliśmy reformę OFE. Dzisiaj już te OFE są dobrowolne i też to zainteresowanie OFE zarówno z perspektywy tych środków, jak i osób, które uczestniczą, już wygląda zupełnie inaczej. Co prawda aktywa cały czas rosną i też patrząc na to, co było w grudniu i patrząc na te kolejne miesiące już roku 26, widzimy, że ten wzrost wartości aktywów OFE jest. Natomiast jeżeli patrzymy już na liczbę osób, które oszczędzają w tej formie, no to w przypadku OFE tutaj jest cały czas ubytek i ta liczba będzie się zmniejszała. I też widzimy, jeżeli chodzi o nowe osoby, które wchodzą na rynek pracy i raczej nie interesują się OFE, bo też tutaj tego zainteresowania raczej nie ma. I też cofając się 2 lata jeszcze do tyłu, jak mieliśmy tak zwane okienko transferowe, czyli ta możliwość zdecydowania, gdzie część składki emerytalnej będzie trafiała, czy do ZUS-u właśnie, czy do OFE, no to widzieliśmy, że też to zainteresowanie było bardzo, bardzo niewielkie. Także tutaj obserwujemy tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, z roku na rok spadek liczby uczestników, członków OFE, mówiąc już tak w pełni terminologią ustawową.
9: A dlaczego to tak jest, że to zainteresowanie OFE spada? No, patrzę na te dane KNF-u. Średnia stopa zwrotu wypracowana przez OFE w ubiegłym roku to blisko 42%. W 2024 roku to było 5%. Czyli no te OFE z naszymi pieniędzmi radzą sobie całkiem nieźle. To z czego wynika to nikłe, no może nie nikłe, ale niewielkie zainteresowanie?
10: Tutaj przede wszystkim to pokłosie tego, co się wydarzyło cały czas 10-15 lat temu, czyli to zamieszanie, te zmiany, które miały miejsce, jeżeli chodzi o otwarte fundusze emerytalne, czyli ten transfer środków z OFE do ZUS-u. Te środki oczywiście zostały zaksięgowane, one cały czas są w ZUS-ie. Jeżeli ktoś chce to zweryfikować, no to cały czas może to sprawdzić. One też są częścią wypłacanych emerytur. Także OFE jak najbardziej funkcjonowały i jeszcze przez ileś lat będą funkcjonowały. Oczywiście do momentu, kiedy z jednej strony będą tam osoby, które oszczędzają, które posiadają, są członkami OFE, z drugiej strony, kiedy będą te aktywa. No bo też w kolejnych latach będziemy obserwowali coraz większy transfer środków, coraz więcej osób będzie wchodziło w ten tak zwany suwak emerytalny, czyli kobiety.
9: Demografia zdecyduje?
10: Demografia zdecyduje. No jak widzimy, jak sobie spojrzymy na strukturę demograficzną OFE, no to tych osób coraz starszych jest coraz więcej. Dzisiaj tych 40-50-letnich członków OFE jest najwięcej. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na tych najmłodszych do 30 czy 30-35 lat, no to widzimy, że z roku na rok te grupy są coraz mniejsze. I też na przykład cofając się 5 lat do tyłu, no to widzimy, jak bardzo ta struktura demograficzna OFE się zmniejsza i tutaj zmienia. I tutaj też obserwujemy no cały czas, że ta liczba członków OFE to już jest poniżej 14 milionów. No i w kolejnych latach to też będzie coraz mniej. W przeciwieństwie do tych innych form, gdzie rosną aktywa, rośnie liczba osób, które oszczędzają, czy to w PPK, czy to w PPE, to przede wszystkim PPK, no bo to jest to rozwiązanie powszechne, ale także w tych indywidualnych formach, czyli IKE, IKZE, a także OIP, czyli to najmłodsze dziecko, mówiąc trochę kolokwialnie, jeżeli chodzi o system emerytalny, również cieszy się najmniejszym oczywiście z tej perspektywy tych wszystkich produktów, ale również zainteresowaniem. No i tutaj PPK się wyróżnia tym w tych formach jako to rozwiązanie, które jest najbardziej powszechne, no bo też PPE, jeżeli ktoś nie ma możliwości funkcjonowania oszczędzania w PPK, bo pracodawca zdecydował się na PPE, no to oczywiście w przypadku takich osób, takich pracowników, no to jest ten wybór, który jest w przypadku tych osób. Natomiast no co do zasady PPK, to jest to rozwiązanie powszechne, które...
9: Przekonujemy się do tego PPK.
10: Do którego się przekonujemy. Przekonywaliśmy się w roku 25. Dane już też za pierwszą połowę 26 roku pokazują, że nadal jest to zainteresowanie, czyli tych nowych osób przybywa, aktywa rosną, pomimo tego, że mieliśmy trudniejsze miesiące, kiedy zaczął się konflikt na Bliskim Wschodzie, kiedy temat Iranu spowodował zmniejszenie wartości aktywów, czy to OFE, czy to PPK, czy to PPE, wszystkich produktów, które były na giełdach, czyli w momencie, kiedy na giełdach jest czerwono, no to też te aktywa się zmniejszają, no, biorąc pod uwagę, że to jest rozwiązanie długoterminowe, no to fakty, że te aktywa spadają, rosną na przestrzeni lat, no to jest coś, co jest zupełnie normalne. Natomiast dzisiaj te aktywa PPK, czyli mówiąc już o danych na połowę roku 26, to już jest prawie 55 miliardów złotych, także tutaj też widzimy, że cały czas tego przybywa.
9: To dość spory wzrost, bo według tych danych KNF-u, na których też się opieramy, pod koniec ubiegłego roku to było ponad 45 miliardów złotych, 10 miliardów w parę miesięcy, tak. Wydaje się sporo.
10: Tak, tutaj PPK zanotowały dobry rok, to było dość ponad 9 miliardów więcej na koniec czerwca, natomiast te dane z zeszłego tygodnia to już było coraz bliżej 55 miliardów, także niedługo kolejny raz PFR pewnie poinformuje, że ta kolejna granica została przekroczona. Jeżeli dobrze pamiętam, kwiecień to był ten moment, kiedy 50 miliardów zostało przekroczonych. Na koniec roku to było 45 z niewielkim plusikiem. Także tutaj myślę, że to 60 miliardów na koniec roku 26 to jak najbardziej jest możliwe. Oczywiście zakładając, że nic niepokojącego i złego na giełdzie się nie wydarzy, to myślę, że to 60 miliardów spokojnie powinniśmy na koniec roku 26 mieć. I jak KNF opracowanie za rok 26 przedstawi, to myślę, że za rok będziemy mogli bazować właśnie na takich danych.
9: Choć KNF zwraca uwagę, że jest pewna grupa osób, które trochę traktują PPK jako taką podręczną skarbonkę, wypłacając z tego programu pieniądze, taki specyficzny fundusz wakacyjno-remontowy, bo to w czerwcu jest najwięcej tych umorzeń i w grudniu. No i takie osoby oczywiście mają do tego prawo, bo to są ich pieniądze, no ale to się chyba trochę kłóci z ideą tego programu.
10: Jak najbardziej, to jest temat, który wraca cyklicznie. Te dane o zwrotach są publikowane kwartalnie, także co kwartał jest pewnego rodzaju ożywienie tego tematu. Ostatnio też w lipcu, kiedy KNF właśnie publikuje te dane, to ten temat wraca. Myślę, że tak początek lipca to jest temat, kiedy są w mediach ceny jagodzianek z jednej strony, z drugiej strony zwroty w PPK, taki nieodłączny element. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na dane, które tutaj publikuje portal PFR, portal PPK, w czwartym kwartale uczestnicy i pracodawcy wpłacili do PPK ponad 2,7 miliardów, a w pierwszym kwartale to już było ponad 3,6 miliardów. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na zwroty w tych dwóch kwartałach, to było to ponad 750 milionów w tym ostatnim kwartale 25 roku i 833 miliony złotych w tym pierwszym kwartale tego roku. Czyli tutaj widzimy, że to był wzrost o około 10%, jeżeli chodzi o zwroty. Natomiast jeżeli chodzi o kwoty, które zostały wpłacone, to był wzrost o ponad 30%. Także widzimy, że pomimo tego, że te kwoty są coraz większe wpłacane, no to te zwroty aż tak mocno nie rosną. I jeszcze jedna ciekawa informacja, jeżeli chodzi o zwroty, to, że od momentu uruchomienia PPK 56% osób, które kiedykolwiek zdecydowały się na dokonanie zwrotu, zrobiło to tylko jeden raz. Czyli też widzimy, że jeżeli ktoś się decyduje już na zwrot, to po prostu testuje system. I to jest coś, co mnie w ogóle nie dziwi, bo też wiele osób, z którymi rozmawiałem na przestrzeni tych już kilku lat funkcjonowania PPK, przypomnę, że początek PPK to jest lipiec 2019 tego roku. Mówiły mi, że właśnie ten zwrot ich zachęcił do tego, żeby w PPK pozostać, czyli chcieli sprawdzić, czy to jest faktycznie możliwość, czy to można zrobić, przetestować na własnej skórze, na własnych środkach, czy to jest tylko zapis i coś, o czym wszyscy mówią, ale nikt tego nie sprawdza. I uważam, że jeżeli ktoś w ten sposób chce sprawdzić system, zaufać temu systemowi, to jest jak najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Natomiast oczywiście cały czas jest ta grupa osób, które traktują formę zwrotu jako dodatkową podwyżkę, jako dodatkowe środki, czy to tak cyklicznie przy okazji jakichś wakacyjno-świątecznych momentów w roku, czy po prostu robią to co miesiąc, co kwartał, w zależności od tego, kiedy mają taką potrzebę. Choć wtedy tracą, tak. I to nie tylko to, że nie budują tego kapitału długoterminowego, ale sam zwrot wiąże się z potrąceniami, między innymi te wszystkie zasilenia ze środków publicznych, które trafiają, czyli wpłata powitalna, dopłaty roczne, jeżeli ktoś ma, nabył do nich prawo, trafiły na jego czy jej rachunek PPK, no to oczywiście one wracają do systemu, ale no to jest coś, co jest. Na pewno nie ma żadnych sygnałów, że miałyby być wprowadzone jakieś zmiany dotyczące zwrotu. Tutaj myślę, że ewentualna zmiana, która, tak jak powiedziałem, nie jest przewidywana, to myślę, że przyniosłoby więcej szkody niż pożytku, gdyby ktoś chciał zrobić coś ze zwrotami w PPK, czyli...
9: Mogłaby się powtórzyć historia z OFE, o której mówiliśmy przed chwilą.
10: Dokładnie tak i myślę, że jeżeli dzisiaj mamy w okolicy tych 55 miliardów złotych, to te aktywa w kilka dni mogłyby stracić dość mocno, także zwroty myślę, że nie zostaną w żaden sposób zmienione, natomiast jak najbardziej przegląd PPK, ustawy o PPK w tym roku jest prowadzony. To też jest coś, co jest cyklicznie przeprowadzane, także to też nie jest żadne zaskoczenie, że tego rodzaju przegląd jest prowadzony. Podobnie jak nie jest zaskoczeniem, że w roku 2027 na początku będziemy mieli drugi automatyczny zapis do PPK. Także to są rzeczy, które ustawa przewiduje. I myślę, że oczywiście przepisy warto przeglądać. Zmian w PPK można by było kilka wprowadzić, chociażby zwaloryzować te zasilenia ze środków publicznych. Tutaj przede wszystkim mówię o dopłacie rocznej, albo wprowadzić jakiś mechanizm taki premiujący osoby, które są przez dłuższy czas w PPK, czyli na przykład jakiś dodatkowy bonus dla osób, które oszczędzają przez 2, 3, 4, 5 lat bez właśnie dokonywania zwrotów, tak żeby pokazać tutaj też ten charakter takiego długoterminowego oszczędzania.
9: Zerknijmy w kolejny produkt w ramach tego trzeciego filara emerytalnego, na którym dzieją się ciekawe rzeczy, to indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Trzymamy w nich 18 miliardów złotych, wprawdzie najmniej z tych wszystkich instrumentów, no ale jednocześnie w rok przybyło tam najwięcej rachunków, aż o 1/3 i najwięcej procentowo składek. I tak mi się wydaje, że mamy tu dość proste wyjaśnienie i wiąże się ono
10: z drugim progiem podatkowym, tak, w który wchodzi wiele osób. Coraz więcej osób wchodzi. Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że z roku na rok ta liczba osób w drugim progu podatkowym rośnie. Tych aktywów też jest trochę mniej w IKZE, bo tutaj też limity są niższe i IKZE są tym drugim najmłodszym zaraz po OIP jest najmłodszy, bo to jest z roku 23. IKZE jest trochę starsze, bo to jest ponad już 10 lat. Natomiast IKE jest dużo starsze, no i IKE też ma dużo wyższe limity, bo to jest trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku IKZE to jest dużo mniej. Także tutaj to też wpływa na to, że ta wartość aktywów jest niższa, ale myślę, że ona z roku na rok będzie rosła. Tych nowych IKZE pewnie też w drugiej połowie tego roku będzie nam przybywało, w momencie, kiedy wiele osób zorientuje się, że już ten drugi próg do nich zapukał, albo wcześniej, albo w ogóle są już w drugim progu podatkowym, no bo tutaj ci, którzy są w skali podatkowej, kiedy mają najpierw 12%, później wskakują w 32%, no to niestety to jest dość mocno odczuwalna różnica. No i IKZE jest jedną z tych możliwości, które dają ulgę podatkową już w momencie za ten rok, w którym dokonujemy wpłaty na IKZE, a z drugiej strony oczywiście dają możliwość budowania kapitału. Także tutaj mamy ten zarówno krótko, jak i długoterminową korzyść. I myślę, że też coraz więcej osób orientuje się, że warto dodatkowe oszczędności budować. Są instytucje finansowe,

0: i pewne narzędzia. W ubiegłym tygodniu minister mówił jednak, że rząd nie rozmawia o powrocie pakietu CPN, a o rynkowym doprowadzeniu do niższych cen paliw. No i druga zapowiedź. We wrześniu będzie opublikowane rozporządzenie taryfowe gwarantujące niższe ceny prądu dla przemysłu, a jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych, trwa praca z grupami energetycznymi, by nowe taryfy były bardziej akceptowalne, mówi dziś minister energii. Ponad 1 250 000 000 złotych wróciło do przedsiębiorców w ramach rozliczeń ubiegłorocznej składki zdrowotnej. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, większość, bo 2 miliony przedsiębiorców, wykazało nadpłatę składki i teraz ZUS zwraca te nadpłaty tym, którzy złożyli o to wniosek. Dopłaty miało z kolei 500 000 przedsiębiorców. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy, którym przysługiwała nadpłata, złożyli wniosek o jej zwrot i w takich przypadkach ZUS rozlicza środki na koncie płatnika, na przykład na pokrycie zaległości z tytułu składek. Zjawisko klimatyczne El Niño znów napędza ceny kawy na rynkach globalnych, podaje Światowa Organizacja Producentów Kawy. W czerwcu notowania kawy wzrosły o niemal 1/5, a impulsem były obawy o możliwość wystąpienia zjawiska Super El Niño oraz intensywne opady deszczu, które spowolniły zbiory kawy w Brazylii. Organizacja zwraca również uwagę na kurczące się zapasy arabiki, co też ma wpływ na ceny. I teraz jeszcze zerknijmy na sytuację rynkową. Na warszawskiej giełdzie niewielkie spadki, na WIG-u i WIG-u 20 rzędu prawie 0,1%, a na rynku walutowym euro teraz po 4,32, frank szwajcarski po 4,67, dolar po 3,78, a funt po 5,07. No i przy złotym zostajemy już teraz w naszej rozmowie. A naszym gościem jest Patryk Pyka, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś złoty ma lekkie odbicie, no ale ostatnich dni nasza waluta nie może zaliczyć do udanych. Do euro jest najsłabsza od 2 lat, do dolara od 1,5 roku. No i co, ta sytuacja z ostatnich dni to efekt słów prezesa Narodowego Banku Polskiego?
1: Również, natomiast ja bym podzielił to na dwie fazy, bo wcześniej mieliśmy w zasadzie taki efekt uboczny umocnienia dolara. O czym tutaj mówię? Mówię konkretnie o tym, że pojawił się nowy prezes Fed, Kevin Warsh, który miał być gołębiem, a został zinterpretowany jako jastrząb na pierwszej konferencji po posiedzeniu Fed, co doprowadziło do tego, że wzrosły w Stanach Zjednoczonych oczekiwania na podwyżki stóp procentowych i to znacząco umocniło dolara i rykoszetem dostał złoty. Natomiast w ostatnim czasie pojawił się też ten czynnik lokalny właśnie w postaci wypowiedzi prezesa NBP, który rzeczywiście zaskoczył na konferencji po posiedzeniu RPP. Tam padły słowa ze strony prezesa Glapińskiego, że jest gotowy złożyć wniosek o obniżkę stóp procentowych po wakacjach. No szczerze powiedziawszy, powiem, że jest to dosyć odważne stwierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że jednak w kolejnych miesiącach inflacja w Polsce będzie oscylować bliżej 3%, a nie 2,5% rok do roku.
0: No i rzeczywiście tym prezes NBP rynek zaskoczył, no i złoty zaczął się dość wyraźnie osłabiać. No i jak to jest? Inwestorzy teraz uciekają od złotego, czy generalnie od całego koszyka tych walut krajów wschodzących, do których złoty jest zaliczany?
1: Ja może powiem tak, my absolutnie nie wieszczymy tutaj apokalipsy na złotym. Naszym zdaniem, i teraz odniosę się może do tych dwóch wątków, które poruszyłem. Z jednej strony mamy właśnie umocnienie dolara, to matkę Kevina Warsha. Naszym zdaniem rynek będzie musiał w pewnym momencie ocenić tą podwyżkę stóp procentowych. Nie spodziewamy się tej podwyżki w tym roku. No, rynek zinterpretował to wystąpienie jako jastrzębie, ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Przychodzi nowy prezes Fed, ma inflację w okolicach 4%, zatem nie powie, że inflacja 4% to jest problem, obniżajmy stopy procentowe. No ta wypowiedź musiała być dość wyważona, a że rynek tak to zinterpretował, no naszym zdaniem rynek będzie musiał się z tego w pewnym momencie wycofać, co będzie znowuż

0: korzystne dla złotego. Z drugiej strony, naszym zdaniem również, jeśli chodzi o te czynniki lokalne, rynek będzie musiał odcenić tę obniżkę stóp procentowych, która została wyceniona na rynku terminowym stopy procentowej. Tutaj też no, małe szanse na to są, że w tym roku będzie obniżka. Nawet w piątek mieliśmy wypowiedzi członków RPP, pana Wnorowskiego czy Koteckiego, którzy też w zasadzie tak troszkę dystansowali się od tej obniżki. Oni mówili, że oczywiście miejsca na podwyżkę absolutnie nie ma. Kolejny ruch to obniżka, ale może niekoniecznie już tak szybko po okresie wakacyjnym. I to jest też nasz scenariusz bazowy, że obniżka to kolejny ruch na stopach procentowych, ale dopiero w 2027 roku, powiedzmy, że w pierwszej połowie. Zatem gdy połączymy te dwa czynniki, tak, czyli odprajsowanie, ściągnięcie z wycen tej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i ściągnięcie z wycen z kolei obniżki stóp procentowych w Polsce, to tworzy nam taki efekt sprzyjający złotemu, więc naszym scenariuszem bazowym jest to, że do końca tego kwartału wrócimy do tego przedziału konsolidacji. W przypadku USD, PLN widzielibyśmy powrót poniżej 3,70.
1: 3,70. W tej chwili dolar kosztuje 3,78, czyli zbliża się do tego poziomu 3,80. I do tych prognoz ja jeszcze za chwilę będę chciał wrócić, ale żebyśmy dobrze zrozumieli, czyli co, ta rozbieżność dotycząca oczekiwanego poziomu stóp procentowych osłabia złotego, bo bardziej światowym inwestorom opłaca się teraz inwestować w dolara?
0: Tak, mniej więcej tak działa mechanizm. Jeśli mamy sytuację, w której rynek stopy terminowej zaczyna wyceniać podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce obniżki, no to jest to jednak układ, który jest niekorzystny dla złotego i właśnie efekty tego widzieliśmy w ostatnim czasie. Natomiast to, co wycenia rynek terminowy, niekoniecznie musi się zrealizować. Właśnie naszym scenariuszem bazowym jest to, że po prostu te wyceny na rynku terminowym stopy procentowej ostatecznie nie zostaną zrealizowane w praktyce.
1: Czyli na razie fundamentalnie, jeżeli tak byśmy spojrzeli, to nie ma powodów do takiego mocnego osłabienia złotego?
0: Nie ma powodów. Mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą. My w Xelionie nawet czasami byliśmy bardzo zaskoczeni, gdy widzieliśmy szereg rewizji w dół prognoz PKB państw ze strefy euro, które to są importerami netto surowców energetycznych, a u nas tego nie było. Ja bym też zwrócił uwagę na jedną rzecz. Otóż takim ważnym akceleratorem wzrostu gospodarczego w Polsce w tym roku jest napływ środków z KPO, z sejfa. I to są jednak miliardy euro w tym przypadku. I nawet gdyby złoty miał się osłabiać, to przecież te waluty można wymieniać na rynku, co jest takim naturalnym stabilizatorem. Także no, nie spodziewamy się, by sytuacja wymknęła się spod kontroli.
1: Przełóżmy, czy spróbujmy przełożyć tę sytuację rynkową na nasze codzienne życie. Mamy wakacje, no teraz mamy też wyjazdy zagraniczne. Czyli co, na te kolejne wakacyjne tygodnie, kiedy kupujemy waluty choćby na zagraniczny urlop, złotego pan widzi bardziej jednak słabszego czy mocniejszego?
0: No widziałbym jednak tego złotego słabszego, mocniejszego, przepraszam, w tym przypadku. Jeśli chodzi o kursy, no to widziałbym oczywiście spadek USD PLN i Euro PLN. W przypadku Euro PLN tutaj byśmy się spodziewali spadku poniżej 4,30.
1: Poniżej 4,30. Dolara już mówiliśmy, 3,70 też gdzieś tak widzimy to w perspektywie?
0: Tak, poniżej. Tu akurat my stawiamy prognozy do końca kwartału, także tutaj w tej naszej prognozie na trzeci kwartał ustawiliśmy taki poziom poniżej 3,70.
1: To jeżeli chodzi o rynek walutowy, ale prosiłbym jeszcze, żebyśmy zerknęli na rynek ropy naftowej, no bo dzisiaj znów mamy trochę drożej. Baryłka ropy Brent kosztuje znów prawie $80. Jak byśmy nazwali tę reakcję rynku naftowego na ponowną eskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie? Na razie jest ona dość ostrożna?
0: Nie jest ona taka emocjonalna, jak to oczywiście miało miejsce w marcu tego roku, ze względu na to, że rynek przekonał się, że zamknięcie cieśniny Ormus to nie jest taka broń atomowa, jak mogło się wcześniej wydawać. To jest złożenie kilku czynników. Po pierwsze Chiny, które oczywiście najwięcej sprowadzały ropy naftowej z Zatoki Perskiej, z cieśniny Ormus, one były w stanie ograniczyć import o połowę i to wynika z tego, że Chiny mają największe rezerwy ropy naftowej na świecie. Mamy z drugiej strony wzrost podaży ropy po stronie krajów spoza OPEC, Stany Zjednoczone, Brazylia. I co ciekawe, co nas ostatnio bardzo zaskoczyło, dopiero po czasie okazuje się, że w takich miesiącach jak kwiecień czy maj, kiedy teoretycznie cieśnina Ormus była kompletnie zamknięta, to tam jednak armatorzy byli w stanie wyciągać miliony baryłek ropy naftowej i to się działo prawdopodobnie przy pomocy sił amerykańskich poprzez wykorzystanie mniejszych jednostek przy wyłączonych transponderach. Więc ta sytuacja pokazuje, że jednak na koniec dnia biznes wygrywa i to biznes dyktuje warunki. Jakoś ta sytuacja, że tak powiem, się ustabilizowała, a rynek ropy był w stanie się zbilansować w tym przypadku. Zatem wydaje się, że Iran też chyba to dostrzega w tym momencie i wie, że spada taka krańcowa użyteczność cieśniny Ormus jako narzędzia wywierania nacisku na Stany Zjednoczone. Zatem tak jak kiedyś mówiono o tym, że Iranowi bardzo zależy na tym, żeby przedłużać ten konflikt, tak teraz nie byłbym tego taki pewien, bo wraz z upływem czasu Iran de facto traci możliwość kontroli cieśniny Ormus. No to, co przed chwilą powiedziałem, okazuje się, że te statki jednak tam przepływają i to nie w małych ilościach, tylko że na wyłączonych transponderach.
1: Patryk Pyka, dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Xelion, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest nowa partia na polskiej scenie politycznej na skutek rozłamu w Polsce 2050. Amerykańskie wojsko ogłosiło kolejną falę uderzeń na Iran. Kampania ma być planowana na wiele dni. Parlament Węgier przyjął poprawkę do konstytucji, która ma na celu usunięcie prezydenta. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jeszcze jednak informacja dla kierowców. Zablokowana jest droga krajowa numer 58 na odcinku Szczytno-Stare Kiełbonki w miejscowości Zielonka w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba, a cztery są ranne. Na ten moment nie wiadomo, ile mogą potrwać utrudnienia. Mamy nowy podmiot polityczny i będziemy teraz pracować nad jego rozwijaniem, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł i wiceprzewodniczący nowo powstałej partii Unia Centrum Michał Kobosko. Jak sama nazwa mówi, ugrupowanie będzie skierowane do wyborców z centrowymi poglądami.
5: Uważamy, że są wyborcy, którzy szukają swojej partii centrowej na rynku politycznym, którzy nie są satysfakcjonowani tym, co widzą i co mają do wyboru w tej chwili na rynku politycznym.
4: Unia Centrum powstała w wyniku rozłamu w Polsce 2050. Przewodnicząca nowej partii to ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Władze ugrupowania zapewniają, że będą kontynuowały współpracę z obecną koalicją rządzącą. Jarosław Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, przekonują politycy koalicji, którzy są przeciwni uchwale PiS w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej do czasu, gdy Kijów jednoznacznie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiSu Jarosław Sellin.
7: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
6: O tym, że Ukraina musi stanąć w prawdzie, rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele. Ale uchwałę PiSu traktują jako narzędzie walki politycznej, mówią wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO.
8: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
9: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
6: Ale jednocześnie, jak podkreślają zgodnie polityczki koalicji, PiS działa wbrew interesowi Polski. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Siły Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie rozpoczęły trzecią z rzędu noc ataków na Iran, podało dowództwo centralne USA. Prezydent Donald Trump zapowiedział wcześniej, że uderzy mocno i w poniedziałek, i w kolejne dni. Portal Axios podał, że kampania uderzeń planowana jest na wiele dni. Jeszcze przed ogłoszeniem uderzeń na Iran, irańskie media podały informację o zaatakowaniu amerykańskiego okrętu oraz sił USA w Kuwejcie. Wcześniej Trump, przy okazji poinformowania o ponownej blokadzie Iranu, zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Oświadczył, że USA będą pobierać tę opłatę jako strażnik cieśniny Ormus. Parlament Węgier przyjął poprawkę do konstytucji, która ma na celu usunięcie prezydenta. Tamás Suliok był powołany jeszcze przez poprzedni parlament pod kontrolą byłego premiera Viktora Orbána. Przyjęta poprawka do konstytucji wprowadza również m.in. ograniczenie liczby kadencji posłów do 3 oraz utworzenie specjalnego urzędu do spraw odzyskiwania i ochrony majątku w celu odzyskania środków sprzeniewierzonych w okresie rządów Viktora Orbána. Otwierając posiedzenie parlamentu, premier Węgier Péter Mazsior oznajmił, że jest to ważny dzień w historii współczesnych Węgier i w procesie przejścia do demokracji. Posłowie Fideszu zbojkotowali posiedzenie parlamentu. W ubiegły czwartek kilka tysięcy zwolenników Viktora Orbána protestowało przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną, ale może kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne informacje w TOK FM o czwartej. Dziś najwięcej słońca na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, a na pozostałym obszarze Polski już przewaga chmur z przelotnym deszczem. Na południu i w centrum również burze, w regionach południowych z opadami gradu. Przed nami ocieplenie na termometrach od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 20 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: To ciekawe, że w kategorii pojęcia chiński szok również dopisuje się kolejne cyfry porządkowe. Był już chiński szok numer 1, a teraz jest numer 2. Wynika właściwie z tych samych źródeł co ten pierwszy, czyli z niesamowitej umiejętności chińskiego modelu gospodarczego do konkurencji cenowej. Tak jak zwojowali świat w latach 90. oferując tanie produkty wytwarzane za ułamek tego, czego życzyli sobie producenci z innych krajów świata, tak dzisiaj podbijają rynki produktami wysokiej jakości i wysokiej wartości dodanej, również dużo tańszymi. To ciekawa zmiana. Z gospodarki brudnej, produkującej wszystko, co proste, łatwe, ale potrzebne, Chińczycy przestawili się na wszystko, co skomplikowane, zaawansowane technologicznie, wyrafinowane i też potrzebne. Zjawisko tożsame, stąd nie ma co grzebać w pojęciu chińskiego szoku. Inne są za to źródła tego sukcesu. Stąd ta porządkowa liczba numer 2. Dawne Chiny konkurowały niskimi kosztami pracy. Ale to już nie o to chodzi. Nawet jeśli dalej praca w chińskich fabrykach to ułamek tego, co płaciłoby się robotnikom w innych częściach globu. Ani demografia Chin nie jest już taka jak dawniej, ani struktura chińskiego społeczeństwa nie pozwala na nieustanny dumping płacowy. Zresztą przy produkcji zaawansowanej technologicznie pewien rodzaj biegłości zawodowej jest niezbędny, a za biegłość się zawsze płaci. Więc to już nie to. Teraz Chiny nadrabiają niesamowitym wsparciem państwa, kursem walut, tanimi kredytami, dotacjami, preferencyjnym finansowaniem, które nie są ani z porządku wolnorynkowego, ani z rozdania gospodarki centralnie sterowanej, tylko gdzieś pomiędzy. Dla Chińczyków eksport to obecnie naturalna i konieczna droga rozwoju. Najbardziej chyba widać to w eksporcie chińskich elektrycznych aut, które cenowo są po prostu bezkonkurencyjne, a i w jakości jest coraz lepiej. I to nie jest zaskakujące. Chińczycy są obecnie największym globalnym eksporterem samochodów o mocach popytu znacznie przekraczających własne potrzeby, a przy tym skutecznie chronią własny rynek. Bardzo trudno z nimi wygrać w tej wojnie. Chyba że przestaniemy stronić od rozwiązań protekcjonistycznych. Trump dał na to zielone światło. Europa z jej wspólnym rynkiem, jeśli chce ocaleć, musi zacząć działać dwojako, znosić bariery wewnętrzne i wzmacniać ochronę przed tańszymi produktami z Chin. Ale przypadek niemiecki w całej tej ogólnej, globalno-regionalnej układance jest bardzo ciekawy. I wcale nie tak oczywisty, jakby się wydawało. Ten komunał, że to zapóźniona, źle scyfryzowana gospodarka nie do końca ma sens i nie do końca ma zastosowanie. O co więc chodzi? O tym właśnie dzisiejsza dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Ze mną w studiu profesor Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: A będziemy rozmawiali o chińskim szoku 2.0. Tak zostało to ochrzczone w publikacji. Znaczy, nie wiem, czy akurat tam, ale rzeczywiście mówi się o ponownym budzeniu się Europy wstrząśniętej wpływem chińskiego eksportu. Niedawno publikacja Center for European Reform brytyjskiego, które przeanalizowało wpływ chińskiego eksportu na niemiecką gospodarkę. Jest to wpływ, właściwie trzeba powiedzieć, druzgocący. Czyli nie kwestia cen energii, nie kwestia tego, co do tej pory Niemcy identyfikowali jako swoje główne problemy, tylko właśnie kwestia wpływu chińskiego. Zacznijmy może tak troszeczkę historycznie, to znaczy jak to jest z tymi szokami chińskimi, bo skąd one przychodzą aż tak głębokie, skoro przecież wydawałoby się, że tę gospodarkę się bacznie obserwuje i śledzi.
11: No, pierwszy chiński szok to było wstąpienie Chin do, czy przyjęcie Chin do Światowej Organizacji Handlu. I Chiny na tym ogromnie skorzystały, bo doszło do liberalizacji wymiany. No i ten pierwszy chiński szok przyjęła przede wszystkim na siebie gospodarka amerykańska. Dziś często twierdzi się, że dojście do władzy Donalda Trumpa to jest efekt tego pierwszego chińskiego szoku, bo potężne kłopoty zaczęły mieć regiony środkowych Stanów, czyli środkowe Stany USA, gdzie upadały całe branże przemysłu, przenosiły się do Chin, a tym samym upadały miasta, upadały wspólnoty i generalnie społeczeństwo biedniało. I te grupy zagłosowały na kogoś antysystemowego, kto ukaże elity za to, że dopuściły do takiego kryzysu. Warto też podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych, w tych mniejszych miejscowościach, biznes, firmy przemysłowe, to było wszystko. One gwarantowały osłonę socjalną, zabezpieczenie emerytalne, życie społeczne, kulturalne. Więc jeżeli one znikały, to faktycznie cała tkanka społeczna się załamywała.
12: Trochę jak za Forda, prawda?
11: Tak, tak. Ten szok 2.0 jest odnoszony z kolei do Niemiec. Do Europy również, ale przede wszystkim mowa tutaj o gospodarce niemieckiej, bo jest to gospodarka przemysłowa, która zbudowała swoją potęgę na eksporcie. I właściwie Niemcy zakładali milcząco, że tak będzie zawsze, że mają te swoje nisze wyspecjalizowanych produktów i nawet w tej globalizacji bardzo konkurencyjnej, gdzie wszyscy walczą o koszty, nikim technologicznie nie podskoczy. Nie zdoła wytwarzać równie dobrych produktów, równie wysokiej jakości. No i tutaj Chiny ich ogromnie zaskoczyły, bo w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu, raptem dekady, Chiny rzuciły wyzwanie praktycznie w każdej tej wiodącej branży niemieckiego przemysłu.
12: No właśnie, pamiętajmy o tym, że ten pierwszy szok był związany z towarami, które były względnie tanie i których produkcja była relatywnie prosta. A ten drugi szok jest związany z towarami złożonymi, skomplikowanymi, luksusowymi i wymagającymi sporego zaawansowania technologicznego. Było wiadomo, że Chińczycy chcą się na to przestawić. To słyszeliśmy jeszcze, no tak wydaje mi się, że co najmniej z 10 lat temu, kiedy Chiny jakby o tym zdecydowały, ale nie, jakby wydawało się przez długi czas, że to się może im nie udać. Więc dlaczego się udało w sposób, który zaskoczył Niemców?
11: Bo Chińczycy postanowili nie tyle wytwarzać takie same produkty jak Niemcy, tylko tańsze, lecz postanowiły pójść do przodu. Więc jeżeli rozmawiamy o mobilności, o samochodach, to Chiny zaproponowały elektromobilność. I to jeszcze podbitą nowoczesnym softwarem z ucyfrowionymi samochodami. I Niemcy przez... No, dopiero dzisiaj można powiedzieć, że zaczynają zbliżać się do tego poziomu konkurencji, którego standardy ustanowiły w ostatnich 5 latach Chiny. I to samo dotyczy też innych branż. Obrabiarki numeryczne, sterowane komputerowo, roboty. To są branże, w których Niemcy oczywiście mieli jakąś tam pozycję, ale jednak postęp był stopniowy, bardzo powolny. Chińczycy przeskoczyli te etapy i zaproponowali na rynku światowym coś zupełnie nowego. Co jest też ważne podkreślenia. Chińczycy nie atakowali jednego rynku, tylko atakowali wszystkie rynki. Wszystkie rynki i to przy użyciu metod, których na pewno nie można nazwać wolnorynkowymi. Tutaj mam kilka takich danych dotyczących metody walki chińskich przedsiębiorstw. Więc po pierwsze one korzystają z subwencji chińskiego rządu. One są od 3 do 8 razy wyższe niż te, z których korzystają producenci w Europie, zwłaszcza niemieccy. Właściwie 60% tych zdobyczy rynkowych globalizacji chińskich firm można przypisać tym subwencjom. Czyli Chińczycy nie grają czysto. To jest bardzo brutalna walka, ale ona nie ma nic wspólnego z duchem WTO, Światowej Organizacji Handlu czy konkurencji wolnorynkowej. Do tego jeszcze manipulują swoją walutą, kursem walutowym, który jest niedoszacowany w najbardziej delikatnych analizach, 12-15%, ale są analitycy, którzy twierdzą, że to jest 40%. Więc naprawdę z takim wyzwaniem trudno walczyć. Ja ostatnio w Berlinie spotkałem się z grupą niemieckich przedsiębiorców. Jeden z nich powiedział mi, że w jego branży Chińczycy oferują produkty nie tyle poniżej kosztów produkcji, co poniżej kosztów materiałów. Więc właściwie nie ma możliwości.
12: Pozamiatane.
11: Pozamiatane, żeby z nimi w sposób jakiś normalny konkurować. Niemiecki przedsiębiorca poszedł dalej. Powiedział, że no, oczywiście w Niemczech trwa dyskusja od wielu lat o konkurencyjności, biurokratyzacji, deregulacji rynku pracy i możemy to wszystko zrobić. Możemy wszystko, wszystkie te reformy przeprowadzić w tip-top książkowej wersji, wzorowo. I tak to nic nie pomoże. Taka była teza tego Mittelständlera, czyli takiego średniego przedsiębiorcy niemieckiego.
12: Ale czy to znaczy, że on twierdzi, że jakby w niemieckiej gospodarce, w niemieckim, nie wiem, rozpoznaniu sytuacji nie popełniono żadnych błędów?
11: On twierdzi, że popełniono błędy. Mhm. Ten błąd polega na niepełnej analizie. Bo oczywiście skupiono się na kwestiach konkurencyjności gospodarki, kryzys demograficzny i tak dalej, i tak dalej. To jest cała ta debata, która w Niemczech się toczy wokół zreformowania tego państwa, które rzeczywiście ma masę problemów. Ale nie doceniono, jak istotnym czynnikiem jest niezbyt uczciwa, mówiąc oględnie, konkurencja ze strony Chin. Krótko mówiąc, trzeba pójść dwutorowo. Oczywiście dbać o to, by gospodarka niemiecka odzyskała swoją konkurencyjność, ale zastanowić się, w jaki sposób chronić niemiecką gospodarkę. I uwaga, nie tylko niemiecką gospodarkę, co właściwie cały rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. A trzeci element, który tutaj jeszcze należałoby dodać, on nie jest aż tak zaniedbany, bo odgrywa dużą rolę w niemieckiej debacie, to jednak bronić tego wolnego handlu, czyli zawierać umowy handlowe z innymi regionami świata, które również są zaniepokojone bardzo brutalną polityką chińską. Chiny można nieco zrozumieć, to tak dodam trochę jako dygresję, używając takich trochę cynicznych kategorii, no bo popyt wewnętrzny w Chinach spada. W tym choćby w maju o prawie 1%. Spadają ceny. Właściwie są tendencje deflacyjne. A produkcja rośnie 4,5%.
12: Czyli eksport.
11: Mają gigantyczną nadprodukcję. I muszą ją gdzieś upłynąć. W samym przemyśle samochodowym w tej chwili Chińczycy eksportują ponad 9 milionów samochodów. Ale zdolności produkcyjne tego sektora to jest 50 milionów do końca dekady.
12: Ale to by oznaczało, że my naprawdę, bo to znowu wracamy do takiego tematu, który już się przewija no co najmniej od, powiedziałbym, no pewnie od lat, ale od roku to tak topowo, w te najważniejszych, że tak powiem, na pierwszych stronach, jeśli jeszcze pierwsze strony istnieją. Czyli temat rynku wewnętrznego unijnego, prawda, i tego, do jakiego stopnia on może wpływać na popyt i tutaj znoszenie barier wydaje się być absolutnie kluczowe. Pytanie, czy to też nie oznacza, że Europa, mimo tego, że ma bronić wolnego handlu, musi jednak postawić na protekcjonizm?
11: W pewnym sensie tak. Ja jestem przekonany, że nie ma alternatywy. Przy czym w Unii Europejskiej za handel, za kwestię handlu międzynarodowego, handlu zagranicznego jest odpowiedzialna Komisja Europejska. To znaczy jako blok się bronimy przed ewentualnymi nieuczciwymi praktykami ze strony innych partnerów handlowych. I wydaje mi się, że o ile Niemcy przez długi czas hamowały takie tendencje, one były najsilniejsze ze strony Francji, no, Francuzi generalnie skłaniali się ku protekcjonizmowi, no ale mieli sojuszników po stronie nawet Hiszpanii, która uważa, że jednak warto z Chinami się dogadać. Niekoniecznie też Włosi tak się bardzo wyrywali do ograniczania wolności w wymianie. Poza tym wszyscy boją się tego, że Chińczycy przyłożą kontrsankcjami. Trzeba pamiętać, że gospodarka europejska jest uzależniona od importu metali ziem rzadkich, od wielu komponentów. I oczywiście z uwagą przygląda się temu, co się działo w relacjach chińsko-amerykańskich w 2025 roku. Trump ustąpił, ponieważ nie miał właściwie w tej grze kart, czyli w sporze handlowym z Chinami. Wystarczył szantaż, że Chiny wstrzymają eksport do Stanów Zjednoczonych niektórych istotnych dla produkcji nowoczesnych produktów komponentów. Tym niemniej wydaje mi się jednak, że również w Niemczech jednak narasta przekonanie, że coś trzeba z tym zrobić, bo z tym typem konkurencji właściwie nie da się przetrwać. I tutaj pojawiają się cztery takie narzędzia najczęściej w dyskusji. To można w różny sposób je kombinować. Po pierwsze, dostęp do rynku, czyli zmusić Chińczyków do tego, do czego oni nas zmuszali przez całe dekady. Czyli jeżeli wchodzą na ten rynek, to muszą zawrzeć joint venture z europejskim podmiotem, który automatycznie otrzymuje dostęp do technologii chińskich.
12: A nie jest na to za późno?
11: Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, bo Chińczycy na razie bazują przede wszystkim na eksporcie. Będą chcieli otwierać coraz więcej zakładów, przejmować nawet strategiczne zakłady w Europie, gdzie niegdzie im się to udawało. Ale jednak cały czas sufit jest zawieszony dość wysoko. Drugi punkt to preferencja dla kupowania europejskich produktów, buy European, czyli na przykład jeżeli chodzi o samochody elektryczne, trzeba postawić na zachęty do kupowania samochodów, które są produkowane w Europie. I trzeba powiedzieć sobie otwarcie, te praktyki będą niekoniecznie zgodne z regułami handlu międzynarodowego, tylko pytanie też jest, kto ich jeszcze przestrzega, prawda? Niestety, Trump doprowadził właściwie do demontażu tego systemu. Nikt nie traktuje go poważnie. Być może wróci ten system w jakiejś zreformowanej formule, ale na razie, skoro dwóch najważniejszych graczy nie ma zamiaru go przestrzegać, no to pozostali muszą z tego wyciągnąć wnioski. Trzeci punkt, najbardziej chyba taki, będący największą zmianą, to jest wprowadzenie ceł. I tu jest poważna zmiana, bo dotąd Unia Europejska prowadziła postępowania antydumpingowe, czyli chodziło o konkretny zakład, konkretny produkt, rzadko o całą branżę. W tej chwili zmienia podejście. Chodzi o branżę i mówi się o nawet planach wprowadzenia 10 do 25% ceł, na przykład jeżeli chodzi o samochody elektryczne, no ale też o innych branżach jest mowa. Czy to oczywiście zostanie przeforsowane, to jest jeszcze kwestia otwarta, bo to jest cały czas taka wymiana ciosów na razie pod stołem trochę z chińskimi delegacjami, które próbują uspokajać Europejczyków, gdzieś ustąpić, gdzieś postraszyć. Ale wydaje mi się, że coraz więcej głosów wskazuje w tym kierunku. I ostatni punkt to ukaranie Chińczyków za manipulowanie walutą. Co ciekawe, jeżeli w ogóle spojrzymy na chińskie PKB nominalne, no to ten kurs walutowy sztucznie zaniżany mocno to PKB przycina, więc to pokazuje też skalę chińskiego interwencjonizmu w tym zakresie i Unia Europejska może zastosować czy opracować jakieś narzędzie, które będzie wyrównywało ten chiński instrument.
12: A co by to mogło być?
11: Poprawy konkurencyjności. Dodatkowe cło, obliczone na podstawie skali manipulacji kursem walutowym. Więc mamy bardzo trudną sytuację, w której Europejczycy dyskutują, Niemcy pełnią tutaj kluczową rolę, bo ich trzeba trochę przekonać, prawda, do tej polityki, ale Europejczycy dyskutują o tych narzędziach, jednocześnie zastanawiają się, w jaki sposób, co trzeba zrobić, jeżeli Chińczycy podejmą retorsje, to bardzo brutalne retorsje, dotyczące właśnie metali ziem rzadkich, czy ograniczania sprzedaży Europejczykom wielu kluczowych produktów. Na przykład w sferze antybiotyków nasze uzależnienie od rynku chińskiego to jest 73%. Panele słoneczne 93%. Baterie 2/3. Mają czym nam zagrozić.
12: Ale mnie zastanawia jedna rzecz, no bo jak to się stało? Właściwie o tym, jakie jest zagrożenie ze strony gospodarki chińskiej, słyszymy też od dobrych, no może od dekady, to nie wiem, może nawet od dekady. Tak zwane hasło de-risking, decoupling. Co z tym wszystkim w kontekście tych rewelacji, które ostatnio zostały opublikowane przez...
11: To było dostrzeganie problemu. I zajmowanie się na przykład takimi obszarami jak wypychanie Chińczyków, czy też blokowanie im dostępu do różnych strategicznych branż. Porty morskie, okablowanie w firmach transportowych, czy też narzędzia komunikacyjne. No, nie wszystko wyszło. Na przykład Deutsche Bahn do dzisiaj korzysta z Huawei. I pytanie...
12: Serio?
11: Co jeśli wyłączą, prawda? I tego typu branż jest wciąż sporo. Nie wprowadza się, czy inaczej, przestawienie się na kompletnie nowe systemy jest bardzo kosztowne, zwłaszcza, że nikt nie przebije Chińczyków ceną. Tak. Niemiecka kolej w tej chwili ma kompletnie, zupełnie inne problemy. Przede wszystkim ogromne zapóźnienia inwestycyjne w dziedzinie tej twardej infrastruktury. Ale podaję jako przykład, bo o tym oczywiście długo dyskutowano i są branże, gdzie skutecznie powstrzymano ekspansję chińskich firm. Są oczywiście takie, w których się to nie udało. No, do dzisiaj takim sztandarowym przykładem jest firma Cook, producent robotów. No, dzisiaj by się bardzo przydała, kiedy wszyscy opowiadają o tym, że właściwie za 2-3 lata będziemy mieli w fabrykach ekspansję robotów, humanoidów, prawda, którzy będą zastępowali pracowników. No i tutaj Europa też nie ma zbyt wielu przewag. Stara się oczywiście rozwijać nowe firmy, ale akurat ci producenci, którzy zostali przejęci, grają już po prostu w innej lidze. 6% patentów zgłaszanych w tej chwili w Niemczech to są patenty chińskie. Znaczy chińskie firmy działające w Niemczech zgłaszają te patenty. To pokazuje, jak bardzo innowacyjne są też chińskie firmy, które są w Europie.
12: Czyli co dokładnie przegapiono? Jak byśmy to nazwali? Bo z tego, co pan mówi, no ewidentnie do jakiegoś rodzaju zaślepienia czy przekonania o tym, że business as usual to jest dobre rozwiązanie, do tego doszło.
11: Tak, przegapiono, inaczej, nie doceniono potencjału wzrostu chińskiej gospodarki, determinacji chińskiego rządu, żeby jednak odebrać udziały w rynku Europie Zachodniej i Stanom Zjednoczonym. Gdyby ta konkurencja miała charakter rzeczywiście wolnorynkowy, to bylibyśmy trochę w innym miejscu. Tak daleko chińscy producenci by nie zdołali zajść i też silniejsza byłaby pozycja europejskich producentów na rynku chińskim.
12: No to, właśnie, bo to pamiętajmy o tym, w jaki sposób to się wszystko dokonywało. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to był jednak pewien proces, który przebiegał etapowo, ale w dość czytelny i wyraźny sposób. Czyli na przykład tworzenie fabryk najbardziej zaawansowanych technologicznie firm amerykańskich i europejskich na terenie chińskim z pełną kontrolą i pełnym dostępem Chińczyków do informacji technologicznej. No to właściwie było udostępnianie im tego, co Europa i co Zachód wytworzył.
11: Tak, bo wszyscy zakładali, może nie wszyscy, ale to było takie dominujące przesłanie, że Chińczycy wraz z postępem rozwoju, technologii, bogaceniem się społeczeństwa, także się zdemokratyzują.
12: Upodobnią się do nas.
11: Otóż tak się nie stało. Okazało się, że powstała bardzo skuteczna fuzja kapitalizmu z systemem monopartyjnym, dyktaturą, bywa, że dość brutalną, która jednocześnie świetnie komunikuje się z lokalną kulturą, która nie stawia może na pierwszym miejscu wolności obywatelskich. I ten system jest na tym poziomie rozwojowym, czyli takiego doganiania, bardzo skuteczny.
12: Ale teraz razem z tym systemem jakby wszyscy się zgodzili na to, że no dobrze, my tam postawimy fabrykę, ale to wcale nie znaczy, że będziemy mieli dostęp do rynku na pełnych prawach, prawda? Znaczy jakby to, tutaj wiele koncesji na rzecz chińskiego państwa zostało poczynionych. To jest fascynujące.
11: Syreni śpiew wielkiego rynku i szybko rosnącego rynku. Proszę postawić się na miejscu niemieckich koncernów chemicznych typu BASF, czy też producentów samochodów, Volkswagen, Mercedes i tak dalej. One w którymś momencie osiągnęły pułap 35% obrotów, zysku osiąganego na rynku chińskim. Z czegoś takiego się nie rezygnuje. Mhm. Z dnia na dzień, ani nawet z roku na rok. To jest już uzależnienie. I w tym momencie, jeżeli Unia Europejska, czy też w Niemczech trwa dyskusja o tym, jak zareagować na presję Chin, i pojawiają się pomysły protekcjonistyczne, no to automatycznie te wielkie koncerny zaangażowane w Chinach mówią, że zaraz, z tego tytułu, jeżeli takie działania zostaną podjęte, to my poniesiemy gigantyczne koszty, i poniesie też koszty gospodarka niemiecka, ponieważ będziemy musieli zamykać zakłady, będziemy płacić mniej podatków, nasza pozycja w globalizacji spadnie i tak dalej, i tak dalej. Połączone oczywiście z bardzo mocnym lobbingiem na poziomie politycznym. Dlatego tak trudno było też przebić się z dłuższą perspektywą dotyczącą relacji chińsko-niemieckich. Do czego może to doprowadzić? Jakoś to będzie, dogonimy ich, przecież koszty u nich rosną, nie będą aż tak bardzo konkurencyjni, ich produkcja odpłynie do Indonezji lub do Wietnamu, gdzieś tutaj się odnajdziemy na tym, w naszych tradycyjnych niemieckich niszach. No tak się nie stało, bo Chińczycy, jak już wspomniałem, też przeskoczyli pewne etapy rozwojowe, jeżeli chodzi o technologię i narzucają właściwie dzisiaj w wielu branżach trendy, określają te trendy. Więc w gospodarce niemieckiej trwa dyskusja, co powinniśmy zrobić, poza tymi oczywiście reformami tradycyjnymi, o których się już rozmawia od 10 lat. Jeden z takich bardzo interesujących obszarów jest sztuczna inteligencja, która, powiedzmy sobie szczerze, nie jest mocną stroną Europejczyków. Korzystaliśmy z tego, co dowozili Amerykanie i oferowali. Pojawił się szok po zamknięciu dostępu do Fable 5. Można spodziewać się, że takie kroki w przyszłości dotyczące wielu innych sektorów super nowoczesnych technologii, też dostęp może zostać odcięty. Z drugiej strony są Chińczycy, którzy mają też znakomitej klasy modele Frontier w sztucznej inteligencji. Więc ta debata w Niemczech, ale też szerzej europejska, także coraz mocniej bierze pod uwagę konkurencję w tym obszarze. To jest wydaje mi się coś, co w kolejnych latach będzie też angażować niemiecką politykę.
12: A jeżeli chodzi o niemiecką gospodarkę, to właśnie jak idzie to tworzenie gospodarki? No jak idzie wspieranie AI? Jak to w ogóle wygląda?
11: W ogóle należy zacząć od tego, że Niemcy nie są gospodarką, która nadaje się, czy dobrze czuje się w wytwarzaniu takich radykalnych innowacji. Oni są świetni w tych innowacjach stopniowych.
12: Przepraszam, że się śmieję, ale to jest rzecz, którą się słyszy właściwie o gospodarce niemieckiej od zawsze.
11: Tak, bo na tym też można zarabiać pieniądze, na tym też można budować bogactwo. Ja tutaj nie różnicuję radykalnych innowacji stopniowych jako drogi do zbudowania dobrobytu. Japonia też pokazała, że innowacje stopniowe, czy Szwajcaria, też świetnie dają wiele przewag, prawda? Tylko mamy specyficzny okres, bo jeżeli technologie są stabilne, to dokładnie takie gospodarki jak Niemcy zyskują. Oni integrują te nowe wynalazki do swoich tradycyjnych produktów, ulepszają ich jakość, zwiększają swój udział w rynku, zarabiają pieniądze. No tak było właściwie po 90. roku, kiedy ten postęp internetowy, tak, czy komputery już się pojawiły, można było zacząć je integrować do maszyn, do samochodów i tak dalej, i tak dalej. No, AI jest taką radykalną innowacją i jeszcze na nieszczęście Europejczyków ona wymaga

0: Proszę zobaczyć, na przykład Unia Bankowa, o której się trąbi od kilkunastu lat, ona cały czas jest właściwie w takim stanie rozgrzebania. Niby funkcjonuje, ale nie ma na przykład wspólnego ubezpieczenia depozytów bankowych. A już takim ewidentnym przykładem, że coś jest nie tak, jest próba przejęcia przez UniCredit niemieckiego Commerzbanku. I nagle się okazuje, że Niemcy uważają, że to jest absolutnie kluczowy bank dla ich gospodarki eksportowej, nikomu nie chcą go sprzedać i bronią się wszelkimi możliwymi metodami przed przejęciem, mimo że chodzi tak naprawdę o stworzenie wielkiego europejskiego podmiotu. Ale jednak gdy przychodzi co do czego, to się okazuje, że jednak warto
1: srebra
0: mieć...
1: Rodowe.
0: Tak, srebra rodowe.
1: A czy to nie jest właśnie ta retorka? Srebra rodowe, my tutaj, nasz bank, jak możemy to sprzedać? To nie jest to?
0: To jest to.
1: Kulturowe.
0: To jest... W każdej gospodarce są pewne kategorie firm, których nie chce oddać zagranicznie, nikt nie chce sprzedać obcemu kapitałowi. Tą debatę też mamy za sobą w Polsce. Natomiast być może w którymś momencie zacznie brać górę argument obrony europejskiego rynku przed presją zewnętrzną, no, bo o tym właściwie w tej chwili rozmawiamy. Czyli tak, mamy dwa elementy. Kapitał, energia, ale też centra obliczeniowe, centra danych, moce, prawda, które są przeznaczane na to. Stany Zjednoczone mają moce 60 gigawatów. Niemcy 3, z tego tylko część jest przeznaczona na AI. I dopiero tak naprawdę zaczynają inwestować więcej w ten obszar. I być może szykują się jakieś poważniejsze inwestycje, ale na pewno nie ma szans na dogonienie tych modeli Frontier amerykańskich. Niemcy próbowali. W 2019 roku powstał bardzo ciekawy startup, Aleph Alpha, i ambicją było stworzenie niemieckiego OpenAI. I ten startup nawet zdobywał pewne dofinansowanie, tu 200 milionów, tam 300 milionów i tak powoli, powoli rósł. Ale kiedy pojawił się na rynku z konkretnym modelem, okazało się, że jednak on nie dorównuje temu, co zaproponowali Amerykanie. No i firma zaczęła urealniać te swoje technologie. To znaczy zaczęła dryfować w kierunku czegoś, co moim zdaniem jest dokładnie niemiecką niszą i prawdopodobnie mocną stroną tej gospodarki w sferze AI. Czyli małe, wyspecjalizowane modele do zastosowań przemysłowych. Mhm. Niemcy mają jedną wielką przewagę, o której się mało mówi. W tych wszystkich Mittelstandach, małych, średnich firmach są dane z ostatnich kilkudziesięciu lat o tym, jak funkcjonuje pompa, jak funkcjonuje maszyna, jak funkcjonują bardzo wyspecjalizowane maszyny, też w optyce, prawda? Jeżeli tym zaczną karmić nawet nieduże modele AI, które później przejmą rozwój technologii w ich firmach, to może być naprawdę bardzo ciekawa ścieżka rozwoju dla niemieckiej gospodarki. W tej chwili Aleph Alpha już właściwie nie istnieje. W kwietniu zapadła decyzja, że ten startup integruje się, czy zostaje przejęty przez kanadyjski Cohere. To jest spora, jak na europejskie warunki, nie północnoamerykańskie, firma AI, mająca własny model językowy. I pomysł jest taki, że ta fuzja ma stworzyć podmiot, który będzie proponował i rządowi niemieckiemu, i kanadyjskiemu zastosowanie modeli AI w administracji i tak dalej. Ale to już na pewno nie jest konkurowanie na poziomie Anthropica czy Open AI, prawda? Więc tutaj Niemcy mają dylemat, bo potrzebują tych wielkich modeli, choćby do badań podstawowych. I gospodarka raczej potrzebuje tych mniejszych, prawda? Ale jeżeli rozmawiamy o suwerenności europejskiej, to konieczne jest trochę szersze działanie.
1: Ale tak się zastanawiam nad tym, dlaczego tak się stało, że... I czy możemy powiedzieć, że to jest jakby... Że niemiecka gospodarka jest synonimem kłopotów europejskich po prostu, jako że jest największa, no to jakby najbardziej widać te nasze problemy w niej? Czy też jest tak, że pewne cechy, nie wiem, państwa niemieckiego, pewne problemy strukturalne, jak to się

0: mówi ten przysławny polikryzys, się tutaj manifestują, że akurat w grupie G7 najbardziej obrywają Niemcy.
1: Najbardziej obrywają, dlatego że ich gospodarka była oparta na przemyśle, tu jest konkurencja Chin, najbardziej zorientowana na eksport, konkurencja Chin. Do tego jest zdolność adaptacyjna.
0: No jest, właśnie to jest,
1: jest wysoka na poziomie stosunkowo małych firm. One są dość elastyczne. To są firmy rodzinne, które się nie zadłużają, czy bardzo niechętnie się zadłużają, więc jak zmienia się sytuacja rynkowa, to jest bardzo konserwatywny klimat.
0: Angela Merkel.
1: Raczej wolą korzystać ze swoich oszczędności, gdzieś tam się dostosowywać. No tylko na tym poziomie makro jest dużo gorzej. Sam system federalny już jest potężnym hamulcem dla przeprowadzania szybkich reform. Z dwóch powodów. Po pierwsze, każdą reformę trzeba przeprowadzić nie tylko przez Bundestag, ale też przez Bundesrat, czyli Izbę Wyższą Federalną. Czyli trzeba zawierać kompromisy dużo szersze. No, drugi problem. Wybory w landach. To nie jest tak, że co 4 lata odbywają się wybory federalne i szluz. Co chwila są wybory w kolejnym landzie. I rząd, także federalny, musi prowadzić mikrokampanie wyborcze, bo każdy z tych wyborów to jest właściwie taki mikroplebiscyt o tym, co robi rząd i co powinien zmienić. Tak? Więc to jest ogromne utrudnienie. Do tego jeszcze można...
0: Ani chwili spokoju, tak? Że to jakby o to chodzi.
1: Tak, ani chwili spokoju politycznego. Mm-hmm. I to widać teraz choćby przy działaniach tego rządu, jak bardzo trudno jest dogadać się w sprawie reform, bo na przykład SPD w jakimś landzie ma fatalne notowania. Jeżeli zgodzi się na jakieś reformy, to oberwie jeszcze bardziej, być może nawet nie wejdzie do lokalnego parlamentu. Więc to jest potężna bariera. Jeszcze ona teraz jest dodatkowo wzmacniana tym, że wszyscy boją się AfD, która w landach wschodnich ma nawet 40% poparcia i wrześniowe wybory jednak będą chyba ważną cezurą w historii Niemiec. Ale tych barier można więcej wymieniać. Podam przykład Volkswagena, który zresztą idealnie pasuje do takiego rozpisania tego niemieckiego kryzysu. 2016 rok, potężny kryzys, skandal związany z fałszowaniem danych dotyczących emisji przez Volkswagena. To był dokładnie ten czas, kiedy Volkswagen, jego zarząd, ale też pracownicy, rady zakładowe sądzili, że zawsze będzie dobrze. To będzie wiodący koncern światowy. No dzisiaj wiemy, że sytuacja jest znacznie gorsza. Volkswagen dzisiaj ogłosił, że prawdopodobne cięcia będą sięgały 100 tysięcy pracowników. Tak. Nawet może być zamknięcie nawet czterech zakładów.
0: I to tych takich kluczowych.
1: Tak. Jak zareagowano na ten kryzys? Oczywiście wprowadzono compliance, to znaczy kontrolę wielopiętrową. I to powoduje, że taka firma, taki koncern wielki, zbiurokratyzowany, często nawet bardziej niż instytucje publiczne, nie jest w stanie przeprowadzić żadnej innowacji w szybki sposób, bo każdy gdzieś próbuje przesunąć odpowiedzialność za radykalny krok gdzie indziej, albo przynajmniej zebrać na tyle dużo poparcia od przeróżnych innych graczy tego systemu, żeby jego pozycja nie była zagrożona. Słyszałem takie porównanie, że w Chinach wprowadzanie bardzo odważnych innowacji, to nawet jakiś niemiecki menedżer opisywał, trwa od roku do półtora. Innowacji, które kompletnie zmieniają produkt. W Niemczech to trzeba rozpisać na 6-7 lat taką akcję.
0: To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, a zarazem...
1: I reakcja na kryzys to spowodowała.
0: Hmm. Ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że to pokazuje... Znaczy z jednej strony można powiedzieć, że to, co było... Właśnie o czym pan powiedział wcześniej, czyli pewna moc, wydawałoby się taka niemiecka przewidywalność, prawda, stabilność, nagle się okazuje największym obciążeniem. A z drugiej strony można by sobie powiedzieć tak... Naprawdę czas jest taki, że jak się za szybko podejmie pewne decyzje, to można za to zapłacić srogą cenę. I to na przykład jest przypadek zupełnie jakby z innej puli. Nie wiem, czy pan o tym słyszał, dla mnie to było zaskakujące, że jedną z firm, które przeżywają gigantyczny problem w tej chwili, jest Nike. Dlatego, że Nike przestawiło swój model sprzedaży na sprzedaż bezpośrednią z pominięciem tych wszystkich pośredników hurtowych. I nagle się... Bo dlaczego? Bo uwierzyli, że trend z pandemii się utrzyma. Pandemia się skończyła, wróciliśmy do sklepów, znowu chcemy kupować fizycznie. I oni się znaleźli z przysłowiowym palcem wiadomo gdzie. Więc jakby to jest też taki problem w ogóle, jak sterować, prawda, w sytuacji, kiedy się strasznie dużo dzieje cywilizacyjnie, gospodarczo i kulturowo, kiedy naprawdę jesteśmy w takim wrzeniu rewolucyjnym.
1: Nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądała gospodarka, struktury decydowania, sprzedaży za 10 lat. No. Wracając do AI, nie wiemy, czy pakowanie pieniędzy w te wielkie modele, które są właściwie zorientowane na masowego konsumenta, który przepala te tokeny, zapytując Antropika, Fable'a, jak obsługiwać pralkę, prawda? Czy ostatecznie więcej zysku nie pojawi się po stronie tych małych, wyspecjalizowanych modeli AI, przy których w tej chwili eksperymentują Niemcy? Mm-hmm. Nikt nie jest w stanie tego kierunku właściwie wskazać. Jakąś sugestią jest może to, co na przykład robią w tej chwili Japończycy, którzy mają dość podobne problemy jak Niemcy. Oni stworzyli taki specjalny model, on się bodaj nazywa Sakura, i to jest model AI, który ma dostęp do wszystkich możliwych modeli, wykupuje sobie wśród nich dostęp. I co go odróżnia od różnych od platform, które oferują dostęp do wielu, wielu różnych narzędzi AI, to, że jeżeli zadaje mu się przeprowadzenie jakiegoś badania, to ta sztuczna inteligencja sama rozdziela zadania do różnych modeli. Wie na przykład...
0: Szef szefów.
1: Dokładnie, routing, ale już taki bardzo wyspecjalizowany, czyli ta sztuczna inteligencja japońska jest w sumie mała, ale ona ma dostęp do, czy decyduje o rozdzielaniu zadań. Wie na przykład, że jakiś model Antropika jest lepszy w kodowaniu, a inny model jest lepszy w pisaniu artykułu i rozdziela w ten sposób zadania. I być może też to jest jakieś wyjście dla gospodarki niemieckiej. Dla mnie te dwa modele są bardzo ciekawe, bo to są adaptacje do tych nowych wariackich czasów i warto obserwować, co tam się dzieje. Bo z kolei na przykład Francuzi oferują swojego Mistrala. No, to jest w tej chwili taki numer jeden w Europie, jeżeli chodzi o ewentualną konkurencję ze Stanami Zjednoczonymi, ale trzeba byłoby tam wpakować jakieś nieprawdopodobne pieniądze i moc obliczeniową. On jest być może nawet lepszy w wielu zastosowaniach niż amerykański, ale nikt nie wie, jak się to wszystko skończy. Więc jeżeli patrzymy na taką trajektorię rozwoju niemieckiej gospodarki w przeciągu wielu, wielu dekad i uznamy, że faktycznie Niemcy najlepiej sobie radzą wtedy, kiedy integrują te super nowoczesne wynalazki do swoich tradycyjnych produktów, to jest być może sensowny rozwój.
0: No właśnie, może odrobią te straty.
1: Może odrobią te straty, bo już w tej chwili widać na przykład po BMW, nowych modelach Volkswagena, że ten dystans do Tesli właściwie już zniknął, bo Tesla się trochę poddała. Obniżyła ceny, ale przestała wprowadzać jakieś znaczące innowacje do swoich samochodów. Ale wydaje się też, że już dystans do producentów z Chin nie jest aż tak dramatyczny. Pamiętajmy też, że w Chinach wciąż jest ponad 100 firm w tej branży i wykazują, czy inaczej, no niewiele z nich wykazuje jakikolwiek zysk. To jednak niemieckie firmy jeszcze nie mają strat. Jeżeli te modele AI zostaną zastosowane do niemieckiego przemysłu, to może rzeczywiście ta gospodarka się odbije. Zwłaszcza jeżeli, i tutaj warto ten aspekt dodać, jednak ta koalicja z tym Mercem, Friedrichem Mercem, który ma fatalne notowania, jest niepopularnym kanclerzem, jednak dogadała się co do reform. Mówi się w Niemczech nawet o lecie reform. Tak jak kiedyś obiecywano w zeszłym roku jesień reform. Wyszedł z tego dramat. Kłótnia, awantura i właściwie brak jakichkolwiek sensownych działań. To tym razem, trzeba powiedzieć, ten rząd wszystkich mile zaskoczył. Jest reforma rynku pracy, uelastyczniająca jednak tą gospodarkę. Nie może w jakiś wybuchowy sposób, ale jednak będzie można, zwłaszcza młode firmy będą mogły łatwiej dostosowywać zatrudnienie, kogoś szybciej zwolnić, jeżeli jest taka konieczność. No w takich modelach to jest właściwie konieczne. Jest reforma przygotowywana systemu emerytalnego. Będzie dostosowanie prawdopodobnie wieku emerytalnego do długości życia, obliczanej statystycznie. Jest reforma systemu zdrowotnego. No, wszystko to są oszczędności, ale też uelastycznienie systemu. Jeżeli uda im się to wszystko przeprowadzić i faktycznie w przyszłym roku to zaskoczy, no to być może ten kryzys się skończy.
0: A myśli pan, że na poziomie cenowym Niemcy są w stanie, nawet jeżeli powiemy, że Europa się obudzi, jakby wejdą te sankcje celne i w ogóle cła jakby zostaną podniesione na towary chińskie, czy istnieje takie, czy jest trochę taka próba myślenia w firmach niemieckich, weźmy ten sektor samochodowy, żeby tą politykę cenową jakby próbować choćby trochę zbliżyć do oferty chińskiej.
1: To się już dzieje. To się już dzieje. Zresztą nie tylko Niemcy. Tak robią też Francuzi. No, jednak muszą odpowiedzieć na presję chińską. Przy czym oczywiście część winy zwalają na regulacje unijne.
0: No, wiadomo.
1: Że wszystkie te normy coraz bardziej wyśrubowane powodują no jednak wzrost kosztów. Ale no, trudno mi w tej chwili stwierdzić, na ile jest to wymówka, na ile faktycznie tak się dzieje. Być może konieczne są radykalne decyzje dotyczące no jednak zmian organizacji tej produkcji. Informacja z dnia dzisiejszego. Mercedes przenosi produkcję na Węgry. To będzie fabryka na południowy wschód od Budapesztu. Będzie drugą największą fabryką Mercedesa na świecie. I przenosi produkcję 200 tysięcy samochodów właśnie tam, z Niemiec. Dlaczego? Bo koszty są 70% niższe.
0: Wow. 70%?
1: 70%, tak.
0: Wow.
1: Więc też mnie te dane zaskoczyły. Ale to oznacza, że no, jest potencjał
0: w samej Europie
1: na cięcia kosztów. A spróbujmy pójść krok dalej. Jeżeli rzeczywiście robotyzacja poprzez humanoidalne nawet roboty za 3-4 lata naprawdę ruszy z kopyta, bo ta tendencja, by robot jednak wyglądał na człowiek, ona jak człowiek nie jest taka absurdalna, bo wszystko, co nas otacza, jest jednak dostosowane do nas, nawet przerwa między regałami na rękę czy nogę, tak. Prawda? Jeżeli faktycznie zastosowano by na szeroką skalę ten model robotyzacji, no to rzeczywiście jesteśmy w trochę innym świecie. Tylko pytanie jest, co z ludźmi? W jaki sposób przebudować system socjalny? Bo w Niemczech można się spodziewać, już zresztą widać, że szykują się spore protesty. W Volkswagenie protestuje Rada Zakładowa. Jeżeli w jakichś regionach Niemiec dojdzie do masowych zwolnień, to warto obserwować, co się działo w pasie rdzy w Stanach Zjednoczonych, bo to samo może zacząć się dziać tam.
0: I to jest temat na jeszcze inną rozmowę. Profesor Sebastian Płóciennik, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji: śmierć polskiego turysty w słowackich Tatrach Wysokich. Rosja po raz kolejny zaatakowała Kijów. Lokalne władze informują o pożarach w ukraińskiej stolicy. Będzie też sport. Jesteśmy coraz bliżej finału piłkarskiego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Najpierw jednak jeszcze zobaczymy w akcji półfinalistów. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich na Słowacji. O śmierci mężczyzny po upadku z czarnego szczytu poinformowało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Ratowników wezwała partnerka mężczyzny po tym, jak straciła z nim kontakt. Jak podali ratownicy, Polacy znajdowali się w bardzo trudnym terenie poza szlakami turystycznymi i nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu, w tym lin bezpieczeństwa. Podczas wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości 200 metrów do Doliny Dzikiej. Po przybyciu na miejsce śmigłowca ratowniczego okazało się, że 40-letniemu Polakowi nie można było już pomóc. Kaczyński znowu ściga się z Mentzenem i Braunem, przekonują politycy koalicji, którzy są przeciwni uchwale Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby Sejm zobowiązał polskie władze do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej, przynajmniej do czasu, gdy Kijów jednoznacznie odetnie się od nacjonalistów z UPA, sprawców zbrodni wołyńskiej. O szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Na refleksję Ukraińców liczy poseł PiSu Jarosław Selin.
3: W cudzysłowie, bo to skrót myślowy oczywiście, ale z banderą do Unii Europejskiej nie wyjdziecie.
2: O tym, że Ukraina musi wprawdzie rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówią także politycy koalicji rządzącej z Donaldem Tuskiem na czele, ale uchwałę PiSu traktują jako narzędzie walki politycznej, mówią wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska i wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z KO.
4: Ściganie się z Braunem jest dzisiaj retoryką Prawa i Sprawiedliwości. Szuka wszelkich sposobów na to, żeby odzyskać swoje poparcie.
5: Podsycać nastroje, które są antyukraińskie i tak naprawdę nie chcę przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
2: Ale jednocześnie, jak podkreślają zgodnie polityczki koalicji, PiS działa wbrew interesowi Polski. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Siły rosyjskie zaatakowały Kijów rakietami balistycznymi, które wznieciły pożary w kilku punktach miasta, poinformował szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy Tymur Tkaczenko. Dodał, że obrona powietrzna odpiera atak. Tkaczenko przekazał, że rakiety uderzyły m.in. w magazyny w dzielnicy Hołosilskiej, położonej niedaleko na południe od centrum Kijowa. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował na Telegramie, że Kijów atakowany jest rakietami balistycznymi i dronami oraz, że uderzyły one m.in. we wschodnie przedmieścia stolicy, gdzie kilka samochodów stanęło w ogniu. Agencja AFP podkreśla, że Rosjanie dokonali ataku w dniu, w którym koalicja chętnych postanowiła w Paryżu wzmocnić pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony przed pociskami balistycznymi. Do 13 osób wzrosła liczba ofiar pożaru lasów na południu Hiszpanii. Ogień strawił około 7 tysięcy hektarów roślinności. Do opuszczenia domów zmuszonych było ponad 1400 mieszkańców. Tamtejszym strażakom udało się opanować żywioł. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez apeluje o zawarcie szerokiego porozumienia w sprawie kryzysu klimatycznego.
6: Nie możemy ograniczać się jedynie do reagowania w momencie wybuchu pożarów. Musimy również podejmować działania zapobiegawcze, na przykład poprzez zabezpieczanie i wyznaczanie stref ochronnych wokół obszarów miejskich.
1: Na południu Hiszpanii temperatury przekraczają 40 stopni. Były kontrowersje, były niespodzianki, a na koniec i tak zostali czterej najwięksi faworyci mundialu. Na Mistrzostwa Świata do rozegrania są już tylko półfinały, mecz o trzecie miejsce i wielki finał. W grze o tytuł zostały Francja, Hiszpania, Anglia i Argentyna. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: To pierwszy taki mundial, od kiedy wprowadzono ranking FIFA. W półfinale Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny tego zestawienia. Francja zmierzy się z Hiszpanią, a Anglia z Argentyną. To również oznacza, że nowego Mistrza Świata nie będzie, bo każda z tych drużyn już sięgała po tytuł. Argentyna wygrywała mundial trzykrotnie, Francja dwa razy, Hiszpania była mistrzem 16 lat temu, a Anglia w 66 roku. Cała czwórka jest mocna, ale zdaniem Sebastiana Habiniaka z Eleven Sports najtrudniej ocenić potencjał obrońców tytułu.
8: Mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego jak ona wyglądała na tych mistrzostwach świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli.
7: To będzie także pojedynek wielkich gwiazd, bo Kylian Mbappé walczy z Leo Messim o tytuł króla strzelców, mają po 8 goli. O dwa mniej Anglicy Harry Kane i Jude Bellingham. Francja z Hiszpanią zagraj w Dallas, a Argentyna z Anglią w środę w Atlancie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dziś najwięcej słońca na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, a na pozostałym obszarze Polski już przewaga chmur z przelotnym deszczem. Na południu i w centrum również burze, w regionach południowych z opadami gradu. Przed nami ocieplenie na termometrach od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 20 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
9: Program Owczarek. Gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Dzień dobry, pani profesor.
10: Dzień dobry, to ja.
9: Zdaje się, że trafiłem na trop wszelkiego zła na świecie. Podzielę się z panią i ze słuchaczkami oraz słuchaczami. Oto tytuły z różnych czasopism. Życie z narcyzem, pakuj walizki i uciekaj. Związek z psychofagiem, partner stosuje gaslighting, wmawia, że to z tobą jest coś nie tak. Związek z narcyzem to powolne znikanie, zamaskowane piekło. Życie z nim jest jak relacja z karabinem maszynowym. Cierpienie narcyza, zmiana zachowania narcyza jest właściwie niemożliwa. Ekspertka, ostatecznie kończą samotności. Związek z narcyzem to piekło. Narcyz jest jak narkoman, domaga się nieustannej suplementacji. On rośnie, ty znikasz. Mój mąż to narcyz. Przez lata myślałem, że to ja jestem wariatką. Narcyz na randce. Trzy niewinne zdania, które powinny zapalić w twojej głowie czerwoną lampkę. To tylko niektóre z wielu tytułów, które od jakiegoś czasu, od niedawna właściwie, pojawiają się w prasie, w dziennikach, w tygodnikach, w miesięcznikach. I mam wrażenie, że kimkolwiek lub czymkolwiek ten narcyz, który się w mediach pojawia, jest, to jest bardzo takim szerokim obszarem, który właściwie skupia w sobie jakąkolwiek relację, z której nie jesteśmy zadowoleni. Pomyślałem, że pani jako ekspert rzuci snop światła na to, kim lub czym narcyz jest, kim lub czym narcyz nie jest.
10: Trafił pan, jeśli można powiedzieć tak skromnie, w dziesiątkę. Dlatego, że jesteśmy w przestrzeni publicznej, gdzie słowo narcyz, które opisuje kwiat tak naprawdę, jest traktowane jako obelga. Jestem przeciw, dlatego, że to jest nadużywanie pewnych klinicznie opisanych stanów po to, żeby pokazać, jaka ta osoba jest groźna dla społeczeństwa i jak tę osobę należy traktować. Uciekać, odrzucać, no i właściwie spisywać na straty. Bo ten ostatni pana tytuł, czy wypowiedź ekspertki, to jest takie określenie, że z tym nie można nic zrobić. A więc trochę nawiążę do tego, jak społecznie rozumie się narcyzm, sięgając do mitu o narcyzie, bo tam jest bardzo ładny, pokazany punkt podstawowy, a mianowicie jest to osoba, jeśli można o narcyzmie tak powiedzieć i o tej osobie, która ma pewne bardzo wyraźne zalety, bo on był piękny. Następnie był osobą, która była skoncentrowana na sobie, a następnie był osobą, która tę koncentrację tak rozwinęła, że na nikim innym i na niczym nie mógł się skoncentrować. A dramat polegał na tym, że wpatrując się we własną twarz, chciał nawiązać relacje z człowiekiem, i im bardziej do lustra wody się przybliżał i je dotykał, tym bardziej obraz tego drugiego, już patologiczny, się rozmywał. A więc w tych tytułach, które nie robią dobrej społecznej roboty, tkwi istota narcyzmu. Z jednej strony pewne zalety, a z drugiej dramat.
9: A czy jest jakiś powód, dla którego temat narcyzmu czuję ostatnio jakoś się pojawił albo nastąpiło jakieś wzmocnienie?
10: Tak. I on wynika moim zdaniem z mody. Tak jak dawniej, gdy się chciało kogoś zranić, mówiło się ty psychopato, albo odejdź od niego, bo to psychopatka, czy od niej. Oraz drugi powód wiąże się z tym, że żyjemy w kulturze, która zachęca nas do uruchomienia mechanizmów patologicznych, które charakteryzują narcyzm. Czyli te elementy mody, dawniej się mówiło, to jest borderline, albo lepiej border, zostaw go, zostaw ją, psychopata. Teraz jest narcyz. Nadużywanie tego określenia to jest zła robota. Zarówno psychoterapeutów, którzy też w swojej narracji w to wchodzą, jak i zwykłych osób, ale jesteśmy do narcyzmu zachęcani. Poprzez pewne wzorce medialne, głównie internetowe, czyli takie pokazywanie osób, które mają cechy narcystyczne, do których zaraz będziemy musieli przejść. Do gloryfikowania mechanizmów patologicznych, gloryfikowania przez pokazywanie, ile się zyska, bez wskazania, ile się straci. Bo tytuły pana to są tytuły pokazujące stratę, a obrazy celebrytów to są tytuły albo obrazy, które pokazują zysk. I teraz, jak się w tym zmieścić?
9: Tak, co jest po stronie winien, a co jest po stronie ma? I jakie to są cechy narcystyczne?
10: Jakie to są cechy narcystyczne? Otóż, najlepiej opisać to na pewnej skali. Tak, jak robiliśmy to w szkole. Dodatnie i ujemne. Po prawej dodatnie, po lewej ujemnie. Przede wszystkim narcyzm to też jest coś w rodzaju stanu zdrowia. Czyli po prawej stronie możemy powiedzieć, istnieje coś takiego jak zdrowy narcyzm. Po lewej stronie istnieje coś takiego, po tej ujemnej, jak narcyzm patologiczny. A my możemy oscylować i tańczyć między tymi dwiema skrajnymi wartościami.
9: Czyli spektrum narcyzmu?
10: Spektrum, powiedziałabym dobrze, albo skala ciągła, taka, gdzie z jednej strony nacisk społeczny zachęca nas ku patologii, a z drugiej strony cechy narcystyczne to są też cechy osobowościowe, czyli względnie trwałe. I to nie jest tak, że możemy robić z cechami narcystycznymi, co nam się podoba, bo jednak osobowość jest konstruktem, który wzorcem działania, który się tworzy od zarania, czyli od naszego początku istnienia, a z drugiej strony kultura, w której żyjemy, zmusza nas niejako do podjęcia pewnych wyzwań narcystycznych. I to jest kultura tak. Po pierwsze, dobrobytu kultura. Ludzie, którzy mają takie problemy podstawowe, muszą zapewnić sobie jedzenie, dach nad głową, oddychanie świeżym powietrzem, ciepłem. To są ludzie, którzy nie mogą kształcić cech narcystycznych. Dalej, żyjemy w takiej kulturze indywidualistycznej. Patrz na siebie. Nie zwracaj uwagi na to, co się dzieje. I dlatego ta legenda czy mit o narcyzie to jest mit wpatrywania się w siebie. Bez kontekstu. Ja. No i zastanawiam się, czy to powiedzieć, bo to może
9: proszę
10: jest
9: powiedzieć, pani profesor,
10: na następną rozmowę kwestia płeć. Kogo się zachęca? Czy kobiety, czy mężczyźni są zachęcani do rozwoju cech narcystycznych? W związku z tym rodzice, obserwując szał internetowy, takiego pokazywania, eksponowania na zewnątrz swoich dzieci, co się nazywa sharentingiem zresztą, to też kształtują osoby narcystyczne. Czyli mamy niejako dwa nurty dość niebezpieczne. Nacisk społeczny, jeśli chcesz być unikalny, wystający poza przeciętność, co w naszej kulturze jest wartością, bądź z cechami narcystycznymi.
9: Gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Gościem jest pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Przed informacjami pytałem pani profesor, czy cechy narcystyczne to coś, z czym się rodzimy, czy to jest środowisko. W taki sposób jesteśmy kształtowani. Najpierw wychowywani przez rodziców, być może za dużo komplementów, być może zbyt wysoko postawiona poprzeczka oczekiwań. No a potem już ten, mówiąc brzydko, świat się o nas upomina i mówi: zobacz, chcesz się liczyć, chcesz się czuć ważny, to musisz być piękny, młody, silny, przystojny, zamożny, uśmiechnięty, idealny.
10: Oraz niezniszczalny. Do tego bym jeszcze dodała, że narcyzm to jest cecha, która nie pozwala umrzeć i przyznać się do wad. Dobrze, to po kolei. Rzeczywiście ta triada, biologia, projekt rodzicielski i nacisk społeczny, to są dobre czynniki, które trzeba przeanalizować. Osoby narcystyczne mają naprawdę pewne cechy, które są bardzo cenione i które mogą już w przypadku małego dziecka być cechami zauważalnymi. Pierwsza taka cecha to na przykład bardzo szybki rozwój. Dziecko, które rozwija się o wiele szybciej od innych, może być przez rodziców uznane za genialne. Ma 1,5 roku i mówi pełnymi zdaniami. Dziecko młodsze na przykład przejawia bardzo spore zdolności, takie jak słuch absolutny, gra i śpiewa, albo sportowe, albo intelektualne cechy. I taką cechą temperamentalną, która bardzo zwraca naszą uwagę, to jest taka ciekawość dziecka, zdolność do obserwacji. To się nazywa poszukiwanie nowości. I to jest cecha temperamentalna. Teraz przejdźmy do projektu. Rodzic, widząc te cechy, może je kształtować w sposób taki, że będą one podstawą do rozwoju, trampoliną. Dziecko zacznie grać, dziecko zacznie rozwijać się w bardzo różnych kierunkach i rodzic stawia mu wymagania stosowne do tego, że ma jakieś bardzo wyraźne, ponadprzeciętne cechy. A potem społeczeństwo mówi, że to jest powód do wielkiego podziwu. I robi taką krzywdę temu dziecku, jedno, drugie i trzecie, czyli te trzy czynniki, że są wykorzystywane negatywnie.
9: Powiedziała pani, że narcyzm czy cechy narcystyczne to jest taka skala.
10: Skala.
9: Od, powiedziałbym, zdrowego narcyzmu po narcyzm patologiczny. To jak wygląda narcyzm zdrowy, a jak wygląda narcyzm patologiczny i jakie zalety mamy z jednego, a czy powinniśmy uciekać przed drugim?
10: Tak, to jest dobre określenie, uciekać. Ale zacznijmy od tego, czym jest narcyzm zdrowy. Takie uważam cechy jak bardzo wartościowe u dziecka, pewne przekraczające przeciętną wartość cechy. Na przykład takie zainteresowanie poznawcze, 5 lat i gra w szachy. I teraz zobaczmy, co z tym zrobimy. Jeśli chcemy tę cechę rozwijać, to idziemy za chęcią dziecka. To graj, to ja ci pomogę, będę cię wspierać w tym rozwoju. I to jest dobrze, że masz taką cechę, którą warto traktować jako coś bardzo, bardzo przydatnego. To będzie przyjemność dla innych i dla ciebie. A można dodać do tego tak. Jesteś tak wybitny, że odstajesz od innych ludzi, co jest prawdą. W związku z tym możesz ich traktować jako motłoch, który zalet nie ma, i to jest powód do tego, żebyś był lepszy i innych poniżał. I tu się robi już ścieżka ku takiemu narcyzmowi patologicznemu. Ponieważ masz coś, co jest powyżej, to jest to powód do traktowania negatywnego, pogardliwego i wywyższającego się nad innych.
9: Czy każdy, kto się wywyższa nad innych, to sądzi, że jest lepszy, jest automatycznie narcyzem?
10: Nie, nie każdy. Bo można jasno powiedzieć, mam wielki talent do gry w tenisa. To jest ocena tego, co mam. Ale jestem z tego powodu lepszy od innych. I teraz jest dalszy ciąg. I zasługuję na coś innego. I tutaj jest nacisk społeczny. Pamięta pan tę dyskusję nad tym, czy Roman Polański ma być traktowany ze względu na to, że jest na pewno wybitnym człowiekiem, jeśli chodzi o znane nam talenty? Czy normy prawne obowiązują go tak jak każdego? Czy też ze względu na pewnego rodzaju wybitne cechy może być traktowany inaczej? Społeczeństwo w dyskusji się spolaryzowało. I to jest też ścieżka dla rozwoju patologii narcystycznej. Ponieważ masz pewne cechy, które w tobie istniały, nie obowiązują cię normy. I to jest cecha bardzo wyraźna w patologii narcyzmu. Ty możesz sobie te normy kształtować sam.
9: A jakie są typy narcyzmu mniej lub bardziej niebezpieczne?
10: No można różne klasyfikacje oczywiście uznać, ale powiem taką, która może być przydatna w takim krótkim ocenianiu różnych postaci narcyzmu. Ten narcyzm, o którym teraz mówię, to narcyzm egalitarny. Wystajesz poza. Nawet na podstawie cech, które nie są twoją zasługą. Masz majątek. Pochodzisz ze środowiska, które jest bardzo środowiskiem promującym rozwój. I to jest narcyzm, który powoduje, że ta osoba traktuje innych właśnie z góry. Mówi o tym, że jej nie obowiązują normy takie jak wszystkich i w związku z czym pogardzam innym. To jest ten elitarny. Może być narcyzm uwodzący, czyli taki, który obserwujemy jako główną cechę u tej osoby, taką manipulację innymi, żeby inni się czuli przez narcyza doceniani, uwikłani i następnie okradani, porzucani. To jest taki typ kogoś, kto jest uwodzicielem, oszustem matrymonialnym i tak dalej. Jest jeszcze inna cecha narcyzmu, ten bardzo niebezpieczny, czy grupa narcyzmu niebezpieczna, ten pozbawiony norm. Ten, który pozwala na wszystko, to są przestępcy głównie, bo oni uważają, że mają ku temu podstawy, a tą podstawą, którą oni traktują jako trampolinę do rozwoju narcyzmu, to jest poczucie, że im się należy. Poprzez cechy podstawowe im się należy. I to są głównie przestępcy seksualni. Z takim rysem nam się należy od innych ze względu na naszą wybitność. I nie potrzebuję pytać innych. Po prostu biorę to, co mi jest potrzebne. I ostatni typ kompensacyjny, dość częsty, tak jak obserwuję społeczne przekazy w telewizji na przykład, czy w internecie, taki narcyzm, gdzie pod poczuciem wielkości narcystycznej kryje się bardzo niska samoocena. On jest kompensacją. Ta niska samoocena, o której ten człowiek wie, ma świadomość i ją ukrywa, ona uruchamia bardzo niebezpieczne mechanizmy obronne. Żeby wszystkich przekonać, że on, broń Boże, nie ma wad, to trzeba na to zużyć dużo energii. Nie jest słaby i w związku z czym zasługuje na podziw.
9: Powrócę jeszcze do tych czołówek i tytułów. Sek z narcyzem jest pozbawiony emocji, mechaniczny i zimny. Trudno o intymność i bliskość i inny. Kobieta jest jego własnością. Czyli narcyz intymnie i seksualnie.
10: Tak, to prawda, że najłatwiej jest o symptomy związane z narcyzmem, który się przejawia w relacjach i w seksie. To jest prawda. Dlaczego najłatwiej? Bo te symptomy są widoczne. To tak. Symptomem są częste zmiany partnerów. Niemożność utrzymania związku długotrwałego. A to warto nad tym się pochylić, bo to widać. Dalej, symptomem są tak zwane trójkąty, wielokąty narcystyczne, czyli osoba ma kilka związków jednocześnie i na pytanie dlaczego są dwie odpowiedzi, bo ta osoba może mieć rzeczywiście pewne atrakcyjne cechy, o które ocierając się mówię kolokwialnie, człowiek ma poczucie, że niejako na niego przeskakują. To jest bardzo uwodzące. Może być jeszcze inna rzecz, a mianowicie taka, gdzie narcystyczny robi wrażenie, że dba o partnera, a tak naprawdę dba o siebie, i wtedy działanie po to, żeby partnerkę czy partnera zadowolić, jest bardzo kuszącym działaniem, bo partner może być naprawdę zachwycony, gdy przez przypadek narcystyczny partner trafi akurat na strony takie, które mają być zaspokojone. I wtedy mówimy, proszę, to nie jest związek narcystyczny, tylko to jest związek, gdzie ta druga osoba jest zachwycona.
9: No właśnie, to jest ciekawy wątek, o którym pani profesor już wcześniej wspomniała, że z tych czołówek prasowych właściwie bije taki pejoratywny obraz osoby z cechami narcystycznymi, tak? Że to jest samo zło, uciekaj, gdzie pieprz rośnie, to piekło, jesteś tylko przedmiotem, ofiarą. A czy ktoś może powiedzieć, hej, mój partner, moja partnerka jest narcyzem, jest super.
10: Wspaniale, jest wspaniale. Gdy ostatnio tak analizuję te wszystkie takie badawcze już wyniki, gdzie się podkreśla cechy pozytywne narcyzmu, to też myślę o tym, że one mówią o relacjach dość powierzchownych. Dlatego, że naprawdę dramatem osób narcystycznych jest niemożność nawiązywania głębokiej relacji. Takiej relacji, gdzie ludzie są w dużej, dobrze ujętej zależności od siebie. Dlatego, że dramatem narcyzmu jest nieumiejętność zdrowej zależności. Głęboka miłość to jest uzależnienie od drugiej osoby, jej obecności, jej cech, jej głębi, jej perspektywy. I taka zdolność, taka głęboka miłość, to jest zdolność do poświęcania uwagi tak naprawdę i sobie, i drugiemu, i drugiemu, i sobie. A podstawą narcyzmu jest tak naprawdę tylko zainteresowanie sobą. Freud to powiedział krótko. Narcyzm to megalomania i odwrócenie się od świata zewnętrznego. Czyli takie przerysowywanie swoich cech i nadmierne ich eksponowanie i odwrócenie się od innych. Jeśli dwie osoby są zainteresowane powierzchownymi relacjami, to mogą być zadowolone.
9: Czuję, pani profesor, że to dopiero jest, żeśmy poskrobali ten wątek.
10: Tak.
9: I mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda się jeszcze na ten temat szerzej, dłużej i jeszcze bardziej informacyjnie porozmawiać. Pani profesor Maria Bajsert, psycholog i seksuolog kliniczny, biegły sądowy prawnik, Zakład Seksuologii Sądowej i Klinicznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Bardzo dziękuję.
10: Ja również w imieniu tych wszystkich, których może to zastanowi.
9: Marszałek Ferdynand Foch to jest postać, która chyba wciąż jest za mało znana, chociaż w niektórych w miastach Polski są place czy ulice, ale myślę, że podobnie jak w Zakładzie Transportu Miejskiego w Poznaniu, niektórzy nawet błędnie wymawiają, mówiąc Foch, a tymczasem to jest fascynująca postać, o której opowie pan profesor Konrad Białecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Kłaniam się nisko, panie redaktorze. Nisko też kłaniam się wszystkim słuchaczom.
9: Myślę, że warto rozpocząć od takiej sceny, bodaj w 1921 roku w Saint-Cyr marszałek Józef Piłsudski podczas oficjalnej wizyty we Francji dokonał pięknego gestu, bo odpiął z własnej piersi, z własnego munduru krzyż srebrny orderu Virtuti Militari i udekorował nim Focha, mówiąc, że dekretuje go przed narodem jako równego największym wodzom.
11: Zaiste, tak właśnie było. Gdybyście państwo chcieli zobaczyć ten moment, to został on utrwalony i można obejrzeć go sobie, no, między innymi na YouTubie. To jest krótka scena, ale tak jak powiedziałem, została utrwalona, można ją obejrzeć. Dodam tutaj, że oczywiście była to scena oddająca skalę uznania samego Józefa Piłsudskiego i generalnie Polaków dla dokonań marszałka Fosza, również tych, które dotyczyły bezpośrednio interesu naszego kraju, ale jak się wydaje, sam marszałek Fosz był raczej zaskoczony tą całą sytuacją i no, wyglądał bardziej na takiego, powiedziałbym, właśnie mocno zaskoczonego, a niekoniecznie wzruszonego. Zresztą dodajmy tutaj, że marszałek Fosz no nie miał najlepszego zdania o samym Józefie Piłsudskim, więc myślę, że tutaj to, ten fakt, że to właśnie Piłsudski go odznaczał i to trochę na takiej zasadzie, że odpiął ze swojego munduru, przypiął do munduru marszałka Fosza, no nie wyczerpywało oczekiwanych znamion uznania ze strony marszałka Fosza. Zresztą Fosz, dodajmy, mógł być też troszkę wtedy poirytowany faktem, że kiedy przygotowywano wizytę Piłsudskiego i jego współpracowników w Paryżu, ta wizyta wtedy dotyczyła umówienia tajnej konwencji wojskowej, ale też umowy polityczno-ekonomicznej z Francją, no to początkowo polska delegacja nie zgłaszała potrzeby spotkania z marszałkiem Foszem, bo jak donosiły tam te polskie służby dyplomatyczne, Fosz już powoli, jak to się mówi kolokwialnie, szedł w odstawkę, no ale dla Fosza to był jakiś taki, no, dyshonor, więc być może to była też taka forma nadrobienia w pewien sposób, no, tej niezbyt takiej eleganckiej formy odnoszenia się do niego przez samego Józefa Piłsudskiego. Dzień później notabene Fosz w rozmowie z jednym ze swoich współpracowników stwierdził, że to jest Piłsudski, to jest wieczny konspirator, to nie jest mąż stanu, to nie jest ktoś na miarę osoby, której potrzebuje tak bardzo, mająca tak małe wsparcie międzynarodowe Polska. Więc o ile opinia Fosza o Polsce, o Polakach była jak najlepsza, no to jeśli chodzi o samego Piłsudskiego, różnie z tym bywało. Choć Piłsudski się starał, tak powiem, żeby Fosz o nim dobrze myślał.
9: Myślę, że wszyscy Polacy są dumni z powstania wielkopolskiego, chociaż czy musiało do niego dojść? A to, czy musiało do niego dojść, to pewnie też jest pytanie związane z marszałkiem, może jeszcze wtedy nie marszałkiem Foszem, który przecież negocjował w 1918 roku, żeby Niemcy wycofały się poza linię pierwszego rozbioru z 1772 roku, ale zdaje się, Brytyjczycy to zablokowali.
11: Tak, no bo tak, to jest listopad 1918 roku, kiedy już wiemy, że Niemcy via Stany Zjednoczone skierowały do sojuszników propozycje rozmów rozejmowych i jako jeden z warunków rozejmu, no bo wtedy alianci dyskutują między sobą, jakie będą warunki wstępne tego rozejmu. No i jednym z tych warunków, zdaniem Fosza, wtedy dodajmy głównodowodzącego sił alianckich od wiosny 1918 roku, było wycofanie właśnie wojsk niemieckich ze wszystkich terytoriów polskich sprzed pierwszego rozbioru. I tutaj Anglicy protestują. Oczywiście możemy tutaj sobie teraz rozpocząć często stosowany w naszym kraju hejt na Brytyjczyków, ale spójrzmy na sytuację ich oczyma.

0: No, zapowiadało się na to, że jedynym hegemonem będzie Francja, więc to nie tyle antypolskość, co spoglądanie na własne interesy.
1: No, po powstaniu wielkopolskim wydawało się, że Niemcy odpowiedzą jednak siłą NATO, jeszcze większą, ale tym razem Foszowi się udało, bo wezwał, zdaje się, Rzeszę do zaniechania niezwłocznego wszelkich kroków przeciwko Polakom w Poznańskim.
0: Dokładnie tak. Tutaj musimy wyjść od bardzo istotnej kwestii. Bardzo wiele osób traktuje 11 listopada jako zakończenie I wojny światowej, no bo de facto tak było. Ale w rzeczywistości to, do czego doprowadził w dużej mierze Foch, czyli to ten 11 listopada o godzinie 11 wejście w życie zawieszenia broni, to było zawieszenie broni na 36 dni. I umowa była taka, że jeżeli Niemcy będą spełniać określone warunki, to zawieszenie broni będzie przedłużane. I ono było przedłużane w grudniu, w styczniu i doszliśmy do lutego, o którym pan redaktor wspominał. I tu następuje rzecz niezwykle ciekawa.
1: 16 lutego.
0: 16, tak, 16, bo od 14 do 16 lutego toczą się rozmowy w Trewirze. Ostatecznie 16 lutego dokument zostaje podpisany przez stronę niemiecką. I tutaj mamy całą sekwencję wydarzeń, bo już 15 stycznia kardynał Dalbor, prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński i poznański wysyła list do Focha, prosząc go jako dobrego katolika o to, aby wziął w obronę polską ludność Wielkopolski, która jest narażona na niemiecki terror. Jesteśmy już wtedy w trakcie, rzecz jasna, powstania wielkopolskiego i jest ta obawa o kontrofensywę niemiecką. Niemcy chcą przenieść swoją siedzibę sztabu do Kolbergu, czyli do Kołobrzegu. Ewidentnie szykują się do odbicia poznańskiego, no, z ich perspektywy zbuntowanej prowincji. Ten głos kardynała Dalbora, prymasa Dalbora, ale też wielu polskich polityków z Komitetu Narodowego Polskiego dociera do Focha. Foszowi zależy na tym, żeby Polska była jak najsilniejsza, a Niemcy jak najsłabsze, mówiąc tak w dużym skrócie. Więc dopisuje do tegoż przedłużenia zawieszenia broni z 11 listopada w lutym 19 roku, jako punkt pierwszy dodajmy, to, że Niemcy nie będą podejmować, tak jak pan redaktor przed chwilą przeczytał, żadnych działań przeciwko Polsce, Polakom. I to jest też ciekawe, że wskazane są miejscowości, tak? Także tam nie ma przestrzeni na jakieś negocjacje. Są wskazane miejscowości, których nie mogą, wzdłuż których ma przebiegać ta linia demarkacyjna. I to faktycznie zahamowało niemiecki kontratak i w moim głębokim przekonaniu uratowało zdobycze powstania wielkopolskiego.
1: Tak, jednocześnie, jak rozumiem, czyniąc sprawę Wielkopolski problemem międzynarodowym, a nie tylko wewnętrzną rebelią w Prusach, tak jak niektórzy to nazywali.
0: Tak, zdecydowanie. No tutaj też Foch odwoływał się do tego, co było też podnoszone w czasie konferencji paryskiej, tego prawa narodów do samostanowienia, tak? Ale u Focha on to bardzo często podkreślał. Było też to głębokie przekonanie, że rozbiory Polski jako takie były wielką niesprawiedliwością i to, co się dzieje teraz, jest przywróceniem tak naprawdę sprawiedliwości dziejowej.
1: Gościem jest pan profesor Konrad Białecki z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Marszałek Ferdynand Foch, o którym opowiada pan profesor Konrad Białecki z Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Mówiliśmy już o roku 1918, 1919 i zasługach marszałka Focha. Zaraz przed i po zakończeniu I wojny światowej, no ale też wiemy, że marszałek Foch odegrał kluczową rolę w procesie formowania uzbrojenia i logistycznego przerzucenia do kraju armii generała Józefa Hallera. I oczywiście kochamy Focha za wiele rzeczy, ale należy pamiętać, że nie z dobrego serca, albo nie przede wszystkim z dobrego serca te wszystkie rzeczy się działy.
0: Tak, to marszałek Foch bez wątpienia był przede wszystkim wielkim francuskim patriotą, ale pewne wątki, które mogą nas skłaniać do takiego przyjemnego dla nas myślenia, że po prostu lubił Polaków, też w jego życiorysie się pojawiają. On sam wspominał, że za młodu lekarzem rodziny Fochów w Tarbie był Polak, dokładnie.
1: Który zaś po powstaniu listopadowym został we Francji.
0: Tak, jako młody 16-letni chłopak brał

0: udział w powstaniu listopadowym, później emigrował do Francji, uczył się na Uniwersytecie w Montpellier, jednym z najbardziej znanych uniwersytetów medycznych w Europie.
1: Postyczniowym.
0: Postyczniowym. Styczniowym, tak.
1: Jaki Michałowski.
0: Michałowski, tak jest, to on, to tenże. I on uczy, on leczył rodzinę Foszów, więc no, siłą rzeczy, jeżeli dobrze leczył, a pewnie tak było, to zapadł w miłą pamięć Ferdynanda Fosza, ale też Fosz z jakimiś elementami tych kontaktów polsko-francuskich zetknął się w czasie swojego pobytu w Nancy. No, nie sposób nie zetknąć się, będąc w Nancy, z pamięcią, z wdzięczną pamięcią Francuzów o dobrym, tym wspaniałym naszym królu, a tam władcy Lotaryngii Leszczyńskim, którego pałac, pomnik do dzisiaj stoją w centrum Nancy. Ale też Foch spoglądał na Polskę jako na kraj katolicki. On sam był głęboko wierzącym katolikiem i co ciekawe, to mu w pewnym momencie trochę, jak się wydaje, przyhamowało karierę, bo w tej Francji przełomu XIX-XX wieku, jak się okazało, w sztabie generalnym istniały dwa rodzaje fiszek. I w tych fiszkach odnotowywano, w jednych to byli ci, którzy byli tutaj wierni Republice, a drudzy politycznie podejrzani, w tym katolicy, i do tej drugiej grupy trafił Foch. Na szczęście trafił też na wsparcie Clemenceau, który sam będąc ateistą i powiedzmy niezbyt dużym przyjacielem Kościoła, doceniał jednakże ten kunszt wojskowy, krótko mówiąc, Focha, i powiedział, że niezależnie od tego, co sądzą inni, on mianuje go tam szefem szkoły wojskowej, co stało się później pewnego rodzaju trampoliną do dalszej kariery Ferdynanda Focha. Natomiast tak, no, Ferdynand Foch przede wszystkim był francuskim patriotą i on spoglądał na ówczesną sytuację geopolityczną, czyli tą po pierwszej wojnie światowej, tak jak spogląda dowódca na całościowo, na pole bitwy. I widział, że oto Rosja, dotychczasowy partner, który był drugim ramieniem kleszczy obejmujących Niemcy, wypadł z gry. No bo rewolucja bolszewicka, wielki zamęt, nie do końca wiadomo, czy ci biali zdołają stłumić tą rewoltę bolszewicką, czy nie. Co z tego wyjdzie, tak? No, pytanie też, czy ta zaraza bolszewicka nie rozleje się na resztę Europy. No przecież tutaj w Niemczech mieliśmy wiele ognisk takich wystąpień rewolucyjnych. A zatem Foch postrzegał przede wszystkim Polskę, ale też generalnie kraje Europy Środkowej jako z jednej strony swego rodzaju kordon sanitarny oddzielający chorego człowieka Europy, czyli tą zrewoltowaną Rosję, od Europy Zachodniej, ale z drugiej strony widział w Polsce, w Czechosłowacji to drugie ramię tych kleszczy obejmujących Niemcy. Bo Foch obawiał się, że nawet po pokonaniu Niemcy będą w stanie odrodzić swoją potęgę i zagrozić Francji.
1: No zresztą chyba przewidział, niektórzy nazywają go prorokiem, bo powiedział, tak, że to nie jest pokój, tylko to jest takie zawieszenie broni na 20 lat.
0: Dokładnie tak, no bo Foch był niezadowolony z tego, co podpisano w Wersalu 28 czerwca 1919 roku, ponieważ uważał, że granica pomiędzy Francją a Niemcami powinna być ustanowiona na Renie, i to jeszcze najlepiej, gdyby z drugiej strony Renu były przyczółki jakieś francuskie, że to by zapobiegało odrodzeniu się potęgi niemieckiej. Więc krótko mówiąc, zależało mu na tym, żeby maksymalnie osłabić Niemcy i jednocześnie maksymalnie też wzmocnić sojuszników na wschodzie. Dlatego w sprawach Wielkopolski, Śląska czy wielu innych stawał zawsze po polskiej stronie.
1: Wspomnijmy jeszcze, bo wspomniał pan to zagrożenie. Pewnie zagrożenie ze wschodu kojarzy się z wojną polsko-bolszewicką 1920 rok. I tutaj też Foch wysyła pewną interesującą grupę. Jeden członek tej grupy potem też zostanie bardzo ważnym człowiekiem nie tylko w historii Francji, ale jak się okazuje też Kanady.
0: Tak, no tutaj najbliższy współpracownik marszałka Ferdynanda Fosza, jego prawa ręka, generał Weygand, zostaje skierowany jako członek tej misji międzysojuszniczej do Polski. Generalnie Fosz też nakazuje oficerom francuskim z francuskiej misji wojskowej, która wtedy już była w Polsce, żeby wspomagali swoją wiedzą, doświadczeniem polskie oddziały walczące z bolszewikami. Dodajmy, że tutaj polityka Francji, jeśli chodzi o tą wschodnią granicę Polski, ona nie była tak jednoznaczna, jakby nam się mogło wydawać, dlatego że Francuzi oczekiwaliby tak naprawdę, z ich punktu widzenia, najlepszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby owszem, była odrodzona Polska, ale gdyby na wschodzie jeszcze za tą Polską była Rosja, która nie byłaby Rosją bolszewicką, krótko mówiąc. Więc Francuzi tak przyglądali się sytuacji i nie chcieli na 100% w pewnym momencie władze francuskie udzielać wsparcia Polsce, mając nadzieję, że może jednak w tej Rosji zwyciężą siły przeciwne bolszewizmowi i wtedy będą jakimiś pośrednikami w rozmowach między Polską a Rosją co do przebiegu, tą Białą Rosją, a Polską co do przebiegu granicy. Natomiast sam Foch był przeciwnikiem linii Kerzona, która pojawiała się w planach brytyjskich i francuskich. Uważał, że Polska powinna mieć jako państwo pewną głębię strategiczną też w oparciu o te wschodnie tereny i w to generalnie był postrzegany jako wielki przyjaciel Polaków. Uważano, on też sprawił, że do Polski mogła wrócić armia Hallera, bo tutaj Anglicy stawiali pewien opór, Niemcy zresztą też, żeby ta armia mogła armia utworzona w dużej mierze dzięki wsparciu, tak jak pan redaktor powiedział, marszałka Focha, wtedy jeszcze generała Focha we Francji, ona, jak się wojna skończyła, to we Francji była już niepotrzebna, a dla sprawy polskiej była bardzo przydatna i Foch wymusił na Niemcach ostatecznie, że musieli się oni zgodzić na przewiezienie żołnierzy tej armii przez terytorium niemieckie i ta armia później odegrała bardzo ważną rolę w naszych walkach na froncie wschodnim, ale Foch też zapewniał naszej armii dostawy uzbrojenia, dostawy żywności, bardzo mocno starał się Polskę wspierać, zakładając jednocześnie, że Polska powinna być takim silnym sojusznikiem Francji, dlatego też naciskał na stronę polską po roku 20, żeby armia polska była jak najlepiej też uzbrojona, żeby to szkolenie przebiegało w sposób właściwy, oparty w dużej mierze też o wzorce francuskie. I co ciekawe, namawiał Polskę i Czechosłowację do bliskiej współpracy, bo uważał, że dopiero sojusz tych dwóch państw daje odpowiednią siłę, żeby ewentualnie tutaj być realnym sojusznikiem Francji na wschodzie.
1: No i chyba warto jeszcze wspomnieć o roku 1923. W kwietniu Ferdynand Foch zostaje marszałkiem Polski. To chyba jeden z niewielu nie Polaków, którzy zostali marszałkami Polski i odbywa taki triumfalny, dzisiaj powiedzieli taki godny gwiazdy rocka przejazd po Polsce.
0: No nie ma przesady w tym, co pan redaktor powiedział, naprawdę, bo to jest postać postrzegana wtedy w Polsce jako wielki przyjaciel naszego kraju, ale też przyjaciel, który nie tylko werbalnie tą przyjaźń deklarował, ale też wieloma czynami potwierdził. Dodam, że w połowie marca 23 roku Rada Ambasadorów ostatecznie zatwierdza, czy przyjmuje polskie stanowisko w sprawie Wilna i w sprawie Galicji Wschodniej, co też wielu uważa za efekt tutaj pewnych wpływów Ferdynanda Focha. A zatem jest też pewnego rodzaju świeży powód do tej wdzięczności. Tak, to jest triumfalna podróż od 2 do 12 maja, która przebiega przez wiele miejscowości. Te najważniejsze to oczywiście Warszawa, Poznań, Lwów i Kraków. Już na stacji granicznej w Dziedzicach Ferdynand Foch otrzymuje buławę marszałka Polski. Dodam, że ta buława dziś jest przechowywana w Muzeum Armii Francuskiej w Paryżu, czyli w słynnych Inwalidach. Dodam na marginesie.
1: On tam leży obok, Napoleona, ale...
0: Tak, ale bardzo blisko. Tak, Vauban, właśnie Foch, Napoleon, także w najbardziej takim...
1: A nieopodal jest bardzo miłe bistro.
0: To prawda. Jest też w tym obiekcie, co ciekawe, szpital dla weteranów francuskich, tak jak życzył sobie tego król Ludwik XIV, który ten Palais des Invalides, stąd nazwa Pałac Inwalidów, zakładał. Natomiast wracając do Focha, tak, ta jego buława, którą otrzymuje już na granicy, on z nią podróżuje przez całą Polskę i bardzo ważny moment, 3 maja, uroczystości na Placu Saskim, odsłonięcie pomnika księcia Józefa Poniatowskiego, jedynego nie Francuza, który był marszałkiem Francji. I teraz siedzi pod tym pomnikiem, później wstaje, uczestniczy w uroczystościach, jedyny nie Polak dzierżący buławę marszałka Polski.
1: Wtedy, rozumiem.
0: Wtedy, tak, bo
1: potem jeszcze
0: pominimy Rokosowskiego.
1: Zostawmy go z boku.
0: Ale to, tak, wtedy, tak. Także to ma taki podwójny wymiar. Oczywiście wielka defilada, 100 tysięcy uczestników, ale po drodze z tych dziedzic zatrzymuje się w dziedzicach, spotyka się z górnikami, tam od nich z Korfantym, zatrzymuje się na chwilę w Katowicach, na 10 minut, co prawda tylko, ale tłum wiwatuje, Częstochowa, wizyta w klasztorze jasnogórskim, znów tłumy dzieci, wszędzie flagi polskie, francuskie, prawdziwy entuzjazm. Warszawa podobnie, 250 organizacji społecznych defiluje przed Foszem w Warszawie, żeby pokazać się, tak? On ze wzruszeniem spogląda na weteranów powstania styczniowego, otrzymuje Virtuti Militari, Order Orła Białego, dociera do Poznania. No jesteśmy w Poznaniu, muszę to powiedzieć. W Poznaniu po otrzymaniu tytułu doktora honoris causa naszego uniwersytetu, Fosz jest wynoszony na rękach przez studentów do auta.
1: Myślę, panie profesorze, że o Foszu jeszcze można długo i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Pan profesor Konrad Białecki z Wydziału Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, przypomniał sylwetkę marszałka Ferdynanda Fosza. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.
2: To jest powtórka.

0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Państwo reaguje stanowczo, mówi szef resortu sprawiedliwości o sprawie znieważenia nastolatek z Ukrainy. Znane są imiona i nazwiska 8 ofiar zbrodni wołyńskiej w Późnikach. O negocjacjach Europy z Rosją na razie można zapomnieć, ocenia prezydent Finlandii. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Państwo reaguje stanowczo, podkreślił minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek, odnosząc się do sprawy znieważenia nastolatek z Ukrainy. Żurek we wpisie na platformie X podkreślił, że każda osoba, niezależnie od narodowości, pochodzenia czy wyznania, ma prawo do bezpieczeństwa i poszanowania swojej godności. W niedzielę, przypomnę, pochodzące z Ukrainy 11-latki zostały słownie zaatakowane przez mężczyznę w autobusie miejskim w Bielsku Białej. Mężczyzna zwracał się do dziewczynek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. 54-latek został zatrzymany przez policję, a zawiadomienie w tej sprawie złożył do prokuratury Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Jak podkreślił minister sprawiedliwości, postępowanie prowadzone jest w kierunku przestępstwa z nienawiści. Rodziny 8 ofiar zbrodni wołyńskiej odebrały od ministry kultury Marty Cienkowskiej oficjalne noty identyfikacyjne, które potwierdzają tożsamość bliskich. To pierwszy raz, gdy ekshumacje ofiar tej zbrodni doprowadziły do dokładnego ustalenia ich tożsamości. To przełomowe wydarzenie, mówi Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej.
2: Przede wszystkim jest to dowód na to, czemu zaprzeczano często, że nasi bliscy rzeczywiście zginęli tam, że zginęli z rąk banderowców. To jest jakby taki oczywisty dowód na to, że tam są, że znalazły się tam groby, masowe groby, bo mogiła, którą znaleziono, liczyła 43 ofiary. Jest to taki namacalny dowód na to, że ci ludzie zostali już zidentyfikowani. Mają imię, nazwisko, mają tożsamość, mają grób.
1: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o rozpoczęciu kolejnych prac ekshumacyjnych, tym razem na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka w byłym powiecie lubomelskim na Wołyniu. Prace potrwają do 7 sierpnia. Sylwia Gregorczyk-Abram może być spokojna. Jest niemal pewne, że adwokatka, współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy, zostanie w tym tygodniu wybrana przez Sejm na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Ale zanim dojdzie do głosowania, dziś na Wiejskiej odbędzie się wysłuchanie publiczne obojga kandydatów na RPO, a w środę zaopiniuje ich Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. O szczegółach opowie teraz Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Poza Sylwią Gregorczyk-Abram, następcą Marcina Wiącka, chciałby także zostać zgłoszony przez PiS opozycjonista z czasów PRL-u, a obecnie szef warszawskiego klubu Gazety Polskiej Adam Borowski. Arytmetyka sejmowa wskazuje jednak jednoznacznie, że to kandydatka KO zostanie nową RPO, bo zagłosuje za nią zapewne niemal cała koalicja rządząca, włącznie z ludowcami. Choć jak mówi szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk, ostateczną decyzję podejmą w środę.
4: Ja mogę powiedzieć, że mam duży szacunek i pozytywną ocenę osoby pani mecenas. Cenię jej fachowość, cenię zaangażowanie w też obronę praworządności w czasach rządów PiS-u.
3: Wybór RPO przez Sejm musi następnie zaakceptować Senat, co będzie raczej czystą formalnością, a kadencja obecnego rzecznika upływa 23 lipca. Sejm Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Nadzieje na negocjacje z Rosją pod przewodnictwem Europy powinny zostać na razie zapomniane. Wśród liderów europejskich nie ma konsensusu co do tego, jak to zrobić na szczeblu politycznym, powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb. Według prezydenta, mimo wcześniej wyrażanych w tym roku nadziei, nie należy stawiać sobie zbyt wygórowanych oczekiwań co do negocjacji mających na czelu zakończenie rosyjskiej wojny na Ukrainie. USA wciąż muszą być w to zaangażowane. Bardzo trudno sobie wyobrazić, aby udało się doprowadzić do rozwiązania problemu bez udziału Amerykanów, stwierdził Stubb w wywiadzie dla pisma Macedon Televisus. Na początku czerwca Stubb zakładał, że Europa powinna nawiązać jakiś kontakt z Rosją w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Teraz ocenił, że sytuacja uległa zmianie i obecnie jesteśmy świadkami stosowania presji i eskalacji w konflikcie. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez młode osoby niesie ze sobą katastrofalne skutki, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
5: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
1: Komisja chce, aby dostęp do social mediów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Pogoda nie rozpieszcza ostatnio turystów wypoczywających nad polskim morzem. Przez ostatnich kilka dni było sporo chmur i deszczu, a temperatura raczej nie kojarzyła się z wakacjami. Mimo to humory dopisują.
6: Za co można lubić Bałtyk?
7: Za spokój.
6: Tak, tłumów tu nie ma na plaży w Sopocie.
7: My jesteśmy z Wrocławia, więc tutaj naprawdę można sobie odsapnąć troszeczkę, nie?
8: Proszę pana, jestem tutaj drugi raz. Byłem pierwszy raz, jak miałem 7 lat. Teraz po prostu przyjechałem z rodziną. Jest super. Przyjechaliśmy z Bieszczad. Polecamy każdemu. Polska jest piękna.
9: Bo kochamy Bałtyk. Ja kocham polskie morze.
6: Nawet takie zimne?
9: Takie zimne.
6: Takie szare, bez słońca?
9: Szare, ponure, ale kocham.
1: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Teraz jeszcze prognoza pogody na dziś, a kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś najwięcej słońca na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej, a na pozostałym obszarze Polski już przewaga chmur z przelotnym deszczem. Na południu i w centrum również burze, w regionach południowych z opadami gradu. Przed nami ocieplenie. Na termometrach od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad samym morzem, tam w okolicach 20 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 14 lipca 2000 roku urodził się Mata, a właściwie Michał Matczak, piosenkarz i autor tekstów. To 26 urodziny tego artysty i posłuchamy go teraz w utworze Falochrony. To Roxy Węgiel i Mata. I tym utworem witamy Państwa w pierwszym programie TOK FM. Liwia Prądzyńska realizuje naszą audycję, Jakub Żebrowski jest wydawcą programu. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: mamy wtorek, to 14 lipca, 195 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.29, a zajdzie o 20.52. Imieniny obchodzą dzisiaj Kamil, Kamila, Marcel, Angelina, także Henryk, Włodzimierz, Marcelina, Dawid, Izabela, Iga i Damian. Najlepsze życzenia dla Państwa. 237 lat temu rozpoczęła się od zburzenia Bastylii w Paryżu rewolucja francuska. Jedno z największych wydarzeń w nowożytnych dziejach Europy, z dużym wpływem na wydarzenia w Polsce. W 1844 roku w Warszawie rozpoczęła się budowa dworca Wiedeńskiego, początkowej stacji kolei warszawsko-wiedeńskiej. W 1894 roku we Lwowie drużyny Sokoła Lwów i Sokoła Kraków rozegrały pierwszy mecz w historii polskiego futbolu. Trwał tylko 6 minut do zdobycia gola przez reprezentującego lwowski zespół Włodzimierza Chomickiego. I jeszcze 1944 rok. To w związku ze zbrodnią wołyńską we wsiach Kołodno-Lisowszczyzna i Kołodno-Siedlisko. UPA zamordowała od 320 do 500 Polaków. 17 lat temu natomiast Jerzy Buzek został wybrany na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek sąd, który nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Odrzucenie wniosku uzasadnił tym, że według dostępnych informacji Ziobro nie przebywa na terenie żadnego z krajów unijnych. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wydania nakazu aresztowania, tyle że na terenie Polski. O szczegółach Ben O'Connor.
1: Choć Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, obie decyzje, pozytywna co do polskiego nakazu aresztowania i negatywna co do europejskiego nakazu aresztowania, mogą mieć wpływ na proces ekstradycyjny. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek czekał dotąd na decyzję sądu w sprawie europejskiego nakazu, by wniosek o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych miał większe szanse na pozytywne rozpatrzenie. Dzisiejsza decyzja sądu nie przesądza o dalszym losie wniosku ekstradycyjnego, jeśli Waldemar Żurek wyśle go do Stanów, ale może mieć wpływ na ostateczną decyzję amerykańskiego sądu. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: Koalicja rządząca podzielona. Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. To już dzisiaj, na który wybiera się tylko część ugrupowań tworzących obecny obóz władzy. Partia ministrów funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz chce rozmawiać o przedstawionych niedawno propozycjach ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy dotyczących przede wszystkim systemu wynagradzania i zatrudniania lekarzy. Ale w koalicji nie wszystkim się ten pomysł podoba. I tutaj kto w końcu się pojawi na tym dzisiejszym spotkaniu? Jedna z jego organizatorek, posłanka Polski 2050, Wioletta Tomczak, pytana o to, wylicza, kto już potwierdził swoją obecność. Mówi m.in. o przedstawicielach PiS-u, PSL-u i partii Razem.
2: Potwierdziła Kancelaria Prezydenta, będzie pan profesor Piotr Czałderna. Mamy zapewnione przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, a co najważniejsze, niezależnych ekspertów.
3: Pani ministra Grenda się pojawi osobiście jutro?
2: Oczywiście każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wiesz, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, to będzie śledziła przez retransmisję chociażby na stronach Sejmu i te wszystkie postulaty, które tam zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
0: A szansa na to, że Jolanta Sobierańska-Grenda pojawi się na tym okrągłym stole, są raczej nikłe, choćby ze względu na postawę Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Propozycje wszystkich zmian będzie komunikować pani minister i Ministerstwo Zdrowia. To jest najwłaściwsze miejsce, tak żebyśmy się tutaj nie ścigali wzajemnie, jeśli chodzi o koalicjantów. Takie wszystkie propozycje powinny być na szczeblu koalicji zgłaszane, a najwłaściwszym miejscem jest Ministerstwo Zdrowia.
0: W podobnym tonie, choć w jej przypadku ostateczna decyzja chyba jeszcze nie zapadła, przynajmniej wczoraj po południu, wypowiadała się także Lewica. A posłanka Anita Kucharska-Dziedzic wbija szpilę koalicjantom z Polski 2050.
5: Im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej. I przypuszczam, że im mniejsze podmioty, im mniej znaczące, będą bardziej głośno zapraszały do owych dyskusji. Na stole leżą propozycje lewicy i my ciągle o tych propozycjach naszych w ramach rządu rozmawiamy i cieszymy się, że kilka z nich już zostało przez panią ministrę przyjęte.
0: Mowa tu choćby o ograniczeniu zarobków, czy też częściowej ewidencji czasu pracy lekarzy. Jednocześnie wśród propozycji ministry Grendy nie znalazł się postulowany przez lewicę zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Zarząd powiatu Mogileńskiego udzieli 500 000 złotych pożyczki swojemu szpitalowi powiatowemu. Temu, który właśnie nie ma pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Taką decyzję podjęli radni powiatu. Główną przyczyną kłopotów jest skrajnie niekorzystna umowa, którą szpital podpisał z zewnętrzną spółką neurochirurgów. Lekarze wystawiali dzienne faktury na 300 000 złotych. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
6: Mimo wykrytych przez NFZ oszustw, prywatna spółka podała szpital do sądu, żądając zapłaty zaległych faktur na około 1 300 000 złotych. Proces wygrała, dlatego komornik zablokował konto szpitala na 400 000 złotych i nie ma pieniędzy na wynagrodzenia. Stąd pożyczka, tłumaczy skarbnik powiatu mogileńskiego Karina Kostyra.
7: To jest pożyczka krótkoterminowa, która ma być też spłacona w tym roku. Powiat też ma swoje zadania, które są zaplanowane, więc to jest jakby chwilowe wsparcie w takich nagłej sytuacji.
6: Po kontroli NFZ nałożył na szpital w Mogilnie karę i nakaz zwrotu środków w wysokości 2 600 000 złotych. Placówka złożyła wniosek o umorzenie kary lub rozłożenie jej na raty, mówi dyrektor Sebastian Jankiewicz.
8: Ja jestem cały czas w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia i z prokuraturą i tych szpitali, drodzy Państwo, jest więcej. Ich mnie nie zmusi do zamiatania sprawy tej spółki pod dywan.
6: Szpital ma w planie pozwanie spółki neurochirurgów do sądu. Placówka w Mogilnie wydaje na wynagrodzenia 90% swojego budżetu, a 1 lipca zawiesiła działalność oddziału ginekologiczno-położniczego.
0: O tym wszystkim informowała Agnieszka Wynarska. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z serwisów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano, aby do 3 roku całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z takich serwisów przez młode osoby niesie za sobą katastrofalne skutki. O tym mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
9: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
0: Komisja chce, aby dostęp do serwisów społecznościowych był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci, nad ustaleniem takiej listy szkodliwych dla dzieci platform. Belgia, Holandia i Hiszpania starają się natomiast zmusić Komisję Europejską do ograniczenia handlu z nielegalnymi izraelskimi osadami na zachodnim brzegu, o czym poinformowali 4 anonimowi dyplomaci. Rząd Izraela zdecydował niedawno, że jedno z takich osiedli, Givat Zev, uzyska status miasta. Najbardziej cierpią na tym Palestyńczycy, o czym mówi w TOK FM Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej.
10: W wyniku tego osadnictwa są wysiedlani, wyburzane są budynki, w których mieszkają. No, robione jest wszystko, żeby oni nie czuli się tam jak na swojej ziemi, która no, według prawa międzynarodowego jest ich ziemią.
0: Na zachodnim brzegu mieszkają 3 miliony blisko Palestyńczyków. Większość państw świata uznaje tamtejsze wioski żydowskie za niezgodne z prawem międzynarodowym. Zimna woda, spore fale i brak słońca. To w ostatnim czasie rzeczywistość turystów, którzy wypoczywają nad Bałtykiem. Mimo wszystko próbują oni wyciągnąć z pobytu na plażach, jak słyszymy, jak najwięcej.
11: Jak wam się podoba tutaj nad Bałtykiem?
12: Bardzo fajnie, chociaż nie ma pogody.
11: Ubranie od kostek po szyję to nie jest plażowy strój.
13: No nie, zdecydowanie, ale... No jest przyjemnie.
11: A myślał pan o tym, żeby gdzieś w cieplejsze rejony jechać, bardziej przewidywalne?
14: No raczej nie. Wolę tu Bałtyk. Mimo, że jest taki zróżnicowany. Raz gorąc niesamowity, drugi raz chłodno.
11: Co was podkusiło, żeby wybrać Bałtyk jako miejsce odpoczynku?
13: Mieliśmy na to 3 dni, więc stwierdziliśmy, że tutaj z centralnej Polski przyjedziemy nad morze.
11: A tu chmury, mgły, zimna woda.
13: Nie szkodzi. Nam akurat taka pogoda odpowiada.
11: Młodsze pokolenie też lubi taką pogodę?
15: No tak, jutro ma być ładnie, więc czekamy na jutrzejszy dzień.
0: Z turystami na plażach te takie optymistyczne oczekiwania dotyczą dzisiejszej prognozy. Z tymi turystami rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Jeszcze sprawdzamy, co się dzisiaj wydarzy. Publiczne przesłuchanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich dzisiaj odbędzie się w Sejmie. Do niższej Izby Parlamentu wpłynęły 2 kandydatury. Opozycjonisty z czasów PRL-u Adama Borowskiego, który jest zgłoszony przez grupę posłów PiS-u, a druga kandydatura to kandydatura adwokatki i działaczki społecznej mecenas Sylwii Grgorczyk-Abram, która została zgłoszona przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. No i biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową, to pani Grgorczyk-Abram już ma w kieszeni tę funkcję. Chociaż oczywiście tutaj warto śledzić to, jaką decyzję podejmą posłowie. A jakie są państwa doświadczenia związane z ZUS-em? Czy sprawdzali państwo już, ile będzie wynosić państwa emerytura, albo jaka jest wysokość waloryzacji emerytury, to dla tych, którzy już pobierają świadczenie. I czy w ogóle odpowiada państwu system emerytalny w Polsce? O to dzisiaj pytamy, trochę w nawiązaniu do rozmowy, która będzie po 6.20 w pierwszym programie TOK FM, która będzie dotyczyła referendum strajkowe w ZUS-ie. I tutaj o postulatach pracowników będziemy mówili. A państwo, jak patrzą na system emerytalny? 22 44 044 to jest numer telefonu do nas, a adres mailowy to pierwszy@tok.fm. Proszę już teraz do nas dzwonić.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 3. Zapraszam na Kulturę w Toku. Przed nami 73. urodziny warszawskiej starówki. W czasie 2-dniowych obchodów 17 i 18 lipca zaplanowano ponad 150 darmowych wydarzeń z różnych kategorii.
18: Jeżeli ktoś chce cieszyć się muzyką, to pod kątem muzyki. Jeżeli ktoś z dziećmi przychodzi, to wydarzenia z dziećmi, oprowadzania, spacery. Tych kategorii wydarzeń jest bardzo dużo. Gro tych wydarzeń jest w piątek, ale większość przypada na sobotę. Jest to dzień wolny, także zapraszamy. Można tutaj cały dzień spędzić.
17: Mówi Julia Kern z Muzeum Warszawy, kuratorka urodzin starówki. Kulminacją obu dni będą koncerty. Zagrają m.in. Brass Federacja, Jan Emil Młynarski i Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm, Fisz Amade Tworzywo. W 4 kolejne czwartki dziedziniec Fabryki Sztuki w Łodzi stanie się miejscem spotkań z muzyką alternatywną. W ramach tegorocznej edycji LDZ Alternatywa zaprezentują się artyści, którzy eksperymentują z formą i tworzą własne muzyczne światy. Edycję otworzy projekt stworzony w ramach programu rezydencyjnego Miasta Muzyki UNESCO Bydgoszcz. Zespół Alameda połączył siły z Numsem Dembele, muzykiem z Burkina Faso i mistrzem gry na korze, tradycyjnej 21-strunowej harfie Afryki Zachodniej. Jazz, blues, swing, folk. Taka muzyka będzie rozbrzmiewać wieczorami w różnych miejscach Tarnobrzega. Rozpoczął się tam cykl letnich koncertów plenerowych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. A w Ostromecku koło Bydgoszczy w zespole pałacowo-parkowym można podziwiać gniazdo. Monumentalną rzeźbę z wikliny wysoką na 6 metrów, o średnicy 8 metrów. Jej wnętrze jest dostępne dla zwiedzających, mówi Kuba Ignasiak z Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.
19: Rzeźba gniazdo została umiejscowiona na polanie za pałacem starym. To jest rzeźba autorstwa Piotra Tołoczki, który wraz ze studentami, z tego co wiem, ją tworzył. Dodam, że to już jest druga taka instalacja Piotra w Ostromecku. Pierwsza stoi przed Pałacem Starym. Ona ma już kilka lat, ale jest równie imponująca.
17: Gniazdo nawiązuje do tradycji blesionkarstwa w Dolinie Dolnej Wisły i ma zwracać uwagę na ekologiczny charakter tego rzemiosła.
0: Dzisiaj na Pomorzu, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej będzie niewielkie i umiarkowane zachmurzenie. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami, czyli takie okno pogodowe nad wybrzeżem tutaj widzimy w prognozie. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, a na południu z opadami gradu. Na termometrach dzisiaj zobaczymy. następujące wskazania. Od 23-24 stopni na północy do 28 stopni w centrum i na południowym wschodzie oraz maksymalnie 29 stopni, to już upał, lokalnie na Podkarpaciu.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 25 minut po godzinie 5. Czy odpowiada Państwu system emerytalny w Polsce? O to dzisiaj pytamy. 22 44 044 i 1@topatok.fm. Dodzwonił się do nas pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Dzień dobry, słuchamy.
20: Witam pana redaktora i przyjaciół. Panie redaktorze, no nie jest to najmądrzejszy system emerytalny. Zresztą my ten systemów mamy mnóstwo podzielonych na emerytury górnicze, które są inaczej wyliczane na inny wiek, na KRUS, na mundurówka. No niestety nie jest tego później za dużo. Ja jestem ciekaw opinii emerytów. Może są tacy zadowoleni, też wierzę, że tacy są. Ale generalnie jak się porównuje wysokość emerytur do średniej pensji, no to odstaje zdecydowanie. Zdecydowanie te średnie emerytury są dużo niższe. No one były naliczane w ramach tego systemu. Część jeszcze miała pracę w poprzednim systemie. To niestety te wyliczenia wszystkie nie powodują, że są to sprawiedliwe emerytury dla wszystkich Polaków. Są tacy, którzy mają gigantyczne kominy. Są niestety bardzo niskie emerytury, szczególnie pań, które pracują 5 lat krócej. Mam nadzieję, że znalezienie takiego systemu, ja to porównuję to do kanadyjskiego systemu, gdzie są filary, są 3 filary, który jest taki jeden filar, który jakby wszyscy dostają równo, co jest no takim sprawiedliwym, ale to też są grosze w sumie. Później jest filar, który jest, ile wypracujesz, ile odprowadziłeś składek, ile jakby włożyłeś do tego systemu. No i trzeci filar, to można sobie wykupywać takie jakby pod koniec sezonu podatkowego, że kupujesz takie emerytalne jakby bony, nazwijmy to tak, bony, bo nie wiem, czy tak jest. No i te bony po prostu odpisujesz sobie od podatku, tam jest część możliwa, jak zarabiasz dużo, to możesz sobie odpisać od podatku i później one są wypłacane już po dojściu do wieku emerytalnego. Zresztą w Kanadzie jest 65 dla kobiet, 65 dla mężczyzn. Mówi się o podniesieniu, ponieważ długość życia wzrasta i demografia jest taka, jaka jest, mimo tego, że mamy mnóstwo emigrantów.
0: Panie Andrzej, bardzo dziękuję. To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Tak mi się skojarzyło, że filary w Kanadzie to tak jak u nas. Jak pamiętamy reformę z końca lat 90., to u nas też jest pierwszy, drugi, właśnie trzeci filar. Pan Witold telefonuje z Krakowa. Słuchamy.
21: Dzień dobry. System emerytalny jest paranoiczny. Przede wszystkim niesprawiedliwy. Halo?
0: Jest pan na antenie. Wszystko słychać pana dobrze.
21: Przez moment miałem ten skrajnie niesprawiedliwy. Tutaj pan wymienił jedną grupę, ale przecież sędziowie, osoby na jednoosobowej działalności gospodarczej, rolnicy. Poza tym wiek emerytalny kobiet niższy, mimo że żyją dłużej niż mężczyzn. To jest system stworzony, nie wiem przez kogo, że do tej pory przebywamy, trudno nawet komentować, to jest zestaw absurdów do potęgi, no, tak bym to spisał. Natomiast może jeszcze słowo na temat ZUS-u. O ile obsługa ZUS-u, tak zwana, może bezpośrednia w jakichś tam drobnych sprawach jest okej, o tyle ja mam na przykład fatalne doświadczenie, kiedy koalicja 13 grudnia doszła do władzy i zaczęły się nagłe straszliwe kłopoty budżetowe. ZUS dostał polecenie bezczelnego okradania ludzi i ja zapamiętałem taką sytuację, że akurat korzystałem ze zwolnienia lekarskiego
1: Zupełnie ewidentnej sprawy, nie będę wchodził w szczegóły, żeby nie zanudzać, gdzie wszyscy prawnicy stwierdzili, że jest okej. Odmówili mi prawa do ubezpieczenia, a sprawa jest w sądzie drugi rok, bo wiadomo, takie są terminy, kilkadziesiąt tysięcy są w dłużni, no ale wykonują polecenia obecnej władzy.
0: Dziękuję, to był pan Witold z Krakowa, który wspomniał też między wierszami, że się długo czeka na wyrok sądowy i tutaj pan prezydent Karol Nawrocki, nie przyjmując nominacji sędziowskich, też nie pomaga tutaj. 22 44 044, to był pan Witold z Krakowa. Które pan Witold też wspomniał o tym, o wydawaniu poleceń, o kradaniu kogoś. Proszę państwa, sięgajmy po merytoryczne, przydatne argumenty, a nie wprowadzające w błąd. Nikt nikomu nie wydaje poleceń o kradaniu kogokolwiek. Pani Izabela dzwoni z Warszawy, słuchamy.
3: Dzień dobry wszystkim. Ja jestem emerytką, mam 68 lat, przepracowałam 35 lat w kulturze. Jestem bardzo zadowolona z emerytury, ponieważ byłam na etacie. Firma opłacała mi składki uczciwie. Mam średnią krajową emeryturę, więc jestem bardzo zadowolona. Jest to dobra emerytura. I wszystkim życzę, żeby byli zadowoleni z pracy i później na starość, żeby mogli korzystać z życia.
0: Pani Izabela, a czy ma pani świadomość, jak oryginalny to jest w naszym społeczeństwie pogląd? Znaczy to spojrzenie pani jako osoby, która tutaj świadczenie ma?
3: To znaczy sądzę, że jeżeli ktoś pracuje i można powiedzieć, no na etacie, bo etat jednak jest dobrą formą pracy i w uczciwej firmie, wtedy ma korzyści. Jasne, że byłoby więcej, gdyby no ja akurat podlegałam tej z firmy powstały nowe OFE i później no niestety ograniczono nam bardzo i byłoby tego więcej, ale tak jak mówię, moja firma uczciwie spełniała swój obowiązek i ja mam satysfakcję, że nie płaczę na emeryturze, korzystam z emerytury i życzę wszystkim naprawdę, bo po prostu pracowali w dobrej firmie, bo jednak...
0: No i ten etat tutaj jest ważny. Dziękuję pani Izabela z Warszawy. Ten etat, tak a propos ostatnich zmian w inspekcji pracy. Pan Wojciech z województwa świętokrzyskiego, słuchamy.
22: Dzień dobry. Oczywiście można utyskiwać na system ZUS-owski w Polsce, ale myślę, że przed politykami przede wszystkim trzeba stawiać zadanie zmiany. Ja bym chciał nawiązać do pierwszej wypowiedzi przywołującej system kanadyjski. Ten podział na trzy filary, on właściwie w polskim systemie kiedyś tam zaistniał. Te niezależne fundusze emerytalne.
0: Panie Wojciechu, a przepraszam, proszę mi pomóc, żebyśmy tu przypomnieli słuchaczom. Pierwszy filar to jest ta ZUS-owska standardowa, emerytura. Druga to są otwarte fundusze emerytalne, a trzeci filar to był chyba jakiś dobrowolny.
22: To znaczy pierwszy filar jest jakby formułą, nazwijmy to, emerytury obywatelskiej. Jej pułap jest wyznaczany przez średnią krajową, to jest proporcje do średniej krajowej. Drugi filar to jest filar, który zależy od tego, gdzie kto pracował, ile zarabiał i ile odkładał przez całą swoją część życia zawodowego. A trzeci filar to jest ten filar dobrowolny, który u nas jakby szczątkowo nadal istnieje, bo nadal możemy przynależeć do funduszy emerytalnych tych niezależnych, z którymi po prostu zawieramy indywidualne umowy. Ja myślę, że tylko praca nad doskonaleniem tego systemu będzie wystarczająca do tego, żeby poprawić system emerytalny w Polsce.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Wojciech z województwa świętokrzyskiego. I tutaj takie uzupełnienie indywidualne.

0: Jeżeli będzie on w tej formie, jakiej jest, to nigdy te emerytury w Polsce nie będą sprawiedliwe i wysokie. Powinno być tak, że powinna być emerytura obywatelska, obligatoryjna dla wszystkich, niezależnie czy ktoś zarabia dużo czy mało, czy jest na etacie, czy prowadzi własną działalność. Powinna być ona po prostu stała i niezmienna. A ponadto powinny być fundusze emerytalne dobrowolne, na które każdy odkłada. Zakłady pracy i firmy powinny jako bonus traktować fundusz emerytalny, tak jak to jest w świecie. Ja pracowałem w Niemczech i właśnie dzięki takim funduszom mam bardzo, w stosunku do emerytury krajowej, bardzo wysoką w Polsce emeryturę. Ona nie jest najwyższa w Niemczech, ale też nie jest najniższa, a w stosunku do Polski jest bardzo wysoka, ale dzięki temu, że po prostu uczestniczyłem w takich funduszach. Te fundusze nie służyły do tego, żeby łatać dziury budżetowe, tylko fundusze inwestowały. Inwestowały dobrze, w związku z tym środki narastały i narastały i były nawet lepsze niż oprocentowanie bankowe. Dzięki temu po prostu są te emerytury i tak powinno być u nas i nic ponad to chyba nie ma do powiedzenia.
1: Pan Zdzisław z Warszawy był z nami. Teraz łączymy się z Katowicami. Jest z nami pan Karol. Dzień dobry, słuchamy pana.
2: Witam serdecznie wszystkich i ja mam bardzo duże zastrzeżenia do systemu waloryzacji rent i emerytur. Podam to na takim przykładzie. Jeżeli ja byłem osobą, która za bardzo nie angażowała się w pracę, pracowałem na przykład gdzieś tam w jakiejś mlekarni, w efekcie chodziłem na zwolnienia, w efekcie mam 2500 emerytury. Mówię to przykładowo. A ktoś tam rzeczywiście pracował ciężko i ma emerytury 5000. Czyli wydaje mi się, że na starcie mamy różnicę satysfakcjonującą, bo ten ktoś ma 5, ja mam 2,5. Ale po 10 latach waloryzacji, proszę sobie, ja nie będę tego przeliczał, bo z matematyki jestem słaby, ta kwotowa różnica, która satysfakcjonuje tego, który pracował więcej ode mnie, powiększa się w sposób niewiarygodny. Po prostu oni uciekają jeszcze bardziej. A ci, którzy mają mało, mają nadal mało, albo może jeszcze mniej. I dlatego ja stawiam zawsze pytanie, czy system waloryzacji ZUS, rent i emerytur musi produkować biedę. Wystarczy, że poprzez pracę i na starcie jest ta różnica i ona powinna, ta różnica cały czas się utrzymywać. Według mnie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Mam jeszcze jedną rzecz w oparciu o własne doświadczenie. Jak przeszedłem na emeryturę, zacząłem sobie dorabiać w ochronie. Ponieważ jestem z Katowic, tu środowisko takich dorabiań w ochronie, które ja poznałem, to przede wszystkim górnicy. No i oni mieli wysokie emerytury, ja mam tą emeryturę niską stosunkowo. I jak chciałem zawalczyć, żeby zakład pracy nam tam, gdzie pracowaliśmy w tej ochronie, podwyższył albo coś, to ci górnicy, którzy mieli duże emerytury, mówili, ale o co ci chodzi, przecież płacą nam tyle, no przecież jakoś trzeba sobie dawać radę, ale trzeba było sobie opłacać składki, mówią. To byś miał wtedy wyższą, tak jak my. A przecież górnicy nie opłacali sobie sami składek, tylko zakład pracy i często słyszałem, że składki ZUS-owskie były umarzane. A później nigdy nie słyszałem, żeby je w jakiś sposób ściągnięto. Także nieprawdą jest, że opłacasz sobie składki, to będziesz miał. No może być tak, że niekoniecznie opłacajesz składki, a masz emeryturę wysoką. I wydaje mi się, że coś by trzeba było zrobić. Dziękuję
1: bardzo. To był pan Karol z Katowic. Jeszcze rzut oka na dzisiejszy fakt. Prezes ZUS-u Liwiusz Laska tłumaczy w gazecie, dlaczego nad wielu Polakami ciąży widmo niskich emerytur. I tutaj prezes sam sprawdził chyba swoje konto w ZUS-ie. Wyszło mi, że będę miał 4167 zł emerytury. Mamy w Polsce 1,5 miliona osób na umowach cywilnoprawnych, to znaczy, że większość z nich odprowadza składki od najniższego wynagrodzenia. Ich emerytura będzie

0: bardzo niska. Słysz, tutaj czytamy na łamach faktu. Musimy analizować, które roczniki odchodzą na emeryturę, a które wchodzą na rynek pracy. Możemy to standaryzować i prognozować na 5-10 lat do przodu. ZUS to jest ogromna instytucja, która dystrybuuje gigantyczne pieniądze do milionów osób i pobiera składki. W jakiej kondycji finansowej przejmuje pan tę instytucję, jeśli chodzi o stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? Tutaj prezes odpowiada. Stan funduszu jest stabilny. Mamy bardzo wysoką ściągalność składek dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy. Nie wykorzystujemy w całości dotacji budżetowej. Mamy bardzo wielu płatników i ubezpieczonych, w tym obcokrajowców, którzy, nie ukrywajmy, mają duży wpływ na kondycję funduszu. 22 44 044. Zapraszamy Państwa do telefonowania. Pytanie na dzisiaj: czy odpowiada Państwu system emerytalny w Polsce? Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
1: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
4: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10:00 zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, w Polsce południowej z opadami gradu. A na termometrach dzisiaj zobaczymy od 23-24 stopni w Polsce północnej do 28 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Taki wyjątek, taka wyspa ciepła, to dzisiaj jest Podkarpacie, tam zobaczymy 29 stopni.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 18 minut szósta. O systemie emerytalnym dzisiaj dyskutujemy w pierwszym programie Tok FM. Pan Włodek z Wrocławia telefonuje. Słuchamy.
7: Witam, panie redaktorze, i wszystkich radiosłuchaczy. I powiem tak, ja się zgadzam właściwie z wszystkimi przedmówcami, a najbardziej to z panem Witaldem z Krakowa i z panem Karolem z Katowic po prostu, bo byli najbardziej dokładni rzeczowi i merytorycznie. A powiem i pan Witold powiedział, że tam no łagodnie dzisiaj był po prostu jak na pana Witolda z Krakowa, że system jest paranoiczny. A ja bym powiedział bardziej dokładnie, bo ja jestem, jak biznesem, to muszę być bardzo dokładny. System jest patologiczny. Tak samo jak system zdrowia, ochrony środowiska. To jest patologia. To jest, jeszcze kilka, ale zostawmy to ale jest powiem, dlaczego patologiczny. Powiedziałem tak, założenie, znaczy bo, no i to założenie, bo teraz tesa. Dlaczego? Po prostu, znaczy tak, mówi się, że emerytura jest od wielkości, długości płacenia składek. Ja mam pytanie, skoro składki płacą, sędziowie, prokuratorzy, służby mundurowe, grosze płacą rolnicy na KRUS, dokładane były tam, umarzane były składki kopalniom, jak była nierentowna, żeby nie upadło, i oni mają emerytury, to pytanie, ja powiem, że pytanie, to kto, skąd mają te emerytury? Czyli reszta frajerów, przepraszam bardzo, jeżeli się obraziłem, ale to powiedzenie pana premiera Morawieckiego, który przyprzedzał tam dwie działki na żonę, ten dom i tam, no nie większych polityków tak robi po prostu, ale i z innych partii to robią to samo, także po prostu to porówno leci, żeby było sprawiedliwe, po prostu to po prostu się składa po prostu na te cwaniackie emerytury po prostu. I teraz ja wiem, bo teraz jest teraz na topie jest na temat nagonka na lekarzy, także po prostu powiem, po prostu dla mnie powiem, jest patologiczny po prostu i po prostu ja uważam, tak powiedział pan Zdzisław, powiedział, że powinno być tak, że jest emerytura tak zwana obywatelska, że ktoś mniej lub bardziej, to już całkiem do bazy, jest ktoś mniej lub bardziej udolny, znaczy ten czy przedsiębiorczy, dostaje na te mleko, bułki, chleb, serek, jakiś tam, na najtańszą kawę i herbatę, bo to musi być do życia potrzebne. i najtańszą wędlinę, a jeżeli chce mieć tam, mówię, kawior, homary, tam i trufle, po prostu załóżmy tam i te wszystkie, i mały świętego Jakuba na przykład, o, też polecam, bardzo dobre, to po prostu to wtedy zakasujemy rękawy i a swoje pieniądze, po prostu musi być wybór po prostu, tak jak w Niemczech na przykład, że, bo mam znajomych, po prostu, że osoby wybieram sobie fundusz, który przynosi, i przynosi zyski roczne, na dywidendy po prostu. Mm-hmm. Jestem zadowolony, to dalej są ich pieniądze, bo nie pomnażają.
0: Bardzo dziękuję, to był pan Włodek z Wrocławia i to właściwie podobnie jest u nas. Też można zmienić fundusz emerytalny. Pan Robert z Prądnika jest z nami. Przypomnę jeszcze numer telefonu 22 44 044 i adres mailowy pierwszy@tok.fm. Panie Robercie, słuchamy.
8: Serdecznie wszystkich witam. Dziś pytanie, które zostało zadane, jest właściwie takie, że ona zachęca, by powiedzieć, że system się nie podoba, bo zawsze można chcieć coś lepszego i ja rozumiem, że taka jest konwencja naszej dyskusji, ale zawsze dobrze pamiętać o czymś, co buduje jakąkolwiek logikę tej dyskusji. No i tu to, czego mi właśnie brakuje, to to, że w wielu, może w większości wypowiedzi zawsze słychać coś takiego, to oni, to jacyś ci źli, ja nie jestem częścią tego społeczeństwa. No a przecież tak naprawdę cały system emerytalny, wiem, że to nie działa tak, że my sobie siądziemy wszyscy przy stole i porozmawiamy, jest pewnego rodzaju wspólną umową społeczną i trzeba być gotowym na to, że jak się chce mieć lepszy system, to trzeba móc rozmawiać, a takie próby rozmowy na przykład o tym, że ludzie żyją coraz dłużej, a młodych pokoleń jest coraz mniej i jest zwykła matematyka, kończą się tak, jak się kończą, więc to jest pierwszy problem, że brak nam otwartości do rozmowy o trudnych sprawach. No a potem pojawiają się głosy, które już zupełnie są zaskakujące, jeśli chodzi o podstawową matematykę. Tam pan się wypowiada, że ktoś okrada, ktoś inny opowiada, że rząd łata dziury budżetowe. To jest bardzo ciekawe, bo system emerytalny w Polsce odziedziczony od lat jest systemem, który tak naprawdę na bieżąco tylko zbiera pieniądze, żeby wypłacić, bo nie ma jeszcze specjalnie jakichś zasobów. To jest taka ogólna wiedza, czyli generalnie z budżetu trzeba dokładać, a nie brać do budżetu, bo wypłata emerytur kosztuje więcej niż składki emerytalne przynoszą. No i na tym tle zupełnie zaskakujące bywają wypowiedzi, no ja nie wiem dlaczego tak się układa, ale tych panów, którzy wierzą w tą populistyczną wersję powiedzmy rządów prawicowych i mówią jak powinno być tutaj, czy pan Witold, czy pan Zdzisław, pan Zdzisław powiedział, jak powinno być. Oczywiście, ja bym też mógł powiedzieć, powinno być tak, że ludzie są dla siebie mili, że są uczciwi, że nikt nikogo
0: nie kradnie. Że nie ma wojny, że jesteśmy wszyscy piękni.
8: Dokładnie. I to mówi, przepraszam, ale powiem coś takiego, bo to mówi pan Zdzisław, który w jakiś sposób okpił, nie chcę użyć słowa mocnego, jak pan lubi, oszukał system emerytalny i system społeczny, ponieważ wykształcił się za pieniądze w Polsce, wyjechał do bogatszego kraju, w któremu służył swoją pracą, dzięki czemu, ponieważ kraj był bogatszy, dostał wyższą emeryturę i wrócił tutaj żyć. W związku z tym on jest kompletnie poza systemem i on jest w sensie społecznym nie fair, bo pieniądze, które społeczeństwo wydało na jego naukę, później spożytkował dla swojego interesu, ale też dla interesu innego kraju bogatszego. No, to są takie szczegóły, ale one tak naprawdę decydują o tym, jakie są nasze wnioski, jak patrzymy. To takie tylko kilka rzeczy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękuję. To był pan Robert z Prądnika. Już widzę oczyma wyobraźni, jak pan Zdzisław właśnie chwycił za telefon. Pan Jan z Elbląga telefonuje. Słuchamy.
9: Halo.
0: Dzień dobry, panie Janie. Jest pan, halo, jest pan na antenie. Panie Janie, czy się słyszymy? To może przypomnę numer telefonu. 22 44 044. To numer telefonu jeszcze dla państwa przez 6 minut dyskusji, która przed nami. Panie Janie, Czy jest pan po drugiej stronie? Jak nie pan Jan, to w takim razie pan Piotr z Krakowa. Słuchamy.
10: Dzień dobry. Ja chciałem tutaj odnieść się do jednej wypowiedzi jednego z poprzednich słuchaczy. Mianowicie to nie jest tak, że ta część ZUS-owska to jest jakaś część obywatelska i ona nie zależy od odprowadzanych składek. Zarówno ta część podstawowa, jak i te indywidualne konta, one bardzo zależą od wkładu początkowego i składek. Więc wszystkie trzy filary są zależne od tego, ile składek zgromadziliśmy przez całe życie. Być może powinno być tak, że jest jakaś taka absolutnie minimalna część wspólna dla wszystkich. No ale wtedy powstaje problem, że człowiek mógłby nie pracować przez całe życie i zadowolić się tą minimalną wartością i to nie byłoby dobre. Natomiast chciałem też powiedzieć, to co najbardziej mi się nie podoba w systemie emerytalnym, to ta nierówność pomiędzy kobietami i mężczyznami. Kobiety statystycznie żyją wiele lat dłużej, natomiast na emeryturę przechodzą wcześniej. To jest zupełnie nielogiczne. Oczywiście jest tu kwestia dzieci, no ale nie można tak zrównywać, bo są kobiety, które w ogóle nie mają dzieci, a są takie, które mają powiedzmy piątkę, siódemkę, więc no tutaj na pewno nie ma żadnej równość, nie powinno być, a jest niestety. No już zdaniem wiek emerytalny powinien być zrównany, a w którą stronę, no to już zależy od wyliczeń konkretnych i tutaj eksperci musieliby się.
0: Bardzo dziękuję, to był pan Piotr z Krakowa. Teraz pan Bogusław z Trójmiasta. Zostały nam 4 minuty dyskusji.
11: Dzień dobry, kłaniam się przed 6 rano, 16 stopni w Gdańsku, żeby nie powiedzieć, że zodiakalny skorpion, ale żeby nie przedłużać, proszę
0: no to państwa, zasila pan klub skorpionów, słuchamy.
11: Dokładnie tak, żeby nie przedłużać do rzeczy. No ja w pewnym stopniu w jakimś tam swojej pracy zawodowej też oszukałem w cudzysłowie system emerytalny, ponieważ po 18 latach służby mundurowej odszedłem i jestem przed 50 od 13 lat na emeryturze, ale nie z ZUS-u. I tu chciałbym państwu wytłumaczyć jedną rzecz, że służby mundurowe nie pobierają świadczeń z ZUS-u. Dlaczego uważam, że oszukałem trochę ten system? Ponieważ zrobiłem to świadomie. Kiedy przyjmowałem się do pracy, wiedziałem, że odejdę przed 20 latami pracy. Akurat stało się to w 18 roku.
0: Ile pan miał lat, jak pan przeszedł na emeryturę?
11: 35.
0: No to podobnie jak mój kolega, pewien.
11: Dlatego uważam, że system emerytalny jest niesprawiedliwy. Powinny zostać zrównane wszystkie kwestie związane z KRUS-ami. Dlatego też no myślę, że tutaj jakby czepianie się, że kobiety odchodzą trochę wcześniej na emeryturę, nie jest adekwatne z tego względu, że wiemy, iż kobiety zarabiają dużo mniej niż mężczyźni.
0: A, to też prawda.
11: Nie są.
0: Bardzo dziękuję.
11: Tyle z mojej strony, pozdrowienia.
0: Proszę częściej dzwonić do nas, pan Bogusław z Trójmiasta. Pan Waldemar z Elbląga teraz, słuchamy.
12: Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że z tytułu uprawiania wolnego zawodu zaraz po studiach płaciłem składki z tytułu ubezpieczeń twórców po 10 latach ostrej pracy. No, zdarzyło mi się o coś takiego, że straciłem całkowicie wzrok. I otrzymałem dosyć wysoką rentę. I trzecia rzecz pospolita na samym początku. I myślę, że za to to była najbardziej haniebna sytuacja w polskim Sejmie, kiedy ci wszyscy dobroczyńcy z poznaku Solidarności, wielkie postaci, którym teraz stawia się pomniki, przegłosowały, ponieważ w tym samym czasie większość PZPR-owców załatwiało sobie rentę, emerytury, kiedy ja otrzymałem tą moją rentę, złote spadochrony. Jednym cięciem, to on tutaj przedawał z tym wszystkim pan minister Rokita, odebrano nam, bez względu na to, kto to był, czy to był człowiek inwalida, czy to był ktoś, kto był ciężko chory, odebrano nam ponad 1/3 rent. Było tam sporo wypadków takich, że ludzie popełniali samobójstwo. To kilkanaście tysięcy ludzi tak zostało potraktowanych tych z tytułu rzeczywistego orzeczenia. Panu z Wrocławia chcę powiedzieć, jak pan myśli sobie, jak pan ma zakasać rękawy ktoś, kto ma w orzeczeniu żadna praca w żadnych warunkach, niezdolny do samodzielnej egzystencji. Pan wie, że ktoś to kiedyś weźmie na widelec i opisze to wszystko. A jeszcze powiem, ja pracuję do dzisiaj. Ja pracuję do dzisiaj, mam 71 lat, proszę pana, i będę musiał pracować do końca. Bo w międzyczasie udało mi się wykształcić dwójkę moich dzieci, są ukończone studia i tak dalej. I ja po prostu chciałem powiedzieć, żeby ci wszyscy, co tak dobrze się czują, nie liczyli na to, że któregoś dnia przypadkiem decyzją też dobrych wujków Sejmu nie odbierze im się, bo będzie ojczyzna oczekiwała dodatku na ołtarzu patriotyzmu, odbierze im się po pewnych rzeczy.
0: Bardzo dziękuję, panie Waldemarze, za ten głos. Pozdrawiamy. Teraz pan Darek z Poznania. Słuchamy.
13: Dzień dobry. Proszę państwa, tak a propos tego pana, który tam wcześniej dzwonił, on tak mówi szybko, że ja po prostu nie rozumiem, co on mówi. Więc przede wszystkim niech przyjdzie z tłumaczem, niech przetłumaczy. No naprawdę, dla mnie to jest ciężkie. A teraz a propos dyskusji. Jakiś czas temu, powiedzmy pół roku temu, miałem taką sytuację, że zgłosiła się do mnie pani, która stwierdziła, że może z drugiego filaru odzyskać pieniądze. Po czym okazało się, że w moim przypadku akurat nie ma tych pieniędzy. Moje konto zostało zrobione na zero. I tak samo trzeci filar też zrobił na zero. Mhm. W związku z powyższym, co ja mam zrobić? Tylko mi pozostaje odkładać w skarpetę, że tak się wyrażę, dolary, złoto i euro i...
0: Bardzo dziękuję. To był pan Darek z Poznania. To jest taka indywidualna sytuacja i rozmawiamy dzisiaj o systemie, a zawsze jest tak, że są pewne indywidualne przypadki, które wymagają czy to w sądzie, czy w ramach procedury administracyjnej dociekania, dochodzenia swoich praw. Dziękujemy wszystkim państwu za dzisiejszą dyskusję. Czas na pierwszy przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek o przelewach na 100 milionów euro... przelewie właściwie, a polskie firmy pozostały bez pieniędzy. Witamy w świecie bankructw. Długi tych jednych z największych firm w branży farm fotowoltaicznych tylko w Polsce sięgają ćwierć miliarda złotych, a chwilę wcześniej ktoś przelał za granicę 100 milionów. Jednym z największych inwestorów na tym rynku był polski odłam międzynarodowego funduszu Golden Peak. Działał za pośrednictwem spółki Spectis Energy. Firma zajmowała się budowaniem i obsługą farm fotowoltaicznych, które jednak należały do oddzielnych spółek celowych w całej grupie. Przez ostatnich 6 lat Golden Peak szedł jak burza. Pozyskiwał ogromne pieniądze od funduszy i banków. Zbudował ponad setkę farm o łącznej mocy około 6 MW. W przyszłych latach chude. Część grupy przechodzi restrukturyzację, która okazała się jedną z najbardziej skomplikowanych operacji ostatnich lat. Spectris Energy jest mi winien kilkanaście milionów złotych. Z dnia na dzień kontakt się urwał. Dług narastał miesiącami, ale wcześniej byłem mamiony obietnicami, że wszystko zostanie spłacone. My i inne firmy cierpliwie czekaliśmy, nie składaliśmy wniosków o upadłość, bo liczyliśmy na to, że odzyskamy pieniądze. Dziś możemy nie dostać nic, mówi nam właściciel firmy, która pracowała na zlecenie tego podmiotu. W grudniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spłacaniem świadczeń pieniężnych przez firmę. W skrócie firma nie płaciła kontrahentom. UOKiK nie zdążył jednak wydać decyzji, bo już w styczniu spółka Spectris złożyła wniosek do Sądu Rejonowego w Warszawie o otwarcie postępowania sanacyjnego. Szczegóły dzisiaj znajdą państwo w Gazecie Wyborczej. Tutaj także temat dnia i wywiad z rosyjskim noblistą. Zrezygnowałem z nadziei. Żyję teraz tym, by naświetlać losy ludzi, którzy są przetrzymywani za swoje poglądy w więzieniach. To jest rozmowa z Dmitrijem Muratowem, rosyjskim dziennikarzem, laureatem pokojowej Nagrody Nobla. W Rosji według różnych szacunków za kratami przetrzymywanych jest od 1700 do 8000 więźniów politycznych. W ostatnich latach istnienia ZSRR za rządów Andropowa było ich 600. Mnie dziś zajmują głównie ci w łagrach i więzieniach, którzy znaleźli się po wybuchu specjalnej operacji wojskowej, czyli ludzie uwięzieni ze względu na sprzeciw wobec organizacji wojennych bitew w Ukrainie. Nimi interesuje się najbardziej, o nich się martwię. Wielu z nich jest ciężko chorych. I tutaj noblista zwraca uwagę na to, jak wygląda dzisiaj rozmowa z zachodnimi politykami na temat przetrzymywanych za poglądy ludzi w rosyjskich więzieniach. Rzeczpospolita i rzut oka na pierwszą stronę. Dożywocie dla niesubordynowanych. Nie 3 lata więzienia, nawet dożywotnie pozbawienie wolności może grozić niebawem żołnierzom za odmowę wykonania rozkazu w sytuacji bojowej. O ustaleniach Rzeczpospolitej w sprawie zmian przepisów dzisiaj Państwo przeczytają na pierwszej stronie.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minister Sprawiedliwości nie wyklucza ponownego złożenia wniosku o wystawienie za Zbigniewem Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania. W informacjach również o tym, kto ma zjawić się przy organizowanym dziś przez Polskę 2050 okrągłym stole w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia. Przed nami kolejne ocieplenie, ale też gwałtowne burze. Wtorek, 14 lipca, minęła 6. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Rozważymy, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, zapowiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Warszawski Sąd Okręgowy nie uwzględnił wniosków o wydanie takiego nakazu. W tym wypadku sąd nie miał innego wyjścia, mówiła o tym w TOK FM adwokatka Anna Mika-Kozak.
15: Przepisy są jasne, mówią, że jeżeli jest prawdopodobieństwo przebywania na terytorium kraju Unii, wydajemy europejski nakaz aresztowania. Jeśli tego prawdopodobieństwa nie ma, odmawiamy jego wydania. Sędzia nie miał innego wyjścia, mógł tylko podjąć taką, a nie inną procesową decyzję.
14: Bo uznał, że prokuratura nie wykazała, że Ziobro będzie podróżował na terenie Unii Europejskiej ani Wielkiej Brytanii. Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa, zaznaczył minister Waldemar Żurek. Były minister sprawiedliwości, poseł PiS-u Zbigniew Ziobro, podejrzany w sprawie afer w Funduszu Sprawiedliwości, ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. I to tam można kierować wniosek o ekstradycję. Polska 2050 organizuje dziś w Sejmie okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministra Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkaniu, jak wylicza posłanka Wioleta Tomczak, mają się pojawić eksperci, przedstawiciele środowisk pacjenckich, lekarzy i pielęgniarek resortu, kancelarii prezydenta oraz klubów parlamentarnych.
16: Prawo i Sprawiedliwość, PSL, oczywiście my jako Polska 2050 w 90% będzie także koło Razem. Muszę jeszcze porozmawiać z naszymi koalicjantami, Koalicją Obywatelską i Lewicą, bo nie mam pewności, że będą ich przedstawiciele.
14: Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, sprawa jest jasna. Nikt z KO na okrągły stół Polski 2050 się nie wybiera, mówi szef klubu Zbigniew Konwiński.
17: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać. To są bardzo ważne propozycje, które pani minister zgłosiła. Jedna z ustaw, przypomnę, już leży u pana prezydenta już dość długo i czeka na podpis pana prezydenta. Ona też jest ważna, też pomoże.
14: Chodzi o uchwaloną zaraz po wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie ustawę umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach lekarzy. Dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormus. Zginęła jedna osoba, 8 zostało rannych. Według Ministerstwa Obrony Emiratów ofiara śmiertelna i 6 rannych to obywatele Indii, pozostali 2 ranni są obywatelami Ukrainy. 4 rannych doznało poważnych obrażeń. Tankowce miały zostać zaatakowane na wodach terytorialnych Omanu. Według oświadczenia irańskich strażników rewolucji islamskiej, oba tankowce zostały ostrzelane i Unia uszkodliwione, ponieważ zignorowały wielokrotne ostrzeżenia, włączyły systemy nawigacyjne i próbowały przepłynąć zaminowanym szlakiem żeglugowym. Wcześniej dowództwo centralne USA poinformowało, że siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie rozpoczęły trzecią z rzędu falę ataków na Iran. Prezydent Donald Trump ogłosił powrót blokady morskiej Iranu. Na obchodach Święta Narodowego Francji w Paryżu obecni dziś będą przedstawiciele 35 krajów koalicji chętnych, a w defiladzie wojskowej weźmie udział około 500 żołnierzy z krajów koalicji. Pałac Elizejski zapowiedział, że defilada będzie demonstrować przebudzenie strategiczne Europy. W obchodach weźmie udział premier Donald Tusk, a w samej defiladzie wśród żołnierzy reprezentacja Wojska Polskiego wystawiona przez pułk reprezentacyjny dowództwa garnizonu Warszawa. W części lotniczej defilady mają wziąć udział dwa polskie samoloty F-16. Najważniejsze święto narodowe Francji obchodzone jest 14 lipca w rocznicę zburzenia Bastylii, co zapoczątkowało rewolucję francuską. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, które powstanie w Warszawie, ma połączyć administrację, wojsko i naukę. Głównym zadaniem centrum będzie koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego, zarządzania kryzysowego oraz rozwój innowacyjnych technologii podwójnego zastosowania cywilnego i wojskowego. Mówił w TOK FM Rafał Grabiański z portalu urania.edu.pl.
18: Takie główne obszary zainteresowań to tutaj jest oczywiście ten dual use, czyli usługi satelitarne, telekomunikacyjne, nawigacyjne na rzecz bezpieczeństwa i usług cywilnych.
14: Technologie będą mogły być wykorzystywane w zarządzaniu kryzysowym, między innymi dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz danych satelitarnych do szybkiego reagowania na katastrofy naturalne i inne kryzysy. Szykuje nam się bardzo ciepły, ale też niebezpieczny pogodowo tydzień. Jak informuje synoptyczka IMGW Anna Gryczman, termometry z każdym dniem będą pokazywały coraz wyższe wartości, a to warunki sprzyjające nawałnicom i burzom.
19: Szczególnie niebezpiecznie może być na południu naszego kraju, szczególnie w rejonach górskich, ale w środę czy w piątek burze mogą występować na znacznym obszarze Polski. Te dni naprawdę będą bardzo dynamiczne, a sytuacje burzowe potencjalnie niebezpieczne.
14: Po tak intensywnym pogodowo tygodniu przyjdzie kolejne ochłodzenie, a weekend ma już być bez upałów. Dziś najwięcej słońca na Pomorzu, na pozostałym obszarze kraju przewaga chmur z przelotnym deszczem. Na południu i w centrum również burze, w regionach południowych z opadami gradu. Od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 20.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Sześć minut po szóstej. To jest pierwszy program TOK FM. Państwa koalicji chętnych będą dalej wspierać Ukrainę pomocą zbrojeniową i finansową. Jednocześnie zapowiadają zwiększanie presji na Rosję. To jest deklaracja koalicji chętnych po spotkaniu w Paryżu. Już teraz łączymy się z doktorem Grzegorzem Gilem, ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego i dyrektorem Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, witam pana dyrektora, witam wszystkich radiosłuchaczy, kłaniam się.
0: Jakim sygnałem i dla kogo jest taka deklaracja?
20: No, mam wrażenie, że to jest przede wszystkim sygnał wysyłany do społeczeństw tych 25 państw, że nie ma innej drogi, by budować bezpieczną Europę bez względu na kalendarz wyborczy, który za pasem. Wsparcie dla Ukrainy ma charakter strategiczny. Nie ma powrotu do przeszłości, do business as usual. I to musi trwać, bo odpowiada na ważne pytanie, czym jest dzisiaj Europa. Czym nie może się stać, biorąc pod uwagę scenariusz ukraiński. Koalicja chętnych to jednocześnie elastyczne rozwiązanie, które grupuje, kumuluje w sobie to, czego nie można zrobić w ramach Unii Europejskiej, bo to struktura, która się dotychczas dobrze sprawdza w kontekście wywierania presji ekonomicznej. Nie może tym bardziej zrobić Sojusz Północnoatlantycki z uwagi na państwo mające tutaj swój wyraźny interes, by jednak ten konflikt rozstrzygnąć na swoją korzyść, a zatem Stany Zjednoczone. To przede wszystkim głos państw europejskich i nie mam złudzeń, panie redaktorze, szanowni państwo, że to jest pewnego rodzaju koalicja chętnych, która opowiada nam możliwy pomysł europeizowania nie tyle, nie tylko z Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale generalnie architektury bezpieczeństwa tej części świata po zakończeniu wojny na Ukrainie, wojny agresywnej Rosji, co przecież się stanie i tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Tu może nas to zaskoczyć za kilka miesięcy, ale równie dobrze zaskoczyć paradoksalnie takie zawieszenie ognia i zawężenie konfliktu, ale równie dobrze to może trwać jeszcze nawet 5 lat. Mhm.
0: Co czyniłoby tę wojnę wyjątkowo długą? Obchody Święta Narodowego Francji 14 lipca w Paryżu i tam właśnie przedstawiciele 35 krajów koalicji chętnych i wspólna defilada. Czy to ma znaczenie jako jakaś taka manifestacja siły?
20: Czy nie mam wątpliwości, że jakby tak, że to jest skumulowanie się, skoncentrowanie się na koalicji chętnych. Ja przypomnę, że jakby w studiach strategicznych jest to instrument, instytucja na rzecz bezpieczeństwa, która jest dużo bardziej plastyczna, elastyczna, zakłada też możliwość większej rozbieżności interesów niż klasyczny sojusz, prawda? Więc to jednocześnie jest pewnego rodzaju przedpokój i taka struktura, która no, ma przede wszystkim sygnalizować strategicznie no, zobowiązania, które nie są doraźne, mają charakter absolutnie długotrwały i w warstwie symbolicznej niewątpliwie to, co widzieliśmy już od wielu miesięcy, że chociażby Polska będzie brała udział w i polskie myśliwce F-16 w obchodach Święta Narodowego na polach elizejskich. To, że są tam wojska, będą tam wojska ukraińskie. To, że wczoraj doszło tutaj nie wiem, czy ożywienia, ale wyraźnie podtrzymania tej idei, a także zaproszenia kolejnych państw, biorąc pod uwagę Mołdawię i Macedonię Północną, a zatem państw nienatowskich, które mają podobną wrażliwość i też ich polityka bezpieczeństwa się zmienia po 24 lutego 2022 roku. To niewątpliwie jest przede wszystkim konkretne przesłanie dla Rosji, ale jednocześnie w warstwie symbolicznej nie można tego pomijać, że no, te państwa stoją ramię w ramię, cytując premiera Donalda Tuska, z Ukrainą jako ofiarą wojny agresywnej. Oczywiście Rosja nie będzie dawać tutaj za wygraną i w tej przestrzeni symbolicznej, politycznej, nie wojskowo-technologicznej będzie odpowiadać i odpowiada. Mhm.
0: Jak wygląda dzisiaj pozycja zarówno Ukrainy, jak i Rosji?
20: No, ja mam wrażenie, że ona dalej jest głęboko asymetryczna. My bardzo łatwo w Polsce, po pierwsze, w pierwszej fazie wojny ulegaliśmy zbyt łatwo przyjmowaliśmy pewną ukraińską optykę i to także w ostatnich miesiącach, biorąc pod uwagę jakby też wojnę kognitywną i oddziaływanie psychologiczne, by uniknąć no właśnie zmęczenia wojną, jakiejś przedwczesnej kapitulacji. W ostatnich miesiącach jakby utarło się, że to Ukraińcy jakby przechodzą do natarcia. No według mojej najlepszej wiedzy to na pewno było także podyktowane odważnymi uderzeniami w głąb Rosji, czego przecież jeszcze 2, 3, 4 lata temu nikt z nas nie brałby pod uwagę. Automatycznie twierdzono by w odpowiedzi, że jest to igranie za ogniem i za chwilę wybuchnie trzecia wojna światowa. Dzisiaj Ukraińcy to robią. Dlaczego o tym mówię, panie doktorze? Bo w Donbasie, na całym odcinku ponad 1000 kilometrów, no, sytuacja jest bardzo trudna. Do tego dodajmy, że niemalże przed spotkaniem koalicji chętnych i zapewne też po, być może nawet dzisiaj, biorąc pod uwagę kumulację wydarzeń i paradę wojskową, ja spodziewam się po prostu eskalacji uderzeń balistycznych na cele cywilne.
0: Czyli chce pan powiedzieć, że Rosja jest wciąż silniejsza, niż nam by się mogło wydawać?
20: Ja jestem przekonany, że z pewnością nie można Rosjan lekceważyć, biorąc pod uwagę pewną głębię demograficzną wciąż, a przede wszystkim środki napadu powietrznego Ukrainie w sposób krytyczny dzisiaj brakuje. Brakuje zestawów obrony przeciwlotniczej. Tu między innymi propozycja antybalistycznego paktu i rozwijania także tańszych rozwiązań, zwróćmy uwagę, europeizowania tej technologii antybalistycznej, system Freya, choć równolegle przecież Donald Trump ma decyzję polityczną, jakby jest tutaj, decyzja polityczna jest po stronie Ukrainy, że konstruowanie zestawów Patriot będzie możliwe na Ukrainie, ale eksperci mówią wprost, no to są kwestie co najmniej 3-5 lat. Ukraina nie ma czasu, dlatego doraźnie koalicja chętnych jest najbardziej efektywną strukturą odstraszania. Dziś nikt już, panie redaktorze, nie mówi otwartym tekstem o członkostwie Ukrainy w NATO, co nie oznacza, patrz tutaj, chociażby deklaracja końcowa szczytu w Ankarze, co nie oznacza, że te państwa kapitulują. Absolutnie nie. Miejsce Ukrainy jest niewątpliwie przy sojuszu, być może w jego ramach z jakimś specjalnym statusem i koalicja chętnych niewątpliwie to umożliwia. Co więcej, ona jest mechanizmem, który w sposób rzeczywisty może także ukraińskie know-how wykorzystać i zbudować szereg przewag w dziedzinie odstraszania agresywnej Rosji, która przecież nie da za wygraną. Jest niebezpieczna i powtórzę to po raz kolejny, właśnie w okresie tego hybrydowego pokoju na wschodniej flance. Ona jest tutaj najbardziej niebezpieczna. Wykorzystuje szereg swoich komparatywnych przewag. Spodziewam się zatem w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach wyraźnej ofensywy cybernetycznej ze strony Federacji Rosyjskiej.
0: Różnego rodzaju zaczepek, prawda? Ze strony Rosji, mówiąc kolokwialnie. W ostatniej minucie naszej rozmowy, półtorej minuty jeszcze mamy, chciałem zapytać o końcową deklarację, gdzie mowa jest o utworzeniu przez 9 państw Europy Zachodniej i Ukrainy koalicji, która ma wspólnie rozwijać zdolności do obrony balistycznej. To znaczy?
20: No to właśnie tutaj są to niewątpliwie sygnały, po pierwsze na korzyść Kijowa, biorąc pod uwagę krytyczny brak tych zestawów, ale jednocześnie antycypujący możliwy konflikt. Ja powtarzam, to nie chodzi tutaj o czarnowictwo, ale chodzi o przygotowanie na różne scenariusze i także przygotowanie Europy do być może tego rodzaju fazy konfliktu, charakteru konfliktu nielądowego, nie wjeżdżania czołgów gdzieś tutaj w okolicy państw bałtyckich, nie daj Panie Boże, ale przede wszystkim nękania, systemowego nękania z powietrza. Powiedziałbym tak, scenariusz irański konfliktu, epickiej furii, tego co robi Iran, tego co robi dzisiaj, robią jemeńscy Huti. No taki scenariusz w Europie naprawdę jest bardzo realny, dużo bardziej realny niż inwazja lądowa i na to musimy być gotowi.
0: Bardzo dziękuję. Dr Grzegorz Gil, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
20: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: A za chwilę po informacjach o 6.20 będziemy pytali o referendum strajkowe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, będzie razem z nami.
1: Autopromocja. Ósmoklasiści i maturzyści poznali wyniki egzaminów. Co można z nich wyczytać? Czy szkoła rzeczywiście wyrównuje szanse? A może na najlepsze wyniki mogą liczyć tylko ci, którzy korzystają z korepetycji? O tym będzie w wywiadówce w TOK FM dzisiaj o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 6.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Siły Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie trzecią z rzędu noc atakowały Iran. Jeszcze przed ogłoszeniem uderzeń na Iran irańskie media podały informacje o zaatakowaniu amerykańskiego okrętu oraz sił USA w Kuwejcie. Wcześniej Donald Trump przy okazji poinformowania o ponownej blokadzie Iranu zapowiedział natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Natychmiast zareagowały amerykańskie giełdy, notując spadki. Siły rosyjskie zaatakowały w nocy Kijów rakietami balistycznymi, które wznieciły pożary w kilku punktach miasta. Agencja AFP podkreśla, że Rosjanie dokonali ataku w dniu, w którym koalicja chętnych postanowiła w Paryżu wzmocnić pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony przed pociskami balistycznymi. Parlament Węgier przyjął poprawkę do konstytucji, która ma na celu usunięcie prezydenta Tamasa Sulioka, powołanego jeszcze przez poprzedni parlament pod kontrolą byłego premiera Viktora Orbana. Posłowie opozycyjnego Fideszu zbojkotowali posiedzenie parlamentu. W TOK FM za chwilę sport.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Robert Lewandowski już dziś po raz pierwszy zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire, na razie podczas klubowego treningu. A już dwa dni później ma teoretycznie szansę na pierwszy występ w barwach nowej drużyny. O czym więcej Przemysław Pozowski.
11: Tym razem nie będzie tysięcy kibiców na trybunach jak podczas prezentacji na Camp Nou. Nie będzie też wielkiego show jak chociażby podczas prezentacji Leo Messiego w Interze Miami. No ale powód jest prosty. Raz, że Major League Soccer już trwa. Dwa, że trwają także Mistrzostwa Świata, a Robert Lewandowski właściwie prosto z samolotu przyjdzie na pierwszy trening ze swoją drużyną. To będzie o 17.30 polskiego czasu. Ten trening będzie częściowo otwarty dla mediów. No a 3 godziny później, czyli po godzinie 20.30 polskiego czasu, konferencja prasowa i pierwsze słowa Roberta Lewandowskiego na amerykańskiej ziemi. Konferencja jest zaplanowana też z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. Co później, nie ma czasu czekać, bo ledwie dwa dni po pierwszym treningu mecz z Vancouver Whitecaps w Chicago. Tylko że czy Robert Lewandowski w nim zagra, to tak naprawdę jeszcze wcale nie jest pewne. Przemysław Pozowski, TOK FM.
10: Finał, mecz o trzecie miejsce lub powrót do domu. Szymon Marciniak jest wciąż wśród sędziów, którzy zostali na mundialu w USA, ale nie został przydzielony do półfinałów. Mecz Hiszpanii z Francją posędziuje dziś Salwadorczyk Iwan Barto. Na jutrzejsze starcie Anglii z Argentyną poprowadzi Amerykanin Ismail Elfat. Marciniak, który 4 lata temu był sędzią w finale, tym razem gwizdał tylko w dwóch meczach fazy grupowej. Za to dziś wieczorem jednym z sędziów VAR będzie Tomasz Kwiatkowski. Piłkarska reprezentacja Chorwacji ma nowego selekcjonera. Został nim Slaven Bilic, który prowadził kadrę w latach 2006-2012. 57-latek zastąpił Zlatko Dalicza, który doprowadził Chorwatów do dwóch medali Mistrzostw Świata. Srebrnego w Rosji i brązowego w Katarze. Bilic w swojej karierze trenował także m.in. Beşiktaş, West Ham i Watford. Pracował też w klubach z Arabii Saudyjskiej i z Chin. Magda Linet przegrała z Japonką Mają Hontamą 4-6-5-7 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 250 w Atenach. Pojedynek trwał niecałe dwie godziny. Nie poszło też szwedzkim Basztatianowi Zielińskiemu i Lukowi Johnsonowi. Polak i Brytyjczyk przegrali z Włochami Andreą Pellegrino i Andreą Vavasorim i odpadli w pierwszej rundzie. Czas na prognozę pogody.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
12: Na
8: Najwięcej słońca dzisiaj na Pomorzu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Nadal obowiązują alerty przed silnym deszczem na południowym wschodzie. Burze możliwe na południu i w centrum. W wielu miejscach przelotne opady. Od 23-24 stopni na północy do 28 w centrum i południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem, tam od 20 do 22.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest pierwszy program TOK FM. 24 minuty po 6. Jest z nami Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam.
6: Referendum strajkowe w ZUS-ie jest ważne. Ogłaszają państwo gdzie tylko mają państwo konto, czy też stronę. I tutaj opisują to państwo jako olbrzymi sukces i pierwsze takie wygrane referendum w historii ZUS-u. Poproszę o więcej szczegółów. Co się wydarzyło?
12: No tak, no więc tak właśnie jest. W dniach 16 czerwca, 6 lipca odbyło się referendum na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W referendum oddano głosów ważnych dokładnie 22 398, nieważnych 571. Oczywiście liczą się głosy ważne i te głosy ważne to jest 51,04%, ponieważ pracowników ZUS-u jest 43 885 z tych, którzy oddali głosy ważne, aż 97,56% podaje dokładne dane, opowiedziało się za strajkiem, czyli 21 852 osoby, 520 się wstrzymało, 26 było przeciwko. Mówię, że to jest bardzo duży sukces, dlatego że no, w Polsce nie ma takiego klimatu, żeby ludzie byli gotowi do strajku, żeby protestowali, szczególnie w sektorze publicznym. To jest chyba pierwsze takie wygrane referendum w historii ZUS-u.
6: No właśnie, chyba w ZUS-ie a w innych grupach zawodowych jak najbardziej, no bo mamy w trzeciej RP strajki górników, strajki pracowników ochrony zdrowia. Wiele branż z tego sektora publicznego protestowało przecież. A ZUS-owcy rzeczywiście nie.
12: No tak, o górnikach, no to wiele już mówiono, to jest dosyć specyficzna grupa zawodowa, natomiast no ZUS się kojarzy z takimi no właśnie urzędniczkami, które są zastraszone, przestraszone, które boją się nawet wyjść na ulicę, a tu się okazało, że determinacja jest tak duża, no że ci ludzie są gotowi do protestu, natomiast ja zacząłem mówić o sukcesie, a właściwie to jest bardzo duża porażka rządu, porażka władzy, no bo tak źle zarządzano ZUS-em, tak słabe płace proponowano, że ci ludzie no są aż gotowi do strajku. Myślę, że to jest no bardzo mocny sygnał ostrzegawczy dla władzy, bo w gruncie rzeczy strajk to nie jest żadna przyjemność. Ludzie się strajku boją, a mimo to są gotowi do takiej akcji, tak mocnej akcji. No my od wielu miesięcy jako Związkowa Alternatywa mówimy, że te płace w ZUS-ie są bardzo niskie, że ci ludzie mają coraz więcej obowiązków, dlatego że wiele programów, właściwie większość programów socjalnych i tego rządu i poprzedniego, to są programy obsługiwane przez ZUS. Coraz więcej programów, no począwszy od 800+, renta wdowia, babciowe, no to co proponuje ministra Dziemianowicz-Bąk, to są również programy przez ZUS obsługiwane, na przykład nowe zasady rozliczania stażu pracy. Ona się tym chwali, no ale jakby zapomina, czy nie zauważa, że to są programy obsługiwane przez ZUS, więc nowe obowiązki, a nie ma nowych pensji, średnie wynagrodzenie w ZUS-ie to jest, z tego co pamiętam, 7056 zł brutto, nie netto, tylko brutto. Wiemy, że średnia krajowa zbliża się do 10 tysięcy. W sektorze publicznym również te płace są średnio znacznie wyższe, więc ZUS jest jedną z najgorzej opłacanych instytucji w Polsce. No i trochę wstyd, bo to jest naprawdę bardzo ważna instytucja.
6: ZUS się kojarzy wielu podatnikom z takimi wystawnymi siedzibami. Co prawda to w latach 90. tak się uważało. Dzisiaj pewnie one już nie są takie wystawne, ale że tam jest dużo naszych pieniędzy, które są nie tak wydawane, jak byśmy oczekiwali. Myślę, że wielu podatników, świadczeniobiorców ma takie spojrzenie. Czy to jest odpowiedni grunt pod potencjalny strajk w ZUS-ie? Czy ludzie to zrozumieją?
12: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim to jest bardzo niesprawiedliwa ocena. Jeden tylko wskaźnik średnio nadgodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rocznie jest rzędu milion. Blisko milion w ostatnich 15 latach było rocznie nadgodzin, czyli ci pracownicy wcale nie są te pracownice głównie, bo to głównie kobiety, to nie są ludzie, którzy siedzą sobie i lenią się przy biurkach, tylko oni są przepracowani, a wracam do tych nowych programów, które ZUS obsługuje. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, myślę, że ZUS bardzo się zmienił w ostatnich latach, podobnie jak i Skarbówka. To już jest instytucja znacznie lepiej zorganizowana, znacznie sprawniejsza. Też warto pamiętać, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, że koszty obsługi ZUS-u to jest rzędu 1%. 1% z groszami, te koszty obsługi są bardzo niskie, a one są bardzo niskie między innymi dlatego, że pracownicy ZUS-u bardzo mało zarabiają, więc warto tych ludzi docenić, dlatego że pamiętajmy o tym, ZUS regularnie wypłaca rentę, emerytury, 800 plus renta wdowia, bardzo długo można wymieniać, no i to robi te 43 885 pracowników ZUS-u, więc myślę, że te stereotypy są bardzo szkodliwe i niesprawiedliwe, natomiast przede wszystkim to są ciężko pracujący ludzie, no, którym należy się po prostu godne wynagrodzenia i go nie mają.
6: Mhm. To czego możemy spodziewać się jako świadczeniobiorcy? Będzie strajk?
12: Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć jednym zdaniem, dlatego że jutro i pojutrze będą rozmowy z pracodawcą. Mamy nowego prezesa ZUS-u, pan Liwiusz Laska. No i on zadeklarował, że coś ma do zaproponowania, że chce się bardzo pilnie spotkać, że ma propozycje dla naszego związku, ale właściwie dla wszystkich pracowników ZUS-u. Myślę, że nawet nie tylko pan Liwiusz Laska, ale również rząd na czele z Donaldem Tuskiem jest świadomy, że to jest poważna sytuacja, że gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń, to jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą nie dlatego, że rząd jest dobry, że lubi pracowników ZUS-u, tylko dlatego, no, że jest pragmatyczny i nie chce mieć kryzysu, nie chce mieć katastrofy na tak ważnym polu. No więc liczę na to, że w najbliższych dniach się pojawią jakieś, no, atrakcyjne propozycje, bo na razie to było 220 zł brutto, no to są, no, żenujące pomysły
6: rządu. I tutaj
12: rządu,
6: jeszcze pozwolę sobie dodać, że w piątek najbliższy w programie EKG w TOK FM Liwiusz Laska, nowy prezes ZUS-u, będzie gościem. To też będzie okazja do zadania pewnych pytań.
12: No by coś pozytywnego już powiedział.
6: Panie przewodniczący, a pan uważa, że strajk powinien być i ile jaką sumą sypnąć, o tak powiem.
12: Ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Uważam, że strajk jest ostatecznością. Natomiast pamiętajmy o tym, że za strajk odpowiada pracodawca, nie pracownicy. Pracownicy działają i związki zawodowe działają w oparciu o prawo. Jest ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. To referendum zostało, no, przeprowadzone w oparciu o obowiązujące prawo i prawo do strajku. Również wynika też z konstytucji. Jest zapisane w konstytucji RP. Więc czy strajk będzie, jak powiedziałem, zależy od rządu i od pana Liwiusza Laski, bardziej nawet od rządu, bo to rząd musi znaleźć dodatkowe środki. Czy strajk powinien być? Jeżeli władza nie zainteresuje się pracownikami, no to wtedy strajk powinien być. Obecnie, jak mówiłem, to jest jedna z najgorzej opłacanych grup zawodowych, budżetówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli by te płace zostały podniesione o tą kwotę, która pojawiła się w referendum strajkowym, czyli 1200 zł brutto, bo taki był postulat i taki jest postulat naszego związku i nie tylko naszego, bo wszystkie związki tutaj akurat mówią jednym głosem. Jeżeli nawet by te płace zostały podniesione o 1200, to mielibyśmy 8250 średnie wynagrodzenie w ZUS-ie, to byłoby cały czas mniej niż średnia krajowa. Więc nawet jeżeli nasze postulaty byłyby spełnione, cały czas pracownicy ZUS-u nie zarabialiby dobrze,
6: panie
12: tylko mieliby już takie minimum.
6: A skąd te pieniądze miałyby się wziąć? Bo pan przed chwilą wspomniał o tym 1% za obsługę, że to kosztuje 1%. To znaczy, że my mamy zapłacić za to.
12: No oczywiście, to znaczy ja niezmiennie powtarzam od wielu miesięcy konsekwentnie, że profesjonalna, dobrze opłacona administracja to jest jeden z fundamentów bezpieczeństwa kraju. Pracownicy są odpowiedzialni za bardzo ważne programy społeczne. Władza się tym chwali, obywatele z tych programów korzystają. Ktoś musi te programy obsługiwać. Na przykład renta wdowia, tak bardzo się Ministerstwo Pracy chwaliło tym programem, a to są nowe obowiązki dla pracowników. Jeżeli mają te obowiązki dobrze wykonywać, muszą lepiej zarabiać, trzeba zatrudniać nowych ludzi też, jest coraz więcej wakatów w ZUS-ie, więc no oczywiście, że my zapłacimy, ale my dzięki temu będziemy mieli lepszą obsługę, więc no też pracownicy ZUS-u muszą z czegoś żyć, no i te płace naprawdę są bardzo mizerne, więc no liczę na to, że te pieniądze jednak się znajdą. Natomiast jedna uwaga jeszcze, to jest rzędu miliard złotych. No pamiętajmy o tym, że nawet ostatnio był tak zwany słynny program CPN, z tego co wiem, to te w sumie krótko dosyć to trwało i mimo to program kosztował ponad 2 miliardy złotych.
6: Bardzo dziękuję. Piotr Szublewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, był z nami w pierwszym programie TOK FM.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Prześwietlamy systemy podatkowe. VAT szybuje. W Europie Środkowo-Wschodniej trwa największa od lat fala podwyżek VAT. Widać też olbrzymie rozbieżności w opodatkowaniu pracy. Od 13% do niemal 50%. W zależności od kraju. Oczywiście, jak tutaj wypada Polska? I już szukam dla Państwa odpowiedzi na to pytanie w środku tekstu. To chyba czwarty akapit. Na tle regionu Polska ma umiarkowany poziom normalnych obciążeń podatkowych, ale dużą złożoność systemu. Stawki CIT wynoszące 19% w standardowym reżimie i 9% dla mniejszych podatników są konkurencyjne na tle regionu. W VAT Polska wpisuje się w ogólny trend regionalny, jednak poziom

0: niezbędne są dzisiaj umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu. Powstanie tej placówki ma poprawić bezpieczeństwo w kraju, jeśli chodzi o łączność satelitarną, monitorowanie sytuacji poprzez zdjęcia satelitarne i szybką analizę wtedy, kiedy będzie dochodziło do jakichś dramatycznych zdarzeń, zdarzeń krytycznych, takich jak na przykład powódź. Premier wskazał, że jednym z celów tej agencji, który ma być realizowany także z polskiej składki, jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Ma on zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie i tym podobne kwestie, o których dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Jeszcze rzut oka na dziennik Gazetę Prawną. Niejasne prawo obciąża państwo, a nie podatnika. Nie każdy błąd to oszustwo. Nie ma przestępstwa skarbowego ani sankcji w VAT, gdy podatnik źle zrozumiał niejednoznaczny przepis, a fiskus nie udowodnił, że oskarżony działał umyślnie. I to taki jest wniosek z niedawnych wyroków. Jeden zapadł w sądzie karnym i dotyczył tego, czy podatnik popełnił przestępstwo skarbowe. Drugi w sprawie nałożonej przez skarbówkę sankcji w VAT wydał sąd administracyjny. Oba orzeczenia nie są prawomocne, ale z obu płynie ten sam wniosek. Spór z fiskusem o przepis, który jest niejasny, nie oznacza jeszcze, że podatnik dopuścił się oszustwa. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
2: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
3: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia? W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
2: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Stanowska, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co? To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
16: Kochanie!

0: Kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 6.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Minister Sprawiedliwości nie wyklucza ponownego złożenia wniosku o wystawienie za Zbigniewem Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania. Sąd odmówił wydania takiego nakazu. Zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości nie będzie możliwe także na terenie Wielkiej Brytanii. Problem stanowi miejsce przebywania poszukiwanego polityka, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek.
6: W obu wypadkach sąd wskazuje na to, że nie została spełniona taka bardzo podstawowa przesłanka, to znaczy podejrzenie, że ścigany przebywa na terenie Unii Europejskiej w pierwszym przypadku, albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w drugim przypadku.
5: Za Zbigniewem Ziobrą w lutym wystawiono list gończy w związku z zarzutami polegającymi na niewłaściwym zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Już wtedy polityk PiSu przebywał na Węgrzech, gdzie wkrótce później otrzymał azyl od ówczesnego premiera Viktora Orbana. Po zmianie władzy w Budapeszcie były minister sprawiedliwości poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormus. Zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych. Tankowce miały zostać zaatakowane na wodach terytorialnych Omanu. Wcześniej dowództwo centralne USA poinformowało, że siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie rozpoczęły trzecią z rzędu falę ataków na Iran. Prezydent Donald Trump ogłosił powrót blokady morskiej Iranu. Państwa koalicji chętnych będą dalej wspierać Ukrainę pomocą zbrojeniową i finansową, równocześnie zwiększając presję na Rosję. Brzmi deklaracja po spotkaniu w Paryżu. Chcemy trwałego i sprawiedliwego pokoju, ale może być on zawarty tylko za zgodą Ukrainy, ogłosili uczestnicy. Wspieramy propozycję bezpośrednich rozmów Ukrainy z Rosją z udziałem USA i Europy w celu wprowadzenia zawieszenia broni bazującego na obecnej linii kontaktu i wspieramy dalsze negocjacje, czytamy w deklaracji. Członkowie koalicji z radością przyjęli też utworzenie przez 9 państw Europy Zachodniej i Ukrainę koalicji, która ma wspólnie rozwijać zdolności do obrony balistycznej. Były prezydent Lech Wałęsa spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Péterem Modziorem. Wałęsa brał wczoraj udział w konferencji, gdzie miał przemówienie inauguracyjne w panelu poświęconym 70. rocznicy rewolucji węgierskiej przeciwko reżimowi komunistycznemu w 1956 roku. Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe poinformowało o śmierci polskiego turysty po upadku z Czarnego Szczytu. 40-latek zginął po upadku z wysokości 200 metrów. Mężczyzna i jego partnerka znajdowali się w bardzo trudnym terenie. Poza szlakami turystycznymi nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu. Ociepla się od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej będzie tylko nad morzem od 20 do 22. Najwięcej słońca dzisiaj na Pomorzu, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Burze możliwe na południu i w centrum, w wielu miejscach przelotne opady.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: To jest pierwszy program TOK FM za 16 minut 7. Naszą gościnią jest teraz Natalia Tejs, inicjatorka akcji Skraj Drzew, stop wycince drzew na Warmii. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Na początku lipca Ministerstwo Klimatu i Środowiska wypowiedziało się w sprawie przydrożnych alei Warmii i Mazur. O jakie aleje chodzi, o tym za chwilę powiemy. To jest dziedzictwo przyrodnicze i krajobrazowe Polski, tak pisze ministerstwo, co raczej jest odebrane jako taki sygnał, że drzewa w związku z inwestycjami drogowymi nie zostaną wycięte. Ale państwo zwracają uwagę, państwo tutaj nagłaśniają ten temat, bo nie wierzą państwo ministerstwu?
8: Nie, no to nie jest absolutnie tak, że nie wierzymy ministerstwu, natomiast jest to po prostu komunikat, jest to postawa ministerstwa, ale to nie ma mocy prawnej. W związku z tym te postępowania w gminach trwają dalej, dalej trwają oględziny drzew i dalej te drzewa mogą zostać wycięte. Zarząd Dróg Wojewódzkich w związku z postawą ministerstwa nie wycofał swoich wniosków o wycięcie drzew.
7: Mhm. No właśnie, co to są za wnioski? O jaką wycinkę chodzi? Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom.
8: To jest około 6,5 tysiąca drzew alejowych, starych drzew, które mają po 150, po 200 lat i rosną tutaj na Warmii przy drogach. Nie są to drogi, na których są planowane inwestycje, w związku z tym te drzewa tak naprawdę mogą zostać. Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy sprawę bezpieczeństwem ruchu drogowego. Natomiast my mamy też dowody i powody, żeby twierdzić, że te drzewa temu bezpieczeństwu nie zagrażają.
7: Skąd wziął się nagle temat wycinki, skoro pani mówi, że tutaj nie chodzi o inwestycje drogowe, o przebudowę drogi na przykład, gdzie pewnie mielibyśmy do czynienia z jakimś problemem technicznym, czytaj w dostosowanie drogi do aktualnych wymogów?
8: Tak naprawdę Zarząd Dróg Wojewódzkich twierdzi właśnie, że to jest sprawa tego bezpieczeństwa, że ludzie uderzają w te drzewa. Wiemy, że te drogi są dużo bezpieczniejsze niż inne drogi wojewódzkie, takie, na których nie ma drzew. Bo na przykład nie ma tutaj zdarzeń czołowych, które są dużo bardziej niebezpieczne niż zdarzenie z drzewem, jeśli się jedzie z odpowiednią prędkością. Nie wiemy, czemu tak się dzieje, że oni koniecznie chcą wyciąć te drzewa. Nie znamy konkretnego powodu. Podobno co roku wycinają ogromną liczbę drzew tutaj na naszych terenach. W tym roku tak się zdarzyło, że akurat ja jechałam taką drogą z oznaczonymi drzewami i w związku z tym nagłośniłam sprawę.
7: Mhm. Te aleje przydrożne to jest pewna specyfika Warmii i Mazur. Gdzie są takie odcinki? Skąd się to w ogóle wzięło, że na Warmii i Mazurach są takie piękne drogi z drzewami po bokach?
8: Tak, jest to pewna specyfika Warmii i Mazur. Co prawda aleje drzewne są też w innych regionach Polski. Natomiast tutaj rzeczywiście nasz region jest bardzo mocno z tymi alejami kojarzony. One były sadzone z wielu powodów. Były sadzone jako trakty królewskie, ale były sadzone również właśnie z myślą o bezpieczeństwie, o tym, żeby zacieniać drogi, żeby można było w cieniu tych drzew jeździć. No i w tej chwili dalej możemy w cieniu tych drzew jeździć. Zaznaczam, że większość tych drzew to są drzewa zdrowe, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich też przyznał, że zaznaczył zdrowe drzewa do wycinki. Dlatego właśnie my o to walczymy, żeby zachować to dziedzictwo kulturowe, które jest tutaj z nami od wielu, wielu lat, ale też właśnie dlatego, żeby gdzieś ukrócić ten absurd wycinania zdrowych drzew.
7: Mhm. Skoro to jest absurd, to dlaczego tutaj, bo państwo rozmawiają z drogowcami, dlaczego w ogóle są takie zamiary?
8: Szczerze mówiąc, trzeba byłoby zapytać chyba o to drogowców, bo my nie uzyskaliśmy konkretnej odpowiedzi. Oprócz tego bezpieczeństwa, które już po prostu jak mantra wybrzmiewa ciągle ze strony drogowców. Natomiast jesteśmy naprawdę w stanie obalić każdy z tych argumentów. Tak jak już wspomniałam, te drogi są bezpieczniejsze. Jest też udowodnione naukowo, że drogi zadrzewione to jest taka psychologiczna bariera i wtedy ludzie rzeczywiście zdejmują nogę z gazu.
7: Będziemy pytać drogowców, rzecz jasna. Chcieliśmy to zresztą uczynić w tym programie, ale jeszcze się to nie udało. Te próby będziemy podejmować. A taką ciekawostką chyba jest znaczenie takich drzew przydrożnych dla bezpieczeństwa militarnego. Ministerstwo na to zwróciło uwagę. Poproszę o szczegóły.
8: Tak, my też o to bardzo walczyliśmy, pisaliśmy o tym wielokrotnie, że to jest to bezpieczeństwo militarne. W Ukrainie w tej chwili w działaniach wojennych używane są siatki antydronowe, które są rozciągane właśnie między drzewami. W związku z tym ministerstwo również wypowiedziało się, że ma to jest to ważne strategicznie, te drogi są ważne strategicznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, dlatego że i u nas być może w przyszłości, oby nie, będziemy mieć taką sytuację, że te siatki antydronowe będzie trzeba po prostu rozciągać między tymi drzewami.
7: A może warto by było docenić trochę to stanowisko ministerstwa, bo tutaj te argumenty są takie jakby pod państwa.
8: Ale my to bardzo doceniamy i bardzo się z tego stanowiska cieszymy. Co nie zmienia faktu, że musimy dalej działać i walczyć o to, bo postępowania trwają. to, żeby docenić to stanowisko ministerstwa, to raczej nie do nas, tylko właśnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który po prostu swoich postępowań nie wycofał z gmin, swoich wniosków nie wycofał z gmin, dlatego to dalej trwa. A jeszcze z ciekawostek, Zarząd Dróg Wojewódzkich ciągle mówi o tym, że oni sadzą nowe drzewa. Natomiast w pismach, które uzyskaliśmy do gmin z prośbą właśnie o wycinkę, są informacje, które mówią o tym, że oni nie chcą nowych nasadzeń i że bardzo proszą o odstąpienie od nowych nasadzeń drzew w zamian za te drzewa wycięte.
7: To są tak zwane nasadzenia kompensacyjne. Znaczy, gdyby tak do nich doszło. Czego właściwie państwo oczekują, skoro jest takie korzystne dla was tutaj oświadczenie ministerstwa?
8: My oczekujemy przede wszystkim rzetelnego przebadania tych drzew, bo no, cały czas tutaj mówimy o tym, bo rzeczywiście poszło w mediach wszędzie, że drzewa nie zostaną wycięte ze względu na stanowisko ministerstwa. No wspaniale, tylko tutaj to jest po prostu stanowisko, które niewiele dla nas zmienia. Uważamy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien przede wszystkim wycofać swoje wnioski z gmin i powinien jeszcze raz rzetelnie przebadać te drzewa, dlatego że one nie zostały rzetelnie przebadane. Tam w dokumentach wszędzie jest napisane posusz w koronie, posusz w koronie, posusz w koronie, a w tej chwili w gminy częściowo już oceniają to negatywnie i mówią, że po prostu te drzewa są zdrowe.
7: A jak pani by tutaj zdefiniowała takie chore drzewo przy drodze? Znaczy w sensie, podejrzewam, że takie przypadki są. Może jest ich zdecydowanie mniej niż twierdzi Zarząd Dróg, ale przecież coś takiego jak potrzeba wycięcia drzewa z uwagi na to, że jest chore, to zdarza się przy drogach.
8: Tak, oczywiście, że tak. I dlatego współpracujemy ze specjalistami, którzy te drzewo oceniają. Ja specjalistką nie jestem, ale no jestem w stanie zobaczyć, że drzewo ma piękną, żywotną koronę i zdrowy pień. Natomiast wymaga to rzeczywiście badań arborystycznych, badań dendrologicznych, więc bada się to za pomocą specjalnego gumowego młotka, specjalnej sondy, która sprawdza jakość korzeni, więc no takich badań to wymaga. Tutaj jest po prostu kopiuj w klej. Ja nie jestem osobą, która ocenia drzewa. Ja jestem po prostu społeczniczką, która jeździ po regionie.
7: Ale to badanie drzew, które pani opisała przed chwilą, to brzmi kosztownie dość.
8: Nie, to nie brzmi dość kosztownie. Pan dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, pan Waldemar Królikowski twierdzi, że oni mają taki sprzęt i takich badań dokonują. Inaczej to wygląda, kiedy się rozmawia z pracownikami, którzy są trochę zaskoczeni, że takich badań mają dokonywać. I owszem, jasne, są to koszty, ale tak naprawdę koszty wycięcia drzew są dla nas i społecznie, ale też rzeczywiście finansowo dużo, dużo większe.
7: Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie odniosła się negatywnie do pierwszych wniosków o uzgodnienie, tak to się nazywa, i zwróciła się o to gmina Barciany, do której wniosek o wycinkę drzew złożył Wojewódzki Zarząd Dróg w Olsztynie. Jakie warunki trzeba spełnić formalne, żeby w Polsce wyciąć drzewo przy drodze? Co tutaj się musi odbyć? Proszę wyjaśnić.
8: Wygląda w taki sposób, że jeśli mówimy oczywiście o takim przydrożnym drzewie, jak tutaj na przykład w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Wojewódzkich oznacza najpierw drzewa na podstawie swojej ekspertyzy.
7: Takie numerki, które są czasami sprejem na drzewach, jak mijamy.
8: Dokładnie, numerki, kropki, zaznacza te drzewa, przygotowuje takie karty drzew, zgłasza to później razem z wnioskami do gmin, ponieważ te drzewa są też na terenie gmin i teraz gminy zadaniem jest obejrzenie jeszcze raz tych drzew, co akurat w tym przypadku tutaj jest no też trochę absurdalne, bo gminy zostały zalane wnioskami o na przykład kilkaset drzew. To jest też koszt, czas. Gminy powinny teoretycznie, ale nie mają na to środków, zatrudnić profesjonalnego dendrologa, żeby te drzewa w tym momencie obejrzał.
7: No to już na pewno jest kosztowne.
8: Tak, to jest na pewno kosztowne. Natomiast no, gminy nie mają na to środków, więc tego nie robią. Oglądają te drzewa bardzo często same. I potem dalej gminy zgłaszają te drzewa, które same ocenią, do regionalnego dyrektora ochrony środowiska i on podejmuje ostateczną decyzję. Natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich może się jeszcze od tej decyzji odwołać.
7: Mhm. Czyli są takie bezpieczniki po drodze. No skoro gmina musi zdecydować, tutaj dyrekcja ochrony środowiska, raczej to tutaj z formalnego punktu widzenia nie odbywa się w sposób łatwy, takie wycięcie drzew.
8: Nie, to nie jest bardzo łatwe. Natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich po prostu zrzuca tę odpowiedzialność w tym momencie na gminy, na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a nie pielęgnuje drzew, bo zadaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich jest również pielęgnacja drzew. Oni zamiast tego wolą zaznaczyć wszystkie drzewa do wycinki i mieć problem z głowy, zamiast regularnie pielęgnować i wycinać na przykład ten posusz w gałęziach, czy wycinać to jemiołę, która się pojawia na drzewach.
7: Co to jest ten posusz w gałęziach, tak? Bo to
8: w koronach, tutaj, tak.
7: W koronach. To się...
8: To są po prostu suche gałęzie, które są normalną rzeczą w drzewie. Oczywiście, jeśli to jest większość suchych gałęzi, to prawdopodobnie jest tak, że to drzewo obumiera. Natomiast od czasu do czasu pojawiająca się sucha gałąź, czy nawet kilka tych suchych gałęzi, to są po prostu rzeczy, które można kosmetycznie załatwić, czyli po prostu wyciąć te gałęzie.
7: A to jest taki pretekst, który się w dokumentach pojawia, który drogi wojewódzkie wpisują?
8: Tak, to jest wręcz kopiuj wklej.
7: Mhm. Państwo też postulują zmiany w prawie. Proszę jednym zdaniem na koniec jeszcze o nich powiedzieć.
8: Znaczy, nam się wydaje, że po prostu przede wszystkim nie Zarząd Dróg Wojewódzkich powinien się zajmować oceną tych drzew. To też nie powinno spadać na gminy. I to są takie przede wszystkim rzeczy, które uważamy, że powinny zostać zmienione. My nie jesteśmy od tego specjalistami. Może właśnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska powinien się tym zajmować. Tak naprawdę to uważamy też, że większość tych alei powinna być objęta ochroną konserwatorską, bo to są rzeczywiście nasze zabytki, to jest dziedzictwo kulturowe regionu.
7: Bardzo dziękuję. Natalia Tejs, inicjatorka akcji Skraj Drzew Stop, wycince drzew na Warmii, była razem z nami. Dziękuję i do usłyszenia. A już teraz dołączył do mnie Maciej Kluczka, który już za kilka minut rozpocznie dla Państwa wtorkowy poranek w TOK FM. Co w nim?
3: Najpierw zadam ci pytanie. Wiesz, tak? Że, no oczywiście polska polityka zaskakuje i to praktycznie codziennie, ale wiesz, że można być jednocześnie najnowszą partią na scenie politycznej i jednocześnie najstarszą? Jak? Unia Centrum powstała w sobotę.
7: A, chodzi o tę nazwę, tak?
3: Że... Tak. No, politycy tej partii, a będzie naszą gościnią Aleksandra Leo.
7: Co prawda obaj byliśmy bardzo młodzi, jak to miało miejsce, ale...
3: Porozumienie Centrum pijesz do tej partii, ale akurat Unia Centrum powstała na bazie Unii Wolności. Partii, o której istnieniu już też niewielu pamięta, ale jednak do tych ludzi, do tych korzeni Unia Centrum się odnosi. Więc właśnie mówią politycy tej partii Unii Centrum, że są oczywiście świeżakiem, ale jednocześnie partią z korzeniami.
7: A to ja teraz pytanie będę miał do ciebie. Co proponuje nowo powstała partia Unia Centrum? Co postuluje? Co ma do zaoferowania?
3: Połączenie zieleni z niebieskim. Broń Boże, żółty tam się nie znajdzie, bo to Polska 2050. Mhm. Zieleń to nowoczesna ekologia.
7: Jak na ofertę programową to brzmi dość abstrakcyjnie.
3: A niebieska to silna gospodarka, przedsiębiorczość i tak dalej. No ale to są właśnie, to jest długa lista pytań do Aleksandry Leo, ale też porozmawiamy z zastępcą szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Jakubem Stefaniakiem z PSL-u, między innymi o trudnym temacie coraz gorętszych relacji polsko-ukraińskich, także niestety międzyludzkich, co widzieliśmy między innymi w Bielsko-Białej.
7: Maciej Kluczka z Państwem w poranku, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Prądzyńska, Jakub Żebrowski i Wojciech Muzal. Do usłyszenia.
9: Reklama.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Diohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
9: wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Amerykanie znów atakują Iran i blokują cieśninę Ormuz. Ten pomysł nie porwał całej koalicji. Okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia bez udziału Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Chicago Fire powita dziś oficjalnie Roberta Lewandowskiego. Wtorek, 14 lipca, minęła siódma. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. To była trzecia z rzędu noc ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Według informacji amerykańskiej armii operacja trwała 5 godzin. Ataki były wymierzone w cele wojskowe na terytorium całego Iranu. Grzegorz Kozieł.
21: Celem ataków były irańskie systemy obrony wybrzeża, wyrzutnie rakiet i dronów, a także systemy używane na morzu. Jak informuje armia Stanów Zjednoczonych, obecnie na obszarze Bliskiego Wschodu stacjonuje ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że armia amerykańska przeprowadza bardzo ciężkie ataki na Iran. Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale niweczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Przywracamy blokadę. Wcześniej Trump oficjalnie poinformował Kongres, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. Główne indeksy na Wall Street spadły po eskalacji na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy skoczyły o około 9%. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
20: Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą. Dziś w Sejmie Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę, ale nie wszystkim w obozie władzy ten pomysł się podoba. Wawrzyniec Zakrzewski.
22: Na spotkanie, jak wylicza Wioleta Tomczak z Polski 2050, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
23: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wiesz, nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
22: Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
24: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
22: Pomysł okrągłego stołu nie urzekł także Lewicy, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.
25: Im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej.
22: A obecnie trzeba działać. I tego od rządu, a zwłaszcza od ministra zdrowia, oczekuje polityczka. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
20: Prokuratura nie wyklucza ponownego złożenia wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Najpierw jednak prokurator chce zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem wczorajszej decyzji sądu, który odrzucił wniosek o wydanie takiego nakazu. To może opóźnić proces ekstradycyjny, bo to właśnie od decyzji w sprawie ENA minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uzależniał złożenie w Stanach wniosku o ekstradycję. Ben O'Connor.
26: Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a nie w kraju europejskim, więc zdaniem sądu europejski nakaz aresztowania jest bezzasadny, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek.
27: Jedną z takich podstawowych przesłanek, które muszą być spełnione, żeby wydać nakaz aresztowania lub europejski nakaz aresztowania, jest podejrzenie, że dana osoba przebywa na terenie tych krajów.
26: Wcześniej sąd przystał na wniosek prokuratury o wydanie krajowego nakazu aresztowania, jednak to europejski nakaz miał wzmocnić wniosek o ekstradycję przed amerykańskim sądem. Dlatego też prokuratura nie wyklucza wystosowania nowego wniosku o wydanie ENA i argumentuje, że były minister sprawiedliwości wcześniej w Europie mieszkał i pracował, a więc może do któregoś z krajów europejskich w każdym momencie wrócić. Benedykt O'Connor, TOK FM.
20: Po kilku dniach sztormu w nadbałtyckich kurortach pogoda wciąż nie rozpieszcza. Dziś zapowiadane są tam maksymalnie 20-22 stopnie. Turyści w puchowych kurtkach, bluzach z kapturem, a czasem w czapkach, twierdzą twierdzą, że pogoda nad polskim morzem bardziej przypomina jesień niż lato.
0: Co w tym Bałtyku jest fajnego?
1: Zdecydowanie nieprzewidywalny polski klimat. Niepodrabialny nigdzie indziej. Życie na krawędzi to jest to, co nas kręci.
0: Bluza z kapturem, druga bluza, długie spodnie, to nie jest plażowy strój.
1: Jesteśmy przygotowani na wszystko.
0: Nawet na pogodę.
1: Nawet na pogodę. Mamy strój kąpielowy, także...
2: Głęboko ukryte leje.
1: Nie, oczywiście, że tak.
0: A nie wolałybyście gdzieś nad Adriatyk na przykład?
4: Nie, nie. Polskie morze jest fajne.
2: Tak, tak, jak najbardziej.
5: Po prostu przepiękny jest ten nasz Bałtyk. Czy zimą, czy latem, nieważne.
0: Mimo, że gęsia skórka troszkę.
5: Mimo.
0: Ale ja, nie pada.
5: Nie, ja kocham nasze morze i tyle.
20: Też lubię ten klimat. Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej po południu kapitan reprezentacji Polski zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. Michał Waszkiewicz.
6: Na karku 38 lat, a w perspektywie 2 lata gry w Chicago, więc wszystko wskazuje na to, że Wieczne Miasto to ostatni przystanek w bogatej karierze kapitana naszej kadry. Bardzo ona, żegnając go, napisała: przychodził jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Pytanie, jak będzie w USA. Początek jest podobny. Przychodzi jako, tu cytaty z klubowej strony, ikona światowej piłki. Przed wylotem do USA Lewandowski odwiedził amerykańską ambasadę w Warszawie. Był pytany m.in. o to, na co mogą liczyć kibice Fire.
8: Na zwycięstwa i bramki.
6: Jakie miasta zamierza odwiedzić?
8: Poza Chicago?
2: Mhm.
8: Oj, dużo tych miejsc. Myślę, że Nowy Jork, Miami, może LA, jak będzie więcej czasu.
6: I jaką ma pierwszą wiadomość dla kibiców?
8: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
6: Dziś o 17.30 krótka prezentacja, a potem pierwszy trening Lewandowskiego z nowym zespołem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
20: Najwięcej słońca dzisiaj na Pomorzu, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, burze możliwe na południu i w centrum, w wielu miejscach przelotne opady. Od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie oraz do 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem od 20 do 22.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Wtorek, 14 dzień lipca. Maciej Kluczka, zapraszam na poranek TOK FM. Ojciec Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, jak zwykle, jak często, szokuje.
18: Minister nie chciał dawać pieniędzy na lewactwo, na demoralizację dzieci i młodzieży. I za to cierpi, za to cierpią ci ministrowie. I minister Ziobro, i minister Romanowski.
3: Ojcze dyrektorze, chciałoby się powiedzieć, oni nie cierpią za poglądy, ani nawet nie za to, że komuś nie dawali, jak to ujął ojciec dyrektor, pieniędzy, tylko właśnie mieliby odpowiedzieć prawnie za to, że zdaniem prokuratury sprzeniewierzyli publiczne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na sumę około ponad 100 milionów złotych, a w polityce... Ale i też przede wszystkim w kościele warto posługiwać się prawdą i też nie cierpią, bo przecież wyjechali za granicę i też nie mają cierpieć, tylko po prostu odpowiedzieć prawnie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli są niewinni, to przecież polskie sądy wydadzą poprawny wyrok w ich sprawie. No i właśnie też wczorajsza decyzja sądu o nieprzyznaniu, niewydaniu europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą pokazuje, że sądy wydają wyroki, które nie zawsze obecnie rządzącym się podobają, więc o żadnym cierpiętnictwie nie można tu mówić. No i chciałoby się też powiedzieć, by lepiej, by ojciec Rydzyk, ale też inni duchowni w Polsce, na szczęście tacy są, ale niestety chyba nie w większości, zajęli się realnymi problemami, a tymi na pewno są napięte relacje polsko-ukraińskie, już nie tylko dyplomatyczne, już nie tylko między politykami, ale także po prostu między ludźmi. Szokuje ostatnio przede wszystkim sytuacja z Bielsko-Białej, z autobusu, w którym dzieci ukraińskie zostały wyzwane, i to w wulgarnych słowach, przez już byłego pracownika autobusów komunikacji publicznej w tym mieście. Na szczęście szybko zareagowała policja. Ten człowiek został zatrzymany, ale jak pisze w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, Michał Olszewski, polowanie na Ukraińców trwa. Jak pisze redaktor, mam przed oczami twarz ukraińskiej nastoletniej dziewczyny zależonej w autobusie przez polskiego agresora. Twarz, na której niedowierzanie i bezradność mieszają się z przerażeniem. Tak, w Polsce trwa polowanie. Jego celem są Ukraińcy, którzy rzekomo odpowiadają za wszystkie nasze kłopoty i klęski. Trwa zatem polowanie na tych, którzy ośmielają się mówić po ukraińsku w autobusach czy w tramwajach. Błędy popełnione w polityce historycznej przez ukraińskich polityków nie są tu najmniejszym usprawiedliwieniem. One służą jako pretekst do szczucia na Ukraińców. Ten przekaz podchwytywany jest przez opinię publiczną i skutkuje atakami na sprzedawczynie w sklepach czy dzieci w autobusie. Redaktor stwierdza, że już wiele się niestety wydarzyło w tych relacjach złego i teraz już to, co pozostaje, to reakcje ex post i tak naprawdę pozostała nam jedynie policja. Ja dopowiem, że mam nadzieję, że jeszcze mimo wszystko pozostali nam politycy, a przynajmniej ci, którzy będą próbować te nastroje tonować, ale oczywiście o to może być trudno. A skoro dzisiaj wtorek, to też warto powiedzieć, że już dzisiaj, chociaż posiedzenie Sejmu zaczyna się jutro, ale już dzisiaj Sejm zbiera się, posłowie przejeżdżają na wiejską do Sejmu do pracy. Między innymi będzie dzisiaj wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, ale także przesłuchanie kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Jutro, jak wspomniałem, rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, ale też w tym tygodniu powinniśmy poznać decyzję prezydenta w sprawie ustaw, które są na jego biurku w Pałacu Prezydenckim. W ogóle przed prezydentem teraz sporo decyzji, na które czekają obywatele, wiele grup społecznych, bo to między innymi projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach od nowego roku szkolnego, czy projekt ustawy powiązującej PESEL-e lekarzy, numery PESEL z ich zarobkami, tak by strona rządowa i Agencja Oceny i Taryfikacji Usług Medycznych mogła znać realne zarobki lekarzy. No właśnie pytanie, czy prezydent zdecyduje się podpisać tę ustawę, która ma ukrócić ewentualne przyszłe patologie w wynagrodzeniach lekarzy. No ale też, i to już w tym tygodniu, tak naprawdę ostatnie 2-3 dni zostały prezydentowi na decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. I tu, szanowni państwo, dwie wypowiedzi, które próbują przewidzieć, jaka będzie decyzja prezydenta. No i jeszcze w maju, gdy ustawa dopiero co wychodziła z parlamentu do Pałacu Prezydenckiego, szef gabinetu prezydenta, minister Szefernaker, o ustawie o statusie osoby najbliższej mówił tak.
7: Te ustawy de facto wprowadzają instytucje związku partnerskiego. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta.
3: A więc bardzo bliski współpracownik prezydenta postawił jasno, sprawę weto jest wręcz przesądzona. Ale kilka dni temu Urszula Pasławska, współautorka ustawy, która zresztą o ustawie z prezydentem rozmawia, już mówi tak.
9: Pan prezydent poinformował, że rozważa różne scenariusze. Gdyby chciał zawetować i jednoznacznie miał stanowisko, to było już wiele okazji.
3: No więc jak będzie, zobaczymy i pewnie dowiemy się w tym tygodniu. To będzie też jedno z pytań moich do Jakuba Stefaniaka z PSL-u i też wiceszefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czy ewentualnie jest jeszcze kolejny plan na tę ustawę? Czy koalicja rządząca byłaby skłonna na przykład wykreślić z ustawy rozliczanie wspólne majątkowe? No pytanie, czy jest sens wykreślać kolejne zapisy, tak by w końcu przekonać prezydenta. A jeszcze wracając do prasy dzisiejszej, bardzo ciekawy jest artykuł Tomasza Nyczki w Wyborczej na stronie 6. Artykuł pod tytułem Mentzen przykręca śrubę, bo w Nowej Nadziei, a więc partii Sławomira Mentzena, ma być dyscyplina i żadnych awantur, bo stawka jest wysoka. taki wynik, który pozwoli mieć wpływ na przyszły układ rządzących. No i tutaj dużą rolę odgrywa prawa ręka Mentzena, czyli sekretarz Nowej Nadziei, a jednocześnie kandydat tej partii w krakowskich wyborach prezydenckich, które ciągle nie mogą się rozpocząć, a dokładnie kampania. I to jest człowiek, który wręcz nazywany jest w Nowej Nadziei egzekutorem. To dlatego, że wycina tych, którzy działają, zdaniem Mentzena i Boheńczaka właśnie, na niekorzyść Nowej Nadziei. A to między innymi ci, którzy chcą się zaangażować lub już się zaangażowali w Stowarzyszenie Biało-Czerwoni Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Dla Mentzena to konkurencja. Nowa Nadzieja powołuje się więc na swój statut, zgodnie z którym działalność stowarzyszenia szkodzi partii. Niektórzy żalą się, że zostali wyrzuceni tylko SMS-em. Boheńczak, sekretarz, nawet z nimi nie porozmawiał. Ale bunt jest też na Pomorzu. Swoje porządki wprowadza tam szef gdyńskiego okręgu, Tomasz Lewnau. W partii mówią, że musiał zrobić tam miejsce dla Marcina Możdżonka, który ma być olsztyńską jedynką do Sejmu i dlatego przerzucono go na Pomorze, i w Gdyni nie zgadzają się częściowo na tę decyzję, ale też, co ciekawe, jest spór o to, czy niektórzy płacą składki, czy nie. Nawet jednodniowe spóźnienia czasami skutkują, no właśnie, wyrzuceniem z partii. I jeszcze w Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy komentarz na stronie 12. Muszę tutaj do niej dotrzeć. I akurat gdzieś mi się tutaj schowała, ale już mam, o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo w tym, na tym posiedzeniu Sejmu właśnie w tym tygodniu taki wybór ma się dokonać. Duże jest prawdopodobieństwo, że zostanie nową Rzeczniczką Praw Obywatelskich mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Ale oczywiście później jeszcze decyzja Senatu. Tak wygląda procedura. I swój komentarz w tej sprawie pisze Karolina Gierdal, adwokatka, członkini inicjatywy LGBT plus prawnicy, ale też innych gremiów prawniczych. Pani mecenas pisze o tym, że choć RPO nie posiada inicjatywy ustawodawczej, to urząd dysponuje instrumentami pozwalającymi oddziaływać na funkcjonowanie państwa. Może opiniować projekty aktów prawnych, wskazywać potrzebę zmian w prawie i wywierać presję na organy odpowiedzialne za usuwanie naruszeń, ale także występować w sądzie, wnosić kasacje i skargi nadzwyczajne. I pani mecenas radzi, by bardzo przyglądać się temu przesłuchaniu, które w Sejmie kandydatów na RPO się odbędzie, bo od tego wyboru zależy, czy na przykład za 5 lat ktoś, czyje prawa łamie państwo, na przykład uchodźca, osoba nieheteronormatywna, więzień, pacjentka szpitala psychiatrycznego, każdy z nas w starciu z opieszałą administracją, czy każdy z nas będzie miał się do kogo zwrócić. Bardzo ciekawy i ważny komentarz, a na koniec jeszcze zajrzę do wydania do rzeczy z tego tygodnia, bo tam bardzo ciekawy komentarz Łukasza Warzechy pod tytułem "Czy można im wierzyć?". I szanowni państwo, to pytanie dotyczy Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Bo według redaktora Warzechy PiS od lat stoi w sondażowym miejscu, zaklinając rzeczywistość i ignorując własną, uwaga, niewiarygodność. Kierownictwo partii z emfazą powraca do haseł, którym ich własny rząd przez lata zaprzeczał. Na przykład od bezwarunkowego wsparcia Ukrainy przez unijny klimatyzm aż po imigrację. No i tu jest cała długa lista grzechów politycznych według redaktora tygodnika Do Rzeczy. No i przypomina redaktor, że chociażby Paweł Jabłoński oburzał się w Radiu Z w maju 23 roku, że nie można prowadzić wobec Ukrainy polityki transakcyjnej, bo to tak nie działa. No ale to przecież teraz chociażby Mateusz Morawiecki mówił o transakcji złą za przelaną krew. Ale też przypomina redaktor o specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, która dopiero teraz została wygaszona, i też o przekazywaniu Ukrainie w pełni sprawnego sprzętu wojskowego. No więc pytanie, czy jak szczególnie prezes PiSu albo Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiSu, przeczytali ten artykuł, ten komentarz, ciekawe, i jaka była ich reakcja. Czas na przegląd prasy minął, za chwilę informacje, po nich pierwszy gość poranka, profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.
10: Reklama.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Publiczne przesłuchanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich dzisiaj w Sejmie. O wybór ubiega się zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram oraz kandydat Prawa i Sprawiedliwości Adam Borowski. Przesłuchanie zaplanowane jest na 14. Pięcioletnia kadencja obecnego RPO profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Międzynarodowa Organizacja Morska sprzeciwia się pobieraniu jakichkolwiek opłat za tranzyt przez cieśniny morskie, ogłosił rzecznik tej ONZ-owskiej agencji. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wcześniej, że Stany Zjednoczone będą ściągały opłaty za przejście przez Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. W Paryżu dzisiaj defilada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji. Obecni będą wraz z prezydentem Emmanuelem Macronem zagraniczni przywódcy. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. W defiladzie uczestniczyć będzie około 500 żołnierzy z krajów należących do koalicji chętnych. Będzie też reprezentacja Wojska Polskiego, a w jej lotniczej części dwa polskie myśliwce F-16. Teraz sport i Michał Waszkiewicz.
8: Hiszpania albo Francja. Dziś poznamy pierwszego finalistę mundialu. To zdaniem wielu ekspertów i kibiców przedwczesny finał, a jego zwycięzca będzie faworytem niedzielnego meczu o złoto. Zdaniem Luisa de la Fuente, trenera Hiszpanów, to niepotrzebne uproszczenie. Od samego początku wam powtarzam, że jeśli chodzi o mnie, to czy ktoś nazywa nas faworytami czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Czy to o czymś decyduje? Nie, nie decyduje. Natomiast kiedy ludzie mówią o presji z tym związanej, to mówiąc szczerze, zupełnie i prosto z serca. Po prostu tego nie rozumiem. To po części odpowiedź na słowa trenera trójkolorowych Didier Deschampsa, który na pytanie o faworyta tego półfinału wskazał Hiszpanię. Może nie wyszedł im pierwszy mecz z Republiką Zielonego Przylądka, ale we wszystkich pozostałych Hiszpania potwierdziła, że jest faworytem. Nie chce wywierać presji na Luisie i jego drużynie, bo on doskonale wie, że ludzie bardzo wiele oczekują od reprezentacji Hiszpanii. Oni potrafią świetnie atakować i bardzo dobrze bronić. W 6 spotkaniach stracili tylko jedną bramkę. Wiemy, że to może być widowiskowe starcie dwóch zespołów o ogromnej jakości w ataku, ale zarówno Luis, jak i ja zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna będzie gra w defensywie. Francja zagra dziś o trzeci finał z rzędu, a Hiszpania o pierwszy od 16 lat, gdy w RPA została jedyny raz mistrzem świata. Początek meczu w Arlington, czyli w Dallas o 21. Z turnieju w ćwierćfinale odpadła Norwegia, ale piłkarze wrócili do kraju jako bohaterowie. Specjalny samolot z norweską drużyną przez większą część dnia był najczęściej śledzonym lotem w serwisie Flight Radar. Rejs z Fort Lauderdale, oznaczony jako Ro-Ro-Ro Airlines, czyli wiosłuj, obserwowało w pewnym momencie ponad 100 tysięcy osób. Około 90 tysięcy kibiców zebrało się wieczorem w centrum Oslo, by przywitać reprezentację. Wcześniej piłkarze i sztab szkoleniowy zostali przyjęci na audiencji przez króla Norwegii Haralda V, a po niej przed pałacem razem z kilkudziesięcioma tysiącami kibiców wspólnie wykonali charakterystyczny gest wiosłowania. Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego przywróciła Rosjan do rywalizacji. To oczywiście po kłosie decyzji MKOL-u o tymczasowym odwieszeniu rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. ITTF już wcześniej pozwoliło na starty Białorusinom, którzy również byli wykluczeni z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
7: Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw w południowej części kraju. Możliwe są porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Od 23 stopni pokażą termometry na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 20.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Gościem poranka TOK FM jest teraz profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej mamy sondaż CBOS. Polacy uważają, że zasady wynagradzania lekarzy trzeba zmodyfikować. Najwięcej, niemal 73% uczestników sondażu opowiada się za skuteczniejszą weryfikacją czasu pracy medyków, ale niemal 40% badanych popiera wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzeń lekarzy. Taki maksymalny limit zaproponowała ministra zdrowia. Czy pan jest także wśród tego odsetka badanych?
5: No tu można powiedzieć vox populi, vox dei, jeżeli taka jest opinia większości społeczeństwa, a przecież żyjemy w demokratycznym społeczeństwie, no to wypadałoby coś z tym zrobić. Tak, ja jestem zwolennikiem, żeby uporządkować wynagrodzenia nie tylko lekarzy, ale zawodów medycznych, ale w tej chwili mówimy o lekarzach, więc jestem za tym, żeby to uporządkować. Po pierwsze, żeby zmienić mechanizmy płacenia za pracę lekarza, no i po drugie, żeby też zmienić kwestię współpracy różnych sektorów, w których lekarze pracują. Jest taki system, który się nazywa system wartości jednostek pracy lekarza. To się odnosi do lekarza, ale może też do innego zawodu się odnosić z wyższym wykształceniem medycznego na przykład. I ten system pozwala na wycenę pracy w zależności od tego, czy lekarz pracuje umysłowo, czy bardziej pracuje technologicznie, czy to jest w dzień, czy to jest w nocy, czy to jest pacjent skomplikowany, czy to jest intensywna terapia, czy to jest SOR, czy to jest sala operacyjna. Taki system jest i jestem zwolennikiem, żeby taki system w Polsce wprowadzać. Oczywiście tego się nie da zrobić natychmiast.
9: Mhm. Ale to wtedy ta maksymalna stawka godzinowa różniłaby się w zależności od tego właśnie, gdzie pracuje lekarz i jaką dokładnie pracę wykonuje, o czym pan wspomniał przed chwilą?
5: Tak, ta stawka godzinowa nie powinna być jednak ustalona sztywno, no bo przecież, tak jak wspomniałem, na terenie pracy jest bardzo różne i sztywne ustalenie stawki dla lekarza, no tutaj nie daje możliwości dyrektorowi do wyceny pracy, tak jak powiedziałem, no czy to jest dyżur nocny, to jest zasadnicza różnica, czy to jest dyżur nocowy, czy to jest dyżur na przykład na oddziale opieki paliatywnej, się przewidukuje też bardzo istotnie, ale jednak te stopień natężenia pracy jest inny. Więc te sztywne stawki nie wydają mi się odpowiednie.
9: Mm-hmm. Czyli teraz w kolejnych rozmowach z Naczelną Izbą Lekarską też w tym tygodniu spotka się ponownie Komisja Trójstronna i tym razem na tym posiedzeniu ma być też sama szefowa resortu zdrowia, bo wcześniej był tylko przedstawiciel lub przedstawicielka resortu. Rozumiem, że teraz to powinno być bardzo doszczegółowione i to 240 niekoniecznie się mu ostanie. Ten pułap nie powinien się ostać.
5: Może się nie ostać, bo jest tutaj jednak zbyt dużo głosów, które jednak podaje lepsze rozwiązania niż właśnie taka sztywna stawka. No niestety dyrektorzy szpitali, z którymi współpracujemy jako największa organizacja szpitali w Polsce, zgłaszają, że część lekarzy już zrozumiała tę stawkę jako stawkę docelową i już rozmawiają z dyrektorami swoich szpitali, no że nie zarabiają jeszcze 240 zł za godzinę, a słyszeli, że mogliby takie pieniądze zarabiać, więc tutaj nie tylko mamy tych, którzy zarabiają więcej, ale mamy też tych, którzy zarabiają mniej tej kwoty.
9: Tak. No i pytanie, których jest więcej teraz i jak to wpłynie na w ogóle finanse szpitali?
5: Liczbowo są te stawki, no, to są fachowcy, jeżeli ograniczymy znowu te stawki dla innych fachowców, ja wiem, że to jest zupełnie inny rynek, ale no to jest dużo bardziej skomplikowana taka praca i jest taki system, co innego jakby nie było żadnego systemu, no nie wiemy co zrobić, musimy coś zrobić, niech będzie jakaś kwota, ale jest system wyceny, on jest trochę taki przeliczenie na punkty jak gdyby, prawda?
9: Czyli ale ten system działa w innych krajach?
5: Ten system jest systemem, który został wymyślony w Stanach Zjednoczonych. Tam to działa praktycznie wszędzie, ale został zaadoptowany podobnie jak te jednorodne grupy pacjentów, bo my też kiedyś nie mieliśmy tych jednorodnych grup pacjentów, tak? Czyli nie płaciliśmy szpitalom w zależności od tego, no, co to była za choroba, co pacjent prezentował i jaka była sytuacja. Tak samo tutaj jest też zaadoptowany w sposób europejski w Holandii, no i w Wielkiej Brytanii on jest, ale z ograniczeniami. Ale sobie, ta że jest wycena... to schemat do adaptacji. Mhm.
9: Czyli przysłowiowej Ameryki odkrywać nie trzeba, ale czy ta wycena pracy lekarza nadal mieściłaby się w wycenach świadczeń medycznych? Czy to byłaby osobna rubryczka?
5: Tutaj o tych świadczeniach mówimy, bo kolejna propozycja Ministerstwa Zdrowia to jest jednak, żeby wprowadzić pewien limit, tak zwany cap, o pieniędzy, które dyrektor może przeznaczyć na wynagrodzenia. No, zazwyczaj wynagrodzenia lekarzy to jest około 20% wszystkich wydatków szpitala, no bo wynagrodzenia stanowią często dużo więcej, ale przecież tam jest personel medyczny, który jest więcej tego personelu medycznego niż lekarzy. No więc w związku z czym te wynagrodzenia, jeżeli będą ograniczone w pewnym stopniu, no na przykład 60-65%, co uważa się w zarządzaniu szpitalami za taki dosyć efektywny pułap, no to wtedy dyrektorzy w całej Polsce nie będą mogli oferować w sąsiednim szpitalu lepszych stawek, ponieważ będą przekraczać te limity. I tu jest chyba rozwiązanie, bo tak daleko nie zajdziemy, jeżeli będą wynagrodzenia stanowić ponad tą kwotę, a czasami 100%.
9: Mhm. A czy nadal powinna obowiązywać taka zasada jak procent od zysków dla ordynatora danego oddziału? To czasami wiele pytań pojawia się u osób, które nie znają dokładnie działania systemu ochrony zdrowia, a dowiedzieliśmy się o tym m.in. za sprawą doktora Emila Jędrzejewskiego, który właśnie o ten procent od zysków jest w sporze z Szpitalem Południowym, bo pytanie, czy część kosztów nie została wyprowadzona do innego oddziału, tak żeby te zyski były w tym oddziale, którego on był ordynatorem, i tak dalej. Tu już są trochę szczegóły, ale czy w ogóle ten procent od zysków to jest niezbyt duże urynkowienie jednak pracy lekarza? Jak pan na to patrzy, panie profesorze?
5: Tu, panie rektorze, są właściwie dwie sprawy, bo pan wymienił stanowisko ordynatora. To jest feudalny system, który mamy od wielu lat. Ten system, gdzie mamy ordynatorów wielu specjalizacji, gdzie w szpitalach są nie za dobrze współpracujące albo w ogóle nie współpracujące ze sobą oddziały, osobne księstwa, jak mawiają dyrektorzy. Oczywiście nie wszędzie, jest sporo całkiem wyjątków. Więc to pierwsza sprawa to jest odejdźmy od systemu ordynatorskiego. Jeżeli lekarz jest specjalistą w swojej dziedzinie, ma ukończone wszystkie lata specjalizacji, zdany egzamin, to powinien być samodzielnym specjalistą. To już było nam sporo pomogło. No a po drugie zysk. Znowu, my w szpitalach nie jesteśmy szpitalami dla zysku, więc w związku z czym trudno się tutaj nie zgodzić, że to urynkowienie tak zwane poszło za daleko. No jeżeli 73% lekarzy w polskich szpitalach obecnie to są lekarze kontraktowi, no to powinniśmy sobie zdać sobie sprawę z tego, że de facto w polskich szpitalach działają jednoosobowe działalności gospodarcze, a działalność gospodarcza jest działalnością dla zysku w szpitalu, który jest nie dla zysku. Więc tego się nie da pogodzić w ten sposób na dłuższą metę, tym bardziej, że mamy płacone za tak zwaną fee for service, czyli za każdą usługę szpitalną płacone. No oczywiście w tym modelu jednorodnych grup pacjentów, to już jest lepiej niż kiedyś było za każdą procedurę. To ten mechanizm trzeba cały zmienić.
9: A panie profesorze, żebyśmy dobrze zrozumieli, ten samodzielny specjalista zastąpiłby funkcję ordynatora, czy to byłyby dwie różne funkcje?
5: To byłyby różne funkcje, bo funkcja ordynatora w Polsce to jest jednak zaszłość, to jest jednak coś, co w wielu krajach takich jak modelowych podajemy, no chociażby najlepszy system ochrony zdrowia w Polsce, Holandia, czy też te skandynawskie, tam jest system jednak tych niezależnych specjalistów, którzy z sobą współpracują, no i w oddziałach, które są często wielodyscyplinarne, a nie podzielone tak jak u nas na najmniejsze, najwyższe specjalizacje lekarskie, które z kolei mamy najwięcej w Europie, a za tym idą wymagania i za tym idą czasy oczekiwania, niestety, między innymi, no to mamy taką sytuację, że moglibyśmy do tych oddziałów po prostu dać tak zwanego dyrektora do spraw medycznych, czy też kierownika do spraw medycznych i menadżera, który by zarządzał grafikami, który by organizował pracę i oczywiście pielęgniarkę, która by zajmowała się sprawami opieki nad pacjentami, czyli taka zamiast ordynatora, to inne oddziały wieloprofilowe, podzielone pod względem stopni natężenia opieki nad pacjentów i konsultanci, którzy chodzą za pacjentem, a nie siedzą na tak zwanym oddziale, czy też system lekarza salowego, gdzie lekarz jest przyporządkowany do sali i tą salę, no, to jest jego piecza i się tam nie rusza z tej sali. No oczywiście to jest duże uproszczenie, co ja mówię w tej chwili.
9: To ostatnie pytanie o zarządy szpitali, o rady nadzorcze, bo powstało też pytanie po historii Szpitala Południowego, ale też innych, wielu już historii z całego kraju. Gdzie byli członkowie rad nadzorczych? Czasami tam są samorządowcy, ale oni często mają i wiele innych spraw na głowie i nie są w stanie po prostu bardzo dobrze sprawdzać, co się dzieje w danej jednostce, placówce medycznej. Albo też po prostu nie chcą wchodzić w konflikt z dyrektorem szpitala, więc raczej nie pytają o ewentualne nieprawidłowości itd., itd. Czy skład tych rad powinien być bardziej ekspercki, w ogóle nie polityczny, nie samorządowy? Jak pan na to patrzy?
5: Wydaje mi się, że powinien być bardziej apolityczny. No mamy teraz ministra zdrowia, która jest apolityczna.

0: faktycznie klinicyści zajmujący się na co dzień pracą przy pacjencie, czy też no właśnie politycy albo osoby w zupełnym oderwaniu od organizacji systemu ochrony zdrowia.
1: Profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie rektorze. Miłego dnia życzę państwu.
1: Wzajemnie. Za chwilę informacje, po nich Aleksandra Leo, Unia Centrum.
2: Autopromocja. Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
3: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko.
4: Tak, peryferia uboga, zacofana, no znowu to za dół.
3: Piaski, laski i karaski. Laski,
4: no. Tak, tak.
2: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
12: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
15: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł. Przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert dalej masz.
6: Reklama.
19: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 7.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Trzeba uporządkować wynagrodzenia lekarzy, stwierdził w poranku TOK FM prezes Polskiej Federacji Szpitali profesor Jarosław Fedorowski. Jego zdaniem można by wdrożyć tak zwany system wartości jednostek pracy lekarza.
0: Ten system pozwala na wycenę pracy w zależności od tego, czy lekarz pracuje umysłowo, czy bardziej pracuje technologicznie, czy to jest w dzień, czy to jest w nocy, czy to jest pacjent skomplikowany, czy to jest intensywna terapia, czy to jest SOR, czy to jest sala operacyjna. Taki system jest i jestem zwolennikiem, żeby taki system w Polsce wprowadzać. Oczywiście tego się nie da zrobić natychmiast.
20: Dzisiaj w sprawie

0: W sprawie propozycji zmian w systemie ochrony zdrowia Polska 2050 organizuje w Sejmie okrągły stół. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że w nocy ostrzelał cele w sąsiednich krajach arabskich, niszcząc instalacje radarowe kontroli powietrznej należące do stacjonującej w Bahrajnie amerykańskiej 5. floty i ostrzeliwując bazę lotnictwa USA w Jordanii. Wcześniej armia Stanów Zjednoczonych poinformowała, że po 5 godzinach zakończyła falę ataków na cele w Iranie. Była to trzecia z kolei noc ataków na Iran. Wczoraj prezydent Donald Trump ogłosił, że siły amerykańskie wznowią blokadę irańskich portów, a wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, ale za opłatą. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Ukraiński przywódca wziął wczoraj udział w spotkaniu wspierającej Kijów Koalicji Chętnych w Paryżu. Przed spotkaniem 9 państw Europy Zachodniej i Ukraina powołały wspólny projekt obrony antybalistycznej. Rzeczywistość w Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową. Zełenski dodał, że prace nad systemem obrony powietrznej Freya potrwają jeszcze 12 miesięcy. Mija 10 lat od zamachu terrorystycznego w Nicei, w którym zginęło 86 osób, a ponad 400 zostało rannych. 14 lipca 2016 roku podczas obchodów Dnia Bastylii terrorysta wjechał 19-tonową ciężarówką w tłum. Zginęli przedstawiciele 19 krajów, w tym dwie Polki. Do zamachu przyznało się tak zwane Państwo Islamskie, choć dochodzenie dotąd nie wykazało związków sprawcy z żadną organizacją dżihadystyczną. Podczas przerwy wakacyjnej władze estońskiego Tartu rozpoczęły oklejanie folią ochronną okien w szkołach, aby zapobiec zranieniu personelu lub uczniów odłamkami szkła w razie ataku powietrznego. Nałożenie folii na szybę utrzymają w całości swoje odłamki w przypadku eksplozji spowodowanej na przykład przez uderzenie drona bojowego. W regionie Tartu, położonego w południowo-wschodniej Estonii, w ciągu ostatnich miesięcy znaleziono kilka zabłąkanych ukraińskich dronów szturmowych, które prawdopodobnie zostały zepchnięte z kursu przez Rosjan. Są alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw w południowej części kraju. Termometry pokażą dzisiaj od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej będzie nad morzem, tam w okolicach 20 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Z nami jest Aleksandra Leo, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Centrum i członkini nowej partii Unia Centrum. Dzień dobry.
3: Zgadza się. Dzień dobry.
2: Na początku podstawowy fakt. Chciałbym ustalić, kiedy powstała Unia Centrum, pani poseł?
3: Unia Centrum powstała podczas zjazdu krajowego w ostatnią niedzielę, czyli dwa dni temu, ale powstała z połączenia naszego środowiska, czyli Stowarzyszenia Centrum Polska oraz Klubu Parlamentarnego Centrum i z jednej z najstarszych działających obecnie w Polsce partii, jednej z trzech najstarszych, czyli do niedzieli Unii Europejskich Demokratów, a wcześniej między innymi Unii Wolności.
2: Czyli jest,
3: to jest partia, która ma numer 12 w KRS-ie, więc to robi wrażenie.
2: Czyli jednocześnie jesteście państwo najmłodszą i najstarszą, jedną z najstarszych partii w Polsce.
3: To prawda. Już
2: czegoś takiego jeszcze nie było.
3: Czegoś takiego jeszcze jako partia nie. No, mieliśmy taką koalicję w 23 roku z najstarszą partią, czyli z PSL-em jako najmłodsza partia, natomiast teraz to jest fuzja właśnie środowiska najmłodszego ze środowiskiem najstarszym, bo członkami tej partii, którzy zresztą byli obecni w ostatnią niedzielę, jest na przykład pan Onyszkiewicz, który w zasadzie dosłownie walczył o wolność, o demokrację. To były osoby, które były represjonowane, które siedziały w więzieniu, czy profesor Geremek, którego wczoraj 18. rocznica tragicznej śmierci obchodziliśmy. Mm-hmm.
2: Ale to jest tak, że państwo jako klub centrum, członkowie też chyba stowarzyszenia, tak? Też chyba powstało w międzyczasie tak zwanym
3: Stowarzyszenie Centrum Polska.
2: Tak, tak. Po prostu dołączyli do istniejącej partii Unia Europejskich Demokratów, która oczywiście korzenie miała właśnie w Unii Wolności. Czy jednak to jest połączenie dwóch środowisk, nowy statut? Jak to dokładnie formalnie wygląda?
3: Unia Europejskich Demokratów miała w swoim statucie taką możliwość połączenia się z innym środowiskiem i to wykorzystaliśmy. Wiele tygodni trwały te rozmowy. Co cieszy, to to, że nie przedostała się żadna informacja na ten temat no, poza nasze rozmowy do, na przykład do mediów, praktycznie do ostatniej chwili, więc tutaj te rozmowy, ten dialog był rzeczywiście bardzo szczelny. My dołączyliśmy do istniejącej partii. Po odejściu w lutym tego roku z Polski 2050 od początku mieliśmy w planach założenie własnej partii. Udało nam się po 6 miesiącach założyć stowarzyszenie. Natomiast partia to jest wiele miesięcy pracy, zbieranie podpisów. Cieszy to, że teraz mamy już partię znacznie szybciej niż zakładaliśmy. No i że właśnie możemy skupić się teraz w wakacji właśnie chociażby na rozbudowie struktur.
2: Ale czy to nie jest jednak dowód ewentualnych słabości strukturalnych Stowarzyszenia Centrum Polska w kraju, że po prostu za mało jest ludzi, za mało też możliwości, może też i finansowych, żeby stworzyć własną partię od nowa, tylko po prostu państwo dołączyli do istniejącej partii Unia Europejskich Demokratów?
3: Bardziej to jest kwestia czasu, bo rejestracja partii zajmuje czas. Oczywiście to są podpisy zbierane w całym kraju i to wymaga ludzi. No, do zbierania podpisów ludzi mamy. Nasze struktury nie są jakieś bardzo imponujące.
2: No właśnie, ilu jest mniej więcej ludzi, członków centrum?
3: W stowarzyszeniu, no bo tak, teraz dopiero spływają pierwsze deklaracje i zapisy do nowej partii, nowej starej partii. Natomiast w stowarzyszeniu mamy około 300 członków. Natomiast w Unii Europejskiej Demokratów to jest około 500 członków.
2: No właśnie, a żeby zarejestrować nową partię, trzeba mieć 1000 podpisów. No ale rozumiem, że rejestracji nowej nie będzie, więc po prostu...
3: Rejestracji nie będzie okay. I dzięki temu odzyskaliśmy czas. My mamy teraz kongres taki...
2: Wygodniej.
3: Tak, oczywiście, że tak. Kongres otwierający we wrześniu. My mamy gotowy manifest nasz polityczny, nasz program. Natomiast będziemy nad nim pracować, ponieważ połączyliśmy się z innym środowiskiem politycznym, więc naturalną rzeczą jest to, że musimy ten nasz manifest zderzyć jeszcze i dopracować z naszym tym nowym środowiskiem, z którym się połączyliśmy i rozbudowywać strukturę, no bo w kontekście też nadchodzących wyborów w 2027 roku to wiadomo, jest to bardzo ważne.
2: Mm-hmm. No i podczas tego kongresu wrześniowego możemy się spodziewać komponentu dotyczącego gospodarki, także ekologii, rozwoju Polski. Chciałoby się powiedzieć dawny Szymon Hołownia.
3: No, przyjęliśmy takie właśnie niebiesko-zielone kolory, zielone odpowiadające za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne, troska o przyszłe pokolenie i niebieski, który no, poza tym, że oznacza wolność, to również przedsiębiorczość czy silną gospodarkę.
2: A gdyby ktoś żółty chciał do państwa dołączyć, czyli w barwach Polski 2050, to mógłby? Czy raczej drzwi zamknięte?
3: Nie, oczywiście. My jesteśmy otwarci i na rozmowy, i na dialog, i na to zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich z demokratycznego obozu, żeby dołączyli do naszego ugrupowania.
2: No w sumie też mógłby, nie chcę sobie dworować, ale no, są takie fakty historyczne, mógłby dołączyć też Donald Tusk, który kiedyś był w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, tworzącym Unię Wolności. Więc gdyby chciał wrócić do swoich korzeni politycznych, to może z Koalicji Obywatelskiej przeszedłby do Unii Centrum.
3: Serdecznie zapraszamy pana premiera.
2: A propos Donalda Tuska, czy Unia Centrum będzie chciała renegocjować umowę koalicyjną? No bo mamy nowy byt polityczny, tworzą państwo koalicję sejmową, rządową. Czy chcieliby państwo być także sygnatariuszem umowy koalicyjnej?
3: My te rozmowy prowadzimy już od drugiej połowy lutego, kiedy odeszliśmy z Polski 2050 i stworzyliśmy własny klub parlamentarny składający się z 15 posłów. To jest także ten układ sił w koalicji 15 października już wtedy się zmienił, te proporcje już wtedy się zmieniły i te rozmowy trwają do dzisiaj. No jednym z takich pierwszych jakby owoców tej rozmowy była nominacja posłanki Żenety Cwaniny-Śliwowskiej na wiceministra sportu, ale te rozmowy trwają. Czy to się nazywa renegocjacja umowy koalicyjnej? Może tak się nazywać, natomiast te rozmowy trwają, ja nie czuję się tutaj upoważniona do tego, żeby szczegółowo o nich opowiadać, ale my takie rozmowy prowadzimy.
2: Ale to może skończyć się dopisaniem państwa do umowy koalicyjnej, zmianą jakichś zapisów, wyznaczeniem sobie nowych priorytetów na te ostatnie miesiące przed wyborami parlamentarnymi, może też jakieś stanowiska typu nowy minister albo funkcja wicemarszałka Sejmu?
3: Być może, natomiast my te kwestie, o nich rozmawiamy już od wielu tygodni. Natomiast no, wydaje mi się, że negocjacje jednak lubią ciszę, więc
2: Ale też
3: rozmawiamy tutaj za zamkniętymi drzwiami gabinetu.
2: Chyba Donald Tusk po prostu się też do tego nie pali, do tej renegocjacji, dołączenia państwa do tej umowy.
3: Ja myślę, że to jest tak, że jest bardzo wiele innych palących kwestii. To po pierwsze, to nie jest najważniejszy temat teraz i my to znakomicie rozumiemy. My jesteśmy teraz zajęci naszym manifestem programowym, rozbudowywaniem struktur, ale te rozmowy trwają i one mają swoje tempo.
2: To kończąc ten temat, Unia Centrum zacznie pewnie być jako osobny byt teraz pokazywana w sondażach, ale Klub Centrum czy Stowarzyszenie Centrum Polska, gdy już pokazywany był w sondażach, to raczej były to poziomy typu 1%, 2% poparcia. Czy jeżeli tak by się utrzymało na przykład pod koniec tego roku, na początku przyszłego, to najprawdopodobniejszym scenariuszem będzie jakaś koalicja wyborcza, na przykład z PSL-em?
3: No, my dopiero zaczynamy budowanie tej naszej marki, może to nie jest nowa partia, ale przede wszystkim każda partia, moim zdaniem funkcjonująca, jej tak naprawdę głównym celem jest samodzielny start w wyborach i przygotowanie się do takiego samodzielnego, indywidualnego startu. Natomiast w obecnych czasach ja bardzo w ogóle wierzę w synergię i wierzę w to, że demokracja wygrywa wtedy, gdy środowiska prodemokratyczne potrafią się uzupełniać i ze sobą współpracować. Im szersza ta oferta dla wyborców koalicji 15 października, tym większa szansa na zwycięstwo. A nasza ambicja jest współtworzenie zwycięstwa sił demokratycznych w 27 roku.
2: Czyli ewentualny sojusz z ludowcami nie
3: przygotowujemy
2: jest
3: się, nie, nie jest. Przygotowujemy się do tego, żeby iść samodzielnie i taki jest nasz cel, ale oczywiście, że nie wykluczamy koalicji, tak jak nie wykluczyliśmy jej w 23 roku. Zbudowaliśmy trzecią drogę, która wtedy okazała się sukcesem.
2: Dzisiaj o 10.30 w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Pani bierze udział, tak, w posiedzeniu? Jest pani
3: wiceprzewodniczącą tak, Sejmowej Komisji Kultury. Czeka nas prawdopodobnie wielogodzinne wysłuchanie publiczne, bardzo potrzebne, tak jak potrzebne będą prace już później w komisji, już na samej tym projekcie ustawy, ponieważ ten problem jest. I jest realny, wymaga rozwiązania, ale ta ustawa wymaga dopracowania.
2: Tak tylko chronologicznie spojrzę na dzisiejszy plan pracy Sejmu. Rozumiem, że z uwagi na to wysłuchanie nie wybiera się pani na okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizowany przez panią poprzednią partię Polskę 2050, chociaż to jest o 9, więc do 10.30 pani mogłaby posłuchać, co Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na ten temat ma do powiedzenia.
3: Nie wybieram się. Mam jeszcze inne zobowiązania przed tym publicznym wysłuchaniem, także nie planuję.
2: A ktoś z Unii Centrum?
3: Polska 2050. Czy ktoś się wybiera? Nie wiem, szczerze mówiąc, czy od nas ktoś się wybiera. Nie dopytywałam tutaj. Dobrze, że Polska 2050 organizuje taki okrągły stół, tylko uważam, że to jest trochę za mało. To znaczy rozmowy o ochronie zdrowia, tutaj powinien być konsensus polityczny. Podobnie jak zresztą z systemem emerytalnym, o którym tutaj w ciągu ostatnich dwóch dni rozmawialiśmy, również za sprawą przewodniczącej Pełczyńskiej-Nałęcz i jej dość egzotyczną propozycją, aby kobiety, które nie posiadają dzieci, dłużej pracowały.
2: A czy, wracając do ustawy o artystach, ta ustawa zostanie przyjęta przez Sejm ostatecznie, czy może jednak budzić w koalicji samej rządzącej jakieś wątpliwości?
3: Już budzi, natomiast dlatego będziemy nad nią pracować w komisji. Ten kształt ostateczny tej ustawy, aby mogła wyjść z Sejmu, musi zostać dopracowany, musi zostać zmieniony.
2: A w jakim aspekcie przede wszystkim?
3: Ministerstwo nie przekonało Polaków do swojego projektu i to jest największy błąd, jaki do tej pory został popełniony. Mamy sondaże, które mówią, że aż 74% Polaków sprzeciwia się dopłatom państwa do składek i emerytur artystów. I to pokazuje nie, że społeczeństwo jest przeciwko artystom, broń Boże. To pokazuje, że ministerstwo nie wykonało swojej podstawowej pracy, bo nie wyjaśniło celu tej ustawy, która jest, żeby była jasność, bardzo potrzebna, bo problem jest realny i wymaga rozwiązania. No, wielu z artystów nie ma stabilnych dochodów, mają bardzo trudną sytuację ubezpieczeniową czy emerytalną. Kolejna kwestia to w tej ustawie mamy luki i takie braki zabezpieczeń przed nadużyciami. Ten projekt tworzy kolejny wyjątek w systemie ubezpieczeń społecznych, ale nie daje nam odpowiedzi na pytania, jak skutecznie zapobiec tym nadużyciom. To znaczy nas, tutaj jako Unię Centrum, te tłumaczenia na razie nie do końca przekonują. Słyszymy, że będzie rejestr, słyszymy, że będzie jakaś komisja, odpowiednia weryfikacja. To chyba nie wystarczy. No nie chcemy, aby za kilka lat okazało się, że mamy powtórkę z KRUS-u, który jest wykorzystywany do kombinowania i że zaraz kolejne grupy zawodowe zaczną nazywać się artystami. No i musimy jeszcze rozwiązać poważną wątpliwość dotyczącą sprawiedliwości społecznej. Bo miliony Polaków prowadzą działalność gospodarczą, pracują na umowach cywilnoprawnych, też mają niestabilną na przykład sezonową pracę. I tutaj państwo powinno być ostrożne i ostrożnie podchodzić do tworzenia kolejnych wyjątków i przywilejów tylko dla wybranych grup zawodowych.
2: To w takim razie należy ten przywilej kolejny wdrożyć w życie, czy jeszcze się grubo nad tym zastanowić?
3: Raz, my nie kwestionujemy problemu. My nie kwestionujemy tego problemu, ale kwestionujemy to, czy to rozwiązanie jest sprawiedliwe i czy jest szczelne i bezpieczne dla pieniędzy podatników.
2: Czyli przynajmniej państwa klub na pewno będzie zgłaszać poprawki do tego rządowego projektu.
3: Tak. Będziemy zgłaszać poprawki, najpierw odpowiedzi i chcemy też wysłuchać strony tutaj społecznej, potem odpowiedzi tutaj ze strony Ministerstwa Kultury, a potem procedowanie.
2: A czy ma pani informację, czy pani minister Cienkowska będzie dzisiaj na wysłuchaniu publicznym?
3: Nie mam takiej informacji. Mhm.
2: Aleksandra Leo, Unia Centrum, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia. Informacje o 8:00, po nich Jakub Stefaniak z Kancelarii Premiera i z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
4: Reklama. Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 8, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Przygotowujemy się, żeby do wyborów iść samodzielnie, ale nie wykluczamy koalicji, mówiła w TOK FM posłanka Aleksandra Leo, członkini zarządu nowej partii Unii Centrum. Mówiła, że partia jest otwarta na dialog. W najbliższym czasie będzie się skupiać na rozbudowie struktur, a we wrześniu zaprezentuje program. Partia powstała na porozłamie w Polsce 2050 w wyniku połączenia Unii Europejskich Demokratów ze Stowarzyszeniem Centrum Polska. Jej szefową jest ministra klimatu Paulina Henik-Kloska. Ropa drożeje na globalnych rynkach, a notowania surowca są na najwyższym poziomie niemal od miesiąca. Zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie znów rozbudza obawy o dostawy surowców energetycznych z Zatoki Perskiej. Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Niebezpieczne upały rozciągające się od Los Angeles po Boston mają w tym tygodniu dotknąć ponad 100 milionów Amerykanów. Wiele miast na zachodzie kraju odnotowało rekordowe temperatury sięgające 46 stopni Celsjusza, bijąc tym samym dotychczasowe rekordy ciepła. U nas są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw w południowej części kraju. Możliwe są porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Termometry pokażą dzisiaj od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad morzem, tam w okolicach 20 stopni.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Punktualnie 8.02, wtorkowy poranek TOK FM trwa, a teraz z nami jest Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe, zastępca szefa Kancelarii Premiera.
9: Dzień dobry.
2: I naszą rozmowę można też obejrzeć w transmisji YouTube'owej oraz na profilu Radia TOK FM na Facebooku. Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą dziś na okrągły stół organizowany przez Polskę 2050 w sprawie ochrony zdrowia, a czy z PSL-u ktoś się wybiera?
9: Panie redaktorze, my jesteśmy środowiskiem, które zawsze chętnie rozmawia. Nie wiem, czy akurat formuła okrągłego stołu daje taką przestrzeń do rozmowy merytorycznej, bo ona zawsze wiąże się z tym, że jest to pewnego rodzaju medialne show. Natomiast mamy na pewno swoje propozycje, o których mówimy od dłuższego czasu, jeśli chodzi o reformę ochrony zdrowia. I jeżeli trzeba będzie je wyartykułować, to są też w PSL-u eksperci, którzy na pewno mogą taki takie propozycje przedstawić i też dyskutować na temat innych propozycji.
2: A czy szef klubu, pan poseł Paszyk albo ktoś inny się wybiera? Ma pan taką
9: Nie rozmawiałem z przewodniczącym Paszykiem, natomiast mogę powiedzieć jasno, że na wielu spotkaniach w różnych gremiach biorą i brali i pewnie brać będą udział przedstawiciele PSL-u. Marek Sawicki, Marek Kos od wielu tygodni pracują też nad rozwiązaniami, o których mówimy głośno w mediach. Nie jest chyba tajemnicą, jakie PSL ma propozycje, więc jeśli trzeba pójść i je jeszcze raz wyłożyć, tak, to zrobimy. Natomiast dyskusja zawsze jest dobra, tylko żeby ta dyskusja była merytoryczna, a nie było
2: dyskusji.
9: No właśnie, żeby to nie było tak, że każdy teraz będzie chciał tutaj medialnie istnieć, a tak naprawdę nie będzie to w konsekwencji szło w żadnym sensie do przodu.
2: Bo też w koalicji pojawiły się takie pytania, czy akurat taka formuła jest też zasadna, że to ministra do spraw funduszy i polityki regionalnej będzie teraz omawiać propozycje ministra zdrowia, które te propozycje już ma wdrażać w życie, a nie znowu je omawiać. Pytanie, czy tam będzie bardziej recenzja, krytyczna, niekrytyczna, przyjemna, czy nieprzyjemna.
9: Robimy, nie gadamy. Jest takie hasło dobre, właśnie. Wszystkim trzeba zadedykować. Natomiast dzieje się bez wątpienia w tej przestrzeni.
2: A to tytuł naszego podcastu politycznego też polecamy. Mm-hmm.
9: No i pięknie.
2: Wszystko się połączyło.
9: Tak.
2: Kiedy
9: jest
2: wybór prezesa IPN-u w końcu? Czy już w tej kadencji parlamentu zawsze będzie pełniący obowiązki prezesa IPN-u i nowego prezesa?
9: Oby nie. Znaczy, jeśli pan osobiście mnie pyta, to oby nie, bo ja akurat tego pełniącego obowiązki ostatnio słuchałem i mam wrażenie, że bardziej niż prezesem IPN-u stara się być politykiem.
2: Pan Polejowski,
9: Natomiast...
2: Kandydatem PSL-u jest Mateusz Szpytma, ale tego kandydata za bardzo nie chce poprzeć Koalicja Obywatelska i Lewica.
9: Bo my stawiamy na to, żeby podchodzić do tej kandydatury merytorycznie. Rozmawiamy o tym także z naszymi partnerami w koalicji. To jest trudne, bo też trzeba przypomnieć, że niektórzy nasi koalicjanci w ogóle optowali za tym, żeby IPN jako taki zlikwidować. No więc trudno też, jakby, żeby oni wspierali jakiegokolwiek kandydata, skoro chcieli likwidować instytucje. Natomiast jeśli pan mnie pyta o terminy, to ja mam wrażenie, że dzisiaj są ważniejsze sprawy w Polsce niż wybór prezesa jednej czy drugiej instytucji. Ona jest oczywiście ważna, spełniać powinna swoją rolę, na pewno nie być tubą propagandową, instytutem promocji jednego czy drugiego polityka.
2: Ale trwają ekshumacje na Ukrainie.
9: Tak, oczywiście. Oczywiście.
2: Instytucja powinna mieć pełnoprawnego szefa.
9: Ale tutaj, jeśli chodzi o kwestie związane z polityką historyczną, szeroko rozumianą, są też inne urzędy, które mają większy mandat do tego, żeby taką politykę kształtować, więc spokojnie. Mamy to pod kontrolą. Natomiast, tak jak powiedziałem, to nie jest dzisiaj temat numer jeden. Czyli naprawdę są ważniejsze wyzwania, nad którymi się trzeba skupiać w koalicji, niż wybór jednego czy drugiego prezesa.
2: Ale teraz jest posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, następne za dwa tygodnie i potem miesięczna przerwa. Raczej przed tą miesięczną przerwą do tego wyboru nie dojdzie.
9: Zobaczymy. To wszystko, piłka jest zawsze w grze i tu trzeba powiedzieć sobie jasno, że odpowiedzialni politycy, a tacy na pewno tworzą koalicję, mają z tyłu głowy też to, że trzeba pewne zadania swoje wypełniać, związane z kalendarzem kadencyjności odpowiednich instytucji, ale jeżeli przyjmiemy sobie gradację, to naprawdę nie jest to najważniejszy temat dzisiaj. Myślę, że Polaków bardziej interesują inne sprawy niż to,
2: kto będzie prezesem. A PSL może zrezygnować z kandydatury Mateusza Szpetmy, czy nie?
9: Wie pan, no nie po to się zgłasza kandydata, żeby z niego rezygnować. Ja nie słyszałem, żeby opinia, czy też ocena tego akurat kandydata się zmieniła. Jego praca merytoryczna jest bardzo dobrze oceniana przez moje środowisko polityczne i tyle. I myślę, że w dalszym ciągu tak będzie.
2: A mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram PSL poprze, tak? W wyborze na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Ten wybór ma się dokonać podczas tego posiedzenia Sejmu.
9: Myślę, że o tym będzie dyskutował klub parlamentarny zapewne już jutro, bo jutro jest posiedzenie klubu. Natomiast jeśli pan mnie osobiście pyta o ocenę pani mecenas jako ekspertki prawniczki, to ja tę ocenę wystawiam bardzo dobrą. Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą, nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce. Ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne. I myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
2: Dwa fakty. Rosyjskie rakiety balistyczne i drony zaatakowały ukraińską stolicę i powodując pożary w kilku punktach na terenie Kijowa. A jednocześnie Przemysław Czarnek w telewizji Republika mówi, trzeba zmusić Unię Europejską, by zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainę. Dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Nie wiem, co pan poseł miał na myśli, bo broniąc się, siebie i Europy, Ukraina na pewno spełnia wartości proludzkie, to już zostawmy.
9: Ja nie wiem,
2: ale
9: czy on sam,
2: gdzie dojdzie?
9: Ja nie wiem, czy on sam wiedział, co ma na myśli. No jedno jest pewne, jak tak dalej pójdzie, to Czarnek zmieni nazwisko na Braunek, no bo to już jest licytowanie się z radykałami na jak największą głupotę. Szanowni Państwo, no prawica w Polsce, czy też patoprawica brunatnieje, tylko trzeba też powiedzieć jasno naszym słuchaczom, pewnie to wiedzą, że brunatny to nie jest kolor męstwa. To jest kolor zgnilizny moralnej. I takie czarnki przez takie słowa infekują społeczeństwo właśnie taką zgnilizną moralną. I trzeba temu dawać odpór i my to robimy. Jeżeli ktoś opowiada takie głupoty, no to jest po prostu pożytecznym idiotą Kremla.
2: Aż tak?
9: Tak.
2: I to też ma bezpośrednie przełożenie na takie sytuacje jak w autobusie w Bielsko-Białej, gdzie człowiek,
9: oczywiście,
2: Polak atakuje,
9: oczywiście,
2: ukraińskie dzieci?
9: Każda forma agresji, ale dziwi mnie to, że PiS w to idzie. Wie pan, dziwi mnie to. Znaczy, oni mają dzisiaj klapki na oczy, postawili tego Czarnka jako kandydata na kandydata po to, żeby się pojedynkował z Braunem. Otoczyli go też kordonem jakichś radykalnych polityków,
2: no
9: czy polityków
2: Jarosław
9: PiSu.
2: Jarosław Kaczyński miał uznać, że Braun jest największym zagrożeniem i muszą
9: dla
2: go zdusić.
9: Tak, no dobrze, ale znaczy on jest w ogóle zagrożeniem dla Polski jako takim, ale jak widzę, PiS staje się takim zagrożeniem również, bo zaczyna się z nimi, z tymi brownistami na głupotę licytować. Natomiast po pierwsze to problem polega na tym dzisiaj, że tak naprawdę działania, które podejmuje dzisiaj PiS, idą w stronę tego, czego doświadczył jakiś czas temu jeden z polityków PiSu, czyli pan minister już były Niedzielski, który po słowach Brauna, który groził mu śmiercią z mównicy sejmowej, został dotkliwie pobity na ulicy jednego z polskich miast. Jeżeli PiS tego nie widzi, albo widzi i tak w to brnie, to jeszcze gorzej o nich świadczy, to bardzo źle. I dzisiaj państwo polskie ma instytucjonalne narzędzia, które mogą postawić temu tamę. I to się dzieje. Służby, takie jak policja, takie jak prokuratura, będą tępić przejawy wszelkiego rodzaju ksenofobii, wszelkiego rodzaju agresji, szczucia człowieka na człowieka. Natomiast trzeba sobie, szanowni państwo, powiedzieć jasno, bo zaraz pojawią się pretensje, że za mało. Taki pan Czarnek i jemu podobni dzisiaj korzystają z ułomności demokracji. Oni doskonale wiedzą. Wie pan, gdyby Czarnek był opozycją, na przykład na Węgrzech za Orbana, to siedziałby cicho jak mysz pod miotłą. Nawet by nie pisnął.
2: Ale na czym polega ta ułomność demokracji?
9: Ułomność demokracji polega na tym, że w pewnych obszarach państwo polskie mające narzędzia, rząd polski mające narzędzia, ale tworzące jakby rząd z środowisk prodemokratycznych i działający w myśl także ustaleń, które obowiązują w Unii Europejskiej, nie może sobie pozwolić na to, żeby w sposób dyktatorski postawić tamę takim radykalnym i złym zachowaniom, mimo że je krytykuje.
2: Okej, okay, czyli mamy, na przykład my działamy w na przykład delegalizacji niektórych
9: partii. No na przykład,
2: partii,
9: my działamy w ramach pewnego systemu, który ma pewne wartości.
2: Na tę ułomność musimy się zgodzić.
9: Nie, nie chcę powiedzieć, tylko chcę wyjaśnić, dlaczego pewne działania są prowadzone w sposób być może nie wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. Bo i z takimi głosami się spotkałem. Ludzie zaczepiają na ulicy, mówią, weźcie, przepraszam za wyrażenie, w cholerę, zdelegalizujcie tego Brauna. To jest proces. Są pewne procesy. My nie wchodzimy w buty radykałów i przywódców republik bananowych. No, nie możemy tego zrobić, ale przez to, niestety, i to też trzeba powiedzieć jasno, może pewne oczekiwania nie są aż tak mocno i szybko spełniane, mówię o oczekiwaniach społecznych, wobec takich radykalnych, nikczemnych zachowań. Bo to są nikczemne zachowania.
2: Ale
9: i je potępiamy.
2: Myśli pan, że
9: natomiast
2: może
9: służby, takie jak policja, działają bardzo szybko.
2: I no, na szczęście w Bielsko-Białej tak, na przykład tak zadziałały. Myśli pan, że może dojść jednak do jakiegoś przeciążenia w samym Prawie i Sprawiedliwości? Bo gdy mówił Przemysław Czarnek też o tym, że odradza się nazizm na Ukrainie, to od
9: no,
2: razu się przypomniał.
9: Putinem. No to, znaczy,
2: ale dopowiem tylko, Michał Dworczyk w Polskim Radiu powiedział, nie, no nie można tak mówić. Krzysztof Szczucki w Radiu Z, w życiu bym tak nie powiedział. Tam są jednak
9: panie redaktorze,
2: ludzie, którzy,
9: ale oni już tam między
2: głowę
9: sobą, oczywiście, że tak, no jest jakaś pewnie frakcja normalnych, nawet i na prawicy. Ja pamiętam, jak jeden pisowski troll,
2: normalny,
9: bo inaczej,
2: kwestii,
9: bo inaczej,
2: tak,
9: go, bo inaczej go nie nazwę, napisał o Poczobucie, gdzie pan Michał Dworczyk właśnie zareagował też w sposób radykalny. No ale to nie rozwiązuje problemu. Znaczy my dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby w przyszłym roku środowiska takie jak Brown, Czarnek i im podobni nie mieli nic do powiedzenia w Polsce. Żeby, broń Boże, nie doszli do władzy. Bo po pierwsze skłócą wszystkich ze wszystkimi, po drugie
2: ale to jakie
9: wyprowadzą
2: macie plany
9: Polskę,
2: na to?
9: Wyprowadzą Polskę z Unii Europejskiej, a nie daj Boże jeszcze z NATO.
2: Bo Prawo i Sprawiedliwość ma niby plan taki, żeby przejąć narrację Brauna, żeby zdusić jego poparcie do poziomu poniżej progu wyborczego.
9: Oni
2: to może się
9: to
2: nie udać. A jaki
9: policzyli
2: plan ma koalicja rządząca?
9: A my mamy plan taki, że będziemy w sposób konsekwentny pokazywać tę pisowską obłudę, stając w prawdzie i mówiąc ludziom jak jest, a plan polityczny jest taki, żeby tak skonstruować, tak przygotować się do wyborów, żeby móc realizować te obietnice, które Polakom złożyliśmy. A żeby to zrobić, jeszcze tylko powiem, bo
2: dobrze,
9: to jest ważne, żeby to zrobić, to musimy tak to skonstruować, żebyśmy mogli odrzucać złośliwe prezydenckie weta. I to jest cel ambitny. Ja wierzę w to, że to jest cel, który może się udać. I też trzeba powiedzieć naszym rodakom, to nie jest tak, że ktoś nie chce czegoś zrobić. Nie. Ale proszę zobaczyć, ile już było prezydenckich wet. A dlaczego te weta są? Dlatego, że pan Nawrocki, z całym szacunkiem, ale też działa nie w myśl polskiej racji stanu, tylko w myśl pisowskiej racji stanu, która niekoniecznie wiąże się z dobrem Polaków. Ona się wiąże z tym, żeby PiS wygrało następne wybory. A my
2: Prawo
9: tego nie chcemy.
2: Prawo i Sprawiedliwość oczywiście rozpętało też wojnę o przekazanie pomocy wojskowej Ukrainie, mimo że to przekazywanie przecież trwa od czasów rządów PiS i bardzo
9: kłamali, kłamią i kłamać będą.
2: Ale pojawiły się zarzuty, klasykę, że mijał się też z prawdą prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który w marcu powiedział w Radiu Z, że nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i zapewnił, że nie zostaną przekazane poza granice kraju.
9: No i baterie i uzbrojenie. I nie przekazał żadnych wyrzutni rakiet. Po pierwsze, po drugie, nie, mijał się, nie mijał się z prawdą, mówiąc, że służą do ochrony polskiego nieba.
2: Ale
9: bo jeśli nawet, panie redaktorze, te rakiety będą wystrzelone z terytorium Ukrainy, to one również będą służyły.
2: Ale ja się z panem zgadzam.
9: No właśnie. Więc nie idźmy w pisowski już spin, tylko popatrzmy na to przez pryzmat polskiej racji stanu i tego, jak dzisiaj działa Kosiniak-Kamysz, który jest, ja śmiem twierdzić, w ostatnich kilkudziesięciu latach jednym z lepszych ministrów obrony narodowej. Na pewno pan Błaszczak i pan Macierewicz nie dorastają mu do pięt.
2: Ale może ministrze, ta wypowiedź była szczęśliwa, bo teraz jest wypominana przez to, że już
9: no
2: pewnie
9: jest
2: wtedy trwały rozmowy w ramach na
9: panie
2: to, że może przekażemy rakiety.
9: Ale oszołomom nie trzeba mówić wszystkiego od razu,
2: a
9: bo jeżeli...
2: premier powiedział tu kategorycznie, że nie zostaną przekazane żadne uzbrojenia, czyli też rakiety, a zostały przekazane.
9: To teraz
2: i bardzo dobrze.
9: To teraz czepia się pan jednego słówka,
2: pan,
9: które
2: potem
9: być
2: to
9: może...
2: w mediach społecznościowych
9: ja wiem,
2: staje się wiralem.
9: Ale no to dlatego proszę dać mi wytłumaczyć i wyjaśnić. Po pierwsze, żadne rakiety, żadne wyrzutnie nie zostały przekazane, to jest po pierwsze. Tak. Po drugie, jeżeli ktokolwiek przekazuje jakikolwiek sprzęt w ramach współpracy sojuszniczej, to takie decyzje są konsultowane. Jeżeli Amerykanie miesiąc temu proszą, dajmy na to, o to, żeby taki sprzęt przekazać w liczbie 5 sztuk, to co miał powiedzieć Kosiniak?
2: No,
9: powiedział, spadajcie na drzewo do Amerykanów? Nie, bo jeżeli my mieliśmy sytuację z dronami rosyjskimi, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, to poderwały się myśliwce holenderskie, oprócz polskich, francuskie. Wojska sojusznicze w ramach NATO ruszyły nam z pomocą.
2: Tak, jednocześnie mamy zapewnienie o centrum serwisowania patriotów
9: i nikt
2: w Polsce,
9: takiej decyzji,
2: więc są korzyści.
9: Dokładnie. I jeżeli,
2: ale skoro jest tak dużo tych donacji, to może warto nie wypowiadać tak kategorycznych stwierdzeń, że czegoś nie przekażemy, bo
9: ale,
2: sytuacja jest dynamiczna i czasami może się zmienić.
9: Mówią tak. Zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. I łapanie za słówka wicepremiera, ministra obrony narodowej za deklaracje, które były w marcu, w kontekście tego, co wydarzyło się kilka miesięcy później, nie jest w interesie Polski i nie jest w interesie polskiego bezpieczeństwa.
2: I na koniec krótkie pytanie.
9: Nie kieruję pretensji do pana, tylko do prawicowych radykałów, którzy to robią.
2: Minister Motyka, polityk PSL-u, minister energii, tak, stwierdza, że rząd na razie nie rozmawia o powrocie pakietu CPN, ceny paliw niżej, ale też nie wyklucza. Jaka może być decyzja, bo sytuacja w ciśnieniu Ormus cały czas jest napięta, nawet
9: kilka,
2: gorsza niż kilka tygodni temu.
9: Jest tam kilka narzędzi, którymi może posługiwać się również Ministerstwo Finansów, nie tylko Ministerstwo Energii. Na pewno, szanowni państwo, tak jak robiliśmy wszystko, żeby Polacy płacili jak najmniej za paliwo przez tych kilka newralgicznych miesięcy, które już za nami, na pewno cały czas przyglądamy się tej sytuacji i tak jak deklarowaliśmy, monitorujemy, jeżeli będziemy mieli przestrzeń do działania i trzeba będzie interweniować, to ja wierzę w to, że rząd tak jak powinien się zachowywać w sytuacjach trudnych swojemu obywatelowi rękę zawsze poda. I to jest takie must have. Natomiast są różne narzędzia. Nie tylko produkt pod tytułem CPN jest takim narzędziem. Są też inne narzędzia fiskalne, które można wykorzystać.
2: Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii
9: Pozdrawiam,
2: premiera.
9: Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
2: Dziękujemy za chwilę informacje po nich w komentarze.
1: Autopromocja. Plan działania.
10: Zdjęcia z podróży, logowanie do hotelowych sieci, aplikacje i sztuczna inteligencja tworzą dziś dokładny, cyfrowy obraz każdego turysty. W takim środowisku wakacyjny luz często oznacza mniejszą ostrożność wobec danych i łatwiejsze pole do cyberataków. W planie działania przyjrzymy się, jak wygląda bezpieczeństwo informacji w czasie podróży i gdzie najczęściej tracimy kontrolę nad swoją prywatnością. Plan działania już dziś, 13.40. Szymon Kępka, zapraszam.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 8.21. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Nie wiem, czy formuła Okrągłego Stołu daje przestrzeń do rozmowy merytorycznej. Bardziej jest to medialne show, mówił w poranku TOK FM wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL-u. Podkreślił, że w sprawie naprawy ochrony zdrowia ludowcy mają swoje propozycje i są otwarci na rozmowę. Dzisiaj Okrągły Stół organizuje Polska 2050. Na spotkaniu nie będzie ministry zdrowia, zabraknie też Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Badania bez kolejki, pomoc w załatwieniu skierowania do specjalistów na CITO, recepty na SMS-a z jednym słowem. Potrzebuje. Takich świadczeń oczekiwali od personelu przychodni w Piasecznie lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej. Dzwonili bezpośrednio do kierownictwa, pisze Wirtualna Polska. Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie jest publiczną przychodnią utworzoną przez Radę Miejską, a placówka podlega nadzorowi burmistrza oraz Rady Społecznej, której członków wybierają radni. Unia Europejska i Wielka Brytania podpiszą dzisiaj traktat w sprawie Gibraltaru, który zacznie tymczasowo obowiązywać jutro. Na podstawie tego dokumentu zostanie rozebrane ogrodzenie oddzielające Hiszpanię od Gibraltaru, brytyjskiego terytorium zamorskiego. W wyniku umowy Gibraltar zostanie objęty Unią Celną z Unią Europejską i zintegrowany ze strefą Schengen. Za chwilę sport.
22: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paryż dziś świętuje. Pytanie, czy dwa razy w stolicy Francji zapanowano huczne obchody z okazji najważniejszego święta narodowego, a wieczorem trójkolorowi zagrają z Hiszpanią o awans do finału piłkarskich mistrzostw świata, mówi trener Didier Deschamps. Oczywiście 14 lipca to symboliczny dzień dla Francji, dla wszystkich obywateli. To pierwszy raz, kiedy gramy w to święto. Czy to może być wyjątkowy dzień? Zamierzamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było. No, oczywiście Hiszpanie zamierzają to święto popsuć, choć będzie to trudne zadanie, mówi trener Luis de la Fuente. Przeanalizowaliśmy już Francję bardzo, ale to bardzo dokładnie. Zresztą znamy się świetnie od kilku lat. Mają w swoich szeregach zawodników wyjątkowego

0: Nie chcą ratować wiarygodność swojego nazwiska i nie firmować niektórych pomysłów partii i jakoś tam dają temu znać. Za chwilę informacje, po nich wrócimy do dyskusji, porozmawiamy o tym, co się dzieje w koalicji rządzącej, a tam też sporo tematów. Profesor Danuta Plecka i dr Andrzej Ranke z nami zostają.
1: Autopromocja.
2: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalna i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do MediaExpert.
9: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
15: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
16: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dziś w Sejmie Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez ministra Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkanie, jak wlicza posłanka Wioleta Tomczak, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarze i pielęgniarki, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
4: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wiesz, nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
3: Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
5: Ministerstwo Zdrowia...

0: Kabel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
1: Na spotkaniu nie będzie też Lewicy. Unia Centrum przygotowuje się do tego, żeby do wyborów iść samodzielnie, ale nie wykluczamy koalicji, stwierdziła w poranku TOK FM członkini zarządu nowej partii posłanka Aleksandra Leo.
2: Unia Centrum powstała podczas zjazdu krajowego w ostatnią niedzielę, czyli 2 dni temu, ale powstała z połączenia naszego środowiska, czyli Stowarzyszenia Centrum Polska oraz Klubu Parlamentarnego Centrum i z jednej z najstarszych działających obecnie w Polsce partii, jednej z 3 najstarszych, czyli do niedzieli Unii Europejskich Demokratów, a wcześniej między innymi Unii Wolności.
1: Unia Centrum powstała po rozłamie w Polsce 2050. Szefową nowej partii jest ministra klimatu Paulina Henik-Kloska. A we władzach znalazł się jeszcze m.in. europoseł Michał Kobosko. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez apeluje o zawarcie szerokiego porozumienia narodowego w sprawie kryzysu klimatycznego w związku z tragicznym pożarem w Los Gallardos w prowincji Almeria na południu kraju.
3: Nie możemy ograniczać się jedynie do reagowania w momencie wybuchu pożarów. Musimy również podejmować działania zapobiegawcze, na przykład poprzez zabezpieczanie i wyznaczanie stref ochronnych wokół obszarów miejskich.
1: Ogień strawił około 7000 hektarów roślinności, zginęło 13 osób, prawie 1500 mieszkańców musiało opuścić swoje domy. Ponad 70 mandatów na łączną kwotę ponad 30 000 złotych nałożyli stołeczni policjanci na użytkowników rowerów i hulajnóg elektrycznych w weekend podczas kontroli. Skala robi wrażenie, bo mandaty dostał średnio niemal co czwarty kontrolowany. Policjanci zabezpieczyli 3 hulajnogi elektryczne. W przypadku 2 stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Wśród osób, które naruszyły przepisy ruchu drogowego, było 21 nieletnich. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw w południowej części kraju. Możliwe są porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Termometry pokażą dzisiaj od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 20.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Maciej Kluszka, zapraszam na ostatnią część wtorkowego poranka TOK FM. Z nami nadal są profesor Danuta Plecka i dr Andrzej Erankę. Teraz, szanowni państwo, chciałbym zapytać o sytuację w koalicji rządzącej. Za chwilę o merytorycznych kwestiach, którymi zajmuje się rząd i sejmowa większość, ale najpierw o kwestiach personalno-partyjnych, bo mamy nową partię, Unię Centrum, nową, a jednocześnie jedną z najstarszych w Polsce, bo dołącza do Unii Europejskich Demokratów, która przecież swoje korzenie ma w Unii Wolności. Ale moje pytanie jest do państwa jedno i podstawowe. Czy nowy byt, nowa partia po tej stronie rządowej to dla premiera, dla koalicjantów korzyść, coś, na czym można budować, czy raczej kolejny problem na głowie? Może teraz dr Andrzej Rankę na początek.
6: Znaczy, jeśli po stronie tego ugrupowania nie pojawią się jakieś szczególne roszczenia dotyczące zmian umowy koalicyjnej, to myślę, że to nie jest problemem, dlatego że zmienia się ewentualnie formuła, tak, funkcjonowania tej grupy posłów, tak, czy tej grupy uczestników sceny politycznej. Myślę, że pojawienie się tej struktury jako struktury partyjnej to nam pokazuje, że zbliżamy się do czasu wyboru i do czasu wyborów przyszłorocznych i że wobec tego porządkuje się ta scena polityczna, że pojawia się wyraźny szyld, tak, który ma nam generować określone zainteresowanie po stronie wyborców i traktowałbym to w sposób dosyć neutralny.
5: Mm-hmm. Profesor Danuta Plecka, to samo pytanie jeszcze dopowiem. No, Unia Centrum chce się prezentować jako taka partia umiarkowana, skoncentrowana na kwestiach ekologii, gospodarki, bez prób polaryzacji debaty publicznej.
7: Czyli chce być Polską 2050 bis, przynajmniej w swoich założeniach. W mojej ocenie Henik-Kloska musiała swoje stowarzyszenie jak gdyby zamienić w partię polityczną, żeby mieć potencjalną siłę wyborczą, ale dla nadchodzących wyborów jest to kompletnie bez znaczenia, dlatego że kompromitacja szerokiego obozu, tak bym to określiła, Polski 2050, która nastąpiła w mijających miesiącach i zachowanie Szymona Hołowni jako założyciela tego bytu i zachowanie pani ministry Pełczyńskiej-Nałęcz w koalicji wskazują na to, że jest to ugrupowanie, czy to jest to obóz kompletnie niedojrzały, pomimo tego, że składał się z polityczek i polityków doświadczonych, tu Henik Kloska chociażby, czy Joanna Mucha, czy Ryszard Petru wreszcie, ale nie ma to absolutnie żadnego znaczenia dla trwałości koalicji w tej chwili, bo nawet jeżeli pojawią się jakieś roszczenia dotyczące przeorganizowania rządu personalnego, myślę, że Donald Tusk zgasi to w zarodku, że się tak wyrażę, dlatego że mamy za krótki czas do wyborów i to naprawdę, to nie ma żadnego znaczenia. To jest ugrupowanie, jeżeli nie wejdzie w koalicję wyborczą z koalicją obywatelską, to na pewno nie wprowadzi żadnego przedstawiciela, i tu jestem pewna swoich słów akurat, przedstawiciela do przyszłego parlamentu, dlatego że no to są, przepraszam za wyrażenie, odgrzewane kotlety. To już było, wyborcy, jak sądzę, nie dadzą się nabrać kolejny raz na jakieś obietnice płynące z szeregów tego środowiska.
5: Tak, bo już przecież nieraz słyszeliśmy o partiach, które mają się zająć sprawami, jak to też lubi mówić Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, gospodarką, ekologią, ale potem i tak dochodziło do kwestii typowo personalnych. No i właśnie pani analiza, pani profesor przypomniała mi, że tak naprawdę ludzie z tej partii Polski 2050 często są już w totalnie różnych miejscach, tak? Henning Kloska z Ryszardem Petru w centrum, ale już Joanna Mucha jako posłanka niezrzeszona, a jest też napięcie między samym Szymonem Hołownią i jego dotąd jedną z najbliższych sojuszniczek politycznych, czyli właśnie Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Nawet mówi się o ewentualnym rozwodzie politycznym, więc totalny rozgardiasz.
7: Totalny rozgardiasz i proszę zobaczyć, że tu w ogóle nie ma jakichś założeń merytorycznych, tylko to jest trwanie we władzy dla posiadania władzy i nie ma żadnego pomysłu na to, jak wyjść z tego, powiedzmy, impasu, delikatnie rzecz ujmując. Jest to sytuacja no, na pewno niekorzystna dla środowiska Polski 2050 i wyborców, którzy uwierzyli w ten projekt. I to rozczarowanie niestety może położyć się cieniem na całej koalicji rządzącej, jak gdyby nie w momencie, kiedy sprawuje władzę, ale w momencie, kiedy rozpocznie się już ten etap takiej zasadniczej kampanii. Bo przecież nie oszukujmy się, że wszyscy, którzy idą do wyborów, interesują się bieżącą polityką, tak? Czytają portale, słuchają podcastów, słuchają audycji radiowych. To nie jest tak, że jeżeli 70% obywateli idzie do wyborów, to 70% jest zainteresowanych polityką, czy zmianą w polityce, czy czymkolwiek, bo bardzo wielu z tych wyborców to są tacy wyborcy, którzy podejmują decyzje pod wpływem, nie wiem, swoich bliskich, swoich przyjaciół, swoich współmałżonków.
5: Spojrzą szybko, kto ma jakie poparcie, jakie szanse,
7: tak,
5: na wyjście do Sejmu i ewentualnie
7: tak,
5: na stan swojego portfela w ostatnich miesiącach.
7: Tak, Polska 2050 była nadzieją dla wielu. Koalicja Trzeciej Drogi również była nadzieją dla wielu. A w tej chwili no to pękło niczym bańka mydlana i tych rozczarowanych aktywnością polityczną tego środowiska jest tak wielu, że może się to odbić niekorzystnie na frekwencji wyborczej, ale także niekorzystnie na tej części koalicji. Zresztą to widzimy w sondażach, tak? Wygrywa w tych sondażach Koalicja Obywatelska, ale de facto wybory wygrywa skrajna prawica poparta przez prawicę.
5: Ale z drugiej strony politycy tych partii małych często mówią, że chcą jeszcze przez ten najbliższy rok zrealizować kilka ważnych projektów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi o podniesieniu drugiego progu podatkowego. Dzisiaj też Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. No już po propozycjach pani minister zdrowia. Zobaczymy, jak to spotkanie przebiegnie. Czy raczej w formie recenzji nieprzyjaznej, czy bardziej przyjaznej. Będziemy to obserwować. No ale też chociażby temat kwoty wolnej od podatku. PSL proponuje swoisty program 5, 10, 15, czyli to nie jest nawiązanie do słynnego programu telewizyjnego, ale do pomysłu na to, jak stopniowo podwyższać tę kwotę. Więc tam są jakieś takie propozycje i te mniejsze partie mówią, jeżeli to przedstawimy wyborcom, to zobaczą, że też dbamy właśnie o ich stan portfela, dbamy o kwestie bliskie ludziom. Czy faktycznie w tę stronę koalicja pójdzie i czy to może zdać egzamin? Doktor Andrzej Rankę.
6: Ja wątpię, czy w tą stronę koalicja pójdzie, dlatego że myślę, że najważniejsze jest cały czas to, co pojawia się jako hasło, tak? A mianowicie, że ta koalicja to jest ta koalicja, która ma dowozić. I teraz czy oni faktycznie dowożą, tak? Czy są realizowane te działania, które były obiecane, tak? W ramach poprzedniej kampanii wyborczej. Myślę, że o paru da się powiedzieć, że tak, o reszcie trochę mniej, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę rozliczanie tych, którzy wcześniej dopuszczali się różnego rodzaju niegodziwości czy też czynów wyraźnie łamiących prawo. A to teraz, co postulują poszczególne partie, to środowisko, o którym tutaj żeśmy mówili, środowisko tej części Polski 2050, której przewodzi pani Połczyńska-Nałęcz, no to tutaj wyraźnie mamy przejście na taką pozycję bardzo ostrego recenzenta, wręcz kogoś, kto jest już prawie że na wyjściu z tej koalicji, i stąd ta formuła pewnego zbliżenia do środowisk opozycyjnych, czy też do środowiska prezydenckiego wręcz, tak, w odniesieniu do zarówno tego dzisiejszego okrągłego stołu na rzecz służby zdrowia, jak i w odniesieniu do tych projektów związanych chociażby z podwyższeniem drugiego progu podatkowego, tak? Bo tutaj oczywiście były rozmowy z ministrem Domańskim, ale wcześniej były spotkania, które pokazywały, żeby to traktować jako realizację zarówno postulatu Polski 2050, jak i środowisk aktualnej opozycji, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości.
5: No, na pewno faktem jest takim, że kwestia podniesienia wolnej kwoty od podatku, ale też zmiany w systemie w ogóle podatkowym były zapisane zarówno w jakiejś części, w jakiejś formie, w umowie koalicyjnej, ale też w tych 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej. No więc te mniejsze partie teraz próbują przypomnieć największemu koalicjantowi, czyli właśnie Koalicji Obywatelskiej i premierowi, zróbmy coś z tym, bo kolejne obietnice składane za rok, latem, jesienią 27 roku, no już nam nie pomogą. Musi być coś zrealizowane. Czy tutaj coś faktycznie z tych rozmów koalicyjnych, coś się wykuje według pani profesor Pleckiej?
7: Znaczy, proszę zwrócić uwagę na to, że to namawianie premiera Tuska, czy namawianie największego koalicjanta do tego, żeby przejść na tą pozycję, czy zrealizować te obietnice, powiedzmy, finansowe czy ekonomiczne, odbywa się w przestrzeni publicznej. To co? To już liderzy tych partii nie rozmawiają ze sobą wewnątrz koalicji, nie potrafią ustalić jednego stanowiska. Dla mnie to jest trochę walka o byt, bo ani Polska 2050, ani PSL w sondażach nie przekraczają progu wyborczego, prawda? Więc próbują odwrócić uwagę, tylko że ekonomia wzbudza emocje tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy szykanuje się jakąś grupę zawodową. PiS zrobił to doskonale w stosunku do nauczycieli. Tu mamy koalicję rządzącą, która rewelacyjnie rozstrzyga to w stosunku do lekarzy, prawda? Nie mówiąc o tym jednym językiem, że wśród tej grupy zawodowej są przestępcy, których trzeba ukarać, i to bezwzględnie, ale całej grupy zawodowej nie można obciążać odpowiedzialnością zbiorową, bo to jest wylewanie dziecka z kąpielą. To jest w ogóle temat na inną rozmowę, jak sądzę.
5: I na pewno do niej wrócimy. Tak, to poproszę jeszcze o ostatnie zdanie.
7: Polska 2050 i PSL próbują się ratować, tonący brzytwy się chwyta, natomiast uważam, że ta rozmowa powinna odbyć się wewnątrz koalicji, powinna być wspólnie wypracowanym projektem, a nie powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, bo jest to działanie prekampanijne albo już wręcz kampanijne przed wyborami 2027 roku.
5: Profesor Danuta Plecka, Uniwersytet Gdański, i dr Andrzej Rankę, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie i rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
5: Wtorkowy poranek TOG FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 oczywiście informacje TOG FM, a po nich oczywiście program Owczarek. Jest z nami już w studiu Cezary Łasiczko. Dzień dobry, co u ciebie dzisiaj w programie?
8: Dzień dobry, Maćku, dzień dobry państwu. 26 tysięcy osób, tyle umiera codziennie na świecie z powodu raka. I to jest jak na razie druga po chorobach serca przyczyna zgonów. Światowa Organizacja Zdrowia właśnie ogłosiła raport, w którym stawia prognozę, której nie da się zignorować. Jeżeli nic się nie zmieni, liczba nowych zachorowań wzrośnie z 20,5 miliona rocznie do niemal 35 milionów w 2050 roku. I WHO szacuje, że przy obecnych trendach rak dotknie w jakiejś formie 9 na 10 osób.
5: Straszne statystyki.
8: Straszne. Ale w tym raporcie jest zdanie, które daje nadzieję, bo niemal 4 na 10 zachorowań wiążą się z czynnikami, którym można zapobiec. I o tym będziemy rozmawiać, co to dla nas znaczy. Ten raport dla pacjentów, dla polskiego systemu, dla stylu życia. Za chwileczkę w programie Owczarek po informacjach.
5: Czyli warto się zatrwożyć tymi danymi, ale i tak, poczekać na ważne porady zdrowotne. Wszystko już zaraz po informacjach o 9:00. A ja, Maciej Kluczka, dziękuję za wtorkowy poranek TOK FM, za Państwa obecność. Do usłyszenia w kolejnych programach. A ja życzę oczywiście dobrego wtorku. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
9: Piłka jest okrągła.
10: A nas jest dwóch.
9: Kraje są trzy.
10: A mistrz będzie jeden.
9: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
10: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18:20.
9: Zapraszamy.
10: Przemysław Pozowski
9: i Michał Waszkiewicz.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: dobrowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Eksperci z umiarkowanym optymizmem patrzą na propozycję naprawy systemu ochrony zdrowia. Czarnek niebawem zmieni nazwisko na Braunek, mówi w Tok FM wiceszef kancelarii premiera. Dziś ma zapaść decyzja o zarzutach wobec mężczyzny, który w autobusie w Bielsku Białej słownie zaatakował nastolatki z Ukrainy. Jest 9:00, to są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. W Sejmie za chwilę rozpocznie się okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, jakie zaproponowała ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia, zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu oraz stworzenie e-kolejki. Eksperci jednak mówią, że w sprawie tych propozycji można mieć tylko bardzo umiarkowany optymizm, także ze względów finansowych. Dlaczego o tym Wojciech Kowalik?
9: Bo system koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej wyceniane, mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
10: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
9: Z tego powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
11: Lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
9: Okrągły stół organizuje koalicyjna Polska 2050. Mają się tam pojawić politycy, eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu zdrowia i kancelarii prezydenta. Wojciech Kowalik, TOK FM.
8: To licytowanie się z radykałami na jak największą głupotę. Tak w poranku TOK FM skomentował wypowiedź Przemysława Czarnka, wiceszef kancelarii premiera, Jakub Stefaniak z PSL-u. Kandydat PiS-u na premiera domaga się odcięcia Kijowa od pieniędzy na zbrojenia i odbudowę kraju.
12: Jedno jest pewne, jak tak dalej pójdzie, to Czarnek zmieni nazwisko na Braunek. Prawica w Polsce, czy też patoprawica, brunatnieje. Tylko trzeba też powiedzieć jasno naszym słuchaczom, pewnie to wiedzą, że brunatny to nie jest kolor męstwa. To jest kolor zgnilizny moralnej. I takie Czarnki przez takie słowa infekują społeczeństwo właśnie taką zgnilizną moralną. Jeżeli ktoś opowiada takie głupoty, no to jest po prostu pożytecznym idiotą Kremla.
8: Według Stefaniaka podobne radykalne wypowiedzi mają bezpośredni wpływ na sytuacje takie jak w Bielsku Białej, gdzie mężczyzna w autobusie ostro zaatakował słownie nastolatki z Ukrainy. Po bulwersującym i ksenofobicznym ataku jego sprawca został zatrzymany, a dziś ma zapaść decyzja o zarzutach. Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
13: W ostatnią sobotę grupa dziewczynek z Ukrainy jechała miejskim autobusem. Jeden z pasażerów agresywnie odzywał się do nastolatek, które nagrywały całe zajście. Na filmie, który trafił do internetu, słychać zaczepki z użyciem wulgarnych, ciężkich wyzwisk.
14: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
15: Nie pyskuj,
14: bo nie jesteś... Robicie co chcecie, to co robisz teraz? Co to nie masz?
15: Może co robisz? Nie dotykać?
14: Tak? A ty co?
13: To tylko można powiedzieć najgrzeczniejszy fragment nagrania. Bielscy policjanci zatrzymali napastnika. Okazało się, że to kierowca miejskiego zakładu komunikacji, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przewoźnik już zapowiedział, że mężczyzna straci pracę. Śląska policja przekazała w komunikacie, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: Prokuratura nie wyklucza ponownego złożenia wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Najpierw jednak prokurator chce zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem wczorajszej decyzji sądu, który odrzucił wniosek o wydanie takiego nakazu. Sąd nie miał innego wyjścia, mówiła w TOK FM specjalizująca się w ENA adwokatka Anna Mika-Kozak.
10: Przepisy są jasne, mówią, że jeżeli jest prawdopodobieństwo przebywania na terytorium kraju Unii, wydajemy europejski nakaz aresztowania. Jeśli tego prawdopodobieństwa nie ma, odmawiamy jego wydania. Sędzia nie miał innego wyjścia, mógł tylko podjąć taką, a nie inną procesową decyzję.
8: Sąd uznał, że prokuratura nie wykazała, że Ziobro będzie podróżował na teren Unii Europejskiej czy Wielkiej Brytanii. Gdyby jednak pojawiły się informacje o takim przyjeździe, prokuratura może wniosek o europejski nakaz aresztowania złożyć ponownie i takiego kroku nie wyklucza. Gigantyczny pożar lasu Fontainebleau sprawił, że konieczna była ewakuacja mieszkańców 900 podparyskich domów. Wiele połączeń drogowych i kolejowych zostało przerwanych. Ogień rozprzestrzenił się na ponad 800 hektarów, mówią strażacy.
6: Znajdujemy się na bardzo nierównym terenie, gdzie niektóre obszary są dla naszych ekip bardzo trudne i wymagają od nas rozłożenia bardzo długich węży, aby dotrzeć do ognia.
8: Las to okolica rekreacyjna, z której chętnie korzystają Paryżanie. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wyklucza, że w lesie doszło do celowego podłożenia ognia. A w Paryżu dzisiaj defilada wojskowa z okazji Święta Narodowego Francji. Obecni będą zagraniczni przywódcy. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. W defiladzie uczestniczyć będzie około 500 żołnierzy z krajów należących do koalicji chętnych. Będzie też reprezentacja Wojska Polskiego, a w jej lotniczej części dwa polskie myśliwce F-16. Burzowo dzisiaj. W 10 województwach na południu obowiązują alerty. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej będzie nad morzem, tam w okolicach 20.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: 10:00, to jest program Owczarek. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy jednak od tematu trochę zatrważającego, tak bym powiedział. Mowa o raporcie Światowej Organizacji Zdrowia, w którym pojawia się diagnoza trudna do zignorowania. Jeżeli nic się nie zmieni, liczba nowych zachorowań na raka wzrośnie z 20,5 miliona rocznie do niemal 35 milionów w roku 2050. Jest w tym raporcie nadzieja. O tym raporcie i o tej nadziei dzisiaj rozmawiam z panią profesor Anną Czarnecką, specjalistką onkologii klinicznej, biotechnologiem, biologiem molekularnym z Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry, pani profesor.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
16: Ta prognoza, o której wspomniałem, czyli wzrost ponad 20 milionów zachorowań rocznie do niemal 35 w 2050 roku. Czy to jest efekt tego, że po prostu dłużej żyjemy, jest nas więcej, czy być może faktycznie mamy do czynienia z jakimś realnym pogorszeniem się naszego zdrowia?
17: Zwróćmy uwagę na to, że w tym raporcie jest troszeczkę rozgraniczenia między tym, jaki to jest odsetek w grupie do 75-74 roku życia, a właśnie tą starszą populacją. Czyli tak, odpowiedź jest to częściowo związane z tym, że żyjemy dłużej, a znaczny odsetek zgonów i zachorowań na nowotwory jest rzeczywiście notowany u osób w wieku starszym. Jeśli mówimy o tej prognozie dla osób już w wieku do 85+, to nie mówimy o tym, że zachoruje jedna na cztery osoby w obrębie Europy czy Unii Europejskiej, czy jedna na pięć, jeśli liczymy światowo. Natomiast w Europie mówimy, że będzie to jedna na dwie osoby. Na szczęście w tej grupie wiekowej znaczący odsetek stanowią też nowotwory skóry, które są relatywnie łatwo wyleczalne, jeśli wystarczająco wcześnie zgłosimy się do lekarza.
16: To jest ciekawy wątek, o którym może trochę później, ale Europa w tym raporcie odpowiada za 21% światowych zachorowań, a mamy 9% populacji. Więc to też jest pytanie. Wydaje się, że jest to nadreprezentacja w stosunku do reszty świata. Skąd wynika taka dysproporcja?
17: Myślę, że niestety to, co się ukrywa w tym raporcie, to jest troszeczkę niedoszacowania w populacjach innych kontynentów. Nie mówię tutaj o Ameryce Północnej. Natomiast rejestry, na podstawie których WHO dokonuje tego szacowania, no nie w każdym kraju działają równie dobrze. To jest jeden punkt, natomiast z drugiej strony trzeba zwrócić uwagę, że europejskie ogólnie społeczeństwo jest populacją starzejącą się. No i też niestety coraz bardziej, co jest istotne dla nowotworów, mamy populację, która jest populacją z nadwagą i otyłością. Liczone jest to w grupie kobiet dorosłych powyżej 18 roku życia, że mniej więcej połowa pań ma nadwagę lub otyłość, a jeśli chodzi o panów, to jest 70%. A proszę pamiętać, że otyłość jest jednym z czynników, która sprzyja rozwojowi bardzo dużej grupy nowotworów. Także są dwa czynniki niestety tutaj. I starzenie, i no, duże spożycie smacznych posiłków, tak?
16: No właśnie, bo niemal 4 na 10 zachorowań wiążą się z czynnikami, które są możliwe do uniknięcia, tak? Bo tam mamy infekcje HPV, wirusowe zapalenie wątroby, Helicobacter pylori, alkohol, tytoń, nadwaga, brak ruchu. W Polsce który jest najbardziej ignorowany? Właśnie otyłość, brak ruchu?
17: Obawiam się, że to rzeczywiście tak jest, ponieważ jesteśmy też społeczeństwem, które gwałtownie przybiera na wadze, jeśli mówić o wadze. Już nawet nastolatków to odnotowujemy coraz wyższy odsetek osób bardzo młodych tu, czy dzieci i młodzieży z nadwagą, więc myślę, że to jest coś, o czym się nie mówi, a proszę pamiętać, że nadwaga jest związana oczywiście u pań ze zwiększonym ryzykiem raka piersi, szczególnie hormonu zależnego, ale też o czym się nie pamięta, to nadwaga jest związana ze wzrostem ryzyka nowotworów przewodu pokarmowego. Tkanka tłuszczowa w obrębie jamy brzusznej, czyli to, co łatwo zauważyć niezależnie od płci, jest związana z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie jamy brzusznej, co zwiększa ryzyko na przykład rozwoju raka jelita grubego, ale też ryzyko rozwoju raka trzustki. Także to jest coś, o czym nie pamiętamy, że nadwaga i otyłość wpływa nie tylko na choroby serca, oczywiście zwiększa ryzyko miażdżycy, zawału, no i wszystkich takich powikłań typowo kardiologicznych, ale zwiększa też ryzyko rozwoju nowotworów i to licznych.
16: Zdaje się, że konsumpcja tytoniu spada globalnie od 2010 roku o 27% i to też przekłada się na spadek zachorowań na raka płuca, przynajmniej w niektórych regionach. Czyli wydawałoby się, że polityka dotarcia do społeczeństw działa, ale nie wiem, czy działa w Polsce, bo oczywiście na tej liście substancji, które można ograniczyć czy wyeliminować, czy też być może przy których jakieś kampanie społeczne mogłyby znacznie obniżyć zachorowania, nie wiem, cukier, alkohol, HPV, czy jak wygląda polska wyszczepialność, jeżeli chodzi o szczepienia przeciw HPV i czy eliminacja raka szyjki macicy jest u nas możliwa? Jest to realny scenariusz?
17: Po pierwsze, niestety wygląda niezadowalająco. Wciąż mamy różne spory, głównie natury, powiedziałabym, moralno-religijno-etycznej, związane ze szczepieniem, które absolutnie są de facto zdrowotnie nie na temat. A czy można by zapobiegać? Tak, w perspektywie dłuższej można by. Proszę spojrzeć na ostatnie raporty z Anglii, gdzie w populacji dziewczynek, które szczepiono w odpowiedniej dacie kalendarzowej, czyli ten 12-13 rok życia, nie odnotowano zachorowań na raka szyjki macicy. To szerokim echem odbiło się po mediach, czyli rzeczywiście jest to możliwe. Gdybyśmy połączyli to ze strategią szwedzką, gdzie badania pod kątem zachorowania związanego z rakiem szyjki macicy są de facto obowiązkowe i niezgłoszenie się na obowiązkowe badanie skutkuje wyznaczeniem kolejnego terminu, a niezgłoszenie się na drugi termin karą finansową, to tam również nie mamy zachorowania na te nowotwory i lekarze szwedzcy często przyjeżdżają do Polski uczyć się operatywy z tego zakresu, bo u nich takich przypadków jak u nas nie ma. Czyli mamy niewystarczającą wyszczepialność nie tylko u dzieci i młodzieży, ale szczepić się mogą też dorosłe panie, a nawet bardzo dorosłe, bo zawsze może zdarzyć się nam trzecia młodość. A ponadto niestety również screening, no, nawet jeśli weźmiemy ten screening z placówek prywatnych, bo wiadomo, że część pań no, nie korzysta z tego, co jest w ramach NFZ-u, to niestety są to wszystko niezadowalające wskaźniki.
16: No, wystarczy chyba, pani profesor, spojrzeć na to, co się dzieje przy okazji sezonu grypowego. Tak? Nawet wyszczepialność przeciwko grypie przecież jest jakaś...
17: Żenująca.
16: Przerażająco niska i nie tylko wśród nie lekarzy, ale także wśród lekarzy. Nawet lekarze się wyszczepiają na żenująco niskim poziomie.
17: Ja myślę, że ten problem zaczyna się od tego, że niestety przedmiot edukacja zdrowotna w naszej szkole po pierwsze nie istniał całymi latami. Klasyczne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, czy tego, co byśmy nazwali po staremu biologią, no nie obejmowało tematyki zdrowotnej takiej per se. Oczywiście uczyliśmy się o pantofelkach i o budowie liścia i nawet układu pokarmowego, natomiast nie były do tego dołączone typowe informacje zdrowotne, a teraz w związku z tym przedmiotem od lat przetacza się ponownie dziwnymi tematami podszyta dyskusja polityczno-religijna. I w związku z tym tak naprawdę zamiast zwrócić uwagę na to, że potrzebujemy w szkole informacji o tym, jak można chronić się przed nowotworem, bo przypomnijmy, 45%, jak wynika z raportu WHO, nowotworów jest możliwa, to ryzyko jest możliwe do modyfikacji i zapobiegania tym zgonom, tak? Przez czynniki, które powinniśmy znać od podstawówki po prostu.
16: No tak, no bo sprawa jest prosta, tak? Mamy całą masę różnych rodzajów chorób nowotworowych. Jeżeli będziesz się szczepić, to bardziej do kobiet mówię tutaj przy okazji eliminacji raka szyjki macicy, to po prostu się szczep, tak? To wyeliminujesz to. To może praktycznie spaść do zera, tak jak to się wydarzyło w innych państwach.
17: Pozwolę sobie odrobinę się nie zgodzić. Jest to apel kierowany do obu płci z uwagi na to, że zakażenia HPV związane są poza rakiem szyjki macicy z innymi nowotworami, między innymi z obszaru głowy i szyi i to dotyczy obu płci. A leczenie nowotworów głowy i szyi jest procedurą wyjątkowo okaleczającą, bo usunięcie jakiejkolwiek części twarzy lub jamy ustnej, no jest olbrzymim zabiegiem, który choćby w lustrze pozostawia ślad. Ponad tym, nie mówiąc już o nowotworach, jeśli chodzi o odbyt, czy o nowotwory penisa, w związku z tym, no, penektomia też nie jest przyjemnym zabiegiem, tak? Czyli amputacja członka. W związku z tym myślę, że tak naprawdę każda płeć powinna się szczepić. Panowie również chorują w związku z tym.
16: To jest bardzo ważne. Czyli szczepimy się, bo są, jeżeli możemy wyeliminować przynajmniej te choroby, które są do wyeliminowania, to róbmy to. Zostawmy na boku jakieś moralno-etyczne, religijne rzeczy, które w ogóle się z tym nie wiążą. Ale ma pani rację, że edukacja szkolna, no to pewnie jest do pani minister apel.
17: Od lat mamy edukację ekologiczną, tak? Uczymy dzieci segregować śmieci w podstawówce, gdzie wrzucamy papier, gdzie wrzucamy plastik. Dlaczego nie mielibyśmy edukować dzieci o tym, że możemy tak naprawdę mieć szczepionkę na raka, osławione w prasie występującej i mediach szczepionki na raka? Takimi szczepionkami właśnie są między innymi szczepienia przeciwko HBV, przeciwko HPV, tak? Także my już mamy szczepionki na raka, tak? Nie trzeba ich wynajdywać, one już istnieją. I są dostępne na rynku i refundowane w naszym państwie.
16: Rozmawiamy o raporcie Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącym zachorowań na raka. Gościem jest pani profesor Anna Czarnecka, specjalistka onkologii klinicznej, biotechnolog, biolog molekularny, Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy. Informacje już za 3 minuty o 9.20. Po informacjach wrócimy do naszej rozmowy.
18: Reklama. W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
22: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
25: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
24: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
26: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
27: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
28: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
29: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Unia Europejska otworzyła kolejny drugi klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej. Zaledwie miesiąc wcześniej otwarty został pierwszy kluczowy klaster w obszarze spraw fundamentalnych. Ropa drożeje na globalnych rynkach, a notowania surowca są na najwyższym poziomie niemal od miesiąca. Zaostrzający się konflikt na Bliskim Wschodzie znów rozbudza obawy o dostawy surowców energetycznych z Zatoki Perskiej. Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział również natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Następnie trzecią noc z rzędu USA atakowały Iran. Ataki były wymierzone w cele wojskowe na terytorium całego kraju.
32: Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale niweczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Wracamy blokadę.
8: Mówił prezydent Donald Trump. Do 30 wzrosła liczba osób, które zginęły w wyniku pożaru w barze w stolicy Tajlandii, Bangkoku, informuje agencja AP. Większość ofiar śmiertelnych odnaleziono w toaletach bez okien. Wstępne ustalenia wskazują na to, że do tragedii przyczyniły się zablokowane drogi ewakuacyjne i brak materiałów ognioodpornych. Rannych zostało ponad 70 osób, z czego 24 wciąż znajdują się w stanie krytycznym. Po najgroźniejszej od 2000 roku fali upałów Belgia znów mierzy się z pytaniem, jak chronić przed nimi mieszkańców miast. Badacze Katolickiego Uniwersytetu w Leuven wskazują, że tak zwane chłodne dachy mogłyby obniżyć temperaturę w mieście i ograniczać liczbę zgonów związanych z ekstremalnym ciepłem. Chłodne dachy to dachy odbijające, a nie pochłaniające promieniowanie słoneczne. Mogą to być jasne pokrycia, specjalne powłoki albo materiały o większej zdolności odbijania światła. Według naukowców mogą obniżać maksymalne temperatury w mieście w ciągu dnia, średnio o nieco ponad 2 stopnie Celsjusza. W pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata w Arlington spotkają się Francja i Hiszpania. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. Sędzią VAR podczas tego meczu będzie Tomasz Kwiatkowski. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw w południowej części kraju. Termometry pokażą dzisiaj od 23 stopni na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 20 stopni. Zielono na mapie smogowej o poranku. Żadna stacja pomiarowa w Polsce nie notuje przekroczenia norm. Najlepszej jakości powietrze jest w północnej połowie kraju.
31: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Dzisiaj w programie Owczarek rozmawiamy o raporcie Światowej Organizacji Zdrowia. To jest raport, który dotyczy prognozy zachorowań na choroby nowotworowe do 2050 roku. Nie jest dobrze, aczkolwiek pozytywna informacja jest taka, że niektórych rzeczy będziemy mogli uniknąć, jeżeli zadbamy o zdrowie, ewentualnie będziemy się badać i szczepić. Gościem jest pani profesor Anna Czarnecka, specjalista onkologii klinicznej, biotechnolog, biolog molekularny, Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy. W tym raporcie uderza też pani profesor, powiedziałbym, nierówność wynikająca z zamożności różnych państw, bo oto 87% kobiet z rakiem piersi przeżywa 5 lat w krajach zamożnych, a w krajach ubogich to jest około 42%. Co kryje się za tą przepaścią?
17: Niestety są trzy składowe. Po pierwsze nawyki życiowe, czyli te dietetyczne, o których już mówiliśmy. Kraje ubogie często charakteryzują się niestety nieadekwatną dietą, nazwijmy to, ale też mówimy o zupełnie innych i to już wynikających z organizacji ochrony zdrowia różnicach. Po pierwsze, brak skutecznych programów przesiewowych, czy też dostępnych darmowo badań. Wiemy, że w Polsce jest i tutaj wszystkie panie zachęcam do tego, do wykonywania mammografii. Już po 45 roku życia jest ona dla nas dostępna w ramach programów profilaktycznych i bezpłatna w ramach refundacji, które obowiązują. Drugą, też bardzo ważnym czynnikiem takim organizacyjno, powiedzmy społecznym i finansowym jest dostępność do nowoczesnych terapii. No nie ukrywajmy, że rynek leków, które można zaproponować w dzisiejszych czasach pacjentkom z rozpoznaniem nowotworów piersi różnych, w tym tego bardzo agresywnego, potrójnie ujemnego raka piersi, jest bardzo szeroki, weszła też immunoterapia, natomiast nie są to leki, które są dostępne w ramach systemów refundacyjnych powszechnie na świecie. Polska znajduje się w takiej grupie szczęśliwej, gdzie tych refundacji mamy sporo, natomiast pamiętajmy, że są to leki kosztowne. Terapia może kosztować w przeliczeniu na złotówki około 20 czy ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Nie każde państwo stać na takie refundacje dla obywateli.
16: To dla porównania czy dla pokazania tego, dostępność 20 priorytetowych leków onkologicznych w krajach uboższych to jest pomiędzy 9 a 54%, a w krajach zamożnych 68 do 94%, więc olbrzymia przepaść. I mniej niż jeden kraj na trzy obejmuje opieką onkologiczną, czy też powszechne ubezpieczenie opieki onkologiczną. O Polsce pani wspominała, ale też ciekawe, bo w tym raporcie pojawiają się głosy samych chorych, z których prawie połowa doświadcza trudności finansowych. Ponad połowa zgłasza problemy ze zdrowiem psychicznym, a prawie wszyscy mówią o obciążeniu i izolacji. To też pokazuje, że ta choroba to tylko trochę więcej albo dużo więcej niż terapia czy dostępne leki onkologiczne, że to są także, powiedziałbym, poza lekowe wsparcia pacjentów.
17: Zdecydowanie. Proszę pamiętać, że część terapii w Polsce, jeśli oczywiście dotyczy to raka piersi, ale też wielu innych chorób, jest refundowana w ramach tak zwanych programów lekowych. Aby móc zakontraktować taki program lekowy, ośrodki muszą spełnić bardzo istotne kryteria medyczne i też kompetencje, jeśli chodzi o kadrę oraz ilość rozpoznanych przypadków, wyposażenie, jeśli chodzi o sprzęt w danym szpitalu. I terapii nie są niestety dostępne równomiernie w całym kraju. No, wynika to oczywiście z dostępu do specjalistów. W związku z tym częściowo wiemy o tym powszechnym zjawisku, iż przeżycie związane z nowotworem jest zależne od kodu pocztowego, ale też de facto od kraju, tak? Dla pewnych grup pacjentów dojazdy w dużych odległościach do referencyjnego ośrodka leczenia dowolnego nowotworu mogą stanowić istotną barierę po prostu rozpoczęcia terapii, między innymi dlatego, że ktoś może mieszkać bardzo daleko, może nie mieć samochodu, może być osobą samotną, starszą, która nie może odbyć takiej podróży, także no jest tutaj też zależność niestety geograficzna i różna pomiędzy państwami, i różna pomiędzy województwami w Polsce. I pamiętajmy też o tym, że dostępność do lekarza onkologa jest bardzo zróżnicowana w Polsce. Mamy prawie 7 onkologów na 100 tysięcy w obrębie województwa mazowieckiego, a są takie, gdzie jest to jeden z małym ogonkiem, tak na przykład w województwie, w obszarze Opolszczyzny, tak? Jeśli chodzi o Polskę globalnie, to tak naprawdę dostęp do onkologa jest niezły. W przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców mamy mniej więcej 3 onkologów, ale pamiętajmy, że w tak zwanych bogatych krajach zachodnich jest to mniej więcej 4, więc jakby jeden doktor więcej na 100 tysięcy mieszkańców, to też odgrywa swoją rolę, tak? Czas oczekiwania na wizytę.
16: Tak, no i oczywiście przy okazji tej debaty o służbie zdrowia teraz to doskonale widać, że potrzebujemy większej liczby lekarzy zdecydowanie. No ale tutaj w tym raporcie o tym już mówiliśmy, pani też wielokrotnie to wspominała w czasie naszej rozmowy, że jakąś część tej roboty możemy wykonać sami i to nie tylko w kontekście zadbania o siebie, ale też zadbania o bliskich, chociażby, powiem kolokwialnie, suszenia im głowy, tak, żeby się zaszczepili albo żeby poszli na badania, szczególnie te, które są dostępne bezpłatnie.
17: Zdecydowanie powinniśmy sami o siebie zadbać. Pamiętajmy o tym, że dla pań oczywiście dostępne są w ramach programów prewencji nowotworów i mammografia, i cytologia. Cytologia już od 25 roku życia, także pamiętajmy, że również młode panie powinny już badać się pod kątem wystąpienia tego nowotworu. Dla wszystkich, niezależnie od płci czy identyfikacji, dostępna jest kolonoskopia po 50 dla osób, gdzie było obciążenie tym nowotworem nawet wcześniej. I tak naprawdę wciąż jakby zgłaszalność na wszelakie badania prewencji jest za niska w Polsce. Wspomnę tutaj o moim ulubionym badaniu, które jest bezbolesne, krótkie i powinno być powtarzane przez każdą dorosłą osobę raz do roku. To jest badanie dermatoskopowe lub wideodermatoskopowe, czyli badanie skóry. No, upraszczając to, badanie pieprzyków na skórze. I tak naprawdę no, z ręką na sercu każdy z słuchaczy może się zastanowić, kiedy ostatni raz wykonał takie badanie i czy kiedykolwiek wykonał je w swoim życiu. A jest to badanie, które powinniśmy wykonywać co roku. Ono pozwala wykryć tak ważne choroby, jak między innymi właśnie czerniak, który jest chorobą obecnie no, dobrze leczoną i z dużą liczbą refundacji. Natomiast jest to choroba potencjalnie śmiertelna. Także no, z tego badania niestety też wystarczająco nie korzystamy w Polsce.
16: Dla pani ten raport jest takim taką pobudką raczej, czy też może sygnałem, że no, jest lepiej na poziomie ekonomicznym, ale że to się przekłada także, że ten dobrobyt przekłada się na pogorszenie się naszego zdrowia.
17: Znaczy, no tak, dobrobyt przekłada się na pogorszenie naszego zdrowia, bo patrząc na to, tak, 20, już patrząc na liczby, 25% nowotworów moglibyśmy zapobiegać nie paląc, tak? Okej, ale nawyki dietetyczne są odpowiedzialne za kolejne 6%, ale to się sumuje, dlatego że dieta to wyliczono 6%, ale wysokie BMI, czyli no jakby to też otyłość, jest pochodna, tak? Otyłość, to jest kolejne 5%, a nietolerancja glukozy to jest kolejne 4%, tak? Zanieczyszczenie powietrza, którego tak się panicznie boimy i często jest poruszane jako ryzyko różnych nowotworów, to jest tylko niecałe 4%. Także bardzo duży odsetek tych chorób zależy od nas samych. Wprost jest też wymieniona niska aktywność fizyczna jako czynnik zwiększający ryzyko rozwoju nowotworów. Także wraz z wzbogaceniem się społeczeństwa otaczamy się i swoje organy tłuszczem, a więc karcynogenem tak naprawdę.
16: A jednocześnie mówiliśmy też o tym, że w państwach biedniejszych czy biednych innego rodzaju wyzwania są, czyli jak gdyby my mamy dostęp do terapii, mamy dostęp do leków, mamy dostęp do ubezpieczenia, do bezpłatnych badań, ale siedzimy sobie, oglądamy, wcinamy niezdrowe jedzenie i się nie badamy.
17: I się nie ruszamy.
16: Tak, a tam tego nie ma, ale za to jest wysoko przetworzona żywność i tak dalej, i tak dalej. Może stąd to wszystko wynika, ta prognoza wzrostu.
17: Znaczy też trzeba pamiętać, że ryzyko w tych krajach biedniejszych i też pozaeuropejskich jest związane z czynnikami, o których my mniej myślimy, w tym z dużym ryzykiem właśnie infekcyjnym. No, nie ma powszechnych szczepień skierowanych przeciwko wirusowemu zapaleniu typu B. Z pewnymi nowotworami wiąże się zakażenie z histosomatozą, także tam są też czynniki, których u nas nie ma. Wiemy, że kalendarz szczepień no jakby naszych dzieci jest bogaty i to jest całe szczęście. Natomiast no, w przykładowych Indiach nie ma takich możliwości. Tak? Także też spożycie alkoholu, które często związane jest z gorszym statusem społecznym, złym nastrojem, depresją maskowaną alkoholizmem. No, alkohol jest bardzo silnym karcynogenem wpływającym również na nowotwory przewodu pokarmowego, na nowotwory piersi, tak? Także kraje, gdzie jest wysoki odsetek osób z chorobą alkoholową, będzie miało wyższy odsetek osób, które chorują z powodu jakiegoś nowotworu.
16: Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że ona przełoży się na zmianę zachowań, na zmianę zwyczajów i też na większą aktywność rozumianą nie tylko jako aktywność fizyczna, ale także aktywność pod tytułem szczepienia, badania przesiewowe i tak dalej, i tak dalej. Zadbajmy o siebie, ale też pozwólmy zadbać o siebie.
17: Bardzo dziękuję i wszystkich Państwa zapraszam do Centrum Prewencji Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii. Nie jest tam wymagane skierowanie i wszelkie badania przesiewowe są dostępne. Także zapraszam bardzo Państwa na badania, które oferuje nasza placówka.
16: Mówi pani profesor Anna Czarnecka, specjalista onkologii klinicznej, biotechnolog, biolog molekularny, Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, a za minut 4 o 9:40 informacje TOK FM, a po nich program EKG i Wojciech Kowalik. Dzień dobry. Wojtku.
0: Dzień
16: co
0: dobry.
16: Dzisiaj
0: czy rząd miałby skąd wziąć pieniądze na ewentualny powrót do programu paliwowego CPN w sytuacji ponownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie? Kiedy może być nas stać na podwyższenie progu podatkowego, bo i ta dyskusja rozkręca się coraz bardziej? No i czy Rada Fiskalna, która recenzuje finansowe poczynania rządu, nie obawia się o budżet państwa w przyszłym roku, który jest przecież rokiem wyborczym? Tyle pytań i zaraz postaramy się na nie odpowiedzieć. Naszym gościem w EKG będzie profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej.
16: EKG i Wojciech Kowalik po informacjach, a te o 9:40.
1: Autopromocja.
2: Ósmoklasiści i maturzyści poznali wyniki egzaminów. Co można z nich wyczytać? Czy szkoła rzeczywiście wyrównuje szanse? A może na najlepsze wyniki mogą liczyć tylko ci, którzy korzystają z korepetycji? O tym będzie w wywiadówce w TOK FM dzisiaj o 10:40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł.

0: Stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
0: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 9.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Trzy osoby zginęły w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie chersońskim, a 25 zostało rannych, poinformował szef administracji tego regionu. Rosja zaatakowała Ukrainę używając 10 rakiet i 135 dronów, przekazały siły powietrzne. Ataki były wymierzone w obiekty infrastruktury krytycznej i użyteczności publicznej, a także w dzielnice mieszkaniowe. Jest dość prawdopodobne, że Rosja będzie chciała wojnę przedłużać przynajmniej do zimy, ocenił premier Donald Tusk. Podkreślił, że Polska przygotowuje się we wszystkich możliwych wymiarach, aby ewentualna eskalacja ze strony Rosji nie dotknęła naszego kraju. Tusk zapowiedział też, że Polska przystąpi do zapowiedzianej koalicji obrony antybalistycznej z Ukrainą, jeśli ze strony polskich firm gotowa będzie oferta przemysłowa. Dodał, że pierwsze ćwiczenia koalicji odbędą się w Polsce jesienią. Szef rządu jest w Paryżu, gdzie wczoraj brał udział w koalicji chętnych, a dzisiaj będzie na defiladzie z okazji Święta Narodowego Francji. Agent amerykańskich służb imigracyjnych ICE śmiertelnie postrzelił obywatela Kolumbii podczas akcji w stanie Maine, informuje portal BBC. Stanowy ruch Koalicja na Rzecz Praw Migrantów twierdzi, że zabity mężczyzna przebywał w USA legalnie i miał prawo do pracy. Do zdarzenia doszło wczoraj. Jak twierdzą agenci, kiedy próbowali zatrzymać poszukiwanego, gdy odjeżdżał samochodem, ten zaczął uciekać, więc funkcjonariusz oddał strzał, tu cytat, w trosce o bezpieczeństwo publiczne. Dzisiaj rząd zajmie się projektem noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Pojęcie usługi hotelarskiej obejmie także najem krótkoterminowy, przewiduje projekt noweli. Według propozycji minister właściwy do spraw turystyki opublikuje centralny wykaz turystyczny obiektów noclegowych, który ma umożliwić zebranie w jednym centralnym punkcie informacji dotyczących tak zwanych innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Pogoda nad Bałtykiem testuje wypoczywających tam turystów. Przelotny deszcz, wiatr i chmury sprawiają, że na plażach pojawiają się prawdziwi koneserzy polskiego morza.
16: Dlaczego wybraliście Bałtyk?
17: Bo kochamy Bałtyk.
16: Tak,
17: tę brysę. No może jakby padało, byłoby gorzej, ale jest fantastycznie.
16: mimo że niebo szare.

0: Mimo, że to, ale jest super.
1: My ogólnie lubimy polskie morze, jak już. Wolimy do Polski niż na zagranicę.
2: I chmury was nie zniechęcają?
1: Nie. Oczywiście, że nie. No do czego miałoby? Morze i tak jest piękne. Nieważne jaka pogoda, tak? Nie trzeba wchodzić też do wody, żeby czuć radość.
3: Z turystami na plażach Trójmiasta rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Nad morzem akurat dzisiaj sporo słońca, ale będzie najzimniej, bo w okolicach 20 stopni. W pozostałych regionach od 23 na północy do 28 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw w południowej części kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Dziewiąta 9:43, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Ropa naftowa w wyniku eskalacji amerykańsko-irańskiej już kosztuje znów ponad $85 za baryłkę, to najwięcej od miesiąca. Minister energii nie wyklucza pewnych działań osłonowych, gdyby ceny paliw mocno poszły w górę. Powrót do programu CPN jest realny z punktu widzenia finansów publicznych? Stać nas na to?
6: Nie wiem, czy jest realny. To jest pytanie oczywiście do rządu. Czy nas na to stać? Odpowiedź jest jasna. Nas na to nie stać. I to nie zmienia się od kwietnia, odkąd jako Rada Fiskalna przyjęliśmy stanowisko w tej sprawie. A wręcz powiedziałbym, że stać nas jeszcze mniej niż nam się wtedy wydawało, dlatego że teraz już wiemy, że deficyt za zeszły rok, jeśli chodzi o sektor instytucji rządowych, samorządowych, wynosi 7,3% PKB. Nie stać nas i tak naprawdę to jest problem, z którym mierzymy się nie tylko my. Z tym się mierzy cały świat, tak? Bo cena ropy dotyczy całego świata i też wiele państw takie programy osłonowe proponuje, a OECD w swoim raporcie na ten temat stwierdza, że optymalna konstrukcja tych programów to powinno być takie potrójne T po angielsku, tak? Czyli z jednej strony timely, szybko, i to rzeczywiście tak było, to nawet aż za bardzo, bo to zdaje się, że ta ścieżka była rekordowo szybka. Targeted, czyli dobrze wycelowane, ukierunkowane w tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. No, zmiany czy obniżka podatków pośrednich zupełnie jakby tej roli nie spełnia, bo ona dotyczy równo wszystkich. I w końcu temporary. I to jest coś, co, no, cytując tu klasyka, czas miał pokazać, prawda? Więc w tym momencie decyduje się to, czy będzie temporary, czy nie, ale tak naprawdę przejściowość takich środków zaradczych ma pewną logikę głęboką, tak? Bo podmioty gospodarcze muszą się w tym momencie dostosować. Kupujemy czas na to, żeby się w miarę płynnie dostosowały, ale równocześnie nie powinny z naszych umysłów zniknąć te bodźce cenowe, które powinny się tak naprawdę pojawić, bo są głęboko zakorzenione w tym, co się dzieje, czyli no, surowca jest mniej, oszczędzajmy go.
5: A tutaj zachęt do oszczędzania w tym programie nie było, na co eksperci też zwracali uwagę. Rząd liczy na to, że część wydatków na program CPN sfinansują pieniądze z takiego nowego podatku od nadmiarowych zysków koncernów naftowych. No i tak, jesteśmy po drodze w Sejmie, te przepisy leżą teraz na biurku prezydenta. W jakiej sytuacji znalazłby się budżet, gdyby jednak prezydent postanowił te przepisy zawetować?
6: To jest bardzo proste do policzenia. Znalazłby się w sytuacji gorszej o około 4 miliardy złotych, niż gdyby prezydent te regulacje podpisał.
5: A to sporo?
6: Powiem tak, 4 miliardy złotych to jest 0,1% PKB. Deficyt 7,3% PKB. To jest tyle mniej więcej deficyt sektora. To tak, żeby sobie wyobrazić skalę zjawiska. A same koszty programu CPN jak dotąd szacowane są na 4,8 miliarda złotych. Czyli zasadniczo lwia część tego, co zostało wydane, rzeczywiście zostałaby pokryta. I to też nie jest rozwiązanie, które by było było obce innym krajom, innym ministrom finansów, bo rzeczywiście w takim kształcie to zdaje się, że funkcjonuje w Rumunii, a Rumunia to jest to państwo, które w przyszłym roku według prognoz Komisji Europejskiej wyprzedzimy w tym niechlubnym wyścigu do miana państwa o najwyższym deficycie, ale dyskutują to też w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Austrii. No jest to jakiegoś rodzaju rozwiązanie i ono funkcjonuje.
5: Czyli mniej więcej, gdyby te przepisy prezydent podpisał, ten podatek wszedł w życie, to tak 800 milionów złotych by nas kosztował ten program CPN.
6: No to nie jest takie proste, bo to nas podatników tak, ale zależy kto, o kim konkretnie mówimy, no bo są też konsumenci, są przedsiębiorcy, są firmy paliwowe, w dużej części też państwowe, więc tak naprawdę tu trzeba by było w sposób bardziej zniuansowany popatrzeć, ale tak, nas jako podatników to ewidentnie.
5: A pan osobiście myśli, że prezydent podpisze te przepisy?
6: Nie będę w tej sprawie spekulował, nie mam pojęcia.
5: Jasna sprawa. Rozgrzewa się też dyskusja o podwyżce w Polsce progu podatkowego. 120 tysięcy złotych, ten próg podatkowy od lat jest niezmieniany i szacuje się, że co dziesiąty podatnik już w Polsce w ten drugi próg wpada. No i pewnie pan powie, że w obecnej sytuacji budżetowej na taką podwyżkę progu miejsca nie ma.
6: Trochę się już znamy, prawda? Ja powiem tak. My jako Polska w tym zakresie złożyliśmy już pewną propozycję. Złożyliśmy ją naszym partnerom z Unii Europejskiej. I ta propozycja skończyła się uzgodnieniem rekomendacji, którą nazywamy średniookresowym planem budżetowo-strukturalnym. To jest taki podstawowy dokument, który ma nam zapewniać nawigację w polityce fiskalnej na kolejne 4 lata. On został przyjęty w 2024 roku i to niepodnoszenie progów to nie jest tylko takie zwykłe zachowanie statusu quo, że coś tam się dzieje powoli, nie zwracamy na to uwagę. To zostało tam pokazane jako bardzo konkretna propozycja, bardzo konkretny pomysł na konsolidację. Jak pan popatrzy na tabele, które są w tym dokumencie, to tam po stronie dochodowej najwięcej się dzieje właśnie, jeśli chodzi o podatek PIT. No i dokładnie to jest to, tak? Potem można sobie popatrzeć na te tabelki, które konkretnie działania po stronie podatku PIT. No właśnie ten tak zwany bracket creep, czyli zamrożenie progów podatkowych. To jest coś, co według planu miało nam dawać około ćwierć punktu procentowego PKB, czyli około 10 miliardów złotych rocznie. Tak, rocznie. Czyli gdybyśmy chcieli pomyśleć sobie o tym, kiedy, w jakich warunkach miało być miejsce na taką propozycję, ono byłoby wtedy, jeżeli byśmy znaleźli pomysł na to, jak wygospodarować 10 miliardów rocznie, nie że wyjątkowo, tylko 10 miliardów w tym, potem 10 miliardów kolejnych w następnym, no gdzie indziej. I tak naprawdę to nie jest po prostu zachowanie statusu quo, tak? To jest pytanie tylko gdzie, no bo wydaje się, że to jest główny pomysł po stronie dochodowej. No i nie zanosi się, żeby to się, ta sytuacja miała się zmienić.
5: Czyli wyprzedził pan trochę moje pytanie już w tej chwili. To w jakiej sytuacji budżetowej i czy jest jakaś taka perspektywa czasowa, w której rządzący, mając na względzie dobro budżetu, mogliby złożyć taką propozycję, czy nie ma na to szans?
6: Pyta pan o sytuację i perspektywę czasową. Łatwiej mi odpowiedzieć na pytanie o sytuację. Sytuacja, w której będziemy mieli ustabilizowany dług, bądź to na poziomie poniżej 60% PKB, bądź zmierzający do tego poziomu. My w tej chwili mamy rozpędzoną dynamikę długu, niekorzystną, w górę. W związku z czym w tej chwili takiej sytuacji nie ma. I to, co panu mówię, to nie jest mój ekspercki pomysł, to jest po prostu czytanie litery traktatów, które rzeczywiście w tym momencie wygląda w ten sposób. Traktatów bądź rozporządzeń, mówiąc precyzyjniej. Więc w tej chwili się nie zanosi. W roku 2028, bo to jest taki rok, to jest taki punkt zwrotny, jeśli chodzi o perspektywę, będzie ocenione to, jak my ten plan średniookresowy, o którym tu już mówiłem,
5: czyli
6: wykonaliśmy.
5: Ten plan naprawy finansów publicznych, tak możemy o nim powiedzieć?
6: W uproszczeniu myślę, że tak. No, Prawdopodobnie nie będzie to ocena szczególnie pozytywna. Znaczy, myślę, że wykonamy technicznie literę tego planu, tak jeśli chodzi o, a może z lekkim marginesem nie wykonamy, zobaczymy. Natomiast na pewno nie osiągniemy podstawowych celów tego planu, jakim była stabilizacja długu. I wtedy rozpisany zostanie kolejny plan na lata 2029 wzwyż. I nieodmiennie celem takiego planu jest stabilizacja długu, tak, na rozsądnym poziomie, bądź zmierzanie w stronę tego poziomu w sposób wiarygodny. Więc tak naprawdę...
5: Czyli ta przestrzeń raczej, pana zdaniem, się nie pojawi?
6: Co więcej, my dopiero w tamtym horyzoncie, jak sądzę, po roku 2028 zobaczymy... rzeczywiście taką silną presję na konsolidację, której w tej chwili jeszcze nie widzimy.
5: A co to oznacza, silna presja na konsolidację?
6: No tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy ustabilizowali dług. Nam w tej chwili dług rośnie, mimo wdrażania tego planu, który obecnie obowiązuje. Znaczy, popatrzymy sobie na plan, jak ten dług miał wyglądać. On wygląda zupełnie inaczej, mimo że to podstawowe narzędzie operacyjne, jakim jest dynamika tak zwanych wydatków netto, no, jest zachowane. Ale nie zmienia to faktu, że nawet jeżeli bieżącą edycję tego planu wykonamy z zachowaniem tej dynamiki wydatków netto, to w kolejnej edycji, mając znowu na uwadze dług, mając na uwadze już w tym momencie dużo gorszą pozycję wyjściową, Rada Unii Europejskiej zarekomenduje nam dużo silniejsze zaciskanie pasa. I co to oznacza? No to już pewnie jest pytanie do tego rządu, który po roku 2027 nam się wyłoni.
5: Rząd zaproponował na przyszły rok niewielką, 3-procentową podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce. No i tak, z punktu widzenia finansów państwa decyzja pewnie słuszna, ale z politycznego punktu widzenia mamy nauczycieli, którzy domagają się więcej, grożą protestami, mamy w ZUS-ie groźbę strajku. No to jak to pogodzić?
6: Ja mam ten komfort, że jako przedstawiciel Rady Fiskalnej politycznym punktem widzenia niespecjalnie się zajmuję. 3% to jest mniej więcej tyle, ile rynek w tej chwili oczekuje inflację w przyszłym roku. To tyle mogę tutaj powiedzieć, ale wydaje mi się, że jeśli nawet zbliżymy się, a być może nawet przekroczymy ten próg 55% PKB, jeśli chodzi o tak zwany państwowy dług publiczny, to nie jest ten dług, o którym mówiłem wcześniej, ten taki liczony według definicji unijnej, tylko tej, która obowiązuje też w naszej konstytucji, to czeka nas dużo więcej trudnych decyzji niż tylko decyzja na temat tego, jak ukształtować płace w sektorze publicznym. Nie czeka nas Armagedon, umówmy się, ale czeka nas dużo więcej trudnych decyzji, zarówno jeśli chodzi o emerytury, samorządy. No i to już nie będzie tak naprawdę dyskusji o tym, czy te decyzje możemy podjąć, czy mamy miejsce na ich podejmowanie, czy nie.
5: A jakie to są te trudne decyzje dotyczące na przykład emerytur, niższa waloryzacja?
6: Tak, to znaczy to są decyzje dotyczące zarówno płac w sektorze budżetowym, jak i emerytur, jak i niektórych samorządów. Akurat w Polsce ta grupa samorządów, których te decyzje mogłyby dotknąć, jest ograniczona, no ale są takie. To wynika wprost z ustawy o finansach publicznych. Mamy ten próg 55%, tak? To jest taki próg, to jest taka przeszkoda, próg zwalniający na drodze do progu 60%, który jest w konstytucji.
5: Czy Rada Fiskalna obawia się o kształt budżetu w tym przyszłym wyborczym roku?
6: Panie redaktorze, szanowni państwo, taka jest nasza rola, aby myśleć z troską o budżecie w każdym roku, wyborczym bądź niewyborczym. Oczywiście wszyscy wiemy intuicyjnie, że lata wyborcze rządzą się swoimi prawami, a jako ekonomista mogę też dodać, że jest każda ilość literatury empirycznej, która pokazuje, że w latach wyborczych bardzo wiele procesów się zmienia, odwraca po to, by powrócić do swojego uprzedniego kształtu w latach powyborczych. Więc owszem, no my jako Rada Fiskalna też przyjęliśmy ostatnio takie stanowisko, taki komunikat, w którym apelujemy do wszystkich stron sceny politycznej o to, żeby z należytą powagą i odpowiedzialnością fiskalną podejść do dyskusji o programach wyborczych, aby to nie była taka licytacja na obietnicę, no bo ten, kto te wybory tak naprawdę wygra, ma taką perspektywę, o jakiej już mówiłem w tym momencie i to jest ważne, żeby...
5: Czyli perspektywę dalszego zaciskania pasa,
6: tak,
5: po prostu.
6: Tak, i to takiego rzeczywiście wtedy zaciskania pasa, a nie takiego na miękko jak teraz, tak?
5: Profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
5: To było poranne EKG. Za chwilę w TOK FM informacje, a po nich wraca Owczarek. My słyszymy się ponownie w EKG o 12.40. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
11: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Ale duża.
15: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
17: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Uczta dla fanów prażynek. Przysnacki. Zawsze przy meczu.
18: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Są zapowiedzi pierwszych ustaw dotyczących zarobków lekarzy. Od tego zaczynamy. Poprawki z kolei będą w dokumencie dotyczącym artystów i ich zabezpieczenia socjalnego. Mamy też ważne wiadomości dla grzybiarzy, szczególnie tych mniej doświadczonych. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Donald Tusk zapowiada pierwsze projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących uregulowania systemu wynagrodzeń i zatrudniania lekarzy. Tymczasem w Sejmie trwa zorganizowany przez Polskę 2050 okrągły stół w sprawie zdrowia, na którym nie pojawiła się ministra Jolanta Sobierajska-Grenda. Nie pojawili się też przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. W studiu TOK FM na Wiejskiej jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, skąd ta absencja?
20: Kosiniak-Kamysz nie urządza okrągłego stołu w sprawie sytuacji w polskim sporcie, a Domański nie wtrąca się Cienkowskiej w sprawy związane z kulturą. tłumaczy mi jeden z polityków nieobecnych ugrupowań. Ale ministry funduszy, liderki Polski 2050 Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zupełnie to nie zraża.
2: Mamy przekonanie, jesteśmy po to, żeby mówić o rozwiązaniach tego, co dzisiaj dla całego polskiego społeczeństwa i nie tylko dzisiaj, tylko wiemy, że tak już jest od lat, jest sprawą absolutnie centralną.
20: Ale jak mówi premier Donald Tusk, przygotowywanie tych rozwiązań to zadanie ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która ma je przedstawić w przyszłym tygodniu na posiedzeniu rządu.
21: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia.
20: Nie bez znaczenia, jeśli chodzi o przeprowadzanie niezbędnych zmian, jak podkreśla szef rządu, jest też ustawa umożliwiająca zbieranie danych o zarobkach lekarzy, która wciąż czeka na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego.
19: A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Ustawa rządowa o zabezpieczeniu socjalnym artystów wymaga wielu poprawek, mówiła w poranku TOK FM posłanka Aleksandra Leo z partii Unia Centrum. To oznacza, że ustawa przygotowana przez ministrę kultury Martę Cienkowską budzi wątpliwości w samej koalicji rządzącej, a nowe przepisy zakładają utworzenie systemu dopłat do składek ZUS i NFZ dla artystów, których zarobki są najniższe. Dziś w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne na ten temat.
22: Czeka nas prawdopodobnie wielogodzinne wysłuchanie publiczne. Ta ustawa wymaga dopracowania. To w tej ustawie mamy luki i braki zabezpieczeń przed nadużyciami. No nie chcemy, aby za kilka lat okazało się, że mamy powtórkę z KRUS-u, który jest wykorzystywany do kombinowania i że zaraz kolejne grupy zawodowe zaczną nazywać się artystami.
19: Zdaniem Aleksandry Leo, Ministerstwo Kultury, przygotowując ustawę, popełniło błędy komunikacyjne. Wątpliwości budzi to, w jaki sposób będzie przyznawany status artysty zawodowego uprawniający do skorzystania z dopłat. Żołnierze Ukrainy i krajów koalicji chętnych wezmą udział w dzisiejszej paradzie wojskowej w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. Wczoraj liderzy państw tej koalicji rozmawiali o dalszym wsparciu dla Kijowa. Tomasz Orchowski.
23: Jesteśmy zdecydowani nadal wspierać Ukrainę i to nawet szybciej i bardziej stanowczo, mówił prezydent Emmanuel Macron. Kijów chce kupić od Francuzów 16 myśliwców Rafale i systemy obrony powietrznej. Ukraina ma pilne potrzeby, zwłaszcza w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi. Z inicjatywy prezydenta Zełenskiego stworzyliśmy koalicję obrony przeciwrakietowej. Jest w niej 8 państw. W sumie z Ukrainą i Francją 10. Chodzi jeszcze o Wielką Brytanię, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Szwecję, Norwegię i Hiszpanię. Mają one stworzyć europejski program obrony przeciwrakietowej, potwierdzając potrzebę pomocy Ukrainie. Rosjanie w nocy po raz kolejny zaatakowali rakietami balistycznymi Kijów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
19: Wołodymyr Zełenski przekazał, że kolejne spotkanie koalicji chętnych odbędzie się w Ukrainie. Ponad 21 tysięcy osób, czyli około 97% głosujących w referendum pracowników ZUS-u, opowiedziało się za strajkiem, poinformował przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz. Chodzi o postulowany wzrost wynagrodzeń o 1200 zł. W TOK FM związkowiec mówił, że wizja strajku jest nie tylko istotna dla władz ZUS-u, jak i rządu.
24: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń, to jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą nie dlatego, że rząd jest dobry, że lubi pracowników ZUS-u, tylko dlatego, no, że jest pragmatyczny i nie chce mieć kryzysu, nie chce mieć katastrofy na tak ważnym polu.
19: Prezes ZUS-u zaprosił na jutro związki zawodowe na rokowanie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Grzybiarze w całej Polsce mają powody do radości. Rozpoczyna się sezon grzybowy. Deszczowa pogoda ostatnich dni sprawiła, że w lasach aż roi się od prawdziwków, podgrzybków i kurek. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać, mówią reporterowi TOK FM Marcinowi Stercowi doświadczeni grzybiarze przeczesujący lasy wokół Rzeszowa.
25: Ten zapach tych grzybów, to jest podskocznia życiowa, moja pasja.
26: Wykręcamy, przysypujemy dziureczkę, pyk, pyk. Odstresowuje się człowiek w lesie. Suszymy na Wigilię, do żurku, na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
19: Nowym i tym doświadczonym grzybiarzom eksperci radzą ostrożność. W razie wątpliwości warto skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu. Informacje TOK FM ponownie o 10.20.
27: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
19: Nawet 28 stopni pokażą dziś termometry w centrum, niewiele mniej na wschodzie i południu kraju. Od południa pojawi się dzisiaj sporo burz.
27: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy, ale a też autor książki Sądownictwo specjalne w byłym zaborze pruskim w latach 1919-1921. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: I to jest, można powiedzieć, też dalsza część rozmowy dotyczącej marszałka Fosza. W pewnym sensie, bo mamy tutaj wspólne wątki. Krótko mówiąc, ci z państwa, którzy się interesują tym latami, które doprowadziły do czegoś, co dzisiaj nazywamy niepodległością Polski, z pewnością zwrócą uwagę, że były zabór pruski miał trochę inną historię niż reszta Polski. No, bo mieliśmy tutaj taką sytuację, w której nagle teren, który był właśnie pod zaborem pruskim, czyli jednocześnie był w ramach prawodawstwa pruskiego, stał się już nie pruski, a jeszcze nie polski. Takim rozumiem, że stał się trochę szarym tłem, a nawet jak już się stał polski, no to pytanie teraz, jakie prawodawstwo zaczęło obowiązywać? No bo trzeba było doraźnie funkcjonować. Trzeba było osądzać, rozsądzać, sądzić sprawy cywilne, sprawy karne, sprawy incydentalne. No i teraz kto i na podstawie jakich przepisów, jakich źródeł prawa?
3: Akurat w sprawach cywilnych sprawa jest bardzo prosta, bo to nie dotyczy tego doktora, to dotyczy tylko spraw karnych, karno-wojskowych i dyscyplinarnych. Jeżeli byśmy przyjęli takie prawo niemieckie, to każdy powstaniec byłby musiał być traktowany jako buntownik, a szefostwo, czyli tutaj można powiedzieć tutaj dowództwo główne, byłoby traktowane jako prowodyrzy tego buntu. Dlatego też władze, czyli komisaria naczelnej Rady Ludowej podjął bardzo prostą decyzję, żeby utworzyć coś na wzór nie polskich sądów, tylko takich sądów powstańczych, które będą stosować w pierwszej kolejności polskie prawo, a jeżeli nie będzie to z jakichś przyczyn możliwych, tak, ze względu na zmieniającą się sytuację, można było stosować uzupełniająco prawo niemieckie. I to były takie podstawowe założenia prawa powstańczego, takie bym tutaj powiedział, przy czym zawsze prawo powstańcze miało pierwszeństwo przed prawem niemieckim. Czyli tak trochę na takiej zasadzie, jak dzisiaj mamy na przykład przepisy, że w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy takiej ustawy. I tak można w dużym skrócie powiedzieć, jak wyglądało prawo. I to prawo było obowiązujące do momentu, w którym państwo polskie przejęło tutaj zwierzchność, czyli już tak do mniej więcej czasów ministra byłej dzielnicy pruskiej. I następnie później, co taka ciekawostka, Sąd Najwyższy rozpatrywał niektóre odwołania od tych wyroków, chociaż nie było takiej ścieżki i uznał, że Komisariat Naczelnej Rady Ludowej był prawodawcą legalnym. Czyli można powiedzieć, że tak trochę dogmat prawniczy został obalony, bo istnieje system prawny, który także później w Polsce jest akceptowalny, czyli to nie było tak, że Sąd Najwyższy uchylał te wyroki. Który istnieje w takim przestrzeni prawnej i nie jest tworzone przez organ, który jest państwem, bo Komisariat Naczelny Rady Ludowej nigdy nie był państwem. On był, jakby to powiedzieć, najwyższym przedstawicielem władzy polskiej, który był akceptowany przez wszystkie strony, bo został wyznaczony przez Polski Sejm Dzielnicowy w grudniu 1918 roku, a Polski Sejm Dzielnicowy był oparty o wybór, o takie wybory pośrednie. Tak dzisiaj wybieramy posłów. To byli tacy odpowiednicy posłów, czyli delegatów, i oni powiedzieli tak. Polski Sejm Dzielnicowy jest najwyższą władzą wszystkich Polaków z byłego zaboru pruskiego, no ale jeśli się nie może zebrać, no to będzie rządził komisariat, a że się nie zebrał, no to...
1: A to tak można? Lege artis?
3: Tak, powiem tak. Wszystko to, co wynikało właśnie z ludu. Czyli po prostu społeczeństwo...
1: Nie mówię tutaj robotników tylko... i żołnierzy.
3: No nie, nie, to nie jest to coś zupełnie innego. Tylko tu chodzi o to, że polski sejm dzielnicowy był wybierany przez... To byli ludzie i z Pomorza, i ze Śląska, i z Wielkopolski, nawet z tych części wewnętrznych cesarstwa. I podjęto taką decyzję, że oni wybiorą swoich delegatów. I ci delegaci po prostu przyjęli pewne takie założenia. Jak ma wyglądać... W ogóle w momencie, kiedy to było na początku grudnia 1918 roku, nikt nie przewidywał powstania, że coś takiego wybuchnie. Ale liczono się, że gdyby były jakiekolwiek kwestie, no to nie będziemy do każdej błahej sprawy powoływać Polskiego Sejmu Dzielnicowego, więc kogoś musimy wyznaczyć w tym czasie.
1: To by operacyjnie działało.
3: Tak. Tak byśmy to powiedzieli, więc tak można powiedzieć, nie tylko ta Naczelna Rada Ludowa miała te, jakby to powiedzieć, potwierdzenie także z ludu, więc ona była tym najwyższym prawodawcą i ona także, żeby nie było tu wątpliwości, w każdej kwestii się podporządkowywała decyzjom Warszawy, nawet jeżeli one były niezgodne z interesem komisariatu. Podam taki trochę może dziwny przykład, mianowicie w kwietniu 1919 roku było wydane rozporządzenie sejmowe, znaczy przepraszam, ustawa sejmowa i później rozporządzenie ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, które nakazywało przeprowadzić wybory uzupełniające do Sejmu Ustawodawczego z tej, tutaj byśmy powiedzieli, z tej ziemi. No, jakby to powiedzieć, nie był to najlepszy moment, gdyż po pierwsze, no zagrożenie ze strony Niemiec nadal było realne, to trzeba sobie powiedzieć, był rozejm. A z drugiej strony, co byłoby jeszcze, powiem, istotniejsze, to miało to organizować władza wojskowa. Czyli wojsko zamiast ćwiczyć, walczyć, okupywać się, tak na dobrą sprawę miało przeprowadzać wybory. I to było takie pokazanie, że nawet komisariat wtedy, zresztą to była przyczyna, kiedy generał Dowbor Musiński po raz pierwszy podał się do dymisji, która nie została przyjęta, bo powiedział wtedy takie słowa, że to wojsko może mieć wpływ na politykę, ale polityka na wojsko nie może mieć nigdy.
1: W książce mamy w tytule Sądownictwo specjalne. Czym jest sądownictwo specjalne?
3: Nie oszukujmy się. Powołanie sądownictwa nie cieszyło się popularnością wśród ludzi. I to nie chodzi o to, po prostu to było takie zło konieczne, byśmy to nazwali. Chodziło tu o to, że to było takie sądownictwo, które, bo podstawowym celem dzisiaj wymiaru sprawiedliwości jest wymierzanie sprawiedliwości. Jak to wychodzi? Z mojego doświadczenia wiem, że wychodzi to różnie. Ale w tamtych czasach najważniejszą rzeczą w tym sądownictwie nie było to, żeby, jakby to powiedzieć, wymierzać sprawiedliwość. To była coś, do czego dążono. Podstawowym celem sądów było zapewnienie bezpieczeństwa organizacji, czyli tutaj armii i komisariatowi. Czyli chodziło tutaj o to, że nie zawsze wyrok był sprawiedliwy, ale był potrzebny, jakby to ktoś powiedział. No, czy tam moglibyśmy to tak nazwać. I to chodziło o to, że to nie były takie sądy, jak my rozumieliśmy kiedyś, że ktoś popełnił przestępstwo i oczekujemy, żeby zostały dochowane jakieś prawa tej osoby, czy w tym...
1: Domniemanie niewinności.
3: Znaczy tam było domniemanie niewinności, bo tą winę trzeba było udowodnić, ale nie było takich rozbudowanych procedur, jakie na przykład dzisiaj mamy, że już tutaj w kodeksie postępowania karnego na przykład kwestii, że trzeba pewne rzeczy zeznać, że się zeznaje pod przysięgą, to akurat było, ale było to bardzo odformalizowane. Nie przykładano uwagi do procedur, a kwestia zabezpieczenia tego była na tyle istotna tych organizacji, że to było priorytetem.
1: Czy co, sądy rewolucyjne?
3: Nie powiedziałbym tego. Tu chodziło o to przede wszystkim, że... Bo jedną z takich spraw, którą opisuję, jest sprawa takich lotników niemieckich. I tu jest taki problem, bym powiedział, bo z jednej strony też nie możemy zapomnieć, że około 40% ludności Poznania to byli Niemcy w momencie wybuchu powstania. Tego nie możemy pominąć. I w Poznaniu doprowadziło to do fermentu, bo ile tam jeszcze wojskowych zabili, no to jakoś to by mogło przejść, ale tam też zabili cywila. Bo skutkiem tego, i tu chodziło o to, żeby tych ludzi osądzić. I oni na przykład wpadli na taki pomysł, który może wydawać się niektórym dosyć dziwny, bo przecież jak ktoś zna historię, to wie, że był taki późniejszy generał Ireneusz Wierzejewski. On był jednym z najlepszych chirurgów w armii niemieckiej, ale jednak powołali jako biegłego głównego Niemca, profesora Winklera. I teraz od tej opinii, tak na dobrą sprawę, czy oni zostali faktycznie zabici w walce, czy oni byli torturowani, ślady właściwie pośmiertne, decydowało to, Czy to była główna decyzja, to była główna, że tak powiem, główny dowód, który mógłby powodować, że wszyscy będą albo skazani, albo uniewinnieni, którzy byli postawieni w ten stan oskarżenia. Akurat no, potwierdzono, że to było w wyniku walki, więc to nie było tak, że oni tam byli bierni wszyscy, więc uznano, że po prostu ich uniewinniono. Więc to jest też taka kwestia, byśmy powiedzieli, no... nie rewolucyjna, bo rewolucja polega na tym, żeby w ogóle nie stosować jakichkolwiek zasad. Znaczy pokazać po prostu, układnie ukaramy tego tam kłaka czy innego dziwaka, a tutaj chodziło o to, żeby jednak trzymać się pewnych standardów na tyle, ile to jest możliwe.
1: Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. To już za chwilę o godzinie 10.20. Gościem jest pan dr Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy. Autor książki Sądownictwo specjalne w byłym zaborze pruskim w latach 1919-1921. I to jest rozszerzona wersja doktoratu.
3: Tak, ponieważ doktorat dotyczył wyłącznie powstania wielkopolskiego, natomiast tu jeszcze było także tak zwana wojna polsko-bolszewicka na terenie byłego zaboru polskiego.
1: Informacje o 10.20, po informacjach wracamy.
5: Autopromocja.
6: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
7: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
6: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
28: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
29: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
28: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
29: Bo zależy mi na sobie.
28: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
30: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
31: Oj, lubię, Barbara. A co?
30: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
31: O, i to lubię najbardziej. Bo Media Expert daje
32: nasz. Oszczędni latają do Auchan po okazję.
33: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko złoty 32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd na kolejnym posiedzeniu zajmie się pierwszymi regulacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, zapowiedział premier Donald Tusk. Chodzi o zmiany w ochronie zdrowia przedstawione w ubiegłym tygodniu przez szefową resortu Jolantę Sobierańską-Grędę. Premier zaznaczył, że czeka też na decyzję prezydenta w sprawie ustawy pozwalającej na gromadzenie danych o zarobkach medyków. Ceny gazu w Europie osiągnęły najwyższy poziom od 3 miesięcy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie wynoszą ponad 52,5 euro za megawattogodzinę. To reakcja rynku na wczorajsze ogłoszenie Donalda Trumpa. Amerykański przywódca zapowiedział przywrócenie blokady irańskich portów oraz wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Dziś w nocy na wysokości wsi Zielonka pod Szczytnem doszło do wypadku, w którym zginął 17-latek. Chłopak, który kierował autem, nie miał prawa jazdy. Stracił nad nim kontrolę i czołowo zderzył się z innym samochodem. Z miejsca wypadku uciekli pijani 16- i 19-latek. Służby ustalają obecnie szczegóły tego zdarzenia. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
2: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Koncert Błażej Król i Goście i premiera płyty Łączy Nas będzie elementem obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tradycyjnie warszawiacy zaśpiewają niezakazane piosenki pod batutą Bartłomieja Wąsika. A w Muzeum Powstania Warszawskiego pokazany zostanie spektakl Było nie gorąco Aleksandry Bilewicz. Projekt Sąsiedzi i czwarty przegląd artystów ulicznych Bibasking to dwa teatralne wydarzenia, które odbędą się w tym tygodniu w Bielsku Białej w ramach Polskiej Stolicy Kultury. Sąsiedzi rozpoczną się w piątek i potrwają do niedzieli. Łączą teatr uliczny, cyrk i widowiska plenerowe artystów z krajów Europy Środkowej i Zachodniej. Mają się stać przestrzenią spotkania kultur, stylów i tradycji. Od widowisk plenerowych przez teatr ruchu, aż po formy z pogranicza cyrku i akrobatyki. Z kolei w sobotę centrum miasta stanie się areną czwartego przeglądu artystów ulicznych Bibasking, podczas którego wystąpią tancerki, komicy, cyrkowcy, lalkarze, aktorzy i szczudlarze. Również w Bielsku w kolejnym tygodniu lipca 23 preludium do 63 tygodnia kultury beskidzkiej wystąpi grupa Wołosi. Zaprezentowany zostanie także projekt Muzyka Gór Beskidy. Dwa dni później tydzień rozpocznie się oficjalnie. Wystąpi ponad 80 polskich i 15 zagranicznych zespołów folklorystycznych. Przez 9 dni folklor zdominuje Wisłę, Szczyr, Grzywiec, Maków Podhalański i Oświęcim, a także areny w Ujsałach, Istebnej i Jabłonkowie na Zaolziu. Trwa gdański festiwal karilonowy, na którym do końca sierpnia wystąpią artyści z Polski i zagranicy. Niektóre z występów zostały przygotowane specjalnie z myślą o Gdańsku.
4: W piątek 31 lipca o godzinie 20.30 zostanie wykonany utwór specjalnie zamówiony właśnie z okazji gdańskiego festiwalu karilonowego. Będzie to Maris, czyli mamy morze, tak? Takim morskim miastem jest Gdańsk.
2: Mówi Andrzej Gierszewski z Muzeum Gdańska. Koncerty odbywają się w każdy piątek i sobotę do końca sierpnia. Dźwięki karilonu wybrzmiewają z wieży kościoła Świętej Katarzyny i ratusza głównego miasta.
34: Najwięcej słońca dziś na Pomorzu, Kujawach i Warmii. Na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie również burze. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni na północy do 29 w centrum.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dzisiaj w programie Owczarek pan dr Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy i autor książki Sądownictwo specjalne w byłym zaborze pruskim w latach 1919-1921 nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej i to jest rozszerzony doktorat dotyczący, czyli doktorat dotyczy powstania
3: Wielkopolskiego,
1: a to jest szerszy kontekst. Czyli mamy lata jak z tytułu 1919-1921, Nowy Świat, Nowa Polska, Nowa Niepodległość, no i nowe sądownictwo, raczej sądownictwo specjalne. Sądownictwo specjalne, czyli jakie? Jakie były rodzaje sądów?
3: Dla osób cywilnych były sądy doraźne. Dla wojskowych i wyjątkowo, jeżeli była taka konieczność, na przykład były jakieś wyjątkowe przestępstwa przeciwko władzy wojskowej, to były sądy wojskowe. Jeśli chodzi o kwestie sądów polowych, to były dwa rodzaje, sądy dla formacji wielkopolskich polu, czyli te wzdłuż linii demarkacyjnej, oraz sądy polowe, takie bym powiedział, powoływane ad hoc. Jeżeli chodzi o sądy doraźne, no to one rozpatrywały sprawy karne, takie przestępstwa typowo pospolite. I tutaj właściwie można powiedzieć, że były tylko jeden, bo żeby była jasność. Wszystkie te sądy nie miały trybu odwoławczego. Po prostu była pierwsza instancja, natomiast ewentualna rewizja wyroku, jakbyśmy to nazwali, to mogła być tylko wyłącznie w przypadku, jeśli w tak zwanym trybie prawa łaski, o którym jeszcze teraz zaraz powiem. I teraz tak, sądy doraźne były trzy, to było w Gnieźnie, w Ostrowie Wielkopolskim, w Poznaniu. Potem była jakaś tam jeszcze izba jedna w Inowrocławiu, ale trochę losy tej izby są trochę niejasne. I od tego wyroku przysługiwał jedyny, ten wyrok musiał, że tak powiem, być zatwierdzony przez głównodowodzącego, czyli przez generała Dowbora Musińskiego, bo formalnie władzę nad tymi sądami, nad wszystkimi sądami sprawowało wojsko. Jeżeli chodzi o sądy wojskowe, były dwa typy. To były okręgowe sądy wojskowe i główny sąd wojskowy. Okręgowe sądy wojskowe, tam była reorganizacja, to nie będziemy wchodzić, gdzie były. To były takie sprawy, bym powiedział, bardziej niższego szczebla, czyli jakieś tam te, które nie podlegały pod wykroczenia. Natomiast główny sąd wojskowy to były sprawy najpoważniejsze, jakieś przestępstwa korupcyjne, też takie się niestety zdarzały, sprawy jakichś tam właśnie, bym powiedział, tych najcięższych przestępstw. I od wyroków tych sądów także przysługiwało możliwość, że tak powiem, zaakceptowania tego wyroku, tylko że w przypadku okręgowych sądów wojskowych był to dowódca okręgu, natomiast w przypadku głównego sądu wojskowego był to głównodowodzący.
1: Składy sądów?
3: Różnie były. Sądów albo i były to sądy, najczęściej były to tryby mieszane, tak? Jakiś prawnik plus żołnierze bądź oficerowie. Tutaj zależy od rodzaju sądów. Jeżeli chodzi o sądy polowe, wyroki podlegały zatwierdzeniu przez albo dowódcę powołującego ten sąd tak najogólniej, ewentualnie dowódcę okręgu albo głównodowodzącego. I to były takie, bym powiedział, podstawowe sądy. Natomiast, jakby to powiedzieć, była też jeszcze taka droga dyscyplinarna, bo niektóre przestępstwa czy też wykroczenia mogły być zarówno rozpatrywane przez sądy, jak i w postępowaniu dyscyplinarnym. I władzę dyscyplinarną zawsze mieli albo dowódcy jednostek, albo dowódcy, na przykład komendanci miast, na przykład komendant miasta Poznania miał takie uprawnienia tutaj dotyczące tych kwestii dyscyplinarnych. I właściwie można powiedzieć, że jeszcze były takie sądy Straży Ludowej, one miały wewnętrzne procedury dyscyplinarne. Czyli takie, byśmy powiedzieli, te postępowania dyscyplinarne miały się w tym kierunku, że po prostu w sprawach mniejszej wagi sprawy najpierw trafiały do dyscyplinarnych, a sąd był już taką, bym powiedział, troszkę bardziej ostatecznością. I tu też warto tylko tu zakończyć ten wątek pierwszy, czyli że przepisy prawa tutaj były albo powstańcze, albo w jakichś tam kwestiach nieuregulowanych decydowały przepisy niemieckie. Natomiast także można było mieć regulaminy, takie, które tam były wewnętrzne, i to wydawało już dowództwo główne Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim.
1: Czyli raczej wyobrażam sobie, że jakieś opasłe tomiszcza leżały na stołach, no bo nikt przecież tego nie miał możliwości.
3: Nie, niekoniecznie, bo procedura była
1: uregulowana. Prawo niemieckie rozumiem, że prawnicy mogli znać.
3: Właściwie to można powiedzieć tak, nie mamy zdjęć z tego okresu, natomiast procedura była tak powiedziana tylko, że w sprawach nieuregulowanych decydowało prawo niemieckie. Tygodniku urzędowym, późniejszym tygodniku Naczelnej Rady Ludowej były upublikowane przepisy, jak ma to postępowanie wyglądać, czyli że postępowanie ma być jawne, z czego ma się składać wyrok. Czyli powiem szczerze, nie było to tak, jak trochę my widzimy na przykład na sali, że są często kodeksy czy jakieś tam ustawy, w zależności od tego, przed jakim sądem kto występuje, tylko bardziej bym powiedział, że były akta plus ewentualnie tygodnik urzędowy, bo większość spraw, można powiedzieć, proceduralnych była zamykana w tygodniku. Właściwie tutaj można powiedzieć, że procedura niemiecka w niewielkim tylko stopniu oddziaływała, może trochę więcej wojskowych, natomiast jak już prawo niemieckie, to bardziej materialne, typu na przykład, że za przestępstwo z tego i tego paragrafu niemieckiego na przykład. Tutaj odpowiadano z uwzględnieniem tam, o ile nie regulowały te przepisy powstańcze, więc raczej bym powiedział, że te kodeksy tak nie występowały szerzej. Natomiast to jest właściwie to, co było w powstaniu. Natomiast ta druga część, bo to, co jest rozszerzona właśnie ta książka, to są te sądy, które były, że tak powiem, trochę w innym okresie. Większość osób wydaje się, że no, co prawda taka trochę zabawna sytuacja, bo ostatnio się spotkałem, że przecież w Lesznie było powstanie wielkopolskie, no właśnie w Lesznie nie było na przykład powstania wielkopolskiego, były takie tereny, które były przyznane Polsce w wyniku traktatu wersalskiego, ale nie zostały zdobyte przez powstańców, na przykład Leszno-Rawicz, no bo większość terenów, które zdobyli powstańcy, to utrzymali. No wyjątkiem była ziemia babimojska, bo Babima został zdobyty przez powstańców, ale się musieli wycofać. I na tych ziemiach nagle mamy taką pustkę, bo tak, prawo powstańcze nie obowiązuje, bo już go mówiąc, bo to mówimy o styczniu 20 roku, obowiązuje prawo niemieckie. I zaczyna się robić problem, bo teraz tak, no tam w ogóle nie ma polskiej administracji, bo ile jeszcze ten komisariat zaczął tworzyć jakieś podwaliny pod tą administrację, czy to sądową właśnie, czy tutaj urzędniczą, o tyle tam nie mamy w ogóle z tym do czynienia. I nagle się okazuje, że potrzeba powołać takie sądy, które będą, żeby podczas tej pustki, czyli do momentu utworzenia tego właściwego sądu, które nastąpiło mniej więcej w okolicach połowy 20 roku najczęściej, i to na Pomorzu, i to w Wielkopolsce, to trzeba było powołać takie sądy tymczasowe. I tutaj te sądy tymczasowe były, dowodził nimi albo dowódca frontu pomorskiego podlegały, czyli generałowi Hallerowi dotyczącego Pomorza, albo dowódcy frontu wielkopolskiego, czyli generałowi Dowborowi Muśnickiemu. I oni byli odpowiedzialni za mechanizm bardzo podobny. Prawo niemieckie, prawo, tylko tu uwaga, już nie powstańcze, ale rozporządzenia ministra byłej dzielnicy pruskiej, tego takiego nietypowego organu. I na podstawie tego orzekano i ten wyrok podlegał zatwierdzeniu. I chodziło o to, żeby tworzyć takie właśnie...
1: A kto zatwierdzał?
3: Dowódca frontu. Dowódca frontu, dowódca, jeżeli dowódca potem
1: dowódca
3: nie
1: frontu
3: było...
1: zamiast dowodzić frontem, rozumiem, że sobie siedział i zatwierdzał
3: nie,
1: wyroki.
3: Nie, dostawał jakieś tam wyroki w pierwszej fazie, natomiast potem, jak zlikwidowano fronty, to trafiało to do naczelnika państwa. Więc mniej więcej te sądy istniały gdzieś do połowy 20 roku. To była taka pustka po prostu, którą trzeba było zapełnić, ale też, co ciekawe, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, tak zwanej wojny, bo to jest wojna polsko-rosyjska 1919-21, ale większość ludzi wie, że to jest wojna polsko-bolszewicka, na terenie byłego zaboru pruskiego, no jakby to powiedzieć, trochę Niemcy się zaczęli panoszyć, bo trochę... Przyznam się panu redaktorowi i państwu, że boli mnie to, że my mówimy o 20 roku tylko o zagrożeniu ze strony Sowietów. Zagrożenie ze strony Niemiec było naprawdę realne. I oni tutaj, już nie mówiąc o tym, co pisał na przykład generał Raszewski, który mówił, że znalazł oddział Sowietów, którzy Niemców przebranych w sowieckie mundury. No i tak profilaktycznie ich rozstrzelać kazał bez sądu, bo nie wiedział, kto to jest. Sam się nawet tym chwalił w jednym wspomnieniu.
1: A można tak było?
3: Jeżeli to nie byli ci ludzie, no to co miał zrobić? No, widzi po prostu sowieckie mundury, nikt nie umie nic po rosyjsku, tylko popłynął niemszczyzną, to co miał zrobić? No, jeszcze może im miał pogłaskać. Nie no, czy można było, czy nie było. Po prostu tak zrobiono, już nie mnie to oceniać, ale niestety no Niemcy bardzo...
1: No właśnie mocno... trochę panu to oceniać.
3: Ja powiem tak, ja nie wiem, jakbym się zachował, jakbym ja miał podjąć taką decyzję, bo teoretycznie oni stanowią jakieś zagrożenie, a były przypadki nawet niestety, że niektórzy żołnierze z dowództwa Okręgu Generalnego w Poznaniu, ci, którzy tam walczyli właśnie, też ginęli w niejasnych okolicznościach. To jest taki wątek, którego już się nie podjąłem w badaniu, bo to trochę wykracza poza temat sądów, ale to zagrożenie ze strony niemieckiej było, byśmy powiedzieli, bardzo istotne i niestety zdarzały się często prowokacje ze strony Niemców. Było przecież kilku Niemców skazanych za szpiegostwo na rzecz Niemiec, tu penetrując polską granicę. I ja rozumiem, że tam są Sowieci, że to jest ważniejsze 20 rok, ale powinniśmy także o 20 roku mówić o zagrożeniu ze strony Niemiec, bo Polska miała dwóch wrogów w 20 roku. To byli Sowieci i Niemcy. I dlatego powołano takie sądy, które po prostu, tylko że tu była w ogóle inna sytuacja, bo tu teoretycznie prawo łaski można było zastosować, a nie zawsze było. Czasami się zdarzało, że jednego dnia został człowiek złapany, miał przeprowadzony proces i był rozstrzelany.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Temat jest bardzo obszerny. Dzisiaj tak troszeczkę żeśmy się prześliznęli po powierzchni. Liczę na to, że w przyszłości będziemy powracać. Nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej ukazała się książka Sądownictwo Specjalne w byłym zaborze pruskim w latach 1919-1921. Autorem jest pan dr Adam Bojarski, radca prawny i doradca podatkowy i autor tejże książki. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, miłego dnia życzę.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut, o godzinie 10.40 po informacjach wywiadówka i Krzysztof Chorwat. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Dzisiaj przyjrzymy się jeszcze egzaminom i wynikom egzaminów ósmych klas i matur. A przyjrzymy się razem z Karoliną Słowik z Gazety Wyborczej. Co mówią o polskiej szkole te wyniki? Czy da się ją dobrze zdać maturę albo egzamin ósmoklasisty bez korepetycji? I czy szkoła wyrównuje szanse? Powinna, ale jak to jest w rzeczywistości? Właśnie o tym w wywiadówce.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Chorwat i wywiadówka po informacjach AT o 10.40.
14: Reklama.
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
17: Sezon grillowy w

0: Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
2: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatoku prostych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozumienia. US Farmacja Spółka ZOO.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. CBA zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza. Świrski to były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jurkiewicz był przez pewien czas jego asystentem. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku w związku z finansowaniem kampanii Sprawiedliwe Sądy. Po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci, zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury. Do końca roku ma zostać wprowadzony system e-kolejki, zapowiedziała ministra zdrowia. Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalisty. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś ma wątpliwości, czy uda się to zrobić w tak krótkim czasie.
7: To jest proces. Już nie mówię o samej technice implementacji w systemie informatycznym, ale mówię o złożoności problemu od strony koncepcyjnej. Trzymam kciuki, ale te terminy, które były podane dla mnie, niestety, jako takiego, można powiedzieć, praktyka, także w projektowaniu systemów, są chyba nierealne.
6: System e-kolejki ma całkowicie ukrócić procedery wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg. Iran zapowiedział, że zamierza kontynuować eksport ropy bez zakłóceń. To odpowiedź na decyzję USA o zakończeniu 60-dniowego zawieszenia sankcji. Minister do spraw ropy naftowej Iranu oskarżył jednocześnie Stany Zjednoczone o złamanie tak zwanego memorandum o porozumieniu, wstępnej umowy między USA a Iranem poprzez przywrócenie ograniczeń. Prezydent Donald Trump ogłosił wczoraj, że Stany Zjednoczone przywrócą blokadę statków wpływających i wypływających z irańskich portów. Zapowiedział również, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku. Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do resortu infrastruktury o wprowadzenie nowego znaku ostrzegawczego. Miałby on informować o ryzyku związanym z korzystaniem z telefonu komórkowego w ruchu drogowym. Apel organizacji pozarządowej ma w związek z przypadającym jutro Światowym Dniem Bez Telefonu. Organizacja proponuje też uruchomienie pilotażu i kampanię edukacyjną. Informacje wracają o 11:00, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze dziś sporo chmur, a miejscami również przelotny deszcz. Na zachodzie możliwe są także burze. Więcej słońca.

0: jedynie na północy kraju. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad samym morzem do 29 w centrum.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dzień dobry, Krzysztof Chorwat, zapraszam na wywiadówkę. Ostatnio maturzyści, a nieco wcześniej ósmoklasiści poznali wyniki swoich egzaminów. Ponad 81% tegorocznych absolwentów zdało maturę. Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, więc tutaj podaje się zazwyczaj średnie wyniki z każdego przedmiotu. I tak, z języka polskiego ten średni wynik to 65%, z matematyki 55%, z języka angielskiego 73%. Z tych danych wyczytać można niewiele, dlatego dzisiaj zajrzymy w rozkład wyników nieco głębiej. Komu poszło lepiej, komu gorzej i jakie są różnice między różnymi szkołami w różnych miejscach w kraju. Co mówią wyniki egzaminów o polskiej szkole? To pytanie do Karoliny Słowik, dziennikarki Gazety Wyborczej, która jest ze mną w studiu. Cześć Karolino.
3: Cześć, dzień dobry.
2: To zacznijmy od matur. Znowu fatalny wynik szkół branżowych i techników. Dlaczego?
3: No, to jest takie pytanie. Musielibyśmy naprawdę zajrzeć do 2016 roku. To jest taki moment, kiedy PiS zaczyna reformować szkoły, likwiduje gimnazja i tworzy też nową strukturę szkół średnich. I wtedy pojawiają się szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia. I wówczas była taka dyskusja między ministrem Jarosławem Gowinem, ówczesnym ministrem nauki i ministrą edukacji Anną Zalewską o tym, czy zrobić specjalną maturę dla szkół branżowych. Branżówkową. Nie udało się. To miała być taka gorsza matura. Tak minister nauki Jarosław Gowin skwitował ten pomysł i nie zgodził się na to. Powiedział, że każdy, kto chce przystąpić do egzaminu dojrzałości, musi to zrobić na tym samym poziomie. Czyli ta matura nie mogła być łatwiejsza. I w 2022 roku, już cofamy się troszeczkę dalej na osi czasu, pierwsi absolwenci szkoły branżowej drugiego stopnia przystępowali do matury i wówczas zdecydowało się na to 389 osób, z czego 125 zdało. I to była duża klęska szkół branżowych. Nie dość, że nie zachęciła wszystkich absolwentów do przystępowania do niej, to jeszcze tak bardzo słabo poszły te egzaminy.
2: No teraz CKE tłumaczy, że to są uczniowie, którzy po prostu podchodzą do zawodowych egzaminów i to te egzaminy są dla nich najważniejsze, też trudne. Wydają się trudniejsze i bardziej złożone niż taka podstawowa matura.
3: To są bardzo trudne rzeczywiście egzaminy i to są egzaminy albo czeladnicze, czyli to są egzaminy czeladnicze zdają osoby, które już pracują w jakichś zakładach pracy i zdają te egzaminy praktyczne, zawodowe, czeladnicze właśnie u tych rzemieślników, swoich pracodawców, albo te egzaminy techniczne, te, które również zdają uczniowie technikum i one są podzielone na część pisemną i praktyczną. Próg zdania egzaminu praktycznego to jest 75%, a pisemnego 50%. Na maturze mamy 30%. To jest bardzo duże obciążenie rzeczywiście dla tych osób, żeby zdawać i maturę, i właściwie jeszcze dwa kolejne, można powiedzieć, egzaminy, tak?
2: To już takie egzaminy jak na studiach się robią trochę wtedy, jak ktoś chce oczywiście zdawać cały egzamin. Ale w liceach też w sumie, poza tym, że jest porównywalny wynik w tej podstawowej maturze z latami poprzednimi, no to rozszerzenia w tym roku były, wydaje się, trudne. Te wyniki nie są jakoś fantastyczne.
3: No, rozszerzenia zawsze tak wyglądają. To znaczy od paru lat widzimy, że te średnie wyniki oscylują w granicach 20-30-40%. W tym roku najgorzej poszedł WOS, to jest 22%. Matematyka rozszerzona to jest 37%, przedmioty przyrodnicze, biologia, fizyka, chemia to jest około 40%. I gdy pytałam szefa CKE, profesora Zakrzewskiego, o to, dlaczego to idzie tak słabo, no to usłyszałam, że musi iść tak słabo, bo to jest trudny egzamin i on ma być trudny, on ma być różnicujący, on ma być taką przepustką do uczelni wyższej.
2: No tak, bo tu już wchodzi w grę dostanie się na studia. W ogóle matury nie mają zbyt dobrej reputacji wśród niektórych nauczycieli. W ogóle egzaminy ostatnio. Są też tacy, którzy oferują, jak czytam, pomoc w odwołaniu się od wyników egzaminów.
3: Ten rynek, on urósł, ale to też nie jest nowość. To znaczy, procedura odwoławcza, po pierwsze, staje się coraz bardziej popularna wśród zdających. Zdający dowiadują się o tym, już na początku są często zachęcani w klasie maturalnej albo jeszcze wcześniej przez swoich nauczycieli do tego, żeby patrzeć, liczyć punkty, a potem się odwoływać i sprawdzać po egzaminatorach, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. Tylko, że ta procedura rzeczywiście jest tak skomplikowana, a czasu jest tak mało, żeby potem zdążyć na procedurę rekrutacyjną, to okienko jest naprawdę wąskie. I żeby skutecznie się odwołać, to naprawdę trzeba wiedzieć, jak napisać podanie, co trzeba zrobić. I tutaj wchodzą nauczyciele, którzy czasem pobierają za to opłaty. Są tacy, którzy robią to nieodpłatnie, ale są tacy, którzy już stworzyli cały biznes wokół tego, bo po prostu to jest praca. A za pracę należy się płaca.
2: Egzamin ósmoklasisty. Tutaj jest lepiej, niby. Uczniowie umieją coraz więcej. To jest już pytanie, czy tak rzeczywiście jest, bo tak można wnioskować, gdy porównamy te wyniki z tymi sprzed roku, choć za każdym razem CKE przestrzega, że takie porównania nie są uprawnione, bo to są zupełnie różne egzaminy, w każdym roku inaczej.
3: No nie możemy porównać średnich wyników. W ogóle egzamin ósmoklasisty, o ile jeszcze maturę możemy porównać, patrząc na zdawanie, ile osób zdało, ile nie zdało. No to w tym roku maturę zdało 6,6%, w zeszłym roku 7%. No w tych szkołach branżowych to nie dopowiedzieliśmy, że to jest 56% niezdanych matur, dlatego to jest takie bulwersujące. Tak, w egzaminach ósmoklasisty nie możemy porównać w ogóle niczego. Możemy tylko, bo wyniki średnie są nieporównywalne, arkusze są nieporównywalne, są to różne arkusze, są to różne zadania, więc to jest bez sensu mówić, że w tym roku zdało te wyniki są lepsze o 5 punktów procentowych, na przykład w przypadku polskiego, bo to są inne arkusze, to są inne zadania.
2: No, ale jesteś tutaj po to, żeby zgłębić te wyniki trochę z innej strony, no bo tu tak. Mamy, zazwyczaj przypatrujemy się temu, jak idzie tym najlepszym, tym najgorszym, jakie tu są procenty. No i tutaj ewidentnie wyniki najwyższe, czyli te od 90 do 100%, na przykład w języku polskim to jest prawie 7% uczniów zaledwie, 13,5% z matematyki, z angielskiego 42%. No, angielski idzie lepiej zazwyczaj, w ogóle jest, jakoś tak się przyjęło, że angielski zdają uczniowie najlepiej. No ale co pokazuje nam to, że tylko te kilkanaście procent na przykład z matematyki jest w stanie zdać na tym najwyższym poziomie matury? Z drugiej strony, po drugiej stronie wykresu mamy tych, którzy bardzo źle zdają te egzaminy.
3: Tak, więc to jest to, co możemy porównać. To znaczy wyniki tegoroczne możemy zobaczyć na wykresie, jak one się rozkładają na całej populacji zdających. I w przypadku matematyki najlepszych wyników, właśnie tak jak powiedziałeś, mamy tam ponad 13%, a najgorszych wyników, czyli do 30% punktów, osiągnęło 27% zdających, czyli co czwarty zdający nie osiągnął nawet 30% punktów.
2: I o czym to świadczy? Polska szkoła podstawowa nie uczy umiejętności podstawowych matematycznych, bo to nie jest egzamin rozszerzony, to jest egzamin, z którym powinno się wyjść do szkoły średniej z jakimiś umiejętnościami.
3: To jest bardzo niepokojące zjawisko. Jeżeli nawet sobie nałożymy jeszcze te dane z miasteczek, wielkich miast i wsi, to wychodzi na to, że te słabe wyniki najczęściej występują w miasteczkach do 20 000 mieszkańców, nawet nie na wsiach. A za to wielkie miasta odjechały. To znaczy, to są właśnie najlepsze wyniki, najlepsze szkoły. Często, bardzo często właściwie top 30 to są same szkoły niepubliczne. Można powiedzieć, że mamy edukację dwóch prędkości i te rozwarstwienia, które obserwowaliśmy przez lata w języku angielskim, czyli wieś radziła sobie słabo, miasta świetnie, to samo od paru lat zauważamy coraz częściej w matematyce. I to jest, dlatego to jest takie niepokojące, że rzeczywiście no, mamy taką część Polski, która uczy świetnie matematyki, angielskiego, i mamy taką, która uczy fatalnie, można powiedzieć. I to są różne rzeczy, to są różne czynniki. To są kwestie właśnie tych szkół niepublicznych, korepetycji, zasobności portfela, małych klas, za które właśnie rodzice płacą w szkołach niepublicznych po 12-18 osób.
2: To ja uproszczę trochę. Mamy rodziców, którzy właśnie mają pieniądze, posyłają dzieci na prywatne, albo do prywatnych szkół, albo na korepetycje, za które płacą często w ósmej klasie, jak słyszę, po 2000 zł miesięcznie. I z drugiej strony mamy tych, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Nie ma też takiego rynku w małym mieście, gdzie można by było tak działać. Gdzie w takim razie szkoła i jej wyrównywanie szans? Idea, która przyświeca szkole przecież od zawsze i chcielibyśmy ideowo, żeby tak było.
3: No, to było główne hasło i największa ambicja ministra edukacji Barbary Nowackiej, kiedy obejmowała tekę, to rzeczywiście bardzo często o tym mówiła, że to jest to, do czego ona chce doprowadzić, wyrównać szanse. Tutaj widzimy przy egzaminach ósmoklasisty, przy wynikach egzaminu ósmoklasisty, że to jest nieprzepracowana jeszcze lekcja, tak? To jest coś, nad czym ministerstwo powinno pracować. Gdy pytam o to ekspertów, czy reforma Kompas Jutra daje jakąś taką nadzieję na to, że te szanse zostaną wyrównane, słyszę, że szanse są marne, bo skupiamy się na reformie programowej, na tym, co będzie w podręcznikach, a nie skupiamy się na tym, żeby dokształcać tych, którzy uczą, tych, którzy przekazują wiedzę dzieciom, czyli nauczycieli, są słabo opłaceni, wypaleni, sfrustrowani, wciąż mówią o strajku, teraz szykują manifestacje na 31 sierpnia przed kancelarią premiera. Ale żeby to wyrównać, no to tutaj potrzeba pieniędzy. Tutaj po prostu nie ma drogi na skróty. To po prostu są duże nakłady finansowe.
2: To jeszcze w trend taki bym dodał, że szkoły niepubliczne, które wydają się, że tak dobrze uczą, no jest jedna gwiazdka, o której trzeba powiedzieć, że bardzo często tam niektóre placówki się pozbywają gorszych uczniów. To nie jest tak, że tam jest przekrój społeczeństwa taki jak w szkole powszechnej i publicznej. I stąd są też te lepsze wyniki. I to nie jest tak, że szkoły niepubliczne są najlepsze, bo kształcą najlepiej.
3: Tak, ale one rzeczywiście stwarzają za pieniądze rodziców, stwarzają takie warunki, w których uczyć jest się łatwiej. Jeżeli mamy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci z nadpobudliwością, niekoniecznie mówię o tym, że są w spektrum, czy mają ADHD, tylko po prostu są nadpobudliwe i przebodźcowane, to jeżeli mamy takich uczniów w szkole 12, a nie 25, no to jest łatwiej uczyć takiemu nauczycielowi jednak, mm-hmm. tak? To też chodzi o warunki.
2: A co powinno się zmienić? Już tak też w kontekście może reformy. Chociaż, jak już powiedziałaś, to niewiele może zmienić.
3: No to jeśli o to pytam, co powinno się zmienić, pytam o to dyrektorów i nauczycieli, to oni postulują taką rzecz, żeby z niżu demograficznego, który postępuje, wszedł do przedszkoli już do klas pierwszych i już to widzimy, czyli dzieci jest coraz mniej i będzie coraz mniej, żeby z tego uczynić szansę. To znaczy, żeby zobaczyć, gdzie brakuje nauczycieli, gdzie brakuje dzieci, nałożyć te dwie mapy na siebie i może pomyśleć w ten sposób, żeby te klasy w szkołach publicznych również były mniejsze, po prostu. To też są większe pieniądze. To znaczy, tutaj nie ma ucieczki od lepszego finansowania edukacji. To jest to, co prezes ZNP Broniarz mówi ministrowi finansów.
2: To te postulaty zostają jak żywe. I jak już wspomnieliśmy, 31 sierpnia również w tej sprawie manifestacja związkowców. Bardzo dziękuję. Karolina Słowik z Gazety Wyborczej była gościnią wywiadówki. W kolejnej słyszymy się za tydzień, we wtorek o 10:40, a za chwilę po informacjach TOK FM wraca Cezary Łasiczka. Czarku, co w programie dalej?
4: W programie dalej zapraszam na kolejny odcinek minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. Gościem będzie pan profesor Wojciech Szafrański i wgryziemy się w polski i nie tylko światowy rynek sztuki. Serdecznie zapraszam zaraz po informacjach o godzinie 11.
2: Zapraszam i ja, będziemy się wgryzać. Krzysztof Chorwat, do usłyszenia.
5: Reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub odudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
12: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
11: Bierzemy. Buen provecho.
13: A to co?
12: No, owoce, ale morza.
14: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymany w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Ci wszyscy, którzy mówią, że wspieranie Ukrainy jest niepotrzebne, szkodzą Polsce, to słowa ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Robert Kępa pozostaje na stanowisku burmistrza Ursynowa. O tym więcej za chwilę. Półtorej minuty po 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, związanego z PiS-em, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że stało się to na polecenie rzeszowskiej prokuratury. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Macieju, powiedz, w jakiej sprawie zatrzymano Macieja Eś?
19: W związku ze śledztwem w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Bo choć przypomnę, przypomnę, Maciej Eś kojarzy się przede wszystkim z funkcją szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pełnił ją i to głównie za sprawą walki z niezależnymi mediami. To też Maciej Eś był szefem Fundacji Narodowej. Fundacji, przypomnę, powołanej za rządów PiSu, która miała dzięki wsparciu spółek Skarbu Państwa wspierać polską markę. Ale Fundacja Narodowa wzięła sobie za celownik sędziów i wolne sądy. Przypomina Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
13: Ta instytucja miała pełnić funkcję instytucji, która miała budować dobry wizerunek Polski, a zajmowała się walką polityczną i była takim ramieniem zbrojnym poprzedniej władzy. Gigantyczne pieniądze, duża swoboda w przewalaniu pieniędzy i między innymi walka z niepokornymi sędziami.
19: Z kolei politycy PiSu już to zatrzymanie oceniają jako próbę ataku na ludzi związanych z prawicą, ale koalicja rządząca odpowiada, że zatrzymanie to po prostu efekt śledztwa prokuratury.
18: A to był Maciej Kluczka. Ci wszyscy, którzy wygłaszają tezę, że wsparcie dla Ukrainy jest niepotrzebne, szkodzą Polsce, szkodzą bezpieczeństwu naszego państwa i działają na szkodę NATO, stwierdził wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
20: Jak wczoraj czytam wypowiedzi, czy słyszę wypowiedzi pana Czarnka, który mówi, że należy przestać wspierać Ukrainę i Unia Europejska powinna przestać wspierać Ukrainę, to jest jawne wystąpienie przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. To jest jawne wystąpienie przeciwko interesowi państwa polskiego. To jest jawne wystąpienie przeciwko racji stanu Rzeczpospolitej, w której to racji stanu Ukraina musi zwyciężyć, a nie może być pokonana.
18: Unia Europejska otworzyła dziś kolejny, drugi klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii. Zaledwie miesiąc wcześniej otwarty został pierwszy kluczowy klaster w obszarze spraw fundamentalnych. Burmistrz Ursynowa Robert Kępa pozostaje na stanowisku. Po 6-godzinnej sesji decyzję w tej sprawie podjęli radni dzielnicy. Burmistrza chciała odwołać opozycja w związku z aferą w Szpitalu Południowym, gdzie Kępa był przewodniczącym Rady Nadzorczej Szpitala. Tym tematem zajmuje się Błażej Kulesza.
21: Antek!
22: Opozycja przekonywała, że skoro do dymisji podały się zastępczynie prezydenta Rafała Trzaskowskiego, to Robert Kępa też powinien.
23: To, co odróżnia burmistrza Kępę od tych pań, jest to, że pan burmistrz Kępa jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego, a tacy mają parasol ochronny.
22: Tak wniosek o odwołanie burmistrza argumentował Antoni Pomianowski, wiceprzewodniczący Rady na Ursynowie. Na obradach pojawili się też goście specjalni, ale to tylko zaostrzyło dyskusję, mówi Olga Górna z Koalicji Obywatelskiej.
24: Ściągacie tu państwo dzisiaj na mapę show pana Glińskiego, który sprzeniewierzył tyle pieniędzy publicznych na Wille Plus i różne inne historie, że się w palni mieści. Dzisiaj on zabiera głos w sprawie szpitala.
22: Sam burmistrz znów niewiele miał do powiedzenia w sprawie szpitalnej afery. Po głosowaniu mógł odetchnąć, bo na stanowisku pozostanie i to już od 12 lat. Błażej Kulesza, TOK FM.
18: Po eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie amerykańskie giełdy spadły. Wcześniej Donald Trump oficjalnie poinformował Kongres, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. I dodaje, że armia amerykańska przeprowadza, tu cytat, bardzo ciężkie ataki.
25: Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale niweczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Przywracamy blokadę.
18: Główne indeksy na Wall Street spadły po eskalacji na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy skoczyły o blisko 9%. Minister do spraw ropy naftowej Iranu, Mohsen Paknedżad, zapowiedział, że eksport irańskiej ropy naftowej będzie kontynuowany bez zakłóceń. Węgierska konserwatywna opozycja krytykuje rząd Petera Modziora za przyjęcie poprawki do konstytucji, której celem jest między innymi usunięcie ze stanowiska proorbanowskiego prezydenta. Zmiany zakładają też wprowadzenie ograniczenia liczby kadencji posłów do 3, o czym więcej teraz. Tomasz Orawski.
26: Braw deputowanych TIS w parlamencie nie słuchali przedstawiciele opozycji. Posłowie Fideszu zbojkotowali posiedzenie. Partia Orbana mówi o autorytaryzmie, a wspierający go dziennik Modior NMZ alarmuje. Nikt nie zrobił tyle złego węgierskiej demokracji od lat 50.
0: co mszczący się Peter Modzior, ale samego Orbana cała sprawa chyba aż tak nie niepokoi. Nie ma go nawet na Węgrzech. Jako wielki fan futbolu poleciał do Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Zmiany skrytykowały też niektóre organizacje zajmujące się obroną praw człowieka. Human Rights Watch ocenia, że działania rządzącej TISY przypominają te Fidesu. Tomasz Rychowski, TOK FM.
18: Informacje ponownie o 11.20. Deszcze i burze dziś możliwe są w wielu miejscach w Polsce. Bardzo ciepło, najcieplej w centralnej części kraju, nawet 28 stopni. Na południu mogą pojawić się burze z gradem.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest program Owczarek i czas na kolejny odcinek naszego minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. W studio pan profesor Wojciech Szafrański, szef Zespołu Naukowo-Badawczego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: Panie profesorze, niedawno Magnus Resch opisał w Art News taki prosty eksperyment. Pokazał sztucznej inteligencji pracę Picassa i pracę anonimowego ulicznego artysty. AI uznała, że Picasso wart jest mniej niż $1000. Zanim się pośmiejemy z maszyny, no bo taka głupia, czy przypadkiem ta maszyna nie zachowała się uczciwie, czyli oceniła to, co widzi?
3: Ten eksperyment Magnusa Resza, znanego szerzej osobom z rynku sztuki tego międzynarodowego, bo z jednej strony to też może warto zaznaczyć, że jest profesorem jej university, ale jednocześnie jest też przedsiębiorcą. Jest też, no może nie influencerem, ale jest popularną postacią na rynku, więc tego typu artykuły, które mają mieć też dużą widzialność, są jak najbardziej pożądane, więc jak tytuł właśnie brzmi w ten sposób, że Picasso mniej niż $1000, AI mówi, że Picasso mniej niż $1000, a praca nieznanego artysty, taka właśnie taki mural więcej, no to się łatwo zapamiętuje. No i teraz jest pytanie, gdzie w tym jest prawda, gdzie jest błąd i czy rzeczywiście się śmiejemy z tej maszyny, czy nie? Bo to jest tak naprawdę pytanie z jednej strony o cenę, a z drugiej strony o wartość. To są dwa różne pytania w sumie.
2: No tak, bo zdaje się, że klucz może leżeć gdzieś indziej, że ten sam model, gdy dostaje nazwisko, galerię i historię sprzedaży, nagle zaczyna się zbliżać do tych cen, które może znamy, jeżeli ktoś śledzi. I coś nam to mówi w takim razie, czym jest w ogóle cena dzieła sztuki czy obiektu.
3: To zapytanie do sztucznej inteligencji, ono szło w takim kierunku, że oto sztuczna inteligencja dostała sam obraz, czyli samą tą wizualność, bez tego opisu zewnętrznego, czyli właśnie bez tych wszystkich elementów powiązanych z rynkiem. No i najpierw poszukiwała tego, co jest ważne, czyli najpierw poszukiwała, no można by powiedzieć, tożsamości, podobieństwa z jakimiś innymi obiektami. Jeżeli uznała to podobieństwo w taki prosty sposób, że to gdzieś podobna praca występowała, to nie przesądziła z automatu, że to jest Picasso, tylko stwierdziła, że oto to jest podobna rzecz, a jak podobna rzecz, to nie patrząc na to, czy to jest autentyczne, czy nie, tylko mówi, no to w sumie w tych wszystkich moich danych, które dzisiaj posiadam, tak myśli sobie, czy mówi sztuczna inteligencja, to właściwie ten obrazek nie jest specjalnie dużo warty.
2: Jest też takie badanie, które tę, można by rzec, prowokację trochę zmienia w naukę. Oto Scientific Reports przeanalizowało grubo ponad 30 tysięcy różnych rekordów aukcyjnych, 500 bodaj 90 żyjących artystów z 23 krajów. I okazuje się, że to, jak obraz wygląda, czyli co na nim jest, to zaledwie wyjaśnia około 5,5% zróżnicowania ceny. Natomiast, jeżeli patrzymy na nazwisko artysty i rynek, to jest to 73%. Czyli właściwie nie kupujemy płótna, tylko kupujemy metryczkę.
3: Tak, to znaczy, że to to badanie trochę dowodzi, które było zresztą robione nie na czacie GPT, czy na Gemini, czy podobnych typu podstawowych narzędziach, tylko właśnie na takim specjalnym modelu przygotowanym właśnie pod dzieła sztuki, czyli XGB Boost. To jest taki model, który można w ten sposób ładować do niego dane, że najpierw można załadować tylko wyłącznie dane wizualne, czyli po prostu bez tej całej otoczki, no a później można załadować tylko i wyłącznie dane, byśmy powiedzieli, społeczne, tak, czyli właśnie takie, które dotyczą ceny dzieła sztuki, ale już bez tych danych wizualnych, i rzeczywiście ten wynik, który wskazał pan redaktor, się pojawia. No i stąd powstaje pytanie, czy my w ogóle musimy dla prawidłowego, czy w miarę prawidłowego wyceniania dzieł sztuki widzieć w ogóle sam obraz, widzieć samo dzieło sztuki?
2: No ja bym zaryzykował,
3: że potrzebujemy.
2: Że trochę potrzebujemy, dlatego, że zanim powstała ta metryczka, jak to nazwałem, no to ktoś kiedyś musiał uznać, że to, co jest na płótnie, jest dobre, cokolwiek to znaczy.
3: Tu pułapka polega na tym, że algorytm bez zobaczenia obrazu może wyceniać lepiej, ale tak naprawdę wyceniać lepiej w oparciu o wyniki aukcyjne, które wcześniej mu zostały przypisane, czy wgrane, w tym wypadku tego doświadczenia właśnie z lat 1996-2012, no ale teraz powstaje pytanie, czy cena jest właśnie taką konkretną liczbą i czy możemy później pytać AI o to, że ile rzeczywiście kosztuje dane dzieło sztuki, no bo gdybyśmy mieli oceniać to, o co chodzi panu redaktorowi, czyli pytanie o wartość, no to to jest element o wiele bardziej złożony. Dlaczego jest o wiele bardziej złożony? Dlatego, że tutaj występuje takie zjawisko, które się nazywa efektem Mateusza. To znaczy, że w pewnym momencie pod wpływem właśnie takich wyników aukcyjnych, można powiedzieć, dziedziczy się prestiż. I AI też dziedziczy ten prestiż. Nie dziedziczy prestiżu wizualności danego dzieła, tylko właśnie to, co mu wgraliśmy wcześniej z perspektywy cen dzieł sztuki, rozpoznawalności, widzialności, tak? Czyli tej całej otoczki bez tego elementu, w tym wypadku powierzchni obrazu. I ten efekt Mateusza oczywiście w ogóle występuje, jeżeli chodzi o instytucje kultury czy artystów, no bo osoby i instytucje posiadające już pewną przewagę zdobywają nieproporcjonalnie dalej i więcej i łatwiej mogą to robić. Stąd też coraz częściej się myśli o czymś takim, że jeżeli chodzi o rynek sztuki, czy mówi się o rynku sztuki i o karierach artystów, artystek, to tak naprawdę powstaje pytanie, czy już mają te pierwsze trzy kroki do tego i czy później będą mogli dziedziczyć jeszcze bardziej ten prestiż.
2: To badanie pokazuje też, że istnieje silna zależność pomiędzy tym, gdzie artysta zaczyna, czyli pierwsza galeria, pierwsze wystawy, a późniejszą karierą. Czyli złe wybory, i nie mówimy tu o wyborach artystycznych, ale właśnie bardziej galeryjnych, mogą albo na lata zamknąć ścieżkę kariery, albo otworzyć, czyli
3: złe wybory, żeby to jeszcze artyści podejmowali te decyzje. To rzeczywistości. Czyjeś wybory? I teraz jest pytanie, czyje?
2: To trochę system kastowy.
3: Kastowy to by był bardziej przejrzysty, bo było wiadomo, kto jest kim, natomiast w tym zakresie jest on w pewien sposób nieprzejrzysty. No wybory dokonują, formalnie by się wydawało na rynku sztuki, podejmują te decyzje, podejmują klienci, ale w rzeczywistości sugerują się właśnie wcześniejszymi wynikami, a pamiętajmy, że z rynku pierwotnego często tych wyników cenowych w rzeczywistości nie widzą, przynajmniej w Polsce, ale sugerują się oczywiście tą widzialnością, tą, gdzie ktoś wcześniej wystawiał, gdzie był, z kim był.
2: I u kogo jest. Czyli to, co jest na płótnie, schodzi na dalszy plan.
3: I to udowodniły te dwa badania. Z jednej strony właśnie Magnusa Resza, z drugiej strony te prowadzone wcześniej, tak, przez Lee i Parka z zespołem, które były opublikowane w 2024 roku i dzisiaj coraz nowsze, czy nawet przy coraz lepszych tych algorytmach, no to właściwie ta główna zasada, tą, którą przed chwilą państwu pokazaliśmy, no znajduje potwierdzenie. Może się to różnić kilkoma procentami, ale jeżeli różnica między wizualnością, a właśnie tym elementem społecznym dla wartości jest tak duża, czyli między ponad 5%, niewiele ponad 5%, a 73%, tak, no to jednak już pokazuje dużą zmianę. To można powiedzieć, algorytm jest prawdziwszy od nas, przynajmniej coś mówi bardziej prawdziwie. Aż się boję to tak powiedzieć.
2: Ja myślę, że to są w ogóle bardzo ciekawe dywagacje w kontekście także prowadzonych prac Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad, mówiąc w bardzo dużym skrócie, wsparciu artystów.
3: Tym emerytalnym mówimy.
2: Tak. No bo jeżeli znamy całą tą opowieść i oczywiście ci z Państwa, którzy śledzą, wiedzą doskonale, o co chodzi, więc być może po tym badaniu ktoś powie, no to teraz nieważne, co malujesz, tak? Ważne, gdzie się wystawiasz. To, drodzy artyści, biegnijcie do tych galerii, które gwarantują sukces, a będziemy mieli...
3: No dla, albo do tych osób, albo do tych instytucji, które budują prestiż oczywiście, tak? No to... To myślę, że artyści to wiedzą, tylko jak się tam dostać.
2: Gościem jest pan profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. To jest kolejny odcinek minicyklu Anatomia Rynku Sztuki. Informacje TOK FM o godzinie 11.20. Po informacjach wracamy do naszej rozmowy.
4: Autopromocja. Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
6: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko.
7: Tak, peryferia uboga, zacofana, znowu to za dół.
6: Piaski, laski i karaski. No.
7: Tak.
4: Prawdziwa historia Polski.
8: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
27: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
28: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
27: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
27: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
29: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
30: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
31: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
32: Lidl, to się opłaca.
33: Au! Znów ten ból.
34: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
33: Mm-hmm.
34: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
33: Oh.
34: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
33: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
34: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
35: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
36: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Użycie środków fundacji do partyjnych celów musi zostać rozliczone, napisał na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. W ten sposób odniósł się do zatrzymania przez CBA dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś i Cezarego J. Maciej Eś to były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Śledztwo dotyczące finansowania przez fundację kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, polegającej przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego. Siemoniak podkreślił, że kampania ta odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS. Nic nie wskazuje, by zachowanie ukraińskich dziewczynek w autobusie w Bielsku-Białej było prowokujące. Wynika ze stanowiska Bielskiego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Przewoźnik opisał zapis monitoringu z incydentu w autobusie, w którym zostały one znieważone. Do incydentu doszło w sobotę. Na opublikowanych w sieci filmach słychać mężczyznę, który zwraca się do 11-letnich dziewczynek w sposób agresywny i pełen wulgaryzmów. 54-latek został wczoraj zatrzymany. Jeśli jeśli usłyszy zarzuty znieważenia z uwagi na przynależność narodową, to grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Otwarcie klastra w rozmowach akcesyjnych jest momentem, w którym zaczynamy wymagać od państw kandydujących do Unii Europejskiej, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Zadeklarował, że Polska będzie bronić swoich wrażliwych sektorów w negocjacjach z Ukrainą. Na konferencji międzyrządowej z udziałem ukraińskich władz otwarty został 2. klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Kijów liczył na otwarcie w lipcu wszystkich 6 obszarów. Kraje członkowskie zgodziły się jednak na otwarcie tylko klastra 6, dotyczącego polityki zagranicznej i obronnej. Pozostałe dotyczą rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. Coraz cieplej, ale z ryzykiem gwałtownych burz i nawałnic szykuje nam się rozpoczynający się właśnie tydzień. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje też miejscami silny i porywisty wiatr. Najwięcej słońca zobaczymy na wybrzeżu, ale będzie tam również najchłodniej, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
0: Na pozostałym obszarze kraju zdecydowanie więcej chmur. Mogą się pojawiać przelotne opady deszczu oraz burze. I to burze w tych najbliższych dniach mogą być szczególnie niebezpieczne, gdyż spodziewamy się warunków na występowanie ulewnych oraz nawalnych opadów deszczu. Mogą one powodować lokalne podtopienia oraz zalania.
36: Szczególnie niebezpiecznie może być na południu w regionach górskich, ale pod koniec tygodnia burze mogą wystąpić na terenie całego kraju. Sprawdźmy w takim razie, jak dzisiaj będzie wyglądała pogoda. Najwięcej słońca faktycznie zobaczymy nad morzem, ale termometry pokażą tam tylko 20 stopni. Najcieplej z kolei będzie w centrum, gdzie zobaczymy nawet 29 stopni na plusie. Na przeważającym obszarze dziś sporo chmur, przelotne opady deszczu, a na południu możliwe burze, lokalnie z gradem.
35: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Studio profesor Wojciech Szafrański, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawialiśmy o ciekawym badaniu, ciekawym eksperymencie. Wrzucamy do sztucznej inteligencji 2 obrazy. Jeden to Picasso, drugi abstrakcja ulicznego artysty. Bez nazwisk, bez galerii. No i okazuje się, że sztuczna inteligencja wycenia obraz Picassa na niecały $1000. Co ciekawsze, ten anonim dużo, dużo, dużo więcej. Także zastanawiamy się, skąd biorą się ceny. Tak? Pan wspomniał o wartości i o cenie. Ale skoro wartość dzieła jest wytwarzana społecznie, czyli sieć instytucji, sieć ekspertów, sieć kolekcjonerów, historia wystaw, to czy ona jest, nie wiem, zmyślona, wymyślona? Czy czasami ta sieć działa jak mądry filtr, a czasami jak zmowa?
5: O, zmowa! Temat zmowy. No, ale kto w tej zmowie uczestniczy, bo to jest wtedy ważne. To jak pan redaktor to ocenia, że w tej zmowie uczestniczy kto?
2: Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie. Czy
5: to jest zmowa w ogóle?
2: Czy to jest filtr, który czasem działa, czasem nie działa, czy to jest zmowa?
5: Nie, filtr. Czasem działa, czasem nie. Ja boję się mówić o zmowie, chociaż rozumiem, że zawsze są... zawsze ktoś za kimś stoi, tak? To...
2: Tak, powiedziałbym, że niewidzialna ręka rynku, ale akurat Smithowi chodziło o coś zupełnie innego, więc to zostawię. No ale zawsze są przecież tory spiskowe. Szara eminencja.
5: Szara eminencja. Richelieu. No tak, ale kto byłby taką szarą eminencją na rynku sztuki?
2: No... Panie profesorze, na to pytanie można odpowiedzieć na kilka sposobów. Po pierwsze, skoro rozpoczęliśmy od sztucznej inteligencji...
5: To może sama sztuczna inteligencja
2: to jest... To ja zadałem to pytanie sztucznej inteligencji. Haczyk czy pewna przewrotność leży w tym pytaniu? No bo działalność szarej eminencji trochę polega na tym, że nikt nie wie, kim jest szara eminencja, więc jest tu pewna przewrotność, że skoro wiemy, kto jest szarą eminencją, no to być może te osoby nie są, ale być może są. Zadałem pytanie o 10 szarych eminencji na polskim rynku sztuki.
5: Oj.
2: Tak?
5: Oj.
2: Uwaga. Jest pan gotowy?
5: Proszę.
2: Na pierwszym miejscu Juliusz Windorbski, twórca sukcesu Desa Unicum, ma realny wpływ na to, co i za ile sprzedaje się w Polsce.
3: O, czyli nagroda za wiedzę transakcyjną i kapitałową. Okej.
2: Na drugim miejscu Andrzej Starmach, współkształtujący przez lata ceny polskiej awangardy.
3: Czyli szara eminencja, można powiedzieć, reputacyjna. Okej.
2: Numer 3 Grażyna Kulczyk, najgłośniejsza polska kolekcjonerka według algorytmu. Jej zakupy i Muzeum w Szwajcarii działają jak certyfikat jakości.
3: Czyli ten wielki plus za umiędzynarodowienie i za ten aspekt kolekcjonerski. Okej.
2: Okay. Tak? Na razie się pan zgadza?
3: Na razie się zgadzam, tak.
2: Numer 4, Anda Rotenberg. Zresztą przy okazji także Radio Tok FM. Jej opinie od lat przesuwają artystów na mapie ważności.
3: Czyli opiniotwórczość. No, chyba się nie zgadzam. Ale to jest aktualne, czy to z przeszłości jest?
2: Nie, to jest...
3: Z dzisiaj. No, zostawmy, niech będzie.
2: Dobrze. Na piątym miejscu Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Decyzje zakupowe i wystawiennicze MSN przekładają się na rynkowe kariery.
3: Oj tak, zdecydowanie. Także dlatego, że MSN dokonywał największych zakupów na rynku sztuki, nie miał własnej kolekcji, musiał ją zbudować od zera i za większość tych zakupów odpowiada oczywiście pani dyrektor z zespołem. Więc buduje albo nie buduje kariery poszczególnych osób.
2: Wojciech Fibak na miejscu szóstym, kolekcjoner i marszant, współodpowiedzialny za rynkowy powrót École de Paris i polskich klasyków.
3: Za przywóz znacznej ilości École de Paris z pewnością tak, z czego się cieszy przede wszystkim Francja, że wyjechało pewnie. Natomiast niewątpliwie Wojciech Fibak za przeszłość i myślimy tutaj oczywiście o przeszłości kolekcjonerskiej. Tak, nazwalibyśmy to owczym pędem. O, tak bym powiedział, to znaczy naśladowcy Wojciecha Fibaka. To też jest wielki plus dla funkcjonowania rynku.
2: Na siódmym miejscu pan Rafał Kamecki, założyciel Art Info, kontroluje infrastrukturę informacyjną rynku, czyli to, co wszyscy widzą jako notowania.
3: To ciekawe, odpowiedziała ja. No to rzeczywiście informacja, to znaczy tutaj jest ten plus informacyjny. W pewnym momencie Art Info zaczęło skupiać wiedzę o rynku, więc myślę, że za to cały czas ma plus i funkcjonuje dzięki temu.
2: Na ósmym Marek Reffler, kolekcjoner, twórca Willi Le Fleur, praktycznie zbudował rynek na polskich artystów znowu z kręgu École de Paris.
3: Widać, że AI się po prostu zaraziło tym École de Paris. To jest nawet dosyć zabawne. No, dużo się ostatnio mówiło o tym kolekcjonerze, dużo rzeczy, dużo wystaw, więc myślę, że to z tego powodu, że AI przetrenowano w ostatnim czasie, no bo bierze to, co najszybciej się pojawia, stąd też Marek Leffler wskoczył. Czy jest szarą eminencją? Ja nawet nie wiem, czy by chciał być szarą eminencją. Myślę, że by chciał być jasną eminencją.
2: Numer 9, Piotr Bazylko i Krzysztof Masiewicz, czyli kolekcjonerzy publicyści, których przewodniki przez lata formatowały gusta młodego kolekcjonerstwa.
3: O, to tak, to edukacyjne na pewno przez długi czas. Dzisiaj nastąpiła pewna zmiana, to trochę byśmy tak odnieśli tak samo jak w przypadku pani Andy Rotenberg, no bo tutaj też to już jest raczej bardziej przeszłość. Dzisiaj Piotr Bazylko przede wszystkim jest galerzystą, ale też kolekcjonerem. Dzisiaj to już nie ma aż takiej siły.
2: Co ciekawe, na miejscu 10 chyba nie udało się algorytmowi znaleźć nazwisk, a więc zaproponował takie rozwiązanie. Właściciele łamane na zarządy Agra Art i Pol Swiss Art, dwa pozostałe filary aukcyjnego oligopolu, współustalające standardy estymacji i narracje o rekordach, w cudzysłowie.
3: No tak, bo miało być 10, tak? 10. Tak. No to jak jest 10, no to trzeba było zamknąć, bo trudno było później wybrać, kto może jest ważniejszy. No i oczywiście zabawne znowu powrót do tak zwanej wiedzy transakcyjnej, kapitałowej, czyli na tej jedynce i na dziesiątce właśnie szare eminencje kapitałowe.
2: No i oczywiście cały czas pytanie jest, czy to są szare eminencje, bo jednak wiemy, czy to jest właściwie jawny establishment.
3: To ja jestem za jawnym establishmentem.
2: A szara eminencja, czy szare eminencje na rynku, jak pan ocenia, istnieje? Jeżeli istnieje, to czy znamy nazwiska, nazwiska, czy jednak nie?
5: Myślę, że są takie osoby, tu nie chodzi o żaden element spiskowy, tylko raczej takie osoby, których nie widać, ale które budują, nie wiem, systemowo na przykład rynek sztuki, tak? Czyli nagle rynek nawet nie wie, że jest w takich granicach właśnie z uwagi no, albo na takie, albo na inne ustawodawstwo, na takie albo inne podejście w zakresie chociażby podatkowym i tak dalej. Także nie wiem, kto dokładnie sprokurował to, a nie coś innego rynkowi, mówiąc wprost. Więc myślę, że to raczej chodzi o takie też szare eminencje, gdzie tak naprawdę ich nie widać, gdzie to nie są nazwiska z gazet, mówiąc wprost, czyli to, co najłatwiej wybiera AI zawsze.
2: Czyli mamy porównanie, to, co sztuczna inteligencja sądzi o tym, kto jest szarą eminencją polskiego rynku sztuki. No, ale może, panie profesorze, jednak warto sięgnąć po maszynę czy po algorytm i bronić trochę sztucznej inteligencji, no bo mówiliśmy o tej metryczce, czyli człowiek, który bryluje na rynku sztuki, widzi nazwisko, widzi galerię, patrzy na cenę i trochę przestaje widzieć obraz. A maszyna, nie znając autora, daje przynajmniej, jeśli można powiedzieć, świeże oko. Może to my jesteśmy uprzedzeni, a nie sztuczna inteligencja?
5: To jest tak troszeczkę, że pewnie byśmy musieli rozróżnić dwa elementy. Jeden to jest taki, gdy pytamy w ten sposób, ile dane dzieło kosztuje. I jeżeli AI odpowiada nam 87 276, no to powinniśmy przymrużyć to oko, no bo uśrednia pewne rzeczy. No i właściwie taka pomoc ze strony AI niewiele nam daje. Tak samo, jeżeli AI mówi w ten sposób, a algorytm widzi potencjał. Tak, no jeżeli AI mówi, znaczy za pomocą właśnie tych algorytmów mówi, widzę potencjał, to jeszcze nic nie znaczy, dlatego że AI widzi potencjał tak naprawdę w tym, że widzi liczbę wcześniej wpisanych danych, więc to nie jest jeszcze potencjał. Niech AI tym samym nie decyduje za nas, tak? Tylko żebyśmy trochę pomyśleli w ten sposób, być może jak mówi Resz, że AI może obejść tych strażników, o te szare eminencje, o których mówił tutaj pan redaktor, ale bardziej na zasadzie nie takie, żeby pokazać konkretną cenę, ale żeby pokazać prace, które nie, na przykład, czy dzieła sztuki, które jeszcze nie były oferowane przez galerię, które jeszcze nie są w obiegu. Czyli to nie chodzi o to, żeby AI wyceniało młodego artystę, ale żeby pomogło tobie, nam zobaczyć, że taki w ogóle istnieje, jak on w ogóle funkcjonuje. To taka pomoc AI jest pewnie jak najbardziej okej, a przynajmniej wydaje się najbardziej racjonalna.
2: No, żyjemy w takich czasach, że różne zastosowania pewnie będą znajdowane codziennie niemalże, no bo to przecież nie tylko jest narzędzie ułatwiające czy pomagające, ale także narzędzie, na którym można zarobić, no bo mamy rynek, mamy graczy, uczestników tego rynku, kolekcjonerów, marszandów, kuratorów, domy aukcyjne i tak dalej, artystów i tak dalej. Można spokojnie im zaproponować jakieś rozwiązania i przekonać, że to, czego potrzebują, to właśnie są te lekarstwa. Zresztą ciekawe jest to, że Magnus Resz też nie jest bezstronnym obserwatorem.
5: To prawda.
2: Ktoś może powiedzieć, że taki przeprowadził eksperyment, żeby coś nam pokazać. No to wszystko się zgadza, dokładnie nam coś pokazał, ale to wszystko nie jest, użyję takiego słowa, niewinne. Natomiast co w cudzysłowie lub bez ma za uszami Magnus Resz, o tym porozmawiamy w trzeciej części naszej rozmowy, ale ta część dostępna będzie tylko w aplikacji TOK FM i w archiwum TOK FM. Także za chwileczkę na antenie już informacje TOK FM, a na trzecią część rozmowy z profesorem Wojciechem Szafrańskim zapraszam do aplikacji TOK FM i do archiwum TOK FM, które znajdą Państwo oczywiście na stronie internetowej radia tokfm.pl. Państwa i moim gościem był pan profesor Wojciech Szafrański, szef zespołu naukowo-badawczego obrotu dziełami sztuki i prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję panie profesorze.
5: Dziękuję bardzo.
2: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11.40, a po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista.
1: Autopromocja. Plan działania.
9: Zdjęcia z podróży, logowanie do hotelowych sieci, aplikacje i sztuczna inteligencja tworzą dziś dokładny, cyfrowy obraz każdego turysty. W takim środowisku wakacyjny luz często oznacza mniejszą ostrożność wobec danych i łatwiejsze pole do cyberataków. W planie działania przyjrzymy się, jak wygląda bezpieczeństwo informacji w czasie podróży i gdzie najczęściej tracimy kontrolę nad swoją prywatnością. Plan działania już dziś, 13.40. Szymon Kępka, zapraszam.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
12: Reklama.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje po cenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka?
9: Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W sporach formalnych ginie skuteczność państwa w ściganiu domniemanych przestępców, mówił premier Donald Tusk. W ten sposób odniósł się do decyzji sądu, który odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Sąd uzasadnia, że nie udało się wykazać, iż były minister sprawiedliwości przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie do niej podróżował. Rozważymy, czy nie należy złożyć ponownego wniosku, zapowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według niego sam fakt przebywania poszukiwanego poza Europą to za mało, by taki wniosek odrzucić.
14: Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen.
13: Prawo musi być skuteczne, zakończył swój komentarz minister sprawiedliwości. Polska jest gotowa na stałą obecność wojsk sojuszniczych, na przykład francuskich czy brytyjskich, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeżeli my bierzemy większą odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO, to ci, którzy są oddaleni od niej, przychodzą do Polski, dodał. Kosiniak-Kamysz nawiązał w ten sposób do słów premiera Donalda Tuska, który po spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu powiedział, że jesienią w Polsce odbędą się międzynarodowe ćwiczenia koalicji. Tusk zapowiedział również, że Polska będzie przygotowywała także logistycznie i finansowo możliwość do stałej obecności wojsk nie tylko amerykańskich, ale także wojsk sojuszniczych w Europie. Śledztwo w sprawie korupcji przeciwko ambasadorce w USA stało się powodem kolejnej rekonstrukcji rządu w Ukrainie, podał portal Politico. Wcześniej media informowały, że szefowa placówki w Waszyngtonie, Olha Stefaniszyna, opuści służbę dyplomatyczną z własnej woli, a jej miejsce zajmie premierka Julia Sfirydenko. Dotychczasowa ambasadorka była przedmiotem kilku postępowań prowadzonych przez ukraińskie organy antykorupcyjne w latach 2019 i 2025. Dotyczyły one m.in. domniemanej defraudacji 2,5 miliona hrywien. Stefaniszynie nie przedstawiono dotąd oficjalnych zarzutów. Siły systemów bezzałogowych ukraińskiej armii zaatakowały 11 rosyjskich statków na Morzu Azowskim. Wśród nich jest 5 tankowców floty cieni. Dowództwo SBS przekazało, że w ciągu ostatnich 9 dni ukraińskie drony trafiły w sumie w 116 okręgów.

0: sprzętów używanych przez Rosję. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Najwięcej słońca dziś na Pomorzu, Kujawach i Warmii. Na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie również burze. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni na północy do 29 w centrum.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest organizator Karnawalu Sztuk Mistrzów. Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Angelika Kuźniak, reporterka, autorka opowieści biograficzno-reporterskich, takich jak Marlen, Papusza, Stryjeńska, Diabli, Nadali, także współautorka z Eweliną Karpacz Oboładze Czarnego Anioła o Ewie Demarczyk, jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj z książką, na którą czekaliśmy i się doczekaliśmy, Skłodowska-Curie, Rebeliantka. Biografię noblistki wydało wydawnictwo literackie. Czy ty od początku wiedziałaś, na co się porywasz?
4: Książką jest w ogóle dziwnie, dlatego że zazwyczaj tematy do mnie przychodzą, to znaczy ja je jakoś znajduję. Nie wiem, przez szczegół, przez coś, co przeczytam, usłyszę i tak dalej. Tym razem tę historię zaproponowało mi wydawnictwo i ja ze wstydem przyznaję, że o Marii Skłodowskiej-Curie wiedziałam wtedy bardzo niewiele. To znaczy dwa Noble, Wielka Polka. Tak naprawdę to teraz po tych latach pracy zastanawiam się nad tym, czy ja bym, wiedząc też, ile jest książek o Marii Skłodowskiej-Curie, czy ja bym się podjęła tego tematu. I ta nieświadomość tak naprawdę uratowała mi tę historię, bo z taką niewiedzą do tej Marii podeszłam z ciekawością. I wydaje mi się, że no to jakoś mi się wydaje, że udało mi się wybronić jakby tę historię. Dla siebie przede wszystkim.
3: Rozumiem, że z jedną Marią w sercu i w głowie rozpoczynałaś pracę nad Rebeliantką, a już z zupełnie inną Marią kończyłaś.
4: Wiesz co, to nie do końca jest tak, dlatego że ja w ogóle nie miałam wyobrażenia o Marii Skłodowskiej-Curie. Mhm. Ja po prostu znałam może ją z dwóch zdjęć i naprawdę to ze wstydem przyznaję. I tak naprawdę się teraz trochę uśmiecham, jak ludzie mówią, że tak dużo wiedzą o Marii, bo jestem przekonana, że nie wiedzą. Mam nadzieję, że dowiedzą się z tej książki, ale tak naprawdę ta nasza wiedza jest bardzo powierzchowna. I ja właściwie z pustą kartką siadałam przed Marią. No i trochę dałam się prowadzić i też tak, a że ja piszę takie właściwie nie biografie, tylko bardziej portrety, to wiedziałam, że chcę być niej bardzo blisko, też psychologicznie, nie analizować ją, nie określać, ale trochę jej posłuchać może na tej zasadzie.
3: To powiedzmy w takim razie, jak ją odkrywałaś, jak tej Marii słuchałaś i jakim doświadczeniem dla ciebie było obcowanie z Marią w jej zapiskach, w jej notatkach, także w jej dzienniku żałobnym, przejmującym, który zaczęła pisać po śmierci Piotra Curie.
4: Tak, na początku w ogóle było coś takiego, że ja jeździłam do Paryża tam chyba od 2011 roku. Byłam kilka razy tak naprawdę i od razu wiedziałam, bo ja tak pracuję, że najpierw zbieram tak zwaną dokumentację papierową, czyli wszystkie dokumenty, które mogę. I wtedy jeszcze niewiele było dokumentów w sieci. Teraz już właściwie i zarówno ten dziennik żałobny, jak i inne można sobie przeczytać na stronie internetowej Biblioteki Paryskiej. Ja pamiętam, że jak weszłam do tego archiwum w Bibliotece Narodowej i musiałam podpisać oświadczenie, że wiem, że dokumenty, które zaraz otrzymam, mogą być szkodliwe dla mojego zdrowia, no to był taki moment jakiejś niesamowitości, bo oczywiście już czytałam wcześniej, że to nie jest tak, że one rzeczywiście jakąś wielką krzywdę mogą mi zrobić, no ale to było coś bardzo namacalnego. To jest trochę tak, jak się jedzie, na przykład, nie wiem, jak pisałam książkę o Papuszy, to byłam przy jej domu i tak dalej. Ten moment, kiedy możesz coś poczuć. I to były takie pierwsze kroki. A później rzeczywiście było tak, że no, głównie to były dokumenty, czytanie. To były odręczne zapiski, więc było trudno. Pomagali mi też ludzie. Bardzo dużo mi pomogło takie opracowanie życiorysu. Zresztą w swoich książkach robi to profesor Tomasz Pospieszny. I on zresztą mógł mnie później spojrzeć na tę książkę bardziej naukowo. I kiedy już miałam ten zebrany materiał, tego rzeczywiście było bardzo dużo. Ja lubię też bardzo oglądać przedmioty, które należały, czyli łyżwy Marii Skłodowskiej-Curie, jakie zwykłe właśnie. I szukam też takich drobiazgów, bo często powtarzam, że ze szczegółów układam życie moich bohaterów. I pamiętam gest, kiedy się zorientowałam w wspomnieniach różnych osób, pojawia się taki gest, który Maria zawsze robiła. Znaczy nie wiem, czy to gest, nie wiem, jak to nazwać. Każda Maria miała popalone końcówki palców i ona cały czas tymi palcami pocierała. I ja już ją wtedy zaczęłam widzieć jako postać. Później jak znalazłam, ile mam wzrostu, tylko tam 163 centymetry według paszportu, to było różnie tam, nie, 165 też czasem się pojawia. To nam się zaczęła wizualizować i miałam materiał, ogrom tego materiału, no i teraz co zrobić z nim? Ja nie jestem osobą, która lubi zaczynać chronologicznie, tak bardzo chronologicznie, więc szukałam momentu, który był dla niej przełomowy, który ją jakoś redefiniował. No i oczywiście wiadomo, że chyba u Marii najbardziej to był ten moment, kiedy jej mąż ginie pod kołami wozu. Ale to jeszcze pomyślałam sobie, to jeszcze nie jest ten początek, który chciałabym mieć. I pamiętam, wtedy rozmawiałam z moją przyjaciółką Martą Sputowską. Ona znakomicie zna język francuski, ja gorzej. I ona mówi, słuchaj, wiesz co, trafiłam gdzieś na jakimś tam blogu w internecie na to sprawozdanie gościa, który był podczas ekshumacji Marii Skłodowskiej-Curie na miejscu. Ja mówię, co ty opowiadasz? Zaczęłyśmy to czytać, później pisałyśmy do tego fana i to było zresztą bardzo zabawne, bo on przez jakiś czas usuwał nam komentarze, bo myśmy, nie było tam żadnego kontaktu, tylko po prostu na stronie internetowej pod tym tekstem pisałyśmy komentarze. One były usuwane, usuwane, usuwane. I dopiero mnie po jakimś czasie się udało skontaktować z nim, ale też odnalazłam cały opis tej ekshumacji minuta po minucie i pomyślałam sobie, tak, to jest ten początek. Że jakby pokazuje od razu to, ja właściwie jaką cenę Maria zapłaciła za tę swoją niezłomność.
3: A jak myślisz, czy to przeniesienie w ogóle zwłok Marii z cmentarza w Sceaux do Panteonu w Paryżu, czy wtedy zaczęła się na nowo historia polskiej noblistki? Bo tak właśnie sobie myślałam, że może dlatego też od tego zaczynasz.
4: Nie, w ogóle takie nie myślałam. Bardziej mi chodziło właśnie o taką dotykalność, taką materialność taką Marii, bo chciałam ją, znaczy nie miałam takiego zamiaru, ale mam nadzieję, że to się udało, ściągnąć ją z pomnika, ale nie odebrać jej godności. I oczywiście takie zaczynanie ekshumacją i opis tego, co widzimy w jej trumnie po 60 tam latach od śmierci, to jest to wstrząsające i ktoś może powiedzieć, ale po co? I ja właśnie później się zastanawiałam też nad tym, nigdy nie miałam wątpliwości, że to musi zostać. Mm-hmm. I ten 1995 rok, no to był jakiś symboliczny, ale ja bardziej patrzę nie z perspektywy francuskiej, nie dlatego, że jestem Polką, tylko po prostu wydaje mi się, że we Francji jednak o Marii się dużo więcej wie i mówi. Nie wiem, czy tam wśród ludzi zwykłych, ale chodzi mi o to, że ja mam jakieś poczucie zaniedbania, jeśli chodzi o Polskę i o Marię Skłodowską-Curie.
3: A czy była jakaś rysa, wokół której też budowałaś tę biografię? Bo tak czytałam tę książkę bardzo wnikliwie, właśnie szukając tego, jakiegoś takiego cienia na jej postaci.
4: Dla mnie, gdybym wśród dokumentów, które znalazłam, nie wiem, listy wszystkiego, co zebrałam w dokumentacji, nie pojawiło się nic, co jest chociażby szare, to dla mnie ta postać byłaby po prostu niewiarygodna, bo nie ma człowieka krystalicznego i Maria też taka nie była. Jest, nie wiem, dla dzieci, samo to jak dwie jej córki różnie widzą swoje dzieciństwo. Tak. Irena, która była do mamy bardzo podobna i w listach sobie wymieniały tam jak różne wzorce i tam rozwiązywały razem zadania matematyczne. I Ewa, która jest artystyczną duszą i też kochana przez matkę, ale zupełnie inaczej to dzieciństwo odebrała bliskość, a właściwie tej bliskości brak. Później mamy historię tego romansu Marii Skłodowskiej-Curie z Langevinem i ten moment, kiedy Maria mówi do niego, no nie wiem, nie śpi ze swoją żoną, bo ja z tego nie wytrzymam. A ona wie, że on ma żonę i czworo dzieci. Ja tego nie osądzam, bo nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że jakbyśmy myśleli o Marii takiej pomnikowej, krystalicznej, to to nie mogłoby się zdarzyć. A tutaj nagle widzimy Marię, jeszcze przed tym romansem, to było wspaniałe, jak ja o to odnalazłam, to się ucieszyłam, jak ona sobie kupuje w najdroższych sklepach halki, rękawiczki i nagle ta Maria, która zawsze się kojarzy jako taka szara, w ciemnej sukni, chodzi w sukience z przypiętą różą. I nikt nie wie tak naprawdę, co się dzieje w niej, ale ona symbolicznie odcina się od tej żałoby, mimo że męża moim zdaniem bardzo kochała do końca życia, nie?
3: Ta żałoba i ta miłość jest w ogóle jakby no, tematem głównym tej książki. Tak mi się wydaje, że tutaj jest ta Maria, która, nie wiem, czy ona walczy, ale no, między miłością do nauki, a miłością do Piotra.
4: Tak, jest coś takiego. Poza tym mi jeszcze zależało, żeby Piotr nie był tylko takim byłem bardzo, że w pewnym momencie chciałam poprowadzić tak tę historię, żeby on się może nie do końca równoprawnym, ale ważnym też bohaterem się stał. Bo mam wrażenie, że bardzo często w biografiach Marii Skłodowskiej-Curie jest tak, że ten Piotr owszem jest, ale taki ale papierowy. Mi chodziło o to, żeby też pokazać go jako człowieka, za którym właśnie główna bohaterka, czyli Maria, tęskni. Samo to dla mnie to przejmujące jest, że ona przez wiele lat po jego śmierci nie potrafiła wymówić jego imienia. I dzieciom też zabraniała na tyle, ile mogła zabronić. I wydaje mi się, że Maria, ona jest mi bliska z różnych względów, ale myślę, że też mogła być bardzo trudna. Samo to, co też jest mi bliskie, w sensie takim, że wiedziała, czego chce, wiedziała, gdzie odmówić i ona się nie bała konsekwencji, ale ta niezłomność w walce o wszystko była wspaniała. Więc ja tam widzę dużo szarości, dużo odcienia i tak naprawdę to powoduje nie, że ja ją mniej lubię, tylko że ona mi się staje po prostu bardziej ludzka i mogę ją bardziej zrozumieć.
3: A czy odkryłaś coś podczas pracy nad książką? Coś, co wielka historia mogła przeoczyć?
4: No nie wiem, bo trochę nie umiem jeszcze spojrzeć na tę książkę z dystansu, jednak bardzo długo nad nią pracowałam, ale mam takie, no takie bardziej dokumentalne drobiazgi, czyli pamiętam taki ogromne wzruszenie, kiedy odkryłam taką kartę medyczną ostatnią z 4 lipca 1964 roku, czyli dnia, w którym Maria Skłodowska-Curie zmarła i ona, jakby zapis na tej karcie kończy się właśnie w dniu śmierci. Później, nie wiem, ostatnie słowa, które Maria wypowiedziała, też były takie wzruszające i to są przecież zwykłe słowa, to jest w głowie mi się kręci i to też było takie wspaniałe. To są takie drobiazgi, które cieszą, które pomagają mimo na przykład długiej pracy nad książką przy niej tkwić, bo to nie jest zawsze tak, że coś, ja piszę rzeczywiście długo, a zmieniam tematy, piszę inne książki i tak dalej, i tak dalej. I żeby wracać do tej bohaterki, to muszę sobie znaleźć za każdym razem coś, co mi tę historię od nowa zapali.
3: A jesteś lepsza z chemii po napisaniu tej książki?
4: Ja to jest co było najtragiczniej. Wytrącanie radu to dla mnie był dramat. Ja tego w ogóle tak śmiałam się, że już chyba potrafiłabym to zrobić. To nieprawda. Gdyby nie profesor Tomasz Pospieszny i jego rady, jak to opisać w miarę, bo ja to opisałam, ale ja w ogóle, szczerze mówiąc, w ogóle nie wiedziałam za bardzo, co ja opisuję. To znaczy, bardziej mi zależało na tym, bo ja postawiłam się na miejscu pieczynających osób i sobie pomyślałam, że wy musicie to zrozumieć jakoś, tak. Nie? Tam oczywiście nie mogę tego napisać zupełnie tak popowo, że tam ona właśnie, oczywiście będzie tam, że ona mieszała wielką łyżką czy czymś tam w tym garze i tak dalej, ale też muszą być jakieś chemiczne historie i tutaj to ja musiałam się bardzo, znaczy bardzo dziękuję za pomoc profesorowi Tomaszowi Pospiesznemu, bo bez niego to naprawdę bym przez to nie przeszła i nie rozumiem dalej i bardziej dla siebie budowałam to jako scenę, czy jako obraz, żebyście wy też to zobaczyli. A jeśli chodzi o chemiczne sprawy, to potrzebowałam pomocy.
3: Wspaniała książka, wspaniała biografia, ale czego się można było spodziewać? Autorką przecież jest Angelika Kuźniak, moja i państwa gościni. A rozmawiałyśmy o książce Skłodowska-Curie, Rebeliantka. Biografię noblistki wydało wydawnictwo literackie. Angeliko, bardzo ci dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
5: A już za chwileczkę TOK 360 i Filip Kekusz, który już jest w studio i za chwileczkę opowie, jakie tematy dzisiaj pojawią się w programie.
6: Tak jest. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o tym, że szykują się surowsze kary dla żołnierzy, które mają obowiązywać w czasie wojny, na przykład za dezercję czy niesubordynację. Pisze o tym dzisiaj Rzeczpospolita, która zwraca uwagę, że jest już opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w tej sprawie. No i teraz czas te opinie ubrać w realne przepisy. Będziemy rozmawiać o tym, będziemy rozmawiać także o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, dlatego że za nami trzecia noc ostrzałów. Stany Zjednoczone atakują Iran, Iran atakuje państwa sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi. Cena ropy rośnie, jest teraz najwyższa od miesiąca. Będziemy zajmować się także sytuacją w Stanach Zjednoczonych, bo dzisiaj pierwszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Wobec tego przed nami dwa mecze czterech najlepszych drużyn w rankingu FIFA. Jedna zostanie mistrzem świata. Jesteśmy już na takim poziomie, że chyba większość tegoż świata meczami żyje. Będziemy żyć i my.
5: Dziękuję i zapraszam na program Owczarek jutro o 9 rano.
2: Sponsorem programu był organizator Karnawalu Sztuk Mistrzów Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.

0: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Ekspert.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Wtorek, 14 lipca, minęło południe. Były szef Polskiej Fundacji Narodowej i jego współpracownik zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Maciej S. i Cezary J. mieli działać na szkodę tej fundacji.
12: Nie milknie wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Trzecią noc z rzędu Stany Zjednoczone ostrzeliwują Iran. Iran odpowiada uderzeniami na swoich proamerykańskich sąsiadów.
11: Coraz więcej osób chce się zabezpieczyć na przyszłość i odkłada na emeryturę. Tak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.
12: Francja, Hiszpania, Argentyna, Anglia. Cztery najlepsze drużyny z rankingu FIFA. Powalczyło o Mistrzostwo Świata. Dziś pierwszy półfinał.
11: To jest TOK 360. Filip Kekusz
12: i Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszamy.
11: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja S. i Cezarego J.
12: Maciej S. to były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Cezary J. był przez pewien czas jego asystentem właśnie w tej radzie.
11: Zatrzymania dotyczą niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, mówi rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
12: W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. O jaką sprawę chodzi?
13: O jeszcze poprzednie stanowisko Macieja S., bo był on też prezesem Polskiej Fundacji Narodowej. A fundacja właśnie dzięki finansowemu wsparciu spółek Skarbu Państwa miała promować Polskę, także za granicą. Ale fundacja zasłynęła z kampanii billboardowej na temat wolnych sądów. Ta kampania oczerniała całe środowisko sędziowskie, które sprzeciwiało się zmianom wprowadzonym przez Zbigniewa Ziobrę, ówczesnego ministra sprawiedliwości. Prokuratura, na której zlecenie CBA zatrzymało dziś Macieja S., dopatrzyła się w tych działaniach prowadzenia działań na niekorzyść fundacji i też między innymi przekroczenia uprawnień. A czy też były to działania o charakterze korupcyjnym? To stwierdzi śledztwo, mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
14: Tak, wszyscy pamiętamy te billboardy. Dużo czasu bardzo minęło, odkąd prokuratura doprowadziła do ruchu jednej ze specjalnych służb, która dzisiaj dokonała zatrzymania czy też przeszukania. Dla mnie mechanizm jest cały czas ten sam. To znaczy mamy państwową fundację, publiczne pieniądze, ludzi PiS-u i nieprawidłowości. To się wielokrotnie ten mechanizm powtarzał.
12: Macieju, śledztwo dotyczy działalności Polskiej Fundacji Narodowej z 2017 roku. Dlaczego dopiero dziś dochodzi do zatrzymania?
13: Politycy obozu władzy odpowiadają, że dopiero po zmianie władzy, de facto od 2024 roku, śledztwo mogło być prowadzone rzetelnie. A rzecznik spec-służb Jacek Dobrzyński dodaje, że dziś właśnie oprócz Macieja S. zatrzymano też drugą osobę, też byłego pracownika Fundacji Narodowej.
15: Od rana funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonują
0: czynności z zatrzymanymi osobami. Jeden z panów został zatrzymany w Warszawie, drugi w województwie podlaskim. Po zakończeniu czynności, przeszukaniu, zabezpieczeniu rzeczy, mężczyźni zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie i tam spotkają się z prokuratorem.
13: A tak tę całą sytuację ocenia i opisuje Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
15: Ile? 9 lat po fakcie zatrzymania osób to próba przykrycia przez prokuraturę tego, co stało się wczoraj z europejskim nakazem aresztowania w sprawie Zbigniewa Ziobry.
13: Zbigniew Kuźmiuk odnosi się do wczorajszej decyzji sądu, który nie przychylił się do wniosku prokuratury o wydanie właśnie nakazu aresztowania europejskiego za Zbigniewem Ziobrą. No, politycy koalicji rządzącej odpowiadają, że w ogóle tych sytuacji nie powinno się zestawiać, bo to dwie różne sytuacje prowadzone przez też dwie różne prokuratury.
11: A to był Maciej Kluczka, dziękujemy bardzo.
12: Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich, a za 2 godziny odbędzie się publiczne przesłuchanie kandydatów.
11: O wybór ubiega się zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram oraz kandydat PiSu Adam Borowski.
12: W poranku TOK FM Jakub Stefaniak z PSL-u poinformował, że ludowcy o swoim poparciu zdecydują jutro, ale on sam nie ma nic przeciwko kandydaturze mecenas Gregorczyk-Abram.
16: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą, nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce. Ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne. I myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
11: Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo swoją kadencję kończy dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.
12: Rządzący od premiera przez ministra obrony po szefa MSZ-u jednym stanowczym głosem krytykują Przemysława Czarnka.
11: Kandydat PiSu na szefa rządu powiedział w telewizji Republika, że Unia Europejska powinna zaprzestać finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Kijów nie zaprzestanie gloryfikowania ideologii banderowskiej tożsamej z nazizmem niemieckim.
12: Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, jak Przemysławowi Czarnkowi odpowiadają Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski?
17: Każdy z nich, być może nieco innymi słowami, mówi mniej więcej to samo.
18: To jest polityka zabójcza. To są idiotyczne słowa. Ja nie akceptuję tej antyukraińskiej licytacji w Polsce i póki będę premierem, Polska będzie aktywnie uczestniczyła w miarę swoich możliwości i nie naruszając naszego bezpieczeństwa, ale będziemy aktywnie uczestniczyli w pomaganiu Ukrainie wobec wojny z Rosją.
17: Bo jak tłumaczy Donald Tusk, leży to w naszym interesie. I PiS jeszcze kilka lat temu doskonale to rozumiał. I gdy rządził, a w lutym 2022 roku wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie, Polska natychmiast pomogła Ukrainie.
18: Dzięki temu być może Ukraina przetrwała te najtrudniejsze dni i tygodnie. Więc Polska była absolutnie kluczowa w tym, aby Rosja nie zagarnęła terenów Ukrainy, a później być może szłaby dalej. Więc ja mogę tylko wezwać wszystkich bez wyjątku polityków w Polsce, bo to głównie politycy się zajmują tą agresywną narracją, żeby przestali mówić takie bzdury. W bezpieczeństwie Polski, w interesie naszego kraju leży skuteczna obrona Ukrainy przed Rosją. Koniec, kropka.
17: Ale dla polityków PiSu postulat Przemysława Czarnka jest absolutnie słuszny. Poseł Paweł Szrot.
19: Należy wykorzystywać wszystkie środki nacisku, bo to, co robi Ukraina w tej konkretnej sprawie, jest skandaliczne i niedopuszczalne.
20: Ale jest w interesie Polski, żeby wstrzymywać pomoc militarną i finansową?
19: Jest w interesie Polski, żeby sprawę przedstawić na pewno na forum międzynarodowym, w tym na forum Unii Europejskiej.
20: Nadal pozostaje kwestia tego, że wojna trwa i chyba w naszym interesie jest to, żeby ta wojna nie została przegrana przez Ukrainę.
19: A w naszym interesie również leży, żeby polscy politycy działali solidarnie i europejscy politycy działali solidarnie. Jeśli Unia Europejska zablokowała Chorwację, ponieważ nie rozliczyła się ona ze swoją przeszłością w postaci zbrodni kolaborantów historyjskich Ustaszy, to dlaczego by miała nie wywierać nacisków w tej sprawie na Ukrainę?
17: I dlatego PiS chce także, żeby Sejm przyjął uchwałę zobowiązującą rząd do działania na rzecz zablokowania drogi Ukrainy do Unii Europejskiej do czasu odcięcia się i potępienia zbrodni wołyńskiej.
11: A to był Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Nie 3 lata, jak jest teraz, ale aż 30, albo nawet dożywocie. Taka kara może grozić polskim żołnierzom za niewykonanie rozkazu.
11: Chcemy tak skonstruować prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczypospolitej. W ten sposób Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, by podnieść karę za niesubordynację żołnierza w czasie wojny.
12: Szef resortu obrony mówi, że Polska, robiąc przegląd prawa na wypadek wojny, wzoruje się na Ukrainie, ale podkreśla, że żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. O czym więcej? Tomasz Fęska.
21: Władysław Kosiniak-Kamysz zlecił przegląd zmian
1: zmian w prawie, które są potrzebne na wypadek wojny kilka miesięcy temu.
21: Wzorujemy się tutaj na Ukrainie pod względem zmian, które Ukraina musiała dokonać bardzo szybko, ponieważ została zaskoczona konfliktem zbrojnym i przepisy nie były na to gotowe. To również wynika z przeprowadzanych różnego rodzaju ćwiczeń, które prowadzimy i rekomendacji.
1: I właśnie rekomendacje w sprawie podniesienia kar za niesubordynację żołnierzy przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Trafiła już ona na biurko szefa resortu obrony.
21: Zapoznam się z materiałem przekazanym mi dzisiaj przez ministra sprawiedliwości i wtedy się do tego odniosę. Decyzje tu jeszcze żadne nie zostały podjęte. Będziemy analizować sytuację tak, żeby skonstruować tak prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczpospolitej.
1: I by prawo pisane na czasy pokoju zostało dopasowane do czasów, w których za wschodnią granicą toczy się wojna. Tomasz Fęskę, TOK FM.
12: Trzecią noc z rzędu Amerykanie atakowali irańskie cele. Teheran odpowiedział uderzeniami na kraje regionu.
11: Mimo to prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump deklaruje, że porozumienie wciąż jest możliwe.
12: Chociaż tym razem zdecydowanie bardziej niż na marchewce skupia się na kiju. O czym więcej? Tomasz Rachowski.
22: Amerykanie atakują i przywracają blokadę irańskich portów. Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone zapewnią swobodny przepływ cieśniną Ormuz, kluczowym szlakiem dla transportu ropy i skroplonego gazu. Zapowiedział też pobieranie 20% opłat na wszelkie ładunki, co prezydent Brazylii nazwał piractwem. Trumpa takie wypowiedzi jednak nie zrażają. Cieśnina jest otwarta i pozostanie otwarta. Znacznie ograniczyliśmy ich zdolności bojowe. Przez jakiś czas będą jeszcze walczyć. Nie mają wojska, nie mają niczego, żeby sobie z nami poradzić. Tyle, że dotychczas Waszyngton nie był w stanie zapewnić, że statki będą mogły bezpiecznie przepływać przez cieśninę. Dlatego rynki się niepokoją, a ceny ropy rosną. Irański reżim w weekend zapowiedział zamknięcie cieśniny. Teheran uważa się za strażnika przeprawy i podkreśla, że pozostanie nim na zawsze. Tak jak ostrzegaliśmy wcześniej, pod żadnym pozorem nie dopuścimy do tego, by Stany Zjednoczone ingerowały w zarządzanie cieśniną Ormus. Nie wyrazimy na to zgody. Chiny wezwały Stany i Iran, by zagwarantowały bezpieczną przeprawę przez cieśninę, swobodne i darmowe korzystanie z tego szlaku, przewiduje wstępne porozumienie podpisane przez Waszyngton i Teheran niemal miesiąc temu, ale ono jest praktycznie martwe. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
11: Po raz pierwszy w historii w półfinałach Mistrzostw Świata zagrają cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA.
12: To oznacza, że czekają nas starcia gigantów. Dziś o finał zagrają Francja i Hiszpania, a jutro Argentyna i Anglia.
11: A więcej na ten temat wie Michał Waszkiewicz.
23: To zdanie wielu ekspertów i kibiców przedwczesny finał, a jego zwycięzca będzie faworytem niedzielnego meczu o złoto. Zdaniem Luisa de la Fuente, trenera Hiszpanów, to niepotrzebne uproszczenie. Od samego początku wam powtarzam, że jeśli chodzi o mnie, to czy ktoś nazywa nas faworytami czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Czy to o czymś decyduje? Nie decyduje. Wiadomo, że każdy z trenerów próbuje ściągnąć presję ze swojej drużyny, ale zarówno Hiszpanie, jak i Francuzi sprawiają wrażenie pewnych siebie. Czasem nawet za bardzo, bo trójkolorowym nie podobały się buńczuczne wypowiedzi Lamine Yamala. Zapytano mnie po prostu, czy boję się Francji, ale powiedziałem, że nie, jasne, że nie. Jesteśmy mistrzami Europy i nie boimy się żadnego meczu. Yamal wczoraj świętował 19 urodziny, a dziś świętuje cała Francja. W końcu to Dzień Bastylii, najważniejszy dzień w kraju. To tylko dodatkowo nas zjednoczy, zapewnia obrońca Jules Koundé. W drużynie zdecydowanie panuje bardzo silne poczucie jedności i to od samego początku tego turnieju, właściwie już od kilku lat. Wszyscy są skupieni na tym samym celu i to właśnie stanowi o naszej sile. To będzie pojedynek wielkich gwiazd i drużyn o niesamowitym ofensywnym potencjale. Większych szachów wszyscy spodziewają się jutro w starciu Anglii z Argentyną. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
11: Jest z nami dr Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie doktorze.
24: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
11: O tym, że szykują się surowsze kary dla żołnierzy obowiązujące w czasie wojny, pisze dziś Rzeczpospolita. Zgodnie z ustaleniami gazety, obecne kary, na przykład za dezercję czy niesubordynację, są niewystarczające na moment konfliktu. Resort Sprawiedliwości zlecił analizę przepisów i przygotowanie nowych rozwiązań Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Ta opinia miała trafić do ministerstwa, więc sprawa się toczy. A jak to wygląda teraz? Czy pan, panie doktorze, zgadza się z takim postawieniem sprawy?
24: Niestety tak. Niestety, gdyż trzeba pamiętać, że obecne przepisy tej wojskowej części kodeksu karnego, ponieważ kodeks karny ma swoją część specjalnie stosującą się do żołnierzy, zostały wprowadzone w latach 90. Wtedy, kiedy nie zakładaliśmy, że będziemy brali udział w konflikcie zbrojnym, a wysyłanie wojska w sytuacjach, gdzie mogło dojść, a jak się okazywało, później dochodziło do walk, to były misje stabilizacyjne, pokojowe, antyterrorystyczne. I co ważne, przez bardzo długi czas mieliśmy taką sytuację, że tam, gdzie dochodziło do użycia siły, czyli do Iraku, do Afganistanu, czy mogło dojść na przykład na Bałkanach, wysyłaliśmy żołnierzy, którzy po pierwsze byli żołnierzami zawodowymi, a więc sami chcieli iść do wojska, a po drugie zgodzili się na wyjazd na misję zagraniczną. I wiele osób, które brały w tych, udział w tych misjach, to byli ochotnicy. Więc inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o kwestię motywacji i odpowiedzialności, jeżeli mówimy o relatywnie niewielkim wojsku zawodowym, ochotniczym, a inaczej w sytuacji, kiedy mamy coraz większe siły zbrojne, gdzie znaczną część tych sił zbrojnych będą stanowiły także osoby powoływane z rezerwy. No i w końcu wojskowi zapowiadają, że przywrócenie poboru to już nie jest kwestia tego czy, ale kiedy i jak. Mhm. Więc niestety to te zmiany, obawiam się, że będą musiały zostać wprowadzone, ponieważ te przepisy, które mamy, są bardzo łagodne.
2: Do 3 lat za niewykonanie rozkazu.
24: Tak, a w szczególnych przypadkach do 5, czyli jeżeli na przykład skutkiem niewykonania tego rozkazu będzie śmierć człowieka, to jest 5 lat. No oczywiście można by ewentualnie szukać innych przepisów kodeksu karnego, ale tutaj te przepisy są bardzo łagodne.
2: Wspomniał pan, panie doktorze, o motywacji. No bo tak, bo są kary, ale też powinna być chyba edukacja, bo wydaje mi się, że samymi karami motywować żołnierzy się nie da. Przydałoby się mieć też system szkoleń budujących odpowiedzialność wojskowego i właśnie morale. Czy takie systemy mamy już teraz w polskim wojsku?
24: Znaczy, takie systemy mamy i mamy szereg jednostek, które są jednostkami wysoce zmotywowanymi, gdzie widać wysokie morale, tak zwany duch korpusu. To są na przykład jednostki wojsk specjalnych, szereg jednostek wojsk lądowych, marynarki wojennej, lotnictwa. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Niestety siły zbrojne wykorzystują jak najbardziej te zachęty pozytywne, czyli na przykład etos jednostki, symbolika, tradycja, coś, co jest w niektórych jednostkach bardzo widoczne, no, ale z drugiej strony jest ten element przymusu i niestety jego znaczenie będzie się zwiększać w momencie, kiedy te siły zbrojne będą coraz większe albo wręcz będą tworzone z osób, które będą powoływane w trybie obowiązkowej służby wojskowej, więc niestety to zaostrzenie tegoż mechanizmu przymusowego, obawiam się, że będzie musiało nastąpić.
2: Zastanawiam się, co w tym momencie, biorąc pod uwagę takie szarości związane z tym, w jaki sposób chociażby Rosja podgryza Europę, co w tym momencie jest wojną, jak ustawodawca to ustali? No bo tak, gdyby doszło na przykład do prowokacji ze strony wrogiego państwa bez wypowiedzenia wojny, a wojsko znajdzie się na ulicach i będzie miało jakieś zadanie, ktoś tego zadania nie wykona, no to żołnierz będzie sądzony wedle którego kompletu przepisów. Kto zdecyduje, gdzie faktycznie jest wojna, jeśli nie będzie oficjalnego jej wypowiedzenia?
24: Znaczy, proszę powiedzieć jednej rzeczy. Wypowiedzenia wojny oficjalnego nie ma już od praktykowanego od kilkudziesięciu lat, od II wojny światowej. To, co możemy my w tym momencie określić, to jest po pierwsze, Sejm może stwierdzić, że ma miejsce stan wojny. Mhm. Po drugie, może być wprowadzony stan wojenny, ale znowu, to jest stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny, który niekoniecznie automatycznie jest wykorzystywany. Po trzecie, tutaj warto zwrócić uwagę, co było zapisane w tym kodeksie z 69 roku, gdzie mówiono o sytuacji bojowej. A więc tutaj ten zapis może być szerszy. I niestety, ale tutaj jesteśmy w takim momencie, w którym ta granica, jak pan zauważył, pomiędzy wojną a pokojem się bardzo mocno przesuwa. I niestety to będzie odczuwalne w szeregu innych, i w tym przypadku, i w szeregu innych przypadkach, ponieważ tak, jeżeli zobaczymy w tym momencie te hipotetyczne zielone ludziki, nawet ludzi bez oznaczeń, bez umundurowania, po prostu kilkuset ludzi nagle przekroczy granicę, czy to jest wojna napaść? Tak, to jest wojna napaść w rozumieniu artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Tak, to, że są to ludzie bez oznaczeń, nie jest to absolutną przeszkodą, żeby nie powiedzieć, nie, to jest stan wojny, albo to jest sytuacja bojowa. Tym bardziej, że w polskim prawie mamy też coś takiego w tej chwili, jak operacja wojska prowadzona w czasie pokoju.
2: Bardzo dziękuję. Dr Michał Piekarski, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski był z nami. Przed nami 12.20 informacja.
3: Autopromocja.
4: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie. Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
25: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
26: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
27: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
26: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
27: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
26: Czyli?
27: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
29: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
30: Ale duża.
31: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
30: To co?
31: To do Media Expert.
32: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
33: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
34: To przy okazji zjesz z nami.
33: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
35: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
34: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
33: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
34: To tylko przy okazji.
33: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
36: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
37: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Siły zbrojne Ukrainy zaatakowały jeden z największych rosyjskich kompleksów rafineryjno-petrochemicznych położony w Baszkirii. Sztab generalny poinformował, że operację przeprowadzono we współpracy z działającym na terytorium Rosji ruchem oporu Czarna Iskra. Według strony ukraińskiej kompleks ten był ostatnią dużą fabryką benzyny w Rosji, która nie została wcześniej zaatakowana. Wstępne ustalenia sugerują, że drony trafiły w krytyczną instalację na terenie zakładu. 11 osób, głównie kobiet i dzieci, zginęło w nocy, gdy przez ulewny deszcz zawalił się dach domu w północno-zachodnim Pakistanie. Wczoraj ulewne deszcze monsunowe wywołały osuwiska, które blokowały drogi i uszkadzały domy. Rząd zalecił turystom unikanie podróży do północnego Pakistanu. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dla 11 województw w południowej części Polski. Będą one obowiązywały najpóźniej do jutra do godzin porannych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że na mniejszych rzekach oraz w zlewniach mogą wystąpić podtopienia.
2: Dwunasta 22, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Tomasz Lisiecki, ekspert od wizerunku Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
38: Dzień dobry.
2: Dwa tematy chciałbym z panem poruszyć. Pierwszy objawił nam się przed południem, po tym jak Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, byłego prezesa Polskiej Fundacji Narodowej, byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także jego byłego współpracownika Macieja J. Śledztwo dotyczy nadużyć i niedopełnienia obowiązków przez Polską Fundację Narodową przy okazji prowadzenia kampanii Sprawiedliwe Sądy wymierzonej w polskich sędziów. Polska Fundacja Narodowa to był taki twór powołany przez Prawo i Sprawiedliwość, który miał promować polską Polskę za granicą, aczkolwiek zajmował się bardzo różnymi rzeczami, na przykład prowadzeniem kampanii oczerniającej sędziów. I głośno o tym mówiliśmy w 2017 roku, to była szeroko komentowana sprawa. A teraz mamy 2026. Czy to jest sprawa, która jeszcze z wyborcą rezonuje?
0: Ja bym spojrzał na tą sprawę w kontekście dzisiejszej wypowiedzi premiera, który powiedział, przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. Mhm. I faktycznie jest tak, że bardzo wielu wyborców koalicji rządzącej liczyło na te szybkie rozliczenia i to się bardzo często pojawia w sondażach dotyczących tego, o co oni mają pretensje do obecnej władzy. Więc jeśli jest tak, że politycy Koalicji Obywatelskiej, w ogóle koalicji rządzącej, a nie tylko premier, zrozumieją to, że zatrzymany został człowiek symbol i ta opowieść będzie dobrze wykorzystana, dobrze rozegrana, to może to faktycznie troszeczkę odwrócić narrację i pokazać jednak, że ta władza chce rozliczyć nieprawidłowości. Bo zatrzymany został człowiek, który nie jest anonimowy. To nie jest pierwsza lepsza osoba, tylko to jest osoba, która, myślę, że u bardzo wielu interesujących się polityką i chodzących na wybory może mieć taki obraz aroganta. Wypowiedzi Macieja Eś były zwykle aroganckie. Więc jeśli taka osoba zostaje zatrzymana i to będzie dobrze opowiedziane, nie przez jeden dzień, nie przez dwa dni, ale we wszystkich możliwych kanałach komunikacji i narracji, to coś z tego faktycznie może być. No bo przecież jest tak, że na pewno nie przekona to wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy potraktują to jako zemstę i nie potraktują tego poważnie, ale może to być taki dosyć dobry sygnał dla tych, którzy mają sporo pretensji do Koalicji Obywatelskiej, że jednak coś się faktycznie dzieje, że jednak ta koalicja próbuje rozliczyć, próbuje też pokazać, czy wywiązuje się ze swoich zobowiązań, no i oczywiście dba o publiczne pieniądze.
2: A spodziewa się pan, że będą kolejne tego typu działania w ciągu najbliższych miesięcy przed kampanią wyborczą?
0: Myślę, że tak faktycznie może być, ale myślę, że trochę to jest paradoksalnie drugorzędne, bo dla mnie istotniejsze jest to, w jaki sposób to będzie komunikowane, w jaki sposób to będzie opowiadane. Bo to, że Prawo i Sprawiedliwość całkiem nieźle radzi sobie w takich sytuacjach, chociaż faktycznie jest tak, że coraz częściej z mniejszą intensywnością broni tych swoich ludzi, którzy mają problemy, no to faktycznie może być z tego jakiś konkretny zysk przed wyborami. Może jest też tak, że bardzo wielu wyborców poważnie potraktuje słowa premiera dzisiejsze, te przeprosiny, jako taki wyraz racjonalności, uczciwości, tego, że jednak wszystko jest zrobione zgodnie z prawem, a nie na rympał. Tak sobie myślę, ale też patrzyłbym na tą sytuację, tą dotyczącą zatrzymania Macieja Eś w kontekście tej całej opowieści, która dotyczy zarabiającego gigantyczne pieniądze lekarza ze Szpitala Południowego. Mm-hmm. To jest tak trochę opowieść na drugą nogę.
2: No dobrze, no to przechodzimy tak w ten sposób płynnie do tej drugiej nogi, bo Polska 2050 organizuje dziś okrągły stół poświęcony zmianom w służbie zdrowia, które zaproponowała w zeszłym tygodniu ministerka Jolanta Sobierańska-Grenda. Polska 2050 zapewnia, że na miejscu są przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, przedstawiciele szpitali, ale także delegacje Prawa i Sprawiedliwości, PSL-u, partii Razem. Nie ma wysłanników Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. No te zmiany ze strony resortu zdrowia to oczywiście też jest pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Spodziewa się pan przełomowych rozmów i początku ponadpartyjnej dyskusji na temat sytuacji pacjentów, jak chciałaby oficjalnie Polska 2050?
0: Co ludzie, którzy słyszą okrągły stół, sobie myślą? To jest dla mnie w tej sytuacji najważniejsze. Myślimy sobie o tym, że to są tak długie negocjacje, że to są długie spotkania. Przecież tutaj mamy zapowiedź tego, że we wrześniu zostaną powołane interdyscyplinarne zespoły i też ważne jest dla mnie to, jak ten okrągły stół dotyczący reformy służby zdrowia został zdefiniowany. Tam nikt nie powiedział, że chcemy tę sytuację rozgarnąć, wyjaśnić i odpowiedzieć i powiedzieć pacjentom, że nie będą musieli się bać, że nie będą musieli czekać, że będą mieli przewodników w chorobie, tylko tu jest jasny komunikat. Celem jest wypracowanie propozycji zmian i wskazanie obszarów, gdzie potrzebne są porozumienia oraz powstanie wniosków i rekomendacji. Czyli co dostaniemy na końcu? Dostaniemy na końcu raport. I teraz, okej, załóżmy, że w tym raporcie będą rzeczy, które będą pożyteczne. To ten raport trafi do premiera, ten raport trafi do ministra zdrowia i nie wyobrażam sobie sytuacji, by oni powiedzieli: to są świetne propozycje, realizujmy je. Przecież widzimy dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej nie pojawili się na tym okrągłym stole, a druga rzecz jest taka, że Nawet jeśli pojawił się tam przedstawiciel minister zdrowia, to jest jakaś piąta woda po kisielu. Przepraszam, że tak mówię o osobie, która poświęca swój czas i emocje na tego typu spotkanie, ale to jest sygnał dotyczący tego, że nic z tego nie będzie. Ja myślę też, że trochę tak jest, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz bardzo mocno walczy o to, żeby odwrócić tą niekorzystną tendencję w sondażach, czyli 3-4% poparcia w sondażach przedwyborczych, ale myślę, że to niczego nie da, bo to z jednej strony na krótkoterminowo patrząc pokaże jakieś działanie, ale długoterminowo patrząc pokaże, że z tego działania nic nie ma, że jest trochę takie bicie piany.
2: No, Polska 2050 szuka faktycznie swojej tożsamości i nie ma łatwo. Teraz jeszcze nowy pomysł prezentuje partia Unia Centrum, powołana w niedzielę. Przy tej politycznej konstelacji, jaką przyszłość wróży pan tym inicjatywom? Już częściowo pan odpowiedział, ale jeszcze ta Unia Centrum nie pomaga Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.
0: Oczywiście, że oni sobie wzajemnie nie pomagają, dlatego że są ze sobą skonfliktowani. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że przecież większość wyborców chce jednak głosować na tych, którzy mają szansę. My nie jesteśmy takim społeczeństwem, które potrafi głosować inaczej, bo albo głosujemy na tych, którzy są silniejsi, albo głosujemy przeciwko komuś. Więc myślę sobie, że ten okrągły stół niczego nie da. To nie jest rozwiązanie, które przyniesie jakiś konkretny zysk, czy pacjentom, czy przedstawicielom Koalicji Obywatelskiej, czy przedstawicielom tej partii przede wszystkim, która organizuje tego typu okrągły stół. Natomiast myślę sobie, że to mnie trochę ruszyło, muszę powiedzieć, że dosyć dobrze tę sytuację rozgrywa obóz prezydencki. Bo jeśli prezydencki ekspert do spraw ochrony zdrowia, profesor Piotr Czałderna, mówi, że to jest leczenie objawów, a nie przyczyn, to z jednej strony sobie możemy pomyśleć tak, no wiadomo, że takim ludziom mówi się łatwiej, bo oni nie ponoszą odpowiedzialności, ale oni mogą coś na tym zyskać.
2: Bardzo dziękuję. Tomasz Lisiecki, ekspert od wizerunku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, był z nami. Jest z nami Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM. Witaj, dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
2: W Arlington, w Dallas, dziś pierwszy z półfinałów piłkarskich mistrzostw świata. Hiszpania zmierzy się o 21 polskiego czasu z Francją. Na tym etapie mundialu, no to oczywiście technika, kunszt piłkarzy poszczególnych drużyn jest piekielnie istotny, ale dla tego widowiska chyba istotna jest również narracja. No więc w jaki sposób obie strony opisują ten mecz? Jakie tu są konflikty? Jakie zadawnione rany? Dla kogo jest to istotne spotkanie?
1: Oj, te zadawnione rany to chyba bardziej jutro w meczu Anglii z Argentyną, gdzie znów będzie przypominany konflikt o Falklandy. Dziś oczywiście jest to historia wielu spotkań, wielu turniejów, na których drogi na tych drużyn się przecinały. Chociażby ten ostatni mecz na dużym turnieju, w dużych rozgrywkach, to była Liga Narodów. Dokładnie rok temu, w czerwcu, w półfinale, Hiszpania wtedy wygrała z Francją 5-4. No totalne fajerwerki. Znakomity mecz, wielkie futbolowe święto. Czy tak może być dziś wieczorem? Wątpię. To jednak dużo wyższa stawka, półfinał mundialu. Natomiast potencjał ofensywny obu zespołów jest nieprzebrany. Szacunek ogromny jednych i drugich. Były wprawdzie jakieś zaczepki, Lamine Yamal mówiący, że się nikogo nie boi, dlaczego miałby się bać Francji. Nie wszyscy we Francji zrozumieli to w taki czysto sportowy sposób i było to ich zdaniem trochę za bardzo buńczuczne i od wczoraj 19-latek trochę przesadził z tą pewnością siebie, ale Jules Koundé, który jest jego klubowym kolegą z Barcelony, na konferencji prasowej mówił: nie ma w tym nic złego, to jest cały Lamine Yamal, on taki jest, on jest pewny siebie, taki ma charakter, nie było w tym żadnej złośliwości. Trenerzy obu zespołów próbują zdjąć presję ze swoich zawodników w oczywisty sposób, czyli Luis de la Fuente mówi, że faworytów nie ma, no ale to Francja jest tym numerem jeden. Trener Didier Deschamps mówi, faworytów nie ma, no ale jeśli ktoś ma nim być, to zdecydowanie Hiszpania. A więc proste przerzucanie odpowiedzialności na siebie po to tylko i wyłącznie, żeby ta szatnia za bardzo się nie napędzała i nie nagrzewała przed tym dzisiejszym meczem. Na korzyść Francuzów chyba to zjednoczenie, to wspólne poczucie, że oni naprawdę są najlepszą drużyną na świecie, przynajmniej pod kątem potencjału. Do tego dlatego dzisiaj Dzień Bastylii, Święto Narodowe, więc dla Francuzów w ogóle bardzo ważny, istotny dzień, choć akurat nie wiem, czy to może mieć jakiś wpływ na to, jak oni będą się czuli przed wyjściem na boisko.
2: Mówisz o morale francuskich piłkarzy, mówisz o trenerach, którzy próbują sprawić, żeby stresu było mniej. Natomiast jeśli chodzi o media i hiszpańskie, i francuskie, to jest optymizm łamany przez hura optymizm, to też jest jasne, ale czyj optymizm z twojej perspektywy jest bardziej uzasadniony?
1: Z mojej perspektywy Francji, a wprawdzie od dziecka kibicuję Hiszpanom, natomiast no wszelkie znaki na niebie i ziemi, statystyki, dane, to jak wyglądały obie drużyny na tym turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku, wskazują jednak na Francję. Ten komputer opty, który przelicza tysiące różnych wskaźników danych, mówi 57% Francja, 43% Hiszpania. Co ciekawe, niezależnie od tego, kto dzisiaj wygra ten półfinał, komputer opty mówi, zwycięzca tego meczu będzie zwycięzcą mundialu, co pokazuje o jakiej sile dwóch drużyn dziś mówimy. Mnie bardzo ciekawi jedna rzecz, bo to będzie takie spotkanie o opanowanie środka boiska i o zagarnięcie piłki. Jedni i drudzy na tym opierają swoją grę, na posiadaniu. No nie da się zagrać meczu, w którym jedna i druga drużyna będzie tę piłkę posiadać, a druga będzie się bronić. No chyba, że komuś się uda ten środek pola zdominować. Potencjał środka pola bardzo podobny. Ofensywnie lepiej wyglądają na tym turnieju Francuzi. Z kolei Hiszpanie stracili tylko jednego gola. Więc pokazali też, że bronić się potrafią. No, musiałbyś mnie przypalać ogniem gdzieś w okolicach żeber, żebym ja się tutaj pokusił o stwierdzenie, kto ten mecz wygra.
2: To nie będę cię przypalał ogniem, natomiast spytam już o retrospektywę, dlatego że kończy się turniej bardzo szybko. Ty widziałeś tych meczów kilkadziesiąt. I to jest też tak, że z tygodnia na tydzień te mecze reprezentowały coraz wyższą jakość, czy może jednak to nie jest tak, że ta krzywa cały czas wzrastała?
1: Z tą krzywą jest różnie. Czasem finał potrafi bardzo rozczarować. Z drugiej strony, 4 lata temu w Katarze finał był absolutnie zjawiskowy i był to najlepszy mecz całego turnieju. Wiadomo, że w sytuacji, kiedy mamy fazę pucharową, kiedy remis już nic nie daje, a porażka wiadomo, że oznacza wyrzucenie z turnieju, drużyny bywają bardziej ostrożne. I to oczywiście ma też wpływ na jakość tych spotkań. Ćwierćfinały moim zdaniem nie były najlepsze. Były dobre, ale nie świetne. Dużo więcej mówiło się niestety o wyczynach sędziów, o ich błędach i o tym, jaki wpływ miały one na wyniki tych spotkań. A jeśli po ćwierćfinałach najwięcej mówi się o sędziach, to albo ich decyzje były bardzo, bardzo złe, albo te mecze nie były bardzo, bardzo dobre. Tutaj niepotrzebne skreślić.
2: Bardzo ci dziękuję, Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
1: Dzięki wielkie.
2: Jeszcze sportu dziś dużo, bo jeszcze więcej sportu o 15.40 w TOK FM, mundial w TOK FM o 18.20, oczywiście sport także w informacjach, no i o 21.00 w Arlington podczas półfinału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, kiedy Hiszpania zmierzy się z Francją. A w studiu dołączył do nas Wojciech Kowalik.
3: Kłaniam się. Dobry.
2: EKG po 12.40.
3: I porozmawiamy o dezinformacji przy inwestycjach, bo okazuje się, że to niebezpieczeństwo działa i tu. Działania dezinformacyjne przybierają już w zasadzie zorganizowany charakter, bo to już nie są tylko pojedyncze przypadki. Bazują oczywiście na emocjach, no ale na szczęście ilość tych złych dotyczących finansów emocji w internecie na razie prawie w ogóle nie przekłada się na decyzje inwestorów dotyczące tego, co robią ze swoimi pieniędzmi. Jak więc działają te mechanizmy? O tym porozmawiamy po 12.40.
2: To jest Wojciech Kowalik, który zostaje z Państwem.
5: Reklama.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana...

0: nie będę się spieszyć.
1: Bo zależy mi na sobie.
0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
2: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd podczas dzisiejszych obrad zajmie się m.in. projektami w sprawie najmu krótkoterminowego. Według noweli miałby on zostać objęty pojęciem usługi hotelarskiej, co ma ograniczyć szarą strefę. W projekcie przewidziano też powstanie centralnego wykazu turystycznego obiektów noclegowych. Zmiany zakładają również, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których świadczenie takich usług będzie możliwe wyłącznie w obiektach hotelarskich. Ponad 360 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy na północnym wschodzie Chin przez powodzie wywołane przez tajfun Bawi. Najpotężniejszy w tym roku cyklon sparaliżował transport i wymusił zamknięcie szkół i zakładów pracy. Najtrudniejsza sytuacja panuje w mieście Fushun, gdzie ewakuowano ponad 265 tysięcy osób. Wprowadzono tam również bezwzględny zakaz opuszczania domów bez pilnej potrzeby. Na uderzenie żywiołu przygotowuje się już Korea Północna. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla 10 województw w południowej części Polski. Możliwe są porywy wiatru do 70 km na godzinę, opady gradu i deszczu lokalnie do 55 mm. W 8 województwach w południowo-zachodniej Polsce będzie obowiązywał również alert RCB.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: 12.41, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: A porozmawiamy dziś o dezinformacji przy inwestowaniu. Razem z Europejskim Kolektywem Analitycznym Res Futura sprawdzili Państwo, jak to wygląda w internecie. No i co, czy przy publikacjach, dyskusjach w internecie na temat finansów i inwestowania dominuje język emocji?
7: Zdecydowanie. Znaczy dzisiaj z tych badań wychodzi, że prawdą jest to, co ma milion lajków i milion serduszek, a nie 10, niezależnie od tego, jakby było merytorycznie poprawne. Znaczy te emocje, dzisiaj algorytmy po prostu reagują na emocje. W związku z tym obawiam się, że wszyscy ci, którzy w sposób racjonalny, na bazie matematycznych, właściwych przykładów próbują wytłumaczyć, że warto inwestować, przegrywają z taką prostą opowieścią, prostym językiem, populizmem. I skala tego jest olbrzymia, ponieważ dzisiaj internet rzeczywiście pozwala hulać takim informacjom, które dezinformują.
6: No właśnie, czy w tych emocjach łatwiej jest te dezinformacje rozsiewać?
7: Oczywiście, że tak. Te badania pokazały, że jedna tak naprawdę zmiana, jedna informacja, która budowała wcześniej, nie wiem, dla danej firmy bardzo duże zasięgi wykorzystując emocje, i to chociażby ta zonda krypto nam się zdarzyła w międzyczasie, pokazuje, że no jednak wynik, który również bazuje na emocjach negatywnych, na stratach, no on po prostu oddziaływuje de facto bardzo szeroko. W związku z tym my też mamy na rynku kapitałowym, nadzorowanym rynku kapitałowym, przykłady, które zrujnowały i bardzo osłabiły reputację w niektórych sektorach, i odbudowanie tego jest dużo cięższe. Więc te negatywne komentarze w krótki sposób mogą zniszczyć tak naprawdę bardzo wiele.
6: A wokół czego krążą te emocjonalne i dezinformujące wpisy?
7: No na przykład wokół tego, że fundusze inwestycyjne wpływają na ceny mieszkań.

0: Polsce, to myślę, że było chyba dla mnie takim hitem i największym zaskoczeniem. Okazało się, że jeżeli znalazł się fundusz, który zainwestował w nieruchomości, to właśnie ten fundusz spowodował tak gwałtowny wzrost cen na rynku nieruchomości, co oczywiście jest nieprawdą, ale to tak, powiedziałabym, zawrzało i załapało, że rzeczywiście odbiór tego nagle stał się wyjątkowo emocjonalny, wiele komentarzy. Ja myślę, że my do momentu tego badania nawet nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. No druga taka kwestia, że jednak rynek kapitałowy jest również takim politycznym punktem, czyli w momencie, jeżeli coś się zaczyna źle dziać na rynku finansowym ogólnie, powiedzmy, bo to nie dotyczyło tylko funduszy, ale w ogóle szerzej rynku finansowego, no to często politycy zabierają głos. On jest bardzo różny oczywiście, no ale ewidentnie wpływa bądź pozytywnie, bądź negatywnie na odbiór społeczny i również na te emocje, które z polityką się wiążą. W związku z tym no to są różne takie punkty związane, nie wiem, no kolejny taki punkt, który też nas zaskoczył, że wpływamy na ekologię negatywnie, kiedy dla odmiany jako fundusze musimy wprowadzać nowe, zielone fundusze na rynek, więc kolejne jakieś tego typu informacje. No i opłaty. Wrażliwa kwestia opłat, czyli rynek finansowy, rynek kapitałowy, fundusze są drogie. Kiedy inne, no nie wiem, kryptowaluty właśnie chociażby, tak, czy bitcoiny, czy ETF, to te najtańsze formy na rynku, które pozwalają zarobić, a ta druga strona już nie. W związku z tym, no to są takie proste przekazy, ale okazują się niezwykle skuteczne i jak te badania pokazują, strony internetowe, tutaj głównie akurat giełd kryptowalutowych, są właśnie budowane w kontrze, czyli w takich przekazach anty do rynku kapitałowego. Czy my jesteśmy jako krypto prawdziwą giełdą, a to, co jest na przykład na giełdzie papierów wartościowych, już takie prawdziwe nie jest.
1: I takie wpisy się szerzą w internecie. No z tymi opłatami, to może jest coś na rzeczy?
0: Mi się wydaje, że...
1: Może rzeczywiście fundusze inwestycyjne są postrzegane jako te... ta droższa forma oszczędzania.
0: Owszem, są postrzegane bez wątpienia, natomiast dla odmiany, i myślę, że może to jest nasza wina, że my nie komunikujemy tego, że po pierwsze, dzisiaj nie odbiegamy od tego, co jest na Europie, gdzie rynki są dużo głębsze. Po drugie, jesteśmy instytucjami nadzorowymi, ponosimy koszty tego nadzoru, ponosimy koszty pozyskiwania pozwoleń na funkcjonowanie w przeciwieństwie do firm, które tego nie robią. Dbamy o to, aby te koszty rzeczywiście spadały. Dzisiaj, jeżeli chodzi o te pasywne formy inwestowania w część dłużną, one są nie większym niż 1%, bardzo często poniżej. Nawet kiedy były promocje 0%, to wciąż mówiono, że jesteśmy za drodzy i to już myślę, że taki był hit w tych rozmowach naszych. W związku z tym myślę, że za mało po naszej stronie jest jednak przekazu mówiącego o tym, że wbrew pozorom te opłaty, które pobieramy, nie biorą się znikąd i one też nie są już tak mitycznie wysokie, jak były kiedyś.
1: Chociaż też mi się tak wydaje, no nawet w przypadku funduszu też kupujemy usługę, no i za usługę też trzeba
0: też się płaci,
1: zapłacić.
0: Oczywiście, i słusznie pan to zauważył.
1: Czy takie działania dezinformacyjne dotyczące inwestowania, bo chciałem zapytać o skalę, to już jest jakiś zorganizowany charakter?
0: Trudno mi ocenić, czy to jest zorganizowany charakter, dlatego że...
1: Ale to nie są takie pojedyncze przypadki.
0: To nie są pojedyncze, tak. To rzeczywiście nie są pojedyncze. Tak jak w 2016 roku to było około, nie wiem, obrazkowo 39 tysięcy takich wyświetleń. W tej chwili to jest 890 na minutę. Na minutę. W związku z tym to, że rzeczywiście idzie w miliony i w tej chwili to nie są już obrazki, tylko to są krótkie filmiki, jak na Instagramie obserwujemy, czy na TikToku. Więc to rzeczywiście skala tego jej widać, że rośnie wykładniczo w bardzo szybkim czasie i nie sądzę, żebyśmy tutaj mówili o tym, że możemy to w jakiś sposób zatrzymać. Natomiast no, możemy może zmienić sposób po swojej stronie komunikacji, co jest trudne, ponieważ podlegamy nadzorowi i mamy pewne ograniczenia odnośnie tego, co mówimy, możemy mówić i jak możemy mówić.
1: W tym badaniu zwracają Państwo uwagę na kilka sztuczek, które nadają zasięgi tym treściom dezinformacyjnym dotyczącym finansów. No, ja tam zwracam uwagę na przykład na taką liczbę bez kontekstu. To jest chyba dość istotne, jeżeli mówimy czy pokazujemy wzrosty, spadki czegokolwiek, sama liczba nam nic nie powie, jeśli jej nie odniesiemy do czegoś.
0: Ja myślę, że nawet jeżeli ją odniesiemy, albo na przykład, bo tam jest rzeczywiście taki konkretny przykład, że gdzieś jest wyrwana z kontekstu informacja o tym, że spada wartość spółki. I ten kontekst nie jest podany szerszy, myślę, że pan o tym myśli, czyli nie odnosi się do tego, że akurat na świecie się coś wydarzyło i mamy na całym świecie spadki, które są naturalną reakcją na przykład na rozpoczęcie konfliktu zbrojnego. Więc nie dotyczy to tylko jednej firmy, dotyczy to całego rynku. Jest to wyjątkowa sytuacja i trzeba spokojnie poczekać, zobaczyć, co się będzie dalej działo. I faktycznie to wzbudza emocje. To jest tak trochę jak z wypowiedziami wyrwanymi z kontekstu. Znaczy, jeżeli ktoś będzie mnie cytował i w danym momencie ja powiem, nigdy nie zgodzę się na podniesienie opłat, a cała wypowiedź będzie dotyczyła tego, jak idziemy ze zmianami do przodu, to rzeczywiście możemy mieć tutaj problem.
1: Teorie spiskowe przy takich wpisach o finansach też są częste?
0: No są jednak brane pod uwagę. Żyjemy w realiach konfliktów zbrojnych. Jednak rynek kapitałowy, giełda papierów wartościowych to są jedne ze strategicznych miejsc. W związku z tym oczywiście podobnie jak jakieś wpisy dotyczące czy rynku kapitałowego, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, one również pod kątem tego, co się dzieje dookoła ze strony geopolitycznej, są brane pod uwagę i Komisja Nadzoru Finansowego również nas uczula na to, aby zwracać szczególną uwagę na tego rodzaju wpisy.
1: No i powiedzieliśmy już o tym, że algorytmy podbijają takie wpisy. No robi się taki wiral z taką fałszywą informacją, która rozprzestrzenia się w internecie. A co jest paliwem do jego zasięgów?
0: Emocje. Emocje są paliwem.
1: Strach oszczędności?
0: Pokazywanie pieniądze? Historii. Oczywiście, że tak. Straty duże. No ja myślę, że takim pierwszym przykładem tego, co się działo, no to były działania tutaj związane chociażby z kredytami we frankach, tak? To jak się rozprzestrzeniły te informacje. Ja nie chcę mówić, że tam były jakieś dezinformacje, czy nie. Tego nie śledziliśmy, tak? Natomiast to pokazuje, czy obrazuje skalę i przestrzeń i tempo takich działań. No tutaj na przykład mierzyliśmy, czy patrzyliśmy na właśnie te ceny mieszkań, które tak rosną, czyli negatywne te opinie, które bardzo szybko się rozprzestrzeniły. Rzeczywiście ta skala tutaj w tym zakresie nas bardzo zaskoczyła.
1: No bo ceny mieszkań to coś, co rozgrzewa jednak opinię publiczną.
0: Tak, no kolejne właśnie to te opłaty, tak, które mogą spowodować jedna wypowiedź niefortunna, może doprowadzić no chociażby w kontekście energii, tak, do bardzo szybko rosnącej rozprzestrzeniających się wiadomości, które nie do końca są zgodne z prawdą. W związku z tym no, te emocje, te historie jakieś, które są opowiadane, nieweryfikowane zawsze, czy one są prawdziwe, czy nie są prawdziwe, takim językiem właśnie pełnym wzburzenia, podbijające również nasze jakieś strachy, to bardzo szybko zyskuje na...
1: No wiadomo, że strach o pieniądze nam towarzyszy i o nasze oszczędności. Czy to wszystko, o czym powiedzieliśmy, te złe emocje, ta dezinformacja w internecie, i to mi się wydaje najważniejsze pytanie w tej naszej rozmowie, przekłada się na realne decyzje klientów, inwestorów?
0: Tutaj się okazuje, że mamy, jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, raczej stałych klientów, stałych odbiorców. Takiej korelacji silnej nie zaobserwowaliśmy przy okazji tych badań.
1: Czyli
0: ale
1: ten hałas swoją drogą, realne decyzje swoją, ale...
0: Ale nie przyciągamy nowych klientów. Znaczy ten hałas ma wpływ faktycznie na potencjalnych nowych klientów, czyli ci, którzy już znają nieco rynek funduszy, rynek kapitałowy, oni mają, myślę, że pewien dystans do takiej dezinformacji, natomiast nowi klienci jednak z takim dystansem dużym podchodzą i to rzeczywiście może być bariera do wejścia na rynek kapitałowy, więc no, musimy starać się z tym walczyć, co na pewno nie jest łatwe.
1: No to jak taki inwestor, czy potencjalny inwestor na rynku kapitałowym może się przed taką dezinformacją bronić? Na co on powinien zwrócić uwagę?
0: Myślę, że on przede wszystkim powinien nie chodzić po jakichś randomowych, przypadkowych stronach internetowych, a popatrzeć na strony internetowe instytucji, chociażby państwowych, i tutaj jeżeli chodzi o rynek kapitałowy, to Komisja Nadzoru Finansowego, która publikuje różnego rodzaju dane, informacje, ostrzega również przed czy dezinformacją, czy przed jakimiś oszustami, którzy próbują funkcjonować, korzystając z tego, co jest na rynku, więc te strony, które są takimi stronami pewnymi, strony instytucji finansowych, które również są obwarowane, tak jak powiedziałam, odpowiedzialnością za publikowanie prawdziwych informacji. W związku z tym one muszą zgodnie z przepisami informować po prostu wprost o pozytywnych sprawach, ale również o ryzykach, jakie wiążą się z rynkiem kapitałowym. Więc rzetelne, czy sięgnięcie do rzetelnych informacji i takich sprawdzonych stron państwowych, instytucjonalnych albo instytucji finansowych. Wydaje mi się, że jest chyba takim na dzień dzisiejszy najlepszym sposobem, żeby ten szum informacyjny, uniknąć tego szumu informacyjnego.
1: Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: W tym wydaniu EKG spójrzmy jeszcze szybko, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie WIG i WIG20 delikatnie w dół o 0,1%. Na rynku walutowym złoty dzisiaj znowu słabszy. Euro kosztuje 4,34 zł, frank po 4,68, dolar 3,81 i funt po 5,09. I zerknijmy jeszcze na rynek ropy naftowej, bo ta dzisiaj wyraźnie drożeje. Baryłka ropy Brent kosztuje już ponad $87. W EKG o 14.40 spotka się z Państwem Maciej Głogowski, a ja już się żegnam. To było południowe wydanie EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
3: Piłka jest okrągła.
4: A nas jest dwóch.
3: Kraje są trzy.
4: A mistrz będzie jeden.
3: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
4: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
3: Zapraszamy.
4: Przemysław Pozowski
3: i Michał Waszkiewicz.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.

0: Merleu.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Prokuratura zatrzymała byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bada sprawę Polskiej Fundacji Narodowej. Czy program CPN wróci? Zastanawiają się eksperci, śledząc sytuację na Bliskim Wschodzie, ale niektórzy nie mają wątpliwości. Polski na to nie stać. Niezbyt pozytywne wieści płyną też z Ukrainy. Porozumienie z Rosją w najbliższym czasie zapewne nie będzie możliwe. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rękach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze zatrzymali Macieja Eś na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Przed prokuraturą jest reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, jakie są powody tego zatrzymania?
11: Chodzi o niedopełnienie obowiązków i nadużycie prawne przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy z 2018 roku. Rok wcześniej założono odpowiedzialną za akcję Polską Fundację Narodową, której Maciej Eś, a także zatrzymany dzisiaj Cezary Joty byli członkami zarządu. Ich działania miały przynieść znaczne szkody. Do zatrzymania byłego szefa KRRiT doszło dziś nad ranem, potwierdził szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
12: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora prokuratury regionalnej w Rzeszowie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.
11: Na razie nie wiadomo, kiedy były szef KRRiT zostanie przesłuchany. Prokurator ma od chwili zatrzymania 48 godzin na przeprowadzenie czynności z zatrzymanymi. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
10: W sprawie cen paliw na stacjach wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów. Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do pytania o ewentualny powrót programu CPN i zaznaczył, że Polska długo utrzymywała wsparcie dla kierowców, co pochłonęło kilka miliardów złotych. Przyznał jednak, że porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które miało skutkować swobodą żeglugi przez cieśninę Ormus, nie jest efektywnie realizowane, co z kolei przekłada się na ceny widoczne na stacjach.
13: Jeżeli miało by nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój i pokój w cieśninie Ormus będzie trwały. Tu ze strony amerykańskiej jest wielka determinacja, za co bardzo dziękujemy, żeby do tego doprowadzić. To na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
10: Przywrócenie programu CPN nie wyklucza Ministerstwo Energii, nie podaje jednak progu cen, od którego skłonne jest to zrobić. Dotychczas obniżenie cen paliw kosztowało budżet blisko 5 miliardów złotych. nie stać nas na powrót do programu CPN. Tak z kolei w TOK FM mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powtórki programu paliwowego, nie wyklucza jednak działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszłyby mocno w górę. A wiele wskazuje na to, że przed nami kolejne podwyżki, bo przez eskalację konfliktu irańsko-amerykańskiego ropa naftowa zdrożała do poziomów najwyższych od miesiąca. Wojciech Kowalik.
0: Odpowiedź na pytanie o finansowanie powtórki programu CPN jest jedna, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej Andrzej Toruj.
8: Odpowiedź jest jasna, nas na to nie stać. To nie zmienia się od kwietnia, a wręcz powiedziałbym, że stać nas jeszcze mniej niż nam się wtedy wydawało.
0: Rząd chce, żeby lwią część dotychczasowych wydatków na program CPN sfinansował nowy podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych. Te przepisy czekają na decyzję prezydenta. Wiceprzewodniczącego Rady Fiskalnej pytałem w porannym EKG, w jakiej sytuacji znalazłby się budżet w przypadku prezydenckiego weta.
8: Znalazłby się w sytuacji gorszej o około 4 miliardy złotych.
0: Przy niemałym koszcie programu CPN na poziomie 4 miliardów 800 milionów złotych. Wojciech Kowalik, TOK FM.
10: Zakaz kąpieli obowiązuje dziś na kilkudziesięciu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Na większości z nich czerwone flagi powiewają z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Tak jest m.in. w Jarosławcu, Dziwnowie i Międzywodziu. Z kolei w Pomorskiem zakaz wchodzenia do wody obowiązuje m.in. w Chałupach, Władysławowie i Jastrzębiej Górze. Zawieszenie broni albo zawarcie pokoju w Ukrainie jest w najbliższym czasie nieprawdopodobne, przyznaje premier Donald Tusk. Wszystko przez sztywne stanowisko Rosji. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
14: Wszyscy spodziewają się raczej eskalacji i przedłużenia wojny, przynajmniej do zimy, mówił premier Donald Tusk w Paryżu, gdzie wziął udział w spotkaniu koalicji chętnych. Podczas tych obrad ustalono, że pierwsze ćwiczenia koalicji, w których wezmą udział armie Wielkiej Brytanii i Francji, odbędą się jesienią w Polsce.
15: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję zgromadzoną dzisiaj w Paryżu do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
14: Dzisiaj Francja świętuje Dzień Bastylii. Z tej okazji zorganizowano w Paryżu defiladę wojskową. Liderzy koalicji chętnych zostali w stolicy Francji, by ją obserwować. Tomasz Urkowski, TOK FM.
10: Polska nie znalazła się wśród 10 krajów, które, jak zapowiedziano podczas spotkania koalicji chętnych, stworzą europejski program obrony przeciwrakietowej. W ten projekt oprócz Ukrainy i Francji zaangażowane mają być m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania. Południowa Polska objęta jest alertami przed burzami. Na południowym zachodzie są to nawet ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia. Temperaturowo dziś całkiem przyjemnie. 22 na Pomorzu, 25 na wschodzie, 28 na Mazowszu i 26 na Śląsku i w Opolskiem.
16: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Trzecią noc z rzędu Stany Zjednoczone atakowały Iran rakietami po tym, jak doszło do kolejnego zaostrzenia napięcia we wojnie na Bliskim Wschodzie. USA wracają też do blokady morskiej Iranu. Iran nie pozostaje dłużny, strzela do niektórych tankowców, których załogi decydują się przemykać przez cieśninę, często z wyłączonymi transponderami. Inwestorzy to zauważyli, ceny ropy idą w górę dość gwałtownie, do poziomu najwyższego od miesiąca, a z drugiej strony Donald Trump codziennie powtarza, że szanse na porozumienie są. I jak ta narracja amerykańskiego prezydenta ma się do rzeczywistości?
17: Donald Trump, jak to wytrawny negocjator, za którego się uważa, podbija stawkę. On chce mieć pełne zwycięstwo w tej wojnie z Iranem, bo sami Amerykanie po tym porozumieniu, które zostało zawarte, miało otwierać 60-dniowe negocjacje, no uważali, że Stany Zjednoczone nie wyszły zwycięsko z tej konfrontacji. To Iran bardzo dużo na tym zyskał. A Donald Trump ma zbliżające się wybory połówkowe do kongresu, gdzie republikanie mogą stracić większość w obu izbach kongresu. No i Donaldowi Trumpowi bardzo byłoby to nie na rękę. Więc on musi podbić stawkę i musi odnieść takie zwycięstwo, które nie będzie kwestionowane przez nikogo. Stąd takie, a nie inne jego działania. Sami Amerykanie raczej są nastawieni na to, że ta wojna będzie się przeciągać. Ostatni sondaż mówił, że 79% Amerykanów uważa, że to potrwa dłużej niż krócej, że to będzie się ciągnąć przez wiele, wiele tygodni, nie zakończy się szybko. Jeśli chodzi o poparcie dla tych działań, ono się na poziomie mniej więcej plasuje. 36-37% Amerykanów uważa, że te ataki na Iran weekendowe to jest dobre rozwiązanie, właściwy kierunek i Donald Trump faktycznie walczy o to, żeby Stany Zjednoczone jak najwięcej na tej wojnie wygrały.
16: A samo poparcie dla tego konfliktu, który rozpoczął się pod koniec lutego, jest mniej więcej na tym samym poziomie w Stanach Zjednoczonych?
17: Nie, ono bardzo mocno spada. Na początku wydawało się, że jest to taki konflikt bardzo mocno o ideę. Donald Trump używał takich haseł bardzo z George'a W. Busha właściwie, o demokratyzacji, o prawach człowieka, o zmianie reżimu i o tym, żeby na zawsze rozliczyć się z tym odwiecznym wojnym wrogiem Ameryki. Później te kolejne argumenty były bardzo słabo odbierane, bo Donald Trump mówił o programie jądrowym, o tym, że to jest bezpośrednie zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Potem pojawiła się kwestia Izraela, że to Benjamin Netanyahu miał namówić Donalda Trumpa, żeby faktycznie uderzyć na Iran. A później pojawiła się sprawa cieśniny Ormus, która została wywołana tym, że Stany Zjednoczone uderzyły w ogóle na Iran. Więc to poparcie dla amerykańskiego prezydenta faktycznie, jeśli chodzi o działanie w Iranie, faktycznie zmalało. Nie nastąpił ten efekt flagi, na który on bardzo mocno liczył. Na początku to poparcie faktycznie było na poziomie około, lekko ponad 40%. Teraz jest na poziomie 36%, jeśli chodzi o Iran. Więc ono będzie prawdopodobnie topnieć, im dłużej nie będzie konkretnego rozstrzygnięcia tej sytuacji. Dla Donalda Trumpa to jest bardzo trudne politycznie, bo pamiętajmy, że oprócz tego, że sprzeciwiają się temu amerykańscy wyborcy ankietowani przez badaczy, to przede wszystkim ma bardzo duży problem we własnej partii, bo tam duża część jego partii to jest skrzydło, które jest izolacjonistyczne, które nie chce żadnych zagranicznych interwencji i jest bardzo rosnąca i bardzo coraz bardziej wyrazista frakcja antyizraelska, która nie chce bardzo takiego bliskiej koordynacji polityki zagranicznej z celami polityki zagranicznej Izraela. I Donald Trump ma duży problem, no bo to prowadzi takiego rozłamu w partii republikańskiej. Stąd postanowił zwołać taką konwencję partyjną, którą zwykle zwołuje się przed wyborami prezydenckimi. A Donald Trump powiedział, że zwoła taką konwencję partyjną na wrzesień właśnie po to, żeby spróbować zjednoczyć republikanów przed wyborami do kongresu. No i żeby trochę podporządkować sobie te skrzydła, czy te rosnące frakcje w swojej partii. Bo to jest partia Donalda Trumpa i on chce pokazać, że to on cały czas rządzi, mimo że już jest prezydentem w swojej ostatniej kadencji i nie może zgodnie z konstytucją ubiegać się o kolejną. Natomiast on chce cały czas zachować pełnię władzy i pełnię kontroli i utrzymać kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje. Natomiast ta sytuacja, która dzieje się z Iranem i to, że prawdopodobnie będzie się ona przedłużać, ten konflikt nie będzie daleki od rozstrzygnięcia, no to działa na szkodę amerykańskiego prezydenta, ale on potrzebuje konkretnego, niebudzącego dyskusji zwycięstwa. No i chyba na to bardzo mocno liczę, podbijając tę stawkę i zezwalając na kolejne ataki.
16: Realnie tak jest, że Republikanie to jest wciąż partia Donalda Trumpa, bo ja pamiętam, jak mocno się konsolidowała przed wyborem Donalda Trumpa w 2024 roku i wtedy również ci Republikanie, którzy kilka lat wcześniej sprzeciwiali się Donaldowi Trumpowi i krytykowali jego działania za czasów pierwszej kadencji, jak sypali głowę popiołem i dołączali do niego, ale teraz, biorąc pod uwagę, jak słabe są jego sondaże, że jest to jego ostatnia kadencja, no i biorąc pod uwagę te rozliczne problemy, w których jest w tym momencie Ameryka, czy naprawdę jest tak, że ten rozłam jeszcze da się posklejać?
17: Donald Trump uważa, że da się posklejać i trochę mówią o tym też prawybory Partii Republikańskiej, gdzie osoby, które przeciwiały się amerykańskiemu prezydentowi, przegrywały wyścig o to, kto będzie reprezentował Partię Republikańską w wyborach do kongresu. I wydaje się, że Donald Trump ma tak wierną bazę, która pozwala wygrywać właśnie te prawybory, czyli ubiegać się jako republikanin o mandat w Izbie Reprezentantów czy w Senacie. Natomiast już w tych wyborach generalnych, kiedy republikanin stanie naprzeciwko demokraty, te bardzo takie skrajne poglądy, które pomagały wygrywać w prawyborach, mogą okazać się drogą do przegranej. I to może zrodzić frustrację i potrzebę takiej zmiany w Partii Republikańskiej. Jeśli Republikanie faktycznie nie utrzymają kongresu, no to prawdopodobnie przyjdzie ten moment, kiedy ten ruch antytrumpowski zacznie być coraz bardziej widoczny i Donald Trump, będący prezydentem już przez ostatnie 2 lata swojej kadencji, będzie musiał się zmierzyć z sukcesją, z walką o sukcesję i będzie starał się resztkami pewnie sił utrzymać taką siłę, jako czy możliwość rozdzielania stanowisk. Więc pod tym względem to jest bardzo ciekawy moment dla Partii Republikańskiej. To się trochę toczy walka o być albo nie być Donalda Trumpa jako kingmakera i jako głównego dysponenta władzy w Partii Republikańskiej. Jeśli faktycznie nie uda mu się to i nie uda mu się zjednoczyć tej partii, starając się zakrzyczeć, czy starając się przywołać do porządku te frakcje, które się od niego odsuwają, to będzie dla niego bardzo duży problem. Wydawało się, że taką kwestią, która sprawi, że Partia Republikańska się mocno rozdzieli, to będzie sprawa Epsteina. Natomiast to, co faktycznie doprowadziło do podziału w Partii Republikańskiej, widocznych już na gołym okiem, nawet zza Atlantyku, to jest właśnie kwestia Iranu, bo te interesy bardzo trudno pogodzić, bo prawa strona sceny politycznej nie widzi, żeby w kontekście wojny z Iranem realizowana była polityka America First.
16: Przeszliśmy z geopolityki do polityki amerykańskiej wewnętrznej, no więc zostańmy tutaj, bo Donald Trump ma dziś w nocy polskiego czasu wygłosić orędzie do narodu dotyczące według telewizji MS Now ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2020 roku, czyli wtedy, kiedy wygrał Joe Biden, chociaż Donald Trump twierdzi, że to on te wybory wygrał. Co się dzieje? Dlaczego po 6 latach Trump, jeśli oczywiście te doniesienia telewizji się potwierdzą, wraca do tej sprawy?
17: Donald Trump właściwie od tej sprawy nigdy nie odszedł. To jest chyba jego najważniejsza rzecz, która się mu przytrafiła, bo ta porażka doprowadziła do tego, że on wrócił do polityki bardzo mocno żądny zemsty. I to przemówienie i powrót do tych wyborów ma przede wszystkim pokazać, że przepchnięcie przez kongres właściwie, bo kongres nie do końca chce się tym zająć, ustawy Safe America Act, która bardzo mocno ograniczy możliwość głosowania wielu grupom wyborców, w tym osobom z mniejszości etnicznych, kobietom, po prostu dodając kolejne przeszkody, jeśli chodzi o formalności, które trzeba dopełnić przed zarejestrowaniem się do głosowania, czy przed oddaniem głosu, to Donald Trump bardzo chce, żeby ta ustawa, która jego zdaniem ma zapewnić, że nie będzie żadnych fałszerstw, która ma ograniczyć głosowanie korespondencyjne, przez które między innymi on przegrał w 2020 roku, no to ma sprawić, że te wybory będą fair, ale przede wszystkim ona ma tak naprawdę, została napisana w taki sposób, żeby ona premiowała republikanów. Ona będzie ograniczała głosowanie korespondencyjne, będzie wymagała dowodów obywatelstwa, czyli na przykład to, żeby imię i nazwisko w dowodzie zgadzało się z imieniem i nazwiskiem w akcie urodzenia, co na przykład w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko po ślubie, będzie trudne. A pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to duży kraj i zebranie tych wszystkich dokumentów z drugiego końca Stanów Zjednoczonych może być też wyzwaniem logistycznym. To wszystko ma sprawić, że to będzie to rzucanie kłód pod nogi głównie wyborcom demokratów. Natomiast dla Donalda Trumpa to ma być zapewnienie, że te wybory na pewno będą uczciwe, na pewno będą przeprowadzone fair i na pewno republikanie, jego zdaniem, będą mieć większe szanse, żeby w nich wygrać.
16: Czyli tworzymy w tym momencie doniesieniami sprzed kilku lat podwalinę pod to, żeby to głosowanie wyglądało tak, jak republikanie sobie tego życzą, głosowanie w wyborach połówkowych.
17: Zdecydowanie tak. Donald Trump wyciągnął lekcję chyba z tej porażki, o której nie chcę powiedzieć, że to jest porażka i musi zrobić wszystko, że jeśli nawet politycznie może te wybory przegrać, zwłaszcza ze względu na Iran, no to będzie kilka takich hamulców, które sprawią, że republikanie będą mieć szansę te wybory wygrać właśnie między innymi przez wprowadzanie takich regulacji utrudniających, ograniczających oddanie głosu właśnie dla tych grup, które mogły potencjalnie zagłosować na partię demokratyczną.
16: To teraz jeszcze, ponieważ mamy minutkę, to przejdźmy do trzeciego tematu. Donald Trump popiera sankcje przeciwko Rosji proponowane przez Lindsey'a Grahama, senatora, który zmarł gwałtownie nagle w zeszły weekend. Lindsey'a Grahama, jednego z największych jastrzębi, jeśli chodzi o amerykańską politykę względem Moskwy. Do tej pory w sprawie tego ustawy sankcyjnej przygotowanej przez republikanów było ciężko, był impas, dlatego że między innymi z powodu stanowiska Białego Domu nie udało się tej ustawy przeforsować. Co się stało, że w tym momencie nagle Biały Dom zmienia zdanie?
17: No Donald Trump nie stał się nagle jastrzębiem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną wobec Rosji. Tam została ta ustawa, ten pakiet sankcji został w pewien sposób zmieniony, zmodyfikowany wobec oryginalnego, na przykład dając więcej praw, czy więcej możliwości prezydentowi, żeby nakładać wyjątki w sankcjach, żeby prezydent miał większą władzę i mógł handlować trochę tymi wyjątkami w tym pakiecie sankcji. I dla Donalda Trumpa to jest już wystarczająca kwestia, żeby wzmocnić jego władzę. Dlatego teraz z tego względu przestał się sprzeciwiać.
16: I to jest tak, że rzeczywiście jest szansa, że ten zmieniony, złagodzony pakiet sankcji wejdzie w życie w najbliższym czasie?
17: Wydaje się, że tak, że tam w kongresie nie ma już takich większych przeszkód, żeby to faktycznie się udało. Główną przeszkodą faktycznie był sprzeciw Donalda Trumpa. Ten pakiet sankcji przeleżał w kongresie bardzo wiele miesięcy i był właściwie negocjowany z prezydentem tak, żeby prezydentowi odpowiadało i żeby to było zgodne z linią samego Donalda Trumpa. Więc wydaje się, że najważniejsza przeszkoda została usunięta i wszystko stoi na... Droga stoi otwarta. Pamiętajmy, że może być tak, że kongres będzie chciał wprowadzić jakieś swoje poprawki, które nie będą na rękę Donaldowi Trumpowi, no i cała sprawa zacznie się od początku. Pytanie, na ile kongres będzie elastyczny w tej kwestii i będzie chciał pójść po linii, którą wybrał prezydent.
16: Bardzo dziękuję. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była z nami. Za kilka chwil informacje.
18: Reklama.
19: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen. Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zatrzymania dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Eś i Cezarego J. dotyczą niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, potwierdza prokuratura regionalna w Rzeszowie. To na jej polecenie CBA zatrzymało dwóch byłych urzędników, mówi rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
14: Od rana funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonały czynności z zatrzymanymi osobami. Jeden z panów został zatrzymany w Warszawie, drugi w województwie podlaskim.
13: Maciej Eś to również były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Cezary J. był przez pewien czas jego asystentem w Radzie. Śledztwo dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Kampania miała promować reformę wymiaru sprawiedliwości prowadzoną przez Zbigniewa Ziobrę i kosztowała prawie 8,5 miliona złotych. Orlen złożył do prokuratury zawiadomienie w sprawie Daniela Obajtka. Chodzi o jego wtargnięcie na teren zakładu IKS Solino i bezprawne powoływanie się na mandat posła, poinformował koncern na platformie X. Do incydentu doszło 9 lipca. Obajtek chciał przeprowadzić interwencję poselską. Ostatecznie nie został wpuszczony i doszło do przepychanek z prezesem inowrocławskiej spółki Wojciechem Kotlarkiem. Słowa Przemysława Czarnka, by Unia Europejska przestała pomagać Ukrainie, zagrażają bezpieczeństwu Polski, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nawiązał w ten sposób do wypowiedzi kandydata PiS na premiera, który wczoraj stwierdził, że Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w Unii i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec naszego kraju. Czarnek dodał również, że tu cytat, trzeba zmusić Unię do zaprzestania finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Warszawscy radni podjęli decyzję o likwidacji 6 stołecznych przedszkoli. Uchwałę przyjęto głosami radnych Koalicji Obywatelskiej. Przeciw głosowali przedstawiciele PiS, Lewicy, Miasto Jest Nasze i Wspólnego Jutra. 4 zlikwidowanych placówek znajdują się w Śródmieściu i po jednej na Bielanach i na Mokotowie. Sanepid skontrolował ponad 300 lokali gastronomicznych w Zachodniopomorskiem. Inspektorzy wystawili w sumie 31 mandatów na łączną kwotę 9150 zł i zakwestionowali 10 próbek lodów. Jak informują służby, nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim higieny oraz niewłaściwego postępowania z żywnością. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze dziś sporo chmur, a miejscami pojawi się również przelotny deszcz. Na zachodzie możliwe są także burze. Więcej słońca jedynie na północy kraju. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad samym morzem do 29 w centrum.
15: 13.24, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: I jeszcze będzie trochę o zarobkach lekarzy, bo fundacja, do której pan należy, poprosiła m.in. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie o listę 20 najlepiej opłacanych lekarzy w tej klinice. Wysłaliście takie zapytanie do wielu innych placówek także, ale ten konkretny szpital odpowiedział, argumentując tę odpowiedź, zresztą do tej argumentacji zaraz przejdziemy, że udzieli tej informacji w zamian za 2400 zł, udzieli jej do 23 sierpnia. Typowe działanie ze strony publicznej placówki służby zdrowia to jest?
16: No raczej nie jest typowe, chociażby biorąc pod uwagę, jak pozostałe szpitale odpowiedziały, bo taki wniosek wysłaliśmy też do innych szpitali w Lublinie oraz szpitali wojewódzkich w Chełmie i w Zamościu w województwie lubelskim. I tylko ten jeden szpital tutaj wskazał, że będzie to się wiązało z opłatą. Dwa szpitale udzieliły już odpowiedzi w krótkim czasie, natomiast pozostałe wydłużyły do 2 miesięcy, ale nie wspominając, że trzeba będzie za to zapłacić. To jest jedyny taki przypadek i to nie jest na pewno sytuacja standardowa, kiedy ktoś domaga się pieniędzy za udostępnienie informacji nomen omen publicznych.
15: I jak państwo czytają tego typu blokadę? No bo 2400 zł to są duże pieniądze.
16: No dla organizacji pozarządowej to są duże pieniądze i mam nadzieję, że przekonamy szpital w swojej odpowiedzi, że te pieniądze jakby nie należy się ich tutaj naliczać za udostępnienie informacji, które szpital powinien mieć w dyspozycji czy do wygenerowania w dość łatwy sposób, bo to są dane o wynagrodzeniach, więc trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że szpital nie wie, ile płaci lekarz, on musi dopiero jakieś dane przetwarzać, analizować dokumenty, żeby takie informacje zebrać.
15: No właśnie, jaka była argumentacja? Bo mieliście argumentację bardzo rozbudowaną zresztą ze strony kierownictwa szpitala.
16: Tak, z jednej strony były to kwestie dotyczące sezonu urlopowego, zaangażowaniu pracowników działu kadr w wyliczanie wynagrodzenia, w związku z tym, że tam się zmieniły teraz jakieś przepisy dotyczące naliczania podwyżek, ale też kwestie takie, że właśnie szpital potrzebuje przeprowadzić czasochłonną analizę danych, zgromadzić to zestawienie informacji o wynagrodzeniach oraz też kwestia jeszcze taka, że pracownicy są zaangażowani w audyty i kontrole, które w tym momencie trwają w szpitalu.
15: A dlaczego Fundacja Wolności w ogóle szuka tych informacji?
16: Wystąpiliśmy o podobne dane do też większej liczby szpitali w województwie lubelskim po to, aby jakby zebrać informacje, które mogą posłużyć w debacie publicznej w tym gorącym temacie ostatnio, jakim jest kwestia wynagrodzeń lekarzy. Ponieważ przechodzą jakby gdzieś, pojawiały się w internecie czy w dyskusji takie sytuacje też często skrajne, tak, że ci lekarze ogromne pieniądze zarabiają, ale wydaje się, że nam się wydaje, tak, żeby rozmawiać na temat pewnie już reformy systemu zdrowia, bo pewnie w tą stronę zmierzamy, to trzeba mieć też dane nie wyrywkowe, ale bardziej dokładne, którymi można się tutaj posłużyć. Stąd też nasz wniosek o wynagrodzenia lekarzy z różnych szpitali.
15: No właśnie, bo ta dyskusja o lekarzach się toczy i mamy w niej takie dwie narracje, które trudno ze sobą pogodzić. No bo z jednej strony lekarze dużo zarabiają, taka generalna opinia i dobrze, bo kto ma dużo nie zarabiać, jak nie osoby, które ratują nasze zdrowie i życie i ciąży na nich potężna odpowiedzialność. No a z drugiej pojawiają się przykłady, które pokazują, że niektórzy zarabiają za dużo, bo są sytuacje, w których fakturują więcej zabiegów, niż fizycznie byliby w stanie wykonać chociażby. I tak zastanawiam się, jak prowadzić tę dyskusję, żeby nie wpaść w ten pewien populizm. O, ci lekarze to tacy źli, bo taki były radny Koalicji Obywatelskiej zarobił tyle i tyle. A bez tej rozmowy prowadzonej w sposób rozsądny i merytoryczny to będzie tylko coraz więcej złych emocji.
16: No właśnie, tak, bo takie sytuacje, takie przypadki skrajne docierają i być może uciera się takie przekonanie, że wszyscy lekarze zarabiają miliony, natomiast na pewno tak nie jest, na pewno jest też wielu lekarzy, którzy mają te wynagrodzenia niższe, natomiast ta jawność informacji o wynagrodzeniach lekarzy ma służyć właśnie takiej, no nie wiem, dyskusji, debacie, czy możliwości wyrobienia sobie zdania na temat wynagrodzeń lekarzy. Wydaje mi się, że tak jak w wielu innych zawodach, które są finansowane ze środków publicznych, jak chociażby nauczyciele akademiccy, nauczyciele, wielu urzędników, którzy też składają oświadczenia majątkowe, te informacje o wynagrodzeniach są jawne, no i raczej widzę pozytywne tutaj efekty tego i wydaje mi się, że też może potrzebujemy takiej reformy, aby wydatki na wynagrodzenia osób, które są finansowane ze środków publicznych, w przypadku lekarzy, żeby były jawne i dostępne.
15: A jeśli pana zapytam teraz na podstawie wiedzy, którą już ma na przykład Fundacja Wolności, ile zarabiają lekarze, to co pan odpowie?
16: No, mamy trzeba się odpowiedzieć z tych dwóch szpitali, tak, i my też pytaliśmy się o te najwyższe wynagrodzenia, więc to są kwoty rzędu mniej więcej kilkuset tysięcy złotych rocznie, bo my się pytaliśmy o wynagrodzenia za ubiegły rok kalendarzowy.
15: I to jest tak, że jak kolportować dalej te informacje, żeby nie popaść w jakiś populizm i uniknąć właśnie tych negatywnych emocji, to wciąż zastanawiam się, którędy dotrzeć do tych, którzy są zainteresowani, a zainteresowani są wszyscy.
16: No właśnie, trzeba tutaj oszczędnie, mi się wydaje, czy ostrożnie tutaj jakby gospodarować tutaj tymi danymi. Wydaje mi się, że no, najlepiej, czy taką sytuacją idealną właśnie byłoby, żeby ta jawność wynagrodzeń w tym przypadku lekarzy nastąpiła i tak jak jest to w przypadku, nie wiem, radnych, czy wójtów, burmistrzów, prezydentów i że raczej to jest kierunek, w którym powinniśmy zmierzać.
15: A kiedy obserwuje pan tę dyskusję dotyczącą właśnie jawności wynagrodzeń dla lekarzy, prowadzoną również przez lekarzy, którzy często zabierają głos w przestrzeni platform społecznościowych, to widzi pan, że po tej drugiej stronie, po stronie lekarzy jest rzeczywiście chęć ujawnienia tych zarobków?
16: Myślę, że tak. Jest to dość duża grupa zawodowa, więc oczywiście są to też ludzie o różnych poglądach, ale wydaje mi się, że tak i też, że sporo lekarzy jakby wie, czy zdaje sobie sprawę, że jest to też w ich interesie. Ta jawność, dostępność tych informacji, możliwość porównywania, analizowania, że jakby docelowo będzie to z pożytkiem zarówno dla nas jako pacjentów, którzy finansują ten system ochrony zdrowia, jak i dla lekarzy, którzy w nim pracują.
15: No to zobaczymy, jakie będą dalsze losy tego rozwiązania prawnego. Bardzo dziękuję. Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności był z nami. Teraz jeszcze kolejny stały wakacyjny cykl w TOK 360 w południe po 13.30. Jak przez całe wakacje, przegląd prasy kurortowej w TOK 360 we wtorki o 13.30, czyli na szybko zaglądamy do państw, w których część z państwa zapewne spędzi wakacje i sprawdzamy, czym te kraje żyją. Dziś Bułgaria, która akurat w TOK FM gościła regularnie ze względu na permanentny wieloletni kryzys polityczny, liczne przyspieszone wybory i problemy z wyłonieniem stabilnej większości parlamentarnej od 2021 roku. Od tego czasu w Bułgarii wybory odbyły się 8 razy. Wszystko wskazuje na to, że te z kwietnia doprowadziły do uspokojenia sytuacji po tym, jak samodzielną większość w parlamencie zyskała Postępowa Bułgaria, blok, którego nieformalnym liderem jest były prezydent Rumen Radev. Niemniej jednak życie polityczne toczy się dalej. Wczoraj, jak podaje m.in. Radio Wolna Europa, władze Bułgarii zablokowały wprowadzenie sankcji Unii Europejskiej wymierzonych w patriarchę moskiewskiego Cyryla i rosyjskiego oligarchę Vagita Aleksperowa. Pomysł został zablokowany przez Bułgarię podczas zakulisowych negocjacji. Uzasadniała swoje stanowisko względami religijnymi i kulturowymi. Oba nazwiska zostały ostatecznie usunięte z projektu pakietu sankcji, podaje właśnie Radio Wolna Europa, a wspomniany Rumen Radev powiedział publicznie, że nie chce, by sprawy polityki rozszerzyły się na kwestie religijne. Co ciekawe, Unia Europejska od dawna próbowała nałożyć sankcje na patriarchę Cyryla, ale długo przeciwny był temu premier Węgier Viktor Orban. Wczoraj mówiliśmy w TOK 360 o tym, że w Warszawie powstanie nowe Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Również wczoraj Bułgaria oddała hołd swojemu drugiemu kosmonaucie, Aleksandrowi Aleksandrowowi, który zmarł w wieku 74 lat, w pogrzebie Aleksandrowa, który w czerwcu 1988 roku na pokładzie statku Sojuz wyleciał w przestrzeń kosmiczną, spędził w niej prawie 10 dni, z tego większość na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, brała udział prezydentka Ilijana Jotowa i przedstawiciele armii. A dziś premier Rumen Radev odniósł się do sprawy koalicji chętnych, która wspiera Ukrainę w walce z agresją Rosji. Jej spotkanie odbyło się wczoraj w Paryżu. Przedstawiciela Sofii na tym spotkaniu nie było. Szef rządu pytany o sprawę powiedział, że to nie jest miejsce dla jego kraju. Nie jesteśmy częścią koalicji dążącej do kontynuowania pomocy finansowej i wojskowej dla Ukrainy. Nie udzielamy tego rodzaju wsparcia, ponieważ uważam, że drogą do rozwiązania tego konfliktu są zdecydowane działania dyplomatyczne na rzecz powstrzymania eskalacji, a nie przedłużanie wojny środkami militarnymi. Tak mówił Radev, który powszechnie uznawany jest za polityka prorosyjskiego. A wracając do turystyki, na którą Bułgaria stawia od lat i którą próbuje rozwijać, zresztą z sukcesami, Państwowa Agencja Prasowa podaje, że przedstawiciele resortu turystyki planują zorganizowanie wizyt dla tur operatorów z Japonii, by właśnie więcej japońskich turystów przyjeżdżało przede wszystkim nad Morze Czarne. Dodajmy, że pojawiały się obawy, że wprowadzenie euro na początku tego roku doprowadzi do wywindowania cen i tego, że Bułgaria stanie się mniej atrakcyjna dla turystów nie tylko z Europy. Tak się jednak chyba nie dzieje. Radio Bułgaria podaje wyliczenia, zgodnie z którymi ten kraj umacnia swoją pozycję najtańszego kierunku turystycznego w Unii Europejskiej. Wskazują na to najnowsze dane dotyczące poziomu cen, zgodnie z którymi kraj ten odnotowuje najniższe w Unii ogólne ceny konsumpcyjne, a koszty usług hotelowych i gastronomicznych są tam niemal o połowę niższą od średniej europejskiej. Jeśli chodzi o to, co w Bułgarii słychać, to wszystko. Za chwilę godzina 13.40. Informacje po informacjach. Plan działania. Szymon Kępka już z nami.
17: Plan działania w wersji wakacyjnej o cyberbezpiecznym wypoczynku. Szczególnie, gdy ruszamy za granicę, korzystamy z otwartych sieci internetowych, a tam łatwo zostawić swoje dane, które później mogą stać się łupem oszustów. O cyberbezpieczeństwie w wakacje. Plan działania dzisiaj. Serdecznie Państwa zapraszam.
18: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
19: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
18: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest to około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
20: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
21: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Reklama.
23: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
25: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
24: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
25: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
24: Czyli?
25: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
27: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
28: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już dziś w Lidlu. Kabanos

0: wyciąg z czerwonej koniczyny. Wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Izrael i Liban rozpoczęły w Rzymie kolejną rundę negocjacji, przekazała agencja AFP. Dialog ma skutkować osiągnięciem pokoju pomiędzy państwami, które teoretycznie znajdują się w stanie wojny od czasu, gdy Liban zaatakował Izrael w 1948 roku. Najnowsza odsłona konfliktu trwa od marca, kiedy Hezbollah rozpoczął ostrzał rakietowy Izraela z terytorium Libanu. W czerwcu Liban i Izrael zawarły porozumienie ramowe, które miało doprowadzić do trwałego pokoju, lecz Hezbollah odrzuca tę umowę. Jej wdrożenie miałoby rozpocząć się od wycofania sił izraelskich ze stref pilotażowych w południowym Libanie, obszarów, w których stacjonują żołnierze izraelscy, próbując zlikwidować infrastrukturę szyickiego ugrupowania. MSZ Indii wezwało przedstawiciela Iranu, by zaprotestować przeciw irańskiemu atakowi na tankowiec w cieśninie Ormus. Na statku należącym do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zginął indyjski marynarz, a 8 osób, w tym 6 Indusów i 2 Ukraińców, zostało rannych. Teheran zaatakował wczoraj 2 tankowce, które przeprawiały się przez Ormus, trasą wiodącą wzdłuż wybrzeży Omanu. Na pokładzie statków znajdowało się łącznie 30 indyjskich marynarzy. Przewodnicząca Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz omówiła z ministrem finansów Andrzejem Domańskim projekt podnoszący drugi próg podatku dochodowego. Jak podkreśliła, Domański nie kwestionował merytorycznych argumentów, ale zmiany wymagają politycznej zgody całej koalicji. Zgodnie z projektem, drugi próg podatkowy miałby zostać podniesiony ze 120 do 140 tysięcy złotych. Dochody z pierwszego progu byłyby opodatkowane stawką 12%, a powyżej tej kwoty 32%. Dla maturzystów to ostatnia chwila. Na uczelniach kończy się rekrutacja. Na oficjalne dane trzeba poczekać jeszcze kilka dni, mówiła w TOK FM dr Anna Modzelewska z UW.
4: Na razie jest za wcześnie, żeby mówić, jakie kierunki w tym roku były najpopularniejsze. Natomiast w roku ubiegłym absolutnym hitem rekrutacyjnym był kierunek lekarski, gdzie mieliśmy blisko 25 osób na jedno miejsce.
3: Uczelnie szukają również nowości i stawiają na nowe technologie. Stąd w ofercie na przykład studia z zarządzania ludźmi przy pomocy sztucznej inteligencji. Większość uczelni w kraju opublikuje wyniki rekrutacji 22 lipca. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Najwięcej słońca zobaczymy nad morzem, ale termometry pokażą tam tylko 20 stopni. Najcieplej z kolei będzie w centrum, gdzie nawet 29 stopni na plusie. Na przeważającym obszarze dziś sporo chmur, przelotne opady deszczu, a na południu możliwe burze, lokalnie z gradem.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Szymon Kępka, plan działania. Dzień dobry Państwu. Wakacje to oczywiście czas odpoczynku, okres, w którym zostawiamy po sobie wyjątkowo dużo cyfrowych śladów, no bo publikujemy zdjęcia, rolki w mediach społecznościowych, mamy hotelowe sieci Wi-Fi, mamy aplikacje podróżnicze, rezerwujemy wakacje i wypoczynek online, a więc bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych danych, bezpieczeństwo wszystkiego tego, co w tej sferze się mieści, zdaje się być równie ważne jak bezpieczeństwo nasze fizyczne, cywilne. Nikola Bochyńska, WNP.pl, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu. Witam już wakacyjnie.
5: Korzystamy z linii lotniczych, z hoteli, z portali, które oferują wypoczynek. Często tam zostawiamy na przykład adres mailowy albo numer telefonu. Wraca do nas SMS albo wiadomość z ofertą, z czymś, co potencjalnie może nas zainteresować. Tam też są cyberprzestępcy?
6: Niestety tak. I trzeba pamiętać, że nawet jeśli my będziemy ostrożni i będziemy stosować te tak zwane zasady cyberhigieny, to jeszcze istnieje ryzyko tego, że dojdzie do na przykład wycieku danych z hotelu, z linii lotniczych, o czym prawdopodobnie dowiemy się po fakcie, bo taki podmiot ma obowiązek nas o tym poinformować. Zwykle to jest korespondencja mailowa, która zawiera wiele wskazówek, co powinniśmy zrobić i że właśnie powinniśmy się chronić przed fałszywymi SMS-ami, mailami, przed kampaniami, być może fałszywymi telefonami. Więc jeśli przestępca, oszust pozyska choćby nasz adres mailowy, to może później go

0: wykorzystać do wysyłania tych fałszywych wiadomości sprofilowanych na przykład pod hotel, z którego korzystaliśmy, albo kierunek podróży, gdzie byliśmy ostatnio. Wtedy tracimy czujność, możemy łatwiej uwierzyć, że to naprawdę odzywa się do nas jakiś podmiot, z którego usług korzystaliśmy w ostatnim czasie. I stąd tak ważne jest, żebyśmy w razie, kiedy mamy jakieś wątpliwości, sięgnęli zawsze pod ten alternatywny środek sprawdzenia. Czyli można
1: i co mamy
0: wtedy
1: do dyspozycji? Co jest alternatywą dla mojego smartfona, komputera?
0: Alternatywą powiedziałabym, że są tak zwane tradycyjne środki komunikacji. Czyli zawsze istnieje możliwość odezwania się bezpośrednio do na przykład hotelu i zapytania, czy to oni wysyłają do mnie te wiadomości. Choćby jakiś czas temu był wyciek danych z dużej platformy, której nazwy być może tutaj nie będę podawała, ale myślę, że Państwo będą wiedzieli, o kogo chodzi. Chodzi o taki duży portal do rezerwacji noclegów i nastąpiło później podszywanie się pod miejsca noclegowe i oszuści wysyłali bezpośrednio już do klientów wiadomości. Jeśli na przykład dostajemy taką wiadomość o tym, że mamy dopłacić do noclegu, bo na przykład dodatkowo płatna jest, nie wiem, usługa sprzątania, to warto bezpośrednio zadzwonić do miejsca noclegowego i zapytać, czy takie wiadomości wysyła, czy rzeczywiście taka usługa jest dodatkowo płatna. Upewnić się, że to miejsce noclegowe odzywa się do nas, wysyła wiadomości i w ten sposób możemy się dowiedzieć, że właśnie oszust próbuje nas naciągnąć. Też niestety, ale dochodzi do prób podszywania się pod same serwisy noclegowe. Czyli to są próby spreparowanych wiadomości mailowych, które łudząco przypominają te oryginalne, ale
1: a jak
0: może
1: możemy to
0: się
1: poznać? Czy jest coś, co wskazuje, że oto ta wiadomość od hotelu albo serwisu, w którym rezerwujemy wypoczynek, nocleg, cokolwiek z wakacjami związanego, że to właśnie zdradza złe zamiary?
0: Jeśli mamy wspomniany serwis noclegowy służący do rezerwacji noclegów, adres mailowy może się różnić od tego oryginalnego, więc zawsze warto to sprawdzać. W samych wiadomościach mailowych mogą zdarzać się jakieś literówki, brak polskich znaków, choć tutaj zaznaczam, że w związku z narzędziami sztucznej inteligencji te phishingi są coraz lepsze, choć też zdania są podzielone, bo ostatnio jak prowadziłam debatę z ekspertami do spraw ścigania cyberprzestępczości, to śmiali się, że czasami oszuści są zbyt leniwi i wciąż szykują kampanie, które są łatwe do przeprowadzenia i zawierają wciąż błędy, mimo że część oczywiście korzysta z tych narzędzi sztucznej inteligencji i łatwiej jest im też szykować taki phishing personalizowany, czyli z wykorzystaniem wiedzy o zebranych na podstawie danych o użytkowniku.
1: I ta wiedza to są na przykład nasze zdjęcia w portalach społecznościowych o tym, że pakujemy walizki na przykład? Tak to działa? To są takie emocje, to znaczy, czy w taki sposób projektuje się taki atak pod konkretną, no być może emocje, ekscytację podróżą, stres na lotnisku, pośpiech?
0: Myślę, że takie warianty są oczywiście możliwe, jeśli mówimy o tym personalizowanym oszustwie. Jeśli my publikujemy informacje w mediach społecznościowych, które dotyczą każdego fragmentu naszego życia, że pakujemy walizki, że wyjeżdżamy na wakacje, oznaczamy się w danym hotelu, w danym miejscu i jeśli oszust, to już nawet nie musi być grupa cyberprzestępcza, tylko dana osoba, która obserwuje nasz profil w mediach społecznościowych i chce wiedzieć, że nas w tym czasie w domu nie ma, no to z pewnością z mediów społecznościowych się dowie, z publicznych profili i być może będzie nawet wiedziała, że nie będzie nas w domu przez tydzień czy dwa tygodnie, co oznacza, że dom stoi pusty, stąd na przykład policja regularnie w okresach wakacyjnych przypomina, żeby oszczędnie publikować informacje dotyczące wakacji, bo jest to sygnał dla potencjalnych złodziei, to już nawet nie oszustów, którzy działają w sieci, ale złodziei, że dom stoi pusty i że tutaj jest ten potencjał do włamania się i skorzystania z tej okazji.
1: lądujemy w kurorcie, do którego zmierzamy, to ma być nasze miejsce odpoczynku, jesteśmy na lotnisku, nie działa nam przez moment roaming, nie sprawdziliśmy tego, być może jesteśmy poza Unią Europejską. Możemy skorzystać z otwartego Wi-Fi, na przykład na lotnisku?
0: Jeśli chodzi o publiczne Wi-Fi, myślę, że bardzo dobrą, w zasadzie najlepszą, no bo od tego jest ta instytucja, rekomendacja wydał CERT Polska, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec zeszłego roku. Dotyczyło to właśnie publicznych Wi-Fi i przede wszystkim oni zaznaczają, żeby zwracać uwagę na to, że kiedy łączymy się z publicznym Wi-Fi i chcemy skorzystać z jakiejś strony, to ta strona powinna mieć bezpieczny protokół szyfrowany, czyli te HTTPS i na to powinniśmy zwracać uwagę i zawsze też na adres strony, czy nie ma żadnej literówki, nie ma zmiany, gdybyśmy podawali tam dane.
1: Też... No, ale podajemy maila na przykład. Często lotniska proszą nas o wpisanie tam adresu mailowego.
0: To prawda. Znaczy... Osobiście, jeśli ja mam wybór, jeśli ja lecę na wakacje, to przyznam szczerze, że nie łączę się z takimi sieciami Wi-Fi, korzystam z własnego transferu danych.
1: Natomiast co nam grozi w takiej sytuacji? Znaczy ktoś, łączymy się z takim podejrzanym Wi-Fi, nie wyłapaliśmy tej literówki i co nam może grozić? To znaczy, co osoba po drugiej stronie, albo może grupa osób, albo być może jakiekolwiek inne techniczne rozwiązanie, może nam zabrać, może wejść do naszego telefonu, można przeczytać cokolwiek?
0: Dokończę wątek poprzedni, jeszcze pod kątem tego łączenia się, że warto jednak korzystać z własnego transferu danych i jeśli jesteśmy poza Unią Europejską, to kupić pakiet i tam skorzystać z tego pakietu internetowego. A wracając do pytania, co nam grozi, no to jeśli połączymy się z i wejdziemy na stronę spreparowaną danego tutaj padł przykład hotelu, a nie będzie to oryginalna strona. Jeśli podamy tam swoje dane, no to dane zostaną wykradzione przez oszustów. Już nie wspominając, żeby nie podawać na takich stronach swoich danych bankowych, czy danych logowania do jakiegokolwiek serwisu społecznościowego, bo jest to otwarta furtka do tego, żeby w przypadku danych bankowych, no to oczywiście do tego, żeby wyczyścić nam konto. W przypadku na przykład serwisów społecznościowych do tego, żeby nasze konto zostało zhakowane, a w kolejnym kroku oszuści mogą zyskać informacje z naszych portali, z całej korespondencji, jaką mieliśmy i wysyłać choćby do naszych znajomych prośby o to, żeby zrobić przelew BLIK, no bo przecież to jest wciąż popularny schemat oszustwa. Sama też znam przykłady osób, które niestety się na to nabrały, że dostały wiadomość rzekomo od mamy, która prosiła o BLIKa, 500 zł chyba wtedy chodziło i przelały te pieniądze. Potem niestety ta czerwona lampka zapaliła się za późno i zorientowały się, że to jednak warto było zadzwonić najpierw przed
1: przelewem. Z hasłem bezpieczeństwa być może. Dokładnie. Albo czymś, co tylko wie wspomniana mama. To też sposób na unikanie takich właśnie oszustw. Czyli podsumowując, ląduję... Jestem w lotniskowym lobby, łączę się z Wi-Fi i na przykład sprawdzam coś w swoim banku, wpisując w międzyczasie PIN. Jestem połączony z tą siecią i ten PIN może zostać przejęty?
0: Jeśli połączymy się z Wi-Fi, które na przykład podszywa się pod oryginalne Wi-Fi hotelu, już nawet nie mówiąc, że lądujemy na lotnisku, ale załóżmy, że w hotelu, czy w jakimkolwiek miejscu, gdzie kupiliśmy nocleg i połączymy się właśnie z Wi-Fi, które nie jest oryginalne, czyli nie zostało przygotowane przez hotel, miejsca noclegowe, no to tak, to te dane mogą zostać przejęte przez oszustów. Stąd tak ważne jest zwracanie na to uwagi i zachowanie tej ostrożności, żeby sprawdzić, czy mamy do czynienia z tym Wi-Fi hotelowym, noclegowym. Ja też zawsze śmieję się, że czasami jak widzę hasło, które jest przygotowane przez takie miejsca noclegowe, to od razu mnie to odstrasza i upewnia mnie.
1: Nocleg 1, 2, 3.
0: Dokładnie. I to jest to moje przekonanie, że jednak warto korzystać z własnego pakietu, bo można się śmiać, ale też zalecenia co do silnych haseł, mimo że są już dawno wydane, właśnie też przez CERT Polska, no to wciąż gdzieś tam trudno się to stosuje chyba i i jakoś powszechna ta wiedza nie jest.
1: To jeszcze jeden scenariusz dotyczący wakacji. Ten nasz hotel, do którego się wybieramy, to jest to luksusowe miejsce, piękne, świecące, otwieramy pokój, a tam mnóstwo technologii, inteligentnych rzeczy. Sam pokój jest inteligentny, może nawet sterowany głosowo. Telewizor, zamek elektroniczny. To zwiększa nasze bezpieczeństwo, czy może właśnie paradoksalnie jest mniejsze?
0: Im mniej elektroniki i gadżetów na wakacjach, to tak naprawdę lepiej. Po to jedziemy na te wakacje, żeby się odciąć, żeby żyć offline przede wszystkim, z naszymi bliskimi, znajomymi, z kimkolwiek, z kim jedziemy na te wakacje. I stąd warto ograniczyć te gadżety i smart urządzenia.
1: Nie straszymy, uświadamiamy o cyfrowym detoksie też jednocześnie. Państwu przypominamy. Nikola Bochyńska, WNP.pl, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to jest audycja Plan Działania co wtorek na antenach TOK FM, także w aplikacji TOK FM. Szymon Kępka, serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
2: 4 minuty do godziny 14. O 14 informacje. Po informacjach zapytam inaczej w Radiu TOK FM. Przy mikrofonie Anna Piekutowska. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I będzie o...
3: Dzisiaj dużo tematów, ale zaczynamy od Francji. Marsz, defilada wojskowa dzisiaj z okazji Dnia Bastylii, czyli najważniejszego narodowego święta francuskiego, które w tym roku jest takie wyjątkowo międzynarodowe. To jest ostatnia parada Emmanuela Macrona w roli prezydenta i chyba chciał się pożegnać z przytupem i też no, pokazać może, że to jest być może ostatnia taka parada, dlatego że no, największą kandydatką, pretendentką do objęcia stanowiska prezydentki na razie jest Marine Le Pen, która być może nie będzie tak bardzo na przykład skupiona na pomocy Ukrainie, jak Emmanuel Macron, który przewodzi koalicji chętnych i o tym porozmawiamy dzisiaj w Zapytam Inaczej i też zapytam moją gościnię o to, czy w ogóle dzisiaj ktoś myśli o jakichś wyborach, o jakiejś święcie Bastylii, czy wszyscy po prostu są skupieni na tym, że dzisiaj wieczorem półfinały.
2: Zapytam inaczej po godzinie 14, a tymczasem TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Tamarą Pawlik-Lipską. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłuku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Przemysław Czarnek wypada z łaski Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiSu krytykuje go za słowa o Ukrainie. Rolnicy protestują, twierdzą, że produkcja żywności przestaje być opłacalna. Związkowcy w ZUS-ie z kolei szykują się do strajku, chcieliby podwyżek. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Jarosław Kaczyński upomina Przemysława Czarnka po jego wypowiedzi na temat Ukrainy i apelu, by Unia Europejska wstrzymała jakąkolwiek pomoc wojskową i finansową dla Kijowa. Prezes PiSu we wpisie na portalu X poinformował, że słowami Czarnka zajmie się kierownictwo partii. Maciej Kluczka.
14: Poseł Czarnek stwierdził, że Polska powinna zmusić Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń w Ukrainie. Tę wypowiedź już w poranku TOK FM ostro krytykował Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
15: Bo to już jest licytowanie się z radykałami na jak największą głupotę.
14: Kilka godzin później okazało się, że także według Jarosława Kaczyńskiego Czarnek posunął się za daleko. Komentuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
16: Bo tak de facto Czarnek zaapelował do Unii Europejskiej, żeby nie wysyłać żadnego sprzętu na Ukrainę, czyli co? Zaprosił Rosjan, żeby tak de facto pokonali Ukraińców jak najszybciej i podeszli pod naszą granicę. Więc myślę, że Kaczyński próbuje teraz odwracać kota ogonem.
14: Kaczyński zaznaczył, że jego partia uważa, że pomoc militarna dla Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa, dodał prezes PiSu. Maciej Kluczka, TOK FM.
13: Około 50 osób zebrała Solidarność Rolników Indywidualnych przed Ministerstwem Rolnictwa, by zaprotestować przeciwko, jak mówią, dramatycznym spadkom opłacalności produkcji. Chodzi zarówno o uprawę zbóż, jak i hodowlę zwierząt, a także o produkcję mleka. Związkowcy wskazują na bardzo niskie ceny skupu ich produktów i ostrzegają przed zmowami cenowymi zagranicznych sieci handlowych. Przed gmach Ministerstwa Rolnictwa przynieśli ze sobą kukłę z twarzą szefa resortu Stefana Krajewskiego.
17: Brawo! Witamy pana ministra.
18: Tak i dzisiajśmy go tutaj, przysłali go tutaj w takiej postaci, no sztuczny, bo on jest sztuczny, bo tak samo ta kukła nic nie zrobi, tak samo ten minister nic nie robi. W miesiące w kwietniu opowiadał, że będzie pomoc dla rolników, pomoc nawozowa, że będzie pomoc do wysokich kosztów paliwa, które wzrosły. Do tej pory nie ma nic.
0: Draństwo, draństwo!
17: Główną przyczyną naszej biedy są korporacje. Bo korporacje przejęły praktycznie wszystkie dziedziny życia. A jeżeli chodzi o rolnictwo, przejęły całe przetwórstwo i handel.
19: Na rynkach zbóż może coś tam z tego będzie, jeśli chodzi o ilość, ale jakości już nie ma. Jakość odpłynęła z upałami i z deszczem.
20: Ceny nawozów, ceny energii też szybowały w górę. Ceny energii zostały, ceny nawozów praktycznie zostały, a cena mleka spadła. Ja myślę do końca roku i co będzie dalej.
13: Minister rolnictwa podkreśla, że zabiegał o wsparcie dla rolników w Komisji Europejskiej. Na jutro zwołał też konferencję prasową w sprawie wsparcia dla polskich hodowców świń. Związkowcy w ZUS-ie po wygranym referendum strajkowym szykują się do negocjacji z nowym prezesem zakładu. To pierwsze referendum strajkowe w tej instytucji, które zostało uznane za ważne. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Władze twierdzą, że pieniędzy nie ma i proponują znacznie mniejszą kwotę. Związki zawodowe pracowników ZUS-u jutro i w czwartek będą rozmawiać z prezesem zakładu. Benedykt O'Connor.
21: Wizja strajku jest wyjątkowo niebezpieczna zarówno dla władz ZUS-u, jak i dla rządu, mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
22: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń, to jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą nie dlatego, że rząd jest dobry, że lubi pracowników ZUS-u, tylko dlatego, no, że jest pragmatyczny i nie chce mieć kryzysu, nie chce mieć katastrofy na tak ważnym polu.
21: W referendum strajkowym oddano ponad 22 tysiące głosów, a 96% z nich opowiedziało się za strajkiem. Głównym postulatem jest podniesienie płac, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto. Benedykt O'Connor, TOK FM.
13: David Sanchez, brat premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, został skazany na 9 lat zakazu sprawowania funkcji publicznych. Chodzi o sprawę dotyczącą nadużycia władzy i handlu wpływami. Od wyroku Sanchez może się odwołać. W procesie, który toczył się od końca maja przed sądem w Badajoz, chodziło o sprawę zatrudnienia Davida Sancheza w 2017 roku w Radzie tej prowincji. Sąd stwierdził, że stanowisko w regionalnym rządzie zostało stworzone specjalnie dla brata premiera, proces rekrutacyjny był fikcją, a jego nieobecność w miejscu pracy nie były kontrolowane. W Bangkoku trwają poszukiwania zaginionych osób, które mogły być w barze w momencie, gdy wybuchł tam pożar. Liczba śmiertelnych ofiar tragicznego pożaru w stolicy Tajlandii wzrosła do 30. 70 osób jest rannych, w tym prawie połowa ciężko. Pożar wybuchł w popularnym lokalu w niedzielę wieczorem. Wstępne ustalenia wskazują, że do tragedii przyczyniły się zablokowane drogi ewakuacyjne i brak materiałów ognioodpornych. Poszukiwania obserwują rodziny i przyjaciele zaginionych. Nikt z naszej rodziny nadal nie jest w stanie się z tym pogodzić. Przyjaciółka mojej córki zadzwoniła do mnie w poniedziałek około 7.30 rano. Powiedziała, że nie może się z nią skontaktować, a jej telefon odebrał ratownik. Sprawdziłam wiadomości w telewizji i natychmiast tu przyjechałam. Ponieważ jeszcze jej nie znaleziono, pozostaje nam tylko czekać. Nie tracimy nadziei. Nikt się tego nie spodziewał. Gdybym wiedziała, że tak to się skończy, nigdy nie przyprowadziłabym tu moich dwóch młodszych przyjaciół, by tu zginęli. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie możliwych przyczyn pożaru. Nawet 28 stopni pokazują dziś termometry w centrum, niewiele mniej na wschodzie i południu kraju. W południowej części Polski pojawi się jednak sporo burz, niektóre mogą być z gradem.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od rzutu oka na Paryż, bo wczoraj w Paryżu obradowała koalicja chętnych, która skupia państwa wspierające Ukrainę, a dzisiaj paradę na polach elizejskich z okazji Dnia Bastylii, czyli najważniejszego święta Francji, symbolicznie otworzył międzynarodowy kontyngent złożony z około 500 żołnierzy państw wspierających Ukrainę. Wśród nich też maszerują ukraińscy żołnierze. O tym, co się dzieje we Francji, porozmawiam z Amandą Dziubińską. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pani Amanda jest analityczką do spraw Francji w programie Trójkąta Weimarskiego. Czy to tegoroczne święto jest wyjątkowo międzynarodowe? Bo widać, że raczej skupia się na europejskim bezpieczeństwie niż francuskim patriotyzmie.
24: Tak, zdecydowanie. To są obchody, które są czymś więcej niż to, co obserwowaliśmy do tej pory z okazji święta 14 lipca we Francji. I są one rzeczywiście też ściśle powiązane z wczorajszymi obradami koalicji chętnych, aczkolwiek tego aspektu takiego krajowego, narodowego również bym nie wykluczała jako ważnego w całych tych obchodach. Rzeczywiście tegoroczne święto, tegoroczna defilada to jest jakiś wyraz komunikacji strategicznej, która zarówno przez Francję, jak i przez jej sojuszników, którzy właśnie mieli okazję również zaprezentować część swoich sił zbrojnych, kierują na zewnątrz, kierują także do swoich społeczeństw po to, żeby pokazać, że europejscy sojusznicy również stoją ramię w ramię, ale także właśnie na tym gruncie francuskim jest to jednak swego rodzaju przekaz dla francuskiego społeczeństwa. Władze na pewno tutaj również chciały pokazać Francuzom, chciały pokazać podatnikom francuskim te efekty rosnących wydatków obronnych, tego jakie znaczenie, jaką siłę, jak wygląda ten odnowiony sprzęt, który idzie za zwiększonymi wydatkami zbrojeniowymi. Jednocześnie również władze francuskie chciały zademonstrować społeczeństwu francuskiemu to, że w razie jakiejkolwiek konieczności mogą oni czuć się bezpiecznie. Komentatorzy wskazują oczywiście, że jest to sygnał odstraszania skierowany do Rosji. Państwa europejskie przygotowują się nie tylko do ciągłego i konsekwentnego wspierania Ukrainy materiałowo, ale też demonstrując właśnie to we Francji, przygotowują się w sposób taki bardziej zintegrowany do planowania wojskowego, do interoperacyjności swoich sił zbrojnych, więc jest to taki sygnał polityczno-psychologiczny, ale też myślę, że bym go też nie demonizowała i nie przeceniała. Część ekspertów także podkreśla, że jest to sygnał skierowany wobec Stanów Zjednoczonych, pokazujący to, jak Europa bierze coraz większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, że jest skłonna tę współpracę pogłębiać, także jeżeli chodzi o współpracę swoich przemysłów zbrojeniowych. Więc wszystko to ma oczywiście swoje również takie bardzo polityczne znaczenie.
23: Chociaż ta koalicja chętnych, która dzisiaj się zameldowała na obchodach, no to nie jest taka bardzo politycznie stabilna jak jeszcze kilka miesięcy temu. Przecież sam Macron kończy kadencję i już nie będzie prezydentem. Keir Starmer też już zrezygnował i właściwie te funkcje pełni tylko reprezentacyjnie. Polska no ma pewne problemy ze wspieraniem Ukrainy. Te nastroje się zmieniają w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy, więc tutaj tylko tak naprawdę Niemcy Friedricha Merca zostają takim najważniejszym filarem tego formatu.
24: Tak, to prawda. Koalicja chętnych no nie jest tworem idealnym, ma swoje słabości, ma też swoje atuty oczywiście. Jest to jednak gotowość do zaangażowania europejskich funduszy, przemysłu, zasobów wojskowych, ale jednak tą słabością pozostaje też to, że stosunkowo niewielka grupa państw z tego grona, które obradowało wczoraj, deklaruje gotowość chociażby wysłania wojsk na terytorium Ukrainy. Nie ma takiego wypracowanego jeszcze przez sojuszników mechanizmu odpowiedzi na ewentualne rozszerzanie się rosyjskiej agresji na zakres udziału USA. Wciąż to nie jest dostatecznie jasne i ten wczorajszy komunikat również nie rozwiązał tych problemów, nie rozwiązał tych wątpliwości. Oczywiście
23: wczorajszy
24: mamy
23: komunikat,
24: deklarację.
23: Czyli pani mówi o tym przemówieniu Macrona, gdzie powiedział do armii, że Europa musi być gotowa bronić wolności nawet za cenę krwi, czy chodzi o ten komunikat, który wypłynął z wczorajszego spotkania koalicji chętnych?
24: Ten, który wypłynął z wczorajszego spotkania koalicji chętnych, aczkolwiek to, o czym pani wspomina, też jest nie bez znaczenia, ponieważ Macron właśnie wczoraj wygłosił ostatnie w swojej karierze prezydenckiej przemówienie do wojskowych. Jest to jakiegoś rodzaju próba rekapitulacji jego dokonań dokonań jego prezydentury, jeżeli chodzi właśnie o to wzmacnianie komponentu wojskowego. Macron tutaj bardzo silnie przedstawił atuty swojej prezydentury, właśnie podkreślając rozbudowę armii jako jego główne osiągnięcie, zwiększenie wydatków obronnych, to, że dwukrotnie wzrósł budżet na zbrojenia w trakcie jego prezydentury do 64 miliardów euro w 2027 roku. Macron też w tym przemówieniu, myślę, że bardzo mocno wybrzmiało to, że mówił do swoich współobywateli o tym, że należy być gotowym do wojny o wysokiej intensywności, że dodatkowe środki mają trafić przede wszystkim właśnie na takie rzeczy jak zapasy amunicji, szkolenia, gotowość operacyjną. Jednocześnie to, co robi Francja, oczywiście nie jest całkowicie wystarczające i całkowicie odpowiadające potrzebom, które są. Ten przemysł francuski również musi przyspieszyć.
23: Na ile ten projekt, o którym pani mówi, może zostać za chwilę zakwestionowany, jeśli po wyborach do władzy dojdzie Marine Le Pen, która wprawdzie odżegnuje się od swoich powiązań z Władimirem Putinem, ale Ukrainę też nie za bardzo popiera.
24: Rzeczywiście prezydentura Marine Le Pen może być kłopotliwa z wielu powodów, ale myślę, że jeżeli chodzi o zwiększanie wydatków na zbrojenia, to tutaj panuje pewien konsensus jednak na francuskiej scenie politycznej. Oczywiście pytaniem jest to, jak rozumieć te zwiększenie wydatków. Macron na przykład tutaj podkreślił to, że Europa nie może zbroić się wyłącznie narodowo, że patriotyzm tak, ale nacjonalizm nie. Tutaj zdecydowanie skrytykował takie kopiowanie tych samych zdolności przez poszczególne państwa i nawoływał do tego, że państwa europejskie powinny ze sobą współpracować. Czy o takiej współpracy, zacieśnianiu więzów będziemy mogli mówić wtedy, kiedy Zjednoczenie Narodowe będzie u władzy w przyszłym roku, jeżeli taki scenariusz się zrealizuje? Można mieć co do tego bardzo duże wątpliwości. Też oczywiście jednym z filarów i takim papierkiem lakmusowym możliwości pogłębiania tej współpracy będzie to, co będziemy obserwować na polu współpracy francusko-niemieckiej. Ona oczywiście miała swoje wzloty i upadki, ostatnio trochę więcej nawet porażek niż sukcesów. Macron o tym też w swoim wystąpieniu wspomniał, bo ubolewał nad niepowodzeniem francusko-niemieckiego programu samolotu bojowego, ale też wzywał do kontynuowania innych projektów w systemu przeciwlotniczego, wczesnego ostrzegania, etc. Ten kontekst, który pani przywołała, myślę, że jest fundamentalnie ważny, jeżeli chodzi o rolę Francji na poziomie europejskim, o jej kierunek rozwoju, o jej przyszłość, o jej relacje ze swoimi dotychczasowymi partnerami i sojusznikami, a przede wszystkim o jej rolę, jeżeli chodzi o dalsze wspomaganie Ukrainy.
23: Dziś Marine Le Pen nie było na obchodach w Paryżu. Wybrała razem z Jordanem Bardello rocznicę, upamiętnienie 10. rocznicy zamachu w Nicei, co też zostało odebrane jako taki element kampanii wyborczej już właściwie.
24: Oczywiście Nicea jest symboliczna, dlatego że tam merem miasta jest sojusznik Marine Le Pen, Eric Ciotti. I to też miało właśnie pokazać kierunek tej kampanii wyborczej, więc wybór tego miejsca do świętowania nie dziwi. No i właśnie, kampania się zaczęła już na poważnie. Marine Le Pen jest kandydatką w tych wyborach, również już oficjalnie. Jest to krok przed innymi potencjalnymi kandydatami. Wyrok, który zapadł w jej sprawie, nie zrobił zbyt wiele szkód na jej wizerunku, wręcz przeciwnie, pokazał jej siłę. I nawet wśród opinii publicznej nieznacznie, ale jednak wzrosło poparcie dla tej kandydatki. No więc na pewno będziemy obserwować bardzo ciekawy wyścig wyborczy.
23: No ale dzisiaj pośród tego świętowania i upamiętniania też warto przypomnieć, że Francja gra półfinał mundialu i pewnie to tym kraj żyje najbardziej już w tym momencie. Bardzo dziękuję. Amanda Dziubińska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analityczka do spraw Francji w programie Trójkąta Weimarskiego, była moją i państwa gościnią.
24: Dziękuję bardzo.
23: Wracamy z Zapytam Inaczej po informacjach TOK FM o 14:20.
0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
2: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
25: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
26: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
25: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
25: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
27: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
28: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
29: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
30: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
31: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
32: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
33: Weź Ibuprom Zatoki.
32: Ibuprom Zatoki?
33: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
32: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
33: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowolek 30 mg. Doraźnie w celu zachodzenia objawów występujących przy zimnej grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność zapach obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających w bólem. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polskie służby przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, do incydentu doszło po godzinie 12, około 30 km od Ustki. Do sprawy wrócimy w kolejnych informacjach. PiS stoi na stanowisku, iż pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna, oświadczył prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Dodał, że sprawa wypowiedzi Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. Czarnek powiedział wczoraj, że trzeba zmusić Unię Europejską do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy tego kraju. W Polsce dochodzi do coraz większej liczby przestępstw z nienawiści. Jak poinformował wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, w latach 2024-25 nastąpił ich ponad 30% wzrost. Mowa tu m.in. o incydentach związanych z nasilającymi się antyukraińskimi nastrojami. A za znieważenie z uwagi na przynależność narodową grozi do 3 lat więzienia. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
0: Sponsorem programu jest organizator Karnawalu Sztuk Mistrzów. Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
5: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Człowiek na granicy to hasło 15. edycji festiwalu filmowego Omasza Kiślowski, który od 27 do 30 sierpnia odbędzie się w Sokołowsku na Dolnym Śląsku. Podczas wydarzenia zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt filmów fabularnych i dokumentalnych związanych z twórczością autora Trzech Kolorów. To jednak nie tylko przegląd twórczości Kieślowskiego, ale i szerokie spojrzenie na najświeższe debiuty kinomistrzów i niesłusznie zapomniane klasyki. W tym roku udział w festiwalu zapowiedzieli choćby Krystyna Janda, Gabriela Muskała, bracia Kłej, Jerzy Skolimowski, Olaf Lubaszenko, Zbigniew Zamachowski i Mirosław Baka. Przez całe wakacje, w każdy wtorek, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy zaprasza na cykl spotkań w plenerze z Leonem Wyczółkowskim. Uczestnicy poznają twórczość patrona placówki podczas oprowadzania po wystawie, a następnie wezmą udział w warsztatach artystycznych inspirowanych jego dziełami, mówi Ewa Widecka-Matoszko, kierowniczka działu edukacji muzeum.
6: Warsztaty mamy w zasadzie od wtorku do piątku. Zapraszamy dzieci, które są zainteresowane poznawaniem twórczości Leona Wyczółkowskiego, poznawaniem naszych zbiorów i później zapraszamy na warsztaty, ponieważ nasze spotkania są przewidziane w ten sposób, że najpierw pokazujemy dzieciom to, co mamy w muzeum, a później zapraszamy, żeby wykonały swoją pracę.
5: W programie są m.in. zajęcia tkackie, rysunek węglem i ołówkiem oraz warsztaty monochromatyczne. Spotkania odbywają się w Centrum Edukacji Muzealnej na Wyspie Muńskiej i są przeznaczone dla rodzin i dla każdej grupy wiekowej. A jutro Światowy Dzień Bez Telefonu. Krakowscy bibliotekarze z tej okazji wyruszą w trasę specjalnym tramwajem i będą zachęcać pasażerów komunikacji miejskiej do odłożenia smartfonów na czas podróży. Akcja ma promować czytelnictwo, specjalny tramwaj kursować będzie na trasie linii numer 1. Według badań koreańskich naukowców przywoływanych przez portal Nauka w Polsce, młodzież używająca telefonu powyżej 4 godzin dziennie odczuwała na co dzień więcej stresu, częściej miała myśli samobójcze i występowało u niej wyższe ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne.
7: Sponsorem programu był organizator Karnawalu Sztuk Mistrzów Lublin 23-26 lipca. Karnawal Lublin EU.
8: Najwięcej słońca dziś na Pomorzu, Kujawach i Warmii. Na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i południu również burze. Termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni na północy do 29 w centrum.
9: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej, w której teraz porozmawiamy o najnowszych polskich badaniach dotyczących dyskryminacji na rynku pracy. Te badania pokazują, że gdy kandydaci mają identyczne kwalifikacje, doświadczenie, identyczne kompetencje, to zdecydowana większość rekruterów wybiera osobę szczupłą. I o tym, jak o naszej karierze decydują kilogramy, opowie autorka tego badania, dr Martyna Krogulec-Łęska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
23: Pani doktor jest z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Pani doktor, według danych GUS w Polsce z problemem nadwagi zmaga się 62% mężczyzn i 46% kobiet, co piąty Polak jest otyły. Czy to znaczy, że połowa z nas jest potencjalnie dyskryminowana na rynku pracy?
10: No właśnie, to jest pewnego rodzaju paradoks, ponieważ z jednej strony rzeczywiście tych osób z nadmierną masą ciała jest coraz więcej w naszym społeczeństwie, a z drugiej strony coraz silniej można zauważyć jednak taki wzorzec, według którego osoby, które się wpasowują w kanon slim fit, to są osoby, które rzeczywiście tutaj są skazane na sukces, tak? Potrafią zapanować nad sobą, nad swoim ciałem, to znaczy, że będą się dobrze sprawdzały też często w pracy. Oczywiście to jest duże uproszczenie, tak? No to się opiera na stereotypie tutaj osoby z nadmierną masą ciała. Natomiast tak jak pani powiedziała, ten problem jest dość tutaj znaczny i przybiera z czasem, bym powiedziała tutaj na sile. No tutaj możemy też mówić o pewnych grupach, które są bardziej na przykład narażone na tą nadmierną masę ciała, tak? Czyli osoby gorzej wykształcone, osoby z terenów wiejskich w tym momencie, ale też, no tak jak pani wspominała, mężczyźni. Co jakby nie jest niczym dziwnym, no bo na kobiety tutaj nakłada się większe wymagania względem sylwetek od wielu, wielu lat.
23: A z czego wynika ta dyskryminacja? Czy to bardziej chodzi o to, co pani też powiedziała już i wspomniała, że osoby grube są postrzegane jako mniej kompetentne? Czy rzeczywiście chodzi tutaj o to, że też są postrzegane jako mniej zdrowe?
10: Jakby tutaj trudno jest mówić o wyglądzie, na podstawie wyglądu do końca też o zdrowiu. Wiadomo z jednej strony, że ta nadmierna masa ciała... i o kompetencjach też nie. No właśnie, tutaj z jednej strony możemy mówić o tym, że ktoś ocenia nas, jakby nasze ciało stało się taką wizytówką, tak? I w związku z tymi przemianami, których teraz doświadczamy jako społeczeństwo, z tym rozkwitem mediów społecznościowych, ta presja na to ciało jest tutaj ogromna. No, z jednej strony dobrze jest dbać o to zdrowie, ale dyskryminacja jakby sama w sobie z tego tytułu, że nie wpasujemy się w pewien wzór, no też nie jest czymś dobrym ani normalnym, umówmy się.
23: Czy te stereotypy działają tak samo w każdej branży? No bo też intuicja mi podpowiada, że w zawodach związanych bardziej takich reprezentacyjnych wygląd może mieć większe znaczenie.
10: A to jest dla mnie duże zaskoczenie wynikające z tych badań, ponieważ jak przeprowadzałam wywiady z osobami, które tutaj pracują w HR-ze, są menadżerami na przykład też, czyli odpowiadają za zatrudnianie i ocenę takich pracowników, ich efektywności, to założyłam sobie na przykład, że w takich zawodach, które wymagają niższych kompetencji, niższych kwalifikacji, tak? Mhm. Będzie też tutaj łatwiej dostać osobom z nadmierną masą ciała pracę. Okazuje się, że niekoniecznie, bo z jednej strony to jest to, o czym pani mówi, czyli w momencie, kiedy ta osoba ma reprezentować jakąś firmę, czyli jest, nie wiem, przedstawicielem handlowym, tutaj, no nie wiem, pracuje tak na wyższych stanowiskach, tak? I jest niejako też przedłużeniem wizytówki firmy, że rzeczywiście ona będzie mieć trudności z dostaniem tej posady. Może nie tyle. Jeżeli tutaj będzie miała jako swojego konkurenta o tę samą posadę osobę szczupłą, no to jest większe prawdopodobieństwo, tutaj mówili o tym też HR-owcy, że wybiorą osobę szczupłą na to miejsce.
23: To też jest ciekawe, że wielu HR-owców, po prostu osób, które odpowiadają za rekrutację, zdaje sobie w ogóle sprawę z istnienia tych uprzedzeń i nazywa je uprzedzeniami, a mimo to one nadal wpływają na decyzję. Dlaczego sama świadomość jakiejś dyskryminacji nie wystarcza, żeby ją pokonać?
10: A tutaj się dzieje dużo takich mechanizmów psychologicznych, które po drodze nam się zdarzają, ale ja chciałam powiedzieć jednej bardzo ważnej rzeczy. Ten mechanizm, który tutaj wywołuje whiteizm, czyli właśnie dyskryminację ze względu na nadmierną masę ciała, on jest dość tutaj w naszym społeczeństwie, w naszej świadomości też taki ukryty. Ponieważ ja jak rozmawiałam nawet z tymi HR-owcami, z menadżerami podczas wywiadów, to pierwsza linia narracyjna była taka, nie, u nas w firmie nie ma żadnej dyskryminacji. Mhm. Mówię, no dobrze, ale co się dzieje, jeżeli macie takiego pracownika? No wie pani, są takie przytyki na zasadzie, ty grubasie, schudłbyś, idź pobiegać i tak dalej, ale to przecież nie jest dyskryminacja ze strony współpracowników na przykład. Więc gdzieś tam w toku rozmowy nieraz się okazywało, że coś, co my traktowalibyśmy jako, no nie wiem, uwagi wynikające z pozornej troski o zdrowie właśnie, bo pod tym płaszczykiem też whiteizm bardzo często funkcjonuje. Na zasadzie zadbaj o siebie tutaj, schudnij, zrób coś z sobą. Ja nie neguję, jakby i te badania moje w żaden sposób tego nie negują. Tutaj otyłość jest chorobą, nadmierna masa ciała jest takim przedsionkiem jakby do tej choroby i warto byłoby z tym oczywiście walczyć, radzić sobie. Natomiast no właśnie, to się przekłada na nasze funkcjonowanie na rynku pracy i to jest kuriozalne dla mnie. Tutaj jeszcze nie zdążyłam pani powiedzieć, bo mówiłam o tym, że na tych stanowiskach, które wydają się takie na pierwszy rzut, tak? Takie, że wchodzimy na scenę i tutaj prezentujemy jakiś produkt, firmę i tak dalej. Ale w moich wywiadach z nich wynikało, że nawet na stanowiskach takich właśnie prostych, jak sprzątaczka w banku, te osoby nie są chętnie zatrudniane i jest to między wierszami powiedziane na przykład w agencjach zatrudnienia, że no dobrze, ale nie może na przykład u nas, w naszej siłowni na przykład sprzątać pani, która ma nadmierną masę ciała, czy pan, albo w naszym banku, mimo że jakby klienci nie widzą tej osoby, zanim wejdą do tego banku, bo ona z reguły wychodzi rano, tak? Przed otwarciem gdzieś tam placówki. To też nie chcemy takiej osoby. Mimo że ona może być wbrew stereotypom jakimś, które tutaj się pojawiają, nie wiem, zadbana, pachnąca, dbająca o swoją atrakcyjność, tak?
23: No tak, ale też kwestia jest taka, że ten proces przyjmowania do pracy, no też no nie może być kompletnie sterylny. Jeśli mamy do czynienia z człowiekiem, z jego przekonaniami, z jego całym bagażem, jakby wiedzą, no merytokracja tak. To jest piękna idea, ale też rzadko możliwa do spełnienia w 100%.
10: Tutaj fantastycznie zadziałała nam pandemia. To znaczy, ta pandemia zadziałała w taki sposób, że więcej firm przestawiło się rzeczywiście na rekrutację, pierwsze etapy rekrutacji, jednak online. I wtedy ta nadmierna masa ciała przestaje być takim atrybutem dotkliwie dyskredytującym. No bo nie jesteśmy oceniani jakby całościowo, jak wejdziemy, jak się poruszamy, czy jesteśmy spoceni, czy jesteśmy bardzo, nie wiem, zestresowani. No, częściowo widzimy tutaj jakiś wycinek, urywek, tak, tej osoby. I to pozwala, i o tym też mówili tutaj i menadżerowie, i HR-owcy, to pozwala rzeczywiście bardziej się skupić na kwalifikacjach.
23: Pani badała rynek pracy, ale oczywiście to nie jest jedyny obszar, w którym możemy spodziewać się dyskryminacji ze względu na wygląd, ze względu na wagę, nie wiem, szkoła, ochrona zdrowia, ogólnie pojęte życie społeczne. Jak pani badania i te wyniki mogą przełożyć się na ogół dyskryminacji związanych z wagą?
10: To jest dobre pytanie. W ogóle ja bym wyszła od tego, czy whiteizm będzie narastał, czy nie.
23: Ja skoro myślę, jest tutaj więcej osób z nadwagą, no to będzie może bardziej akceptowalny, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
10: No właśnie. Ja myślę, że tutaj będziemy mogli zaobserwować dwa równoległe procesy. No bo z jednej strony ta presja wyglądu dotycząca no tej sylwetki w stylu slim fit, no bo to nie może być szczupła sylwetka, tylko najlepiej, żeby była jeszcze wysportowana, tak? To, co obserwujemy w Hollywood i generalnie w tych najwyższych warstwach, tak? Społecznych. Myślę, że to jakby będzie się, ta presja będzie się nasilać. Media społecznościowe, ta kultura fit, filtry, sztuczna inteligencja, to, że się nieustannie porównujemy z innymi, no sprawia, że wygląd staje się bardzo ważnym elementem naszej tożsamości i sposobu oceniania ludzi. Coraz częściej no właśnie oczekuje się nie tylko tych kompetencji, ale też określonego wizerunku. Z drugiej strony rośnie świadomość społeczna dotycząca różnych form dyskryminacji. No bo jeszcze kilkanaście lat temu niewiele mówiło się o ageizmie, o seksizmie, o mikrodyskryminacji, a dziś te tematy są obecne zarówno jakby tutaj i w debacie politycznej, w debacie publicznej, jak i w organizacjach, tak? Więc myślę, że podobną drogę przejdzie tutaj whiteizm. Ja nie sądzę, że problem zniknie sam, ale wierzę, że będzie coraz lepiej rozpoznawalny i myślę, że to jest taki pierwszy krok do zmiany.
23: Że nasze społeczne myślenie o otyłości nadąży za tym, co wiemy już z badań, między innymi pani badań.
10: Między innymi moich badań. Ja mam takie poczucie, że tak, że kiedy uświadomimy sobie, że oceniamy ludzi przez pryzmat wyglądu, my możemy zacząć świadomie ograniczać też wpływ tych stereotypów na nasze decyzje. Doktor, również w kwestii zatrudnienia.
23: Martyna Krogulec-Łęska z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi była moją i państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję ślicznie.
23: A w studiu pojawił się Maciej Głogowski.
2: Dzień dobry.
23: Który opowie państwu, co dzisiaj w EKG.
2: Tak, rozpoczynamy tuż po informacjach EKG. Kilka informacji rynkowych, oczywiście o cenach ropy, bo to teraz taki, nie powiem najmodniejszy, ale chyba najbardziej wrażliwy na kolejne decyzje prezydenta Trumpa, czy postępowanie administracji Trumpa. Najbardziej wrażliwa wycena, o może tak, chociaż nie tylko, bo także i akcje.
23: My też do najważniejszej cieśniny na świecie wrócimy po 15.
2: No i to się świetnie składa, ale głównym tematem jednak będzie stan zapasów paliwa lotniczego i to, co jaki będzie miało wpływ jego cena i dostępność na przykład na ceny biletów lotniczych.
23: Ważny temat wakacyjny. Na wakacje i nie tylko zresztą.
2: I to będzie ten główny temat.
23: Zapraszamy na EKG po informacjach TOK FM o 14.40, a ja się z państwem słyszę po 15.00.
3: Reklama.

0: sklepu. Biedronka. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Trawisto.
1: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compresor.
9: Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7.

0: prokurator generalny Waldemar Żurek. Europoseł ma usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki w Oleśnicy. Groźby Stanów Zjednoczonych pod adresem Międzynarodowego Trybunału Karnego są nie do zaakceptowania, uznała Komisja Europejska. W ten sposób odniosła się do krytyki tej instytucji przez sekretarza stanu USA Marco Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji stwierdził, że Trybunał i jego sojusznicy prowadzą wojnę przeciwko USA nie przy użyciu broni, lecz statutów, traktatów i siły tzw. prawa międzynarodowego. Rząd przyjął projekt noweli ograniczającej szarą strefę w najmie krótkoterminowym. Jak przekazał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nowe przepisy uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzają centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. Zmiana umożliwi też rejestrację wszystkich obiektów najmu krótkoterminowego, niezależnie od tego, kto będzie je prowadził. W ramach walki ze smogiem w Łodzi ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu likwidacji kopciuchów. W tym roku na nowych zasadach. Przede wszystkim na likwidację szkodliwego pieca można dostać więcej pieniędzy. Bartosz Kądziołka.
1: Żeby zachęcić do wymiany źródeł ciepła, miasto podnosi dofinansowania z 9 do nawet 20 tysięcy dla osób indywidualnych i z 50 do 100 tysięcy dla wspólnot. Do tej pory miejskim programem objęte były tylko mieszkania i to się zmienia, bo jak mówi radny Damian Raczkowski. Chodzi o
2: włączenie domów jednorodzinnych do naszego miejskiego programu, który jest bardzo prosty, znany, przejrzysty. Ten sam wniosek jest też bardzo skrócony, jak to było możliwe do zrobienia.
1: Wnioski można składać do 30 września. Do likwidacji w mieście zostało jeszcze około 30 tysięcy szkodliwych palenisk, a czasu jest mało, bo zgodnie z uchwałą antysmogową łódzkiego sejmiku ostatnie z nich mają zniknąć do końca przyszłego roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: Informacje wracają o 15, a teraz jeszcze pogoda. Słonecznie do końca dnia będzie jedynie na północy Polski. Na przeważającym obszarze utrzyma się spore zachmurzenie, a miejscami pojawi się przelotny deszcz. Na południu i zachodzie burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad samym morzem do 29 w centrum.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
5: No to zaczynamy. Trzecie dziś i ostatnie wydanie magazynu EKG, 14.43, Maciej Głogowski, dzień dobry. Sporo będziemy mówić o kosztach paliwa lotniczego, ale przełożymy te koszty paliwa lotniczego na ceny biletów, bo wydaje się, że to jest to, co bardziej nas będzie interesować niż koszt samego paliwa, które jest oczywiście rzecz jasna niezbędne. A skoro zaczęliśmy o kosztach paliwa lotniczego, to może jeszcze zróbmy jeden krok wstecz i popatrzmy na ceny ropy naftowej. Nie mogło prawdopodobnie być inaczej. To powrót do konfliktu amerykańsko-irańskiego, czy jego kolejnej fazy odsłony. Różnych słów można używać albo cytować prezydenta Trumpa, który nie szczędzi bardzo obrazowych słów pod adresem Iranu i w obrazowy sposób tłumacząc tę ofensywę, którą Amerykanie na nowo rozpoczęli. No to oczywiście trzeba spojrzeć na rynkowe ceny ropy. Tutaj tych wskaźników, na które zwracamy uwagę, czy rodzajów ropy, które najczęściej są porównywane, wyceniane i do których się odnosimy, to są ropa, to jest ropa typu Brent i WTI. One obie, ich ceny są wyższe odpowiednio ponad 4 i ponad 3%, może nie ustanawiając rekordów wszechczasów, ale oczywiście ceny rosną w ostatnich godzinach, tak bym powiedział, już w powtarzalny sposób, co dla rynku później gotowych paliw także będzie miało znaczenie. Jeśli chodzi o ruch żeglugowy w ciśnieniu Ormus, to tutaj też brak dobrych informacji. Nieporównywanie mniejszy, jeśli w ogóle jakiś w tej chwili, z tym, co działo się dawno, dawno, czyli wtedy, kiedy jeszcze nie było tej fazy konfliktu.

0: amerykańską, irańskiego. Zresztą o tym, jaka jest sytuacja w ciśnieniu Ormus w TOK FM, usłyszą Państwo w rozmowie po godzinie 15. Będzie więc możliwość, by nieco szerzej poanalizować i sprawdzić, jaka jest sytuacja i jaka może być. To co, do informacji rynkowych. Brakuje nam takiego tradycyjnego uzupełnienia. Euro 4 zł 30, euro 4 zł 33, dolar 3,78, frank 4,68 i funt 5 zł i groszy 8. A jeśli popatrzeć na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, no to w tej chwili indeks 20 największych spółek, czyli WIG20, jest powyżej poziomu wczorajszego zamknięcia. Ten plus jest 0,5%, różnie to było w trakcie tej sesji, no ale ten 0,5% plus jest, 3790 punktów. To tyle w rynkowej części EKG. Pan Dominik Sipiński, analityk Polityki Insight, jest gościem EKG. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wyzwanie dla polskiego i takiego nie tylko polskiego, może dla polskiego to raczej pewnie linii lotniczej konkretnie, a nie rynku, ale globalnego rynku, o tak, lotniczego, to wciąż dostępność paliw, mam rację? Paliwa lotniczego oczywiście.
1: Nie, oczywiście, znaczy paliwo lotnicze oczywiście w tej chwili znowu dochodzi do eskalacji w ciśnieniu Ormus w rejonie, w Iranie i w całej rejonie Zatoki Perskiej, więc
0: ale
1: na pewno nie można...
0: Ale czyli jeśli niedostępność, to po prostu cena.
1: W tej chwili przede wszystkim cena, natomiast z tą dostępnością jest fakt, że ona w tej chwili nie jest problemem, natomiast dostępność paliwa lotniczego z uwagi na to, że ona jest przede wszystkim transportowana statkami i w bardzo dużej mierze przez ciśnienie Ormus, to z uwagi na to, ile trwa transport statkiem, jego dostępność jest około 4 tygodni za kryzysem. Jeśli kryzys się nasili, no to nawet jeśli doszłoby do jakiejś, oby nie, dalszej eskalacji w rejonie ciśnienia Ormus, to jeszcze przez kilka tygodni rynek paliwa lotniczego pod względem dostępności tego w ogóle nie odczuje, natomiast to też działa w drugą stronę. W momencie, kiedy ciśnina jest otwierana, to też trochę trwa, zanim to paliwo z powrotem zacznie płynąć. Natomiast faktycznie w tej chwili to niedostępność jest największym problemem i na tę chwilę nic nie wskazuje, przynajmniej jak na razie, żeby dostępność miała stać się problemem. Były co do tego duże obawy, natomiast Unia Europejska wprowadziła alternatywne ciągi dostaw przede wszystkim ze Stanów. Paliwo lotnicze w Stanach jest produkowane w trochę innym standardzie, które generalnie nie różni się jakoś szczególnie i je można bez problemu bezpiecznie w samolotach wykorzystywać w Europie, tak samo jak i w Stanach. Natomiast tam były ograniczenia regulacyjne, które Unia Europejska tymczasowo zniosła, więc to paliwo do Europy płynie. Są rynki, gdzie jest z tym większy, czy może być większy problem, jak chociażby Singapur, ale w Europie nie powinno być z dostępnością, przynajmniej jak na razie, problemu. Cena natomiast będzie i prawdopodobnie jeszcze długo będzie problemem dla linii lotniczych i wyzwaniem i będzie obciążało je finansowo.
0: A ta cena, to tak byśmy potrafili sobie wyobrazić, bo my tu najczęściej posługujemy się informacjami o wycenie na światowych, na globalnych rynkach ropy za baryłkę. Lubimy obserwować ceny gotowych paliw. Ta droga między ropą a gotowym paliwem też trochę zajmuje i nie chodzi o sam jej transport, ale o cały system przetworzenia. Dodatkowo jeszcze my sobie, aby zbudować ten całościowy obraz, dorzucamy relację złotego do dolara, bo jakoś trzeba rozliczyć ten zakup ropy, którą później przerobimy na gotowe paliwa. Jak to jest z paliwem lotniczym?
1: Paliwo lotnicze jest co do zasady droższe niż paliwo nielotnicze, powiedzmy. Paliwo lotnicze w tej chwili, oczywiście są różnice między różnymi rynkami, ale mniej więcej kosztuje około $120 za baryłkę, przy czym od 2 tygodni ta cena mocno rośnie. To nie jest taki poziom, do jakiego doszło w marcu, kiedy te ceny przekroczyły i to wyraźnie $200 za baryłkę. Natomiast trend jest na pewno niepokojący. No a nawet ta obecna cena, dużo niższa niż jeszcze kilka miesięcy temu, jest i tak wyższa niż to, co było na początku roku i wyższa niż założenia, które branża lotnicza miała na ten rok. Międzynarodowa Organizacja Transportu Lotniczego w grudniu zeszłego roku zakładała, że paliwo w 26 roku powinno być tak mniej więcej uśredniając na poziomie około $90 za baryłkę, czyli nawet jeśli utrzymałby się ten poziom około 120 czy nawet $110 za baryłkę, to i tak jest dużo więcej niż linie planowały płacić za paliwo, a co więcej i bardziej niepokojąco w tej chwili wszystko wskazuje na to, że ta cena może znowu rosnąć i ona nie spadnie, bo nawet jeśli z dostępnością nie będzie problemu, z czym, tak jak mówiłem wcześniej, na razie nie ma problemu, no to te ceny będą się utrzymywały wyższe, chociażby ze względu na niepewność. Nawet samo to, że planowanie tego, czy to paliwo będzie, czy przypłynie, co będzie się działo w ciśnieniu Ormus za kilka tygodni, tego nikt w tej chwili nie jest w stanie przewidzieć. No i to wszystko zaburza łańcuch dostaw paliwa, powoduje niepewność i w efekcie powoduje wzrost cen. Zdecydowanie powyżej tego poziomu, które linie planowały płacić, budżetowały na ten rok.
0: No i to teraz przejdźmy do kolejnego etapu. Już jak ten ciąg produkcyjny dostępności mamy omówiony, no to jeśli paliwo droższe, to teraz już brakuje nam tego ostatniego komponentu, na który wyczekujemy, to ceny biletów.
1: Paliwo przekłada się bezpośrednio na ceny biletów lotniczych, bo jest to po prostu największy koszt linii lotniczych. Nawet tanie paliwo dla linii lotniczych to około 20-30% wszystkich ich wydatków, natomiast drogie paliwo może spokojnie przekraczać nawet 50% w strukturze wydatków linii lotniczych i to są koszty tak duże proporcjonalnie, że linie lotnicze nie mają możliwości wzięcia tego na siebie. No mają, ale zaczęłyby przynosić wtedy od razu błyskawicznie straty, więc muszą próbować przerzucić to na pasażerów, na ceny biletów, bo też nie mają szczególnie jak tego paliwa zużywać mniej. No nie da się szczególnie, czy w ogóle nie da się po prostu zmniejszyć zużycia paliwa, wykonując tę samą liczbę połączeń lotniczych, bo to nie jest wydatek związany z organizacją firmy czy z jakimiś czynnikami menedżerskimi, tylko po prostu z fizyką lotu. Natomiast z drugiej strony ceny biletów oczywiście działa na nie stare dobre prawo popytu i podaży i to, że linie lotnicze chcą te ceny podwyższać i próbują je podwyższać albo bezpośrednio jako ceny biletów, albo dokładając jakieś opłaty paliwowe, no to jeszcze z drugiej strony muszą się znaleźć pasażerowie, którzy chcą te wyższe ceny biletów zapłacić. A wyższe ceny paliwa to przecież nie tylko wyższe koszty podróży, ale wyższe koszty w zasadzie wszystkiego. To niepewność gospodarcza wykraczająca poza branżę lotniczą, więc też skłonność pasażerów i pasażerek do tego, żeby płacić więcej za podróże, no nie rośnie jakoś w tej chwili, jeśli nawet nie spada. To powoduje, że linie lotnicze, no chcąc, nie chcąc, i tak sporą część tych większych wydatków muszą wziąć na siebie, trochę próbują przerzucić na pasażerów, a trochę przerzucą też na cięcia, bo to jest jedyny sposób zmniejszenia zużycia paliwa, to jest po prostu latać mniej. I zwłaszcza na trasach, które są mniej popularne, może mniej w szczycie sezonu letniego, bo w szczycie sezonu letniego większość tras jest popularna.
0: Ale też skłonność być może do tego, by nieco więcej zapłacić przez pasażerów, czy nie?
1: Tak, lato jest dla linii lotniczej najlepszym sezonem, bo no wiadomo, że jeśli ktoś leci na wakacje wyczekiwane przez kilka miesięcy, no to właśnie jest w stanie zapłacić trochę więcej, no pewnie nie to będzie z tego zadowolony, ale zapłaci.
0: Czyli co?
1: Ale jesienią zacznie się problem, bo jesienią pasażerowie chcą płacić mniej. Jeśli paliwo będzie nadal tak drogie, no to zaczną się cięcia siatek połączeń, a linie lotnicze, zdrowe, silne linie lotnicze to przeżyją. Będą musiały zmniejszyć ofertę pewnie, zwiększyć ceny biletów, ale nie upadną. Ale jest na rynku europejskim i nie tylko wiele linii lotniczych, które są mniejsze, które nie mają dużego zapasu finansowego, które nie są w stanie przerzucić tych wydatków i nie będą w stanie przerzucić tych wydatków, tych kosztów na pasażerów i mogą mieć poważne problemy finansowe jesienią, która i tak jest dla branży lotniczej zawsze najtrudniejsza.
0: I pewnie będzie to powód jeszcze przed jesienią, by do tematu powrócić. Pan Dominik Sipiński, analityk Polityki Insight, był gościem tego wydania magazynu EKG. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jeszcze raz powiem, jak to na rynku w tej chwili wygląda. WIG20 na plusie 0,4 zyskuje, a już ta obserwowana ropa naftowa, wspominałem, z 3-4% w tej chwili wzrostami, choć te w procentach też w ostatnim czasie były wyższe. Adam Ozga.
2: Dzień dobry.
0: tak jakby kolejny gość KG, by słów kilka powiedzieć o tym, co w TOK FM od 16.
2: Od 16 oczywiście TOK 360. Najświeższe, najważniejsze informacje będzie między innymi o zatrzymaniu Macieja Eś, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale w tym wypadku to jest istotniejsze, byłego szefa Polskiej Fundacji Narodowej. Będzie też o historii, która mnie absolutnie wczoraj zafascynowała. Były prezydent Iranu, Mahmud Ahmadinejad, ciemny typ, antysemita, on w pewnym momencie jeździł do Budapesztu na konferencję na pewnej uczelni. No i teraz New York Times donosi, że on tam jeździł spotykać się, uwaga, z Izraelczykami, z Mossadem, który chciał go zainstalować, gdyby upadł reżim w Teheranie, na stanowisku irańskiego przywódcy. Ambasada Izraela wtedy protestowała przeciwko jego wizycie w Budapeszcie. Podrążymy trochę tę historię. Zastanowimy się, czy ona jest częścią jakiejś wojny kognitywnej, czy może coś jest na rzeczy. W każdym razie ciekawe.
0: Adam Ozga? O tym, co od 16 w TOK FM, czyli TOK 360, ale wcześniej o godzinie 15 informacje, a po nich Anna Piekutowska i kontynuacja audycji Zapytam Inaczej. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Expert.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Polska armia przechwyciła nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. Jeszcze dziś Maciej Eś zostanie przewieziony do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Dziś wieczorem na mundialu starcie gigantów. Francja i Hiszpania walczą w półfinale. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie europosła Grzegorza Brauna. Przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Ma to związek z zeszłorocznymi wydarzeniami i sformułowanymi wobec Brauna zarzutami. Między innymi pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Chodzi o zatrzymanie i doprowadzenie Brauna w celu ogłoszenia mu tych zarzutów. Do Sejmu skierowano natomiast wnioski o uchylenie immunitetów poselskich. Chodzi o Władysława Teofila Bartoszewskiego, Tadeusza Chrzana oraz Katarzynę Uberhan. O sprawie poinformowała prokurator Anna Damiak z Prokuratury Krajowej. Do sprawy wrócimy w informacjach TOK FM. Polscy piloci niecałe 3 godziny temu przechwycili nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. O wydarzeniu poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 kilometrów od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20.
17: Jak relacjonował szef MON, po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń powietrzną, samolot oddalił się w kierunku Rosji. Według ministra obrony to kolejny dowód na to, że Rosja prowadzi działania hybrydowe wobec Polski i pozostałych krajów członkowskich NATO. Maciej Eś jeszcze dziś ma zostać dowieziony do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został zatrzymany nad ranem przez funkcjonariuszy CBA. Chodzi o sprawę finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Przed budynkiem prokuratury w Rzeszowie jest reporter TOK FM Marcin Starzec. Powiedz, czy wiadomo, kiedy ma ruszyć przesłuchanie?
19: Na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zacznie się przesłuchanie Macieja Eś. Szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie zastrzegł tylko, że musi się ono odbyć w ciągu 48 godzin od zatrzymania. Prokurator potwierdził też, że po zatrzymaniu mężczyzna trafił na SOR na rutynowe badania, ale już opuścił placówkę. Lekarze nie znaleźli bowiem żadnych przeciwwskazań dla dalszych czynności. Teraz pozostaje tylko poczekać na jego dowiezienie do prokuratury. Cała sprawa dotyczy niedopełnienia obowiązków i nadużyć przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy z 2018 roku. Rok wcześniej powołano odpowiedzialną za akcję Polską Fundację Narodową Maciej Eś i zatrzymany również dziś Cezary J. Zasiadali w jej zarządzie. Ich działania miały przynieść fundacji znaczne szkody. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
17: Ukraiński parlament przegłosował dymisję Julii Sferydenko ze stanowiska premierki Ukrainy. Wraz z nią dymisję składa cały rząd. Była premierka prawdopodobnie zostanie mianowana ambasadorką Ukrainy w USA, zastępując Olgę Stefaniszynę, która odchodzi ze służby dyplomatycznej. Jednocześnie źródło agencji Interfax Ukraina przekazało, że Sferydenko nie rozważa objęcia stanowiska ambasadorki. Wcześniej w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział jej dymisję i anonsował objęcie przez nią nadzoru nad ważnym kierunkiem współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Amerykańscy żołnierze na Bliskim Wschodzie podczas wojny z Iranem byli celem zorganizowanej kampanii mającej namierzyć lokalizację ich telefonów, pisze dziennik Financial Times. Urzędnicy z państw Zatoki Perskiej podejrzewają, że kraj ten i jego sojusznicy wykorzystywali umowy o roamingu z lokalnymi sieciami w regionie. Próby namierzenia telefonów były prowadzone przed atakiem USA pod koniec lutego i w pierwszych dniach wojny, gdy Iran atakował amerykańskie bazy w regionie. To będzie olbrzymie ułatwienie dla tysięcy osób. Unia i Wielka Brytania podpisują dzisiaj traktat, na podstawie którego zostanie rozebrane ogrodzenie oddzielające Hiszpanię od Gibraltaru. Tomasz Ruchowski.
20: Na porozumieniu w sprawie statusu Gibraltaru po Brexicie skała jest brytyjskim terytorium zamorskim. Skorzysta 15 tysięcy pracowników transgranicznych i kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Gibraltaru. Dla nas, pracowników, to świetna informacja, ale to korzystne dla obu stron. Bardzo dobrze, że sprawa posuwa się do przodu. Mówiła Hiszpanka po tym, jak w połowie czerwca zeszłego roku stronom udało się dogadać. Umowa zakłada, że Gibraltar zostanie objęty Unią Celną ze wspólnotą i zintegrowany ze strefą Schengen. Podwójne kontrole będą obowiązywać w porcie i na lotnisku. Tomasz Urchowski, TOK FM.
17: Na mundialu wieczorem starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata, Francuzi, zagrają dziś w półfinale z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Mecz w Dallas ma być prawdziwą piłkarską ucztą. Michał Waszkiewicz.
1: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę, że wszyscy liczą dziś na piłkarski spektakl. To oczywiście mogłoby być starcie godne finału Mistrzostw Świata, ale z drugiej strony mecz Argentyny z Anglią także. To jednak Francja wygląda tym turnieju najlepiej, a od jej piłkarzy bije pewność siebie, mówi pomocnik Adrien Rabiot. Nikogo się nie boimy i przystępujemy do tego półfinału w najlepszej możliwej formie. Wszystko wygląda dobrze. Nie sądzę, abyśmy mogli być w lepszej dyspozycji. Pierwszy półfinał mundialu dziś o 21:00 w Dallas. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
17: Najwięcej słońca dziś na Pomorzu, Kujawach i Warmii. Na pozostałym obszarze więcej chmur, miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie również burze. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni na północy do 29 w centrum.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Będziemy rozmawiać teraz o Iranie. Za nami trzecia noc z rzędu amerykańskich nalotów właśnie na Iran. W cieśninie Ormus kolejne ostrzelane tankowce, no i kolejne państwa regionu też wciągane w konflikt. A tak jak państwo słyszeli w magazynie EKG, cena ropy rośnie. A jednocześnie wielu ekspertów zwraca uwagę na to, że mimo bombardowań irański reżim wcale nie słabnie, a być może wręcz przeciwnie, umacnia swoją pozycję. I o tym wszystkim porozmawiam z profesorem Jarosławem Jarząbkiem. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak w Teheranie, panie profesorze, odebrano ten ostateczny rozpad zawieszenia broni? Czy irańskie władze już uznały, że okres negocjacji to się już skończył i teraz będzie dłuższa konfrontacja?
22: Ja myślę, że w Teheranie zdawano sobie z tego sprawę. To znaczy te działania, które Iran podjął kilka dni temu, atakując statki i żądając od nich, żeby poruszały się tylko i wyłącznie tą trasą wyznaczoną przez Iran, no one były taką ewidentną eskalacją. Było w zasadzie pewne, że one doprowadzą do tej sytuacji, którą mamy obecnie. Więc myślę, że władze irańskie zdawały sobie z tego sprawę. Pytanie, czy całe władze irańskie, bo wydaje się, że w samym Iranie panuje w tej chwili trochę taka dwuwładza, czy też pewien rozłam pomiędzy ten właśnie wojskową część tego reżimu, czyli Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i tą bardziej cywilną z prezydentem i przewodniczącym parlamentu na czele. Tym niemniej, no jakby nie ma wątpliwości co do tego, że te działania Iranu jako całości musiały do tego doprowadzić i że Irańczycy zdawali sobie sprawę z tego, że no, ta blokada i ten rozpad tego porozumienia są nieuniknione po tym, co zrobili.
21: Dziś rano wojsko Bahrajnu poinformowało o przechwyceniu szeregu irańskich ataków powietrznych. Z kolei w Jordanii były takie informacje, że obrona powietrzna zestrzeliła 4 pociski. Iran twierdzi, że strzelał tam do amerykańskiej bazy lotnictwa. Na ile w ogóle Iran jest teraz skłonny i czy to jest w ogóle możliwe? Na ile jest zdolny do tego, żeby zadawać takie dotkliwe ciosy, jak na przykład w maju, wtedy jak trafiono w elektrownię w Emiratach?
22: Ja myślę, że Iran ma jeszcze całkiem spory potencjał. Te zapowiedzi czy oświadczenia ze strony Stanów Zjednoczonych, które słyszeliśmy od szczególnie właśnie po tej pierwszej, takiej najbardziej kwietniu, że ten potencjał militarny Iranu został zniszczony albo bardzo poważnie zredukowany, no okazały się mocno nieprecyzyjne. Iran zachował dużą część swoich zdolności do ataków, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o drony, ale też i pociski balistyczne, i pociski manewrujące. Poza tym no nie ma wątpliwości co do tego, że Iran wykorzystał też czas, te ostatnie tygodnie do tego, żeby po prostu ten potencjał odbudowywać. Mhm. I jest w stanie to robić, tak. Poza tym musimy też pamiętać o tym, że z punktu widzenia Iranu te ataki muszą mieć taką dużą skalę. To niekoniecznie muszą być spektakularne ataki, które będą powodowały poważne zniszczenia. Iranowi wystarczy atak, który na przykład właśnie uderzy w jakiś przekraczający ciśnienie Ormus, czy w jakąś konkretną instalację, na przykład naftową w którymś z krajów arabskich Zatoki Perskiej, i spowoduje, że no, ten efekt psychologiczny będzie duży, tak? To niekoniecznie sama skala ataku, co raczej jego okoliczności są tutaj istotne.
21: Iran zapewnia, że pomimo sankcji będzie dalej eksportował ropę, będzie korzystał z sposobów omijania restrykcji. Na ile w ogóle Iran nauczył się już żyć pod tymi sankcjami i czy Zachód w ogóle dysponuje narzędziami, które mogą wywrzeć presję taką na Teheran?
22: Częściowo dysponuje. Ta blokada morska, którą Stany Zjednoczone nałożyły na Iran, ona rzeczywiście okazała się dosyć skuteczna i to pewnie było jedno z niewielu, może nawet jedyne takie skuteczne narzędzie, które Amerykanie zastosowali od początku tej wojny, uniemożliwiając Iranowi eksport ropy naftowej. Natomiast z drugiej strony Iran ma pewne narzędzia. To musimy pamiętać o tym, że w ogóle cała idea tej floty cieni, tak, którą teraz też wykorzystuje Rosja, to jest w ogóle pomysł irański. Irańczycy stosowali właśnie tego typu sposoby eksportu ropy naftowej już od wielu, wielu lat i to oni niejako nauczyli Rosjan właśnie jak to robić, tak? Wykorzystując statki zarejestrowane w niewielkich krajach, statki, które podróżują z włączonymi transponderami, statki, które przepompowują ropę naftową na pełnym morzu, na inne tankowce. Iran ma pewne możliwości. To nie jest oczywiście tak, że Iran będzie tą ropę mógł swobodnie eksportować. Ten wolumen eksportu ropy irańskiej będzie mocno ograniczony, czy jest mocno ograniczony. Natomiast gdzieś tam w jakiejś części Iran jest w stanie ten swój eksport kontynuować na, powiedzmy, mniejszą skalę.
21: Ale sankcje, inflacja, jest spadek wartości riala, mobilizacja, propaganda, to wszystko musi uderzać w zwykłych Irańczyków. Ale na ile my w ogóle wiemy, co tak naprawdę myśli społeczeństwo i jak to mogło się zmienić od początku wojny?
22: Rzeczywiście te informacje, które do nas dochodzą z Iranu w ostatnim czasie, one są mocno ograniczone, więc nie mamy takich pełnych informacji na temat nastrojów społecznych w Iranie. To, co wiemy, to oczywiście ta sytuacja gospodarcza Iranu ulega dalszemu pogorszeniu i no właśnie te skutki ekonomiczne tej blokady dla Iranu są bardzo poważne. Tak? Iran, jednak gospodarka irańska w ogromnym stopniu opierała się na eksporcie ropy naftowej i gazu. Przed wojną to było bodajże około 40% PKB i prawie 90% dochodów budżetowych Iranu. Więc to jest ogromna część irańskiej gospodarki. Natomiast z drugiej strony no, Iran jest państwem, które potrafi skutecznie ograniczać ten taki negatywny odzew społeczny. I nawet jeżeli ci Irańczycy no, są tak, tym działaniom rządu, nawet jeżeli odczuwają bardzo poważnie skutki ekonomiczne i społeczne tego, co ich władze robią, to nie bardzo mają możliwość, żeby jakoś ten swój sprzeciw wyrazić.
21: Za to było możliwość wyrażenia swojego poparcia, dlatego że całe te wielodniowe uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego no, pokazały taką zdolność do mobilizacji swoich zwolenników i też demonstracji jedności państwa.
22: Oczywiście, tak, jak najbardziej. To musimy pamiętać o tym, że na Bliskim Wschodzie, nie tylko w Iranie, ale i szerzej na Bliskim Wschodzie, w państwach, które mają rządy autorytarne, nie jest potrzebna jakaś większość do tego, żeby rządzić. Takiemu reżimowi jak irański wystarczy oparcie się na kilkunastu procentach społeczeństwa, które jest lojalne i które tak twardo popiera ten reżim. Pewnie dzisiaj w Iranie to jest jakieś 15-20% społeczeństwa, które rzeczywiście ten reżim popiera. Ale to jest właśnie ta część, którą można zmobilizować przy okazji takich wydarzeń, jak no właśnie na przykład pogrzeb Alego Chamenei, pokazać światu i też reszcie obywateli, że ten reżim trzyma się mocno, że ma wciąż lojalnych swoich akolitów, którzy ten reżim wspierają. W ten sposób, z takim poparciem kilkunastoprocentowym, można na Bliskim Wschodzie i też w Iranie rządzić całe dekady, co pokazywali nam przecież w ostatnich dziesięcioleciach różni dyktatorzy na Bliskim Wschodzie. Więc to nie jest coś, co spowoduje załamanie się tego reżimu.
21: Jeszcze chciałam pana zapytać o Jemen, bo wczoraj Huti ogłosili, że Arabia Saudyjska przeprowadziła naloty na lotnisko w Sanie, czyli tej stolicy, która jest kontrolowana przez rebeliantów. Czy to jest otwarcie kolejnego frontu wojny? No bo Huti, jak wiemy, są najważniejszym regionalnym sojusznikiem Iranu.
22: Na razie jeszcze nie, ale rzeczywiście może tak być. Na razie to jest incydent, który związany był z próbą niedopuszczenia do lądowania samolotu na tym lotnisku w Sanie, który właśnie podróżował czy leciał z Iranu. No i jak na razie ten incydent, powiedzmy, doprowadził do eskalacji pomiędzy Huti a Arabią Saudyjską i jemeńskim rządem. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Jeżeli na tym tylko się skończy, no to pewnie nie powinno to mieć poważniejszych regionalnych konsekwencji. Natomiast rzeczywiście istnieje ryzyko, całkiem niemałe, że dojdzie do dalszej eskalacji, której konsekwencją mogłoby być na przykład ponowne wprowadzenie przez jemeńskich Huti no, jakiegoś ograniczenia żeglugi na Morzu Czerwonym i wciśnienia Al-Mandab poprzez ostrzały statków, które tamtędy podróżują.
21: A to jest kluczowy szlak morski.
22: Dokładnie. To byłby już naprawdę ogromny problem, dlatego że dawanie dwóch cieśnin i cieśniny Ormus i cieśniny Bab al-Mandab, no to byłaby już taka nawet chyba nie tylko regionalna, ale i światowa katastrofa, jeżeli chodzi o transport morski.
21: No to skończyliśmy takim mocnym uderzeniem i trochę straszeniem też jednocześnie naszych słuchaczy i słuchaczki.
22: No niestety, przykro mi, że nie mam lepszych informacji.
21: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego był moim państwa gościem.
22: Dziękuję bardzo.
21: Bardzo dziękuję. Wracamy po informacjach o 15.20. To Zapytam Inaczej. Będziemy rozmawiać o tym, jak Madziar rozlicza rządy Orbana.
0: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
2: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
0: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
2: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
3: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Reklama.
25: Au! Znów ten ból.
26: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
25: Mhm.
26: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
25: O.
26: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
27: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
26: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
28: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
29: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
30: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
31: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
26: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
26: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
26: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
26: W końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
24: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 15.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Okrągły stół dla ochrony zdrowia bez KO, Lewicy i PSL-u w dzisiejszym wydarzeniu w Sejmie organizowanym przez Polskę 2050 wzięli udział za to przedstawiciele resortu zdrowia, prezydenta, grup zawodowych medyków, eksperci i część klubów sejmowych. Polska 2050 zapowiadała, że organizowany przez nich okrągły stół dla ochrony zdrowia to spotkanie, którego celem jest zainicjowanie ponadpartyjnej dyskusji nad reformą służby zdrowia. Irański parlament usunął z kierownictwa Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej dwóch zagorzałych krytyków negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Była to pierwsza od wybuchu wojny sesja irańskiego parlamentu. Władze Dubaju planują budowę portu i terminalu kontenerowego na wschodnim wybrzeżu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pisze brytyjski dziennik Financial Times. Obsługiwane w nowym porcie statki nie musiałyby przepływać przez ogarniętą konfliktem cieśninę Ormus. Budową ma się zająć gigant DP World i jest jedną z największych firm logistycznych na świecie. Ma kilkadziesiąt terminali morskich i portów na wszystkich kontynentach. Wielka Brytania i Unia Europejska podpisały w Brukseli umowę o statusie Gibraltaru. Porozumienie wynegocjowane w zeszłym roku z udziałem Hiszpanii wprowadza swobodny przepływ osób i towarów i zacznie tymczasowo obowiązywać już od jutra. Gibraltar zostanie objęty Unią Celną z Unią Europejską i zintegrowany ze strefą Schengen. Podwójne unijne i brytyjskie kontrole mają obowiązywać w tamtejszym porcie i na lotnisku. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej gospodarować wodą. A to ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
7: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
8: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
7: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
8: Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
7: Bo, jak mówi Skalska,
8: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
7: Z programu ma skorzystać 16 gmin. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
17: Jutro w kraju pogodnie i ciepło, jedynie na północy i na północnym zachodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze, również z gradem. 24 stopnie na zachodzie i na południowym zachodzie, od 28 do 29 w centrum i na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem od 21 do 23.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Anna Piekutowska i tak jak Państwu zapowiadałam, zajmiemy się teraz Węgrami, gdzie trwa przebudowa państwa, tak to chyba trzeba ująć po rządach Viktora Orbana. Rząd Petera Modziara przekonuje, że zmiany są niezbędne, ale pytanie, na ile naprawiając demokrację można naginać jej zasady, o tym porozmawiam z doktorem Andrzejem Sadeckim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
21: Kierownikiem zespołu środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. I zacznijmy może od tej takiej najbardziej spektakularnej decyzji, bym powiedziała, bo parlament przyjął poprawkę do konstytucji, która de facto kończy kadencję prezydenta. Polityka, którego wybrała większość Fideszu. Rząd Modziara tłumaczy, że przez lata zostały te wszystkie instytucje państwa obsadzone lojalistami Orbana i bez wymiany, bez usunięcia ich nie da się po prostu tego państwa w żaden sposób naprawić, ale z drugiej strony nawet takie organizacje, które są krytyczne wobec Orbana i jego działań, mówią, że no to jest taki bardzo niebezpieczny precedens. Czy to jest konieczne w ogóle?
9: No, faktycznie ten duży pakiet zmian w konstytucji, no to jest takie pierwsze działanie nowych władz, które ma jakby odsunąć już faktycznie ludzi Fideszu od władzy, którzy w różny sposób no jednak są w instytucjach. Najbardziej spektakularny jest ten przypadek prezydenta, no bo tu mamy do czynienia z jakby zapisem zmian w konstytucji, przygotowanym celowo pod jedną osobę. No więc to jest w zasadzie sposób, w jaki zmian w konstytucji nie powinno się przeprowadzać i to faktycznie wzbudziło kontrowersje. Oczywiście protestuje Fidesz, protestuje sam prezydent Tomasz Szujok, ale protestują, czy w każdym razie krytykują ten sposób, no, organizacje, które wcześniej krytykowały Fidesz za właśnie takie dosyć dowolne podchodzenie do zmian w konstytucji i w zasadzie wprowadzanie zmian ustrojowych, no, prawie że z dnia na dzień. Oczywiście tutaj władza, nowa władza tłumaczy, że jest to konieczne w tym okresie przejściowym, zanim przyjmiemy nową konstytucję i jakby w efekcie konsultacji społecznych zmienimy cały system. Natomiast no, tłumaczy tak to obecny premier, Peter Madziar, że no nie można jakby dopuścić, żeby te reformy i zmiany były blokowane przez prezydenta i innych przedstawicieli władzy.
21: A na ile one mogą być blokowane przez prezydenta? Wydaje mi się, że ten urząd na Węgrzech to jest taki głównie reprezentacyjny.
9: Tak, i to w pewnym sensie ułatwia działanie Madziarowi, no bo prezydent jest wybierany w wyborach pośrednich przez parlament. W taki sposób został wybrany Szujok 2 lata temu przez większość Fideszu. On jest dosyć niepopularny, no i faktycznie jego wpływ na proces legislacyjny nie jest taki duży, on ma słabe weto. Weto jest odrzucane identyczną większością, jak przy jaką ustawa została przyjęta za pierwszym razem, więc natomiast ja myślę, że on stał się symbolem jako no, taka główna pozostałość tych Węgier Orbana i w tym sensie Madziar wziął to na sztandary jako no właśnie symbol rozliczeń. W ramach tych zmian są też inne kwestie, które akurat cofają faktycznie te różne kontrowersyjne rzeczy, które wprowadził Fidesz, choćby skrócenie kadencyjności różnych wysokich urzędników, co było faktycznie postulowane przez różne instytucje międzynarodowe. Natomiast no, najbardziej kontrowersyjna jest ta zmiana dotycząca prezydenta i tak naprawdę odsunięcie go no, w taki sposób dosyć bezpardonowy. Plus jest jeszcze jedna kontrowersyjna zmiana, czyli ograniczenie kadencji parlamentarzystów do 3, co uderza w Fidesz, a nie uderza w TISę, bo wszyscy posłowie tej partii zasiadli w parlamencie pierwszy raz.
21: Drugim też ważnym elementem reform ma być powołanie Narodowego Urzędu do Spraw Odzyskiwania i Ochrony Majątku, w skrócie NWWH. I to jest instytucja, która ma tropić majątek wyprowadzony z państwa właśnie w czasie rządów Fideszu. Ma mieć bardzo szerokie uprawnienia, będzie mogła przeglądać dokumenty, dane bankowe, współpracować z policją i prokuraturą. Dlaczego w ogóle zdecydowano się stworzyć nowy urząd, zamiast oprzeć się na jakichś istniejących przecież instytucjach typu prokuratura?
9: To była obietnica wyborcza, utworzenie takiej właśnie instytucji, która ma z jednej strony jakby odzyskać w pewnym sensie środki jakby w nieprawidłowy sposób zawłaszczone przez Fidesz i jego zaplecze biznesowe, a z drugiej strony jakby uchronić Węgry, żeby znowu się ta historia nie powtórzyła. Zobaczymy. Na razie ona została umocowana konstytucyjnie. Niedługo będzie się jakby nabierać kształtu. Myślę, że utworzenie takiej instytucji wynika z takiego myślenia, że jednak to był okres nadzwyczajny w historii Węgier, w których no naprawdę ta oligarchizacja zaszła bardzo daleko i potrzebna jest specjalna instytucja, która będzie te kwestie badać, chociaż oczywiście sprawy będą lądować w sądzie, będzie je prowadzić prokuratura. I tutaj Madziar zapowiada, że nie będzie drogi na skróty i te sprawy będą normalnie procedowane w sądach. No, on mówi, że nie chce uprawiać takiego populizmu jakby antykorupcyjnego, w których na zasadzie którego będą byli politycy wyprowadzeni w kajdankach, ale de facto sprawy będą ostatecznie upadały w sądach.
21: A kto będzie pierwszy na celowniku, jak pan myśli?
9: Tego nie wiemy, natomiast no, są tacy w oczywisty sposób osoby, no, którymi te instytucje będą się interesować. To jest między innymi Mészáros, czyli najbogatszy Węgier dzisiaj, który przez te 16 lat rządów Orbana wyrósł w zasadzie z nieznanego biznesmena na najbogatszego Węgra.
21: To jest ten, o którym mówiono portfel Orbana, tak?
9: Tak, tak. No bo on faktycznie, no, on nawet przyznał to kiedyś w mediach, że zawdzięcza wszystko Viktorowi Orbanowi. Więc no, stworzył całe imperium działające w sektorze budowlanym, energetycznym, rolniczym, tak? To jest całe imperium, za które na pewno ta władza będzie próbowała sprawdzić, w jaki sposób te środki do niego trafiły. No jest cały taki system fundacji, firm, które zostały utworzone wokół Banku Centralnego Węgier, które zgromadziło ogromne majątki. No zobaczymy, czy to obejmie samego Viktora Orbana.
21: A co robi Viktor Orban teraz, kiedy właśnie trwają rozliczenia jego 16-letnich rządów, kiedy sama jego partia jest w dużym kryzysie?
9: No właśnie, jak wiemy, Viktor Orban nie przyjął w ogóle mandatu w parlamencie, mimo że został wybrany. No i obecnie jakby głośno protestuje wobec tych zmian, ogłosił na swoich mediach społecznościowych, że na Węgrzech dochodzi do w zasadzie no, upadku demokracji węgierskiej. Natomiast no, słowa jego powszechnie podważa się tym, że mimo tych no właśnie epokowych zmian, o których on mówi, czyli między innymi skrócenie kadencji prezydenta i te różne inne zmiany w konstytucji, on w takim momencie wyjeżdża z Węgier, jedzie do Stanów Zjednoczonych.
21: Jego nawet nie było na tym proteście, który Fidesz zorganizował dni temu, więc, przeciwko tym poprawkom do konstytucji.
9: Więc on formalnie protestuje, natomiast no, wyjechał na mecze mundialu do Stanów, no i w tym sensie no, odbiera mu to wiarygodność jako osoby protestującej wobec tym zmianom.
21: No w tym kontekście nasza polska afera z Maderą to jest w ogóle mały pikuś, ale wróćmy może do jeszcze na chwilę do tego prezydenta, dlatego że premier zapowiada, że do Święta Narodowego, do 20 sierpnia kraj będzie miał już nowego prezydenta. Kto nim zostanie?
9: Nie wiemy. Na razie nie ogłosił kandydatów Madziar. Prawdopodobnie to będzie osoba taka, nie będzie to prawdopodobnie czynny polityk. Na Węgrzech zwyczaj był, że no w związku z tym, że to były osoby wybierane w sposób niebezpośredni, to był to zwykle jakiś profesor, jakaś osoba z dużym autorytetem. No obecny prezydent jest zresztą konstytucjonalistą i był przez wiele lat prezesem Sądu Konstytucyjnego. Nie wiemy, natomiast też nie wiemy, jak ta zmiana się potoczy, bo na razie ustawę o swoim odwołaniu musi obecny prezydent podpisać. No, kwestia, czy podpisze swój polityczny wyrok śmierci, ma na to 5 dni. Może tą sprawę odesłać do Sądu Konstytucyjnego, no więc tu będą jeszcze różne przepychanki. To, co mówi TISA, że jeśli prezydent nie podpisze, to rozpocznie procedury impeachmentu. No więc wtedy będzie próba odwołania prezydenta w inny sposób, więc myślę, że lato będzie na Węgrzech gorące.
21: No, a może po prostu też odpuści, tak jak Viktor Orbán odpuścił?
9: Być może. No, na pewno do czegoś takiego nawołuje sam Madziar, żeby Sulyok zrezygnował sam. No, on nie jest jakimś de facto w ogóle politykiem. On był przez całe życie prawnikiem, został wyznaczony na tą funkcję przez Orbana. Ostatnio, mam wrażenie, stał się bardziej asertywny. Natomiast no, nie można wykluczyć, że atakowany z różnych stron ostatecznie sam złoży mandat.
21: Ten miesiąc miodowy TISY dalej chyba trwa w społeczeństwie. Mam przed sobą najnowszy sondaż firmy European, według którego partia Madziara uzyskała w badaniu 50% poparcia ogółu społeczeństwa, podczas gdy Fidesz Orbana 20%. No i Orban jest najbardziej niepopularnym politykiem kraju, a tuż za nim prezydent Sulyok.
9: Tak, no niektórzy mówią, że nawet niektóre sondaże wskazują na 70% poparcie dla Tisy, co jest w ogóle niezwykłe i myślę, że to ośmiela też Madziara do ostrzejszych działań i w pewnym sensie lekceważenia tych obaw, na ile to jest właśnie zgodne z pewnymi standardami zmiany konstytucji i tak dalej. Myślę, że to takie duże poparcie prowadzi go do jeszcze ostrzejszych rozliczeń z poprzednią władzą.
21: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Andrzej Sadecki, kierownik zespołu środkowo-europejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, był ostatnim gościem audycji Zapytam Inaczej. Dziękuję serdecznie.
9: Dziękuję bardzo.
21: I już widzę, że pojawił się Przemysław Pozowski, który opowie Państwu co za chwilę w jeszcze więcej sportu. Cześć Przemku.
1: Dzień dobry, tak, jestem już wbiegłem, ale bez żadnych wspomagaczy dotarłem na czas, a my będziemy rozmawiać dzisiaj o dopingu, czy też generalnie o tym, jak to jest z tymi badaniami antydopingowymi i w ogóle z historiami dopingowymi na piłkarskich mistrzostwach świata, bo jak przy igrzyskach olimpijskich zawsze ktoś wpadnie, to na mundialu jakoś tak zawsze czysto. Doktor Michał Rynkowski, szef Polskiej Agencji Antydopingowej, jest naszym gościem. Dzisiaj już czeka, zaraz wspólnie wejdziemy do studia.
21: Zapraszamy serdecznie. To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Adam Szurej i Szymon Baluta. Za chwilę informacje TOK FM.
10: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
11: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
12: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
23: To GFM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
14: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko.
15: Tak, peryferia uboga, zacofana, znowu to za dół.
14: Piaski, laski i karaski. Laski,
15: tak.
13: Prawdziwa historia Polski.
16: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
23: Autopromocja.
24: Reklama.
29: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminek i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
22: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
32: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
33: Bo w Media Expert taniej masz. Castorama. Teoria
34: i praktyka.
33: W teorii przydałoby się odmalować salon.
34: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
33: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
34: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
35: Dziś
0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płaci. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Reklama.
29: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 15.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wnioski o uchylenie immunitetów Katarzynie Weber-Han, Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu i Tadeuszowi Chrzanowi skierowała do Sejmu Prokuratura Krajowa. Zostały one sporządzone na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w odrębnych postępowaniach. W przypadku posłanki Katarzyny Weber-Han z Lewicy chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na zatajeniu lub podaniu nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych. W przypadku posła

0: i zrobienia większej transparentności oraz usprawnienia procedur. Szef ukraińskiego koncernu zbrojeniowego Ukroborn-Prom Herman Smetanin złożył rezygnację ze stanowiska. Poinformował o tym na swoim kanale na Telegramie i nie podał konkretnej przyczyny takiej decyzji. Napisał tylko, że to był dla niego zaszczyt kierować największą firmą zbrojeniową Ukrainy. Do końca roku ma zostać wprowadzony system ekolejek. To zapowiedział minister zdrowia. Każdy pacjent za pośrednictwem systemu, na przykład internetowego konta pacjenta, ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalisty. System ma być powiązany z centralną rejestracją, w której na razie można zapisać się na mammografię, cytologię oraz wizytę u kardiologa, a od 1 sierpnia także u kolejnych 8 specjalistów. Jak przyznaje w rozmowie z TOK FM Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, wprowadzanie rejestracji nie było proste.
1: Na pewno nie było to wszystko tak pięknie i ładnie. Początki były ciężkie. Często zdarzały się sytuacje, które trzeba było prostować.
0: System ekolejki powiązany jest z e-rejestracją i ma całkowicie ukrócić procedery wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg. Ponad 290 protez dla ofiar wojny w Ukrainie, głównie kobiet i dzieci, wykonały do tej pory rzeszowskie zakłady ortopedyczne. Wśród pacjentów jest Serhii, który po ataku rakietowym stracił obie ręce i nogi, oraz Violetta, która nogi straciła w wyniku choroby. Dla obojga nowe protezy to szansa na nowe życie.
2: Bardzo wszystkim dziękuję. To, czym zajmują się tutaj ci ludzie, to prawdziwy cud.
3: Ja jestem bardzo zadowolony, że mam nowe protezy, że teraz mogę gdzieś po sobie pobiegnąć, gdzieś pójść. Bardzo jestem zadowolony, że nowe.
0: A z pacjentami rozmawiał Marcin Starzec. Rekordowe 700 milionów opakowań zebrano w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego. Poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dodała, że w Polsce działają już 64 tysiące punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu m.in. opakowań szklanych, jednorazowych, w tym tzw. małpek. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta jesienią. Jutro w kraju pogodnie, jedynie na północy i na północnym zachodzie może popadać i zagrzmieć. 24 stopnie będą na zachodzie i na południowym zachodzie, około 29 w centrum oraz na wschodzie kraju, a najchłodniej nad morzem od 21 do 23.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, jest godzina 15.43, właściwie zaraz będzie 15.44, a w studiu jest Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Mamy Mistrzostwa Świata, decydująca faza mundialu, dzisiaj Hiszpania kontra Francja, potem Anglia kontra Argentyna, 100 meczów za nami, 0 przypadków dopingu. Chociaż tak może nie do końca zero, bo mieliśmy informację, która tak tylko przemknęła przez media, że aż 8 piłkarzy reprezentacji Tunezji po badaniu miało wykryte zakazane substancje, ale kompletnie jakby się nic wokół tego nie wydarzyło, to od tego zacznijmy. O co tutaj z tymi Tunezyjczykami, którzy już tak dawno odpadli z tego mundialu, że mało kto ich pamięta, co się tam wydarzyło?
6: Rzeczywiście opinia publiczna bardzo szybko przeszła do porządku dziennego nad tym konkretnym przypadkiem. Natomiast sprawa dotyczyła, warto to podkreślić, sprawa dotyczyła wykrycia u zawodników klenbuterolu. Jest to substancja zabroniona z grupy steroidów anaboliczno-androgennych. Natomiast jest to też substancja, która jest stosowana do tuczu zwierząt. Ze względu na to, że, jak dobrze kojarzę, Tunezyjczycy byli skoszerowani w Meksyku, tam często niestety stosowany jest klenbuterol do tego, żeby polepszać wyniki hodowli zwierząt. I doszło w tym wypadku do masowego spożycia zanieczyszczonego mięsa, co później spowodowało wynik pozytywny. Zresztą to nie jest pierwszy tego rodzaju przypadek. Wcześniej też zdarzało to w piłce nożnej, kiedyś też kadra U20, a poniżej U23, też, która bazowała właśnie w Ameryce Południowej, też miała wynik masowy na klenbuterol, więc takie przypadki się zdarzają. I jednoznacznie tutaj, biorąc pod uwagę też stężenia, które zostały wykryte, wskazywało wszystko na to, że doszło do zanieczyszczenia, więc stąd też myślę, że to zainteresowanie opinii publicznej było ograniczone.
5: A formalnie jest tak, że potem tej sprawy się po prostu nie otwiera i z góry się zakłada, że to jest jakby... No inaczej, że badanie, które wychodzi, nie jest tak naprawdę...

0: naprawdę powodowane chęcią zdopingowania się.
1: Zgodnie z wytycznymi Światowej Agencji Antydopingowej procedura wygląda w ten sposób, że jeżeli wykrywa się niskie stężenie klenbuterolu w próbce, jeżeli najpierw przeprowadza się wywiad z konkretnym zawodnikiem, no tutaj mieliśmy grupę zawodników, przede wszystkim pytając o to, czy przebywali w Gwatemali, Meksyku, czy też w innych państwach, w których ten klenbuterol może być stosowany do tuczu zwierząt. Jeżeli rzeczywiście oni są w stanie udowodnić, że przebywali w tym określonym czasie, kiedy była realizowana przed kontrolą, tak, no bo to też istotne, ale też przede wszystkim w trakcie samej, w okolicach samej kontroli, czy w ostatnim czasie, to wtedy te sprawy są po prostu zamykane. Natomiast to diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ jeżeli zostanie wykryte wysokie stężenie, no to przechodzimy po prostu do standardowo, podchodzimy do sprawy bardzo standardowo. I zresztą w przeszłości też w Polsce takie przypadki miały miejsce, gdzie zawodnicy próbowali bronić się na przykład spożyciem importowanego pożywienia, natomiast nie byli w stanie udowodnić, że było ono zanieczyszczone.
0: Ja dużo o dopingu czytam i też szczerze odnośnie tego mięsa zanieczyszczonego to słyszę nie pierwszy raz, natomiast i tak mnie zaskoczyła w wywiadzie dla Wysokich Obcasów Magdalinet, która, nasza tenisistka, która właśnie ten wątek w jednym z wątków wywiadu podejmowała i mówiła, że należy bardzo właśnie uważać na to, co jemy na przykład w Chinach czy Ameryce Południowej, no Meksyk też się tutaj łapie w to i jest taki cytat, że mówi Magdalena, że możemy jeść tylko na kortach albo w hotelu, który sprowadza mięso odpowiednio z Australii albo ze Stanów Zjednoczonych. To co w przypadku tej tunezyjskiej reprezentacji ta świadomość nie była tak duża? Czy to są jakieś różnice między WTA a FIFA?
1: Tutaj trudno mi powiedzieć, czy są jakieś rygorystyczne wytyczne, jeżeli chodzi w ogóle spożywanie jedzenia na miejscu, zgrupowania. Wydaje mi się, że bardziej już to są wewnętrzne przepisy, jeżeli chodzi o piłkę nożną i konkretnej reprezentacji, jak do tego profesjonalnie podchodzi. Tutaj powiem szczerze, akurat jeżeli chodzi o przypadek tunezyjski, trudno mi powiedzieć, czy zawodnicy na przykład jedli tylko w hotelu, czy wyszli gdzieś na miasto. Trudno to jednoznacznie stwierdzić. Natomiast to podejście władz tenisowych myślę, że jest słuszne, ponieważ te zagrożenia, chociażby jak ten tunezyjski przypadek pokazuje, one są realne. Natomiast też realne zagrożenia dotyczą chociażby stosowania suplementów diety, które mogą zawierać substancje niedeklarowane na etykietach i takich przypadków też w historii polskiego, ale też światowego antydopingu było sporo.
0: No tak, tu się przypomina Kamil Majchrzak chociażby, prawda?
1: Chociażby Kamil Majchrzak, jak już jesteśmy przy tenisie, też przypadek oczywiście Igi Świątek, chociaż tutaj mówiliśmy o produkcie leczniczym, nie suplemencie diety, no ale jednak również o przypadku zanieczyszczenia, głośny przypadek Janika Sinera, tylko tutaj akurat zanieczyszczenie czy to transferu substancji zabronionej doszło poprzez ręce masażysty, który stosował maść zawierającą substancję zabronioną. Więc tego rodzaju przypadki mogą się zdarzać. Natomiast jeżeli chodzi o suplementy diety, cóż, zawodnicy powinni korzystać z tych, które są certyfikowane, których stosowanie niesie ze sobą jak najniższe ryzyko.
0: I to jest zawsze odpowiedzialność zawodnika też. Chciałbym jednak, żebyśmy ten wątek mundialowy pociągnęli, bo ja, znaczy nie, że otwieram oczy ze zdumienia, ale jednak mam takie wrażenie, że tych przypadków wykrytego dopingu w piłce nożnej, szczególnie podczas takich imprez jak Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, jest niezwykle mało w porównaniu, no nie wiem, z wielkimi imprezami kolarskimi. Przy okazji Tour de France, Giro d'Italia zawsze się gdzieś o tym dopingu mówi. Wiadomo, już nie chcę wracać po raz któryś do Lance'a Armstronga. Natomiast przy Igrzyskach Olimpijskich też praktycznie chyba teraz był wyjątek, dopiero w Mediolanie i Cortinie, że nie było żadnego przypadku dopingu w trakcie zawodów, ale wracając do piłki nożnej, tak szukałem podczas tych Mistrzostw Świata, czy coś było i tak naprawdę, no to musiałem cofnąć się do mundialu w Stanach Zjednoczonych, ale tego sprzed 32 lat, no i słynnego przypadku Diego Maradony. Pamiętamy wywołanie do kontroli antydopingowej, pielęgniarka prowadząca Maradonę za rękę. Przypomnijmy ten słynny case.
1: I tutaj rzeczywiście dotyczyło to stosowania kokainy, zresztą no później okazało się, że Maradona nie stronił od rozrywkowego trybu życia, więc tutaj też ciężko było rozgraniczyć tą sferę prywatną od sfery zawodowej i faktycznie wynik pozytywny, zawodnik później został skazany, no i też ta sprawa się już mocno za nim ciągnęła, zresztą to też był taki okres, chociażby jeżeli chodzi o w kontekście kokainy, też tam tenis nazywano białym sportem w pewnym momencie, nie bez kozery. Natomiast bardziej, ja tak uważam przynajmniej, że dotyczyło to tej sfery prywatnej niż tak zupełnie stricte sportowej. Dzisiaj wygląda to w ten sposób, że traktuje się tego rodzaju substancje jako substancje nadużywane. Jeżeli zawodnik udowodniłby, że stosował je nie w związku z rywalizacją sportową, ta kara mogłaby wynosić 3 miesiące.
0: A Maradona mówił wtedy w wywiadzie dla argentyńskiej telewizji: odcięli mi nogi, FIFA mści się za wcześniejszą krytykę, oni mnie wyrzucili z futbolu, moja dusza jest złamana. Tylko że kokaina to jedno, ale tam też były inne substancje, bo on bardzo mocno próbował zrzucić wagę. Ważył 90 kilo tam powiedzmy w kwietniu, a na mundialu już wyżyłowany 77 kilo, no i ten słynny gol i te oczy w meczu z Grecją, gdy trafił do siatki. Argentynę to rozbiło potem. Oni odpadli szybko z mundialu po tej całej aferze, choć jako drużyna nie ponieśli konsekwencji. Inny Argentyńczyk też został złapany na dopingu i tutaj już mówimy o mistrzu świata sprzed 4 lat. Papu Gomez miał też pozytywny wynik badania przeprowadzonego w Sewilli jeszcze przed mundialem w Katarze. Też potem ta jego kariera już nigdy nie wróciła na właściwe tory. A nasi piłkarze, no wiadomo, my teraz na mundialu nie gramy. Był słynny przypadek hokeisty w Calgary 88, ale nasi piłkarze to tacy znaczący, to raczej nie mieli problemów.
1: Nie, natomiast tych przypadków było trochę. Jeżeli chodzi o takie bardziej międzynarodowe i głośniejsze na arenie, powiedziałbym tak szerzej, to zdecydowanie Ebi Smolarek, 2002 rok. Też bardziej wydaje się, że przypadek rekreacyjny, bo związany z wykryciem THC, czyli w związku z paleniem marihuany. Natomiast
0: jak się skończyło to dla niego?
1: 3 miesiące dyskwalifikacji finalnie zostało nałożonych na sportowca. No, w sumie odpowiadało to nawet w 2002 roku temu, co może spotkać zawodników dzisiaj. Natomiast jest...
0: Jeszcze tylko wtrącę, to było jeszcze w takim razie przed tym, jak on rozbłysł jako gwiazda reprezentacji Polski.
1: Tak, no bo natomiast na pewno to mu nie pomogło, ale też chciałbym powiedzieć, że w ogóle te, czy zawinione, czy przede wszystkim nie, też niezawinione przypadki związane ze stosowaniem dopingu, jednak one się jakimś piętnem na karierze sportowców odciskają i zresztą chyba też nawet w tym wywiadzie Magdalena Liniat powiedziała, że najbardziej obawia się tego, że w sposób nawet nieświadomy coś zastosuje i zostanie jej przypięta łatka dopingowicza i będzie musiała z tym funkcjonować przez całe życie, więc to jest szalenie istotne, żeby zawodnicy zwracali uwagę na to, co stosują. I tutaj też przypadek Jakuba Wawrzyniaka, 2009 rok, odległy, metyloksanamin.
0: Czas Panathinaikos Atyny.
1: Tak jest, dokładnie tak. I wtedy zawodnik stosował suplement diety, chociażby właśnie na zrzucenie wagi. Kupił go na własną rękę, nieświadomie, i okazało się, że zawierał substancję zabronioną. Ta kara pierwotnie nałożona na 2 lata, później została zredukowana. No niemniej jednak to ciągnęło się za zawodnikiem. No i też od razu tak naprawdę zakończył tą karierę w Panathinaikosie. On był chyba, jak dobrze pamiętam, na wypożyczeniu z Legii Warszawa wtedy, więc no cóż, mimo że powiedziałbym nieświadomie, ale jednak z poważnymi konsekwencjami.
0: Ale byli tacy też, którzy się wybronili, zawodnicy.
1: Zdarzało się, albo chociażby właśnie jak chociażby Jakub Świerczok, który też bardzo surowo został potraktowany przez Azjatycką Federację Piłki Nożnej.
0: Też był reprezentant Polski, tak naprawdę, jest. Nieznaczący, ale jednak.
1: I u niego została wykryta trimetazydyna, zresztą substancja, która została wykryta w próbce pobranej od Igi Świątek u głośnym przypadku chińskich pływaków. I po odwołaniu do Trybunału Arbitrażowego w Lozanie zawodnika uniewinniono.
0: I wracając na koniec, już tak mamy dosłownie pół minuty, może minutę. to jak z tą piłką nożną jest? Ona jest jakoś inaczej traktowana? Ci piłkarze są bardziej świadomi, że tak rzadko te przypadki dopingu się pojawiają? Czy ja w ogóle błędną tezę teraz stawiam?
1: Oczywiście tutaj generalnie, jeżeli chodzi o sporty zespołowe, to stosunkowo mniej jest tych przypadków dopingu niż w sportach indywidualnych. Jeżeli chodzi o świadomość, piłka nożna jest sportem profesjonalnym i przede wszystkim myślę, że stosunkowo niewysoka liczba przypadków wynika przede wszystkim z tego, że sztaby szkoleniowe, które jednak pilnują sportowców, są zaangażowane, są dobrze wykształcone i kompetentne i to powoduje, że rzeczywiście zawodnicy dysponują odpowiednią wiedzą i są dobrze prowadzeni, tak żeby właśnie jakichś przypadków nieświadomego stosowania dopingu nie odnotowywano. Natomiast one się oczywiście też mogą zdarzyć.
0: A jeżeli chodzi o mundial w USA, Meksyku i Kanadzie, to mieliśmy badanie, które wyszło na plus, czyli było pozytywne, czyli ten w cudzysłowie w tym przypadku doping był, ale okazało się, że chodzi tutaj o zanieczyszczone mięso i sprawy tak naprawdę nie ma. Tutaj mowa o reprezentacji Tunezji, gdzie 8 piłkarzy taki pozytywny wynik badania antydopingowego mieli. Dziś wspominaliśmy także słynną sprawę Diego Maradony sprzed 32 lat. To wszystko z doktorem Michałem Rynkowskim, dyrektorem Polskiej Agencji Antydopingowej. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. No a już za chwilę będziemy mieć TOK 360 i Adama Ozgę. Natomiast Jeszcze Więcej Sportu wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował go Adam Szura i my się jeszcze usłyszymy w Mundial w TOK FM po godzinie 18.20.
2: Reklama.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
14: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
18: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Wtorek, 14 lipca, jest 16. Byli szefowie Polskiej Fundacji Narodowej przesłuchiwani po porannym zatrzymaniu za zatrzymanym byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Eś. Murem, naprawdę murem staje Prawo i Sprawiedliwość. Czasem antyukraińskie hasła wchodzą zbyt mocno i PiS musi odcinać się od słów swojego kandydata na premiera Przemysława Czarnka i o tym za chwilę w TOK 360, również o drożejącej wyraźnie ropie naftowej. Załogi statków znów boją się płynąć przez cieśninę Ormusa między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Trwa intensywna wymiana ciosów. Adam Ozga, zaczynamy. W rzeszowskiej prokuraturze ruszyło przesłuchanie zatrzymanych w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Dziś rano CBA zapukało do drzwi byłych szefów Fundacji Cezarego J. i Macieja Eś, byłego szefa i wciąż członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jeżeli usłyszą zarzuty, mogą one dotyczyć niedopełnienia obowiązków i nadużyć przy finansowaniu wymierzonej w środowisko sędziowskie kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. To było w czasach rządów PiSu. Co dzieje się teraz w prokuraturze? Łączymy się z reporterem TOK FM Marcinem Starcem.
0: Prokuratura przekazała, że czynności procesowe już się rozpoczęły, natomiast na razie nie wiadomo, kto w tej chwili jest przesłuchiwany. Szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie, Jaromir Rybczak, przypomniał, że wszystkie czynności z udziałem zatrzymanych muszą odbyć się w ciągu 48 godzin. Wiadomo już, w jakim kierunku prowadzone jest śledztwo.
1: Zgodnie z dokonanymi ustaleniami, kampania ta kosztowała ponad 8 milionów złotych, konkretnie 8 milionów 400 tysięcy złotych i śledztwo prowadzone jest między innymi w kierunku przestępstwa niegospodarności, czyli czynu zabronionego z artykułu 296 kodeksu karnego.
0: Za ten czyn grozi do 10 lat więzienia. Prokurator zaznaczył też, że nie są to ostatnie czynności w tym śledztwie. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
21: No to teraz komentarze polityczne przebiegają mniej więcej po politycznych podziałach. Działalność Polskiej Fundacji Narodowej musi zostać prześwietlona, mówi po dzisiejszych zatrzymaniach Tomasz Trela z Lewicy.
22: Młyny Sprawiedliwości może mielą wolno, ale konsekwentnie. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek sprzeniewierzył publiczny grosz, wydał te pieniądze w celach politycznych, musi liczyć się z odpowiedzialnością.
21: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że poranna akcja CBA była nieuzasadniona.
23: Z tego co wiem, fundacja miała bardzo szeroki zakres kompetencji wymieniony w statucie. Podejrzewam, że tego rodzaju działania, które podejmowała w ramach tych kompetencji się mieszczą.
21: No, z tym akurat nie zgadza się poseł PSL-u Adam Dziedzic.
24: Pojawia się takie zasadnicze pytanie, czy środki, które wpływały do tej fundacji, ja przypomnę, że zasilają przede wszystkim spółki Skarbu Państwa, były wydatkowane zgodnie ze statutem tejże fundacji. Jeżeli jest dzisiaj podejrzenie, że tak się nie stało, to trzeba to wyjaśnić. Kwota jest niemała, bo to jest prawie 8,5 miliona złotych.
21: A funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie tylko zatrzymali byłych szefów Polskiej Fundacji Narodowej, wśród nich byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś, ale też przeszukali miejsca zamieszkania współpracowników byłej premier rządu PiSu Beaty Szydło, współpracowników, którzy odpowiadali za kampanię dotyczącą wymiaru sprawiedliwości. Prokurator generalny Waldemar Żurek chce tymczasem zatrzymania europosła Grzegorza Brauna. Miałby on zostać doprowadzony do prokuratury i w prokuraturze usłyszeć zarzuty m.in. w sprawie pozbawienia wolności w szpitalu w Oleśnicy ginekolożki Gizeli Jagielskiej. W tym celu, żeby Braun usłyszał zarzuty, konieczne jest jednak uchylenie mu immunitetu. Gdybym głosował, to głosowałbym za, mówi szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: Robi to z premedytacją, robi to cynicznie, robi to po to, żeby tylko i wyłącznie mieć obrazki, które będą stanowiły jakiś materiał do propagandy w internecie, do tego, żeby pokazywać, jaki to on jest odważny. Ma gdzieś działania państwa polskiego, czyli ma gdzieś państwo polskie, można powiedzieć.
21: Prokuratura chce też uchylenia immunitetów posłom Katarzynie Uberhan, Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu i Tadeuszowi Chrzanowi. W przypadku posłanki Uberhan z Lewicy chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstw polegających na zatajeniu albo podaniu nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych oraz przywłaszczeniu leasingowanego samochodu. W przypadku wiceministra spraw zagranicznych posła Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL-u chodzi o przywłaszczenie powierzonych mu pieniędzy i nabytych za te pieniądze lokali mieszkalnych oraz potem pozbywanie się majątku, żeby nie zainteresował się tym majątkiem w porę sąd. A w przypadku posła Tadeusza Chrzana z PiSu chodzi o nadużycie uprawnień, gdy w 2018 roku był starostą jarosławskim. Jarosław Kaczyński odcina się od wypowiedzi Przemysława Czarnka na temat pomocy finansowej i militarnej dla walczącej Ukrainy. Poseł Czarnek, kandydat PiSu na premiera, twierdzi, że ta pomoc ze strony Unii Europejskiej powinna być wstrzymana, a Polska powinna to na Brukseli wymusić. Prezes PiSu poinformował, że sprawą zajmą się władze partii. Maciej Kluczka.
3: We wpisie internetowym Jarosław Kaczyński stwierdził, że pomoc militarna, realizowana także przez Unię na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna i dodał, że leży to w polskim interesie. Nawet Jarosław Kaczyński zauważył, że Czarnek przesadził w antyukraińskich nastrojach, komentuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: Tu by się przydała dymisja z funkcji kandydata na premiera, bo skompromitował siebie i kompromituje swoje środowisko polityczne. Prowadzi Polskę na manowce. To była wypowiedź niezgodna z decyzjami szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
3: Posłowie PiSu twierdzą, że ta sytuacja to dowód na wewnątrzpartyjną dyskusję, która sprawia, że politycy tej partii niekiedy się między sobą różnią. To nie różnica zdania, ale chaotyczne podejście PiSu do relacji z Ukrainą, odpowiada Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Kaczyński zdał sobie sprawę, że ta retoryka nie odbierze głosów Braunowi, to jeszcze spadnie PiSowi i próbuje teraz odwracać kota ogonem.
3: Na początku wojny w Ukrainie politycy PiSu mówili o potrzebie wysyłania sprzętu wojskowego na Ukrainę i przestrzegali przed patrzeniem na tę sprawę w sposób transakcyjny.
21: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Maciek dołączy do mnie już niedługo w TOK 360. Porozmawiamy o Polskiej Fundacji Narodowej. Ceny ropy rosną, a ruch w cieśninie Ormus znów zamiera. Świat z niepokojem obserwuje kolejną eskalację na Bliskim Wschodzie. Amerykanie trzecią noc z rzędu przeprowadzili uderzenia na irańskie cele. Trwały 5 godzin. Teheran odpowiedział, atakując kraje regionu. Tomas Orchowski.
5: Na kolejną eskalację reagują rynki. Ceny ropy wzrosły o 5%. To najwięcej od połowy czerwca, gdy zawarto wstępne porozumienie między USA i Iranem. Teraz przyszłość tej umowy, która zakłada rozejm oraz swobodny i darmowy przepływ cieśniną Ormus, stoi pod znakiem zapytania. Prezydent Donald Trump. Tej nocy uderzyliśmy w nich z ogromną siłą. Mamy ogromne zapasy amunicji. Będziemy atakować dalej, niszczymy ich potencjał ofensywny, kontrolujemy cieśninę, wprowadzamy blokadę. Chodzi o blokadę irańskich portów. Tak Trump chce przymusić Irańczyków do ustępstw. Liczy też, że presję na Teheran wywrze świat. Prawdopodobnie dlatego zamierza wprowadzić 20% opłaty za przepływanie cieśniną. Chiny wyrażają głębokie zaniepokojenie ponownym wybuchem konfliktu zbrojnego w regionie Zatoki. Wzywamy wszystkie zaangażowane strony do uwzględnienia zdecydowanych apeli społeczności międzynarodowej i państw regionu o pokój i stabilność, zachowania rozsądku i powściągliwości oraz ochrony wypracowanego z trudem zawieszenia broni. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji, ale wydaje się, że ani Amerykanie, ani Irańczycy słuchać takich apeli nie zamierzają. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
21: Ten temat wróci już niedługo w TOK 360. Po 12 nad Bałtykiem, mniej więcej 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną polskich samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20, informuje wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Po nawiązaniu kontaktu z rosyjskim samolotem po sygnałach, że ma opuścić przestrzeń, w której się znajduje, samolot odleciał w stronę Rosji. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej, by rozpoznać polskie systemy obrony powietrznej. A jesienią w Polsce odbędą się manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska. Jak mówi premier Donald Tusk, to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją, koalicji, która spotkała się w Paryżu.
6: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
21: Zwłaszcza, że jak podkreśla szef polskiego rządu, zagrożenie i eskalacja agresji ze strony Rosji jest wciąż realne.
6: Ćwiczenia będą miały charakter wspólny, wielonarodowy. Przyjadą do nas głównie Francuzi i Brytyjczycy. Natomiast oczywiście Polska od samego początku jest to zaangażowana. Między innymi nasze dowództwo w Bydgoszczy, które odpowiada za logistykę, za przygotowanie zaplecza w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej. Zaplecza dla NATO i dla także w tym sensie dla koalicji chętnych.
21: Koalicję chętnych wspierającą Ukrainę tworzą przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale też Wielka Brytania, Norwegia, Kanada, Australia, Japonia czy Nowa Zelandia. Rada Fiskalna apeluje do polityków o odpowiedzialne podejście do finansowych obietnic przed przyszłorocznymi wyborami, bo zdaniem Rady recenzującej finansowe poczynania rządzących, państwowa kasa ma swoje poważne ograniczenia i nie jest w stanie odpowiedzialnie unieść zbyt hojnych zobowiązań wyborczych, bo to może skończyć się dziurą w państwowej kasie tak dużą, że trzeba będzie naprawdę mocno zacisnąć pasa, mówił w porannym EKG profesor Andrzej Toruj, wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, z którym rozmawiał Wojciech Kowalik.
7: Czy Rada Fiskalna obawia się o kształt budżetu w tym przyszłym wyborczym roku?
8: Panie redaktorze, szanowni państwo, taka jest nasza rola, aby myśleć z troską o budżecie w każdym roku, wyborczym bądź niewyborczym. Oczywiście wszyscy wiemy intuicyjnie, że lata wyborcze rządzą się swoimi prawami, więc owszem, no my jako Rada Fiskalna też przyjęliśmy ostatnio takie stanowisko, taki komunikat, w którym apelujemy do wszystkich stron sceny politycznej o to, żeby no, z należytą powagą i odpowiedzialnością fiskalną podejść do dyskusji o programach wyborczych, aby to nie była taka licytacja na obietnice, no bo ten, kto te wybory tak naprawdę wygra, ma taką perspektywę, o jakiej już mówiłem w tym momencie i to jest ważne, żeby...
7: Czyli perspektywę dalszego zaciskania pasa,
8: tak,
7: po prostu.
8: Tak, i to takiego rzeczywiście wtedy zaciskania pasa, a nie takiego na miękko jak teraz, tak?
21: Bo rządzący zdaniem wiceszefa Rady Fiskalnej powinni przede wszystkim dążyć do zapewnienia stabilności publicznej kasy. 16.11 to jest TOK 360. Adam Ozga w TOK 360 dołącza do mnie. Maciej Kluczka, zgodnie z obietnicą. Witaj.
9: Dzień dobry.
21: CBA o poranku zatrzymało dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś, Cezarego J. Maciej Eś to jest były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wciąż członek tejże rady. Cezary J. był przez pewien czas asystentem Macieja Eś w Krajowej Radzie, no ale to dotyczy Polskiej Fundacji Narodowej, czyli takiej fundacji, która miała zajmować się promocją Polski za granicą, a stworzyła między innymi taką kampanię, która dotyczyła polskiego sądownictwa, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ze swoich rządów to sądownictwo reformowało i było kampanią wymierzoną w środowisko sędziowskie. Pamiętasz tę kampanię, jak ona wyglądała?
9: Tak, dokładnie. To były duże billboardy w bardzo też ważnych punktach dużych miast, więc na pewno te przestrzenie reklamowe nie kosztowały małych pieniędzy. No, według CBA, według prokuratury rzeszowskiej, która prowadzi tę sprawę, do sprzeniewierzenia mogło dojść, nawet jeśli chodzi o poziom ponad 8 milionów, prawie 8,5 miliona złotych. Tutaj chodzi o niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień. Próbowałem się też dzisiaj dowiedzieć, czy to wprost mogą być zarzuty korupcyjne, skoro CBA zatrzymało obu panów, obu urzędników. Tego wprost stwierdzić nie można, bo to jeszcze będzie ustalać prokuratura, pewnie będzie później jakiś komunikat, bo CBA zatrzymuje też osoby nie wprost związane z zarzutami korupcyjnymi. To mogą być takie przepisy karne okołokorupcyjne. Zobaczymy, jak to dalej sprawa będzie się rozwijać. Na pewno jest to symboliczna postać dla obozu prawicy. Zresztą sam Maciej Eś mówił o sobie, tutaj będę cytować, że jest talibem Prawa i Sprawiedliwości. No i widział się w tej roli zarówno w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, gdzie na celownik brał niezależne media, które później też wygrywały z nim w sądzie sprawy, ale też właśnie w Fundacji Narodowej. Ja przypomnę, ta fundacja miała promować polską markę, także za granicą. No pytanie, jak kampanią oczerniającą cały polski wymiar sprawiedliwości, ta polska marka za granicą miała być silniejsza.
21: Chociaż jak słuchałem wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Zbigniewa Kuźmyka, no to on mówi, że ten zakres działania Polskiej Fundacji Narodowej był bardzo szeroki. Zakładam też, że nie przypadkiem został szeroko sformułowany, żeby te możliwości działania były jak największe. To, co ja zapamiętałem też z fundacji, z działalności Polskiej Fundacji Narodowej, czego akurat nie dotyczy, czy ta sprawa, w której w prokuraturze przesłuchiwani są teraz w Rzeszowie Maciej Eś i Cezary J., to jest jacht, który płynął dookoła świata i też bardzo duże pieniądze kosztował. A jak to zatrzymanie Macieja Eś jest w Sejmie odbierane? Ja słusznie powiedziałem, że to przebiega mniej więcej zgodnie z podziałami politycznymi?
9: A tak w ogóle teraz te dwa dni, początku tego tygodnia, poniedziałek i wtorek, co noszą różne emocje, jeśli chodzi o działania prokuratury, różne emocje u polityków w Sejmie właśnie, no bo wczoraj oczywiście europejski nakaz aresztowania został niewydany, nie zgodził się sąd z wnioskiem prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry, no więc wtedy posłowie PiS-u mówili, bardzo dobra decyzja prokuratury, inna być w tej sytuacji nie mogła. No ale dzisiaj ta prokuratura jest odsądzana od czci i wiary, no bo właśnie wspomniany przez siebie chociażby Zbigniew Kuźmiuk twierdzi, że to ta prokuratura na zlecenie oczywiście ministra Żurka i premiera Tuska zrealizowała dzisiaj rękoma funkcjonariuszy CBA zatrzymanie Macieja Eś, dlatego żeby przykryć tę porażkę wizerunkową władzy, zdaniem posła Kuźmiuka, w sprawie Zbigniewa Ziobry. Więc to wszystko się w jeden dzień potrafi odwrócić o 160 stopni, więc sytuacja jest czasami śmieszna i paradoksalna, no ale oczywiście Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora spec-służb, mówił też dzisiaj, że to jest po prostu śledztwo, które jest prowadzone tak naprawdę dopiero do 2024 roku. No i dzisiaj CBA zrealizowała zadania zlecone przez prokuraturę rzeszowską i nikt tutaj się na inne wydarzenia nie oglądał. No oczywiście było dzisiaj też pytanie zadawane politykom koalicji rządzącej, dlaczego skoro te nieprawidłowości miały dotyczyć roku 17-18 w Fundacji Narodowej, dlaczego dopiero teraz dochodzi do realizacji jakiegoś etapu tego śledztwa, no ale politycy koalicji przypominali, że do 24 roku de facto to śledztwo się nie toczyło, bo Zbigniew Ziobro i podlegli mu prokuratorzy, zdaniem polityków koalicji rządzącej, po prostu tamowali to śledztwo. Dowodów wprost na to nie ma, no ale chronologia zdarzeń jest taka, że do tego 24 roku faktycznie Maciej Eś za te sprawy w fundacji nie odpowiadał.
21: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Prokuratura też składa dzisiaj serię wniosków o uchylenie immunitetów. Te wnioski dotyczą posłanki Katarzyny Oberhan z Lewicy, wiceministra spraw zagranicznych Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL-u i Tadeusza Chrzana, posła Prawa i Sprawiedliwości. Wreszcie też europosła Grzegorza Brauna. To w sprawie pozbawienia wolności w szpitalu w Oleśnicy kinokolożki Gizeli Jagielskiej. Braun miałby zostać zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, jeżeli zgodzą się na to europosłowie. O brunatniejącej Polsce, o Konfederacji Braunie, którzy rosną w siłę, Karolina Lewicka będzie po godzinie 17.20 w wywiadzie politycznym rozmawiać z Michałem Piedziukiem z Polityki Insight. Wcześniej w wywiadzie politycznym o 17.00 posłanka Polski 2050 Wioleta Tomczak po okrągłym stole w sprawie ochrony zdrowia zorganizowanym przez Polskę 2050. A to jest TOK 360, informacje TOK FM o 16.20 po informacjach o tym, jak Izrael miał próbować werbować byłego irańskiego prezydenta Mahmuda Ahmadinejada, co ciekawe, jawnego antysemita.
10: Autopromocja.
11: Piłka jest okrągła.
12: A nas jest dwóch.
11: Kraje są trzy.
12: A mistrz będzie jeden.
11: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
12: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
11: Zapraszamy.
12: Przemysław Pozowski
11: i Michał Waszkiewicz.
10: TOK FM na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
26: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
27: W Media Ekspert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Niebezpieczna aura w Polsce. Przez Jelenią Górę przeszła nawałnica z silnym wiatrem i piorunami. Trwała krótko, ale wyrządziła wiele szkód. Wyrwane są z korzeniami drzewa, blokują one drogi, ucierpiały też budynki. Do groźnej sytuacji doszło w hali magazynowej przy ulicy Konstytucji. 3 maja zawaliła się ściana i dach obiektu. Trzeba było ewakuować ponad 100 osób. W mieście jest dużo zalanych piwnic, budynków i dróg pod wiaduktami. Działania służb cały czas trwają. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich oraz ponad 280 interwencji straży pożarnej. To z kolei skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Służby usuwają powalone przez wichurę drzewa, zabezpieczają podtopione miejsca oraz usuwają wodę z zalanych posesji. Najwięcej interwencji, bo ponad 200 odnotowano w powiecie karkonoskim. Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest kolejnym urzędem, jest dopełnieniem systemu ochrony praw człowieka. Jest po to, aby pomiędzy konstytucyjną obietnicą ochrony praw i wolności, a doświadczeniem obywatela nie powstawała przepaść, mówiła mecenas Gregorczyk Abram podczas dzisiejszego przesłuchania publicznego kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Gregorczyk Abram jest kandydatką grupy posłów KO i Lewicy i to najprawdopodobniej ona obejmie tę funkcję. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
9: Jutro na termometrach od 20 stopni na krańcach zachodnich i północnych do 29 w centrum oraz na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, około 20. Na północy i na północnym zachodzie będą przelotne opady deszczu i burze, a lokalnie z gradem.
10: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu New York.pl, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: New York Times donosi, że izraelski wywiad Mossad przez kilka lat miał próbować pozyskać byłego prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada jako przyszłego przywódcę Iranu po ewentualnej zmianie reżimu. Dla przypomnienia, Ahmadinejad wsławił się antysemityzmem, negowaniem Holokaustu i absolutnie antyizraelską polityką i rozwijaniem irańskiego programu nuklearnego, kiedy był prezydentem Iranu, choć nie przywódcą, no bo to jest Republika Ajatollahów. Ahmadinejad miał podróżować według New York Timesa do Budapesztu, gdzie pod przykrywką konferencji na jednym z uniwersytetów miał spotykać się z agentami Mossadu. Co ciekawe, ambasada izraelska wtedy protestowała właśnie ze względu na poglądy byłego irańskiego premiera, no ale cały plan miał spalić na panewce na początku wojny, gdy rezydencja Ahmadinejada została zbombardowana, on sam ewakuowany, miało mu się to nie spodobać i potem opuścił kryjówkę w niejasnych okolicznościach. Brzmi jak scenariusz filmowy tak bardzo, że zastanawiam się, czy to jest w ogóle realna historia.
13: Brzmi jak scenariusz filmowy, dość kiczowaty i luk w tym jest potwornie dużo. Znaczy, mi się najbardziej podoba ten końcowy foch Ahmadinejada. To znaczy, jeżeli przyjąć to za dobrą monetę i został zwerbowany przez Mossad, izraelskie samoloty na początku wojny zbombardowały budynek jego ochrony, podjechał czarny samochód, on do niego wsiadł, został ewakuowany, a potem panowie się pokłócili. Ahmadinejad naprawdę strzelił focha, przepraszam za określenie, ale inaczej tego nie można określić.
12: To doskonale oddaje sytuację.
13: Trzasnął drzwiami i wyszedł i plan obalenia Republiki Islamskiej runął. To brzmi idiotycznie. Więc jakby już od tej strony. Teraz troszkę do tego podchodząc poważniej, skąd dokładnie to wiemy, to znaczy nagle Mossad chwali się swoją porażką. Czy agenci Mossadu są tak niepatriotyczni i nieodpowiedzialni, że opowiadają o tym na zewnątrz? Też wątpliwie. Więc może rzeczywiście gdzieś jest tym ziarno prawdy, a rzecz została ujawniona po to, by akurat w tej chwili, kiedy mamy do czynienia znowu z eskalującym konfliktem, chociaż też pojawiała się przy okazji poprzedniego konfliktu, żeby znowu zamieszać w Iranie i podważyć zaufanie, czy wprowadzić zamieszanie, to miałoby jakiś sens. Natomiast sama historia z obaleniem reżimu przez Mossad, wiemy, bo Izraelczycy to powiedzieli, że taki był cel. Też przy okazji nominowania nowego szefa Mossadu okazało się, że rząd przeznaczył naprawdę duże pieniądze na działania Mossadu w Iranie. To znaczy roczny budżet departamentu Mossadu odpowiedzialny za operacje w Iranie jest trzykrotnie większy niż rekordowe finansowanie Polskiej Agencji Wywiadu tegoroczne. Więc i to jest jeden departament. Ważny, strategiczny, ale my też mamy problemy wywiadowcze. Więc to pokazuje, jak poważne, jak dużo Izraelczycy zainwestowali. Wiemy też, że przygotowywali operację obalenia Republiki Islamskiej. Tamir Hayman, były szef wywiadu wojskowego, obecnie szef znanego think tanku, jasno o tym mówił, że była przygotowywana sekwencja zdarzeń, która miała doprowadzić do upadku reżimu. Niewiele o nich wiemy. Wiemy, że częścią tej sekwencji miał być bunt kurdyjski, który nie tylko nie wypalił, ale był też dosyć absurdalny w swoim założeniu. Elementem tego było podważenie zaufania do Republiki Islamskiej wyłącznie z wykorzystaniem w zasadzie sił powietrznych, co też jest działaniem dosyć absurdalnym. I takim możliwe, że elementem tego planu był również Ahmadinejad, co też z merytorycznego punktu widzenia nie ma sensu. Dlatego, że Ahmadinejad w Republice Islamskiej był, odkąd skończyła się jego kadencja, outsiderem. On nie ma, czy nie miał poparcia żadnych elementów reżimu, które byłyby potrzebne do przejęcia władzy. Podobno armia izraelska miała ostrzegać rząd, że plan Mossadu nie ma najmniejszego sensu. Mimo to wygląda na to, że Bibi przekonał Trumpa, żeby rzeczywiście iść na wojnę i próbować obalić Republikę Islamską. Jeżeli zgodnie z tym scenariuszem, to nie świadczy to bardzo dobrze o Mossadzie i pewnie należałoby to uznać za największą klęskę dotychczasową izraelskiej agencji wywiadowczej. Trochę porażek w jej historii było, budowanie mitu wokół niej jest częścią jej siły. Natomiast ta historia, ja bym bardziej na to jednak patrzył jako na z jednej strony element bardzo nieprzemyślanego planu prowadzenia tej wojny i wiemy, że kompletnie ta wojna była i jest nieprzemyślana. To znaczy sukces operacyjny, militarny kompletnie nie przerodził się w sukces strategiczny, wręcz przeciwnie, w klęskę. A do tego wszystkiego to tu mamy kolejny element fiaska, czyli zapewne podważenie zaufania do Mossadu, który przynajmniej w poprzedniej rundzie wojny, to znaczy w ciągu wojny 12-dniowej w 25 roku, odniósł ogromne sukcesy. Natomiast pomysł obalenia reżimu z Ahmadinejadem na czele należy uznać za w najlepszym wypadku niewypał. No, chyba że mówimy o wojnie informacyjnej, wojnie wpływu, wojnie kognitywnej i wtedy odrobinę sensu zaczyna to mieć, no bo sam fakt, że o tym rozmawiamy, pokazuje, że gdzieś to zamieszanie informacyjne się przebija również poza region, na coś ma zwracać uwagę, a zakładam, że nie jeden poważny człowiek również wziął za dobrą monetę samą informację.
12: No ja przy okazji do mitu Mossadu też to się trochę przyłoży, bo sprawa jest opisywana dość spektakularnie, już mniejsza o to, że to jest też opis spektakularnej porażki. Obecnie według urzędników irańskich cytowanych przez New York Timesa Ahmadinejad ma być pod nadzorem albo w areszcie domowym prowadzonym przez wywiad Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, więc też nie zazdroszczę mu. Jednocześnie mamy tę eskalację wojny amerykańsko-irańskiej. Ceny ropy poszły wyraźnie w górę, no nie tylko w ostatnich tygodniach, ale też w relacji wczoraj i dziś. Ruch w cieśninie Ormus znowu zamiera. Trzy noce już amerykańskich uderzeń na irańskie cele. Iran odpowiada atakami na kraje regionu. To już jest etap powrotu do wojny, czy jeszcze jest ten cień, że się dogadają? Przecież miało im się opłacać wstrzymać tę wojnę. Jednej i drugiej stronie.
13: I im się opłaca wstrzymać tę wojnę. Żadnej ze stron nie zależy na jej kontynuacji. Ona jest kompletnie bez sensu, natomiast obecna sytuacja pokazuje, do czego prowadzi rozbicie instytucji międzynarodowych służących do mediowania, czy to ONZ, czy to jakieś arbitraże, czy chociażby autorytet potęg i wielkich organizacji na świecie, ponieważ mamy dwie strony konfliktu, które stoczyły wojnę, wymyśliły wstępne porozumienie po to, żeby wojnę zakończyć, a ona się nie opłaca, czy nie ma sensu. Żadna z tych stron nie uznaje swojej porażki, każda uważa się za zwycięzcę i teraz problemy zaczynają się z interpretacją tego porozumienia. To znaczy każda ze stron na własny sposób interpretuje pojęcie swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Nie wchodząc w szczegóły, ale różnice są na tyle poważne, że prowadzą do wzrostu napięcia. I teraz nie ma nikogo, komu obie strony mogłyby zaufać, kto by powiedział: panowie, uspokójcie się, usiądźcie, ma być tak, tak i tak, w ten sposób to interpretujemy i teraz macie przestrzegać tego porozumienia. Nie ma. ONZ straciła swój autorytet. Stany Zjednoczone jako mocarstwo po pierwsze są stroną tego konfliktu, ale również autorytetem na arenie międzynarodowej w tej chwili nie są. Wiele państw dąży do tego, żeby ład oparty na wartościach i na prawie zastępować ładem opartym na sile. Jest to Rosja Putina, są to same Stany Zjednoczone, Benjamin Netanyahu w Izraelu i jeszcze paru innych. I rezultatem jest sytuacja, w której nie ma wiarygodnego mechanizmu zakończenia konfliktu, w którym jedna ze stron nie ponosi kompletnej porażki. Zaraz sami będziemy mieli ten problem, bo jak w takich warunkach zakończyć wojnę w Ukrainie? To znaczy, jeżeli jedna ze stron nie zostanie kompletnie pokonana, wtedy potrzebne będzie porozumienie, które następnie trzeba będzie realizować. A nie ma za bardzo komu nadzorować tej realizacji, kto byłby akceptowalny przez zwaśnione strony. I na tym to polega. To znaczy, mamy sytuację, w której pojawia się różnica zdań, strony zaczynają do siebie strzelać, Irańczycy i Amerykanie do siebie strzelają. Kraje mediujące, Pakistan, Katar, nie mają siły, aby wymusić realizację porozumienia, mogą tylko próbować spowodować, żeby znowu ze sobą rozmawiali. I to się wydarzyło na początku, jakiś tydzień, dwa tygodnie temu, podczas poprzedniej rundy. Rzeczywiście Amerykanie i Irańczycy usiedli, sytuacja się uspokoiła, ale problem nie został rozwiązany. W związku z tym znowu wybuch i przy każdej kolejnej rundzie ta eskalacja jest coraz większa. Więc ja myślę, że jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji. To znaczy jesteśmy w sytuacji, w której znowu może uda się na chwilę uspokoić, ale to porozumienie jest niewykonalne, bo jedni i drudzy inaczej po prostu je interpretują.
12: Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu New.org.pl i z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints, był gościem TOK 360, 16.36 o 16.40. Informacje TOK FM, a po nich dołączy do mnie Szymon Kępka z wakacyjnym planem działania. Dziś o cyberbezpieczeństwie, bezpieczeństwie naszych e-portfeli.
5: Autopromocja.
7: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
5: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
18: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
17: A co?
19: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
18: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
19: Bo zależy mi na sobie.
18: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
20: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
21: Citroen.
22: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
24: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
23: Wspaniale się to ogląda.
24: A jak smakuje?
23: Prażynki przystacki. Zawsze przy meczu.
0: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 16.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. W czerwcu na Ukrainie zginęło najwięcej cywilów od kwietnia 2022 roku. Tak wynika z raportu misji ONZ do spraw monitoringu praw człowieka na Ukrainie. Ofiar śmiertelnych było 290, a 1990 zostało rannych. Lepszego kandydata na premiera niż wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka Rosja nie mogła sobie wymarzyć, podkreślił premier Donald Tusk w reakcji na wypowiedź Czarnka w sprawie zaprzestania finansowania Ukrainy w wojnie z Rosją. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński z kolei oświadczył, że sprawa wypowiedzi Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii. PiS stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna, powiedział prezes, wypowiadając się w tym to nie we wpisie na X. Kilka osób zginęło w pożarze remontowanego biurowca w centrum Brukseli, który wybuchł dziś rano, podała prokuratura. W Belgii ciągle trwają poszukiwania 6 osób. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane. W chwili wybuchu

0: zaciągnięte. Drzwi trzy razy sprawdzone, alarm włączony. Wszystko, co zostało w domu, wydaje się bezpieczne przed wyjazdem na wakacje, ale są jeszcze rzeczy chyba niematerialne, takie mogę określić.
1: Takie, które zabieramy ze sobą, które mamy ze sobą i które świadczą i stanowią o nas, ale to jest rozmowa o cyberbezpieczeństwie. To znaczy o cyberbezpieczeństwie, które dobrze byłoby zabrać ze sobą na wakacje. Jeżeli tego cyberbezpieczeństwa nie mamy, nie pomyśleliśmy o tym, no to wakacje mogą szybko przemienić się w nie wypoczynek, a niestety koszmar, dużą stratę, bo oszustów, bo tych, którzy czyhają na przykład nasze dane, jeszcze dalej idąc, pieniądze albo wszystko to, co z nimi związane, nie brakuje. Nie dotyczy to tylko Polski, może to dotyczyć dowolnego kurortu, dowolnego miejsca w Europie i na świecie.
0: To od razu moja pierwsza refleksja jest taka, że nawet dla własnego planu cyberbezpieczeństwa warto mieć plan B, bo ja na przykład pilnuję dwuetapowej weryfikacji, ale kiedyś mi się na urlopie zepsuł telefon i byłem odcięty od wszystkiego, bo nie mogłem przeprowadzić tejże weryfikacji. Przydałby mi się jakiś plan B.
1: I teraz w takiej sytuacji na przykład lądujemy na jakimś lotnisku, okazuje się, że nie funkcjonuje nam telefon, nie działa roaming, nie mamy dostępu do internetu, nie możemy zawiadomić na przykład rodziny, że oto dotarliśmy.
0: Przecież tak świetnie się płaciło za wszystko telefonem.
1: Wszystko działało, właśnie. I co robimy? I korzystamy z otwartego Wi-Fi na przykład na lotnisku. Być może na lotnisku to jest jeden z przykładów, ale tam, gdzie korzystamy z otwartego dostępu do internetu, no tu już powinna zapalić się nam żółta, czerwona lampka. To na pewno nie jest miejsce, w którym możemy zalogować się, czy powinniśmy się logować na przykład do bankowości internetowej, bo bardzo często jest tak, że to, co wyświetla nam się na ekranie telefonu, wygląda pod kątem nazwy jak na przykład lotniskowa sieć, a realnie tą siecią nie jest, bo ma zmienioną literkę, znak w ferworze podróży. Możemy tego nie zauważyć. Wówczas wystawiamy się jak na tacy.
0: Właściwie. I szyfrowane połączenie nie pomoże?
1: W tej sytuacji może pomóc, ale z drugiej strony jeżeli jest tak, że korzystamy z otwartej sieci, to na pewno zmniejsza nasze bezpieczeństwo, podnosi szanse tych, którzy na te nasze dane czyhają. To jest też trochę rozmowa o tym, co my publikujemy w sieci, co zostawiamy w sieci.
0: Otwarta sieć, czy to jest po prostu sieć, która nie jest zahasłowana, czy na przykład hotelowa sieć, do której logujemy się hasłem, numerem pokoju, czy to nadal powinniśmy to postrzegać jako sieć otwartą?
1: Jeżeli mamy hasło, jeżeli otrzymujemy je z hotelu, no to jest jednak jakaś szansa na to, że to jest miejsce autoryzowane jakkolwiek, można
0: o to jest może dobre określenie. Autoryzowane nie.
1: Tak, ma na pewno tutaj znaczenie. Natomiast za każdym razem, jeżeli mamy wykonywać jakieś bardzo prywatne rzeczy, jak na przykład bankowość internetowa z wrażliwymi danymi, to na pewno nie jest tak, że ta otwarta sieć to jest dobre miejsce do takiej sytuacji.
0: VPN?
1: To jest rozwiązanie, ono może działać i faktycznie dobrze jest o tym pomyśleć. Dobrze jest po prostu sprawdzić przed wylotem na wakacje czy przed dowolnym wyjazdem, jak tam będę korzystał z internetu. Ten plan B, o którym powiedziałeś, to jest też bardzo ważna rzecz, bo może się wydarzyć sytuacja, że sprzęt elektroniczny nas zawodzi. Jeżeli znamy na pamięć numer telefonu, na przykład do żony, matki, ojca, kogoś najbliższego, no to wszystko jest okej.
0: Okay. Ale jeżeli jakiś początek też procedury awaryjnej.
1: No właśnie, ale jeżeli tego nie mamy, no to zostajemy trochę z niczym. Jeżeli nie znajdziemy kogoś, kto udzieli nam pomocy, nie będziemy mieli jak się skontaktować, no to bez tych 9 na przykład cyfr numeru telefonu, kontakt może być zdecydowanie utrudniony. To samo dotyczy miejsc, z którymi można kontaktować się, jeżeli wyjeżdżamy na przykład do krajów właściwie zachodnich, czy krajów, gdzie mamy najróżniejsze kurorty, wyjeżdżamy na wakacje, może warto wrzucić do telefonu numer do konsula, do najbliższej placówki dyplomatycznej. Może wydarzyć się dowolna sytuacja.
0: Czasem przychodzi SMS-em.
1: Czasem przychodzi SMS-em, to jest wygodne i faktycznie tak jest, no ale jeżeli nie zadziała nasz telefon, to nie będziemy mieli takiej możliwości, żeby się skontaktować. Ludzie, którzy wyjeżdżali na przykład do Dubaju, zanim zaczęła się wojna między Stanami a Iranem, też byli przekonani, że wszystko jest okej, no ale nagle zastaje ich sytuacja. Co prawda telefony działają, no ale jeżeli mają możliwość dowiedzenia

0: się o tym, co się dzieje bezpośrednio z oficjalnego źródła, to warto jest po prostu z tego skorzystać i jednocześnie przed wyjazdem o tym właśnie pomyśleć.
1: Pewnie zaraz zdradzisz jeszcze, co mówił twój gość w planie działania dzisiaj, ale mnie zastanawia gotóweczkę. Bierzesz na wakacje gdzieś tam w majtkach ukrytą albo w różnych miejscach?
0: Dobrze jest mieć.
1: W różnych miejscach w sensie rozdzieloną, no bo to też nie trzymamy wszystkiego w jednym miejscu. To jest nie cybernetyczna zasada, tylko taka stara, dobra zasada jeszcze z lat 90. i zerowych.
0: Na pewno dobrze jest, to jest ładne słowo, dywersyfikować te nasze możliwości. O tym, jakie właściwie zagrożenia na poziomie cyber, poza naszym smartfonem, ale na przykład związane z pieniędzmi, mówiła o tym właśnie w planie działania Nicola Bocheńska, redaktor naczelna Cyber Defense 24.
2: Jeśli chodzi o publiczne Wi-Fi, myślę, że bardzo dobrą, w zasadzie najlepszą, no bo od tego jest ta instytucja, rekomendacja wydał CERT Polska, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec zeszłego roku. Dotyczyło to właśnie publicznych Wi-Fi i przede wszystkim oni zaznaczają, żeby zwracać uwagę na to, że kiedy łączymy się z publicznym Wi-Fi i chcemy skorzystać z jakiejś strony, to ta strona powinna mieć bezpieczny protokół szyfrowany, czyli te HTTPS i na to powinniśmy zwracać uwagę i zawsze też na adres strony, czy nie ma żadnej literówki, nie ma zmiany, gdybyśmy podawali tam dane.
1: To co, ja mam metalową płytkę teraz do portfela, no dobrze by, kupić?
0: Dobrze by było. W takiej sytuacji to może zdecydowanie pomóc. To jest też ważne,
1: To jest taka kradzież kieszonkowa 2026 trochę.
0: Tak, to jest jakieś rozwiązanie. Właściwie tutaj też nie można popadać w jakieś absolutne szaleństwo, żeby myśleć o tym swoim bezpieczeństwie cały czas, no bo przecież mamy wypoczywać, ma być urlop. Na pewno dobrze jest w takiej sytuacji pieniądze, telefony, rzeczy, które mamy ze sobą, po prostu mieć blisko siebie. Ta odległość, na którą ewentualni cyberoszuści, czy kieszonkowi cyberoszuści mogą działać, ona też ma swoje ograniczenia. Natomiast w tłumie, na przykład na targowisku, takie rzeczy są możliwe. Zwyczajnie po prostu im mniej mamy przy sobie, tym właściwie lepiej dla nas.
1: Szymon Kępka, dzięki wielkie. Więcej w planie działania do odsłuchania w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Plan działania co wtorek o godzinie 13.40. Wakacyjny plan działania w Tok 360. Swoiste postscriptum kilka godzin później. Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu rekomenduje po pierwsze obniżenie limitów prędkości do 30 km na godzinę w miastach, 70 na drogach jednojezdniowych poza terenem zabudowanym i 120 na autostradach. Po drugie, rozważenie systemu, które automatycznie zwalniałby pojazd do obowiązującego limitu prędkości. To są propozycje. To nie są przepisy, które lada moment wejdą w życie. A to są pomysły realne do wprowadzenia?
3: Nie wiem. Wydaje mi się, że jeśli rozważyć dopuszczalne prędkości, no to te pomysły idą w dobrą stronę, chociaż nie wiem, czy nie powinny zostać doprecyzowane. W tym sensie, że jeśli Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu mówi o dopuszczonej prędkości 30 na godzinę w obszarach zabudowanych, no to zapewne, tak podejrzewam, ma na myśli tego rodzaju przepisy, które już kilka miast w Europie przyjęło, tam gdzie większość ulic już była w takich strefach tempo 30, czyli te osiedlowe ulice, centra miast, tam gdzie się dużo miesza ruchu pieszego i rowerowego z samochodami i wyznacza się maksymalny limit 30 na godzinę, bo przy tej prędkości, jeśli dochodzi do uderzenia w pieszego czy w rowerzystę, to w 90-80% nie dzieje się nic złego, to być może jest dobry pomysł, dlatego że to są już rzeczy, które działają. Takie Helsinki, jeśli miały 70% ulic już w strefach tempo 30, a tylko 30% ulic o wyższym limicie prędkości, no to łatwiej jest przyjąć docelowy limit 30 na godzinę w mieście, a tylko na 30% ulic podnieść oznakowaniem limit do tam 50 czy więcej, jeśli to są takie ulice, które na to pozwalają. Natomiast nie bardzo wyobrażam sobie wprowadzenia limitu 30 30 od po prostu znaku obszar zabudowany w całej Europie przez cały obszar zabudowany. Myślę, że nie miałoby to sensu, a budziłoby to społeczny sprzeciw. Jeśli chodzi o obszar poza zabudowanym, no to są kraje, które mają takie limity 80 km na godzinę. To Francja parę lat temu to wprowadziła, potem na ogólnopolskim szczeblu z tego zrezygnowała, ale regiony, które to wprowadzały, niektóre zostawiły, bo uznawały to za lepsze. Zresztą patrząc na Polskę poza obszarem zabudowanym, to już coraz częściej tam te limity i tak są oznakowaniem niższe niż 90 na godzinę. Bardzo często to są jednak 80, 70 i mniej, jeśli to się przejeżdża przez jakieś skrzyżowania. No i ostatnia rzecz, 120 na drogach szybkiego ruchu. Nie wiem, wydaje mi się, że to kilka lat już ładnych temu, prawie 10 lat temu w Polsce przedstawiciel tej Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu apelował do posłów i senatorów, żeby wprowadzili taki limit na drogach szybkiego ruchu. Ja myślę, że gdybyśmy wprowadzili jednolity limit dla ekspresówek i autostrad, to by było po pierwsze łatwiejsze i wtedy ten jednolity limit raczej powinien wynosić moim zdaniem 130 na godzinę, bo to nie podniosłoby znowu jakoś dużo na ekspresówkach, a minimalnie by w dół zeszło na autostradach i mielibyśmy jeden wskaźnik, że wiemy z jaką prędkością po drogach szybkiego ruchu się poruszamy w kraju.
1: Tym bardziej, że rozumiem, że te drogi szybkiego ruchu są bardzo podobnego standardu do autostrad, tak w praktyce.
3: W praktyce, no niestety, wydaje mi się, że autostrad nie mamy wielopasmowych, takie odcinki się dopiero budują i będą budować, coraz więcej pasów będzie między Warszawą a Poznaniem na przykład, jak rozbudujemy tę autostradę. Natomiast rzeczywiście nowe ekspresówki i autostrady, no to jest jeszcze trochę różny standard, ale naprawdę nie ma tu gigantycznych różnic. Oprócz tych jednojezdniowych ekspresówek, które tak naprawdę no, wtedy nie powinny być już ekspresówkami, bo to są takie krótkie fragmenty jak S10 koło Torunia, gdzie to jest droga jednojezdniowa ekspresowa i wówczas limit na niej i tak wynosi zgodnie z polskim prawem zaledwie 100 na godzinę.
1: Rozważany jest też ten system, który automatycznie zwalniałby pojazd do obowiązującego limitu prędkości. To by oczywiście wymagało wykorzystywania GPS-ów, wykorzystywania sieci danych komórkowych, kamer rozpoznających znaki drogowe, informacji o lokalizacji pojazdu. Dzisiaj czasem widzę, jak działają te systemy w samochodach rozpoznające znaki drogowe. I one się mylą, więc zastanawiam się, czy taki system jest prosty do stworzenia w tych kilka lat, no bo ten 2030 rok jako wprowadzenie takiego systemu w nowych samochodach jest proponowany, chociaż to znów nie jest nic pewnego, to jest propozycja.
3: Mam mieszane uczucia bardzo. Też patrzę na najnowsze wyposażenie samochodów i systemy, które w nich działają. Uważam, że doszliśmy już do jakiegoś momentu przeładowania tych systemów. Tak z mojej perspektywy kierowcy jest za dużo rzeczy, które migają, domagają się uwagi, chociaż jednocześnie informują, że uwaga kierowcy została odwrócona. Na pewno ma wejść od któregoś roku w Unii Europejskiej obowiązek wyposażenia samochodów w monitorowanie twarzy kierowcy i właśnie zwracanie uwagi na to, czy on patrzy na drogę, czy nie. Takie systemy już są, jeżdżę z takimi systemami. Uważam, że są źle zrobione. Jednocześnie samochód domaga się wielu reakcji od kierowcy, a chwilę później drugi jego system alarmuje, że się nie patrzy na drogę. To niedobrze działa po prostu i wydaje mi się, że do ułożenia do tego jeszcze jakichś automatycznych spowolnień przy rozpoznawaniu znaków, które też nie działa dobrze w Polsce, na przykład te systemy nie rozumieją odwołania ograniczeń prędkości przez skrzyżowania. One nie będą rozpoznawać, czy to jest droga wewnętrzna, czy nie. Jak nawet kierowcy z tym czasem mają kłopot, one źle łapią oznakowanie czasami na ekspresówce, uważają, że powinniśmy jechać tam 70 na godzinę, kiedy już dawno wjechaliśmy na drogę ekspresową. Nie wyobrażam sobie, żeby to automatycznie miało też kierowcę potem zwalniać. To, co raczej ten rozwój, który widzę w tym, gdzie te systemy mogłyby pomóc, to chyba pójście w stronę tego, co oferują samochody Ilona Muska, że już powoli ten półautonomiczny system staje się tam na tyle powszechny i takie wstępne dane są bardzo optymistyczne z tego systemu, że po przejechaniu tam tysięcy, milionów kilometrów te samochody półautonomicznie poruszające się wypadają lepiej niż zwykli kierowcy, jeśli chodzi o liczbę zdarzeń, w których uczestniczą. Więc raczej poczekałbym na taki system, który zacznie nas już całkiem autonomicznie wozić, niż taki system, który nas będzie losowo spowalniał w jakichś tam miejscach, bo uzna, że tutaj było takie, a nie inne ograniczenie. Myślę, że coś, co jest łatwiejsze do wprowadzenia i nie byłoby tak niebezpieczne w dzisiejszych realiach, to chyba blokowanie samochodów do maksymalnych dopuszczalnych prędkości w krajach europejskich. Dziś jest tylko jeden kraj, który dopuszcza na niektórych odcinkach autostrad jazdy bez limitu, to są Niemcy. Natomiast w reszcie Europy to są ograniczenia do 130 na godzinę na drogach szybkiego ruchu. Tylko Czesi tam populistycznie na 20 kilometrach wprowadzili 150, żeby pokazać ludziom, że ci politycy, że coś tam chcą im podnieść. No i w Polsce jest wysoki limit. Natomiast nie ma żadnego problemu technologicznego przy dzisiejszym wyposażeniu samochodów, żeby auto rozpoznawało, w jakim kraju się znajduje. Jeśli znajduje się w Polsce, to nie powinno pozwalać na rozpędzenie się o więcej niż 140 km na godzinę, bo nigdzie na publicznej drodze legalnie więcej nie można jechać. Ewentualnie, jak ktoś by chciał używać go na jakimś torze, to mógłby sobie to specjalnie odblokowywać elektronicznie, bo to by czytało, że jest akurat na torze i ma specjalne pozwolenie. I to jest coś, co uważam już by dużo dawało, a nie byłoby tak kontrowersyjne.
1: Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl, był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: Adam Ozga, już za chwilę w tym studiu Karolina Lewicka i Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia, bo za chwilę wywiad polityczny TOK 360 wraca punktualnie o 18.
4: Autopromocja. Jest 120 minuta meczu. Remis. Piłka leży 11 metrów od bramki. Wydaje się, że wszystko zależy teraz od techniki. Kto zna prawa fizyki, wie, jak mieć ją po swojej stronie podczas meczu. Tymczasem największym przeciwnikiem strzelca wcale nie jest bramkarz, a jego własny mózg. Stres potrafi zmieniać sposób działania mięśni i mózgu. O biologii i fizyce na boisku opowiem w najbliższej audycji z Nauką po imieniu. Adam Mirek, do usłyszenia w środę po 10.40.
5: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 17. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zatrzymania przez CBA byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej to kolejne akty zemsty układu władzy premiera Donalda Tuska, podejmowane po to, by przykryć fakt, że działania wymierzone m.in. w Zbigniewa Ziobrę były polityczną hucpą rządzącej koalicji. Tak ocenił te wydarzenia prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dziś minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak poinformował, że CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Eś i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 roku środki fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Szkody finansowe fundacji wyniosły z tego tytułu co najmniej 8 milionów złotych. Co najmniej 9 osób, w tym 10-letni chłopiec, zginęło w Strefie Gazy w wyniku izraelskiego nalotu. Kierowane przez Hamas Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że wśród ofiar śmiertelnych znalazł się też szef policji w Dżabali, pułkownik Mohamed Marwan Salem, a także inni oficerowie. Władze portu lotniczego Wrocław podpisały umowę na budowę nowego terminalu. Będzie on przeznaczony dla obsługi podróżnych spoza strefy Schengen. Będzie kosztować prawie 15,5 miliona złotych i powstanie do końca kwietnia przyszłego roku. Inwestycja jest związana z rozbudową głównego terminalu, który jest właśnie projektowany. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody.
18: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Najbliższa noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Przelotny deszcz możliwy jest w centrum kraju, na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny, na Górnym Śląsku, w Małopolsce i w Łódzkiem. 10 stopni miejscami na Pojezierzach Pomorskich, około 15 stopni w centrum, do 18 na południowym wschodzie.
18: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia i współorganizatorka Okrągłego Stołu dla Ochrony Zdrowia. To wydarzenie z dzisiejszego poranka i przedpołudnia. Dzień dobry, Pani posłanko.
20: Dzień dobry, Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
19: Spotkanie poświęcone wypracowaniu propozycji reform systemu ochrony zdrowia. Mieli być wszyscy święci. Z klubów i kół parlamentarnych, od prezydenta, z resortu zdrowia, NFZ-u, samorządów medycznych, przedstawiciele pielęgniarek i pacjentów, eksperci. Ale okazało się, że nie było nikogo z Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest pani rozczarowana?
20: I Konfederacji. Jestem rozczarowana w imieniu właśnie tych ekspertów i z Federacji Ogólnopolskiej Onkologicznej, która reprezentowała duże grono pacjentów, z tego względu, że właśnie my jako klasa polityczna powinniśmy także usłyszeć tych, którzy nas obserwują, którzy mają także swoje postulaty dotyczące tej reformy systemu opieki zdrowotnej i jak najbardziej powinniśmy właśnie ten szacunek okazać. Szkoda, że nie było moich kolegów i koleżanek, do wszystkich wysłaliśmy zaproszenia, ale bardzo się cieszę, że w ogóle ten Okrągły Stół dla Ochrony Zdrowia się odbył, że to była merytoryczna rozmowa. Oczywiście pewne kwestie polityczne tam też padły, bo Prawo i Sprawiedliwość jak zawsze musiało się upomnieć o to, że na początku miała być czarodziejska różdżka, że wszystko miało być odczarowane i tym podobne. Trochę szkoda, bo ten czas, który kluby miały bardzo ograniczone, należało przeznaczyć typowo na przekazanie, jaką reformę, w którą stronę powinniśmy zrealizować.
19: Ale wiem, jak działa polityka i na co jest wykorzystywany czas ten, który jest politykom dany, zwykle nie na merytoryczne wystąpienia, ale powiedziała pani, nie było też Konfederacji. Tyle, że Konfederacja to opozycja, a te trzy ugrupowania to są państwa koalicjanci. I czytałam też, że wedle państwa projektów to nie miało być tylko jedno jedyne spotkanie, tylko rodzaj procesu intelektualnego. Zapowiedzieli państwo, że od września planowane jest rozpoczęcie prac w mniejszych grupach roboczych, które będą zajmować się poszczególnymi obszarami reform i przygotowaniem konkretnych propozycji legislacyjnych. Tylko czy jest sens uruchamiać ten proces intelektualny, skoro nie ma zainteresowania dla państwa inicjatywy ze strony osób, które mogłyby podnieść rękę za tymi propozycjami legislacyjnymi, które państwo chcieliby od września przygotowywać?
20: Myślę, że zawsze jest sens. Z tego względu, że Znaczy właśnie, ja to dzisiaj nazwałam swego rodzaju profilaktyką, czyli z jednej strony nasz system opieki zdrowotnej potrzebuje uzdrowienia i to musi być proces leczniczy, terapeutyczny, ale to, co my teraz robimy, czyli że mamy przygotować różnego rodzaju akty wykonawcze, czy to rozporządzenia, to jest poziom Ministerstwa Zdrowia, czy to akty prawne, ustawowe i tutaj parlamentarzyści już mają narzędzia ku temu, żeby ewentualne poprawki, zmiany, nawet same projekty poselskie wprowadzać, powoduje, że dzisiejsze spotkanie było swego rodzaju spotkaniem profilaktycznym, by móc już teraz wsłuchać się w głos, nie popełniać jakichś błędów legislacyjnych, które być może mogłyby się pojawić, które nie byłyby zaakceptowane na przykład przez pana prezydenta, który jest bardzo nam potrzebny do tej zmiany, do zmiany tej reformy systemu opieki zdrowotnej. Dzisiaj padły też takie stwierdzenia, że kadencja prezydenta obejmuje zarówno obecną, jak i przyszłą kadencję rządu.
19: Przynajmniej jej część od 27 do 30 roku.
20: Przynajmniej jej część. Dlatego dzisiaj pan profesor Czałderna, reprezentujący Kancelarię Prezydenta, także stwierdził, że przyjechał słuchać tych propozycji, tak żeby w pewnym momencie powiedzieć, no być może to nie jest odpowiedni
19: kierunek.
20: Ale pamięta
19: pani dwugłos z grudnia ubiegłego roku, kiedy to Karol Nawrocki zwołał szczyt medyczny, więc rząd odpowiedział dzień wcześniej swoim szczytem medycznym.
20: No i tak naprawdę trochę szkoda, że już wtedy nie byliśmy w stanie się porozumieć. Dzisiaj chcieliśmy wypracować na poziomie takim bardzo merytorycznym, na poziomie tym wykonawczym, jeżeli chodzi o Sejm, bo te narzędzia właśnie mamy, żeby wprowadzać te inicjatywy ustawodawcze, pewnego rodzaju porozumienie ponad podziałami politycznymi, bo to, co my powinniśmy w 2026, w 2027 wypracować jako kierunek reformy opieki zdrowotnej, powinno być zachowane strategicznie przez, mam nadzieję, nadal koalicję 15 października, a jeżeli rządy by się zmieniły, to przez naszych kontynuatorów.
19: To, co pani mówi teraz, pani posłanko, to mówił podczas tego spotkania i Wojciech Wiśniewski z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego i sama Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która też była obecna, tylko czy państwo naprawdę liczą na konsens klasy politycznej i wspólne wypracowanie całościowej reformy ochrony zdrowia, którą przygotuje i zacznie wdrażać rząd obecny, a będą kontynuować rządy przyszłe? Bo w Polsce jest tak, że w każdy powyborczy poniedziałek ci, którzy zdobyli władzę, zaczynają urządzać Polskę od nowa, najczęściej kwestionując to, co zrobili poprzednicy.
20: No i właśnie to nas odróżnia w Polsce 2050 z tym. Szliśmy do polityki i od samego początku mówiliśmy, że duże reformy, reforma systemu edukacji, reforma systemu opieki zdrowotnej powinny właśnie w takim kompromisie politycznym się zadziać. Powinniśmy jeden kierunek ustanowić i zgodzić się na to, że on ma zacząć działać, że mamy dać mu rozruch do tego, żeby zobaczyć, w którym momencie ewentualnie trzeba go zewaluować, poprawić. No i właśnie zobaczyć, czy to, co wypracowaliśmy, się
19: zadziałało. Konfederacja nie przyszła. Przedstawiciele PiS-u wykorzystali sytuację, żeby pokazać, że w rządzie nie ma spójności, bo nie przyszli państwa koalicjanci. Prezydent nie ma żadnego interesu, żeby pomagać temu rządowi. Wręcz przeciwnie, obserwujemy raczej, że prezydent robi wszystko, by mu zaszkodzić.
20: Ale każdej klasie politycznej powinno zależeć na zdrowiu naszych obywateli, zarówno tym zdrowiu indywidualnym, jak i zdrowiu publicznym. I jeżeli ktokolwiek nie miałby interesu w tym, żeby taką reformę systemu opieki zdrowotnej przeprowadzić, no to nie zależy mu właśnie na bezpieczeństwie
19: zdrowia Polaków. Czy ochrona zdrowia jest tak samo ważna jak bezpieczeństwo Polaków, nasze egzystencjalne, kraju, obywateli? Tak. Prezydentowi nie zależało na tym, żeby program SAFE wszedł w życie.
20: No, ale dzisiaj mówisz, że to było bardzo dobre posunięcie.
19: Tylko, że wcześniej było weto, które trzeba było obejść.
20: Wielka szkoda i oczywiście o tym powinniśmy mówić, ale z drugiej strony też właśnie dojrzałość klasy politycznej polega także na tym, że powinniśmy, mimo tego, że ktoś nam mówi, że coś jest bez sensu, ale my jesteśmy przekonani do tego, że to jest z korzyścią i dobrem dla naszych obywateli, to powinniśmy to realizować w koalicji 15 października. Bardzo często to robimy.
19: Gdyby premier, pani posłanko, zaproponował pani resort zdrowia, to wzięłaby pani tak z marszu, bo ma pani magisterium ze zdrowia publicznego, studia doktoranckie, była pani specjalistką do spraw zdrowia publicznego w Gdyńskim Centrum Zdrowia.
20: Nie, nie wzięłabym tego
19: resortu.
20: Minister zdrowia, żeby miał władzę wykonawczą, musi być sytuowany na poziomie wicepremiera i musi mieć odpowiednie zaplecze finansowe do przeprowadzenia różnego rodzaju reform.
19: Pani teraz mówi trochę jak partia Razem. Marcelina Zawisza miała taką propozycję w 2023 roku, ale nie wzięła, tak jak pani by teraz nie wzięła, bo nie miało być zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, przynajmniej do takiego poziomu, jakiego życzyła sobie partia Razem.
20: Dzisiaj usłyszałam, i to było naprawdę bardzo mocne wystąpienie przedstawiciela Naczelnej Rady Aptekarskiej, że tutaj nie chodzi tylko o to, żebyśmy dosypywali do NFZ-u czy do systemu opieki zdrowotnej, tylko żebyśmy zobaczyli, gdzie te pieniądze nam w tym momencie uciekają.
19: Na przykład do kieszeni radnego Kacprzyka.
20: Na przykład do tego, że finansujemy bardzo dużo refundowanych leków, które są przez pacjentów niewykorzystywane i że ktoś ma zapasy na 15 lat jednego rodzaju leków, bo system tego nie wychwytuje, że takie recepty są wystawiane. Ale co dla mnie jako specjalistki zdrowia publicznego jest ważniejsze, to to, żeby właśnie zdrowie publiczne stało się priorytetem prac rządu i żeby było priorytetowo potraktowane nie tylko przez resort zdrowia, ale także przez inne resorty, przez inne ministerstwa. Dlatego ta ranga wicepremiera, tak jak uzyskał ją między innymi pan przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz, który pokazał, że właśnie na poziomie wicepremiera bezpieczeństwo takie obronnościowe Polek, Polaków, całej Polski może być bardzo mocno wzmocnione.
19: Tylko jaka jest państwa zdolność przekonywania do swoich racji? Bo też patrzę na inne wydarzenie. Rząd nie przyjął strategii rozwoju Polski do 2035 roku. Ta strategia powstała z inicjatywy Polski 2050. Można byłoby powiedzieć, że to było takie dziecko Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Więc jak rozumiem, czerwone światło dla tej strategii jest wyrazem tego, jaka jest pozycja polityczna państwa liderki teraz w rządzie.
20: No ale tak naprawdę tą strategię w dużej części pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie mogła realizować poprzez inne narzędzia, które daje jej to, że jest przewodniczącą tego resortu.
19: To nie jest tak, że na razie obowiązuje strategia Mateusza Morawieckiego?
20: Na razie obowiązuje i dlatego to też nas bardzo mocno przygnębia, że jeżeli mamy merytoryczne rozwiązania, to nasi koalicjanci nie zawsze chcą z nich korzystać, ale po czasie dość często jednak czerpią z naszej
19: wiedzy. Podwyższenie drugiego progu podatkowego? O tym pani myśli?
20: Nie, bardziej myślę o tym, że ostatnio Sejm przegłosował ustawę zakazującą korzystanie ze smartfonów w szkołach, o której potrzebie mówił już nasz przewodniczący Szymon Hołownia w zeszłym roku w kampanii wyborczej.
19: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się z Andrzejem Domańskim w sprawie tego drugiego progu podatkowego. No i przypominam, że ta propozycja była ze 120 do 140 tysięcy, no ale już w tak zwanym międzyczasie wszystkich przebił PiS, bo Przemysław Czarnek obiecuje, jak my przyjdziemy, to będzie 180 tysięcy. Więc może...
20: Tylko niech pokażą, skąd to sfinansują. My jako Polska 2050 pokazaliśmy
19: właśnie...
20: W przypadku
19: PiS-u to nie problem. Oni zawsze mówią, że uszczelnią, zlikwidują przestępczość, karuzele VAT-owskie i się znajdzie.
20: A później obejmujemy po nich władzę i tak naprawdę szlochamy, jaka wielka jest dziura budżetowa i jak duże rozliczenia powinny nastąpić. Więc my podchodzimy do polityki odpowiedzialnie, wskazujemy skąd można czerpać na to, żeby sfinansować podwyżkę drugiego progu podatkowego. Spotkanie pani przewodniczącej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim odbyło się w poniedziałek. Było to dobre, merytoryczne spotkanie. Tak naprawdę po nim potrzeba nam spotkania liderów koalicji 15 października, bo pan minister finansów jest otwarty na tego typu propozycje, ale mówi, że potrzeba po prostu woli politycznej, a takiego spotkania liderów koalicji 15 października nie było.
19: Potrzebuje polecenia ze strony premiera. Tak to wygląda w tym rządzie. Czy Polska 2050 ma jeszcze szansę? Bo średnia sondażowa dla państwa to 1,4% i część pani kolegów, którzy przez długi czas byli pełni nadziei, już porzuciła złudzenia na dobrą przyszłość. Bartosz Romowicz mówił w wywiadzie politycznym, wyborcy postawili krzyżyk na Polsce 2050, a Michał Gramatyka w poranku TOK FM, to nie jest korzystna sytuacja, że poparcie dla nas jest dwukrotnie mniejsze niż błąd statystyczny.
20: Zgadzam się z kolegami, jeżeli chodzi o to niezadowolenie z poparcia dla Polski 2050, ale także będę powtarzała jak mantrę słowa właśnie marszałka Hołowni, że teraz nie mamy wyborów. Teraz jest czas na pracę. Tą pracę na co dzień realizujemy. Jesteśmy ugrupowaniem...
19: Ale po wakacjach.
20: Ale jesteśmy ugrupowaniem politycznym, które zgłosiło najwięcej poselskich projektów ustaw. Bardzo przydatnych, bardzo ważnych projektów, na przykład mój poselski projekt ustawy nowelizującej.
19: Dlaczego wyborcy tego nie docenili i nie doceniają? Może dlatego, że lider hamletyzował, że państwo się pokłócili i podzielili.
20: Dlatego musimy po prostu pokazać, że Polska 2050 nie składa się wyłącznie z jednego czy też drugiego lidera, że ma innych bardzo pracowitych posłów. W tym miesiącu przyjmujemy między innymi mój poselski projekt ustawy zakazujący całkowicie reklamy i promocji alkoholu. Jest bardzo wysokie poparcie społeczne dla tego typu zmian. Wręcz cały czas czytam pytania, dlaczego to jeszcze nie zostało zrobione. Spieszę wyjaśnić proces notyfikacji, uzgodnień, kompromisów i tak naprawdę bardzo szmudny proces legislacyjny, ale już w tym miesiącu tą ustawę przyjmiemy.
19: Pani chce startować w kolejnych wyborach parlamentarnych?
20: Jeszcze nie wiem.
19: A czy jest pani w grupie Umiarkowanie Szymona Hołowni na Facebooku?
20: Nie jest.
19: Bo Hołownia szuka chętnych do restartu systemu. Nie ma pani ochoty?
20: Jak na razie skupiam się na tej pracy, której się podjęłam. Życzę jak najlepiej każdemu z moich kolegów i koleżanek parlamentarzystów i tych, którzy nas opuścili, i tych, którzy z nami są. Bardzo się cieszę, że zostaliśmy w takim zespole. Mam bardzo dobre relacje z tymi, którzy poszli do Klubu Centrum.
19: I stworzyli właśnie nowy byt, Unię Centrum. I teraz się zastanawiam, czy nie dojdzie do konfliktu między nimi a państwem o sojusz z ludowcami? Albo może wszyscy razem znajdą się państwo na tej samej liście PSL-u?
20: Nie wiem. Naprawdę wróżką nie jestem. Tak naprawdę ta polityka mi pokazała, że nie ma co gdybać i z dnia na dzień mogą się napisać zupełnie inne scenariusze. Jestem głęboko zaskoczona, bo moi koledzy i koleżanki najpierw byli rozczarowani polityką Nowoczesnej w dużej większości. Teraz Polski 2050 słyszy, są rozczarowani polityką Koalicji Obywatelskiej, dlatego tworzą partię Unia Centrum. Życzę im jak najlepiej, no ale właśnie ile można się rozczarować?
19: Wielokrotnie niektórzy się rozczarowywują. To jeszcze na koniec o plany rządu. Wrócę do tych spraw medycznych. Bo to, co rząd zrobił albo chce zrobić. Mamy uchwaloną ustawę dającą możliwość poznania zarobków lekarzy po PESEL-u. To czeka na decyzję prezydenta, ponieważ minister Przydacz mówi, że jawność zarobków lekarzy byłaby wartością, to chyba można spodziewać się podpisu. Potrzebna będzie nowelizacja, bo jest luka, ale to zostawmy. I rząd liczy też, że w lipcu Sejm przyjmie ustawę wprowadzającą limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę, a potem ma być jeszcze projekt regulujący zatrudnienie lekarzy. Czy zdaniem pani, poproszę o krótką odpowiedź, bo jesteśmy już po czasie. To są takie ziółka w kubku, bo pani mówiła o konieczności uzdrowienia ochrony zdrowia. Czy to jest antybiotyk, a może nawet poważna operacja?
20: To jest antybiotyk, bo to jest bardzo mocno potrzebne od dawna, ale to nie jest strategia na lata, która miałaby właśnie połączyć całą klasę polityczną. To jest plasterek na pewne rany, które w tym systemie opieki zdrowotnej się zadziały.
19: Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję bardzo.
19: Posłanko. Michał Piedziuk z Polityki Insight będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
2: Autopromocja.
21: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
22: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
21: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Magda, wszystko w porządku?
25: Przepraszam, migrena.
26: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
24: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 17.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jestem rozczarowana, podobnie jak przedstawiciele środowisk eksperckich, którzy byli na tym spotkaniu, powiedziała w wywiadzie politycznym TOK FM Wioletta Tomczak, posłanka Polski 2050, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia. W ten sposób oceniła nieobecność na spotkaniu, które nazywało się Okrągły Stół w sprawie służby zdrowia Lewicy, Koalicji PSL-u i Konfederacji. To był, miał być początek dyskusji o koniecznych reformach w służbie zdrowia. Szkoda, że nie było moich koleżanek i kolegów, mówiła posłanka Tomczak. Do wszystkich wysłaliśmy zaproszenia, ale cieszę się, że ten okrągły stół się odbył, dodała. Zmiany omawiane dziś w ramach Okrągłego Stołu zaproponowała ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia, zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu oraz stworzenie e-kolejki. Eksperci jednak mówią, że w sprawie tych propozycji można mieć tylko bardzo umiarkowany optymizm, także ze względów finansowych. System koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej oceniane, mówi Małgorzata Gołąska-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
23: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
6: I z tego też powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować tak zwane kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
25: Lekarze, kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
6: Na spotkaniu Okrągły Stół w sprawie reform w służbie zdrowia pojawili się politycy, eksperci, przedstawiciele środowisk pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, resortu zdrowia i kancelarii prezydenta. Ponad 280 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to tylko niektóre z efektów załamania pogody. Po gwałtownych ulewach, które przeszły nad Wrocławiem, część tramwajów skierowano na objazdy i uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Nawałnica przeszła też nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników, mówi oficer prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
27: Zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu.
6: Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich. To nie koniec gwałtownej pogody. Będzie coraz cieplej, ale burze i silny wiatr będą przechodzić nad Polską przez cały tydzień. Tylko północ kraju będzie wolna od niebezpiecznych zjawisk, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
28: Najbardziej słonecznie i spokojnie będzie na wybrzeżu i Pomorzu. Tam najwięcej słońca i w pierwszej połowie tygodnia właściwie bez opadów. Jednocześnie niestety tam będzie najchłodniej. Nad samym morzem temperatura wyniesie w ciągu dnia zwykle od 20 do 22 stopni.
6: Nawet 10 stopni więcej będzie na południowym zachodzie. Szczególnie niebezpieczne może być na południu w regionach górskich, ale pod koniec tygodnia burze mogą wystąpić na terenie całego kraju. Pogoda ustabilizuje się w weekend. A jutro deszczowo i burzowo może być w wielu regionach kraju najspokojniej i najchłodniej zarazem. Natomiast na północy i na północnym zachodzie. Maksymalnie około 20 stopni na krańcach zachodnich i północnych, 29 w centrum oraz na wschodzie. Chłodniej nad morzem około 20 stopni. Teraz czas na raport smogowy.
29: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
6: Lekko przekroczone normy szkodliwych pyłów PM2,5 i PM10 w powietrzu są na Dolnym Śląsku i na Śląsku. Tam wiele punktów zaznaczonych jest na mapie na żółto. Na pozostałym obszarze kraju oddychamy czystym powietrzem.
29: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: W wywiadzie politycznym jest z nami Michał Piedziuk, Polityka Insight. Dzień dobry, redaktorze.
8: Kłaniam się, dzień dobry.
19: Porozmawiamy o sytuacji politycznej Grzegorza Brauna, ale najpierw o wydarzeniach z jego udziałem. 10 lipca Grzegorz Braun, lider Korony, był w Jedwabnem w 85. rocznicę wymordowania żydowskich mieszkańców tej miejscowości przez ich polskich sąsiadów pod okupacją niemiecką. Był Braun, byli jego zwolennicy. Braun oczywiście kwestionuje wiedzę historyczną na ten temat i ustawiono nieopodal pomnika upamiętniającego wydarzenia w Jedwabnem krzyż, ale także własną tablicę. Na niej znajduje się następujący napis: przechodniu, wesprzyj w modlitwie za dusze prześladowanych, pomordowanych, więzionych, torturowanych i wywiezionych z tej okolicy w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu ofiar dwóch zbrodniczych totalitaryzmów, niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu. Nazwał też, jak zresztą co roku, rabina Szudrycha szachrajem, żądał osadzenia go, aresztowania, wydalenia z Polski i tak dalej. Próbowano zakłócić te oficjalne uroczystości, ale akurat pogoda to Braunowi uniemożliwiła, bo spadł ulewny deszcz i po prostu te próby zagłuszania się nie powiodły. No i teraz Wołyń, to drugie wydarzenie. Braun zaprosił chętnych na niedzielę, na 12 lipca do Warszawy, na Plac Trzech Krzyży. Tam był marsz wołyński zorganizowany. Około 300 osób się na tym marszu zjawiło. Oczywiście opowiadano o tym, że istnieje ukraiński nazizm, za to naród ukraiński nie istnieje. Natomiast ciekawsze było to, co wydarzyło się wcześniej. W sobotę Braun był w Lublinie i tam przedstawił piątkę Brauna, czyli deklarację antybanderowską. I właściwie mówił to, co później powiedział Przemysław Czarnek, od czego teraz odżegnuje się prezes Jarosław Kaczyński, czyli wstrzymanie finansowania Ukrainy, wstrzymanie wsparcia wojskowego, domaganie się reparacji za rzeź wołyńską, ograniczenie przywilejów dla obywateli Ukrainy. To tyle, jeżeli chodzi o te wydarzenia z jego udziałem. Średnia sondażowa 8,5%, stabilna.
8: Stabilna, jak najbardziej, a nawet niektóre ostatnie sondaże pokazywały takie wyniki w okolicach 11, ba nawet 12%. Oczywiście trzeba zawsze patrzeć się na średnią i ona po prostu jest dla Brauna dobra. No, te 8,5% przekładałoby się teraz na około prawdopodobnie 30-40 posłów. Przypomnijmy, że Braun w obecnym swoim kole Korony Polskiej ma ich ledwie 3, więc to byłby wymierny wzrost reprezentacji sejmowej. No, dla Grzegorza Brauna nastały ostatnio niestety dobre czasy, bo przede wszystkim myślę tutaj właśnie o tej antyukraińskiej histerii, z jednej strony rozpętanej przez właśnie polityków prawicy, i to nie tylko przez Brauna, tylko też przez polityków i liderów PiSu, jak i oczywiście Konfederacji Mentzena i Bosaka, no ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że rządzący, ta strona przynajmniej z założenia liberalna, demokratyczna, która powinna stawać w wyraźnej kontrze do tych naprawdę haniebnych, antyukraińskich podjudzań społecznych, do których dopuszcza się prawica, no ta koalicja rządząca niestety, ja uważam, nie staje na wysokości zadania i tutaj choćby najlepszym przykładem jest ta ostatnia awantura, mikroawantura o patrioty przekazane Ukrainie, kiedy no w zasadzie Władysław Kosiniak-Kamysz po pierwsze no pokłonił się prawicy tuż po wybuchu afery, stwierdzając, że opublikuje dane dotyczące pomocy właśnie Ukrainie. No i później te wypowiedzi właśnie, czy to wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, czy ministry Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, które właściwie...
19: To była licytacja na to, kto
8: pomagał. Tak, no dla mnie to było jakoś wyjątkowo uderzające, że chyba przeszliśmy bardzo długą drogę w ostatnich latach.
19: Od 22 roku, to prawda. Dokładnie. PiS też przeszedł bardzo długą drogę. Dobrze, ale kiedy zastanawiamy się, dlaczego właściwie Braun sobie tak ładnie osiadł na tym poziomie 8-9% poparcia, no to jakie są odpowiedzi na to pytanie? Ja myślę przynajmniej o kilku rzeczach. Zacznę od konsekwencji. Profesor Marek Migalski pisał kiedyś o niekończących się powtórkach. że warto, że jeżeli w polityce coś nam nie wyjdzie, to trzeba zrobić to jeszcze raz i jeszcze raz, aż do skutku za którymś razem temat załapie. I jak powiedziałeś o tym, że teraz są dobre czasy, niestety, dla Grzegorza Brauna, no to coś w tym jest, że on jest konsekwentny, że nieustannie mówi to samo. Druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, to są te jego happeningi. Nazywam to tak łagodnie, choć najczęściej są to albo działania skandaliczne, albo mające charakter przestępczy. Natomiast mam wrażenie, że to się może wyborcom spragnionym sprawczości podobać. I na przykład ostatnio w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których było widać grupy narodowców Brauna, które odwiedzają siedziby ukraińskich firm, próbując przeprowadzać tam kontrolę. Na jednym z takich nagrań kontrolerzy tłumaczą, że chcą wejść do biur przedsiębiorstwa na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, by sprawdzić, czy nie ma tam elementów propagujących kult Stepana Bandery.
8: Tak, no niestety takie rzeczy się dzieją i tutaj też mieliśmy niedawno do czynienia z tymi obrazkami bojówek wręcz Grzegorza Brauna, które chociażby na dworcu centralnym w Warszawie czy w właśnie innych turystycznych miejscach stolicy legitymowały uchodźców, tak, osoby ewidentnie nie z Polski, dokonywały jakichś kontroli obywatelskich. No to są rzeczy absurdalne, na które powinna być stanowcza reakcja państwa. Mnie też, szczerze powiedziawszy, czasem tej stanowczej reakcji brakuje. Tu akurat w tym przykładzie, o którym powiedziała pani redaktor, no była ta reakcja państwa, bo rzeczywiście te osoby, które dokonywały kontroli w jednym z właśnie przedsiębiorstw prowadzonych przez Ukraińców, zostały zatrzymane i jakieś konsekwencje, miejmy nadzieję, surowe, zostaną wyciągnięte. Natomiast ja oczywiście zgodziłbym się z tym, że wyborcy lubią widzieć polityków sprawczych. To jest, wydaje się, całkiem naturalne, szczególnie, że chyba możemy postawić taką tezę, że jakiś taki kryzys sprawczości, też oczywiście patrząc na obecny rząd, na końcówkę poprzedniego rządu prawicowego, mamy i pewnie wyborcy to dostrzegają i pewnie życzylibyśmy sobie, żeby ta sprawczość była wyrażana w inny sposób niż robi to Grzegorz Braun, ale wśród tych wyborców właśnie podatnych na takie akcje, to się sprawdza. No, mamy też inne sytuacje, inne składowe, które właśnie zrzucają nam się na dzisiejszą popularność Brauna. No, patrzę tutaj chociażby na ostatnią aferę w rządzie z Szpitalem Południowym, tak? Bo to z jednej strony możemy powiedzieć, że okej, no raczej tutaj wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie odpłyną nam do korony, to nie o to chodzi, tak? Znaczy, pokazujemy pewien problem, który jest systemowy i o tym problemie media, politycy, też opozycji, ale też politycy rządu opowiadają w pewnym momencie jako o problemie systemowym, z którym nie radzi sobie obecna władza, z którym nie radziła sobie poprzednia władza. Mm-hmm. No i to jest kolejny, że tak powiem, kawałek...
19: A tymczasem Braun nie rządził.
8: To jest kolejny kawałek naszej rzeczywistości, w której Braun, mimo że on dużo o ochronie zdrowia nie mówi, praktycznie nic nie mówi, może być dla niektórych wyborców właśnie prawicowych, no przede wszystkim emanacją antysystemowości, tak? I tego, że i jedna duża partia PiS, jak i duża druga partia Platforma Obywatelska sobie z tym nie poradziły, położyły tę sprawę, a Grzegorz Braun może przyjdzie, może wywróci ten stolik i jakąś magiczną różdżką nam chociażby służbę zdrowia, ochronę zdrowia odczaruje.
19: Jakiś czas temu w wywiadzie politycznym omawialiśmy takie badanie CBOS z czerwca tego roku, Partia Ludzi Takich Jak My. I w tym badaniu były wskazane 4 orientacje pozyskiwania informacji. Pragmatyczna, kiedy ludzie orientują się na takie informacje, które są związane z jakąś naszą korzyścią, na przykład, że ceny benzyny będą niższe, tak? Afektywna, te rzeczy, które nas niepokoją. Wojna i zagrożenie konfliktem zbrojnym, ale też te kwestie tak zwane światopoglądowe, seksualizacja dzieci, potwór gender i tym podobne narracje prawicy. Antyelitarna, czyli wtedy, kiedy dowiadujemy się, że politycy są grupą uprzywilejowaną, bo na przykład korzystają z pokoju dla VIP-ów w Szpitalu Południowym. No i ta czwarta, moim zdaniem istotna z punktu widzenia Brauna, orientacja spiskowa. Bo przecież Braun ma taką filozofię spiskową. Żydzi, masoni, współcześni komuniści i naziści.
8: Tak, jak najbardziej. To jest, że tak powiem, nawet taki core postaci Grzegorza Brauna, autoprezencji, środowiska też, którym się otacza. No przecież jak popatrzymy, z kim obecnie występuje Grzegorz Braun, no to tam jest pełno osób, które jakieś teorie spiskowe powielały lub powielają po dziś dzień. No, ja bym tutaj też w kontekście właśnie chłonięcia informacji przez wyborców podkreślił rolę, o której podkreślił rolę internetu, ale nie w takim standardowym postrzeganiu tego, że prawica przejmuje algorytmy, algorytmy premiują treści prawicowe, tylko bardziej chciałbym powiedzieć o tym, jak mało mówimy o chociażby zwiększającym się dostępie do internetu seniorów, tak? Bo Grzegorz Braun, jak patrzymy sobie właśnie na różne badania, no to jednak ten jego elektorat jest zdecydowanie starszy, chociażby od elektoratu Konfederacji Mentzena i Bosaka. No i ja ostatnio właśnie rozmawiałem z kilkoma konfederatami o poparciu Brauna, jednak to byli koalicjanci, no i oni właśnie zwracali mi też uwagę na to, że no przecież dziś w zasadzie prawie każdy telewizor, który stoi u nas w domu, ma przeglądarkę, ma serwis YouTube i nawet ci seniorzy już zaczynają przerzucać się powoli, oczywiście nie w pełni, z tradycyjnej telewizji, ale jednak też trochę na właśnie serwisy społecznościowe też w telefonach. No i jednak, nie oszukujmy się, są podatni też na różnego rodzaju manipulacje, fake newsy, deepfake'i, które się pojawiają najczęściej propagowane i rozpowszechniane w internecie właśnie przez środowisko Brauna.
19: A jakie są plany Brauna?
8: No, Braun na razie musi przetrwać do końca roku teraz tego kalendarzowego, wakacje w miarę przeżyć, gdzie jednak ta flauta polityczna też nie sprzyja małym partiom, a taką Braun dalej jest. I jeśli dociągnie do stycznia w zasadzie, do roku wyborczego z tym obecnym poparciem, no to myślę, że jednak autostrada przed nim w kampanii wyborczej, chociaż on jest, tak jak wiemy, bardzo zależny od czynników zewnętrznych, od tego, jak się nam zmieniają nastroje, no i przede wszystkim od swojego środowiska, które jeszcze będziemy poznawać.
19: Bardzo
8: pewnie.
19: Eklektyczne.
8: Bardzo eklektyczne, tak.
19: Michał Piedziuk, Polityka Insight. Dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
19: Doktor Adam Eberhardt będzie moim Państwu gościem tuż po informacjach.
5: Reklama.
9: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Bo w Media Ekspert nie ma.
18: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
17: Au! Znów ten ból.
20: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
21: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jako klasa polityczna powinniśmy usłyszeć tych, którzy nas obserwują i mają swoje postulaty, mówiła w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Polski 2050 i współorganizatorka Okrągłego Stołu dla Ochrony Zdrowia Wioleta Tomczak. Podczas dzisiejszych dyskusji nad reformą służby zdrowia zabrakło przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy oraz Konfederacji.
22: Szkoda, że nie było moich kolegów i koleżanek, do wszystkich wysłaliśmy zaproszenia, ale bardzo się cieszę, że w ogóle ten Okrągły Stół dla Ochrony Zdrowia się odbył, że to była merytoryczna rozmowa.
6: Na spotkaniu obecny był m.in. wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, który zauważył, że Polska jest najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie, dlatego konieczne są zmiany w systemie. Wiceszef resortu zaproponował m.in. wspieranie szpitali.

0: Te przepisy czekają na decyzję prezydenta. Nie 3 lata, tak jak jest teraz, ale aż 30 albo nawet dożywocie. Taka kara może grozić polskim żołnierzom za niewykonanie rozkazu. Chcemy tak skonstruować prawo, by gwarantowało skuteczną obronę Rzeczpospolitej. W ten sposób Władysław Kośniak-Kamysz skomentował propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, by podnieść karę za niesubordynację żołnierza w czasie wojny. Szef resortu obrony mówi, że Polska, robiąc przegląd prawa na wypadek wojny, wzoruje się na Ukrainie. Rekomendacje trafiły już na biurko szefa resortu obrony.
1: Zapoznał się z materiałem przekazanym mi dzisiaj przez ministra sprawiedliwości i wtedy się do tego odniosę. Decyzje tu jeszcze żadne nie zostały podjęte. Będziemy analizować sytuację tak, żeby skonstruować tak prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczpospolitej.
0: I by prawo pisane na czasy pokoju zostało dopasowane do czasów, w których za wschodnią granicą toczy się wojna. Z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartował rosyjski statek kosmiczny Sojuz MS-29 z dwoma rosyjskimi kosmonautami i amerykańskim astronautą. W ciągu 3 godzin ma dotrzeć na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Załoga spędzi tam 8 miesięcy. Mimo agresji Kremla na Ukrainę, Rosja i USA współpracują przy niektórych projektach kosmicznych, a stacja jest wspólnym przedsięwzięciem agencji kosmicznych USA, Rosji, Europy, Japonii i Kanady. Noc będzie dość ciepła, a gdzieniegdzie deszczowa. Popada w centrum kraju, na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny, na Górnym Śląsku, w Małopolsce oraz w Łódzkiem. 10 stopni miejscami na północy, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W wywiadzie politycznym czas na kolejnego gościa. Dr Adam Eberhardt, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Unia Europejska otworzyła dzisiaj kolejny, drugi klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Ten dotyczy polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej, a miesiąc wcześniej otwarty został pierwszy, ten kluczowy klaster w obszarze spraw fundamentalnych. Za chwilę do tej drogi Ukrainy do Unii wrócimy, ale najpierw poproszę pana o komentarz do tych słów, które padają na scenie politycznej. Jarosław Kaczyński: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej z bagażem banderyzmu. Zrobimy wszystko, by nie weszła, jeśli się z tego nie wycofa. Adam Bielan: żądamy od polskiego rządu wstrzymania negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Przemysław Czarnek zaproponował projekt uchwały, która zobowiąże polski rząd do blokowania procesu integracji Ukrainy z Unią, ale mamy też wypowiedzi polityków rządzących. Sam premier zasugerował, że jeżeli Ukraina chce przystąpić do Unii, to wcześniej będzie musiała rozliczyć się ze zbrodni wołyńskiej. Władysław Kośniak-Kamysz powtarza: z banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie. Jakie te słowa mają znaczenie dla przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej? Bo oczywiście Polska, jak rozumiem, może być takim hamulcowym.
4: To są słowa wszystkie, które potwierdzają, że pogłębia się konflikt historyczny polsko-ukraiński, że właściwie można powiedzieć, następuje pewna coraz większa spójność po naszej stronie, jeżeli chodzi o świadomość, że to jest sprawa, która negatywnie oddziałuje na nastroje społeczne. Każdy demokratyczny rząd jest, każdy rząd w państwie demokratycznym jest w jakimś tam stopniu zobligowany do tego, aby tych emocji społecznych wysłuchiwać. Natomiast no, oczywiście problem jest taki, że ta konsolidacja zachodzi w jeszcze większym stopniu po stronie ukraińskiej i nie mam wrażenia, żeby był potencjał jakikolwiek, że tak powiem kolokwialnie, dogadania się czy ograniczenia sporu. To jest bardzo trudno o kompromis, to są kwestie emocjonalne, które tak naprawdę bardzo, bardzo trudno będzie Polsce i Ukrainie wygasić.
3: Mhm. A czy to mogłoby wyglądać tak, jak w przypadku rządu węgierskiego jeszcze za czasów Orbana, kiedy to właśnie blokowano te negocjacje akcesyjne między Unią a Ukrainą?
4: No, myślę, że tutaj jak gdyby jak gdyby pamiętając o tym sporze historycznym, który ma bardzo destruktywny wpływ na relacje Polski-Ukrainy, no jednocześnie no, Polska w sposób oczywisty wspiera Ukrainę i będzie wspierała w wymiarze wojskowym, politycznym, jeżeli chodzi o jej obronę przeciwko Rosji. Natomiast kwestia integracji z Unią Europejską to jest kwestia bardzo deklaratywna. To znaczy nic nie wskazuje na to, aby Ukraina była w stanie w najbliższych latach wypełnić kryteria członkowskie, aby była w stanie zamknąć te poszczególne klastry negocjacyjne, była w stanie uzyskać zgodę wszystkich państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o akcesję.

0: moim zdaniem ten scenariusz jest właściwie wykluczony. Więc pod tym względem no, nasze deklaracje o tym, że Ukrainę wpuścimy albo nie wpuścimy, to są pewne deklaracje polityczne, które niekoniecznie będą oddziaływać, niekoniecznie są wystarczającym i dobrym instrumentem oddziaływania na Kijów, a z drugiej strony mam wrażenie, że dla niektórych państw Europy Zachodniej, które bardzo Ukrainy by nie chciały widzieć w Unii Europejskiej, ale niekoniecznie mają ochotę by głośno o tym mówić, jest to pewien dogodna sytuacja. Fajnie mieć takiego w cudzysłowie Orbana, na którego można zrzucać odpowiedzialność za brak sukcesu, jeżeli chodzi o postęp akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Jeszcze niedawno mówiono o tym, że ten rok 2027 może być tym rokiem przystąpienia Ukrainy do Unii. Teraz oczywiście już nikt o tym nie mówi. Pojawia się rok 2035 i coraz więcej głosów, że najpierw musi zakończyć się wojna. Dopiero potem można będzie dyskutować o takim członkostwie. Nie będę wracać do początku tej historii europejskich aspiracji Ukrainy i na przykład do odmowy podpisania przez prezydenta Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią z roku 2013. Skupię się na tych wydarzeniach od 28 lutego 2022 roku, kiedy to Ukraina wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej, a 23 czerwca tego roku Rada Europejska tego roku wówczas, 22, przyznała Ukrainie status kraju kandydującego. Był też szczyt Unia-Ukraina w lutym 23 roku. Jak mówimy, teraz te kolejne klastry są otwierane. I polityk, który odpowiada po stronie ukraińskiej za integrację, czyli wicepremier Taras Kaczka, mówił, że proces przebiega bardzo dobrze, że nie widzą żadnych poważnych przeszkód, że oczywiście oczekiwania były duże, co wynikało z ogólnego poczucia pędu, ale generalnie, że ma dobre wiadomości z tego, co wydarzyło się do tej pory. Jak pan to ocenia?
0: Myślę, że to jest troszkę zaklinanie rzeczywistości. Pani redaktor przypomniała wydarzenia z 22-23 roku. To była zupełnie inna sytuacja polityczna. Były zupełnie inne emocje w państwach europejskich, w społeczeństwach europejskich. Pewna obietnica przyłączenia Ukrainy do Unii Europejskiej była takim naturalnym odruchem, właściwie moralnym wręcz, w sytuacji toczącej się wojny. Dzisiaj w 5. roku wojny wszyscy na to patrzą dużo bardziej chłodnie. Rozumieją ochłodnie, rozumieją, że to są bardzo konkretne zobowiązania, to są kwestie konkurencyjności, to są kwestie rolnictwa, to są kwestie usług, to są kwestie klimatu, to są kwestie no, w ogóle rynku całego wewnętrznego ukraińskiego, gdzie bardzo, bardzo trudno będzie się porozumieć, a ponad to wszystko są również pewne zobowiązania polityczne. No, bycie członkiem Unii Europejskiej to jest objęcie państwa, które przystępuje artykułem 42.7 Traktatu o Unii Europejskiej, to są zobowiązania sojusznicze, dużo silniejszym językiem nawet napisane niż artykuł 5 NATO. No, ja sobie nie umiem wyobrazić na tym etapie, żeby ktokolwiek chciał rozciągać wewnątrzunijne zobowiązania sojusznicze na Ukrainę, nawet jeżeli na boku zostawimy te kwestie konkurencyjności, klimatu czy rolnictwa.
1: To nie zostawiajmy tych różnych tematów na boku, bo chciałabym zapytać pana, które zagadnienia będą najbardziej problematyczne z punktu widzenia relacji polsko-ukraińskich, bo oprócz tych kwestii praworządnościowo-antykorupcyjnych Ukraina będzie musiała także spełnić warunki akcesyjne w 5 innych klastrach tematycznych. To jest rynek wewnętrzny, konkurencyjność i wzrost gospodarczy, zielona agenda i zrównoważona łączność, zasoby, rolnictwo i spójność oraz stosunki zewnętrzne. I jak rozumiem, na pewno bardzo problematyczne będą te klastry zielona agenda i zrównoważona łączność oraz zasoby, rolnictwo i spójność.
0: Tak, no i rynek wewnętrzny, dokładnie. To znaczy problem jest taki, perspektywy ukraińskiej, znaczy, że dzisiaj Ukraina na skutek specyficznej sytuacji wywołanej wojną ma jednostronny dostęp do rynku europejskiego. Z różnymi ograniczeniami, ale generalnie dla uproszczenia możemy przyjąć, że tak jest. To znaczy Ukraina jest w stanie wchodzić na rynek europejski, mimo że nie spełnia tych licznych, nakładanych na państwa członkowskie warunków ze strony Unii Europejskiej. Gdy będziemy mówili o realnej akcesji, no to wówczas te warunki zaczną być obowiązujące, więc to jest sprawa niezwykle złożona. Wtedy się okaże, czy Ukraina jest w stanie przyjąć na przykład pakt mobilności, jeżeli mówimy o usługach transportowych, jest w stanie płacić i wymagać wobec swoich przewoźników tego typu warunków, które zostały przez państwa Europy Zachodniej nałożone na całą Unię Europejską. Wtedy się okaże, na ile rolnictwo ukraińskie jest w stanie sprostać tym bardzo, bardzo trudnym warunkom nakładanym przez Unię Europejską. Więc to, ja bym powiedział, te wszystkie klastry konkurencyjne, one dotyczące gospodarki, to jest jakieś gigantyczne wyzwanie, do którego dzisiaj niespecjalnie ktokolwiek ma ochotę właściwie rozpoczynać rozmowy. Uruchomiliśmy dwa klastry. Dwa klastry, które są tak naprawdę najprostsze i tak naprawdę wywołujące najmniej emocji, to znaczy ten generalny, ogólny dotyczący współpracy i klaster dotyczący polityki zagranicznej i obronności. No, to są rzeczy, które tak naprawdę nie wywołują emocji. To wszystko pozostaje daleko, co ważne, daleko, daleko z tyłu. I jeszcze jedna podstawowa rzecz. Otwarcie klastra to jest tak naprawdę dopiero sformułowanie przez poszczególne państwa Unii Europejskiej swoich warunków dotyczących tego, jak Ukraina mogłaby integrować się z Unią Europejską. To trzeba wszystko wynegocjować, to potem trzeba wszystko podpisać, to wszystko trzeba potem ratyfikować, to wszystko Ukraina musi potem wdrożyć. To jest po prostu niewyobrażalny z punktu widzenia Ukrainy, kraju, który w ogóle toczy jeszcze wojnę, wysiłek i uważam, że perspektywa roku 2035 jest absolutnie iluzoryczna, absolutnie nierealistyczna. Poza wszystkim innym kwestia nastrojów społecznych w Unii Europejskiej, kwestia referendum we Francji, poparcia dla akcesji Ukrainy w takich krajach jak Holandia, jak Austria. No, bym powiedział, do czego by się nie dotknąć, to więcej jest bólu głowy niż jakichkolwiek pozytywnych perspektyw.
1: To jak rozumiem, też na śmietniku historii wylądował ten pomysł na odwróconą akcesję, który się pojawił wtedy, kiedy, jak pan mówił, klimat był zupełnie inny, czyli w 22 czy w 23 roku. Chodziło o to, żeby szybko wstąpić, a potem negocjować warunki wstąpienia.
0: No tak, ale to też pięknie wygląda w sytuacji emocjonalnego wzmożenia, ale jest kompletnie sprzeczne z regulacjami unijnymi, z warunkami dotyczącymi acquis communautaire, czyli całego prawodawstwa europejskiego, które musi być wdrożone. To jest bardzo, bardzo, bardzo sprzeczne później z kwestią ochrony rynków poszczególnych europejskich, na przykład przed usługami ukraińskimi czy ukraińskim rolnictwem. Natomiast to, co i tutaj jak gdyby szukając czegoś konstruktywnego, czym to się pewnie będzie mogło zakończyć, znaczy myślę, że proces integracji nieudany i trudny i bardzo złożony proces integracji Ukrainy z Unią Europejską będzie nas coraz bardziej prowadził w kierunku Unii Europejskiej wielu prędkości, prawda? To znaczy nazwać to można sobie dowolnie, można to nawet nazwać Unia Europejska, ale myślę, że po prostu Ukraina będzie włączona w część polityk europejskich, będzie włączona w część procesu decyzyjnego, będzie włączona w część obiegu pieniądza, jak gdyby funduszy różnych europejskich i to można, i potem politycy są od tego, aby nazwać to w sposób, który zadowoli Ukraińców i nie roześli europejskiej opinii publicznej.
1: To jeszcze jeden ważny wątek, taki korupcyjny, bo wprawdzie Kijów przez ostatnie lata wdrożył taki narodowy program obejmujący naprawdę setki rozmaitych działań legislacyjnych, dostosowawczych do prawa unijnego, także w zakresie uczciwości wydatkowania zagranicznych środków. A z drugiej strony mieliśmy przecież próbę ograniczenia kompetencji przez prezydenta Zełenskiego Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy, co spotkało się ze sprzeciwem społecznym i Zełenski się wycofał. Mamy na przykład aferę korupcyjną pana ministra Jermaka. No i też jest takie powszechne przekonanie, żeby czasem nie było tak, że my ich przyjmiemy, pieniądze popłyną, a oligarchowie rozkradną.
0: No właśnie, bo to jest jeszcze jeden element, którego w tej całej drabinie, piramidzie problemów czasami się nie zauważa. To znaczy zupełnie co innego jest przyjąć ustawodawstwo europejskie, a co innego je efektywnie wdrożyć. To również będzie przedglądem pewnego screeningu europejskiego i to również będzie pokazywało, również w tym, co pani redaktor na przykład mówi, jak sprawy korupcyjne, wszelkie słabości, będzie obnażało wszelkie słabostki, albo słabości słabości państwa ukraińskiego. Więc to jest olbrzymie pole, które będzie w dodatku, i to podkreślam całą mocą, ono będzie, ta integracja będzie postępować, czy rozmowa o integracji będzie postępować w radykalnie pogarszającej się atmosferze w Unii Europejskiej. Wzroście popularności sił sceptycznych wobec integracji europejskiej, sceptycznych wobec przyłączania kolejnych członków, to będzie oddziaływało również na gotowość do tego, aby te kolejne klastry nie tylko otwierać, ale jakkolwiek zamykać, a potem implementować.
1: Doktor Adam Eberhardt, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję panie doktorze za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a za chwilę Adam Ozga i ciąg dalszy programu TOK 360. Ja państwu życzę jak zawsze dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Meri apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Wtorek, 14 lipca, jest 18. Na Wałnicy nad Dolnym Śląskiem zawalił się m.in. dach hali w Jeleniej Górze. Rosyjski samolot przechwycony 30 km od Ustki. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek pisze do amerykańskich służb imigracyjnych w sprawie ukrywającego się w USA Zbigniewa Ziobry. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. A na początek ewakuacja obozów harcerskich, podtopienia i połamane drzewa, czyli niektóre ze skutków burz i nawałnic, które przechodzą właśnie przez województwo dolnośląskie. W Jeleniej Górze krótka nawałnica uszkodziła dach hali magazynowej, mówi kapitan Krzysztof Zakrzewski, starszy kapitan z lokalnej straży pożarnej.
13: W wyniku intensywnego opadu deszczu, silnego wiatru doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych na budynku produkcyjno-magazynowym. W wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby. Osób poszkodowanych nie ma. Te osoby zostały zwolnione do domu, także proces po prostu technologiczny został przerwany na zakładzie i na miejsce został zadysponowany nadzór budowlany, który ma ocenić stan uszkodzenia budynku.
12: Silny wiatr pozrywał też dach w budynkach w Wojanowie w powiecie karkonowskim. Skutki burz i nawałnic odczuwają też mieszkańcy Wrocławia, gdzie ulewa zalała tory tramwajowe, wstrzymała na jakiś czas kursowanie tramwajów. Na Dolnym Śląsku prewencyjnie ewakuowanych zostało kilka obozów harcerskich. Polscy piloci przechwycili nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy, informuje wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20.
12: Po nawiązaniu kontaktu z pilotem rosyjskiego samolotu sygnałach, że powinien opuścić przestrzeń powietrzną, samolot odleciał w kierunku Rosji. Według ministra obrony to kolejny dowód na to, że Rosja prowadzi działania hybrydowe wobec Polski i pozostałych krajów członkowskich NATO. Zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie doszło do skutków. Jak informuje Onet, w siedzibie Trybunału stawiło się też czworo sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta w Sejmie, czego prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie uznaje. Marcin Dziurda i Krystian Markiewicz nie zostali w ogóle wpuszczeni do sali. Anna Korwin-Piotrowska i Maciej Taborowski zostali potraktowani jako goście. W tej sytuacji spotkanie opuścili, a razem z nimi dwoje pozostałych spośród nowo wybranych, których akurat prezes Trybunału uznaje. Mowa o sędziach Magdalenie Będkowskiej i Dariuszu Szostku. To oznacza, że na sali zostało 8 sędziów, wszyscy wybrani za rządów PiSu. To też oznacza, że zabrakło kworum, żeby odbyło się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To wreszcie oznacza, że Trybunał wciąż nie działa. Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL-u zabrakło na zorganizowanym w Sejmie przez Polskę 2050 spotkaniu Okrągłego Stołu dla Ochrony Zdrowia.
15: Szkoda, że nie było moich kolegów i koleżanek. Do wszystkich wysłaliśmy zaproszenia.
12: Mówiła w wywiadzie politycznym gościni Karoliny Lewickiej Violeta Tomczak z Polski 2050, wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia.
15: Ale bardzo się cieszę, że w ogóle ten Okrągły Stół dla Ochrony Zdrowia się odbył. Czy to była merytoryczna rozmowa? Oczywiście pewne kwestie polityczne tam też padły, bo Prawo i Sprawiedliwość jak zawsze musiało się upomnieć o to, że na początku miała być czarodziejska różdżka, że wszystko miało być odczarowane i tym podobne. Trochę szkoda, bo ten czas, który kluby miały bardzo ograniczony, należało przeznaczyć typowo na przekazanie, jaką reformę, w którą stronę powinniśmy zrealizować.
1: Jak działa polityka i na co jest wykorzystywany czas ten, który jest politykom dany, zwykle nie na merytoryczne wystąpienia.
12: We wtorek w przyszłym tygodniu propozycjami na zmiany w ochronie zdrowia, bo reforma to byłoby za duże słowo, propozycjami na zmiany w ochronie zdrowia przedstawionymi przez ministrę Jolantę Sobierańską-Grędę ma zająć się rząd i jak zapowiada premier Donald Tusk, mają pojawić się konkrety na papierze dotyczące przede wszystkim zmian w systemie wynagrodzeń i zatrudniania lekarzy. Wawrzyniak Zakrzewski.
16: Donald Tusk podkreśla też, że za tydzień na Radzie Ministrów zapadną pierwsze decyzje.
17: Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia. No, w niektórych miejscach to przypomina stajnię Augiasza. Mamy codziennie informacje o tym, że gdzieś dochodzi do takich przypadków zarabiania zbyt dużych pieniędzy w porównaniu do tego, ile się pracy wkłada. To są na pewno nieliczne przypadki, no, ale one jednak kładą się cienie na sytuacji w ochronie zdrowia.
16: Kwestia ograniczenia zarobków lekarzy, bo ministra zdrowia proponuje maksymalną godzinową stawkę na poziomie 240 zł brutto, raczej nie budzi w koalicji sporów. A o tym, że z wynagrodzeniami medyków trzeba coś zrobić, mówi m.in. wicepremier, lider PSL-u, z zawodu lekarz Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Przekroczono już granicę, która ma akceptację społeczną. Granicę, za którą już tej akceptacji społecznej już nie ma dla tak wysokich zarobków lekarzy. To nie jest już na wyrównywanie szans i zatrzymanie lekarzy w Polsce. To jest po prostu przesada. I trzeba to ograniczyć i tu liczymy na współpracę z prezydentem.
16: U którego na biurku leży i czeka na jego decyzję ustawa, która umożliwi zbieranie danych dotyczących zarobków konkretnych lekarzy w konkretnych szpitalach. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
12: Maciej Eś, były szef Polskiej Fundacji Narodowej i były przewodniczący, ciągle członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest już w Rzeszowie, gdzie ruszyły prokuratorskie przesłuchania. Maciej Eś i Cezary J., obaj kiedyś w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej, zostali dzisiaj nad ranem zatrzymani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o sprawę finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy z 2018 roku przez Polską Fundację Narodową. Była to kampania wymierzona w sędziów broniących wymiaru sprawiedliwości przed reformami PiSu, ale polityka to jedno, a pieniądze to drugie. I według śledczych działania zatrzymanych dzisiaj byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, wśród nich Macieja Eś, mogły przynieść fundacji znaczne szkody. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powinien być miejscem dialogu. Tego chciałaby kandydatka na RPO, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, a drugi z kandydatów, Adam Borowski, stwierdził podczas przesłuchania publicznego w Sejmie, że kandyduje, bo jego ojczyzna bezprawiem stoi. To kandydat PiSu, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłosiły natomiast Koalicja Obywatelska i Lewica, a w poranku TOK FM Jakub Stefaniak z PSL-u mówił Maciejowi Kluczce, że ludowcy o swoim poparciu zdecydują jutro, ale on sam nie ma nic przeciwko kandydaturze Gregorczyk-Abram.
18: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą, nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce, ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne i myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
12: Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo swoją kadencję kończy dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Głosowanie prawdopodobnie w piątek, potem zgodę na powołanie nowego rzecznika musi jeszcze wyrazić Senat. Ten temat z wysłuchania, które odbyło się dzisiaj w Sejmie, wróci już niedługo w TOK 360. A teraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który wysłał do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie udzielenia informacji, na jakiej podstawie prawnej były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. W piśmie wskazano m.in. na zarzuty polskiej prokuratury wobec Ziobry, dokładnie 26 zarzutów. Minister Żurek przypomniał też, że polskie władze unieważniły Zbigniewowi Ziobrze paszporty standardowe i dyplomatyczne, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany przez rząd Viktora Orbana. To oznacza, że unieważniony został przyznany Zbigniewowi Ziobrze również paszport genewski. Parlament Europejski tymczasem znów zajmie się Grzegorzem Braunem. I znów chodzi o śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową we Wrocławiu dotyczące pozbawienia wolności w szpitalu w Oleśnicy dr Gizeli Jagielskiej. Śledczy chcą postawić politykowi m.in. zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, jak wspomniałem, pomówienia i zniesławienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Do tej pory mimo prób nie udało się tego zrobić, więc prokuratura chce mieć zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Brauna. Błażej Kulesza.
19: Parlament Europejski uchylił w tej sprawie Grzegorzowi Braunowi immunitet w listopadzie, ale na zatrzymanie polityka jest potrzebna dodatkowa zgoda. Doprowadzenie jest koniecznością, bo dotychczasowe czynności przypominały bardziej kabaret, mówi prokurator Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego.
20: Pan poseł się stawiał, po czym nagle wychodził z gabinetu, z miejsca, gdzie były prowadzone czynności, jak również w trakcie ogłaszanej przerwy, po złożeniu na przykład wniosku o wyłączenie prokuratora, przeprowadzenie czynności, w tym miejscu, w tym gabinecie już się nie pojawiał.
19: Braun i jego obrońca grają w ten sposób na zwłokę, ale dla śledczych to wyraz lekceważenia wymiaru sprawiedliwości. Jednak na decyzję Parlamentu Europejskiego trzeba będzie poczekać.
20: Nasze doświadczenie dotychczasowe jest takie, że to może potrwać nawet pół roku.
19: Prokuratura nie wyklucza sięgnięcia po ostrzejsze środki wobec Brauna, nawet takie jak złożenie wniosku o tymczasowe zatrzymanie. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Największą zmianą będzie stworzenie publicznej listy lokali, które mogą służyć do tego rodzaju działalności. Z obecnym kształtem ustawy nie zgadzają się jednak rządowi koalicjanci Lewica i Polska 2050, których zdaniem projekt został na etapie rządowym pozbawiony koniecznych narzędzi regulacji, przez co tak naprawdę na nieuregulowanym rynku najmu zmieni niewiele. Ben O'Connor.
21: Ustawa zdaniem wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia da potrzebny wgląd w nieuregulowany dotąd rynek najmu.
22: Około 30-35% obiektów było poza naszą wiedzą w przestrzeni i samorządowej, i w przestrzeni państwowej. Dziś to nie będzie możliwe.
21: Obecny projekt ustawy został pozbawiony realnych narzędzi wpływu na najem ze strony gmin i spółdzielni mieszkaniowych, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
23: Są pogłoski, że lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Jeżeli okaże się, że przyjmiemy przepisy w minimalnej wersji, czyli będzie obowiązkowy jedynie rejestr takich mieszkań, to absolutnie nic się nie zmieni. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
21: Według Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ustawa realizuje jedynie niezbędne minimum wymagane przez Unię i tu, cytat, realizuje interesy lobbystów, a nie mieszkańców. Lewica zapowiedziała z kolei zgłoszenie do projektu poprawek i to od nich uzależnie poparcie ustawy w Sejmie, bo w obecnym kształcie ustawy nie poprze. Benedykt O'Connor, TOK FM.
12: 18.11, Adam Mozga, to jest TOK 360, tak jeszcze spoglądam na spływające depesze. Donald Trump poinformował właśnie, że umowy handlowe zastąpią opłaty za przepływanie przez cieśninę Ormuz, więc znowu wczoraj mówił coś zupełnie innego, dzisiaj mówi coś zupełnie innego, zobaczymy co będzie mówić jutro. A tymczasem gościnią TOK 360 jest Justyna Nakielska z inicjatywy Nasz Rzecznik. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
12: Bo w Sejmie wysłuchanie, przesłuchanie, jak zwał, tak zwał, publiczne, w każdym razie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowisko, o które ubiegają się zgłoszone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram oraz zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość Adam Borowski. No i jak wypadli na tym przesłuchaniu?
0: Muszę Państwu powiedzieć po pierwsze, że to przesłuchanie, tudzież wysłuchanie, jak pan redaktor zauważył, tę nieprecyzyjną terminologię nadal trwa, więc dosłownie, żeby z Państwem dzisiaj móc porozmawiać, z tego spotkania wyszłam. Jest długo, z konkretami bywa różnie, natomiast no, na pewną formę zauważenia zasługuje fakt, że oboje kandydatów pojawili się dzisiaj w Sejmie i twardo odpowiadają na zadawane przez osoby uczestniczące pytania.
12: To jest coś, co udało się wywalczyć przy okazji poprzednich wyborów Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest też coś, co nie było wcale oczywiste jeszcze lata temu, że do takich wysłuchań, przesłuchań dochodzi. Ja mówię wysłuchanie, bo przesłuchanie mi się nie najlepiej kojarzy. Atmosfera jakaś może jest inna. Cieszę się, że przyszli, ale zakładam, że się różnią. Bardzo się różnią?
0: Oczywiście, że się różnią. Ja chciałabym doprecyzować tutaj, że nadal taka instytucja wysłuchań czy też przesłuchań publicznych nie jest jeszcze uwzględniona w regulaminie Sejmu RP i my o to jako inicjatywa Nasz Rzecznik zabiegamy w trwającej nadal kampanii na rzecz właśnie najwyższych standardów wyboru RPO. No, osoby kandydujące różnią się w sposób może oczywisty albo nieoczywisty. Różnić się nie powinni o tyle, że tak jak wymaga tego prawo, wymaga tego ustawodawca, powinny to być osoby niezależne politycznie, powinny się wykazywać dużą wiedzą i doświadczeniem publicznym, jak reguuje to ustawa z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich, powinni się wykazywać też autorytetem, ze względu na swoje wartości moralne i wrażliwość społeczną. To, czego doświadczamy dzisiaj w tej sali wysłuchań, no, nie do końca wypełnia w moim przekonaniu te przesłanki. Z przykrością słyszałam póki co na sali wysłuchań słowa, które z ust osoby kandydującej na Rzecznika Praw Obywatelskich paść nie powinny, ponieważ nie należą do najwyższej kultury języka polskiego, ale również zahaczają o... może postawię tutaj kropkę. Mówię tutaj niestety o kandydacie Adamie Borowskim. Jego odwoływanie się do takich nieustanne odwoływanie się do postaci politycznych zamiast do standardów prawa wydaje się niepokojące. Niepokojące wydaje się mi do tej pory takie odniesienie się, komentowanie, relacjonowanie wręcz rzeczywistości politycznej zamiast odniesienie się do takich aspektów praw człowieka i wolności obywatelskich. Pani mecenas, tak jak zresztą pan Adam Borowski odpowiada na te pytania, wydaje mi się, że czekają nas jeszcze długie godziny, zanim kandydaci odpowiedzą na te pytania wszystkie.
12: A czy mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, bo zapowiadała to, czy odniosła się do zarzutów, jakie są formułowane pod jej adresem, że właśnie są takie głosy, które zarzucają jej zaangażowanie polityczne. Nie chcę aż powiedzieć brak niezależności, bo to by było za duże słowo, ale zaangażowanie polityczne na rzecz obecnej koalicji rządzącej. To jest działaczka związana z wolnymi sądami, która bardzo konsekwentnie też krytykowała reformy wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość.
3: To jest też osoba, która doradzała obecnie rządzącym, była wreszcie w tej komisji, która zajmowała się rosyjskimi wpływami.
0: Kandydatka odniosła się do tego i w takim kwestionariuszu, który jako inicjatywny rzecznik przygotowaliśmy dla osób kandydujących na urząd RPO. Zadaliśmy tam dosłownie pytanie o przynależność partyjną i zaangażowanie polityczne. Kandydatka napisała w tym kwestionariuszu, który jest dostępny na stronie naszrzecznik.pl, że nie przynależy do żadnej partii politycznej, przepraszam. Natomiast dzisiaj z sali padło jedno pytanie właśnie dotyczące takiej, powiedzmy, preferencji partyjnych. No, muszę Państwu powiedzieć, że odpowiedź kandydatki, oczywiście cytuję ją z pamięci jedynie, generalnie sprowadzała się do tego, że jako osoba kandydująca na Urząd Rzeczniczki Praw Obywatelskich powinna stać trochę z boku takich dysput i debat. I jako osoba pełniąca taką funkcję nie powinna w ogóle zwracać uwagę na to, jaki kto ma światopogląd, ani na jaką partię głosuje. Natomiast podała taki przykład, że za rządów pana Donalda Tuska również protestowała, przepraszam, w sądzie stojąc z transparentem "Chcemy całego życia". Chodziło tutaj o prawa osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów i opiekunek. Natomiast z jakąś naprawdę dużą przykrością usłyszałam słowa kandydata Adama Borowskiego, który owszem wypowiedział na głos swoje preferencje partyjne, mówiąc, że głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się, że powaga tego procesu i urzędu wymagałaby jednak więcej dyplomacji politycznej w tym momencie.
3: Bardzo dziękuję. Justyna Nakielska z inicjatywy Nasz Rzecznik, nasza gościnie, obserwuje wysłuchanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym uczestniczą zgłoszone przez Koalicję Obywatelską i Lewicę mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram i kandydat PiSu Adam Borowski. Głosowanie prawdopodobnie w piątek. Wtedy też dowiemy się, kto będzie nowym rzecznikiem, rzeczniczką, na co jeszcze musi wyrazić zgodę Senat, choć arytmetyka sejmowa coś nam tutaj podpowiada. Informacje to KFM za chwilę o 18.20, nawet nieco spóźnione. Po informacjach Przemysław Pozowski i Mundial w Tok FM.
4: Reklama.
2: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
24: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
25: Oj, lubię, Barbara. A co?
24: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
25: O, i to lubię najbardziej.
4: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 18.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Po gwałtownych ulewach ruch tramwajowy we Wrocławiu został przywrócony. Wcześniej z powodu zalania ulic tramwaje skierowano na trasy zastępcze. Żywioł spowodował też straty na południu Dolnego Śląska. Wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Wojanów w powiecie karkonoskim. Uszkodził również dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Mołdawia na kursie unijnym. Unia Europejska otworzyła negocjacje akcesyjne z tym krajem w obszarze polityki zagranicznej i obronności. Mołdawia jest oficjalnym krajem kandydującym do wspólnoty, a negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2 lata temu. Niemcy nie wezmą udziału w pierwszych manewrach wojskowych państw koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę, które odbędą się jesienią w Polsce, poinformowała agencja DPA, powołując się na źródła w niemieckim rządzie. We wczorajszym spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu wzięło udział około 25 szefów państw i rządów. Uzgodniono m.in. przeprowadzenie pierwszych międzynarodowych ćwiczeń sił, które koalicja zamierza rozmieścić na Ukrainie po zawarciu rozejmu. O charakterze i zakresie niemieckiego wkładu zdecydują rząd federalny oraz Bundestag, poinformował kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To 18.23. Adam Ozga. Kiedyś w książkach czasem można było znaleźć taką karteczkę, na której było napisane errata i jak był jakiś błąd, to było napisane, co było napisane i co powinno być napisane, więc teraz errata z mojej strony, bo nie chciałbym wprowadzić państwa w błąd. Powiedziałem przed chwilą, że kandydatka na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, była członkinią Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. To jest oczywiście pomyłka. Była przewodniczącą Komisji do Spraw Wyjaśnienia Mechanizmów Represji Poprzedniej Władzy wobec Społeczeństwa Obywatelskiego. Tyle erraty, książkę zamykamy. Czas na mundial w TOK FM.
11: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
3: A naprzeciwko mnie już Przemysław Pozowski, oczywiście.
26: Dzień dobry.
3: Mam nadzieję, że bez błędów przebrniemy, a jeśli nam się zdarzy, to państwo nas poprawią. No to co? 21. Wiem, że dzisiaj nie zasnę. Wiem, że nie będzie tak, że w pewnym momencie odpłynę, obudzę się i się okaże, że jest już 78 minuta. Ostatnia, którą pamiętam, to była 14. Dziś pierwszy półfinał Mistrzostw Świata.
26: I aż takich się emocji spodziewasz?
3: Nie, spodziewam się, że wypiję kawę po prostu przed godziną 20, żeby już nie stracić do reszty tego mundialu. Pierwszy półfinał Mistrzostw Świata, Francja kontra Hiszpania.
26: Brzmi dobrze.
3: Absolutnie sobie ostrzę zęby, bo wspominałeś wczoraj o tym systemie rozstawień, który zastosowała FIFA i nie było takich spotkań wielka drużyna kontra wielka drużyna. No to wreszcie się doczekaliśmy, chociaż wspominaliśmy też wczoraj, że w roli faworyta opatrujemy Francję i chyba tego się trzymamy.
26: Tak, myślę, że tutaj się nic nie zmieniło przez jeden dzień, natomiast to są dwie drużyny, które mają ogromny potencjał i jeżeli chodzi o Francuzów, 18 bramek strzelonych w tym mundialu, no, bardzo dużo, oczywiście wiadomo,
3: Senegal, że... Senegal 3-1, Irak 3-0, Norwegia 4-1, Szwecja 3-0, Paragwaj 1-0, Maroko 2-0.
26: Tylko ten Paragwaj takim jest odstępstwem od normy, ale pamiętamy, że to był taki brudny, dziki mecz po prostu, tak. I rzeczywiście trzeba było się sporo natrudzić, żeby tam się w ogóle dostać do pola karnego bez tego, żeby być kopniętym wcześniej kilka razy przez piłkarzy reprezentacji Paragwaju, więc no, Francuzi pewnie są delikatnym faworytem, z drugiej strony możemy możemy to odwrócić, powiedzieć, że dwa ostatnie ważne mecze wygrali przecież Hiszpanie, bo mam tutaj na myśli Euro 2024 i także mecz w Lidze Narodów rok później, więc i patrząc na potencjał reprezentacji Hiszpanii, na Lamina Yamala, ale też przecież na 19-letniego Paula Cubarsiego, który gra tutaj świetnie, no on oraz Amerik Laporte sprawili, że Unai Simon pobił rekord 650 minut bez straty gola, dopiero De Ketelaere, Belg po swoją drogą błędzie Cubarsiego, bo on go nie przypilnował, strzelił pierwszą bramkę przeciwko reprezentacji Hiszpanii w tym mundialu, no a Unai Simon te 650 minut i ten rekord pobił, chociaż przecież mieliśmy w historii Mistrzostw Świata takich bramkarzy, patrząc na drużyny, które zdobywały tytuły, na przykład tak jak Gigi Buffon 2006 rok Włochy, jak Manuel Neuer 2014 rok Brazylia, już nie wspominając o Ikerze Casillasie chociażby, a to jednak Unai Simon i ta defensywa reprezentacji Hiszpanii tutaj naprawdę rządzi. I pytanie, dlatego ja pytałem, że ty się spodziewasz bardzo emocjonującego meczu, czy to nie będzie jednak mecz też defensywny i zamknięty? Trochę tego nie wiemy tak naprawdę.
3: A widzisz Francję w tej defensywie, czy raczej przewidujesz, że to będzie mecz z lekkim skazaniem na Francuzów, ale z silną defensywą ze strony hiszpańskiej i tak to się będzie toczyć na środku, może trochę bliżej pola karnego Hiszpanów?
26: Myślę, że będzie się toczyć bliżej pola karnego Hiszpanów. Ci Hiszpanie świetnie grają bez piłki, to o tym też wczoraj wspominaliśmy. Ale co, może oddajmy głos na chwilę trenerowi reprezentacji Hiszpanii, skoro tak o tych Hiszpanach mówimy, Luisowi de la Fuente, który tak się o rywalu, czyli o Francuzach, wypowiada.
1: Przeanalizowaliśmy już Francję bardzo, ale to bardzo dokładnie. Zresztą znamy się świetnie od kilku lat. Mają w swoich szeregach zawodników wyjątkowego formatu, ale my również takich mamy. Kluczem do zwycięstwa będzie próba narzucenia rywalowi naszego stylu gry i oczywiście ograniczenie oraz kontrolowanie najmocniejszych stron i możliwości przeciwnika. Na tym polega futbol.
3: No to co to jest ten nasz styl gry, który Hiszpanie chcą narzucić?
26: No też próba oczywiście zdominowania reprezentacji Francji, czyli środek pola. No ta gra bez piłki oczywiście też ma tutaj duże znaczenie, ale jak słuchaj, jak poszedł Luis de la Fuente, to nie czekajmy może za dużo, bo ja też zacząłem mówić o tym, że ten mecz może tak naprawdę też się rozegrać w defensywie i trochę też o tym mówi Didier Deschamps, czyli z kolei selekcjoner Francuzów.
1: Może nie wyszedł im pierwszy mecz z Republiką Zielonego Przylądka, ale we wszystkich pozostałych Hiszpania potwierdziła, że jest faworytem. Nie chce wywierać presji na Luisie i jego drużynie, bo on doskonale wie, że ludzie bardzo wiele oczekują od reprezentacji Hiszpanii. Oni potrafią świetnie atakować i bardzo dobrze bronić. W 6 spotkaniach stracili tylko jedną bramkę. Wiemy, że to może być widowiskowe starcie dwóch zespołów o ogromnej jakości w ataku, ale zarówno Luis, jak i ja zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna będzie gra w defensywie.
3: To, żeby nie było, że ja nie wykonałem tej pracy, którą wykonał selekcjoner Francuzów Didier Deschamps. Rzeczywiście Republika Zielonego Przylądka to był pierwszy mecz mundialu i bezbramkowy remis. No ale to też, jak wiemy, rewelacja tych mistrzostw.
26: To prawda.
3: Taka najsympatyczniejsza historia, której nie powinniśmy zapominać i powód, dla którego 48 drużyn na mundialu naprawdę ma sens. No ale później Hiszpanie pokonali Arabię Saudyjską 4-0, Urugwaj 1-0 i w fazie pucharowej Austrii 3-0, Portugalię 1-0 oraz Belgię 2-1.
26: Tak, i tutaj ten błąd bramkarza reprezentacji Belgii przeważył, no i przeważył ten Mikel Merino, czyli fantastyczny rezerwowy. Pytanie, czy dziś i kiedy na boisku się pojawi, znaczy, że się pojawi, to ja nie mam żadnych oczywiście wątpliwości, bardziej pytanie, jaki będzie scenariusz tego spotkania. Spotkania, które też, to warto powiedzieć, przypomnieć, nie będzie tego meczu prowadził Szymon Marciniak, czego wielu się spodziewało, sędzia z Salwadoru, pan Iwan Barton, natomiast polski akcent nasz ulubiony będzie, no bo na warze będzie sędzia Kwiatkowski. I pytanie, czy to coś oznacza, bo wczoraj po prostu były setki teorii, że skoro na warze jest Tomasz Kwiatkowski, no to Szymon Marciniak nie dostanie już żadnego meczu. Jest taka szansa, że nie dostanie, no ale jest też szansa, że dostanie, bo jeszcze został mecz o trzecie miejsce i chyba dużo mniej prawdopodobny finał. No.
3: Ja już nie wiem, co jest w tym scenariuszu prawdopodobne. Wydaje mi się, że to, że Tomasz Kwiatkowski będzie sędzią VAR w meczu Francji z Hiszpanią, to jest za mało, żeby wyciągać jakiekolwiek wnioski.
26: Tak, tym bardziej, że
3: on nie biega po boisku, on siedzi przed ekranem i te przerwy, tak jak wspomniałeś, między meczami to są całkiem długie, no bo mecz o trzecie miejsce w sobotę, a finał w niedzielę. No ale rzeczywiście zostały dwa mecze do obsadzenia i tak, mecz o trzecie miejsce zwykle dostawali sędziowie z mniejszym doświadczeniem niż Szymon Marciniak. Z drugiej strony nie było jeszcze sędziego, który by posędziował dwa finały Mistrzostw Świata. Już nie mówiąc o tym, że dwa finały, jeden po drugi.
26: No i mi się dalej nie chce w to wierzyć, że to miałby być finał, więc jakbyś miał mnie zapytać, oczywiście na moje wyczucie, tak, bo Szymon Marciniak no, nie wykonał do mnie telefonu, nie powiedział mi, że no, ja czuję, że będzie finał, tak, ale jest też ta kwestia Argentyny, gdzie była ta kontrowersja z jego udziałem i on też nie dostał tego drugiego półfinału Argentyńczyków tak, jak się spodziewano. Natomiast no, według mnie, jeżeli Argentyńczycy będą grać finał, to tego finału Szymon Marciniak nie posędziuje i wtedy posędziuje mecz o trzecie miejsce. Natomiast jeżeli Argentyńczycy będą grać mecz o trzecie miejsce, to nie posędziuje tego meczu o trzecie miejsce, ale finału moim zdaniem również. Właśnie z racji tego, że to byłby jakiś precedens, tak? Dwa finały z rzędu, ten sam arbiter.
3: Może jednak nie wszystko zależy od Argentyńczyków, bo taki obraz trochę tutaj narysowałeś, tak? Ale niewykluczone, że niezależnie od tego, gdzie znajdzie się Argentyna, to Szymon Marciniak po prostu wróci do domu, chociaż też by było takie... No nie wiem, przyznanie się trochę do błędu przez szefa sędziów Pierluigi Collina, no bo po co trzymać tego? No jednak, jeżeli nie najlepszego, to jednego z najlepszych sędziów świata do samego końca i potem mu niczego nie dawać, tylko dwóch meczów no tak, grupowych, jest... więc ja trochę liczę na ten precedens. No, prawie 100 lat mają mundiale, no to na 100 lat może się zdarzyć tak, że jeden sędzia posędziuje
26: ale my potrzebujemy tych polskich wątków i tego, żebyśmy mieli się czym ekscytować, jak kiedyś Michałem Listkiewiczem na linii, prawda, bo przecież sędziował, jako dziś powiedziałby się sędzia asystent meczu finałowego Italia 90.
3: Tak było. Tak było jeszcze w międzynarodowych składach, teraz te składy międzynarodowe nie są. A propos polskich akcentów, to mnie strasznie rozśmieszyło to, że Robert Lewandowski już zameldował się na treningu Chicago Fire i już zapowiadany jest jego debiut lada moment, chociaż nie wiadomo, czy on dojdzie do skutku,
26: no, ale, chyba nie tak szybko,
3: ale to trochę świadczy o tym, jak Amerykanie rozumieją w ogóle świat piłki nożnej, że u nich liga gra, mimo że w ich kraju trwają Mistrzostwa Świata.
26: No to chociaż coś... była zawieszona, ale teraz już wracają do gry rzeczywiście, ale tam jest po 14 bodaj spotkań rozegranych i rzeczywiście Robert Lewandowski wczoraj po południu wsiadł w samolot w Warszawie, doleciał, no tam jest zmiana czasu, znaczy inny czas, więc wieczorem doleciał, zdążył się przespać, już dzisiaj z kolegami trenował, tutaj nawet widzę, że
3: w dziadka go ogrywali.
26: Telewizje niektóre przynajmniej pokazywały obrazki z tegoż treningu, jest jeszcze zaplanowana konferencja prasowa z Gregiem Berthalterem. To też przecież bardzo znany trener, też trenował reprezentację Stanów Zjednoczonych, teraz w roli szkoleniowca Chicago Fire, drużyny z ambicjami, no i tylko właśnie to, o czym ty mówisz, no mecz jest za dwa dni, bo on jest w nocy, ten mecz Chicago Fire przed własną publicznością z Vancouver Whitecaps, gdzie gra z kolei Thomas Müller, czyli były wieloletni kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium, no więc oczywiście fajna byłaby to historia i to jest fajny show i pewnie będą to trzymać w tajemnicy, czy on na to boisko wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy się przywita z kolegami. Ja już tak patrząc, to jest przywita z publicznością, ale już tak patrząc czysto piłkarsko, no to co, dwa treningi, pograsz w dziadka, powie ci trener, dobra, to tu w lewo, tu w prawo, tu się trochę cofniesz i już grasz, no chyba troszkę trzeba dłużej potrenować, żeby się jednak zgrać z drużyną, ale to są Stany, to jest Major League Soccer, więc jak będzie dobry wynik, może ostatnie 10 minut, zobaczymy. Zobaczymy, co też na konferencji prasowej dzisiaj padnie, ale to już bliżej godziny 21:30.
3: No się właśnie, może to jest kluczowe, co ty powiedziałeś. To są Stany, to jest Major League Soccer i to są trochę inne zasady niż czysto sportowe. Myślę,
26: no dobra,
3: że tutaj
26: wyjdzie,
3: liczy się show,
26: nie
3: liczą się pieniądze.
26: Minuty, tak? No nie wierzę w to, ale...
3: Więc, a ja wcale nie jestem pewien, ale to ty się znasz na sporcie, a nie ja. Natomiast też jak spojrzałem na ten trening, to mnie trochę... może nie zaskoczył, no bo to są Stany, to jest Major League Soccer, ale to centrum treningowe takie, że jakby szpiedzy innej drużyny ustawili w dobrym oknie kamerę, to by wszystko wiedzieli. Te ćwiczenia takie trochę jak na moim WF-ie w latach 90. Tutaj przebiegnijcie krokiem dostawnym.
26: No ale to zawsze jest rozgrzewka, no to musisz pójść kiedyś na jakiś trening po prostu piłkarski, to czy to jest reprezentacja, czy to jest B-klasa, to najpierw trzeba się rozgrzać, potem trzeba trochę pokopać tą piłkę.
3: Ale krokiem dostawnym i niemal pajacyki, no...
26: Why not?
3: Nie wiem, jakoś te nagrania z treningów bardzo ładnie wyglądają poważniej.
26: A pamiętasz Oresta Lęczyka? U niego się podnosiło krzesło na treningu.
3: No, a u Antoniego Piechniczka się biegało godzinami po lesie. No to właśnie do tego się odwołuje. Właśnie do tego się odwołuje. No dobra. 21:00, pierwszy półfinał mistrzostw
26: Francja,
3: świata.
26: Hiszpania.
3: Tak. Nie zasnąć. Nie zasnąć.
26: Nie zaśniemy na pewno.
3: Mundial w TOK FM, Przemysław Pozowski. Dzięki wielkie. 18:36. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
8: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. JHM Development.pl

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
8: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokurator generalny chce się dowiedzieć, na jakiej podstawie prawnej były szef Ministerstwa Sprawiedliwości przebywa w USA. Minister poinformował stronę amerykańską, że na pośle ciąży 26 zarzutów kryminalnych związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. 6 osób zostało zatrzymanych we Francji w związku z pożarem lasu Fontainebleau. Do tej pory ogień, który wybuchł w niedzielę, objął 2000 hektarów terenu leśnego, został już opanowany, nie rozprzestrzenia się. Jednym z zatrzymanych jest ochotniczy strażak, który przyznał się do umyślnego podpalenia. Drugim zaś jest mężczyzna, który przyznał, że przypadkowo rozniecił ogień, wyrzucając papierosa. Były premier Węgier Viktor Orbán ogłosił śmierć demokracji w związku z krokami podejmowanymi przez rząd Tisy. Chodzi mu o najnowszą poprawkę do węgierskiej konstytucji. Ma ona umożliwić usunięcie prezydenta Tamasa Sujoka. Zaledwie kilka godzin później były premier wyruszył do Stanów Zjednoczonych, by obejrzeć końcową fazę Mistrzostw Świata, a premier Peter Modzior ironicznie skomentował sytuację, mówiąc o kapitanie, który skierował statek na górę lodową i go opuścił.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Chwila minęła, Adam Ozga, po godzinie 19:00 Jakub Janiszewski zaprasza na dłuższą rozmowę o bezpieczeństwie, o tym, dlaczego szef MSZ-u Radosław Sikorski, premier Donald Tusk tak często przywołują teraz informacje o zagrożeniu prowokacją ze strony Rosji. Przed 19:00 Kuba powie dokładnie, jaki jest plan na tę dłuższą rozmowę. Po 20:00 natomiast mikrofon TOK FM, na który zaprasza dziś Filip Kekusz. Filip zapyta, czy uważają państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają państwa bezpieczeństwu, państwa zdrowiu? Naukowcy twierdzą, że jak najbardziej zagrażają. Po godzinie 22:00 Maciej Zakrocki w rozmowie z profesorem Andrzejem Żbikowskim przypomną historię pogromu kieleckiego, tę straszną historię, która może być przestrogą przed eskalowaniem narodowej nienawiści. A po 23:00 zagubiona autostrada i Kamil Wróblewski, którego gościnią będzie Maria Sewery.

0: to wygospodarować coś pod koniec na drugie auto. Zobaczymy, postaramy się. Ale zacznijmy od Eski, bo mowa tutaj nie o jakimś tam starej wywłoce, tylko o najnowszej klasie S, która przeszła niedawno modernizację.
1: Tak, o podobno największą modernizację w historii, jak się tam chwalą. Przy okazji jeszcze przypomniano mi, jak miałem ten samochód na parę godzin, że tam 2500 części wymieniono na nowe, znaczy zmodernizowano, czyli połowę wszystkich. Dobra.
0: Tak, bo mówimy o Mercedesie W223, czyli tej generacji S-klasy, która została pokazana w 2020 roku. I w 2020 roku mieliśmy okazję nią jeździć.
1: I powiem ci,
0: zrobiła na mnie jedno piorunujące, fenomenalne wrażenie, jedno trochę gorsze. No. To gorsze to był przeogromny wyświetlacz przezierny i próba jakiegoś takiego rysowania przy pomocy tego wyświetlacza na drogach jakichś wskazówek do nawigacji, oczopląsu można było od tego dostać, ale i to było przegięcie w taką stronę, w którą zresztą Mercedes już wtedy zmierzał, czyli na bogato, tak noworyszowsko trochę, ale jedna rzecz zrobiła na mnie nieziemskie wrażenie i to było zawieszenie, które w końcu zbliżyło S-klasę do Rolls-Royce'a. W końcu udało się ten samochód tak usadzić na tym zawieszeniu, by był bez precedensu przewygodny,
1: tak,
0: komfortowy,
1: sprężysty,
0: rewelacyjny
1: tak, samochodów. Wiesz, no tak, oczywiście nie będziemy dzisiaj wszystkiego mówić o porównywać BMW 7 i Mercedesa klasy S. Mercedes klasy S to już jest od roku 72 luksusowa limuzyna, prawda? BMW była chyba koniec lat 70. I mi się wydaje, że już 5 lat temu, nawet nie, 3 lata temu, jak się pojawiła nowa generacja BMW 7, to mówiliśmy, że tak bardzo to się chyba nigdy nie różniły te samochody, jak nowa generacja BMW 7 i nowa już wtedy 2-3-letnia generacja Mercedesa klasy S. I chyba już, słuchaj, chyba już ta pierwsza S-ka sprzed 50 paru lat, to ona miała prawie 5 metrów, ale ta siódma generacja to jest, tak jak mówisz, ile? 5-6 lat temu? 2020 rok, tak?
0: Tak.
1: 5 metrów już wtedy miała i 17 centymetrów. Wiesz co, ta modernizacja jest rzeczywiście bardzo konkretna. Przede wszystkim silnik V8 jest dostępny. Są mocne diesle, są napędy plug-in. I samochód się zmienił w środku też. Zauważ, jak tam ten hyperscreen trochę ma inaczej on wygląda. Mm-hmm. Jest ekran największy, jest na konsoli środkowej, chyba 14 cali, a przed tobą jest 10 czy 12 i przed pasażerem jest. Ty nie widzisz, co widzi pasażer, na szczęście. Znaczy na szczęście Mercedes mówi, że to...
2: Trochę widzisz.
1: Ale to wiesz, no trochę widzisz, no bo ekran też widzisz, pasażera widzisz. Nie może być tak, że nic nie widzisz. Ale generalnie to chodziło o to, żeby jednak każdy miał swoje i sobie nie wchodzić w drogę. Zauważ, grill się powiększył, podobno prawie 1/4. To mnie w ogóle, słuchaj, nie kręci ta informacja, wiesz co, ale poczekaj, jeszcze to, ty się uśmiejesz, mam nadzieję, jeszcze bardziej, że jest podświetlona gwiazda w opcji grill. No to przyznasz, że to akurat chyba nas specjalnie nie ekscytuje.
0: To są właśnie te rzeczy, które Sławek powiedziałem na początku, że trochę to wszystko za bardzo pstrokate, noworyszowskie, takie, no poszło to dalej w tę stronę, ale z drugiej strony, tak na pocieszenie, to wiesz, BMW 7 poszła teoretycznie zmierza w tę samą stronę, ale wybrała zupełnie inną drogę, no bo to jest oczywiście największy konkurent klasy S, żadne tam chińskie auta. Audi A8 odeszło na emeryturę i to jest wielka szkoda, dlatego że Audi wybrało sobie swoją ścieżkę, nie do końca oni pogubili się troszeczkę z tymi ekranami, natomiast BMW 7 po liftingu jest na zewnątrz samochodem barokowym i spektakularnym, natomiast ta najnowsza wersja ma bardzo skromne wnętrze, dlatego że ma ten projektor pod szybą tylko jeden pośrodku ekran i to są samochody, które nigdy nie różniły się bardziej od siebie, Mercedes klasy S od BMW 7 niż teraz.
1: No i powiem ci,
0: najśmieszniejsze, Sławek, jest to, że jakby zrobić miks tego, jak wygląda S-klasa na zewnątrz, bo moim zdaniem jest cudownie narysowana, i tego, jak nowa BMW 7 wygląda w środku, czyli właśnie skromnie ten wyświetlacz panoramiczny pod szybą, jeden tylko ekran. Jakby zrobić miks jednego i drugiego, to byłoby auto idealne.
1: Wiesz,
0: jakby
1: co?
0: Do Mercedesa włożyć trochę z BMW.
1: Pamiętam, bo liczę na to, byłem już na prezentacji statycznej BMW 7, że będziemy pod koniec wakacji czy na początku jesieni mieli okazję nim pojeździć.

0: bo to też jest bardzo solidny, nawet nie mówią facelifting, modernizacja. Wiesz, jeżeli chodzi, jeszcze też ważna rzecz, bo za chwilę powiem, jak to się tym jeździ, bo miałem okazję dieslem jeździć, a po wakacjach będziemy mieli wersję benzynową, chyba V8 S580, o ile pamiętam już na dłużej, ale w każdym jest 9-stopniowa skrzynia biegów, tu był napęd na obie osie. Tylna oś skrętna jest zawsze w standardzie prawie 5 stopni, a możesz dokupić tylną oś skrętną, 10 stopni ci skręca i to wtedy już ta średnica zawracania zdecydowanie się zmniejsza. Długość tu się praktycznie nie zmieniła, jak widzę 5,18. To jest samochód z takim bagażnikiem nie byle jakim, bo 530 litrów, szeroki na 2 metry bez 5 centymetrów. No dobra, a zbiornik paliwa dość skromny, wiesz? Też się zdziwiłem. Co prawda diesel, no dobrze, ale 65 litrów.
1: Ale wiesz co, to nie jest mało.
0: No dobra, ale słuchaj, wsiadam. I właśnie, nie, no to nie był pierwszy mój raz. Byłem na statyce parę miesięcy temu. To wiem jak tam było, miękko,
1: co
0: pięknie.
1: Co to jest statyka? To są te zajęcia
0: prezentacja statyczna. No tak.
1: Myślałem, że jakieś takie zajęcia, wiesz.
0: Nie, statyczna typu... prezentacja. Nie ZPT. I nie zajęcia praktyczne techniczne. I słuchaj, nie, to już wtedy wiedziałem.
1: Myślałem, że coś w rodzaju korektywy, wiesz.
0: Wiedziałem, że to będzie dobrze, że będzie luksus, że będzie miękko, że będzie komfortowo. Jedna rzecz już, nie wiem, pewnie wspominałem, trudno o tym nie wspominać. Jedna rzecz została i boli mnie to bardzo. Niestety, został ten gładzik na kierownicy. Kierownica ma trochę inny kształt, ale tak. Gładzik został. Nie ma żadnego już dawno gładzika między siedzeniami w Mercedesach. No, ale gładzik został. No dobra, i teraz tak, pojeździłem. No, miałem parę godzin, bo to takie pierwsze jazdy do dyspozycji. Ten samochód na szczęście mógł jeździć gdzie chce, a nie tam z lotniska nad staw, a ze stawu na lotnisko, czy tam do hotelu, wszystko jedno. I powiem ci, no wiadomo, żadnych zaskoczeń. To płynnie zmieni te 9 biegów, w ogóle nie wiesz, na którym jedziesz, jak nie spojrzysz na wyświetlacz. Zużycie paliwa, bo w dieslu wiele osób pyta. Skoro, jak mówiłem 3 lata temu, że w BMC w dieslu 300-konnym zużycie paliwa miałem 7,5, to myślałem, że będzie mniej, bo dane techniczne podają tam 6 z kawałkiem, ale miałem między 7 i 8, ale dużo jeździłem też takie trochę po mieście. Bardzo urozmaicona trasa i czy to można uznać za złe czy dobre, nie wiem. Między 7 a 8 to wydaje mi się tak, można było tego oczekiwać, prawda? No słuchaj, ten samochód po tych kilometrach, nie wiem ilu, 100 iluś czy tam, no jak się domyślasz, nic mnie nie bolało. No, ani plecy, ani to niewiarygodne. Takie miękkie są te podgłówki. Jeśli chodzi o obsługę samochodu, wydaje mi się, że Mercedes jednak trochę to wszystko uprościł w ostatnich tych wszystkich modelach. To jest, owszem, tam jest, to jest takie wielobarwne, może krzykliwe, to za dużo powiedziane, ale to jest dość spójne, już chyba się nauczyliśmy trochę Mercedesa. Powiedz mi, jak ty, bo wydawało mi się, że ty jeszcze nie jeździłeś, no ale wiesz, jak to wygląda. Jak ty oceniasz to wnętrze? Powiedziałeś, że BMW super, że takie surowe, proste i że to by było lepiej. A co sądzisz o tym Mercedesie? Bo wiesz, jak to wygląda. No,
1: ja wiem, jak to wygląda. Słuchaj, to nie jest, to nie jest moja bajka. BMW 7 przed liftem też nie był moją bajką. Ja jeszcze nie dorosłem do tych ekranów. Nie dorosłem do tego przepychu, tak? Do tego wszystkiego, co w tych samochodach się dzieje. No ja, przepraszam, ja to akceptuję w takim codziennym użytkowaniu. No przecież mieliśmy Mercedesa CLA bardzo, parę razy ostatnio tego nowego. No to nie jest to samo, ale to ta sama ręka robiła, no powiedzmy, tak? To jest podobna filozofia projektowania,
0: no
1: i obsługi,
0: dobrze,
1: przede wszystkim.
0: Słuchaj, to
1: da
0: okay.
1: się z tym żyć, da się ja, z tym żyć, ale...
0: Mi to nawet dość pasowało, wiesz, oczywiście jest zupełnie inna filozofia, tak jak mówisz, w BMW. Słuchaj, no będziemy mieli po wakacjach tą wersję z napędem na obie osie S580, chyba 537 koni, 4 cylindry, co ja mówię, 4 litry pojemności V8. To najtańszy taki Mercedes kosztuje 500, chyba 80 tysięcy. No ale cały cennik to nie będę tu przedstawiał. Dobra, zamykamy. Mercedes klasy S, solidna modernizacja. Pierwsze wrażenie, tak jak oczekiwałem. Nic mi tam nie boli, nie doskwiera. Gładzika mogłoby nie być na kierownicy i to jest moje największe zastrzeżenie. Przejdźmy na koniec do tą, dajmy tam Daci chociaż za 4 minuty. Wiem, że to śmieszne porównanie, ale kiedyś Rolls-Royce'a Ghosta z Volkswagenem Upem żeśmy chyba w jednym audycji wrzucili, więc porównywali, więc czemu nie? Dacia, jaka, Jacku?
1: Dacia Spring, czyli kiedyś no, najtańszy samochód elektryczny. To jest samochód, który jest tak naprawdę produktem chińskim. I to jest auto, które było tym najtańszym elektrykiem, który można było kupić. W 2021 roku to się pojawiło i my żeśmy to parę razy testowali. I to było coś, co trudno było nazwać nawet takim pełnoprawnym samochodem. Ta pierwsza wersja, akumulator 27 kWh, zasięg 230 km od 0 do setki w 20 sekund i ta pierwsza wersja, ona miała pink. To jest samochód, który jest zbudowany na chińskiej konstrukcji, która w Chinach nazywa się Renault City. Też na niektórych rynkach jest to Renault Kwid. I 45 koni miała ta pierwsza wersja. Teraz dostępne są tylko dużo mocniejsze, 70 albo 100 koni. Jeździliśmy 100-konną wersją i powiem ci, że na mokrym to też się nie da jeździć, bo to po prostu na tych malutkich chińskich kółkach zrywa błyskawicznie przyczepność. Czy to jest fajne auto? Nie. To jest absolutne motoryzacyjny spód, tak? Tam już dużo więcej poniżej nie ma.
0: Ale elektryczny czy w ogóle?
1: Elektryczny i w ogóle. To jest auto, które jedzie i które zużywa mało prądu. Znaczy to mało prądu to było kiedyś, powiedzmy, że bardziej zauważalne, to jest między 10 a 12 kWh. Jak na taki malutki samochodzik ktoś powie, że to jest mało, ale to są już teraz większe auta, które zużywają podobnie. A to była męczarnia. To była męczarnia. Ile ta męczarnia kosztuje? 80 tysięcy wersja 70 koni, 85 tysięcy wersja 100-konna. Firma Renault nie jest nastawiona na sprzedaż tych samochodów już. To w momencie, kiedy były dopłaty, to jeszcze się tam jakoś sprzedawało i są te samochody zauważalne, natomiast w tym momencie, z tego co zauważyłem, to chyba od ręki nie są dostępne.
0: Wiesz co, ja myślę, że ten początki też były trudne w tej Daci, a też jakość wykończenia mi tam się nie podobała. Chociaż tak wieszali psy na tym aucie, że jak ja do niego wsiadłem, to mówię, o kurczę, to może nie jest bardzo złe, jest takie przyzwoite, ale myślałem, że będzie jeszcze gorzej. A przypomnij mi, bo ja w zimie pierwszy raz jeździłem w ogóle Dacią, pewnie ze 2-3 lata temu, tą Spring. Jakie zasięgi były?
1: Bo żeś... 200.
0: A no widzisz, czyli to, żeśmy się spierali i faktycznie to, co oni podają, że tam w mieście do prawie 300 można dojechać.
1: Znaczy to tak, no ale
0: można
1: to wiesz...
0: by, ale to musiałbyś chyba bardzo się starać i rekordy postarać się pobić. No wiesz co, powiem ci tak, podsumuję tylko tą Dacię. Ja ten samochód zastanawiam się, czekam na nową, może tak, bo Twingo już jest, to będzie bliźniak Twingo, trochę tańszy.
1: Tak, będzie lepiej, będzie prawda? Lepiej, będzie dużo lepiej. Tutaj ten z tego Springa już pożegnajmy.
0: Wiesz,
1: tak, chińska konkurencja. Leap Motor mały jest lepszy.
0: BYD, szczególnie BYD Dolphin Surf,
1: który jest
0: w pierwszej dziesiątce.
1: Tak, jest samochodem dużo, dużo lepszy. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do jutra.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam na dłuższą rozmowę, a dziś pomówimy o bezpieczeństwie, a konkretnie spróbujemy zastanowić się nad tym, dlaczego premier i minister spraw zagranicznych w ostatnim okresie tak często mówią o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji i tak często wskazują na to, że może dojść do jakiejś próby i tu właśnie trzeba ważyć słowa. Czy należy mówić rosyjskiego ataku, czy mówić o rosyjskiej ingerencji, prowokacji, cokolwiek, po to, żeby trochę uspokajać nastroje. Trudno tutaj to rozstrzygnąć. Tak czy owak spróbujemy nad tym trochę podumać. Wspólnie z Michałem Potockim z Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszam serdecznie po godzinie 19.
1: Reklama.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Polska Fundacja Narodowa miała stracić co najmniej 8 milionów złotych, były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rękach CBA. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Lewica zapowiada poprawki. Bez nich projektu nie poprze. Służby szukają kolejnych osób, które zaginęły po pożarze biurowca w Brukseli. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na razie nie wiadomo, kiedy były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zostanie przesłuchany, ale prokurator ma na to 48 godzin od chwili zatrzymania. Maciej Eś został dziś zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o niedopełnienie obowiązków i nadużycia prawne przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy z 2018 roku. Rok wcześniej założono odpowiedzialną za tę akcję Polską Fundację Narodową, w której Maciej Eś i Cezary J. byli członkami zarządu. Ich działania miały przynieść znaczne szkody fundacji na kwotę co najmniej 8 milionów złotych. Parlament Europejski znów zajmie się Grzegorzem Braunem. Dziś prokurator generalny Waldemar Żurek skierował wniosek o zgodę na zatrzymanie europosła. Chodzi o śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową we Wrocławiu dotyczące pozbawienia wolności w szpitalu w Oleśnicy dr Gizeli Jagielskiej. Śledczy chcą postawić politykowi m.in. zarzut bezprawnego pozbawienia wolności, pomówienia i zniesławienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Do tej pory mimo prób nie udało się tego zrobić, więc prokuratura chce mieć zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Największą zmianą będzie stworzenie publicznej listy lokali, które mogą służyć do tego rodzaju działalności. Ustawa, zdaniem wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia, da potrzebny wgląd w nieuregulowany dotąd rynek najmu.
14: Około 30-35% obiektów było poza naszą wiedzą w przestrzeni i samorządowej, i w przestrzeni państwowej. Dziś to nie będzie możliwe, ponieważ każdy z tych obiektów będzie musiał mieć nadany numer rejestracyjny.
13: Z obecnym kształtem ustawy nie zgadzają się jednak rządowi koalicjanci Lewica i Polska 2050, a Jan Mentzfel z Miasto Jest Nasze uważa obecny projekt za zły, bo został pozbawiony realnych narzędzi wpływu na najem ze strony gmin i spółdzielni mieszkaniowych.
1: Są pogłoski, że lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Jeżeli okaże się, że przyjmiemy przepisy w minimalnej wersji, czyli będzie obowiązkowy jedynie rejestr takich mieszkań, to absolutnie nic się nie zmieni. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
13: Lewica zapowiedziała zgłoszenie do projektu poprawek i to od nich uzależnia poparcie ustawy w Sejmie, bo w obecnym kształcie ustawy nie poprze. Co najmniej dwie osoby zginęły w pożarze remontowanego biurowca w Brukseli. Ciała wydobyto z szybu windy w momencie, kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać. W budynku miało znajdować się około 200 osób. Dwóch pracowników trafiło do szpitala z oparzeniami. Nadal nie wszystkie osoby zostały odnalezione, mówi rzecznik prokuratury w Brukseli.
15: Nadal brakuje 6 osób. Wiemy, że zaczęły one pracę rano, ale nie możemy się z nimi skontaktować. Prawdopodobnie wciąż znajdują się w budynku.
13: Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Sprawę badają tamtejsze służby. W informacjach to wszystko. Teraz w Tok FM. Czas na sport.
16: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. To będzie starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata, czyli Francuzi, zagrają dziś w półfinale mundialu z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Mecz w Dallas ma być prawdziwą piłkarską ucztą. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
18: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę, że wszyscy liczą dziś na piłkarski spektakl. To oczywiście mogłoby być starcie godne finału Mistrzostw Świata, ale z drugiej strony mecz Argentyny z Anglią także. To jednak Francja wygląda tym turnieju najlepiej, a od jej piłkarzy bije pewność siebie, mówi pomocnik Adrien Rabiot. Nikogo się nie boimy i przystępujemy do tego półfinału w najlepszej możliwej formie. Wszystko wygląda dobrze. Nie sądzę, abyśmy mogli być w lepszej dyspozycji. Pierwszy półfinał mundialu dziś od 21 w Dallas. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
17: Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao i Real Sociedad rozpoczną sezon ligowy tydzień później, ogłosiła La Liga. To dlatego, że kilku piłkarzy z tych drużyn wciąż pozostaje w grze na mundialu. Real Madryt w pierwszej kolejce miał podjąć Real Sociedad, a Barca miała rozpocząć sezon na Camp Nou spotkaniem z Athletic Bilbao. Ostatecznie pierwszymi meczami w nowym sezonie będą dla tych ekip spotkania drugiej kolejki. Real zagra wtedy na wyjeździe z Espaniolem, to będzie w sobotę 22 sierpnia, a Barcelona również na wyjeździe zmierzy się dzień później z Elche. Polscy siatkarze po 2 tygodniach przerwy rozegrają w Chicago ostatni turniej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopiecznych trenera Nikoli Grbicza czeka najtrudniejsze zadanie w tej edycji rozgrywek, bowiem zmierzą się kolejno z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Mecz z Bułgarią jutro o 19:00. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
16: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
13: Jutro deszczowo i burzowo będzie w większości kraju, ale ciepło. Najspokojniej, ale i najchłodniej na północy i na północnym zachodzie. Maksymalnie około 20 na krańcach zachodnich i północnych. Do 29 w centrum oraz na wschodzie, chłodniej nad morzem. Około 18.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jak zwykle największym problemem jest tak zwany stan rzeczywisty. Nie wyobrażenia, nie przeczucia, nie przekonania i z całą pewnością nie lęki, tylko zobaczenie sytuacji w takich proporcjach, które pozwalają wychwycić różnicę między słabościami a przewagami. Mówię to w kontekście doniesień o rosnącym ryzyku rosyjskich ataków. Mówią o tym i premier, i minister spraw zagranicznych. Ich wypowiedzi mają rzecz jasna wielopoziomowe znaczenie, bo służą także politycznej integracji wokół sprawy bezpieczeństwa państw wschodnich Unii Europejskiej, ale fakt, że pojawiają się teraz i pojawia się ich sporo, ma swoje uzasadnienie. Ale lęk przed wojną ma zupełnie inną logikę niż logika ostrzeżeń. Nie czyta faktów, karmi się ogólnymi wyobrażeniami. Wielka Rosja napadnie małą Polskę albo małe kraje bałtyckie, albo zniszczy podzieloną, rozproszoną Europę. To jest sposób interpretowania tego rodzaju doniesień. To jest sposób myślenia, który uruchamia się niemal natychmiast, z automatu. Wiele zawdzięcza technikom opisu, a jeszcze więcej trikom, jakimi zabiegamy o uwagę. Kiedyś mówiło się: media zabiegają o uwagę. Tak, tylko które? Dzisiaj mocnymi tezami karmią się i posty w serwisach społecznościowych i nagłówki prasowe. Budujemy metafory, które potem nam ciążą, kształtują sposób myślenia i przeżywania rzeczywistości, z którego płynie obraz słabej Europy, uzbrojonej po zęby i agresywnej Rosji. Gdyby rzeczywiście Rosja była tak silna, jak próbujemy sobie to w tych opowieściach przekazać, wojna w Ukrainie byłaby już przegrana. Gdyby Europa była tak słaba, jak to sobie wyobrażamy, tak podzielona, jak zwykliśmy przypuszczać, nie doszłoby ani do zacieśnienia sankcji, które mocno osłabiają Putina, ani też Europa nie poradziłaby sobie z żadnym z minionych kryzysów brexitowym, pandemicznym, energetycznym i bezpieczeństwa. Dysproporcje siłowe zresztą też wskazywałyby raczej na przewagę europejskich arsenałów. Różnica tutaj nie leży w samym potencjale, co raczej w gotowości i mobilizacji, w których to obszarach Rosja od ponad dekady się ćwiczy, a kraje Zachodu niekoniecznie, choć i to się zmienia. Kiedy więc ktoś w pokoju mówi, ryzyko rośnie, nie odpalajmy sobie od razu w głowie neonu z napisem zbliża się 1 września 1939 roku. To nie tak. Ale też nie zakładajmy, że to jest bajanie albo puste straszenie. Hasło atak jest stopniowalne, czego dowodów widzieliśmy aż nadto w ostatnich latach. W pewnym sensie to wszystko jest niczym nowym. Życie w sąsiedztwie zagrożenia to coś, co gatunek ludzki ćwiczył i co wytrzymywał przez stulecia. W pewnym sensie wzdychanie do ery europejskiej stabilności, że minęła, jakaś belle époque się skończyła i tak dalej, to też jest mocno fałszywe. Pomija i doświadczenie niestabilności, jakie przeżyły kraje Europy Środkowej w okresie transformacji, i wojnę na Bałkanach, pomija wreszcie zimnowojenny czas napięcia. Ile więc trwała ta belle époque? Dekadę między rozszerzeniem z 2004 roku a aneksją Krymu z 2014? Ale czy naprawdę wtedy byłaby to aż epoka?
19: Reklama.
20: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
21: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
22: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
21: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
22: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
23: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
24: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
25: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
24: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
25: Wygodnie i za darmo.
24: No.
26: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
28: Volkswagen.
29: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
30: Au! Znów ten ból.
31: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
30: Mm-hmm.
31: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
30: O.
31: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
32: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
31: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
33: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
24: Marian... A gdzie mogę kupić?
25: Na mediaexpert.pl.
24: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
25: Na mediaexpert.pl.
24: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
25: Barbara,
1: na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiali o takiej... Właściwie chcę zacząć od twojej wypowiedzi, którą usłyszałem od ciebie no tak mniej więcej półtora tygodnia temu w studiu Radia Tok FM, kiedy powiedziałeś, że wchodzimy w taki okres, czy jesteśmy w takim czasie, kiedy prawdopodobieństwo rosyjskich prowokacji w Polsce rośnie. Znaczy prawdopodobieństwo tego, że Rosjanie będą próbowali zrobić coś. I za chwilę spróbujemy trochę być może przybliżyć, czy jakoś odmalować, co by to miało być ewentualnie, na co ewentualnie przygotowują się nasze służby, ale być może i my powinniśmy się jakoś przygotować. Natomiast ja bym może zaczął od pytania w ogóle takiego szerszego, dlaczego teraz, skąd to wiadomo i czy to chodzi tylko i wyłącznie o to, że Rosja jest słaba i jest w trudnej pozycji, bo trochę jest taka reguła, że im Rosja słabsza, tym bardziej niebezpieczna. Czy to jest głównie to, czy coś jeszcze?
3: Między innymi to. Rzeczywiście sytuacja, w której Rosja nie jest w stanie osiągać swoich celów w wojnie z Ukrainą, a nawet wręcz przeciwnie, że otrzymuje ciosy i to otrzymuje ciosy widoczne dla przeciętnego mieszkańca Rosji, włącznie z przeciętnym mieszkańcem Moskwy, który ma problemy z zakupem benzyny, ma drony latające nad głową. Wszystko to sprawia, że nastroje zarówno w społeczeństwie rosyjskim, jak i być może przede wszystkim w takiej klasie, powiedzmy, polityczno-czekistowsko-wojskowo-komentatorskiej się pogarszają. W związku z czym dla Rosji, dla rosyjskiego myślenia strategicznego, jednym z możliwych rozwiązań w takiej sytuacji jest ucieczka do przodu, jest próba ucieczki do przodu. I Rosja, patrząc swoimi oczami na środowisko międzynarodowe, Rosji się wydaje, czy może się wydawać, że słabym punktem całego świata Zachodu jest po pierwsze kondycja społeczeństw w niektórych krajach ważnych z punktu widzenia wsparcia dla Ukrainy, czy to logistycznego, czy finansowego, czy wojskowego. I drugim słabym punktem może być taka szara strefa pomiędzy odpowiedzią na otwartą agresję z kolumnami pancernymi, samolotami i piechotą, a taką wojną hybrydową, która trwa już teraz. To znaczy, biorąc pod uwagę, jak jest skonstruowany artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który daje pewne pole do rozważań natury politycznej, czy to, z czym mamy akurat do czynienia, jest już agresją i wymaga odpowiedzi całego sojuszu, czy też jest czymś pomiędzy i niedookreślonym i w związku z czym takiej odpowiedzi nie wymaga. I to są dwa słabe punkty, które Rosja może spróbować, w które Rosja może spróbować uderzyć w ramach takiej ucieczki do przodu i odwracania uwagi od porażek, no takich prestiżowych porażek w wojnie z Ukrainą. A dlaczego teraz? No dlatego właśnie, że po pierwsze od paru miesięcy Ukraińcy coraz odważniej i skuteczniej atakują rosyjską infrastrukturę energetyczną i coraz skuteczniej atakują też zaplecze frontu, zwłaszcza na Krymie. A Krym jest ważny nie tylko symbolicznie, ale też jest ważny jako terytorium tranzytowe, zaopatrujące cały front południowy, czyli od obwodu chersońskiego aż po Mariupol. No i przy okazji przed nami seria dosyć istotnych wyborów w Europie. Z punktu widzenia rosyjskiego chyba najciekawsze i najważniejsze będą wybory chronologicznie we Francji w kwietniu 27 roku, które mogą doprowadzić do rewolucji politycznej, czyli do pierwszego zwycięstwa wyborczego skrajnej prawicy, która ma swoją historię bliskiej współpracy z Kremlem. No a później mamy wybory też parlamentarne w Polsce, która z kolei jest istotna z punktu widzenia już nie pomocy wojskowej, bo ta została praktycznie wstrzymana po 23 roku, ale z punktu widzenia pomocy, z punktu widzenia logistyki i całego zaplecza frontu, dostaw broni i innego rodzaju sprzętu na Ukrainę.
0: Spójrzmy jeszcze może przez moment, żebyśmy ten obrazek jakoś dopełnili. Z czego wynikają te niedawne sukcesy armii ukraińskiej? Z czego wynika to przechylenie się szali, nie wiem, czy takie znowu jednoznaczne, na korzyść Ukrainy. Jak ty to widzisz?
3: Ja bym w ogóle nie mówił o tym, że się szala przychyliła na korzyść Ukrainy jeszcze, dlatego że na tym najistotniejszym odcinku frontu, czyli w obwodzie donieckim, wciąż inicjatywy mają Rosjanie. I co więcej, biorąc pod uwagę ich ostatnie sukcesy w Konstantynówce, wydaje się, że mają powody do optymizmu, jeśli chodzi o potencjał właśnie podbicia całego obwodu donieckiego, czyli tych najważniejszych, tej twierdzy Donbas, którą Ukraińcy budowali od 2014 roku. Natomiast te sukcesy w uderzeniach dalekiego i średniego zasięgu wynikają z automatyzacji, wynikają z postępu technologicznego, z bliskiej współpracy z zachodnimi producentami, przede wszystkim dronów, i z tego, że dzięki tym dronom i własnemu projektowi rakietowemu, bo to też warto pamiętać o tym, że to nie tylko drony uderzają w rosyjskie rafinerie, ale też ukraińskie rakiety, Flamingo zwłaszcza, no to wszystko sprawia, a Rosja jest bezbronna w sensie obrony przeciwlotniczej. Znaczy to jest za duży teren, żeby Rosjanie byli w stanie się przed tym wszystkim, byli w stanie cały ten teren obronić. Nawet biorąc pod uwagę to, że nawet z obroną Moskwy mają problem, że tam też spadają im na głowę, tam przede wszystkim drony akurat. No ale te symboliczne obrazki z Moskwy, one też mają swoje znaczenie psychologiczne i polityczne. Więc przede wszystkim automatyzacja i rozwój dronów, no i bliska współpraca, to też warto o tym pamiętać, że to nie jest tak, że ukraińskie know-how jest kompletnie oderwane od współpracy z państwami zachodnimi, bo tak nie jest. I w wielu tych programach dronowych i rakietowych aktywną rolę odgrywają partnerzy ze Stanów Zjednoczonych, z państw Europy Zachodniej.
0: No ponoć bardzo Niemcy inwestują w produkcję dronów w Ukrainie i ta współpraca jest bardzo silna, ponoć fabryki i te linie produkcyjne są bardzo blisko frontu. I to też jest jakiś taki element tej układanki, o którym właśnie nie można zapominać, to co teraz powiedziałeś.
3: Tak, Niemcy, Brytyjczycy, ale też swoje zaangażowanie mają państwa nordyckie. Zresztą Polska też. Tutaj akurat nie jesteśmy na pierwszej linii, ale Polska też w tym uczestniczy. Zarówno prywatne firmy, jak i cała ta państwowa zbrojeniówka też intensywnie się co najmniej przyglądają temu, co tam się dzieje.
0: Przechodząc do sytuacji w samej Rosji, bo tutaj też warto się nad tym zastanowić, co tam się dzieje, bo ja rozumiem, że poza tym, że Ukraińcy odnotowują pewne sukcesy właśnie wykorzystując te luki w obronie rosyjskiej, luki dość oczywiste, wynikające też w dużej mierze właśnie z obszaru i z trudności kontroli takiego ogromnego terytorium, to jeszcze zadałbym sobie pytanie, czy to, co obserwujemy, nie jest w gruncie rzeczy takim opóźnioną konsekwencją polityki sankcyjnej. To znaczy to, że coraz trudniej jest jednak łatać te rozmaite kłopoty i te pożary, gasić pożary, które takie symboliczne w tej chwili mówię, nie mówię o pożarze rafinerii, choć to też jest trudno ugasić, które się właśnie w Rosji wydarzają w związku z tą przedłużającą polityką sankcyjną, przedłużającą się Europy i Zachodu?
3: No, w jakimś stopniu na pewno tak, bo te sankcje, które zostały wprowadzone po 2022 roku przez szeroko rozumiany świat Zachodu, one rzeczywiście są bezprecedensowe i pewnie chcielibyśmy, żeby były szersze, żeby były skuteczniejsze, żeby trudniej je było obchodzić, ale mimo wszystko ta odpowiedź Zachodu, ona nie była taka słaba, jak to Rosjanie chcą pokazywać. I w niektórych sektorach rzeczywiście one są bolesne dla Rosji, chociażby jeśli chodzi o lotnictwo pasażerskie, tak? Znaczy Aeroflot i inne miejscowe linie lotnicze mają duży problem z utrzymaniem na chodzie samolotów, dochodzi do kanibalizacji, to znaczy te modele maszyny w gorszym stanie technicznym są rozbierane na części po to, żeby było na remonty tych nowszych samolotów. Co prawda znów te sankcje bywają obchodzone. Bardzo istotną rolę w obchodzeniu sankcji odgrywają niektórzy rosyjscy sąsiedzi, tacy jak Kazachstan czy Armenia. No, Armenia nie jest bezpośrednio sąsiadem, ale uczestniczy w różnych schematach, a przede wszystkim Chiny. Chiny są ogromnym zapleczem i technologii, również technologii podwójnego zastosowania dla Rosji. Od Chin zależy rzeczywiście w tej wojnie bardzo dużo, co ma swoje plusy i minusy. Małym plusem jest to, że Chińczycy bardzo wyraźnie dają do zrozumienia, że jakakolwiek opcja atomowa nie wchodzi w grę. No ale dużo większym minusem jest to, że Chińczycy podtrzymują tą kroplówkę dla Rosji i ta chińska kroplówka pozwala Rosji planować wojnę, planować kontynuowanie tej wojny.
0: Jeszcze tak jakby domykając trochę ten wątek kontekstów pewnych, w których teraz działania rosyjskie się wydarzają, to ja bym cię zapytał może o taki szerszy obrazek, to znaczy czy możemy powiedzieć, że wpływy rosyjskie, tak szeroko rozumiane wpływy międzynarodowe, jednak mocno słabną i że to widać w ostatnich miesiącach. No, pojawiają się takie interpretacje, pewnie też nie nowe, ale no, akcentujące, że właśnie te problemy Rosji na froncie ukraińskim i problemy jakby w relacjach z Zachodem, tak łagodnie mówiąc, no przekładają się bardzo mocno na takie kurczenie się tej projekcji siły rosyjskiej. Jak ty to widzisz?
3: Generalnie tak. Jak spojrzymy na mapę, to ci dalej położeni sojusznicy rosyjscy są krok po kroku odstrzeliwani głównie za sprawą polityki Donalda Trumpa. Znaczy Wenezuela już w zasadzie odpadła. Wenezuela została przekształcona w kolonię zarządzaną przez Marca Rubio w zasadzie. Iran ma swoje problemy, już nie jest w stanie chociażby, no też ta pomoc irańska nie jest potrzebna, bo Rosjanie przejęli technologię produkcji dronów i ją rozwinęli. Ale Iran też był istotną częścią rosyjskiej mapy sojuszy. Jeśli spojrzymy na państwa Kaukazu Południowego, no to Gruzja co prawda zwraca się w stronę Rosji, ale Armenia i Azerbejdżan dosyć odważnie sobie poczynają. Też nie bez udziału administracji Donalda Trumpa. Azja Środkowa, do Azji Środkowej bardzo aktywnie wchodzą Chińczycy, również politycznie, co jest rzeczywiście nowością ostatnich lat, bo wcześniej Chińczycy bardzo intensywnie zajmowali się przejmowaniem gospodarek tych państw. W ostatnim czasie dotyczy to też polityki, co też sprawia, że na przykład władze Kazachstanu, chociaż pod względem takiej dyplomatyczności i ostrożności są wzorem dla reszty świata, ale rzeczywiście niektóre kroki czynią też bardzo interesujące. W zasadzie natomiast ja bym nie powiedział, że te trendy one się powtarzają na całym świecie i wobec wszystkich regionów. Z jednej strony Rosjanie bardzo aktywnie weszli w Afrykę Zachodnią. Tworzony tam pod auspicjami Rosji Sojusz Państw Sahelu, zarządzanych przez hunty wojskowe, które doszły do władzy w relatywnie krótkim okresie, mam na myśli Niger, Mali i Burkina Faso, one bardzo intensywnie pozbywają się wpływów zachodnich, ale z drugiej strony to jest bomba z opóźnionym zapłonem, podłożona pod miękkie podbrzusze Europy, dlatego że w razie potrzeby te państwa, jeszcze we współpracy z feldmarszałkiem Khalifą Haftarem, który zarządza częścią Libii, są w stanie wygenerować poważny kryzys migracyjny, podobny do tego z 2015 czy 2016 roku, który przecież bardzo mocno zestabilizował Europę i z którego skutkami politycznymi w zasadzie nie poradziliśmy sobie do dzisiaj. A z drugiej strony no, Rosja odnosi poważne sukcesy w wojnie kognitywnej przeciwko społeczeństwom zachodnim, to znaczy wzrost nastrojów antyukraińskich i prorosyjskich w państwach Europy, w tym w Polsce. To nie jest tak, że to jest wyłącznie ręka Kremla, to nie jest takie proste, bardziej zniuansowana sytuacja, no ale jednak działa to również na rękę Federacji Rosyjskiej i pozwala właśnie myśleć o tym, że no, nie udały się Rosjanom wybory na Węgrzech, nie udały się wybory w Mołdawii, ale być może któreś kolejne wybory w którymś ważniejszym państwie Europy im się udadzą. A biorąc pod uwagę, jak wygląda chociażby system sankcyjny w Unii Europejskiej, gdzie jest wymagana mimo wszystko jednomyślność, albo cała układanka pomocy dla Ukrainy, no to wystarczy wyjąć jedno poważne ogniwo, żeby ta układanka się, jeśli nie posypała, to mocno odwrężyła.
0: No i teraz pytanie, co w związku z tym może się zacząć wydarzać? Wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy, czyli to, co powiedziałeś, rośnie prawdopodobieństwo rosyjskich prowokacji. Co się w tym zdaniu kryje? Czego jakby należy, czy można oczekiwać?
3: Na pewno można oczekiwać podwyższenia intensywności różnego rodzaju działań aktywnych wymierzonych w państwa naszego regionu. Mieliśmy już do czynienia z próbą dronową we wrześniu ubiegłego roku nad Polską. Te drony były nieuzbrojone, no ale były. I nie wiedzieliśmy o tym, czy są uzbrojone, czy nie, w momencie, w którym znajdowały się jeszcze w powietrzu. Mamy do czynienia z prowokacjami, z aktami dywersji. Była próba wysadzenia pociągu na linii Warszawa-Lublin. Były próby, były przecież podpalenia. Było podburzanie migrantów ukraińskich, finansowanie protestów wymierzonych niby w Zełenskiego, za co ostatnio Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziła do wydalenia 10 osób, obywateli Białorusi i Ukrainy. Były próby skrytobójstw i porwań aktywistów, działaczy opozycji, przede wszystkim białoruskiej, również na terenie Polski. Służby rosyjskie próbują docierać do ludzi, płacąc im za różnego rodzaju, za udział w prowokacjach. Mieliśmy do czynienia chociażby z wykorzystaniem obywateli Polski do ataków na z kolei przedstawicieli rosyjskiej diaspory w Wilnie. To jest wszystko to, co się działo do tej pory. Natomiast można zawsze tę temperaturę podnieść. Drony, które mogą polecieć niekoniecznie w Polskę, ale w państwa wschodniej flanki NATO i mogą już być uzbrojone, może być ich więcej, może dojść do jakiegoś niby niezamierzonego naruszenia przestrzeni powietrznej czy też granicy. Finowie alarmują, że Rosjanie intensywnie rozbudowują infrastrukturę wojskową wzdłuż granicy z Finlandią. Finlandia przecież też została wepchnięta do NATO przez rosyjską agresję na Ukrainę, wcześniej zachowując neutralność. Rosjanie przywracają bazy, które zostały zlikwidowane po zimnej wojnie, rozbudowują połączenia kolejowe, budują nowe obiekty infrastruktury wojskowej. Intensywnie działa propaganda oskarżająca chociażby państwa bałtyckie o szykowanie ataków, czy umożliwianie ataków dronowych na tę północną część europejskiej Rosji, czyli na Petersburg, na Ustługę, port podpetersburski. No i to wszystko razem daje dosyć ciekawy obraz. Chociaż z drugiej strony też warto powiedzieć, że część ekspertów i wojskowych, chociażby szef wywiadu wojskowego Estonii, ostatnio się na ten temat wypowiadał, mówi o tym, że wprowadzanie do dyskusji takiego strachu przed nieuniknioną rosyjską inwazją czy rosyjską agresją jest poniekąd też działaniem w interesie Kremla, bo strach może mobilizować do działania, ale może też paraliżować i może też rozsadzać społeczeństwo od środka i może też powodować, że większa grupa ludzi zaczyna myśleć o tym, że może by dla świętego spokoju coś tam tej Rosji oddać, czego ona wcześniej nie miała i w ten sposób zapewnić sobie większe bezpieczeństwo w takim rozumieniu. No, inna sprawa, że jedno też drugiemu w sumie nie przeszkadza. Znaczy, że podburzanie strachu, podsycanie strachu leży w interesach Rosji, ale to nie znaczy, że za tym strachem nie może się kryć realne ryzyko, bo nieprzypadkowo ważne postaci europejskiego świata politycznego, z naszego podwórka wymienić premiera Donalda Tuska, ministra Radosława Sikorskiego, mówią o tym, że taka groźba rozszerzenia agresji poza Ukrainę jest realna i może się wydarzyć w okresie liczonym w miesiącach, a nie w latach. Tak? Mówił o tym Tusk, rozmawiał z Financial Timesem, daje do zrozumienia Radosław Sikorski, w weekend włoskie Il Messaggero opublikował wywiad z ministrem spraw zagranicznych Polski, w którym też był o to pytany. Prasa również ostatnio, Daily Telegraph, Onet u nas, amerykańska prasa informowała o tym, że jakoby Amerykanie ostrzegali nasze władze przed takim ryzykiem jakiejś rosyjskiej prowokacji z wyższej półki niż to, co widzieliśmy dotychczas. Więc rzeczywiście wchodzimy w okres, kiedy Rosja, odczuwając swoją słabość i odczuwając problemy na froncie, może szukać próby ucieczki do przodu. To jest tak jak trochę zranionym dzikim zwierzęciem, które ranione może być bardziej nieprzewidywalne i bardziej niebezpieczne niż przed odniesieniem ran.
0: Tak, to jest jeszcze na moment, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, bo przytoczyłeś całą masę różnych przykładów potencjalnych rosyjskich działań. Ja bym chciał, żebyśmy się cofnęli do takiego wypadku z czerwca tego roku, czyli zabójstwo w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej. On się nazywał Robert Kuzowkow, a w przestrzeni medialnej funkcjonował jako Semion Skrzypecki. został zastrzelony. Czy myślisz, że to... Czy wiadomo, że to też należy zaliczać do tego arsenału rosyjskich działań? Czy tutaj podejrzenia właśnie idą w stronę Kremla, w stronę służb rosyjskich?
3: Myślę, że tak. Pewnie o szczegóły trzeba by pytać instytucje, które śledztwo prowadzą pod tym kątem, ale moim zdaniem pod tym akurat zabójstwem podpisują się, czy podpisałyby się konkretnie Czeczeni. Podpisaliby się, czyli Ramzan Kadyrow, dlatego że Ramzan Kadyrow jako pierwszy jeszcze wiele lat temu dostał od Rosji zielone światło na przeprowadzanie zabójstw politycznych wymierzonych wtedy jeszcze głównie w opozycjonistów czeczeńskich. Do takich zabójstw dochodziło w Wiedniu, do ataków dochodziło o różnym stopniu skuteczności, dochodziło w Szwecji, dochodziło we Francji. I Skrypiecki jako człowiek, który brutalnie wyśmiewał wszystkich tak na dobrą sprawę, włącznie z Ukraińcami. Natomiast ze względów kulturowych najboleśniej te szyderstwa były odczuwane właśnie w Czeczenii, w otoczeniu Ramzana Kadyrowa. Skrypiecki otrzymywał nawet publiczne pogróżki od przedstawicieli czeczeńskiej administracji, czeczeńskich władz. I myślę, że fakt, że o ile dobrze pamiętam i o ile nasze służby podtrzymują tę wersję, że zatrzymano, że podejrzewany o udział w tej zbrodni jest obywatel Gruzji, ale z imieniem wskazującym na azerbejdżańskie pochodzenie etniczne, ten ślad kaukaski może być właśnie uprawdopodobniony w ten sposób. Natomiast fakt, że Siemion Skrypiecki zginął na terenie Polski, też jest sygnałem ostrzegawczym i zostało tak odebrane jako sygnał ostrzegawczy w ogóle wobec wszelkiej maści dysydentów, którzy kontestują działania czy politykę Władimira Putina. I zresztą takich wypadków jest więcej, niekoniecznie aż tak drastycznych jak w przypadku zabójstwa Zbigniewa Podlaskiego, ale dopiero co białoruska dawna sportsmenka olimpijska, a obecnie działaczka opozycyjna Gierasimienia została zaatakowana przecież na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Ktoś podbiegł do niej, uderzył ją w tył głowy i uciekł. Więc to oczywiście nie znaczy, że tam był jakiś wątek polityczny, no ale wybór postaci, wybór ofiary ataku też pozwala na uprawdopodobnienie takiej tezy. Czy na przynajmniej postawienie takiej tezy, dopóki nie zostanie ona zdementowana przez policję czy prokuraturę, czy ABW.
0: No tak, to jest zawsze taka pewna przestrzeń do przypuszczeń czy do domysłów, ale też fascynujące jest to, jak się popatrzy na te zabójstwa czy na te próby zabójstw, które są już udokumentowane, przebadane także ze społeczeństw zachodnich, to fascynujący jest ten wybór ofiar, prawda? Czyli to, że to jest jakiś taki miks personalnych uraz z sygnałami wysyłanymi do społeczności, czy nawet do państw konkretnych, prawda? Czyli to takie dwa w jednym, to zaszywanie tego komunikatu w bardzo różnych, nie wiem, kontekstach, czy różnych sytuacjach. Także trochę na przykład nie wiemy, dlaczego to był Siergiej Skripal, prawda? Co tam się właściwie wydarzyło, dlaczego on był taki ważny?
3: Tak, chociaż ja mam wrażenie, że właśnie też ciekawym wątkiem jest wybór sposobu ataku z punktu widzenia zaszeregowania danej ofiary. Ja mam wrażenie, że najbardziej wyrafinowane metody ataków są zarezerwowane dla ludzi uznawanych przez rosyjską elitę za zdrajców. To dotyczyło Siergieja Skripala, to dotyczyło wiele lat temu Aleksandra Litwinienki, to dotyczyło nawet Aleksieja Nawalnego w jakimś zakresie, tak? Znaczy stosowano wobec nich trucizny albo wręcz materiały radiacyjne, promieniotwórcze. Dla osób z innych grup, takich jak Skrypiecki, były zarezerwowane mniej wyrafinowane metody, czyli pobicia albo właśnie zabójstwa dokonane przy użyciu broni palnej. Więc ja myślę, że to też nie jest przypadek, że tamten podpis zależy od zaszeregowania danej ofiary.
0: Ale wracając do tego, co powiedziałeś przed chwilą, czyli do tego, że poza licznymi działaniami hybrydowymi, z którymi mamy do czynienia właściwie cały czas, one są mniej lub bardziej spektakularne, ale są, to nie do końca jesteśmy, nie do końca możemy się czuć pewni, jeśli chodzi o taki bardziej konwencjonalny sposób działania rosyjskiej armii czy państwa rosyjskiego. I teraz pytanie, które się nasuwa w sposób oczywisty, co Rosja miałaby z tego mieć? To znaczy konwencjonalny atak, nie wiem, na Polskę czy na państwa bałtyckie, co by to dało?
3: To zależy, co rozumiemy pod hasłem konwencjonalny atak, bo Rosja na pewno nie jest w stanie przeprowadzić takiego ataku na Polskę, Estonię, Finlandię czy kogokolwiek, jak to miało miejsce 24 lutego 2022 roku w odniesieniu do Ukrainy, bo po prostu nie ma takich możliwości, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o kadry. Inna sprawa, jeśli sobie wyobrazimy ograniczony atak przy użyciu jakiegoś niewielkiego oddziału, który gdzieś tam wejdzie, zajmie jedno miasto, okopie się i potem Rosja przedstawi ofertę negocjacji Europie na zasadzie, że wy wstrzymujecie pomoc dla Ukrainy, a my wychodzimy z tego właśnie miasteczka X, które zajęliśmy, albo udajemy, że to nie my, bo to zielone ludziki, jak na Krymie w tym roku. I to jest pierwsza rzecz, czyli doprowadzenie, wymuszenie albo wprost na europejskich politykach, albo poprzez presję zastraszonych społeczeństw europejskich, wymuszenie jakichś ustępstw w postaci na przykład właśnie ograniczenia pomocy dla Ukrainy, zamknięcia hubów takich jak Jasionka czy drugi hub w Rumunii, ograniczenia współpracy zbrojeniowej, bo bardzo wyraźnie to zresztą w komunikatach w zasadzie wprost głoszonych przez Ministerstwo Obrony Rosyjskie jest poruszany właśnie wątek wspólnych projektów zbrojeniowych firm ukraińskich i firm europejskich czy zachodnioeuropejskich, w tym polskich. A trzeci powód, czy trzeci motyw, to jest przetestowanie artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, bo o ile w sytuacji, w której dajmy na to Berlin czy Warszawę poleciałyby rosyjskie rakiety i 100 tysięcy żołnierzy pomaszerowałoby na Suwałki, no to generalnie nie mamy wątpliwości, jak to interpretować. Nikt by nie miał wątpliwości, jak to interpretować. Jest to atak na państwo członkowskie NATO, jednoznaczny, zdecydowany, wiadomo, kto się go dopuścił i wiadomo, jak powinniśmy przynajmniej teoretycznie i zgodnie z zobowiązaniami naszymi zareagować. Ale w sytuacji, w której Rosja da możliwość środowiskom niechętnym do zaangażowania się w takiej sytuacji, da możliwość podnoszenia wątpliwości, że a może to nie Rosja, a może to nic poważnego, a może nie ma co się tam angażować w starania o odbicie jakiegoś tam miasteczka na pograniczu, nie chcę wymieniać nazw krajów, bo to nie o to chodzi, na pograniczu rosyjsko jakimś, no to zwłokę jakakolwiek albo ograniczenie reakcji sojuszu do jakiejś symbolicznie politycznej czy sankcyjnej reakcji sprawia, że Rosja będzie mogła powiedzieć: OK, rozbroiliśmy wam to NATO, sojusz nie istnieje, artykuł 5 nie zadziałał, to teraz może pogadamy na poważnie o tym, kto ma się skąd wycofać i jakie mają być zasady współżycia po rozejmie.
0: Ale czy ty myślisz, że to jest realne? To znaczy, to co teraz powiedziałeś, jest pewną oczywistą, byłoby pewną oczywistą, oczywistym zwycięstwem rosyjskim na polu propagandowym, na polu wizerunkowym. Jeżeli my to wiemy i my o tym rozmawiamy, no to trudno, żeby nie wiedziało tego dowództwo NATO, trudno, żeby nie wiedzieli tego premierzy państw NATO. Czy sądzisz, że NATO jest w tak głębokim kryzysie, że pozwoliłoby sobie na coś takiego? To znaczy, że sojusz mógłby być tak słaby i tak papierowy, żeby pozwolić na tego rodzaju sukces Rosji, która jest obłożona, tak jak powiedzieliśmy, bezprecedensowymi w historii sankcjami?
3: Pytając o NATO, tak naprawdę nie pytasz o NATO, tylko pytasz o poszczególnych liderów NATO. Czyli tak naprawdę zastanawiamy się nad tym, jakby zareagował Donald Trump, jakby zareagował Friedrich Merz, jakby zareagował Donald Tusk z Karolem Nawrockim, jakby zareagował prezydent Francji, kto by nim po kwietniu 27 roku nie był, czy premier Wielkiej Brytanii, kto by nim nie był, bo przecież też Keir Starmer, rząd lejburzystów trzęsie się w posadach, a w sondaże też są jakie są. Więc to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka, że istotne jest nie tyle obiektywna siła bądź słabość NATO, a to, jak tę słabość czy siłę NATO postrzegają na Kremlu. Bo Rosjanie mają tendencję do przeszacowywania własnych możliwości i niedoszacowania możliwości czy siły przeciwnika już. Oni już raz popełnili taki błąd w przypadku Ukrainy, planując 3-dniową operację specjalną, wyposażając oddziały, które miały iść na Kijów w mundury paradne, po to, żeby można było szybko Parady Zwycięstwa odbębnić. I no, pytanie, na ile wnioski z takiego błędu zostały oczywiście przez kierownictwo rosyjskie, wojskowe i przede wszystkim cywilne wyciągnięte. Więc ja nie twierdzę, że to jest bazowy scenariusz, broń Boże. I to też nie chodzi o to, żebyśmy wpadali w jakieś paniczne nastroje i spodziewali się rosyjskiego ataku na Wilno, Suwałki, Warszawę, Helsinki czy którekolwiek z innych miast wschodniej flanki NATO. Natomiast wydaje mi się, że prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest na tyle istotne, że no, przynajmniej planiści powinni realnie rozważać, co zrobić przy takiej ewentualności. Mniej więcej w takich słowach to właśnie minister Sikorski w ostatnim czasie określa, mówiąc o tym, że wysyłając sygnał pod adresem Rosji, że my wiemy, co szykujecie, nie szykujcie tego. I mam wrażenie, że reakcja przywódców europejskich, ona jest dosyć adekwatna, dlatego że chociażby polityka Emmanuela Macrona, wprowadzenie takiej niepewności strategicznej dla Rosji poprzez rozważania o parasolu atomowym, między innymi dla Polski, który nie do końca wiadomo, co tak naprawdę oznacza i celowo nie wiadomo, co dokładnie oznacza, bo chodzi o to, żeby Rosjanie też się nad tym zastanawiali, że im sprawniej będziemy umacniać współpracę również bilateralną czy wielostronną, równoległą do NATO, im więcej będzie opcji, im bardziej będziemy dostosowywać nasze siły zbrojne, nasze polskie, ale też nasze europejskie, do tego, jak wygląda dzisiaj wojna rosyjska.

0: to jest coś nowego, coś bardzo ciekawego, coś, co jest możliwe także dzięki poniekąd Putinowi, bo to Putin popchnął nie tylko Finlandię, ale też Szwecję do członkostwa w NATO. Umowy, różnego rodzaju porozumienia na różnym szczeblu i różnej wagi podpisywane z Niemcami, z Wielką Brytanią, z Francją, to wszystko ma swoje znaczenie. Im więcej tego będzie, tym trudniej będzie Rosjanom podjąć decyzję o tym, żeby właśnie przejść do takiego scenariusza eskalacyjnego.
1: No, to jest o tyle, myślę, fascynujące to, co teraz powiedziałeś, że zastanawiam się, na ile tutaj nie chodzi mi o to, żeby teraz przekierować naszą rozmowę na istotę sojuszu NATO, czy w ogóle na strukturę NATO, czy żebyśmy teraz nagle zmienili jakby temat tej rozmowy, ale warto chyba zrobić takiego rodzaju wtręt, że my nieustannie jednak w gruncie rzeczy mamy tendencję do podważania takich ciał kolegialnych, to znaczy niby jesteśmy za tym, ale zawsze kiedy przychodzi co do czego, to widzimy głównie w tych kolegialnych decyzjach zagrożenie, że to weźmie górę konflikt, partykularyzmy i tak dalej, prawda? Jeżeli na przykład popatrzymy na historię Unii Europejskiej, no to niekoniecznie tak się stało. To nie jest tak, że nie wiem, Brexit spowodował kryzys Unii Europejskiej. To nie jest tak, że kolejne jakby sytuacje kryzysowe powodują rozpad tego organizmu. Że jednak wspólnota interesów wiąże bardzo ściśle. I myślę, że NATO jest wspólnotą interesów, o czym Rosja swoimi działaniami nieustannie nam przypomina i je konsoliduje. Więc czy, jak ty sądzisz, czy my rzeczywiście powinniśmy...
0: Ja się z tym...
1: Tak, tak.
0: Ja się z tym generalnie zgadzam. Natomiast rzeczywiście Unia Europejska rozwijała się przez kryzysy i każde jakieś tam przełomowe projekty, programy, instrumenty pojawiały się dzięki kryzysowi strefy euro, kryzys z 2008, czy w zasadzie po 2008 roku z kryzysu migracyjnego, z rosyjskiej agresji na Ukrainę. I teraz tarć transatlantyckich, które no, bez nich prawdopodobnie nie byłoby ani sejfu, ani pożyczki 90-miliardowej dla Ukrainy. NATO podobnie. Znaczy, generalnie rzeczywiście ta wspólnota interesu świata zachodniego jest czasem niedoceniana, ale ona jest też czasem niedoceniana przez Rosję. Znaczy, Rosjanie, przekonując nas, że jesteśmy słabi i niezdatni do odpowiedzi, przekonuje też trochę sama siebie. I to też jest dodatkowy czynnik ryzyka. Natomiast NATO w zasadzie, i to też przykład, odwołam się znów do tego przykładu z września, z ataku nieuzbrojonych dronów rosyjskich na Polskę, no to sojusz zadziałał, bo w tej reakcji brali przecież udział żołnierze z szeregu innych państw sojuszniczych, z Holandii, z Niemiec, z Włoch. To zadziałało całkiem nieźle. Były tam potem różnego rodzaju inne dyskusje, czy wykorzystywaliśmy takie instrumenty, jakie trzeba było wykorzystać do strącania dronów. No ale to jest dyskusja trochę innego rodzaju. Więc ja się zgadzam, że my sami czasami nie doceniamy tej wspólnoty interesów, która dyktuje jednak chociażby, nie wiem, która nawet Donalda Trumpa jest w stanie zmusić do tego, żeby z pewnych rzeczy nie zrezygnował. Ale z drugiej strony to, że Rosja też w te wspólnoty interesów nie wierzy, z kolei na naszą korzyść nie działa.
1: To spojrzywszy właśnie na Rosję, czy możemy powiedzieć, że oni się nie uczą? Bo to jest w zasadzie z tego, co mówisz.
0: Uczą się.
1: No właśnie, z tego, co mówisz, to wynikałoby, że to zagrożenie jednak też trochę, no nie wiem, byłoby zakorzenione w tym przekonaniu, że do nich nic nie dociera. Gdyby powtórzyli te same błędy, które powtórzyli które wykonali w 2022 roku.
0: No, Rosjanie, znaczy i uczą się, i się nie uczą. To jest pytanie oczywiście, czy w konkretnym przypadku się akurat nauczyli, czy nie. Jeśli chodzi o pole walki, to się uczą dynamicznie i to jest ten wyścig zbrojeń ukraińsko-rosyjski, wyścig na technologię, na innowacje, czasami takie po partyzancku robione, chałupniczo, na taśmę klejącą i sznurek, on trwa i to nie jest tak, że Rosjanie nie mają się czym pochwalić, bo chociażby ten wyścig o drony i antydrony, on jest bardzo pouczający. Najpierw drony, które były zagłuszane sygnałem radioelektronicznym, no więc później stworzono drony na światłowody, potem te światłowody zaczęły być niszczone przez innego rodzaju drony, przez lasery. No to na to, jakby to jest taki wieczny wyścig jak między policją a przestępczością, tak, a przestępcami, że to jest wyścig na to, kto będzie bardziej kreatywny, sprawniejszy i tak dalej. Inne pytanie dotyczy błędów politycznych czy błędów w procesie decyzyjnym. I tutaj akurat one są o tyle trudniejsze do wykorzenienia, że one wynikają bezpośrednio z kultury strategicznej rosyjskiej. I ta skłonność do przeszacowywania, przeszarżowywania,

0: do takiej niepotrzebnej bezczelności, próby zastraszania, które miałyby prowadzić do rozkładu, a prowadzą do konsolidacji. No przecież ja nie sądzę, żeby Rosjanie chcieli doprowadzić do tego, żeby Finlandię i Szwecję wepchnąć do NATO. Finlandię, z którą Rosja ma ponad 1000 kilometrów wspólnej granicy, przez co długość granicy rosyjsko-natowskiej wzrosła, nie mam tych danych przed sobą, no ale wzrosła o rząd wielkości, i Szwecję, która ma jeden z najnowocześniejszych przemysłów zbrojeniowych w Europie, i w dodatku doprowadzenie do tego, że Morze Bałtyckie stało się praktycznie wewnętrznym morzem NATO, no to jest koszmarna porażka strategiczna Rosji. Jeżeli Rosja rzeczywiście podejmowała się agresji na Ukrainę, obawiając się okrążenia, czy obawiając się ekspansji baz wojskowych, no to zdaje się, że osiągnęła skutek odwrotny od zamierzonego. I niestety w sensie politycznym Rosja powtarza te same błędy. Nawet biorąc pod uwagę relacje z Donaldem Trumpem. Trump oferował Rosji bardzo dużo. Trump oferował Rosji, zwłaszcza w zeszłym roku, układ, który dałby możliwość rosyjskiej propagandzie do przedstawienia rozejmu jako swoje zwycięstwo, no a poza tym pozwoliłby Rosjanom uniknąć tej wizerunkowej katastrofy, którą teraz przeżywają w związku z kryzysem paliwowym, z tymi głębokimi uderzeniami Ukrainy. Więc jeśli chodzi o taką naukę na błędach politycznych czy decyzyjnych, to wielkim optymistą nie jestem.
1: No i to jest właśnie to pytanie, prawda? Czy to oznacza, że oni są, czy ten brak racjonalności, czy też ta inna racjonalność, z którą taki jest problem interpretacyjny, czy ona nas chroni, czy ona właśnie działa przeciwko nam, prawda? Czy to jest mniejsze ryzyko, czy większe ryzyko, że Rosja
0: to jest bardzo dobre pytanie, tak. Dlatego, że właśnie no, są czynniki, które to ryzyko zwiększają, a są czynniki, które to ryzyko zmniejszają. I to jest pytanie oczywiście o to, jak to wyważyć. Pewnie na oddzielną dyskusję.
1: Tak, tu już trzeba by bardziej precyzyjnie się przyjrzeć, w którym obszarze ta racjonalność, która jest taka odstająca od tej naszej, jest nam stanowi jakiegoś rodzaju osłabienie czy wyłom w tej logice rosyjskiej i w pewnym mechanizmie funkcjonowania, gdzie wprost przeciwnie. Dziękuję bardzo.
0: I to zrozumienie, to jeszcze dosłownie jedno słowo, jeśli mogę, bo to jest chyba istotne. I właśnie to zrozumienie różnic w logice, myśleniu i racjonalności pomiędzy Rosją a Zachodem jest z kolei naszym ogromnym problemem. Tego najlepszym przykładem jest najnowsza okładka Ekonomista, który reklamuje rosyjskiego oligarcha Andrija Mielniczenkę jako nadzieję na nową Rosję, chociaż artykuł, który on napisał, w pełni wspiera kremlowskie tezy i kremlowski plan minimum i straszy nas tym, czym nas Kreml chce straszyć, zachęca tym, czym chce nas zachęcać. I szczerze mówiąc, to jest akurat smutna puenta, że dalej się nabieramy na te same numery.
1: Ale skoro już o to zahaczyłeś, to rozwiń. Kto to jest Mielniczenko?
0: Andrzej Mielniczenko jest oligarchą, jest człowiekiem, który siedział w branży między innymi nawozowej. Człowiek bardzo bliski, bardzo zbliżony do Kremla, człowiek, który bardzo wiele inicjatyw rosyjskich władz finansował, i nagle on został wylansowany, zgłosił się niby do Ekonomista, zaproponował swój artykuł przestrzegający Zachód przed tym, żeby nie liczyła i nie grała na rozbicie Rosji od środka, dlatego że im bardziej będziecie wywierać presję na Rosję, tym rośnie ryzyko chaosu w Rosji, który dla was jest niekorzystny, tym bardziej rośnie ryzyko wepchnięcia Rosji pod w ramiona chińskie. Czyli krótko mówiąc, przestańcie dociskać Rosję, bo będziecie mieli problemy. Przy czym ja nie mam wątpliwości, że ten tekst Mielniczenki był przez Kreml, tam każdy przecinek był uzgadniany w administracji prezydenta, może tam powstawał. Tymczasem Ekonomist przedstawił tego człowieka jako, nie wiem, nieomalże nowego Dmitrija Miedwiediewa, rocznik 2008, tak? Czyli z człowieka, który daje nadzieję na normalniejszą, bardziej liberalną twarz Rosji. Tymczasem to jest element orkiestry rosyjskiej, rosyjskiej pod batutą jednego człowieka i tego samego człowieka.
1: Znaczy to jest rzeczywiście niesamowite, muszę powiedzieć, że Brytyjczycy i akurat brytyjskie media są nieprawdopodobnie podatne na takie rzeczy i to jest aż takie uderzające, do jakiego stopnia oni jednak nie znają tej Rosji. To znaczy jak tam jest im łatwo sprzedać opowieści o, nie wiem, właśnie takich świetnych wizjach albo o czymś nieprawdopodobnym profesjonalizmie, nie wiem, zachwyty nad Juliną, no takie rzeczy. To zawsze to na mnie robiło wrażenie, że to właśnie w tych mediach brytyjskich, które mają ten prestiż, które mają to takie poważanie szerokie w świecie. To, tak, jest niezwykłe.
0: Tak, i to jest mimo wszystko świadectwo siły rosyjskiego soft power. Że nie wiem, czy to chodzi o, czy to przez pryzmat już tych przytaczanych, nie wiem, Dostojewskich i Tolstojów, czy też chodzi o to, że my po prostu chcemy gdzieś tam widzieć jakąś inną twarz Rosji, która nie jest tak paskudna jak twarz, mówiąc przenośnie oczywiście, Władimira Putina, ale przecież wierzyliśmy i w dłużej niż to było potrzebne jako Zachód, wierzyliśmy w Borisa Jelcyna jako demokratę, dłużej niż to było potrzebne, wierzyliśmy w Dmitrija Miedwiediewa, kiedy było trzeba, więc ja nie mam wątpliwości, że jeżeli Kreml podejmie taką decyzję i postanowi postawić na systemowych liberałów, to Andriy Mielniczenko się do tego nada, będzie przyjmowany na czerwonych dywanach, nie tylko w Anchorage, ale też w ważniejszych miastach świata Zachodu. I jest to jedna z opcji na wyjście Rosji z twarzy, znaczy na zachowanie z twarzą z wojny, znaczy wyjście, doprowadzenie do jakiejś kontrolowanej zmiany na szczytach władzy, która sprawi, że będzie można Zachodowi łatwiej podjąć decyzję o wyjściu z sankcji, odpuszczeniu tam tematów, dajmy na to reparacji, i będziemy bawić się w liberalizm w Rosji przez tam najbliższe 3,5 roku, no ale co załatwimy dzięki temu, to naszym.
1: Tak, i powiemy wtedy, czy część Zachodu powie, no to już. Dziękuję bardzo,
0: tak,
1: Michał.
0: Wreszcie.
1: Tak, wreszcie. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej był Państwa i moim gościem.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: 19.55, przy mikrofonie Filip Kakusz. Dobry wieczór Państwu. Za chwilę po informacjach o 20.00 rusza jak co dzień mikrofon TOK FM i dziś temat, który dotyka wszystkich nas. Pytanie tylko w jakim stopniu. Kilka dni temu Komitet Problemowy do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk opublikował komunikat, apel do rządzących, by niejako przyjęli do wiadomości, że kryzys klimatyczny bardzo wyraźnie daje o sobie znać i to jest ostatni dzwonek, żeby temu kryzysowi przeciwdziałać. Nawet nie przeciwdziałać, tylko się do niego adaptować. Naukowcy wzywają polityków do parlamentarnej debaty na temat zmian, które trzeba wprowadzić, żeby choćby takie fale upałów, z jakimi mieliśmy do czynienia kilkanaście dni temu, jakoś po prostu przeżyć. Podkreślają, że kryzys klimatyczny jest faktem. Sugerują, żeby na przykład tego określenia używać, kiedy o tych zmianach klimatycznych mówimy. I ten apel jest dla nas punktem wyjścia do rozmowy z państwem, bo że kryzys klimatyczny mamy i obserwujemy go właściwie na każdym kroku w bardzo różnych sferach życia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, jeśli chodzi o to, w jaki sposób działa infrastruktura, to jest już jasne. Natomiast teraz jest pytanie o Państwa prywatną perspektywę. Czy uważają Państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają Państwa bezpieczeństwu i Państwa zdrowiu? 22 44 44 044, to będzie numer, który będzie nam towarzyszył nie od początku mikrofonu, bo będą z nami goście w pierwszej części audycji. Profesor Piotr Skubała, ekolog etyk środowiskowej, jeden z sygnatariuszy apelu, o którym mówimy, i dr Michał Sutkowski, lekarz, członek Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Porozmawiamy chwilę o tym apelu, porozmawiamy o tym, jak te upały tak skrajne, z jakimi mieliśmy do czynienia, przekładają się na nasze zdrowie, a potem już przejdziemy do rozmowy z Państwem. Zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Iran grozi zamknięciem kolejnej ważnej dla transportu ropy cieśniny. Przedstawiciele Izraela w Rzymie rozpoczęli kolejną rundę negocjacji z Libanem. Francja albo Hiszpania. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiego mundialu. Minęła 20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Iran sygnalizuje, że po ograniczeniu tranzytu przez cieśninę Ormuz gotów jest zamknąć cieśninę Bab al-Mandab, blokując następny ważny szlak handlowy przy pomocy sojuszniczego, jemeńskiego ruchu Huti. Pisze Reuters i podkreśla, że to oznaczałoby kolejny wzrost cen ropy. Cieśnina Bab al-Mandab łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i, jak wyjaśnia agencja, jest jedną z najważniejszych na świecie arterii energetycznych. Transportowana jest przez nią m.in. ropa z Arabii Saudyjskiej, trzeciego największego na świecie producenta ropy po USA i Rosji. Jeżeli Izrael znów zostanie zaatakowany przez Iran, odwet będzie znacznie mocniejszy niż poprzednie uderzenia, oświadczył premier Izraela Benjamin Netanyahu i podkreślił, że jego kraj jest przygotowany na każdy scenariusz. Iran po raz ostatni zaatakował Izrael ponad miesiąc temu. W ostatnich dniach jednak znowu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie i znowu dochodzi do ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Ten odpowiada ostrzeliwaniem amerykańskich baz w regionie. W Rzymie kolejną rundę negocjacji za pośrednictwem USA rozpoczęły dziś Izrael i Liban. W czerwcu oba te państwa zawarły w Waszyngtonie ramowe porozumienie, które miało doprowadzić do trwałego pokoju. Jednak na rozejm nie chce się zgodzić wspierana przez Iran szyicka organizacja Hezbollah, która stacjonuje w Libanie. Mimo to szef irańskiego MSZ Gideon Saar ma nadzieję, że rozmowy w stolicy Włoch przyniosą dobre efekty.
9: Wszyscy wykazujemy dobrą wolę, by umocnić to, co ustalono w czerwcu w Waszyngtonie. To historyczne wydarzenie i jedyna droga naprzód.
8: Porozumienie zawarte w Waszyngtonie zakłada wycofanie izraelskich wojsk z południowych terenów Libanu. Tel Awiw deklaruje, że zrobi to tylko pod warunkiem, że Hezbollah zostanie usunięty z tego obszaru. Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ćwiczenia odbędą się we wrześniu, wezmą w nich udział Francja i Wielka Brytania oraz inne wojska sojusznicze. Jak podkreślił minister obrony narodowej, będzie to pokaz siły i skuteczne odstraszanie Rosji. We wpisie na platformie X zaznaczył też, że ćwiczenia będą potwierdzeniem, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, bezpieczeństwo Polski jest wspólną odpowiedzialnością naszych sojuszników. A pozycja Polski w sojuszu, jak ocenił, nigdy nie była tak silna. Unia Europejska otworzyła w Brukseli negocjacje akcesyjne z Mołdawią w obszarze polityki zagranicznej i obronności, poinformowała prezydencja irlandzka w Unii Europejskiej. Rozmowy obejmują także kwestie polityki handlowej i pomocy humanitarnej. Mołdawia uzyskała status kraju kandydującego do Unii w czerwcu 2022 roku. Dwa lata później formalnie zostały otwarte pierwsze negocjacje akcesyjne. W TOK FM czas teraz na sport.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Czas na półfinały piłkarskich Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy w historii zagrają w nich cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA. To oznacza, że czekają nas starcia gigantów. O 21:00 w Dallas o finał zmierzą się Francja i Hiszpania. Hiszpanie to aktualnie mistrzowie Europy, mówi jedna z gwiazd drużyny Luisa de la Fuente, Lamine Yamal.
11: Myślę, że to jedno z tych spotkań, które każdy chciałby zobaczyć na tych Mistrzostwach Świata. Spodziewam się meczu, w którym obie drużyny będą miały swoje momenty. Jedni i drudzy będą atakować. Będziemy też próbowali bronić się najlepiej jak potrafimy, ale to będzie bardzo wyrównane starcie.
10: Tak Jamalowi odpowiada z kolei obrońca reprezentacji Francji, Jules Koundé.
6: W drużynie zdecydowanie panuje bardzo silne poczucie jedności i to od samego początku tego turnieju, właściwie już od kilku lat. Wszyscy są skupieni na tym samym celu i to właśnie stanowi o naszej sile.
10: A jutro także o godzinie 21:00 Anglia zagra o drugie miejsce w finale, to w Atlancie i przeciwko Argentynie. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował dziś ze swoim nowym klubem Chicago Fire. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wczoraj wyleciał do USA, a dziś brał już udział w treningu z nowymi kolegami z drużyny. Wieczorem polskiego czasu czeka go zaś jeszcze konferencja prasowa, ta się ma zacząć o 20:30. Chicago Fire, kolejny mecz w Major League Soccer, zagra już za dwa dni przed własną publicznością z Vancouver Whitecaps. Tymczasem nasz inny reprezentant Michał Skóraś przeszedł z belgijskiego Gent do Lens, poinformował francuski klub. Kontrakt naszego piłkarza z wicemistrzem tego kraju ma obowiązywać do 2031 roku. Tadej Pogacar znowu nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Lider klasyfikacji generalnej zaatakował 15 km przed metą i o 32 sekundy wyprzedził Belga Remco Evenepoela. Drugi w generalce jest jednak wciąż Duńczyk Jonas Wijnigo. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
8: W nocy na północy zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe opady deszczu, a na południu i w centrum również burze. Lokalnie może wystąpić grad. Nad ranem na północy oraz południowym wschodzie lokalnie utworzą się mgły. Temperatura minimalna w nocy od 9 stopni, miejscami na pojezierzach pomorskich około 15 w centrum do 17 na południu kraju.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: 26 to jest mikrofon Tok FM we wtorek, 14 lipca. Przy mikrofonie Filip Kekusz, wyjątkowo w zastępstwie Pawła Sulika. Program wydaje Maciej Stępurski, realizuje Michał Brodowski. Dobry wieczór Państwu. Od razu awansem podam sposoby komunikacji z nami, bo o to w tej audycji chodzi. 22 44 44 044, to jest numer telefonu, mikrofon @tok.fm. To jest adres mailowy, jeśli wolą Państwo tego typu formy komunikacji. Kryzys klimatyczny na tapecie przed nami i skutki, jakie Państwo, nasi słuchacze, odczuwają na własnej skórze tegoż kryzysu. Czy uważają Państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają Państwa bezpieczeństwu i Państwa zdrowiu? To jest pytanie, które chcielibyśmy postawić. Ale że nic się nie dzieje w próżni, mamy też punkt wyjścia dla tej rozmowy. Kilka dni temu, w następstwie tych koszmarnych upałów, które nawiedziły całą Europę, również Polskę, Komitet Problemowy do Spraw Kryzysu Klimatycznego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk opublikował komunikat, apel do polityków, ale także do samorządowców, do odpowiednich instytucji o debatę na temat takich rozwiązań, które pozwolą nam do podobnych zjawisk bardzo mocno się zaadaptować, żeby po prostu łatwiej było nam przeżyć, czy to upały, czy może sprostać jakimś gwałtownym zjawiskom atmosferycznym, które zmiany klimatu przynoszą. Co więcej, Komitet Problemowy i naukowcy, którzy podpisali ten apel, wzywają do tego, żeby nie mówić już o zmianach klimatycznych, tylko na przykład o kryzysie klimatycznym, co podkreśla wagę sytuacji, z którą mamy do czynienia. I jako że zmiany klimatyczne, kryzys klimatyczny wpływają na bardzo wiele czynników wokół nas, na nasze zdrowie, na infrastrukturę, na nasze bezpieczeństwo żywnościowe, dzisiaj skupimy się na jednym z wątków, a takim najbliższym naszemu sercu i dotykającym każdego, właśnie na zdrowiu. Jest z nami doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, lekarz, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
13: Dzień dobry państwu.
12: Będziemy dużo mówić o tym, jak na nasz organizm wpływają chociażby takie zmiany klimatyczne, czy to w krótkim, czy w dłuższym okresie. Jest z nami także profesor Piotr Skubała, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ekolog, etyk środowiskowy i jeden z sygnatariuszy apelu naukowców w sprawie zmian klimatycznych. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
12: Będziemy tak w tej pierwszej części, zanim oddamy głos słuchaczom, rozmawiać trochę o całym kontekście i tle tej dyskusji, która się toczy, i ponieważ punktem wyjścia dla tej dyskusji jest właśnie apel naukowców, o którym mówiłem, naukowców zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk, to panie profesorze, ja mam do pana takie pytanie. Pan jest jednym z sygnatariuszy, najbanalniej. Dlaczego?
14: Tak, ja jestem sygnatariuszem listu
13: ponad 80 naukowców z różnych ośrodków. Został on zainicjowany przez pracownię na rzecz wszystkich istot. Zaraz potem rzeczywiście ukazał się komunikat Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. No ale inicjatorem było tych 80 kilku naukowców i prawdopodobnie doprowadzimy do debaty w Sejmie Polskim na ten temat. Tak można powiedzieć, troszeczkę wykorzystaliśmy tę okazję, że przyszła fala upałów, ale tych zjawisk niebezpiecznych dla naszego społeczeństwa, dla naszego zdrowia, dla naszego funkcjonowania, no jest już cała gama. Ten, który teraz doświadczamy, to są upały, ale też jest susza, bo to jest z sobą ściśle powiązane. Ja się bardzo cieszę, że ta szansa jest ogromna, że zaczniemy, że taka debata się odbędzie w Sejmie Polskim, bo niestety takiej debaty, która jakby pokazuje nasze bezpieczeństwo, bo chcemy mówić o bezpieczeństwie klimatycznym, które wpływa na nasze zdrowie, na nasze funkcjonowanie, bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne. Jest tych tematów do rozmowy bardzo wiele i trzymajmy wszyscy kciuki, aby ta debata się odbyła. Jakie będą jej efekty, jak świat polityczny zareaguje na ten głos naukowców polskich, zobaczymy, ale my zrobimy wszystko, żeby w sposób klarowny, mocny przedstawić nasze stanowisko, jakby przypomnieć nam wszystkim, w jakim świecie niebezpiecznym żyjemy. Dobrze, że pan redaktor użył słowa i zaakcentował, że mówimy o kryzysie, bo rzeczywiście czas na łagodne słowa, ocieplenie klimatu, zmiana klimatu, no już odszedł. Trzeba dzisiaj mówić po prostu mocne słowa, no bo sytuacja tego wymaga.
12: Wspomniał pan, panie profesorze, o licznych niebezpiecznych zjawiskach i o tym, że te upały, które nastąpiły w Polsce kilkanaście dni temu, Słubice, przypomnijmy, rekord, jeśli chodzi o pomiary w historii Polski, 40,5 stopnia odnotowano w pewnym momencie na stacji pomiarowej tamże, na zachodzie Polski. To jest coś, od czego wszyscy doświadczyliśmy w mniejszym lub większym stopniu. Bardzo istotne wydaje się zdanie w państwa komunikacie. Ta sytuacja była zjawiskiem losowym, ale nie była przypadkiem. Jak rozumiem, to, że jest to zjawisko losowe, ale nie jest przypadkiem, sprawia, że całość zmian klimatycznych, kryzysu klimatycznego staje się, przez to, że jest trudna do przewidzenia, tym bardziej niebezpieczna.
13: Tak. No oczywiście upały, susze, pożary zawsze były, tylko ilość, charakter tych, siła tych zjawisk jest znacząco większa niż była kiedyś. I no, kiedyś mieliśmy też 40,2 stopnia, taka sytuacja się zdarzyła, tylko ukazał się raport zespołu badawczego World Weather Attribution, który jednoznacznie potwierdził, że tego typu fala upałów w Europie by się nie zdarzyła, gdyby nie zmiana klimatu. Także tu jest jednoznacznie stwierdzenie, że za tym kryje się spalanie paliw kopalnych, zmiana klimatu, bo tego typu wydarzenie, taka fala upałów, no ona mogłaby być, jak naukowcy tam wyliczyli, w 2003 roku, gdyby taka fala upałów była, o 2 stopnie byłaby mniejsza, w 1976 o 3,5 stopnia. Mogła się wydarzyć i wydarzały się takie rzeczy w przyszłości, ale takich temperatur nie osiągnęłyby. Także to, że doświadczamy takich fal upałów, no jest związane ze zmianą klimatu i przypomnijmy, że Europa to jest kontynent, który się najszybciej ogrzewa, jest cieplejszy już o 2,5 stopnia w stosunku do czasów przedindustrialnych. Także my jesteśmy, trzeba powiedzieć, Europa, Polska, no w centrum tych zmian, które się dzieją na naszej planecie, i to tym bardziej powinno nam dawać do myślenia i zmuszać do szybkich reakcji.
12: Profesor Piotr Skubała, wrócimy do pana, panie profesorze. Natomiast biorąc pod uwagę to, co wszystko dzieje się wokół nas w związku z tym globalnym ociepleniem, chciałbym przejść teraz do tego aspektu zdrowotnego. Przypomnę, doktor nauk medycznych Michał Słutkowski jest z nami jeszcze raz. Dobry wieczór, panie doktorze. To była sytuacja, te upały sprzed kilkunastu dni, kiedy nagle wokół nas powietrze było cieplejsze niż nasze organizmy. I człowiek sobie o tym nie myśli, że jakieś 38 stopni to więcej niż wynosi nasza temperatura ciała, ale kiedy sobie o tym pomyśli, to zdaje sobie sprawę, że jest to coś strasznego, ponieważ my się nie mamy po prostu w jaki sposób ochłodzić. I teraz pytanie, w jaki sposób to, że nie możemy się ochłodzić tak naturalnie, jak zostaliśmy do tego stworzeni przez ewolucję, wpływa w krótkim i w dłuższym okresie na to, w jaki sposób my funkcjonujemy.
14: No właśnie, to jest bardzo ważne, że zaczynamy tą dyskusję, że ta dyskusja, debata sejmowa zaczyna się przy mikrofonie TOK FM. Ważne jest, żebyśmy nałożyli na te wszystkie zmiany, o których mówił pan profesor, także tą kalkę dotyczącą zdrowia, naszych zachowań. Są oczywiście perspektywy, można by było bardzo długo na ten temat mówić, te krótkoterminowe, ale są te perspektywy długoterminowe dotyczące zdrowia. One są niestety i tak bardzo złe, fatalne, żeby nie powiedzieć tragiczne. W ciągu trzech tych najbardziej upalnych dni, które w Polsce były, i podobnych dni w całej Europie, zmarło według dosyć dokładnych danych, zresztą The Economist, czyli bardzo szanowne miejsce, opublikowało te dane, 12 tysięcy osób. Inne wyliczenia mówią nawet o 20 tysiącach ofiar upałów. To są ofiary te bezpośrednie. Proszę zwrócić uwagę, 3 dni. Mówimy o tym, że w całym czerwcu, który był no, gorący, oczywiście bardzo gorący, ale średnio gorący może jak na ostatnie lata, zmarło 60 tysięcy. Te dane są przerażające i oczywiście to jest czy wyczerpanie cieplne, czy udar cieplny, słoneczny. To są te bezpośrednie przyczyny zgonów, ale równocześnie zaostrzenie tych wszystkich chorób, z którymi borykają się pacjenci, albo małe dzieci najczęściej, albo osoby w każdym wieku, albo osoby starsze, szczególnie osoby starsze, a mianowicie niewydolność krążenia, astma oskrzelowa, nadciśnienie tętnicze, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby onkologiczne, osoby po zawałach, udarach, osoby z jakimś stopniem niepełnosprawności, osoby po chemioradioterapii, osoby po operacjach, osoby otyłe, osoby z cukrzycą. I tak by można było wymieniać, proszę Państwa, wszystkich tych narażonych. I na dobrą sprawę osoby w każdym wieku, które mają tą chorobę, są narażone bardziej niż inni. I to jest jedna perspektywa, ta krótkoterminowa. Ta krótkoterminowa perspektywa to nie tylko te 3 dni upałów, 5 dni upałów, ale badania naukowe. Badania naukowe, a to jest ważne. A nie jakieś nasze wyobrażenia, nie jakieś nasze wiedzy czy niewiedzy na temat tego, na jakim obszarze jesteśmy, gdzie się poruszamy. Ale badania naukowe mówią, że w perspektywie kilku tygodni od upałów, chcę to podkreślić bardzo, dochodzi do...
12: I jeszcze jesteśmy w tym okienku.
14: Tak, jesteśmy w tym okienku, gdzie się różne paskudne rzeczy dzieją i zaostrzenia tych chorób dzieją się naprawdę. Oczywiście nie mają charakteru takiego ostrego, ale mają działania przewlekłe. No i oczywiście przewlekłe późne skutki. I tutaj można powiedzieć o tych późnych skutkach, oczywiście dotyczących właśnie, czy wczesno-późnych skutkach, dotyczących zaostrzeń tych chorób przewlekłych. Pewnego wyczerpania organizmu, organizm wyczerpany wchodzący w okres jesienny na przykład w Europie, to jest, jeżeli nałożymy na to kalkę demograficzną, gdzie ta Europa się też najszybciej starzeje, prawda? Jeżeli nałożymy na to kolejną kalkę nieprzygotowań wielu miast do tego, żeby walczyć z kryzysem klimatycznym, to te skutki długofalowe będą szczególnie tutaj właśnie w Europie, w dużych miastach zauważone. I z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mieszkańcy Europy Zachodniej czy południowo-zachodniej są trochę bardziej przyzwyczajeni niż my w centrum i na północy do takich temperatur, ale z drugiej strony tamte temperatury są większe. Więc mamy do czynienia z rzeczywiście gigantycznym wzrostem zgonów z powodów tych, o których mówiłem. A długofalowe skutki to oczywiście skutki jeszcze inne, dotyczące chociażby mnóstwa chorób. Chociażby chorób skóry. Proszę sobie, proszę Państwa, wyobrazić, że w Polsce tak naprawdę, co ma związek oczywiście z promieniowaniem UVA i UVB, niejednakowo, ale z obiema tymi formami docierającymi do ziemi, ma to związek z ponad 40 tysiącami nowotworów, 40 tysiącami nowotworów, z tego 4,5 tysiąca rocznie mamy nowych zachorowań na czerniaka, ta liczba się podwoiła tak naprawdę w ciągu dekady, oraz z sytuacją, w której mamy nowotwory niebarwnikowe skóry, kolczystokomórkowy czy podstawnokomórkowy. Więc proszę Państwa, no, mówię rzeczy straszne, ale tak, prawdziwe.
12: Do tej perspektywy zdrowotnej będziemy jeszcze wracać, ale powiedział pan, panie doktorze, że miasta nie są przygotowane na przyjęcie takiej temperatury i teraz wracam do pana profesora Piotra Skubały, panie profesorze. No właśnie, bo wzywacie jako naukowcy do tego, żeby rozpoczęła się debata na temat adaptacji do zmian klimatu, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, na czym ta adaptacja mogłaby polegać, bo zwracacie uwagę, że bardzo wiele rozwiązań infrastrukturalnych dotyczących na przykład zarządzania rzekami, albo budowania miast, albo stawiania nowych budynków, to są rozwiązania wyjęte rodem z XX czy wręcz XIX wieku. Tutaj potrzeba zupełnej rewolucji z jednej strony, a z drugiej zwracacie uwagę, że są też takie rozwiązania, które można zaadaptować relatywnie niewielkim kosztem. Wobec tego, gdzie tu ma przebiegać ta debata i gdzie mają przebiegać te zmiany, żeby one były jak najbardziej efektywne, jak najszybsze prawdopodobnie, biorąc pod uwagę, że my nie nadążamy za klimatem, a także jak najmniej kosztowne.
13: Tak, no nasze domy, transport, nasze miasta, no one zostały wbudowane do innego klimatu, który się już tutaj zupełnie zmienił. My nie jesteśmy teraz w stanie szybko zatrzymać tych konsekwencji zmiany klimatu, ekstremalnych zjawisk pogodowych. Musimy się zaadoptować. Przede wszystkim musimy mitygować, musimy ograniczać spalanie paliw kopalnych, no ale sytuacja jest jaka jest, musimy się adoptować i musimy, nasze miasta muszą w inny sposób wyglądać. I tutaj mam pocieszające informacje. No mamy przyrodę, mamy bioróżnorodność, mamy nauczyciela w postaci przyrody. Mówię tutaj o, żebyśmy stosowali rozwiązania oparte na przyrodzie, na naturze. Jeżeli my sprawimy, że ta bioróżnorodność, te rozwiązania oparte o błękitno-zieloną infrastrukturę zaakceptujemy czy włączymy do naszych miast, no to będziemy bezpieczniejsi. Trochę czy bardziej bezpieczni w tej sytuacji kryzysu klimatycznego, ekstremalnych zjawisk pogodowych, tylko musimy się za to zabrać. No tu hasło wiadomo, no, musimy odbetonować nasze miasta, no bo je zabetonowaliśmy, zaasfaltowaliśmy.
12: A ten parę lat temu niektóre.
13: Tak, no ta świadomość rośnie, są jakieś tam projekty, ale generalnie jak się tak gdzieś po Polsce jedzie i ogląda rynki i czy jakieś nowe inwestycje, to beton dominuje ciągle. To myślenie takie prośrodowiskowe, które dopuszcza tą bioróżnorodność i drzewa, rośliny nie są w donicach, ale po prostu w glebie, no nie jest jeszcze takim powszechnym zjawiskiem. Pamiętajmy, że zainwestowanie w bioróżnorodność, w przyrodę, to jest najtańsza i najskuteczniejsza metoda adaptacji do zmiany klimatu. I to są wyliczenia ekonomistów, kiedy Unia Europejska przyjęła Nature Restoration Law, to prawo dotyczy rozporządzenia dotyczące odbudowy natury, które my musimy też realizować, to wówczas Komisja Europejska przedstawiła wyliczenia, mówiąc, że 1 euro zainwestowane w odtwarzanie w przyrody, czyli w rzeki, w mokradła, w lasy, w zieleń, w miastach, przynosi od 6 do 38 euro zysku. My inwestując teraz nie w beton, nie w asfalt, nie w plastik, tylko w zieleń, w drzewa, w rzeki, w mokradła, my po prostu zyskujemy na tym ogromnie, a co więcej, będziemy po prostu bezpieczniejsi, bo jeżeli nasze miasta staną się oazami zieleni, będą zatrzymywały wodę, a nie pozbywały się w tej wody, bo w tej chwili miasto no, po prostu robi wszystko, żeby się wody pozbyć, a nie żeby ją zatrzymać. Musimy zmienić to nasz sposób myślenia. Musimy uwierzyć, że nasze bezpieczeństwo może nam zapewnić i zapewni nam bioróżnorodność, przyroda w miastach, ale w ogóle no, w kraju. Troszeczkę tutaj też optymistyczna wiadomość. Wszyscy wiemy, że nasz rząd jest za i przyjął ten projekt Zielonej Tarczy Wschód, czyli wykorzystania przyrody do naszego bezpieczeństwa militarnego. Tylko ja zwykle podkreślam, że myśmy powinni o tej przyrodzie myśleć w całym kraju, a nie tylko na ścianie wschodniej, tylko zainwestować po prostu w przyrodę. Pocieszające jest to, że istnieją zapisy unijne i nasze krajowe, które nas do tego zmuszają. Bo my mamy Nature Restoration Law, musimy odtwarzać przyrodę. Tutaj wiele wspaniałych jest planów z tym związanych. My musimy w myśl unijnej strategii bioróżnorodności wziąć pod ochronę 30% naszego kontynentu, z tego 10% ścisła ochrona. I to są zapisy unijne, na które się politycy zgodzili, tylko problem, że tego nie robią albo robią w takim tempie ślimaczym, że po prostu my tego nie doczekamy. No ale są te zapisy, są ustalenia, są zobowiązania również naszego rządu, tylko musimy teraz o tym głośno mówić, krzyczeć, żeby to było realizowane. Gdzie jest właśnie mowa o bioróżnorodności, o postawieniu na ten kapitał przyrody? I wtedy będziemy trochę bezpieczniejsi. Mówię trochę, bo te zmiany klimatu, ekstremalne zjawiska pogodowe już tak się w cudzysłowie rozhulały, że my tu będziemy konsekwencji doświadczać, ale możemy troszkę przed tym się ochronić.
12: 22 44 44 044 to jest numer do Radia Tok FM. Czekamy na Państwa głosy. Za kilka minut oddamy Państwu głos. Pytamy dzisiaj, czy uważają Państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają Państwa bezpieczeństwu i Państwa zdrowiu. Ja rozumiem, że Państwa perspektywa jest perspektywą bardzo indywidualną, ale właśnie o to tutaj chodzi, bo być może niektórzy z Państwa powiedzą, że nie, właściwie żyją teraz w takim momencie, w takiej sytuacji, że czują się bezpieczni, czują się spokojni, a też są tacy, którzy rzeczywiście odczuli te upały w ostatnich dniach na własnej skórze, a może wcale nie o upały chodziło, tylko właśnie o bezpieczeństwo żywnościowe związane z suszą, albo na przykład są Państwo na telefonach, terenach zalewowych. 22 44 44 044. Wracając jeszcze, panie doktorze, doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, cały czas z nami, do kwestii zdrowotnych. Wymienił pan, panie doktorze, całą litanię problemów krótko-długoterminowych związanych z tym, w jaki sposób chociażby te upały mogą na nas wpłynąć, ale nie wiem, jak jest, dlatego się pytam o pana zdanie, o pana wiedzę, jak takie długotrwałe upały, czy choćby świadomość tego, że one się zbliżają, że my wiemy, co będzie się z nami działo, wpływa na nasze zdrowie psychiczne.
14: Tak, to jest też bardzo ważne. To jest cały obszar tej wiedzy jest bardzo często pomijany w dyskusjach. My przede wszystkim, a mówimy tu przede wszystkim o osobach starszych, boimy się tego nadejścia upałów. Nie potrafimy się do tych upałów właściwie przygotować. Ten strach nas bardzo często paraliżuje. Niewiele takich badań jest polskich, ale przeprowadzono we Włoszech, w bardzo starzejącym się też społeczeństwie włoskim, takie badania, które mówią, jak bardzo osoby starsze obawiają się tego upału w Rzymie. Jak bardzo pamiętają rok 2022, gdzie tych zgonów było w Rzymie co niemiara. I to nie były zgony do końca wywołane tym, że były tak potworne upały, bo do tych potwornych upałów Rzymianie, Włosi już zdążyli się przyzwyczaić. przez ostatnie kilka dekad, ale z bardzo prozaicznej przyczyny. Braku wody, wody zmineralizowanej w domach osób starszych. To był tak potężny problem, że próbowano różnego rodzaju wolontariat sąsiedzki, ale ta reakcja była spóźniona. I ten strach, czy obawy może bardziej, oczywiście także dotyczą właśnie, czy odbijają się na zdrowiu psychicznym, na poczuciu takiej niepewności wobec tej sytuacji. Osoby starsze bardzo często, też samotne, zamknięte w tych swoich czterech ścianach, mające mały kontakt na przykład z opieką zdrowotną, też są bardzo przerażone, czy wystarczy im leków, czy będą wiedziały, jak się poruszać, jeśli chodzi o gospodarkę lekami w czasie tych upałów, bo czasem, proszę Państwa, trzeba się po prostu wcześniej skonsultować ze swoim lekarzem, także lekarzem rodzinnym i zapytać, czy lekarzem prowadzącym, i zapytać, jak ja mam się zachowywać. Oczywiście samemu nie należy zmieniać leków i nie namawiam Państwa absolutnie do tego, ale często upały powodują na przykład hipotensję, czyli zmniejszone ciśnienie tętnicze, różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca, zaburzenia o charakterze naczyniowym, zawroty głowy, znużenie i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie zmiany w postaci takich zbliżających się zmian, zbliżających się także fluktuacji pewnej pogody, zmiany, burza natychmiast po tym, zmiany ciśnienia atmosferycznego, to wszystko rzutuje na stan zdrowia pacjenta i tych obaw jest bardzo, bardzo dużo.
12: Panie profesorze, mam jeszcze pytanie na sam koniec tej części naszej rozmowy. Za chwilę oddamy głos naszym słuchaczom 22 44 44 044, oraz mikrofon małpatok.fm, adres mailowy. Czy uważają Państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają Państwa bezpieczeństwu i Państwa zdrowiu? W jaki sposób? O to pytamy. Natomiast, panie profesorze, na samym początku pan powiedział, że być może udało się wzbudzić tę dyskusję dotyczącą zmian klimatycznych, kryzysu klimatycznego w parlamencie. Czy są już jakieś sygnały właśnie ze strony parlamentarzystów, że taka dyskusja, taki panel, taka debata się faktycznie rozpocznie?
13: No, ja osobiście nie mogę mówić, ale ta informacja dotycząca debaty wkrótce się ukaże. Także bądźmy cierpliwi, bądźmy dobrej myśli. Ja jestem przekonany, że ona się odbędzie i wkrótce wszyscy się dowiemy o jej kształcie, o jej zakresie. Panie redaktorze, a jeszcze, jeżeli można by powiedzieć, tak? W nawiązaniu do tego, co pan doktor mówił, bo ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeszcze inne zjawisko związane też z naszym zdrowiem, z naszą psychiką, bo jest taki termin jak solastalgia. Profesor Glenn Albrecht, australijski filozof, wprowadził ten termin, bardzo jest popularny, czyli taka utrata za światem, który niszczymy. Za drzewem, które ktoś ściął, za lasem, który został zniszczony, a w jego miejsce jakiś tam supermarket powstał, za rzeką, która jest zanieczyszczona albo wybetonowana, za wróblami, których nie ma, za żabami, których nie słyszymy i tak dalej. Myślę, że to też jest ważne zjawisko. Ja osobiście na przykład bardzo, bardzo odczuwam i to jest ta solastalgia, brak płazów, żab, które zniknęły po prostu z naszego krajobrazu, z naszego życia. I wydaje mi się, to też jest, wielu z nas jest wrażliwych na przyrodę i chyba i doświadczamy tego, i to wpływa niewątpliwie na naszą psychikę. Niszczymy ten świat. No i ten ból, ta solastalgia jest coraz większa.
12: A to jest bardzo ciekawe zjawisko, na które zwraca uwagę pan, panie profesorze, i też jedno z tych wielu zjawisk, które pokazują, jak bardzo złożone jest to wyzwanie, przed którym musimy stanąć. Profesor Piotr Skubała, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ekolog, etyk środowiskowy, jeden z sygnatariuszy apelu naukowców w sprawie zmian klimatycznych, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze, że był pan z nami dziś wieczorem.
13: Dziękuję bardzo.
12: Czy uważają państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają państwa bezpieczeństwu i państwa zdrowiu? A jeśli tak, to w jaki sposób? 22 44 44 044 to jest numer do nas, do TOK FM. Mikrofon @tok.fm. Tam można słać maile. Maciej Stępurski bardzo dokładnie te maile przegląda i te głosy też będą cytowane i się nie zmarnują. Zostanie z nami jeszcze pan doktor Michał Słutkowski. Będziemy rozmawiać dwutorowo. Jeśli chcą państwo podzielić się swoim doświadczeniem, zapraszamy oczywiście. Jeśli jest jeszcze jakieś pytanie do pana doktora związane właśnie z tymi upałami, to proszę również dzwonić. Jeszcze przez kilkanaście minut pan doktor będzie z nami, a my za chwilę wracamy.
15: Reklama.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
19: Ale duża.
20: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
20: To do Media Expert.
21: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
22: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
23: Reklama.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: 22 44 44 044 to jest numer do Radia Tok FM, trwa mikrofon Tok FM, mikrofon @tok.fm to jest kolejny nasz adres mailowy. Pytamy państwa dzisiaj o to, czy uważają państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają państwa bezpieczeństwu i państwa zdrowiu. Cały czas, jeszcze przez kilkanaście minut będzie z nami w studiu doktor nauk medycznych Michał Słutkowski, lekarz i prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, także Uczelnia Łazarskiego. To gdyby mieli państwo jeszcze jakieś pytania związane z państwa zdrowiem w obliczu tych gwałtownych zmian klimatycznych. Jest z nami pani Joanna spod Warszawy. Dobry wieczór, pani Joanno.
24: Dobry wieczór państwu. Mam na imię Jolanta.
12: Najmocniej przepraszamy.
24: Chyba. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ja się w 100% zgadzam z tym, co wysłuchałam. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że mówicie państwo o miastach, o odbetonowywaniu. Proszę państwa, w tej chwili są tworzone plany ogólne we wszystkich gminach. Ja mieszkam pod Warszawą i to, co się dzieje, to po prostu mnie przeraża. Ja mieszkam w otulinie Parku Krajobrazowego, gdzie do tej pory działki nowo powstałe miały mieć 3000 metrów, teraz są zmniejszone do 1500 metrów. Po prostu rozlewa się z Warszawy i na pewno z innych miast. Ludzie uciekają, tylko że oni uciekają w fajne, zielone miejsca, które za chwilę zabetonują. Nad tym trzeba pracować, żeby, nie wiem, no, zablokować pewne rzeczy, żebyśmy mieli gdzie pojechać, oddychać i odpocząć.
12: No to jest jeden...
24: Odpocząć. Halo?
12: No, słyszymy tak? Się. Coś przerwało. Proszę kontynuować.
24: Bo nie chodzi tylko o miasta, które rzeczywiście są zabetonowane, ale betonuje się również przedmieścia i wsie. W imię, nie wiem, wygody, czegoś. Naprawdę musimy chronić te nasze skrawki, które nam zostały. Dziękuję bardzo.
12: Bardzo dziękuję pani Jolanto. Pani Jolanta z Podwarszawy była z nami w TOK FM. No te plany zagospodarowania przestrzennego zapewne powinny być też jedną kwestią, którą samorządowcy powinni poruszyć, tocząc dyskusję o adaptowaniu się do zmian klimatycznych. Pan Grzegorz z Gdyni teraz na łączach. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
0: Dobry wieczór. Fajny głos naszej pierwszej słuchaczki. Ja do tego chciałbym dodać, że powierzchnia zabudowy, jeśli chodzi o miasta w Polsce, to jest 7%. Na pewno, jeśli chodzi o te miejscowości przyległe do miasta, to będzie tam może z 15%. I uważam, że za zmiany klimatyczne, pewnie w całej Europie, albo być może w całym świecie, odpowiada rolnictwo monokulturowe, odpowiada leśnictwo nastawione na przemysł, a nie na różnorodność, jeśli chodzi o lasy, bo sadzi się tylko i wyłącznie rośliny, które dadzą nam masę drzewną do przemysłu budowlanego i meblarskiego. Także uważam, że tam jest pogrzebane, bo jeśli kiedyś rolnik miał 20 hektarów i miał 15 działek, na których sadził różnorodne rośliny, które w różnorodnym okresie wegetowały, to one zatrzymywały wilgoć. Były miedze, były drzewa pomiędzy działkami i to zatrzymywało wszystko wilgoć. A teraz monokultury doprowadziły do tego, że stepowieje nam powierzchnia całej Europy i miasta nie mają na to wpływu. Wpływ mają na to rolnicy i leśnicy.
12: Jasne, tylko też jest prawdą, że w miastach taki wpływ wyjątkowo mocno daje się odczuć. Panie doktorze, pan doktor jest
14: tak,
12: z nami.
14: Bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ważny głos i pani Jolanty, i pana Grzegorza. Ja chciałbym wzmocnić ten głos jeszcze taką uwagą, że rzeczywiście sytuacja w miastach, czy miasteczkach, czy nawet wsiach leżących wokół dużych miast dramatycznie się pogarsza, jeśli chodzi o te zmiany klimatyczne. I takim przykładem jest chociażby Paryż, no największe miasto po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, europejskie największe miasto, gdzie to centrum to jest 2 miliony ludzi, ale to cały dystrykt wokół Paryża to jest 12 milionów. I proszę Państwa, jeszcze niedawno było tak, że różnica między wysoką temperaturą w centrum, a tą temperaturą na obrzeżach, na przedmieściach tego obwarzanka, to było 18 stopni. Dzisiaj jest to tylko 7 stopni. Więc proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ta różnica zmniejsza się, ale oczywiście rośnie ta temperatura w górę i tu, i tu. I to jest tylko jeden z przykładów, dla których no, to, o czym Państwo mówicie, wszystkie te rzeczy dotyczące lasów, dotyczące monokulturowości upraw i tak dalej, braku rzek, regulowania tych rzek, prawda? To ma ogromne, ogromne znaczenie.
12: Panie Grzegorzu?
0: No, tak jak pan doktor potwierdził, że jakby wpływ nie idzie od centrum miasta, nie idzie od peryferii miasta, tylko idzie od otoczenia, które te miasta później odczuwają skutki. Że tak bym chciał to podsumować.
12: Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Pan Grzegorz z Gdyni był z nami w mikrofonie TOK FM. 22 44 44 044. Czy uważają państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają państwa bezpieczeństwu i państwa zdrowiu? Czekamy na państwa indywidualne historie i spostrzeżenia. Jest z nami pani Bożena z Bytomia. Dzień dobry, pani Bożena.
1: Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Szanowni państwo, ja chciałabym, odpowiadając na główne pytanie, oczywiście, że ma wpływ i to bardzo negatywny, to jest osłabienie, to jest obniżenie percepcji, to jest niewydolność, czy niska wydolność w pracy, w życiu codziennym. Ale ja chciałabym za państwa pośrednictwem zaapelować o jedną bardzo istotną rzecz, nawiązując do tak zwanego zatrzymywania wilgoci. Otóż bardzo bym prosiła i bardzo bym chciała, żeby wybrzmiała na antenie prośba do wszystkich właścicieli nieruchomości, zarządców, wspólnot mieszkaniowych, administracji, spółdzielni mieszkaniowych, aby nie kosili traw do zera albo w ogóle, żeby nie kosili, żeby zakładali łąki kwietne, żeby ta zieleń utrzymywała tę wilgoć. Bo co się dzieje po koszeniu? Trawa się pali, ona wysycha, a i te tumany kurzu ziemi są unoszone. One są suche oczywiście i ta ziemia suszy się do wiele centymetrów w dół. Ja nie potrafię, ja mieszkam w zasobach dużej spółdzielni bytomskiej, ale ja nie potrafię ich przekonać do tego, żeby nie kosić tych. Tak, ja rozumiem pasy drogi, one muszą być widoczne, te zbocza. Natomiast przestrzenie, które mamy, gdzie są łąki, gdzie są trawniki, błagam, nie koście tego.
12: Pani Bożeno, ten apel wybrzmiał i to też nie pierwszy raz, kiedy mówimy o tym w TOK FM. Natomiast dopytam panią o pani spostrzeżenia z tych ostatnich dni, bo wspomniała pani o licznych problemach, których nastręczył ten upał. Pani mieszka w Bytomiu, tak więc też na Wyspie Ciepła tak naprawdę, w bardzo dużej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
1: Mieszkam w dużym bloku, 15-piętrowym, gdzie nasz

0: najgorsze, tam mam tutaj bardzo dużą temperaturę. Ten koc, czy ten, ta folia, ona daje, robi swoją robotę, no ale mimo wszystko w mieszkaniu jest gorąco.
1: Pani Bożeno, jeszcze pan doktor tutaj chciałby zabrać głos.
2: Tak, ja zabieram głos, co prawda nie w sprawach zdrowia, tylko jak się okazuje.
1: Bardzo szeroko, tak.
2: Bo chciałem powiedzieć, proszę państwa, jeszcze o jednej rzeczy właśnie, która mi przyszła na myśl, jak słuchałem panią Bożenę, mianowicie to są miasta, które na przykład nakazują malowanie budynków na biało, proszę państwa. Tak stało się w Los Angeles. I zmniejszyło to temperaturę nawet w niektórych obszarach lata, w niektórych sezonach letnich do 10 stopni poniżej, więc proszę zwrócić uwagę, jak ogromny wpływ ma to, jak budujemy, jak ogromny wpływ ma kolor tych budynków. Jeszcze na jedno chciałbym zwrócić uwagę, może na 15 piętrze trudno zakładać szkółkę tam leśną na samym dachu, ale te szkółki leśne i te zielone wyspy na tych wyspach betonu, na tych betonosach są też bardzo, bardzo potrzebne. Także no, im więcej zieleni na dachach, tym lepiej dla środowiska oczywiście i lepiej dla nas także zdrowotnie, z wielu powodów, także z powodów oczywiście zmniejszenia nieco przynajmniej tych dramatycznych temperatur.
1: Pani Bożeno, pani apel wybrzmiał. Zresztą te apele o to, by nie kosić trawników, by malować być może bloki na biało, no to są właśnie te rozwiązania, o których mówił pan profesor Piotr Skubała i o których też piszą naukowcy w swoim apelu do samorządowców i do polityków, że niektóre z tych zmian rzeczywiście można wprowadzić relatywnie niewielkim kosztem. Bardzo dziękujemy pani Bożeno.
0: Niewielkim kosztem, tak, żeby nie kosić. Dokładnie. To jest ewidentnie jakaś oszczędność.
1: To jest oszczędność. Bardzo dziękuję pani Bożeno, spokojnego wieczoru. Pani Anna z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Anna.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Ja chciałam powiedzieć, że ważne jest, żeby sadzić rośliny, które są jak najwyższe, bo one mają największą powierzchnię liści i one wytwarzają, one z siebie wydzielają wilgoć. I to powoduje, że klimat jest dla nas znośniejszy pod drzewem, które odpowiednio, które ma dużą koronę, a nie takie, które ma te odmiany kolumnowe, prawda? To przypomina lizak. To nie o to chodzi. A tymczasem w parkach i w mieście w ogóle sadzi się nagminnie te takie drzewka malutkie, które udają zieleń. Więc poza tym, przecież w parkach można zrobić takie tunele, prawda, pnączami pokryte, przez które można by przechodzić chłodząc się. Naprawdę duże drzewo powoduje, że pod nim jest o kilka stopni niższa temperatura. Poza tym zagłębienia na trawnikach, gdzie zbiera się woda, to jest też tak zwane ogrody deszczowe. Tam po prostu, poza tym, szereg, nawet w moim parku najbliższym, jest zabetonowane, to tam były glinianki, tam po prostu kaczki pływały, były trzciny i tak dalej. Tam wrzucono śmieci pobudowlane i zrobiono boisko. I są dwa boiska. Może jedno boisko na przykład można by zlikwidować, a przywrócić tą gliniankę, prawda? To znaczy nie chodzi mi o wydobywanie gliny, tylko o zagłębienie ziemne, w którym zbiera się woda.
2: Tak jest. Jeszcze chciałbym tutaj kolejny raz wzmocnić ten głos i powiedzieć o tym więcej zieleni, ale właśnie więcej wody. Kurtyny wodne, fontanny,
3: ale
2: tego jest bardzo mało, prawda? Tak, proszę.
3: Muszę panu przerwać. Te kurtyny wodne to jest... Najlepsze rozwiązania są to rozwiązania najprostsze i najbardziej zbliżone do natury. Wystarczy, żeby z rynny woda ciekła do jakiegoś zagłębienia, gdzie rosną rośliny, a nie była do kanalizacji odprowadzona. Wystarczy, że sadzi się zamiast, że na trawnikach sadzi się krzewy i drzewa. I to załatwi sprawę lepiej niż pompowanie wody, której będziemy mieli coraz mniej i będzie z tym coraz większy problem.
2: I niektóre stolice europejskie to robią, na przykład Ateny, takie na wzór rzymskich wodociągów Hadriana, cesarza Hadriana, poszerzają te swoje stare akwedukty, napełniają je wodą, po to właśnie, żeby ta,

0: ta wilgotność była większa, żeby lepiej się oddychało, żeby nie było tych problemów.
1: Ale drzewa i krzewy i oni dadzą nam lepszy rezultat.
0: To prawda. Jedno i drugie trzeba robić.
1: I będzie to tańsze i nie będzie, niedługo nie będziemy mieli wody. Oni mają górskie strumienie, z których tą wodę mają, a my nie mamy w Warszawie na przykład górskich strumieni.
0: I mało gospodarujemy tą wodą. W ogóle chyba nie najlepiej, prawda? To jest bardzo ważne.
1: Więc dlatego trzeba wodę zamiast do kanalizacji odprowadzać do tych zagłębień ziemnych. Trzeba sadzić jak najwięcej tylko z głową. Nie byle co uschnie natychmiast, tylko takie rośliny, które są odporne na właśnie suszę. I w ogóle w każdej takiej spółdzielni mieszkaniowej czy innym zarządzie na osiedlu mieszkaniowym powinna być osoba, która się zna na sprawach ogrodniczych.
2: A to jest bardzo interesujący postulat. Pani Anno, bardzo dziękujemy za ten głos. Oddajmy też antenę innym słuchaczom. Pani Anna z Warszawy była z nami. Państwo Miasta Przyszłości projektują dla nas i bardzo dobrze, może samorządowcy nas słuchają. Wiemy, że niektórzy nas słuchają. Pytanie główne to jest oczywiście pytanie o to, czy uważają państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają państwa bezpieczeństwu i państwa zdrowiu. Niemniej jednak, jak widać, ta dyskusja rozlewa się w bardzo interesującym kierunku. Jest z nami pan Robert z Mazowsza. Dobry wieczór, panie Robercie.
3: Dobry wieczór, kłaniam się. Ja powiem o faktach. To było za komuny. Kupił facet na wsi 10 hektarów ziemi. Tam był naturalny staw. On ten staw zasypał. To jest, pamiętam, to do śmierci będę pamiętał. Teraz tak, mam na działce piękny dąb, taki piękny i chcę zrobić go jako pomnik przyrody. Gmina nie daje mi zgody na to. Byłem Ministerstwo Ochrony Środowiska, oni w ogóle się tym nie zajmują, także w ogóle na to... Ja jestem załamany. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy, panie Robercie. Spokojnego wieczoru panu życzymy. Jest z nami pan Kamil z Warszawy. Dobry wieczór, panie Kamilu.
4: Dobry wieczór.
2: Słyszymy się.
4: Tak, słyszymy się. Ja jestem architektem i do takiego tematu mam refleksję natury osobistej z obserwacji i też zawodowej. To jest trochę tak, że tutaj widzę dyskusja w radio skupia się w tej chwili na nagrzewaniu miast i na falach upałów, bo to rozumiem, że jest doświadczenie najnowsze, teraz
2: tak
4: ostatnio gorąco. Natomiast te zmiany klimatu również się wiążą z intensywnymi deszczami. I tutaj trochę w odpowiedzi na to, co mówiła moja poprzedniczka, oczywiście wychwytywanie wody jest bardzo potrzebne i jest wskazane. Natomiast to jest podwójny problem związany z tym, że zmiany klimatu doprowadziły do tego, że ta struktura opadów się zupełnie zmieniła. To znaczy mamy takie sytuacje, że deszcz o intensywności opadów miesięcznych pada w ciągu dnia, tak? Co powoduje nagłe wezbrania. I moja obserwacja tutaj jest wiąca, że rzeczywiście poważny udział w tym problemie zatrzymywania wody i odprawiania zbyt dużej ilości wody ma motoryzacja, bo to parkowanie samochodów i potrzeba w ciągu ostatnich 40 lat wygospodarowania tańszym sposobem miejsc parkingowych we wszystkich miastach i w mniejszych miejscowościach też doprowadziła do bardzo dużego zabetonowania i do wzrostu. Ja mam taką swoją obserwację osobistą z jednej z podhalańskich wsi, do których jeżdżę od 45 lat na wakacje. I wieś, która 40 lat temu w zasadzie każde podwórko było zielone i w czasie dużych opadów deszczu tą wodę odbierało, w tej chwili ze względu na potrzeby gości, ona się przekształciła w miejscowość turystyczną, jest w zasadzie w 100% utwardzona i jak tam spada deszcz, to powoduje to gwałtowne wezbranie potoku, kłopoty z mostem, jakby wszystkie... Więc rzeczywiście kontrola tych utwardzeń to jest bardzo istotne zadanie. Natomiast druga rzecz... To już mogę jak gdyby z zawodowej perspektywy powiedzieć. Konieczna jest pewna zmiana przepisów technicznych, bo mam wrażenie, że my w przepisach technicznych dotyczących zieleni i relacji infrastruktury i zabudowy do zieleni tkwimy ciągle w latach 60. Ta zieleń jest ciągle postrzegana jako wielki problem. I widać to przy większości inwestycji infrastrukturalnych, gdzie one są prowadzone najczęściej w taki sposób, że większość takiej najbardziej wartościowej, dużej zieleni jest cały czas usuwana, tak? To w poniedziałek jechałem wzdłuż poszerzanej linii kolejowej do Otwocka, gdzie w zasadzie wycięto wszystkie drzewa w tym pasie kolejowym. Kilka lat temu, pamiętam, była dyskusja, kolejarze chcieli wyciąć jakieś olbrzymie ilości drzew wzdłuż kolejki WKD w Podkowie Leśnym. Więc te zmiany przepisów też to jest coś, co jest konieczne, żeby no żeby właśnie z natury jak gdyby prawnej było.
2: Jasne.
4: W wielu projektach jak gdyby usunięcie drzew jest nie tylko wymogiem, patrząc na to z perspektywy projektantów i włodarzy miast, drzewo jest tyle samo co korzyścią i koniecznością, to obserwując to przez pryzmat tych właśnie, jak mówiłem, przepisów jeszcze z lat 60., ono jest problemem i zagrożeniem, tak? I jak gdyby z punktu widzenia wielu projektantów i decydentów najprostszym rozwiązaniem jest usunięcie drzewa, bo jak gdyby usuwa się z przestrzeni ten element niekontrolowany, który może spowodować kłopoty.
2: Ja rozumiem, panie Kamilu, co pan do nas mówi i rzeczywiście też wybrzmiewa w tym liście naukowców, że trzeba po prostu wyjść z takiego myślenia XIX-XX-wiecznego o tym, w jaki sposób my projektujemy tak. rzeczywistość wokół nas. Ale ponieważ jest pan architektem, to ja mam do pana jeszcze pytanie, czy to, co się dzieje właśnie wokół nas, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne szeroko rozumiane, to czy przed panem stawia jakieś nowe wyzwania?
4: No tak, tak. No przede mną, jakby w mojej pracy projektowej, to wydaje mi się, że dla samych projektantów, architektów stawia to wyzwania bardziej koordynacyjne. No oczywiście projektowe też, bo się trzeba z pewnymi pomysłami, pewnym charakterem architektury w mojej opinii rozstać, tak? I architektura, która jest porywająca, która daje wielkie widoki, ale potem wymaga olbrzymich nakładów energii do utrzymania warunków budynku, to trzeba się zastanowić, czy ona już nie jest właśnie tą przedatowaną odpowiedzią, czy nie trzeba się z tymi przeszklonymi elewacjami rozstawać, bo one są odpowiedzią na lata 30., kiedy było ciemno i znacznie chłodniej, tak? Natomiast chyba z mojego doświadczenia to zmiany klimatu wymagają większych wyzwań koordynacyjnych i one chyba przed branżą projektantów sanitarnych stawiają największe wyzwania. Bo to jest ta branża, która musi te budynki utrzymać w odpowiednim klimacie i która musi sobie poradzić właśnie z tymi opadami, które kompletnie zmieniły strukturę. Ja sobie wyobrażam, że dla miasta teraz największym wyzwaniem to jest radzenie sobie z opadami. Poza upałami, które są jak gdyby z punktu widzenia społecznego, to strony technicznej to opady to jest największe wyzwanie. W Warszawie największym problemem
2: Bardzo dziękuję panie Kamilu za te spostrzeżenia. Pan Kamil z Warszawy właśnie był z nami. 20:57, tak więc pierwsza godzina mikrofonu dobiega końca. W tej pierwszej godzinie towarzyszył nam doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, lekarz, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, uczelnia Łazarskiego. Za kilka chwil informacji o 21:00 Sylwia Chreczańska, a po nich wrócimy do rozmowy z państwem.

0: Autopromocja.
1: Piłka jest okrągła.
2: A nas jest dwóch.
1: Kraje są trzy.
2: A mistrz będzie jeden.
1: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
2: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
1: Zapraszamy.
2: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: O, cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty. O tym na początek. Przed burzami w południowej połowie kraju ostrzega IMGW. Alerty rozesłało też RCB. Kolejne kopciuchy w Łodzi będą wymienione. Ruszył nabór w kolejnej edycji programu. Minęła 21. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Są pierwsze efekty dzisiejszych przesłuchań w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2018 roku, która kosztowała ponad 8 milionów złotych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie zakończyły się czynności z Cezarym J., byłym prezesem zarządu fundacji. Co ustalił prokurator? To już pytanie do naszego reportera Marcina Starca, który śledzi sprawę.
13: Cezary J. usłyszał już zarzuty i został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Następnie został zwolniony z zatrzymania. Prokurator zdecydował, że na wolności zastosuje wobec niego środki zapobiegawcze, mówi szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
14: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
13: Inaczej wygląda za to sprawa drugiego zatrzymanego dzisiaj członka zarządu fundacji, czyli Macieja Eś. Wciąż trwają czynności związane z byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prokuratura nie wyklucza, że mogą one potrwać do jutra, a szczegóły zarzutów poznamy dopiero po zakończeniu czynności z obydwoma podejrzanymi. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
12: Prezydent USA powiedział premierowi Izraela, że powinien zacząć wycofywać wojska Syrii i Libanu, podał portal Axios. Według amerykańskich i izraelskich źródeł Donald Trump miał namawiać Benjamina Netanyahu do wycofania wojsk podczas rozmowy telefonicznej w czwartek. Jak ocenił Axios, jest mało prawdopodobne, by izraelski premier zastosował się do słów prezydenta USA. Izraelska armia okupuje część obu tych państw. W rozmowie z Trumpem izraelski premier miał argumentować, że wojska muszą pozostać na tych terenach, żeby tworzyć strefę bezpieczeństwa wokół izraelskich granic. Około 2000 hektarów objęły już pożary w lesie Fontainebleau na południe od Paryża. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać w niedzielę. Dziś francuskie MSZ poinformowało, że pożar już się nie rozprzestrzenia. W związku z pojawieniem się ognia konieczna była ewakuacja mieszkańców 900 domów z tamtych okolic. Do tej pory na szczęście nikt nie został ranny. Tamtejsi strażacy nadal walczą z ogniem i mówią, że nie jest łatwo.
15: W
16: intensywnej akcji gaśniczej bierze udział 850 strażaków z całej Francji. Ponadto na miejsce zdarzenia wysłano 4 samoloty typu Canadair.
12: Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie wyklucza, że pożary te są wynikiem celowego podłożenia ognia. W związku ze sprawą we Francji, jak poinformowała prokuratura, zatrzymanych zostało 6 osób, w tym strażak ochotnik, który przyznał się do umyślnego podpalenia i mężczyzna, który przyznał, że przypadkowo rozniecił ogień, wyrzucając papierosa. W 11 województwach obowiązują jeszcze ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Alerty obejmują głównie południową połowę kraju. Według IMGW możliwe są porywy wiatru do 65 km na godzinę, opady gradu i deszczu. Lokalnie opady deszczu mogą być intensywne. Mieszkańcy Świętokrzyskiego, Opolskiego oraz części Wielkopolski, Dolnośląskiego, Śląskiego, Mazowieckiego i Łódzkiego otrzymali też alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W tych rejonach gwałtowne burze mogą prowadzić do podtopień czy przerw w dostawie prądu. Z tego, co widzę na mapach burzowych, obecnie burze przechodzą nad województwem śląskim. W Łodzi ruszył nabór wniosków do kolejnej już edycji miejskiego programu likwidacji kopciuchów. W ramach walki ze smogiem w tym roku na likwidację szkodliwego pieca można dostać więcej pieniędzy. A o szczegółach reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
3: Żeby zachęcić do wymiany źródeł ciepła, miasto podnosi dofinansowania z 9 do nawet 20 tysięcy dla osób indywidualnych i z 50 do 100 tysięcy dla wspólnot. Do tej pory miejskim programem objęte były tylko mieszkania. I to się zmienia, bo jak mówi radny Damian Raczkowski, chodzi o
15: łączenie domów jednorodzinnych do naszego miejskiego programu, który jest bardzo prosty, znany, przejrzysty. Ten sam wniosek jest też bardzo skrócony, jak to było możliwe do zrobienia.
3: Wnioski można składać do 30 września. Do likwidacji w mieście zostało jeszcze około 30 tysięcy szkodliwych palenisk, a czasu jest mało, bo zgodnie z uchwałą antysmogową łódzkiego sejmiku ostatnie z nich mają zniknąć do końca przyszłego roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
12: W Dallas rozpoczęła się już rywalizacja o finał mundialu. Po raz pierwszy w historii w półfinałach grają 4 najlepsze drużyny rankingu FIFA. Emocji więc nie zabraknie. Francja mierzy się właśnie z Hiszpanią. Mamy 5. minutę spotkania, jest 0-0. O drugie miejsce w finale jutro w Atlancie Anglia zagra z Argentyną. Prawy nadgarstek Carlosa Alcaraza całkowicie się zagoił i hiszpański tenisista liczy na powrót na turniej w Cincinnati, podaje gazeta La Verdad. Numer 3 światowego rankingu rozegrał swój ostatni mecz 14 kwietnia przez uraz, który okazał się poważniejszy niż pierwotnie sądzono. Hiszpan opuścił już 2 tegoroczne turnieje Wielkiego Szlema, French Open i Wimbledon. Turniej w Cincinnati rozpoczyna się 13 sierpnia, a kolejne informacje TOK FM na naszej antenie rozpoczynają się o 22.00. W dzień na północy i północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia od około 20 stopni nad morzem, na krańcach zachodnich i północnych, 22-24 na północy, południu i południowym zachodzie, 26-28 przeważnie w centralnej części kraju, a najcieplej do 29 stopni miejscami w centrum oraz na wschodzie kraju.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: 21.06 trwa mikrofon TOK FM, przy mikrofonie Filip Kakusz, ale przede wszystkim Państwo. Pytamy Państwa dzisiaj o to, czy uważają Państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają Państwa bezpieczeństwu i Państwa zdrowiu. Pytamy o Państwa perspektywę indywidualną. To było pytanie wyjściowe, natomiast okazało się, że mają Państwo bardzo dużo uwag i pomysłów na to, w jaki sposób adaptować się do tych zmian klimatu niewielkim kosztem. O taką adaptację apelują m.in. naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, którzy wzywają do ogólnopolskiej i ogólnopolitycznej debaty na temat tego, w jaki sposób przystosowywać się do kryzysu klimatycznego. Jest z nami pan Bogdan spod Wołomina. Dzień dobry, panie Bogdanie.
18: Dobry wieczór, panie.
17: Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór, panie.
17: Oczywiście, dobry wieczór.
18: To może ja zacznę od odpowiedzi na to pytanie, czy zmiany klimatu zagrażają bezpieczeństwu. Na wstępie przypomnę może taką akcję, która się w Borach Tucholskich wyrządziła w 2017 roku, gdzie nawet TOK FM wspomagał, że tak powiem, takie pospolite ruszenie, gdzie przyszła nawałnica i po prostu wykosiło całe Bory Tucholskie. Tak. I wtedy, że tak powiem, jako wolontariusz też byłem akurat, to Wysoka Zaborska była. Pozdrawiam mieszkańców, jeżeli ktoś tam nas słucha, to KFM tutaj bardzo wspomagał, więc to jest chyba właśnie odpowiedź na takie pytanie, czy zagraża. Natomiast rozwijając myśl, ja powiem tak, problemem są ludzie. Ludzie, nasza, nie wiem, chyba zachłanność, ja bym to nawet niestety nazwał. Ja mieszkam blisko Bugu, więc tereny zalewowe, gdzie w gruncie rzeczy Mieszkańcy wiedzą, że tam kiedyś powodzie były, ale działeczki się po prostu muszą sprzedać, bo każdy chce te 2 złote zarobić. Z drugiej strony ja też z Warszawy się wyprowadziłem na wieś, natomiast u mnie jest działka bardzo mocno zasieleniona, gdzie ja rozumiem, dlaczego jest tak zwana betonoza na wsi i tak dalej, że kostka to jest ten wspaniały luksus, że to jest, nie wiem, niemalże amerykański sen, że podjazd i betonowy i domki jednorodzinne. Tak, to jest fajne, to jest z jednej strony pożądane, no ale spójrzmy na to z drugą strony. Wydzielamy lasy. Te lasy wytniemy. Mogę przytoczyć, że tak powiem, z mojego dzieciństwa Milanówek, gdzie do babci jeździłem i to było miasto w lesie. Niestety tam po prostu ludzie robili wszystko, żeby się pozbyć tych drzew koło domu, bo wrynny nasypie, bo liście trzeba zgrabić i tak dalej. I właściwie z mojego dzieciństwa Milanówek, powiedzmy, stracił wiele na swoim charakterze. Przez to, że tych drzew troszeczkę ubyło. Faktem na wiele rzeczy ma wpływ właśnie rolnictwo. Tak jak jeden z głosów wcześniej padł i ja też pamiętam znowu do drugich dziadków, jak jeździłem pod Radą, były tereny torfowiska tak zwane, gdzie my jako dzieci jeszcze praktycznie chodziliśmy sobie na ryby, po prostu gołymi rękami ryby w rzeczce, takiej dzikiej rzeczce płynącej.
17: Teraz o torfowisko to trudno w Polsce w ogóle.
18: No właśnie, tylko że tam było do tego stopnia, że jeszcze istniało coś takiego jak drenacja, żeby na wsi wszystko ładnie rosło. Były osuszone, ja jeszcze pamiętam takie jeziorko, gdzie mój świętej pamięci tata wspominał, że po prostu tam wody było cały rok po kosteczki, ale tam ryby zawsze były. A w tej chwili nawet źródło, które ja pamiętam przynajmniej 40 lat w tym roku, no po prostu ono wyschło, tam nawet bajorko dzika zwierzyna po prostu przychodzi szukać wody, ale tej wody po prostu nie ma, więc tutaj rozwiązanie, jakie ja bym widział, to są te plany ogólne, które w teorii mają powstawać, ale niestety znowu, plany ogólne będą tworzone przez samorządowców, którym będzie zależało, żeby jak najwięcej ludzi się sprowadziło na wieś, żeby te wsie rozlapły, żeby to nie było skopisko jakieś, nie wiem, w otulinie jakiegoś lasu i tak dalej. I tutaj chyba jest problem, że powinniśmy mieć określoną jakąś w planach ogólnych, co by wymagało niestety od nas też ograniczenie, jakąś procentową lesistość danych gmin. I w tym momencie może by należało posłuchać głosu naukowców. Tutaj pozdrawiam znajomych z różnych tam NGO-sów, którzy mówią wprost, no przydałoby się te nowe parki jakieś narodowe tworzyć, żeby to było po prostu chronione, tak? A nie na zasadzie tak, jak mieliśmy Białowieżę i po prostu wojsko z różnych tam sobie powodów po prostu wjechało i rozjechało coś, to no jest zniszczeniem już takim nieodwracalnym właściwie. Pominę już nasadzenia przez leśników, że tylko monokultura leśna, a później ojej, bokornik, drukarz, ewentualnie tam minister Szyszko, który twierdził, że drzewo czeka tylko na to, żeby je wyciąć. No okej, okay, powiem tak, jako też były pszczelarz, ja pamiętam też jeszcze nie tak dawno wcale, gdzie były aleje lipowe wokół dróg, właśnie tak jak ktoś wspominał. Te takie dzikie łąki kwietne na miedzach. A dzisiaj praktycznie co mamy? Mamy monokulturę, mamy wyjałowioną ziemię w gruncie rzeczy i jest nam jeszcze mało. I na wszystko, no niestety, chciałoby się, że tak powiem, w rolnictwie więcej pieniędzy i tak dalej, żeby w to włożyć, ale właściwie nikt nad tym nie panuje, nikt nad tym nie czuwa, bo wszystkim rządzi zysk. A niestety to jest najgorszy doradca. I tu jest, myślę, całe klucz problemu, tak?
17: Tak, panie Bogdanie, bardzo dziękuję za tę diagnozę i tę analizę, która sięgnęła kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat wstecz i przy okazji była bardzo szeroka. Pan Bogdan spod Wołomina był z nami, spokojnego wieczoru. Jest z nami pan Tadeusz z Krakowa. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
19: Dzień dobry.
17: Słuchamy, jest pan na antenie.
19: Tak jest, dziękuję. Proszę państwa, no tak... Można powiedzieć, że to jest problem ogólnoświatowy. Nie jest tylko polski problem. To jest, trzeba by zatrudnić ludzi znających matematykę, fizykę i chemię, żeby policzyć. I myślę, że nie policzy się, bo mamy za mało możliwości że zmierzamy w kierunku kryzysu klimatycznego i sama Polska czy Europa tutaj nie poradzi.
17: Jasne, sobie. To prawda.
19: Bo to jest światowy problem.
17: Jasne. Jesteśmy już w takim miejscu, że ten kryzys mamy. Właśnie teraz pytanie, jak się do niego adaptować i od tego mamy między innymi naukowców, żeby tylko politycy i samorządowcy chcieli ich słuchać. Bardzo dziękuję panie Tadeuszu za ten głos. Pan Tadeusz z Krakowa był z nami. Teraz łączymy się z panem Włodzimierzem z Warszawy. Dobry wieczór panie Włodzimierzu.
20: Dobry wieczór. Proszę państwa, my wszędzie szukamy wody. My wszędzie... tak jak i w miastach, czy gdzieś, żeby ją zatrzymać. Proszę państwa, co się dzieje z melioracją? Dlaczego nie niszczy się melioracji? Ja pamiętam w 50-tych latach zaczęli meliorować, gdzie były bagna i szli po polach wszędzie, góry, nie góry, pozakładali tą meliorację, te faszyny, czy jak one się tam nazywa, nie faszyny, to jest przy rzece, ale to nie wiem, w każdym razie te rurki pozakładali. I w tej chwili zaczyna się coś na ten temat mówić. Dlaczego tego nie niszczą? Dlaczego są powodzie? Powodzie są z tego powodu, że deszcz spadnie, dopłynie do tych rurek, nie wsiąka woda w ziemię dalej, Tylko
17: rurkami. Spływa, jasne.
20: Rzeka, proszę państwa, dlaczego nikt na ten temat nic nie mówi, nic nie robią w tym kierunku? To jest straszna rzecz. Mówimy cały czas o łapaniu wody, o tym, o tamtym. Tam jest problem. Tam jest problem. I my tego nie nawodnimy już, to co zostało osuszone, ale chociaż zniszczyć, żeby ta woda troszeczkę wsiąkała. W miastach betonoza. Tam z kolei jest taki problem. Tu
17: jasne.
20: Ruszyć.
17: Panie Włodzimierzu, bardzo dziękujemy za ten apel. My o tym wspominamy regularnie też, zwracając uwagę na to, w jaki sposób chociażby wysuszone były torfowiska w Polsce w ostatnich latach. Pan Włodzimierz z Warszawy był z nami. Spokojnego wieczoru, panie Włodzimierzu. Łączymy się z panem Stanisławem z Legionowa. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie Stanisławie.
21: Dobry wieczór. Dziękuję redakcji za podjęcie przeogromnie ważnego tematu. Ja mieszkam na osiedlu komunalnym w Legionowie. W momencie zamieszkania 30 parę lat temu na tym osiedlu było ponad 300 pięknych, dużych drzew. W tej chwili zostało ich około 40. W związku z tym posadziłem w ciągu 3 lat ponad 300 drzewek nowych, za zgodą oczywiście prezydenta Legionowa. Spotkało się to z ostrą reakcją części mieszkańców osiedla, że chcę zrobić puszczę albo las na osiedlu. Łącznie z tym, że skarga oficjalna poszła do prezydenta i zniszczenie kilku drzewek. Dziękując za podjęcie tematu, chciałbym przeogromnie prosić redakcję, żeby była takim, no nie wiem, zwróciła się z apelem do podjęcia tego tematu i na inne redakcje telewizyjne bądź radiowe. Bo ci państwo, którzy protestowali, słuchają, no z przykrością muszę powiedzieć, tylko i wyłącznie redakcji katolickich. Ja nie mam nic przeciwko religiom jakimkolwiek, ale do nich nic nie dociera w związku z tym, gdyby te redakcje za państwa jakimś apelem, pośrednictwem zwróciły się do takiej znacznej części społeczeństwa, na pewno by taki skutek przyniosło po prostu, żeby nie niszczyć tej zieleni, która jest.
17: Bardzo dziękuję pani Stanisławie. Pracujemy nad tym. Mamy nadzieję, że mamy też jakiś wpływ na rzeczywistość. Bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru pani Stanisławie. Jest z nami teraz pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór.
22: Halo?
17: Halo, dzień dobry. Jest pan na antenie.
22: Dobry wieczór. Panu i dobry wieczór państwu. Trochę jestem w niezręcznej sytuacji, ponieważ ja jestem właśnie inżynierem budownictwa wodnego.
17: Aha.
22: I muszę się tutaj odnieść do... Musiałbym odnieść się do wielu spraw, które państwo poruszacie. No ale zacznę od takiej uwagi, że w tych wszystkich audycjach poświęconych gospodarce wodnej i sprawom wodnym ja nie słyszę ludzi, którzy mają jakieś papiery, krótko mówiąc, na wypowiadanie się w tej dziedzinie. Jest dużo różnych ekspertów samozwańczych, takich głoszących takie teorie naukowe w tej dziedzinie. No ale jak państwo prowadzicie audycję o medycynie, no to zapraszacie lekarzy klinicznych i to bardzo się cieszę, że pani Podolska prowadzi takie audycje. A w sprawach wodnych, no niestety wypowiadają się dużo ludzi, którzy na ten temat nie mają pojęcia, tylko rozpowszechniają jakieś takie stereotypy, czy kalki o tym betonowaniu rzek, o prostowaniu rzek i tak dalej.
0: To panie Dariuszu, jak z pana perspektywy ta sytuacja wygląda, jeśli chodzi o gospodarowanie wodą w Polsce? Ja wiem, że to jest bardzo ogólne pytanie, ale też no, nie mamy tak przestrzeni na to, żeby mówić długo.
22: To jest dziedzina, która wymagałaby specjalnej audycji długiej na ten temat. Ona się stacza, można powiedzieć, merytorycznie od lat 70. i jest w tej dziedzinie coraz gorzej. Ja tylko zwrócę na jeden aspekt. O tym retencjonowaniu mówi się tutaj dużo. W Polsce retencjonujemy, to znaczy oficjalne źródła mówią 5%, niektórzy się chwalą 6, zależy który polityk, ale ja w pozycji inżyniera, który się zajmuje tymi sprawami już ponad 40 lat, mówię, że tego nie jest więcej jak 3, podczas gdy Hiszpania retencjonuje 15% opadu rocznego. I tego nie da się pokonać nawodnieniem, tą renaturalizacją, czyli nawodnieniem mokradeł i tymi oczkami wodnymi. To wszystko ma znaczenie edukacyjne. Natomiast nie ma znaczenia w skali systemowej, w skali całego kraju. I tutaj powiem rzecz niepopularną i tutaj na pewno WWF by protestował i inne organizacje. Nie da się tego wyrównać, tego retencjonowania do poziomu nawet Hiszpanii, bez zabudowy technicznej. I to niestety musimy przyjąć jako racjonalną, no, udowodnioną wielokrotnie rzecz. Nie rozwiąże się problemu zaopatrzenia w wodę. Wielkie aglomeracje w Polsce, wszystkie, zaczynając od Rzeszowa, przez Katowice, Wrocław, Warszawę, Płock, inne miasta, mają zaopatrzenie w wodę ze zbiorników. Także klinicznym przykładem jest Warszawa. Warszawa ma 50% zaopatrzenia ze źródeł infiltracyjnych, Gruba Kaśka i Chudy Wojtek, które ledwie pracują w tej chwili, bo wody jest bardzo mało, tak, i są różne problemy techniczne z tymi ujęciami wody. A druga część Warszawy, czy dwie trzecie, mają ze zbiornika dębę. I mówienie o jakieś rozpowszechnianie stereotypów, o likwidacji tego typu zbiorników, czy o zaprzestaniu ich budowie w przyszłość, no jest niestety iluzją, którą wytwarzają te organizacje, bo one żyją z dotacji i z tego, żeby właśnie sypać piach w tryby inwestycji.
0: Panie Dariusz, rozumiem, że inwestycje są potrzebne, żeby po prostu mieć możliwość funkcjonowania w obecnej sytuacji i w ogóle funkcjonowania w kwestiach wodnych.
22: Tak, żeby zwiększyć retencję w skali Polski znaczącą. Nie w taki sposób, że nawodnimy mokradła, to tu, to tam, czy zrobimy oczka wodne w ogródkach.
0: Trzeba działać wielotorowo.
22: Nawet jakbyśmy w każdym ogródku zrobili, to w skali państwa nie poprawi tej sprawy. To chciałem powiedzieć jako starzejący się już inżynier w tej sprawie.
0: Bardzo dziękuję panie Dariuszu za ten głos. Był z nami pan Dariusz z Warszawy. Teraz łączymy się z panem Henrykiem z Katowic. Dzień dobry, panie Henryku.
1: Dzień dobry. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem młody, dzieckiem byłem, jeździliśmy na kolonie i myśmy na koloniach sadzili drzewka. To byłem jeszcze 12-letni gdzieś może. Myśmy sadzili drzewka. A dzisiaj się wycina masowo te drzewa. No nie tylko te, które były sadzone. Masowo są lasy, na przykład koło Zwardonia. Lasy są tak puste, tak wyniszczone, że tam można zrobić kilka boisk piłkarskich. A kiedyś to tam było pełno drzew. I stąd też wychodzi dzik, znaczy dziki wychodzą, sarny wychodzą na ulicę, bo szukają jedzenia, bo tam nie mają spokoju, tam nie ma wody. Woda zniknęła, bo drzewa trzymają wodę, a ponieważ nie ma drzew, to tam jest i susza. Mało tego, jest jak są upały, jak są wichury, to te drzewa jeszcze żywe też padają, łamią się, bo są wysuszone. To człowiek zniszczył to. Wywozimy te drzewa do Chin i stąd właśnie jest ta po prostu niszczenie przez człowieka tych lasów. To jest właśnie tysiące drzew zostało wywiezionych do Chin, powycinanych, a w lesie pustki. Dziękuję bardzo.
17: Bardzo dziękuję, panie Henryku. Pan Henryk z Katowic był z nami. Ja muszę tylko na sekundę przerwać naszą rozmowę. Zaraz państwu oddam głos, ale myślę też, że wiele osób śledzi te doniesienia z Dallas, Wellington. 22 minuta pierwszego półfinału Mundialu. Hiszpania, Francja 1-0 po karnym rzucie dla Hiszpanii. Właśnie więcej oczywiście w informacjach o 22, chyba że jeszcze trafi się jakiś drugi gól, to na pewno do tego wrócimy. A tymczasem jest z nami pan Leszek z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Leszku.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. No ja niestety chciałem się podzielić z państwem smutną wiadomością, bo słyszę, że rozmowa jest różnie, ale audycja miała dotyczy adaptacji do zmian klimatycznych. I nawet dzisiaj u państwa w TOK FM był, nie pamiętam nazwiska, ale był naukowiec, który o tym mówił i w pełni się z tym zgadzam i też mam takie przemyślenia, że tak naprawdę adaptacja nie jest możliwa, bo drodzy państwo, wpadamy w coś takiego jak takie sprzężenie zwrotne, no bo co znaczy adaptacja? To znaczy, że co, że będziemy sobie budować na przykład na upały będziemy wznosić budowle, które będą klimatyzowane, tak? Czyli będą pożerały znowu jakieś
17: zasoby prądu, co spowoduje zwiększenie efektu cieplarnianego.
2: No właśnie, i tak to wygląda. I niestety, no mało się o tym mówi chyba, ale moje przemyślenia są takie, że jedynym rozwiązaniem to jest wyłącznie ograniczenie konsumpcji. Wyłącznie. To jest właściwie, ja wiem, że to jest trudne, że żaden polityk się nie odważy zaproponować swojemu narodowi, że oto teraz wzrost gospodarczy, o którym tak się strasznie dużo mówi i jest jakby takim naczelnym tematem, że jesteśmy coraz lepsi, coraz szybsi, coraz więksi. No to trudno jest o tym powiedzieć, tak? Że ta droga to nie jest droga, która prowadzi nas do dobrej przyszłości, tak? Bo ale taka już jest ludzka natura, że po prostu tak jak ktoś już w audycji powiedział, nazwał to zachłannością. No tak mi się tak wydaje, że tak to jest podstawowa przyczyna, że ludzie konsumują więcej niż konsumować właściwie powinni, tak?
17: No bez ludzi nie byłoby kryzysu klimatycznego. Bardzo dziękuję, panie Leszku. Pan Leszek z Wrocławia był z nami. Z Wrocławia zadzwoniła do nas również pani Emilia. Dobry wieczór, pani Emilio. Będzie pani puentować naszą dzisiejszą rozmowę.
4: Dobry wieczór. Ja mam takie wątpliwości. Dręczy mnie pytanie od wielu lat. Pamiętam jeszcze w czasach PRL-u, kiedy byłam na wsi i mieszkam zresztą na wsi teraz też, to pola zaorane były tak, że pomiędzy polem a szosą był dosyć głęboki rów. I jak tam spadała woda, opady śniegu czy deszczu, to ta woda często w tych rowach stała bardzo długo. A teraz są pola zaorane do samej szosy. I tak zastanawiam się, czy to jest dobrze.
17: A to jest wątpliwość. Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć pani na te pytania, ale być może...
4: To jest takie pytanie, bo to mnie dręczy od wielu lat, a nie miałam komu tego pytania zadać.
17: Bardzo mi przykro, że nie jestem w stanie w tym momencie na to odpowiedzieć. Natomiast dziękuję, że pani do nas zadzwoniła do TOK FM. Kończymy dzisiejsze wydanie mikrofonu TOK FM. To była rozmowa, która miała się zacząć od tego, czy uważają państwo, że zmiany klimatyczne zagrażają państwa bezpieczeństwu i państwa zdrowiu, ale okazało się, że rozmawialiśmy o czymś czymś zupełnie innym i dobrze najwyraźniej tego typu rozmowa była dzisiaj nam potrzebna. Za wszystkie Państwa głosy dziękujemy. Program przygotował Maciej Stępurski, realizował Michał Brodowski. Ja nazywam się Filip Kekusz. Oczywiście Radio Tok FM gra dalej, bo jest dopiero 21:28. Zajrzymy jeszcze do tego, co dzieje się na boisku w Arlington, gdzie trwa pierwszy półfinał Mistrzostw Świata. Nadal 1-0 dla Hiszpanii po golu w 22 minucie. Przepraszam, po rzucie karnym. Więcej w informacjach o godzinie 20. A przedtem, zanim nastąpi godzina 20, o 21:40 książka na głos. Powieść Magdaleny Parys Floren. Po godzinie 22 informacje, oczywiście, na które zaprasza Sylwia Chryczańska, a po nich wieczorny program Macieja Zakreckiego. Maćku, co dziś w programie?
5: Dobry wieczór. Nieco ponad 80 lat temu mieliśmy w Polsce największy, najbardziej krwawy pogrom Żydów w powojennej historii. 4 lipca część mieszkańców Kielc, milicjantów i żołnierzy zabiła kilkudziesięciu Żydów. Wszystko z powodu plotki o tym, że mogło dojść do porwania, a nawet rytualnego mordu na 8-letnim chłopcu. No to oczywiście wszystko było nieprawdą. Ale wystarczyło, żeby doszło do tej tragedii. A opowie nam o niej, jednocześnie, jak rozumiem, będzie to przestroga przed eskalowaniem nienawiści z powodów narodowościowych. Opowie nam o tym i to przesłanie przekaże pan profesor Andrzej Żbikowski. Zapraszam państwa zaraz po informacjach o 22.
17: Program Maćka Zakrockiego po godzinie 22. Po 23 z kolei program Kamila Wróblewskiego. O czym dzisiaj?
6: Dzisiaj jest zagubiona autostrada. W sumie... Maria Seweryn jest ze mną.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. W sumie nie padło tam pytanie, czego się można dowiedzieć o sobie, będąc na zagubionej autostradzie.
8: Aha. Ale czy nie trochę tak, żeśmy rozmawiali?
6: Trochę tak, ale w sumie odpowiedzi bezpośrednio... Odpowiedzi takiej rozmowy nie będzie. Teraz masz okazję, żeby to powiedzieć.
8: Boże, czegoś można dowiedzieć o sobie?
6: Mhm.
8: Że jestem niezniszczalna.
6: Niezniszczalna Maria Seweryn, proszę państwa. Tuż po informacjach Radia Tok FM o godzinie 23 w audycji Zagubiona Autostrada będziemy dużo o śmierci rozmawiać w ogóle i o żegnaniu się.
8: Tak, ale to nie znaczy, że smutno moim zdaniem.
6: Nie.
8: Bardzo, bardzo konstruktywnie.
6: Będziemy w ogóle we trójkę. Kto jest naszym trzecim gościem, dowiedzą się państwo też po informacjach Tok FM o godzinie 23. Niespodzianka w każdym razie. Zapraszamy z Marią Seweryn. Będziemy z państwem za niecałe półtorej godziny.
17: I tak przedstawiają się najbliższe minuty, najbliższe godziny w Tok FM. Oczywiście od jutra gramy dalej. Ja państwa już dzisiaj zaproszę na jutrzejsze wydanie Tok 360 o godzinie 12. Ja także będę miał przyjemność usłyszeć się z państwem w mikrofonie Tok FM po godzinie 20. Filip Kekusz, bardzo dziękuję i spokojnego wieczoru.
23: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
24: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
23: Kto? No wiadomo.
24: Ci panowie z Media Expert.
25: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Reklama.

albo list jak flexip. Dać mu parę lekcji, lekcji ze zdziwienia, bo ten skurwiel teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji. Pocałunki śmierci nie odróżniam życia już od kroplek station. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy. Widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi. Blok za lekcy, walizki pieniędzy, stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu. Nagle cały znika, a te iskry dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu. Yo.

Zapytać jak z pustym portfelem ma kupić łańcuszek ze srebra. Jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra. Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata, to kiedyś żebrał na Flixbusa, a nie szukał haju w każdym kraju świata. Pokazać tę drogę przez ciernie, ulicę, gdzie wszystko jest szare, to bagno, przez które przeszedłem, żeby wziąć do ręki ten jebany diament. Na koniec podkreślić, że to dobra pora, by skończyć to z szumem, bo był tylko jeden kierunek i mogę czuć dumę, bo żyłem jak umiem, kłę.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 2.
2: Za nami konferencja minister zdrowia. Wyglądała ona w ten sposób, że pani minister najpierw odczytała z kartki swoje oświadczenie, a potem odpowiadała na pytania dziennikarzy, razem zresztą między innymi z szefem NFZ-u. I w tym oświadczeniu powiedziała tak: bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności. I trochę ten fragment zabrzmiał tak w ustach pani minister, jakby pani minister odkrywała Amerykę, a to już zrobił Kolumb, tak? I że nagle dowiedziała się w czerwcu 2026 roku, że niektórzy lekarze zarabiają miliony. No to by źle świadczyło o resorcie zdrowia, że resort zdrowia nie wie, że tak się dzieje w ochronie zdrowia w Polsce.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

Woda gazowana czy naturalna? Spytał steward. Naturalna, odparła Dagmara, spoglądając na sporych rozmiarów wagonik. Zastanawiająca była liczba dań pod srebrnymi kloszami. Poza załogą w rządowym samolocie byli tylko ona i dwóch ochroniarzy. Kanapki z pastą rybną czy mięsną? Steward podniósł naczynie i do nozdrzy Dagmary dotarł zaskakująco miły zapach. Wszystko, co pan ma, odparła. Będzie jeszcze krem żurawinowy z mięsem i deser. Steward uśmiechnął się i postawił przed nią talerzyki z mikroskopijnymi kanapkami. Bardzo dobrze, ucieszyła się Dagmara. Właśnie uświadomiła sobie, że od rana nic nie jadła. W Malo w Berlin zbyt pochłaniały ją współrzędne, a potem spotkała się z kanclerz i proszę, jak to możliwe, siedzi teraz w samolocie. Steward ustawił kubki w idealnej linii na swoim stoliczku. Ty masz jakiś nerwowy tik, nie? Spytał jeden z ochroniarzy. Dla ciebie oficer, odparł steward. Dagmara przyjrzała mu się badawczo. O ile pamiętała, obsługa rządowych samolotów podlegała Bundeswehrze. Pomyślała, że wokół kanclerz są sami mundurowi. Czy to przykra pozostałość po wojnie z Rosją? A może tak było już wcześniej? Postanowiła, że zaraz po przyjeździe to sprawdzi. Myśl o mundurowych natychmiast wywołała skojarzenie z Paulem. Jedyny powód, dla którego w ogóle wsiadła do tego samolotu. Tymczasem oficer postawił przed ochroniarzami talerze ze stekami i obsypał ich dania gruboziarnistą solą. Dagmara spojrzała na nich z niesmakiem, ale nie zwracali na nią uwagi pochłonięci rozszarpywaniem mięsa. Jaskiniowcy. Miała ochotę zdzielić ich toporem i rzucić smilodonom na pożarcie. Poszło o list, który kanclerz obiecała jej przekazać i którego Dagmara nie dostała. Kiedy tylko wsiedli na pokład samolotu, jeden z ochroniarzy, wąsaty w czapeczce, poinformował ją, że da jej list dopiero po wykonaniu zlecenia. Dagmara warknęła, że nie ma żadnego zlecenia. Wyświadcza kanclerz przysługę, a list należy do niej. Zaraz zadzwoni do kanclerz, nigdzie nie leci. Wysiadam, zakomunikowała i wyjęła komórkę, ale ochroniarz wyrwał jej telefon jednym szybkim ruchem, podczas gdy drugi zastąpił drogę. Wtedy straciła cierpliwość. Po cholerę z nią lecą. Nie są jej do niczego potrzebni. I dlaczego wtrącają się do nieswoich spraw? To ona ma odebrać z archiwum... Ciszej. Ochroniarz w czapeczce rozejrzał się niespokojnie i zakrył jej usta ręką. W tej samej chwili dobiegł ich głos kapitana z informacją, że są gotowi do startu. Zapaliły się czerwone lampki i samolot zaczął kołować. Dagmara klapnęła na fotel. Proszę zapiąć pasy, upomniał ją steward. Siedziała tu tylko ze względu na obiecany list, a teraz listu nie ma. Po co jej ochroniarze? Dlaczego nie mogła polecieć najzwyklejszym samolotem rejsowym? Dlaczego nie mogła przeczytać listu już teraz? I dlaczego aż tak się tym denerwowała? Nie poznawała samej siebie. Westchnęła. Wiedziała dlaczego. Miała się dowiedzieć czegoś o Paulu.

asysty kanclerza Helmuta Schmidta. Pomysłodawcą utworzenia programu był Wilhelm von Hessler, legenda Bundeswehry. Nikt nie wie o Hesslerze więcej niż pani. W końcu to wy z Paulem rozwiązaliście zagadkę księcia. Jednak o programie bezpieczeństwa wiedziała tylko garstka osób. Najpilniej strzeżona tajemnica wywiadowcza powojennych Niemiec. Udało się ją zachować, ponieważ program od początku istnienia składał się tylko z jednej osoby. Jego najpotężniejszą siłą była anonimowość. Poza tym nie zakładał konkretnych działań, nie miał ustalonego profilu. Miał jedynie zapewnić bezpieczeństwo kanclerzowi, gdyby wszystkie inne służby zawiodły. Nie był powiązany ani z wojskową, ani z cywilną służbą wywiadowczą. Nie miał też nic wspólnego z kontrwywiadem. Działał niezależnie od nich wszystkich i na własny rachunek. Personalia prowadzących utrzymywano w ścisłej tajemnicy. Jeśli prowadzący program uznał, że należy na czymś skupić uwagę, skupiał na tym uwagę. Miał nieograniczone kompetencje i dostęp do tajnych materiałów. Zdarzało się, że niektóre sprawy przekazywał zwykłym służbom. Te, które sam prowadził, nie były nigdzie omawiane, analizowane. Nie było narad, protokołów ani sprawozdań. Nie było też biur czy komputerów. O programie wiedzieli tylko trzej dotychczasowi prowadzący: numer 1, numer 2, numer 3. Oraz ja i poprzedni kanclerze zobowiązani do zachowania tajemnicy. Nikt więcej.

Kiedy Paul pojawił się u mnie pierwszy raz, usłyszał, że jedzie na miesiąc do więzienia w USA. Jak niemal wszyscy kandydaci służył wcześniej w elitarnej jednostce, wydawało mu się więc, że o służbach wie wszystko. Kiedy jednak się okazało, że placówki nie ma na żadnej mapie i że nie wysyłam go tam w ramach szkolenia, lecz w charakterze więźnia, zrozumiał, że uczestniczy w czymś, z czym jeszcze nigdy nie miał do czynienia. Po angielsku mówił bez akcentu. I być może wszystko potoczyłoby się dobrze, gdyby ktoś nie puścił grypsu, że nowy jest Niemcem. Słusznie pani podejrzewa, że to nie miało potoczyć się dobrze. Zadbaliśmy o to. Niemiec nie miał w tym więzieniu prawa do życia. Paul bronił się przez tydzień. Straż więzienna znalazła go pobitego do nieprzytomności we własnych wymiocinach. Po powrocie dostał parę dni wolnego. Cztery z nich spędził w szpitalu, kolejne trzy patrząc w ścianę w swoim mieszkaniu. Wstrząśnienie mózgu, złamane żebra, kilka szram. Nic wielkiego, ale jeszcze nikt nigdy go tak nie pobił. On tak bił innych, inni jego nie. Prowadzący mieli satysfakcję. Pierwsza lekcja pokory, wyzbycie się pychy. O to właśnie chodziło. Odkrywanie i eliminacja najsłabszych punktów kandydata. Zmierzenie się z niedoskonałością. Akceptacja tego, że przyznanie się do słabości to siła. Paula czekało kolejne zadanie. Tym razem studia na Uniwersytecie Humboldtów. Filozofia i pedagogika. Nie może opuszczać wykładów ani seminariów. Ma zdawać egzaminy i pisać pracę. Sądząc po jego minie, chyba wolał więzienie. To drugie zadanie też dotyczyło pokory, której wciąż mu brakowało. Reasumując, myślę, że tych kilka miesięcy na uczelni zrobiło mu bardzo dobrze. Zrozumiał teorię Nietzschego i dowiedział się czegoś o Humboldtach. Zainteresowała go teoria szkolnictwa Jachmana. Czytał ze zrozumieniem Hegla i Kanta. Nadal nienawidził analiz i zagadnień teoretycznych, ale docenił, że są ludzie, którzy je lubią. Zadanie wykonał celująco. Kolejna misja. Miesiąc w Rosji na szlifowaniu języka ukraińskiego. Ukraiński w Rosji? Upewnił się. Potwierdziłam. Kilka dni później, bez pieniędzy i bagażu, wylądował w Moskwie. Celnik zerknął na jego paszport i natychmiast wezwał jakichś tajniaków i wsadzili go do maszyny, która odtransportowała go tam, skąd przybył. Paul wiedział, że do

Niemiec nie może wrócić wcześniej niż za miesiąc. Być może kiedyś, przed pierwszą rozmową ze mną, uznałby to wszystko za blef czy ćwiczenia. Ale po tym, co przeżył w więzieniu w Stanach, już wiedział. Stawka jest wysoka i w gruncie rzeczy chodzi tu o jego życie. Na lotnisku we Frankfurcie dorwał więc jakiegoś Rosjanina i na jego papierach poleciał do Petersburga. Wcześniej zamknął go w metalowej szafce w przebieralni dla mechaników. Przywłaszczył sobie jego karty kredytowe, gotówkę i masywny sygnet. Pobyt w Petersburgu wspominał potem jako jedno z najprzyjemniejszych zadań w swojej karierze. Ukraińskiego uczyła go przez miesiąc prostytutka. W ogóle nie wychodził z hotelu. Wrócił wypoczęty, lekko utyty i z podstawami ukraińskiego. Miał udowodnić, że jest w stanie przeżyć nie tylko na wojnie. I udowodnił. Wysłaliśmy go potem jeszcze do Afganistanu. Paul był wcześniej płetwonurkiem w elitarnej grupie, oficerem tajnej jednostki K2. Służył w Kosowie, Afganistanie, Mali i w Iraku. Wiedziałam, że Afganistan to dla niego jak powrót do domu, ale ta misja miała haczyk. Nagle miał być zwykłym szeregowcem, a nie oficerem czy przełożonym. W tej nowej roli wylądował na wojnie, jednej z tych, które nigdy się nie skończą. Zadanie brzmiało: nie zginąć, zabijać. Coś, na czym znał się całkiem dobrze. Nie chciał się rzucać w oczy. Ale czy można takie rzeczy przewidzieć? W Afganistanie, w niewielkim, lecz ważnym strategicznie jeziorze, rozbroił urządzenia wybuchowe. Wrócił jako bohater i sierżant. Chciano go koniecznie zatrzymać. Kto wie, co by się wydarzyło, gdybym nie interweniowała. Nie o to przecież chodziło, aby zdobył kolejny medal, lecz o program. Tego jednak wciąż nie wiedział. Na koniec skierowaliśmy go do szpitala wojskowego. Na miejscu niespodziewanie się rozchorował. Dreszcze, wysoka gorączka. Dostał jakiegoś ataku i potłukł kamery. Wypisał się na własne żądanie. Prowadzącemu to się nie podobało. Badania w szpitalu były rozkazem, ale ja uznałam, że już dosyć. Poza tym zdecydowałam się na Paula już po drugim zadaniu. Chciałam w programie człowieka myślącego, odważnego, a nie jakiegoś głupiego, całkowicie podporządkowanego mi żołnierza. Pamiętam to jak dzisiaj. Paul siedział u mnie na kanapie i popijał mdły rumianek z porcelanowej filiżanki. Do głowy przyszedł mi Heraklit, o którym pisał pracę. Patrzyłam na kruche filiżanki i myślałam, że są trwalsze niż my. Przemijalność, zmienność, herbata. Przed chwilą wrzątek, a po chwili letnia breja. Heraklit. Wszystkie zdarzenia wynikają z napięcia powstającego między przeciwieństwami. Zimno staje się ciepłem, ciepło zimnem. Wilgoć wysycha, twarde mięknie. Pamiętam urywki o Heraklicie z pracy Paula do dzisiaj. Od początku wiedziałam, że Afganistan to dla pana przyjemność, zaczęłam. Ale Paul uniósł rękę na znak, że nie chce o tym mówić. Od początku wyznaczył między nami granice, żadnych spoufaleń. Powitałam go więc tylko oficjalnie w programie i poinformowałam, że jest numerem 3 i że jest, jakby to powiedzieć, po mnie najważniejszą osobą w kraju. Opowiedziałam mu o programie bezpieczeństwa. Kiedy skończyłam, Paul odparł, że nie ma na razie żadnych pytań. Pomyślałam, że to maszyna, nie człowiek, że ma okrutne oczy i że w ogóle jest straszny. Nagle poczułam się nieprzekonana. Niepewna, czy to rzeczywiście właściwy kandydat. Zapytałam nawet prowadzącego, który przez cały czas siedział w pokoju obok, dlaczego właśnie jego zaproponował. Odparł krótko, że Paul jest najlepszy. Oczywiście dzisiaj wiem, że Paul nie był straszny. Był po prostu bardzo skryty. Naprawdę straszny był poprzedni prowadzący, późniejszy minister spraw wewnętrznych w moim rządzie, generał MD. Jak pani doskonale wie, w rzeczywistości nazywał się Hessler, brat księcia i syn generała Wilhelma Hesslera, pomysłodawcy programu. Czy to nie przerażające, że program bezpieczeństwa stworzyła i prowadziła rodzina tak niepoczytalnych i niebezpiecznych ludzi? Myślę, że dzięki tym informacjom obraz tej rodziny wyda się pani teraz pełniejszy. Ale chyba to jedyne, czego pani o nich jeszcze nie wiedziała. Jedno jest pewne. Kolejnych prowadzących już nie będzie.
Po akcji z księciem i śmierci Paula uznałam, że projekt nie może być kontynuowany i że dziękuję za takich obrońców. Czy zauważyła pani, że nie piszę nic o samym Paulu? Piszę o jego pracy, bo tylko o niej coś wiem. O samym Paulu wiem niewiele, właściwie nic. Powiedziałam Paulowi kiedyś, że jest jak Atlas, że dźwiga na sobie całe Niemcy. Myślę, że za bardzo wziął sobie te słowa do serca. Z czasem zaczął zajmować się sprawami, które wykraczały poza jego kompetencje. Paul był 100% prowadzącym. Potrafił być też absolutnie bezwzględny. Wszystko podporządkowywał swojej pracy. Ona była dla niego celem samym w sobie. Rzadko wypowiadał się na temat innych osób, ale przypominam sobie, że o pani mówił z wielkim szacunkiem i uznaniem. Uważał panią za świetną dziennikarkę. Spodziewam się, że będzie pani miała jeszcze wiele pytań. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jednak uprzedzam, że poza tym, co napisałam, wiem niewiele więcej. Po przeczytaniu proszę ten list oddać ochroniarzowi. Zniszczy go. Poza panią i mną nikt nie wie o programie bezpieczeństwa. Wszystkie osoby, które o nim wiedziały, nie żyją. Do zobaczenia.

Mariusz Bonaszewski przeczytał kolejny fragment książki Magdaleny Parys. Florem. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
1: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
2: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia? W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Amerykańska armia przeprowadziła kolejne uderzenia na Iran. Pierwszy z zatrzymanych dziś członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej usłyszał zarzuty. Będą negocjacje, ale strajk jest niewykluczony, mówią związkowcy w ZUS-ie. Minęła 22. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran. Celem uderzenia jest osłabienie irańskich zdolności do atakowania żeglugi handlowej w cieśninie Ormuz, napisał w komunikacie CENTCOM. Nie sprecyzował jednak, co było celem ataków. Zaznaczono, że jednocześnie siły amerykańskie przygotowują się do wznowienia blokady morskiej wobec irańskich portów i obszarów przybrzeżnych. Według wczorajszych zapowiedzi blokada powinna zacząć obowiązywać o 22 czasu polskiego. W związku z coraz bardziej napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie wracają obawy o to, że znowu będą rosły ceny na stacjach paliw i to jeszcze bardziej niż teraz. W sprawie cen na stacjach wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów. Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do pytania o ewentualny powrót programu CPN. Zaznaczył, że Polska długo utrzymywała wsparcie dla kierowców, co pochłonęło kilka miliardów złotych. Przyznał jednak, że porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które miało skutkować swobodą żeglugi przez cieśninę Ormuz, nie jest efektywnie realizowane, co z kolei przekłada się na ceny widoczne na pylonach stacjach paliw.
6: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój i pokój w cieśninie Ormuz będzie trwały, tu ze strony amerykańskiej jest wielka determinacja, za co bardzo dziękujemy, żeby do tego doprowadzić, to na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
5: Przywrócenie programu CPN nie wyklucza jeszcze Ministerstwo Energii, nie podaje jednak progu cen, od którego skłonne jest to zrobić. Dotychczas ulżenie kierowcom na stacjach kosztowało budżet blisko 5 miliardów złotych. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. usłyszał zarzuty prokuratorskie. Oskarżony został zwolniony do domu, a rzeszowski prokurator zastosował wobec niego zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, mówi szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
7: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
5: Inaczej wygląda sytuacja drugiego zatrzymanego dzisiaj członka zarządu fundacji, czyli Macieja Eś. Wciąż trwają czynności związane z byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Prokuratura nie wyklucza, że mogą potrwać do jutra. Parlament Europejski znów zajmie się Grzegorzem Braunem. Ponownie chodzi o śledztwo dotyczące pozbawienia wolności w szpitalu w Oleśnicy dr Gizeli Jagielskiej. Śledczy chcą postawić politykowi m.in. zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, pomówienia i zniesławienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Do tej pory, mimo prób, nie udało się tego zrobić, mówi prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego.
8: Pan poseł się stawiał, po czym nagle wychodził z miejsca, gdzie były prowadzone czynności, jak również w trakcie ogłaszanej przerwy po złożeniu na przykład wniosku o wyłączenie prokuratora od przeprowadzenia czynności w tym miejscu, w tym gabinecie już się nie pojawia.
5: Dla śledczych to wyraz lekceważenia wymiaru sprawiedliwości. Jak dodaje Adamiak, na decyzję Parlamentu Europejskiego trzeba będzie poczekać.
8: Nasze doświadczenie dotychczasowe jest takie, że to może potrwać nawet pół roku, aczkolwiek w tej sprawie widzimy jakąś szansę na skrócenie tego okresu, dlatego że tutaj Parlament Europejski nie będzie się wypowiadał, nie będzie powtórnie analizował już tych zarzutów, co do których zdecydował i ten immunitet uchylił.
5: Bo europarlamentarzyści decyzję w sprawie odebrania mu immunitetu podjęli w listopadzie. Związkowcy w ZUS-ie po wygranym referendum strajkowym szykują się do negocjacji z nowym prezesem zakładu. To pierwsze referendum strajkowe w tej instytucji, które zostało uznane za ważne. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Władze twierdzą, że pieniędzy nie ma i proponują znacznie mniejszą kwotę. Związki zawodowe pracowników ZUS-u jutro i w czwartek rozmawiać będą z prezesem zakładu, a o szczegółach reporter TOK FM Benedykt O'Connor.
3: Wizja strajku jest wyjątkowo niebezpieczna zarówno dla władz ZUS-u, jak i dla rządu, mówi Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy.
9: Gdyby doszło do strajku, no to jest groźba paraliżu państwa częściowo, tak? Opóźnienia w wypłatach świadczeń, to jest bardzo poważna sprawa, więc liczę na to, że rząd się opamięta, że te pieniądze się znajdą nie dlatego, że rząd jest dobry, że lubi pracowników ZUS-u, tylko dlatego, no, że jest pragmatyczny i nie chce mieć kryzysu, nie chce mieć katastrofy na tak ważnym polu.
3: W referendum strajkowym oddano ponad 22 tysiące głosów, a 96% z nich opowiedziało się za strajkiem. Głównym postulatem jest podniesienie płac, bo w tej chwili średnie wynagrodzenie w ZUS-ie wynosi 7056 zł brutto. Benedykt O'Connor, TOK FM.
5: Wynikiem 1-0 dla Hiszpanii zakończyła się pierwsza połowa rozgrywanego w Dallas półfinału Mundialu. Z aktualnym numerem 1 światowego rankingu FIFA o finał piłkarskich Mistrzostw Świata walczy numer 2 zestawienia – Francja. Zajmująca 142 miejsce w światowym rankingu tenisistek Katarzyna Kawa wygrała ze sklasyfikowaną na 81 pozycji Szwajcarką Simoną Walter 6-1, 6-4 w pierwszej rundzie turnieju WTA rangi 250 w rumuńskich Jassach. W kolejnej rundzie Kawa zmierzy się z rozstawioną z numerem 5 Węgierką paną Udwardi. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Jutro na północy i północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i możliwe przelotne opady deszczu, a także burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia od 20 stopni nad morzem, na krańcach zachodnich i północnych do 29, miejscami w centrum i na wschodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Dobry wieczór we wtorek, 14 lipca. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której we wtorki nasi goście przypominają nam ciekawe, ważne, czasem dramatyczne wydarzenia z historii Polski. Dzisiaj z pewnym opóźnieniem, jeśli spojrzymy na kalendarium, chciałbym wrócić do strasznych wydarzeń z 4 lipca 1946 roku w Kielcach. I nie tylko dlatego, że mieliśmy kilka dni temu okrągłą 80. rocznicę pogromu kieleckiego, bo pod taką nazwą te wydarzenia funkcjonują w naszej pamięci. Uznałem bowiem, że trzeba przybliżać tego typu historie, by wypełniać testament świętej pamięci Mariana Turskiego, który przestrzegał nas przed obojętnością wobec wszelkich haniebnych zajść dyskryminujących ludzi z powodu ich pochodzenia. Pewnie większość z nas jest przerażona tym, co się stało w Bielsku-Białej, tymi obrzydliwymi słowami pogardy i nienawiści skierowanymi do ukraińskich dziewczynek jadących autobusem przez pracownika MZK, który jechał jako pasażer. Choć może pocieszać stanowcza reakcja władz firmy, która go zwolniła, szybkie zatrzymanie, to przecież to zajście już na zawsze zostanie w pamięci przerażonych dziewczynek. Ważne pytanie postawiła sędzia sądu rodzinnego Karolina Sosińska w rozmowie z Onetem. Nazywamy się katolikami. Ciekawe, jakie wartości chrześcijańskie niósł w sobie ten pan, który to dziecko zaatakował. Czy on widział w niej swojego małego bliźniego? W Kielcach 80 lat temu cała tragedia wzięła się z podobnych emocji. Wrogości wobec żydowskich sąsiadów, utrwalonych idiotycznymi teoriami o rytualnym mordowaniu przez Żydów dzieci, bezmyślności tłumu nasiąkniętego chorą propagandą stosowaną przez polityczną prawicę przez dekady. Przypomnijmy, jak się rodzi zło, jak sączenie przez lata wrogości przeradza się w gotowość do zabicia. Bo, znów wrócę do słów Mariana Turskiego, Auschwitz nie spadł z nieba. Był poprzedzony powolnym przyzwalaniem społeczeństwa na dyskryminację, mowę nienawiści i wykluczenie. Pamiętajmy. Zapraszam do wysłuchania audycji. Gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór, bardzo mi miło.
10: Pewnie o klimacie, nastrojach antysemickich w Polsce można mówić poczynając już od wieków niemal wcześniej, natomiast no, może byśmy jednak tylko skupili się na tych latach okresu międzywojennego, no bo zakładam, że te osoby, o których później będziemy mówić, które znalazły się w tymże lipcu 1946 roku w Kielcach, no to one raczej były dziećmi, że tak powiem, tamtego czasu, tamtej propagandy.
11: No tak, tam... prawdopodobnie urodzeni koło 1915-20 w większości.
10: No to gdybyśmy mogli pana profesora poprosić o właśnie taką opowieść, jak w tych kwestiach narodowościowych, oczywiście przede wszystkim pod kątem antysemityzmu, wchodzimy w tą wolną, wymarzoną, wyśnioną Polskę w 18 roku, która no od razu, od siebie jeszcze tylko dodam, no od razu jest właśnie wielonarodowościowa, a Polacy pochodzenia żydowskiego no stanowią jej znaczącą część.
11: No tak, no to jest 10-11%, więc oczywiście jest to nowa jakość w życiu, czy w dziejach tych trzech rozbiorów, prawda, na które byliśmy tam podzieleni w zaborze pruskim, gdzie jednak ta endecja, czyli no narodowa, nacjonalistyczne ugrupowanie jednak się narodziło i wychowało, i która była później w dwudziestoleciu pod wpływem ideologii Romana Dmowskiego. Żydów wtedy w 18 roku nie mieszka wielu, ponieważ no, tam 870 Prusacy zjednoczyli, prawda, ziemie niemieckie, to od razu wprowadzili też tam pełne równouprawnienie, większość żydowskich mieszkańców Wielkopolski i Kujaw, znaczy głównie Wielkopolski, wyjechała w głąb rzeczy. Tam nie było, w sumie zostało kilkadziesiąt tysięcy, prawda, na tym dawnym zaborze pruskim, a te dwa główne, gdzie ta ideologia antysemicka się rozwijała i samoobrona żydowska skierowana, no właśnie, na obronę przed tym polskim nacjonalizmem, to Galicja i Królestwo Kongresowe. Tu trudno by mówić, gdzie, prawda, te nastroje antysemickie były większe, no bo tam z jednej strony była tradycja pogromów carskich, prawda, w Królestwie Kongresowym, tej, no i na tych guberniach zabranych, łącznie z Warszawą 1881, ale i w Galicji te nastroje antysemickie były bardzo silne, szczególnie w Galicji Wschodniej, która też, no bardzo, ja wiem, ale z powodu raczej tego napięcia polsko-ukraińskiego akceptowała tą ideologię narodowej demokracji, no a tym wrogiem głównym, który zdefiniował Żydów jako wrogów wewnętrznych w Polsce, tej nowej Polsce, był Roman Dmowski. On się tam bardzo wśród stronnictwa Podolaków jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny, no ta ideologia się tam bardzo przyjęła. No i dochodzimy do tego, prawda, 18 roku, bo pierwsza wojna jest takim pewnym okresem zawieszenia tych napięć. One tam sobie są oskarżenia, że żydowscy sprzedawcy, hurtownicy i tak dalej zawyżają ceny, ukrywają towar, nie bardzo chętnie garną się na front, na linie, prawda, tam wojenne, czy tam do tych oddziałów frontowych, raczej na zapleczu. No typowy taki ekonomiczny antysemityzm się jednak tam cały czas utrzymuje, ale wybucha on z dużą skalą w 18 roku i to dziwo właśnie tam sandomierskie na pograniczu Królestwa i Galicji, prawda? Ksiądz Orłoś, no tam jest cała fala pogromowa w 18 roku. No a Żydzi w końcu, jest ich naprawdę sporo i mają taką strukturę też taką piramidalną, czyli wąskie grupy zamożnych, inteligencji i biznesmenów i szerokie doły, prawda, takie rzemieślniczo, no, rzemieślnicze bądź drobnomieszczańskie, no jakoś się bronią. Oni są zorganizowani przecież albo w jakieś ugrupowania protosjonistyczne, albo w robotnicze marksistowskie, no głównie Bunt, prawda, który tam powstał wcześniej w 1905 w Wilnie. No i on się tam rozlewa, tam Galicji troszkę inna geneza. Czyli samoobrona żydowska też ma znaczenie i dochodzi do... No ale jednak jest przewaga demograficzna znacząca, prawda, żywiołu polskiego i to się tak nakładają na siebie. Ostre starcia są raczej z mniejszością ukraińską, bo Polska jednak chce, ja wiem, zdobyć jak najwięcej tego terytorium na wschodzie, nawiązując albo do pierwszej Rzeczypospolitej, no albo chce ją po prostu skolonizować, Wołyń, Galicję Wschodnią, walczy z Ukraińską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z Urlem, prawda, no to są dzisiaj bardzo aktualne tematy, ale przy okazji, no dochodzi do pogromów, prawda, lwowskich. Najbardziej znany jest ten listopad, grudzień 18 we Lwowie i jakaś egzekucja taka, no właśnie pod pretekstem zdrady czy komunistycznych wpływów w Pińsku. No i jest to bardzo duży okres napięcia i to się troszeczkę stabilizuje po 21 roku i trwają rozmowy do 25, tak zwanej umowy Grabskiego, prawda, z mniejszością żydowską, no ale obie strony nie są bardzo zachwycone. Przewrót majowy Piłsudskiego łagodzi bardzo te napięcia, bo te środowiska żydowskie też, no tam mamy zabójcę Narutowicza wcześniej, prawda, czyli też takie oskarżenie, że to rękoma, czy tam głosami posłów żydowskich wybrano, między innymi żydowskich, bo i ukraińskich wybrano, prawda, nie Zamoyskiego, a Narutowicza. Ale po zamachu majowym troszkę następuje pewne uspokojenie nastrojów. Te środowiska właśnie też żydowskie bardzo wspierają tą wczesną sanację BBWR-u. Nawet są, co endecy im zarzucają, takim oparciem, prawda, w terenie. Wszędzie są takie kluby pracy parlamentarnej w miastach powiatowych. Później to Niemcy wykorzystają te zarzuty w czasie już II wojny światowej. No i 30 lata po
12: Może tu warto jeszcze tylko, jeśli pan profesor pozwolić, się wtrącę, że ten zamach majowy, jak rozumiem, dlatego jest między innymi takim momentem oddechu, jak to mówi pan profesor, no bo rzeczywiście do tego czasu partie prawicowe, narodowo-prawicowe są dość silne, jeśli spojrzymy jeszcze na te wybory.
11: Nie, no silne rządzą, no.
12: No właśnie, no, na te wybory z 22 roku, prawda, no to tam właśnie mamy też taki moment tej złości, można by powiedzieć, tych stronnic narodowych, no bo one co prawda zdobywają 22% głosów w Sejmie, 26% w Senacie, ale po przeliczeniu na mandaty, no to Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, oni mają 98 mandatów w Sejmie i 29 w Senacie, ale Blok Mniejszości Narodowych ma 87 mandatów w Sejmie i 25
11: tak,
12: w Senacie, prawda?
11: Języczkiem, prawda, uwagi. Tam o Grünbaumie trzeba pamiętać, tam są monografie jego działalności, no, na takim postulacie pozaterytorialnej, no, takiej no, samorządności żydowskiej, no, autonomii, prawda? Poza terytorialnym. Oczywiście Polacy się na to nie godzą, bo uważają, że to jednak ma być państwo narodowe, prawda? A tych mniejszości mamy trzy duże mniejszości, słabszą białoruską, czwartą, tą litewską, to niewielka w sumie. Więc to naprawdę jest taki kocioł wybuchowy zupełnie, prawda?
12: No i ten 26 rok, ponieważ to jest no, ten wojskowy przewrót, w wyniku którego dochodzi obóz Piłsudskiego do władzy, no to jak rozumiem, dla mniejszości żydowskiej jest to właśnie taki dobry sygnał, że ta narodowa prawica no, będzie miała mniej do powiedzenia.
11: Tak, tak, on będzie mniej do powiedzenia. Wszystkie te partie poza tam grupką komunistów popierają oczywiście Piłsudskiego, a później, wie pan, no, następują ewolucje w tym polskim życiu politycznym, bo wcześniej w tym Hienopiasie, oczywiście Hiena była bardzo taka nacjonalistyczna, trochę antyniemiecka i antyżydowska. Natomiast sam Piast i w ogóle Strelnica Chłopskie jeszcze tak nie miały bardzo skrystalizowanej nacjonalistycznej ideologii. To dopiero lata późne 30. Taki kolejny kongres PSL-u już zjednoczonego. On tam przybiera takie wątki, prawda, niechętne mniejszości żydowskiej. No ale to się łączy. Wtedy jest ta fala pogromów, no bo oczywiście narodówka walczy jak może z tym obozem sanacyjnym. I w zasadzie no przeważa już ta druga część po Koca, po właściwie w czasie choroby i później po śmierci marszałka Ozon, no to Ozon już jest taki bardzo bliski Stronnictwu Narodowemu, które też się rozpada, powstaje obóz narodowy radykalny, prawda, i tak dalej i dochodzi do rozmaitych pogromów, w których w sumie z przytykiem włącznie nie ma dużo ofiar śmiertelnych, natomiast jest...
12: No to tylko przypomnijmy, bo nie wszyscy panie profesorze, kojarzą przytyk, tak? To jest 9 marca 36 roku, tak? Miejscowość nieopodal Radomia. Tam jest 3000 mieszkańców, ale 90% stanowili Żydzi. No i właśnie.
11: No jest oczywiście targ. Wszystko gdzieś się zaczyna zawsze na jakimś jarmarku targu. Jakaś bojówka atakuje, a tam żydowska samoobrona bundowska się broni. A przecież to są samoobrony, których my dzisiaj na co dzień nie oglądamy w tak spokojnym kraju jak Polska. Czyli tu prawie nikt nie ma pistoletów, prawda? I tam karabinów nie było w użyciu. Ale rzeczywiście ci bundowcy tam ostrzelali tych narodowców, co niszczyli wszystkich. No i ten proces później właściwie to ich skazał. Ich osądził jako tę stronę, ja wiem, bardziej radykalną w tym starciu, prawda? Także to nie jest przyjemny okres i Ilona Żyndel-Nańcza, tych pogromów 60 parę chyba wtedy, w tych latach 30. też był w tym Radziłowie koło Jedwabnego, to w 34. znowu. I co dziwo, policja państwowa...
12: W Mińsku Mazowieckim, 36 rok, maj, śmierć Ułana, to była głośna sprawa. Wachmistrz 7. pułku Ułanów Jan Bujak został zabity, zastrzelony przez Żyda Lejba Haskilewicza. No i to...
11: No tak, ale jak pan słusznie to posprawdzał, ta fala wrogości, ona jest właśnie głównie w małych miastach, mniejszych, no też i w Warszawie, w centrach akademickich. Ta młodzież polska, która, no przecież to jest okres wielkiego kryzysu, prawda, studia nie są za darmo, tam są stypendia i tak dalej, no też ta młodzież polska próbuje Żydów ograniczyć do numerus clausus. To się wszystko teraz potępia już od paru lat, prawda, jak gdyby, no byłem na wielu uroczystościach, gdzie SGH, UW, prawda, i tak dalej. Wszyscy potępiamy tamten, no, niesłynne, prawda, no, wprowadzenie numerus clausus i osobnych ławek dla studentów żydowskich.
12: Numerus clausus, czyli ograniczenia takiego liczbowego,
11: ograniczenie,
12: tak?
11: Ograniczenie, no, do 10%, żeby na wyższych studiach nie było więcej niż te 10% studentów żydowskich. Ale wie pan, młodzieży pochodzenia wiejskiego, to tam był może 1,5%, więc to, gdybyśmy odnosili do obecności żydowskiej w miastach i miasteczkach, no to powinni mieć co najmniej 25-30%, prawda? Wszystkie te liczby, te statystyki zawodzą. W tym razie atmosfera jest bardzo nieprzyjemna i to troszeczkę hamuje w 38-39, prawda? Kiedy zbliża się, no jednak, to zagrożenie głównie niemieckie, prawda? Bo mało mówiło się o tym zagrożeniu sowiecki, mimo że cała strategia, prawda, obronna była, no i sojusz z Rumunią był nastawiony na obronę przed Związkiem Sowieckim, a nie przed Niemcami, prawda? Więc no, a to wszystko tak troszkę hamuje, wycisza się koło 38 roku, na chwilę dosłownie. No i przychodzi wojna. No i
12: ale zanim jeszcze przyjdzie wojna, panie... Tak, zanim przyjdzie wojna, to jeszcze chciałbym dwa słowa pana poprosić o komentarz, bo poza tą sytuacją polityczną, poza tym nastrojem, o którym pan profesor mówił, no ważne jest, żeby może, bo to cały czas nas podprowadza, prawda, do głównego tematu, czyli pogromu kieleckiego, żeby jeszcze dwa słowa powiedzieć o powielaniu czy przywróceniu do najpierw może powiemy o przywróceniu do w debacie publicznej tematu właśnie mordu rytualnego. Tutaj się nawet mówi o tym, że jacyś profesorowie, nazwisko jakiegoś profesora Czerbaka jest wymieniane, że on wygłaszał jakieś prelekcje.
11: No tak, ale wie pan, to raczej margines. Ja bym tu nie demonizował. Tak naprawdę to dziecko żydowskie, mimo tych malowidów w Sandomierzu, prawda, co jest tam XVII-wieczną legendą tego typu mordu, to rytualnego, kiedy wygoniliśmy protestantów, którzy tam nie tej tej zamiany, prawda, chleba w ciało Chrystusa nie bardzo dowierzali i najwrogiem zastępczym byli Żydzi. Wymyślono, prawda, z powodu tabu krwi w religii mojżeszowej, że coś niecnego knują. To nie było przed wojną bardzo popularne. Wie pan, że to dopiero weszło pod koniec wojny, czy tak naprawdę już po wojnie, ten tak zwany mord rytualny, który był tłumaczony jako potrzeba transfuzji krwi. To też ludzie nie bardzo sobie zdawali sprawę, że o tych grupach krwi nikt tam niespecjalnie wiedział, że to nie można tak po prostu przetaczać od człowieka do człowieka, ale to już zaczęło być głośne, prawda? Raczej nie to, że do macy, do takich rzeczy, tylko ten kielecki rytuał, to już to Karskabakir wykazuje, że te plotki, że Żydzi potrzebują krwi dla leczenia siebie czy wzmacniania tych, co przeżyli zagładę, czy wrócili z Rosji, że to jest takie trochę bardziej nowoczesne, modernistyczne, bym powiedział, tak.
12: No dobrze, no to jeżeli przyjmiemy, że to te oskarżanie o mord rytualny nie miało jakiegoś wielkiego odzewu w propagandzie czy w mediach
11: czasu dwudziestolecia międzywojennego. No właśnie, na ziemiach polskich jedyny ten proces Ritterów w Rzeszowie, później w Krakowie apelacja, to tam tak naprawdę chodziło o aborcję służącej, prawda, która zaszła podobno z właścicielem tamtym z miejscowym Żydem w ciąży. To też nie miało takiego charakteru, wie pan, no, że... No jakby to określić delikatnie, że to miało do czegoś służyć, prawda, do stworzenia jakiegoś, nie wiem, eliksiru, czy Bóg wie czego, prawda? Tak jak to
12: no
11: mamy
12: dobrze,
11: w Sandomierzu,
12: bo
11: mamy te beczki, kucia.
12: Ten drugi jeszcze element, który wydaje mi się, że no może jednak warto, żeby przynajmniej wybrzmiał, ale ciekaw jestem oceny pana profesora, no to jest to sklejanie Żyda z komunistą, bo to wydaje mi się, że w latach jednak międzywojennych no jest tematem.
11: Bo to, wie pan, no każdy mit bazuje, to śpiewak o tym też pisał, na jakimś tam zdziepku prawdy. Tych komunistów było jak na lekarstwo, ale tam do 1924 czy 1925 roku rzeczywiście w tej komunistycznej KPP to tam była połowa Żydów, później ich wyrzucono właściwie z tej partii, bo przyszły nowe dyrektywy, jak Stalin doszedł do władzy i Żydów raczej już no, w takiej dużej nadmiarze nie dopuszczano i zostali tylko w technice, ci młodzi inteligenci żydowscy, czyli prasa głównie, prasa i trochę w ruchu związkowym żydowskim, ale ich, w całej Polsce tam ich było 6000, wie pan, to w ogóle nie było...
12: No ale można
11: grupa.
12: Było wykorzystywać też ten argument Żyda komunisty, no, sięgając po przykład kierownictwa Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
11: Trocki, Zbinowiew, no wszyscy prawie poza Leninem i Stalinem, no to większość to prawda, to jednak mieli pochodzenie żydowskie i też jest mnóstwo analiz, dlaczego się tak w tym ruchu komunistycznym zaangażowali, prawda? Ale oni u siebie nawet na swoich terenach nie mieli za dużego wsparcia, bo po prostu no tradycja żydowska, ta religijna jak gdyby no odrzuca taki nihilizm całkowity, rewolucyjność. No ale zawsze się jakaś grupa znajdzie i oczywiście to gazety, te prawicowe media narzucały taką wizję żydokomuny. To było znacznie istotnie i to padło po wojnie zaraz, nawet nie w czasie wojny. Bo w czasie wojny nawet te oskarżenia w prasie podziemnej przeciwko PPR-owi, Armii Ludowej nie bazowały na micie żydokomuny. W czasie wojny nie ma tego mitu żydokomuny i ta organizacja partyjna w getcie warszawskim właściwie, ona jest w sumie, no nie jest jakaś znacząca. Fundamiński, Hendrykowski, prawda, no oni giną później w czasie powstania i właściwie się o tym dużo nie mówi. Oczywiście są, ale to nie jest siła porównywalna z młodzieżówkami sionistycznymi, które są bardzo lewicowe, marksistowskie, mm-hmm. i Dror, i Hashomer Hatzair, prawda, no bunt na swój sposób, ale on jest antyrosyjski, antystalinowski cały czas, przez całe dwudziestolecie i okupację. Także to nagle wkracza, jak wracają albo z armią, tą ludową armią Wojska Polityki LWP, albo później w ramach repatriacji ci, którzy byli tam wysłani w głąb Związku Radzieckiego po wojnie. A ten antysemityzm w czasie wojny no ma trochę inny charakter. Ma charakter może nie ideologiczny, ale egzystencjalny. Rabunkowo, wie pan, taki obojętność na los żydowski, nie przyjmowanie ich do tej wspólnoty zobowiązań. W ogóle w żadnej tej uchwalanej przez AK karcie tam obowiązków, patrioty, etc. Tu parafrazuję, bo one tam mają swoje nazwy. Nie ma ani słowa o szmalcownikach i o no i wydawaniu Żydów. Ani słowa. To w ogóle nie należy, w ogóle się tym nie zajmuje konspiracja. Później te sądy cywilne no troszkę się tym zajęły, bo ta plaga była już okropna, no, ale w sumie wydały 7 wyroków śmierci, a do Londynu wysłano informację o 3 wykonanych. Wie pan, to margines zupełny.
12: A czy marginesem również było, no nie wiem w jakim stopniu w czasie wojny mogły być te informacje rozpowszechniane, ale no z różnego rodzaju, prawda, opisów, wspomnień, ale już później wydawanych współcześnie, no dowiadujemy się o takim niechęci części Polaków do Żydów, na przykład na ziemiach wschodnich, kiedy to 17 września wchodzą Rosjanie i twierdzi, jest mnóstwo takich właśnie opinii, czy oto Żydzi ich witają jako wyzwolicieli spod właśnie no tego reżimu, który był antysemicki. No a oprócz tego właśnie znowuż się przykleja tą łatkę, że no witają, no bo to komuniści przyszli, a przecież wiadomo, to Żydokomuna wszędzie.
11: No więc to jest wyjaśnienie fenomenu, który w części miał miejsce, że ten dolny warstwy, taki lumper proletariat żydowski, czy no bo w ogóle tam bezrobocie dużo większe niż w centralnej Polskę, nie mówiąc o zachodniej, i w ogóle bieda z nędzą. I rzeczywiście grupki młodzieży, wie pan, to śledziłem bardzo dokładnie, no witają. No tych komunistów tam jest no, dosłownie kilkuset, no na całych Kresach Wschodnich. I jak pan popatrzy na takie zdjęcia tych łuków, te niby triumfalnych, to tam jest 15 ludzi, w tym połowa to dzieci, którzy tam właśnie postawili taki coś jak kwiatek i witają chlebem, solą jakichś wkraczających Sowietów. No, to jest zjawisko w miarę powszechne, ale bardzo znikome ilościowo. Większość Żydów się boi. No boi się, że no i słusznie, bo zaraz traci całą praktycznie możliwość no, kultu religijnego, bo oni właściwie nie zamykają rabinów w Sowiecie, ale no synagogi w większości tak, bo one są przecież prywatnymi takimi fundacjami, które się same opłacają ze składek, ludzie nie mają pieniędzy, no i kasują, prawda, prywatną inicjatywę większości. No oczywiście ci się bronią, jak ktoś był właścicielem, nie wiem, magazynu, hurtowni, to teraz często ten Żyd jest kierownikiem tego znacjonalizowanego magazynu, prawda, no tam ta rewolucja oddolna ma duże znaczenie, ale to, co pewnie najbardziej tych Polaków denerwowało tam na wschodzie, że no po pierwsze oni tracą uprzywilejowaną pozycję, boją się represji, które no jednak następują bardzo znacząco. Dwie pierwsze wielkie deportacje i ta czwarta z 41 dotyczą głównie Polaków i boją się też takich oskarżeń, że jak należeli do jakiejś narodówki i działali no antysemicko w tych sztetlach małych, to teraz no są na ich donosy. To oczywiste. Jest taki rodzaj odwetu, Schadenfreude, i tego się nie da policzyć, wie pan, bo tych myśmy to tylko wyrywkowo tam, gdzie są jakieś tak zwane sprawki w NKWD, czyli takie noteczki założone jakiegoś dochodzenia, prawda, to dało się policzyć to w małym procencie, jak znaczące jest to zjawisko, ale rzeczywiście te głosy, że Żydzi są dużo bardziej pozytywnie nastawieni do Sowietów no, niż Polacy, no może podobnie jak Ukraińcy początkowo też pozytywnie nastawieni, ci na zachodzie Ukrainie, to one przychodzą jeszcze w czasie trwania tej okupacji sowieckiej, przed 1941 rokiem. A później masowo to się utrwaliło raczej w takich serii wywiadów, to jest w archiwum Hoovera, Armia Andersa to zbierało, biuro historyczne, ale to dotyczy dosłownie pierwszych dwóch miesięcy tej okupacji sowieckiej, tak właśnie do końca wyborów, do początku listopada, no, bo tam 2 grudnia ostatecznie się włącza te zachodnie części do republik i to napięcie na pewno trwa. Zresztą sami Żydzi, ja publikowałem taki tom relacji tych no, uciekinierów, bieżeńców z centralnej Polski, którzy wrócili później do Warszawy w 1942 roku, jeszcze przed zagładą, to oni sami przyznają, że oczywiście takie Schadenfreude było widoczne, że Żydzi mogli pełnić funkcje, których nie mogli wcześniej, policjanta, urzędnika, gdzie wszyscy bieżeńcy nie mieli pracy, a wielu było wykształconych, więc poszli do szkolnictwa, skąd wyrzucono polskich nauczycieli, poszli do takiej administracji sądowniczej, jakoś prokuratorskiej, na tych sekretarki, etc., etc., na poczty rzeczywiście, bo takie drobne urzędnicze, bo tam był głód pracy, prawda, żeby się utrzymać jakoś pod tą okupacją. Tam bardzo mało opłacono, niedobór towarów potworny i te napięcia były dosyć takie egzystencjalnie dosyć mocne. A później to posłużyło jako alibi, no, obojętności wobec zagłady.
12: Przypominam słuchaczom, że gościem audycji jest pan profesor Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski. No i tak oto po opisaniu tego klimatu okresu międzywojennego, wojennego, wchodzimy w ten pierwszy okres po wojnie, no i tu mamy już przez pana profesora zasygnalizowany no taki problem niechęci wobec tych Żydów, którzy ocalali. Niektórzy ich nie lubią dlatego, że po zagładzie zajęli ich domy, mieszkania, no i obawiali się, że teraz ich ktoś z tego będzie chciał wyrzucać. No wreszcie no mamy właśnie te pozostałości, o których teraz pan profesor mówił, po wojnie, z okresu wojennego, niewłaściwego, tak przyjmijmy, zachowania się Żydów chociażby wobec okupanta sowieckiego i tak dalej. I właściwie od samego początku no, dochodzi do wrogości wobec Żydów. Julian Kwiek, profesor historyk z Krakowa, opisał ponad 1000 przypadków morderstw popełnionych na Żydach po wojnie. No to są liczby rzeczywiście przerażające. No i mamy te pierwsze pogromy, głośny w Krakowie na przykład z sierpnia 45 roku, tak? I więc ta atmosfera...
11: Tak, które no, tam nie doszło do ofiar śmiertelnych, bo jednak to, no tam było sporo funkcyjnych Żydów, milicji i WB i szybko zareagowali, prawda? Nie zdążono...
12: Chociaż tam też się właśnie już pojawia ten mit mordu rytualnego, bo to tam była jakaś historia jakiegoś chłopca, który wybiegł z synagogi i krzyczał, że no właśnie tam porwany został, tak, przez tych Żydów i tak, że widział w środku jakieś pomordowane polskie dzieci, no i się zaczęło.
11: Nie, więc ten mit już właśnie, że dzieci są, po pierwsze dzieci giną po wojnie, bo jest mnóstwo niewypałów, mnóstwo zagrożeń, prawda, giną dosyć licznie, I to jest prawda i niełatwo to wytłumaczyć, prawda, no tym chaosem powojennym, akurat Kraków nie był zniszczony, Kielce zresztą też nie, więc tam wiadomo, że Błaszczak w Kielcach to no, po prostu sam sobie to wymyślił. To gdzieś było w głowach. To nie do końca jeszcze, mimo naprawdę już i Tokarski Bakir, Bożeny Szajnok, mnóstwa książek, działalności, nie do końca jest zrozumiałe, skąd nagle ten no, mit giną dzieci, no to został przetransponowany, że potrzebna jest ich jakaś taka, prawda, niewinna, no krew, no nie wiem, no i pojawia się ten modernistyczny pomysł, że to się Żydzi ci, no też wyniszczeni wojną, no muszą się jakoś wzmocnić. To jest zupełny absurd, ale no te warstwy ludowe mogą w to wierzyć, prawda, to nie jest, nie da się tego wykluczyć, chociaż to jako okrzyki takie pogromowe występuje, porwali dziecko, zabili dziecko, coś i tak dalej. Nikt do końca nie wie, nikt nie ma takiej spójnej teorii po co, prawda? Nigdy to nie wychodzi. Na tym procesie kileckim, tam krakowskiego, to właśnie w sprawie Rzeszowa, no, gdzie nie było niby ofiar pogromowych, ale tam też przecież oskarżono rabina, że trzymał jakieś dzieci w piwnicy, prawda? Też nie wiadomo po co. To jest taka trójca. Rzeszów, Kraków i Kielce w lipcu. I to się nakłada na taką dynamikę, prawda, po pierwsze zaskoczenia, że nie wszyscy Żydzi zginęli i mogą o coś się ubiegać, chociaż tych, którzy się uratowali wśród Polaków, to jest garstka, to jest gdzieś nie więcej niż 20 tysięcy dzięki, prawda, ukryciu po tak zwanej stronie aryjskiej, czy w tych wioskach gdzieś w stodołach i tak dalej. Około 30 tysięcy bardzo szybko w 45 roku wraca, a może i 40, z obozów koncentracyjnych, z tych marszów śmierci, żeby zobaczyć, co się stało z ich rodziną. To jest tak, a w 46, dlatego no, ale to właściwie na styk z pogromem kieleckim, bo to się zaczyna gdzieś w marcu, większość transportów maj, czerwiec, zaczyna się tak zwana repatriacja ze wschodu, gdzie w sumie 154 tysiące tych Żydów z głębi Związku Sowieckiego no, wjeżdża na te ziemie polskie. No i są już wtedy masowo widoczni i ich dotyczy tak zwana ta fala tych pogromów czy mordów kolejowych, prawda, że się zatrzymuje pociąg z repatriantami, jakaś tam grupka no, żołnierzy wyklętych, prawda, zaczyna ich legitymować i tak dalej i zabito wtedy no pewnie kilkuset Żydów. Co do Kwieka, wydaje mi się, że on troszeczkę przeszarżował z moich badań, ja to pisałem trochę wcześniej u Tycha. Wychodzi, że minimum to jest takie 750, ale my nie bardzo wiemy, co się dzieje przez pół roku na Białostoczyźnie, gdzie jest bardzo dużo tych organizacji narodowych w podziemiu i tylko szacujemy, porównując z innymi miesiącami, prawda? Więc tu możemy się mylić. To pewnie było około 1000 albo to minimum 750, a może i 1200, jak se Kwiek. No to trudno ocenić.
12: No ale to tutaj przerwę znowuż panu profesorowi, bo już o tych Kielcach w końcu porozmawiamy trochę więcej.
11: No właśnie.
12: Z kolei pani profesor Joanna Tokarska-Bakir w takiej monografii dotyczącej właśnie pogromu kieleckiego, ona pisze, że od marca 45 do lipca 46 w samych Kielcach odnotowano 100 zabójstw Żydów. Więc ta atmosfera w tym mieście no jest rzeczywiście jakaś katastrofa.
11: Ona jest katastrofalna, ale no właśnie. Ale w skali to Kielce są trochę wyjątkowe. Z jednej strony mają tradycję, prawda, takiej narodówki jędeckiej przeszłości przed wojną, w czasie wojny. To jest jednak no, sporo ludzi z tej Brygady Świętokrzyskiej, która przecież jest daleko na zachodzie, wywodziła się stamtąd, a tam do pracy przyszli ludzie no jednak z okolic. Kielc z tego regionu. Nie wiemy dokładnie, prawda, nikt ich nie przebadał, jeśli chodzi o taką pełną genealogię. Znaczy, to Kreska Bakir znalazła sporo przykładów osób uwikłanych w czasie wojny, oskarżonych o współudział w wydawaniu Żydów, którzy później, no, pracują w tej hucie w Ludwikowie, prawda, to druga faza pogromu. Ale to nie jest tak, że my mamy to wszystko co do jednego przebadanego, bo te źródła, no, nie są wystarczające. Jasne. Poza tym były później tak fałszowane, że wie pan, żeby obronić swoich. No na pewno ta samoobrona, bo i szefem milicji i tam, no, milicji głównie to też była osoba pochodzenia żydowskiego, ich tam było sporo w tych władzach, a oni jednak nie zorganizowali się tak jak w Krakowie, żeby, prawda, wprowadzić jakieś siły porządkowe takie, na których mogli liczyć i tą pogromową atmosferę, prawda, zlikwidować. W Krakowie ten pogrom mógł też być znacznie szerszy, gdyby nie ta skuteczna akcja.
12: No i tu mamy, powiedziałbym, ten sam schemat, tak? W Krakowie właśnie była sprawa chłopca, który twierdził, że został porwany i był w tej synagodze i że tam widział inne dzieci porwane, a tutaj jest historia jakiegoś 8-letniego Henryka Błaszczyka, tak, który nie wrócił do domu, a ojcu powiedział, że był w jakiejś piwnicy w budynku przy ulicy Planty 7 w Kielcach, no i że, a tam znajdowała się siedziba miejscowego komitetu żydowskiego, tak, i taki azyl dla Żydów przejeżdżających przez miasto, tak. No i właśnie, no i to, no to ludzie poszli zobaczyć, no jak to tam, no, polskie dziecko zobaczyć, w piwnicy więzione.
11: Paru,
12: no i
11: policjantów, paru takich żołnierzy bez wałęsających się, no ale przecież widzieli od razu, że tam nie ma żadnej piwnicy, że to jest budynek, który nie ma piwnic, prawda, ale tam była rzeczywiście ci, no, przemieszczający się ze wschodu byli nieźle zorientowani, no mieli tam parę pistoletów, prawda, nie wiemy dokładnie ilu, ale wie pan, na te 42 ofiary, które tam zostały

0: przyjdą jakieś siły i zaprowadzą porządek, a tu nie, skończyła się pierwsza zmiana w tej hucie w Ludwikowie, tam poszły te wieści, ludzie polecieli, że tam, prawda, Żydzi zabijają Polaków i tak dalej, i cała ta pierwsza tam przyszło, no nie wiem, Tokarska czasami mówi, że to nawet do 2000 tych ludzi, no, wyszło z tej, tam pracowało, ale to wątpię, raczej kilkaset osób. No i zaczęła się taka druga popołudniowa fala pogromu, tam więcej niż połowa zabitych wtedy została przez, no raczej już mężczyzn, taką, no, grupę, no, ja wiem, jak to ją określić. I dopiero na wieczór, prawda, przyszli ci Rosjanie, Polacy i spacyfikowali to wszystko. Tam no przeżyło, tak, no i teraz... chyba, no, naście osób przeżyło, bo się ukryli, byli ranni, pobici. No w sumie ofiar 42, żydowskich 40. No i później proces pokazowy, bo jeszcze ta fisz z dzieckiem brzemienna i tam ktoś jeszcze zabici, prawda, w mieście, w sumie, żeby to jakoś rozładować, przerzucić na, no, na opozycję, wykorzystać to ideowo, przecież Berman i tam wszyscy, oni już byli pod wieczór samolotem z Warszawy w Kielcach, na lotnisku. Cała taka wierchuszka, prawda, władzy warszawskiej i zastanawiali się, co, jak to wykorzystać, co z tym zrobić, no. No więc wykorzystano to, że to, prawda, andersowskie siły, prawda, Polska jakaś tam...
1: Płatni agenci, którym zagraniczne ośrodki poleciły sprowokować w Polsce wojnę domową. Tak między innymi był, brzmiał jeden z komunikatów.
0: Tak, tak. I od razu proces bardzo szybki, po dwóch, trzech dniach, 9 skazanych, chyba tam 2 trochę na więzienie, a reszta na śmierć, wykonany od razu bez żadnej odwoławczej procedury. Mimo, że opinia polska, bo to nagłośniono ten proces tamtych 9, to opinia polska była jak gdyby po ich stronie. Doszło do strajków solidarnościowych z tymi Polakami skazanymi za udział w pogromie w Łodzi przede wszystkim masowych. Ale no, widać to władzy było bardziej już na korzyść, wykorzystać to, co się stało, mimo że raczej... No nie, no taka teoria spiskowa, że sami to zorganizowali, ona nie ma racji. Opisy tych świadków mówią wyraźnie, że najpierw jest charakter spontaniczny, a później dochodzi taka podrażniona masa właśnie robotnicza, która to kończy ten pogrom.
1: No tylko właśnie chodzi o to, żeby spróbować jeszcze wyciągnąć od pana profesora trochę no informacji właśnie, no to... Co ta władza ludowa właściwie chciała uzyskać? No bo powiedzieliśmy, pan profesor powiedział, że chodziło o to, żeby przerzucić winę właśnie na jakichś tam andersowców, prawda?
0: Prawda, no.
1: No tak, ale...
0: I zaraz styczniowe wybory.
1: No tak, ale z drugiej strony, no wiemy, że władza też wiedziała, że to nieprawda. Co więcej, wiemy o ranach postrzałowych ofiar, no więc trudno, żeby... umownie cywile oburzeni jakąś tam sytuacją posiadali broń palną, chociaż no oczywiście po wojnie można powiedzieć, że to jednak nie było może takie zupełnie nie te. Natomiast chodzi mi tylko po prostu o to, no jak z tego można było wyjść, jeśli chodzi o kwestię, no właśnie, antysemityzmu, no bo nie był to pierwszy przypadek, było ich wiele, no, co żeśmy
0: zabrakło,
1: też już powiedzieli.
0: Wie pan, no zabrakło tej reakcji, no co Michin głównie pisuje, ale i wszyscy, prawda, tylko ten jeden biskup, prawda, który się... tamtemu opara, ale i chląd i wszyscy to raczej, że jednak ta żydokomuna nas dręczy i że ta niechęć do Żydów jest uzasadniona. Przeważała opinia, prawda, jako tam Kubina, a reszta tych biskupów to stanęła, prawda. Była też cenzura, na przykład jak z pogromu krakowskiego w Tygodniku Powszechnym jest artykuł, reakcja ostra, taka katolicka, potępiająca, to w pierwszym numerze po pogromie kileckim jest zdjęty artykuł z Tygodnika Powszechnego, prawda? Tylko te lewicowe pisma tam potępiały na swój sposób właśnie, podrzucając te takie spiskowe teorie. Więc to niewątpliwie władza tym już po wydarzeniu zaczęła manipulować bardzo wyraźnie. I to było w sumie, ja wiem, no... zagłuszyło te fałszerstwa w dużym stopniu. Prasa zachodnia, szczególnie angielska, no bardzo ostro potępiła te siły reakcji.

0: prawda, która tutaj brała poważnie te jak gdyby oskarżenia. Także władza komunistyczna to można powiedzieć, że rozegrała skutecznie. Ten pogrzeb był taki, są się zdjęcia, jest film z niego. On nie ma żadnej publiczności, to idzie grupa, prawda, aktywistów żydowskich, tam Marek Edelman też jest, przyleciał Antek Zuckerman, prawda, ale to jest makabryczne, jak niosą te trumny, prawda, nawet takie malutkie, jest takie słynne zdjęcie z takimi dziecięcymi, małymi trumnami, to robiło wrażenie, no, takie ideowo-polityczne.
1: Ale właśnie, no bo są też jednak informacje o procesach związanych z tym pogromem, w których oskarżonymi byli również funkcjonariusze milicji.
0: No później, tak, ale ich tam...
1: A w połowie grudnia, to słuchaczom przypomnę, odbył się proces wysokiej rangi funkcjonariuszy, szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach, Władysława Sobczyńskiego, komendanta wojewódzkiego MO Wiktora Kuźnickiego i jego zastępcy Kazimierza Gwiazdowicza. Aczkolwiek nic specjalnego im się nie stało.
0: Żadnych wyroku, nic się im nie stało.
1: No tak, ale no przynajmniej procesy były, tak? No to też władza musiała jakoś to uzasadnić, dlaczego są te procesy.
0: Ja myślę, że władza tak grała z tą opinią publiczną i chciała ją też, no bo poczuła, że ta fala, no pierwsza ta fala odwetu, prawda, ten proces niby sprawców, ale oni tak naprawdę, tam były dwie osoby z planta, reszta to z miasta złapanych, no na zabójstwie tej Fiszowej i rodziny i ten wyroki śmierci spowodowały, no falę z nimi naprawdę szeroką strajków i petycji, Bóg wie czego, więc później próbowano to trochę rozładować, dając niby swoich tam pod rozważenie, prawda? Ten Błaszczyk, to przecież on był tam, jego ojciec, co przesiedział, szczególnie ojciec, on tam siedział chyba, no nie wiem, za 2 lata, nie w więzieniu, nie w areszcie, ale taki był cały czas w dyspozycji operacyjnej, powiedzmy sobie. Także to było wydarzenie na dużą skalę, ale tak naprawdę na tle tego, i to chyba Szajnak zaczęła badać, bo ja to badałem tylko w Białym Stoku, gdzie była próba takiego pogromu na Mińskiej, nie doszło do skutku, bo była samoobrona, się obronili. Wie pan, 2 lata, 46 i szczególnie 47, bo zaczęła się ta masowa emigracja, to jest, sądy grodzkie są pełne spraw o albo uwierzytelnienie, że jest się potomkiem tam kogoś, kto miał jakiś dom i tak dalej, albo odzyskanie w ogóle własności. Tego jest naprawdę w tych sądach no mnóstwo. Te sprawy, no ci Żydzi, co już się naddecydują na emigrację, albo chcą gdzieś wrócić do swojego domu, oni rzeczywiście występują do tych sądów grodzkich. Tam są złożone procedury, bo władza dała bardzo krótki termin tak zwanego zasiedzenia, prawda, że można przejąć tą nieruchomość, w której się mieszkało, czy tam mieszkanie, czy dom jakiś czas, tam chyba 4 lata, bardzo krótki okres, także naprawdę trzeba było te sprawy załatwić do końca, własnościowe do końca 1947 roku. Powstały, tak jak w Łomży, całe mafie wykorzystujące też no, uratowanych Żydów, prawda, którzy się podszywali pod jakieś, no nie wiem, podobne nazwisko, czy coś takiego, żeby wziąć udział właśnie w przejmowaniu tego mienia no, po zamordowanych. I to było dosyć powszechne zjawisko w dużych miastach, w tych okręgach, gdzie były, no apelacyjnych, tych większych, prawda, miejskich, gdzie były te sądy powszechne. I w Kielcach było tak samo, to było mnóstwo spraw o odzyskanie mienia. I to jest takie ekonomiczne tło pejzażu.
1: Jasne. No to w takim razie ostatnie 3 minuty mamy, to jeszcze chciałbym zapytać, może naiwnie, ale jednak zapytam, ale czy właśnie no tak głośna sprawa, no jednak mord, śmierć tylu ludzi, czy to coś zmieniło, choćby w tych Kielcach, czy gdzieś się pojawia jednak jakiś odruch, nie można tak, no, czy nie bardzo?
0: No różnie O tym się mówi, bo są miejscowości, gdzie jak jakaś lokalna aktywistka, coś fajnego dla pamięci, że mieszkali Żydzi, że mieli kulturę, mieli różne ośrodki, coś fajnego zrobi, to ją wyrzucam z pracy. Znam taki przypadek. Ale tak jak mówił Bogusław Białek, który no, główny ani z bratem Andrzejem animator, prawda, tego centrum wokół Planty 7 i cmentarza żydowskiego w Kielcach. Kielce są takim miastem, gdzie w zasadzie nie ma żadnych napisów antysemickich, które no, przeszło tą swoją traumę, trochę przepracowało i jak gdyby, no, ja wiem, no, nie jest tak, że tam są jakieś festiwale kultury żydowskiej, ale prawda, nie ma jakiegoś takiego buntu, jak w dużo mniejszym Jedwabnym, prawda, czy takiej niechęci, prawda, i fałszowania tej historii. No jest taka akceptacja, tak, my, nasi przodkowie, były tam okresy, że nawet jak badania IPN-u pokazywały, że to jednak tak zwani Kielczanie dokonali pogromu, to oni tłumaczyli, że to nie byli starzy Kielczanie, tylko tacy przybysze powojenni, prawda? Także próby, no to jest cały czas gra pamięcią, gra o to, żeby wyjść jakoś w miarę dobrze, ale są miejsca, gdzie no pewna, stało to się pewną lekcją pokory. No, było, zdarzyło się, upamiętnia się, przyznajemy się. Nie wiem, no, zapalamy znicze, no nie wiem, co jeszcze można zrobić po tylu latach. Czego i życzę nam relacji polsko-ukraińskim swoją drogą.
1: Tak. A czy w tamtym czasie, poza samymi Kielcami, to gdzieś, no, nazwijmy to już najogólniej, jakaś właśnie no, refleksja się pojawia? Czy po Kielcach spada to napięcie, jest mniej tych pogromów?
0: W ogóle one praktycznie no, przestają mieć miejsce. Jest taka próba w tym Białymstoku, ale naprawdę wystarczyło 3 strażników z takimi starymi karabinami oddali w powietrze strzały. Te wszystkie mordy, rabka, nie rabka, ogień, to jest wszystko to przed Kielcami. A po Kielcach w zasadzie fala pogromowa, ta kampania cała silna, propagandowa, no też dotarła, prawda, że to nie jest, że to jest groźne, prawda? Dla tych, co by byli chętni do jakiejś, także to my w ogóle mamy dosłownie 20 parę, naliczyliśmy ofiar śmiertelnych po Kielcach. To oczywiście się jeszcze zdarza, ale to w ogóle nie ma porównywalnej skali. No, ten 1000 to jest właśnie do Kielca, a może ze 100 czy co niewiele więcej po Kielcach. Fakt, że się zaczyna masowa imigracja Żydów, bo oni też się boją z jednej strony, a po drugie, no Cukierman dostaje zgodę na utworzenie takiej samoobrony wojskowej, dostaje tam trochę karabinów, prawda, i w tych komitetach żydowskich, zanim oni wyjadą, to no tam angażuje strażników, prawda. Także to wie pan, Kielce są dużym przełomem, bardzo znaczącym, jeśli chodzi o tą falę gwałtów.
1: No to jest oczywiście może nie najlepsza puenta w tym sensie, że tragedia mogła doprowadzić do opamiętania, no ale jeśli cokolwiek pozytywnego w tej historii możemy znaleźć, no to może właśnie to, że jakieś opamiętanie się pojawiło.
0: I ostatnie zdanie, że akurat Kielcom nikt nie stara się zaprzeczyć, wie pan, że to może być pewna lekcja, warto o tym przypominać wszystkim.
1: Taki był między innymi cel dzisiejszej audycji, a naszym gościem był pan profesor Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski. Piękne dzięki, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia, wszystkiego dobrego, życzę.
1: Podziękowania też do Macieja Stępulskiego, wydawcy, a my się słyszymy jutro o tej samej porze.
2: Autopromocja.
3: Jest 120 minuta meczu. Remis. Piłka leży 11 metrów od bramki. Wydaje się, że wszystko zależy teraz od techniki. Kto zna prawa fizyki, wie jak mieć ją po swojej stronie podczas meczu. Tymczasem największym przeciwnikiem strzelca wcale nie jest bramkarz, a jego własny mózg. Stres potrafi zmieniać sposób działania mięśni i mózgu. O biologii i fizyce na boisku opowiem w najbliższej audycji z nauką po imieniu. Adam Mirek, do usłyszenia w środę po 10:40.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Znamy pierwszego finalistę mundialu i o tym powiemy na początek. Zagęszcza się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Do amerykańskiej służby imigracyjnej zostało wysłane pismo w sprawie byłego ministra sprawiedliwości. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Mistrzowie Europy w półfinale rozegranym w Dallas 2-0 pokonali Francję. Jutro rozegrany zostanie drugi półfinał w Atlancie. Anglia zmierzy się z Argentyną. Zwycięzcę tegorocznego mundialu wyłoni finałowy mecz, który rozpocznie się w niedzielę o 21.00. Jeśli USA będą kontynuować ataki, to ani jedna kropla ropy lub gazu nie zostanie wyeksportowana z regionu, zagrozili irańscy strażnicy rewolucji. Podkreślili też, że jedynym skutkiem aktów agresji ze strony Ameryki będzie opóźnianie otwarcia cieśniny Ormuz, podaje Reuters, cytując irańskie media. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił też, że jego dzisiejsze ataki w Kuwejcie i Bahrajnie są odpowiedzią na amerykańskie uderzenia w cele irańskie. Wcześniej kuwejskie siły zbrojne poinformowały, że jeden z ich okrętów marynarki wojennej stał się celem ataku, w wyniku czego rannych zostało 4 członków personelu wojskowego. Podczas ataków wymierzonych w szereg kluczowych obiektów oraz cele cywilne kuwejskie siły zbrojne wykryły i przechwyciły 1 pocisk balistyczny, 5 pocisków manewrujących i 33 drony, a szkody materialne spowodowały spadające szczątki broni. Dowództwo centralne USA przekazało dziś, że amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię uderzeń na Iran. Poinformowano też, że wznowiona została blokada morska irańskich portów. Do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE zostało już wysłane pismo w sprawie udzielenia informacji, na jakiej podstawie prawnej były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa w USA, poinformował szef Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek. Minister we wpisie na X przekazał, że poinformował stronę amerykańską, iż na Ziobrze ciąży 26 zarzutów karnych. Przypomniał, że polskie władze unieważniły mu paszport, a Węgry cofnęły wydane przez poprzedni rząd status uchodźcy. Unieważniony został także przyznany Ziobrze paszport genewski. Do wpisu na X prokurator generalny dołączył zdjęcia pisma skierowanego do szefa ICE, w którym ze względu na powagę zarzutów jest prośba o potraktowanie sprawy jako pilnej. System e-kolejki ma zostać wprowadzony do końca roku. To zapowiedzi ministry zdrowia. Każdy pacjent za pośrednictwem na przykład internetowego konta pacjenta ma widzieć swój dokładny numer w kolejce do planowanego zabiegu czy specjalisty. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś ma wątpliwości, czy uda się to zrobić w tak krótkim czasie.
5: To jest proces. Już nie mówię o samej technice implementacji w systemie informatycznym, ale mówię o złożoności problemu od strony koncepcyjnej. Trzymam kciuki, ale te podane dla mnie niestety jako takiego, można powiedzieć, praktyka, także w projektowaniu systemów są chyba nierealne.
4: System e-kolejki ma całkowicie ukrócić procedury wpychania się poza kolejnością czy zapisywania do kilku szpitali jednocześnie na ten sam zabieg. Grzybiarze w całej Polsce mają powody do radości. Rozpoczyna się sezon grzybowy, a deszczowa pogoda ostatnich dni sprawiła, że w lasach, między innymi na Podkarpaciu, aż roi się od prawdziwków, podgrzybków czy kurek. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać, mówią reporterowi TOK FM Marcinowi Starcowi doświadczeni grzybiarze przeczesujący lasy wokół Rzeszowa.
6: Zapach tych grzybów, to jest odskocznia życiowa, moja pasja.
7: Wykręcamy, przysypujemy dziureczkę, pyk, pyk, odstresowuje się człowiek w lesie. Suszymy na Wigilię, do żurku, na bieżąco jemy, robimy grzybianki.
4: Nowym i tym doświadczonym grzybiarzom eksperci radzą ostrożność, a w razie wątpliwości warto skorzystać z darmowej pomocy klasyfikatorów grzybów w powiatowych stacjach sanepidu. Japonistyka, orientalistyka czy kierunek lekarski były w ubiegłym roku jednymi z najczęściej wybieranych przez maturzystów kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie na Uniwersytecie Warszawskim, ale i na wielu innych uczelniach kończy się rekrutacja. Dla maturzystów to ostatni dzwonek na decyzję i złożenie wniosków. Jak mówi w TOK FM dr Anna Modzelewska, rzeczniczka UW, uczelnie szykują nowości i stawiają na nowe technologie. Stąd w ofercie studia z zarządzania ludźmi przy pomocy sztucznej inteligencji.
8: Jest to kierunek menadżerski, który uczy przyszłych liderów tego, jak wykorzystywać efektywnie AI zarówno w budowaniu zespołu, rekrutacji, jak i pracy projektowej.
4: Większość uczelni w kraju opublikuje wyniki rekrutacji 22 lipca. Coraz cieplej, ale z ryzykiem gwałtownych burz i nawałnic zapowiada się ten tydzień. Tak jeszcze obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w południowej połowie kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje też miejscami silny i porywisty wiatr. Z dnia na dzień temperatura będzie rosła, a uspokojenie pogody przyniesie dopiero weekend.
9: W sobotę oraz w niedzielę najprawdopodobniej będzie następowało stopniowe ochłodzenie i o ile jeszcze w sobotę zobaczymy na termometrach wartości do 26-28 stopni, w niedzielę powinniśmy wrócić już do takich wartości na termometrach od 22 do 25-26 stopni bez upałów.
4: Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Jutro w ciągu dnia na termometrach od około 20 stopni nad morzem, na krańcach zachodnich i północnych, 22-24 na północy, południu i południowym zachodzie, a najcieplej do 29 miejscami w centrum oraz na wschodzie. Na północy i północnym zachodzie dzień bez upadów, na pozostałym obszarze kraju możliwe przelotne opady deszczu i burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Życie jest jak podróż. Nasze drogi, z reguły proste, z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy. Uciekamy przed czymś? A może po prostu się zmieniamy? Czego możemy dowiedzieć się o sobie, będąc na zagubionej autostradzie?
11: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Zagubiona Autostrada w każdy wtorek o godzinie 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Zapraszamy do słuchania, bo już mamy tam dużo niezwykle fascynujących rozmów i wierzę, że niezwykle fascynująca rozmowa będzie dzisiaj z Marią Seweryn, którą goszczę w studiu.
10: Dzień dobry, dobry wieczór raczej.
11: Dobry wieczór,
10: też się
11: dzień
10: kłaniam.
11: Dobry.
10: Dzień dobry, tak, też się kłaniam w każdym razie.
11: Też się kłaniamy, tak, ale my się mówimy sobie dzień dobry, bo się nagrywamy. Nie udajemy, że jesteśmy na żywo. Okay. Akurat spotykamy się parę dni wcześniej. Zdradzę Państwu, jesteśmy we trójkę.
10: No tak, przyszłam z moim 17-letnim wielkim psem, przyjacielem.
11: A wielki pies przyjaciel, jak się wabi?
10: Ferdynand.
11: Ferdynand.
10: Ale wspaniały, nie kiepski. Okej.
11: Jaką rolę w twoim życiu odgrywają zwierzęta i odgrywały?
10: Chyba ogromną, wiesz, bo mam zwierzęta, zawsze miałam zwierzęta, od dziecka. Zawsze było bardzo dużo zwierząt u nas w domu.
11: Pierwsze zwierzę?
10: Pierwsze zwierzę to chyba był, znaczy, które pamiętam może, bo rzeczywiście odkąd się urodziłam, to wiem, że w moim łóżku spał kot i tak dalej. I chodziłam w wózku jeszcze, jak byłam, to zawsze pies jakiś towarzyszył, ale ten, który pamiętam i który mogę powiedzieć, że był moim psem, to był słynny moim zdaniem pies, znaczy słynny dla moich znajomych, może dla mojej rodziny, ale słynny pies, który miał na imię Rubel.
11: Rubel.
10: Dość to wcipnie, rozumiesz, bo to były lata chyba 80. To był pies, który się przybłąkał do nas na wsi, na Podlasiu. Miał piegi, był rudy. Przyjechał z nami do Warszawy. To był pies, który bardzo mnie kochał. Wiesz, że to był pies, który jak szłam do szkoły, jechałam autobusem, już był starszy wtedy, ale jechałam autobusem, to on odprowadzał mnie przez cały taki, wiesz, na Mokotowie ogródki, bo ja jechałam przy Stegnach był, czyli tak. Długo się szło do tego przystanku i on mnie odprowadzał i wiedział, o której wrócę i czekał na mnie. No, niezwykły pies, ale był bardzo groźny. Nie znosił wszelkich mężczyzn w mundurach, więc to było dość w tamtych czasach, wiesz, takie dość ryzykowne z nim funkcjonować. Wiesz, nie lubił od milicjantów po listonoszy, no wiesz. No,
11: to jest ciekawe, z tymi mundurami tak samo.
10: Nie lubił. Musiał mieć jakieś coś złe doświadczenia ze wsi jeszcze z mundurem.
11: Ale też do nas koleżanka przeprowadzała psa. Mhm. Który boił się mężczyzn i się zastanawiam, jak on tych mężczyzn wyczuwał.
10: No jak to, no? To się wyczuwa przecież.
11: Co, po feromonach, czy co? Nie wiem.
10: Pewnie tak, no. Ale to jest bardzo częste. Miałam wiele psów i miałam rzeczywiście psy, które... Miałam też taką suczkę, która nie lubiła kobiet. Więc naprawdę rzeczywiście coś w tym jest. No.
11: I co, ciebie też nie lubiła?
10: Nie, mnie polubiła, mnie zaakceptowała.
11: Byłaś wyjątkiem.
10: Byłam wyjątkiem, bo może dlatego, że jej dawałam jeść.
11: Jak miałaś wiele zwierząt w życiu, to... Czy to ciebie też oswajałaś się z tematem śmierci?
10: Chyba tak. No, myślę, że tak. Pożegnałam wiele zwierząt i też myślę, że moje dzieci też mają dzięki temu też jakoś tak wspólnie. To bardziej, wiesz, to jakoś widzisz, te śmierci z mojego dzieciństwa chyba wyparłam albo w ogóle jakoś takie bardziej w ogóle, bardziej mam w głowie jakieś anegdoty w ogóle na ten temat. To dość okrutne w ogóle, jest dziwne.
11: Anegdoty o śmierci?
10: No coś, wiesz, że takie są, pamiętam, gdzie kopaliśmy tam, wiesz, po kryjomu, coś jakieś takie, wiesz, dziwne, niefajne historie.
11: Ale po kryjomu zwierzę.
10: Tak, bo to jest, wiesz, zabronione, tego nie wolno robić, wiesz, nie wiesz,
11: o tym dzisiaj nie tak, nie wiem, bo kota żegnałem, no to też jakiś czas temu trzeba do kremacji.
10: No. Ale ja do tej pory, szczerze mówiąc, to na nielegalu różne robiłam takie rzeczy, ale chyba nie mogę się do tego przyznawać. Ale rzeczywiście, no, z dziećmi moimi tak jakoś żegnamy te zwierzęta, bardziej tak świadomie chyba.
11: No bo u dzieci bardzo często jest takie oswajanie śmierci, kupując chomiki, tak? No bo to chomiki długo nie żyją.
10: Tak. Ale ja to mam w ogóle, wiesz, z dziećmi moimi, tak, że my o tym rozmawiamy, że wiesz, kiedy umierała, pamiętam, moja babcia umarła, to wszyscy się dziwili, że zabrałam na pogrzeb i na pożegnanie też mojego wtedy chyba 2- czy 3-letniego synka. I tak, wiesz, zdania były podzielone na ten temat, wręcz, wiesz, też niektóre osoby się tak nawet oburzyły, a ja to zrobiłam zupełnie tak w zgodzie ze sobą, tak świadomie i tak, wiesz, rozmawiałam z nim, opowiadałam mu i on tak, pamiętam, stał w ogóle nad grobem też, wiesz, i patrzył, jak to będzie wyglądać, że tam właśnie ta trumna wjedzie i tak to nie wywołało u niego jakichś złych, wiesz, emocji, czy jakiejś traumy, czy czegoś, wiesz. Wręcz przeciwnie. Potem długo rozmawialiśmy o tym, a gdzie w takim razie ona jest, że jeżeli tu jest ciało, to czy jest duch, czy jest dusza, co to jest dusza. Była świetna rozmowa, taka pozytywna w ogóle. I mam wrażenie, że to dobrze nam zrobiło.
11: A jest dusza?
10: Słuchaj. Ja myślę, że duchowość jest czymś bardzo ważnym w naszym życiu i teraz nie powiem ci, czy jest Bóg, czy go nie ma, bo ja cały czas zadaję sobie to pytanie.
11: Czy jest piekło, czy niebo?
10: Nie, myślę o tym ciągle, zastanawiam się, ale wierzę, że coś musi być. To znaczy, ja nie jest mi trudno przyjąć to, że to przekonanie ateistyczne, ateistów, że nie ma nic.
11: Że co, czarny ekran?
10: Nie chcę.
11: Co ze świadomością?
10: Wierzyć, wiesz, musi coś być. Znaczy, coś zostawiamy, wiesz, jest choćby fizyka, wiesz, to udowadnia, że po prostu jesteśmy, coś jest więcej. Poza tym lubię też tę teorię, że jednak po śmierci o te kilka gramów jest nas mniej.
11: Tak jest.
10: Są takie różne. I nie wiem co, ale coś musi być. No, to coś zostawiamy po sobie, nie? Też.
11: A jak byś chciała, żeby było?
10: Powiem coś bardzo naiwnego może, ale wiesz, chciałabym na pewno, po pierwsze chciałabym się móc pożegnać, a potem chciałabym móc tak móc, chociaż nawet jeżeli nie miałabym na to żadnego wpływu, co pewnie byłoby bardzo trudne, ale chciałabym móc zaglądać, wiesz, czy wszystko jest okej.
11: Podglądaczka.
10: No, czy wiesz, czy się układa. Tak, chyba tak bym chciała.
11: A jesteś za eutanazją?
10: Tak. Tak, wiesz, to są takie tematy, które przerobiłam w teatrze w ogóle. Więc kiedy musiałam grać takie role, które na ten temat rozmawiały, gdzie, albo to był temat spektaklu, no musiałam się w pewnym sensie z tym rozprawić. Rzeczywiście spędzaliśmy, wiesz, miesiące rozmawiając o tym. I tego na przykład dotyczyły konstelacje, których już nie gramy, które zrobiłam z Adamem Sajnukiem, grałam z Grześkiem Małeckim. Świetny tekst, który mówił o... Nie tylko mówił o eutanazji, ale eutanazja była tym celem, do którego dochodziliśmy. Bo to było, wiesz, o światach paralelnych, o światach równoległych, o fizyce kwantowej. I to był tak tekst skonstruowany, który udowadniał to, że naprawdę życie zależy od ciebie. To znaczy, że to ty podejmujesz decyzję, to ty podejmujesz wybory, dokonujesz wyborów, więc w zależności od sytuacji, na przykład kiedy spotkasz drugiego człowieka i powiesz tak czy nie, no od tego zależy ciąg dalszy i to od ciebie zależy. A takich decyzji twoich może być bardzo dużo. Możesz powiedzieć tak, nie wiem, może później, wiesz, i od tego zależy cały dalszy ciąg twojego życia. Jedno, co jest pewne, to, że rodzisz się i że umierasz. I możesz być chory, możesz zachorować. I ta moja bohaterka chorowała i podejmowała, będąc profesorem fizyki kwantowej, podejmowała, jakąś świadomością tych światów równoległych, podejmowała decyzję o eutanazji. I ja doskonale rozumiałam, dlaczego ona taką decyzję podejmuje.
11: Kiedy byś podjęła?
10: Ojejku.
11: Ja się sam nad tym zastanawiałem.
10: Jasne.
11: Bo ja sam jestem też, popieram, bo uważam, że powinna być eutanazja jako też taki cywilizowana możliwość pożegnania się ze światem. I myślę, że ja bym się na coś takiego zdecydował. Mówię o sobie oczywiście, tak? Że bym to zrobił w momencie, kiedy bym wiedział, że będę totalnie zależny.
10: Tak, też pierwsza myśl, jaka mi przyszła.
11: Tak, że będę totalnie zależny i że nie chcę też być dla kogoś ciężarem, ale nie chcę też być dla siebie ciężarem. Tak, to znaczy nie myślę o sobie, że na przykład myślałbym o sobie, gdybym na przykład był oczywiście odpukać, bo nie, totalnie sparaliżowany, no tak? Albo że, no nie wiem, stałaby mi się jakaś ogromna krzywda, która by mi bardzo drastycznie utrudniła życie. Tak mówię na dziś, bo oczywiście mnie też coś takiego spotkało, bo oczywiście każda sytuacja jest, historia jest inna, może ja bym zmienił zdanie, może ja bym też pragnął jednak żyć.
10: Dokładnie.
11: No, ale tak na dziś ja tak to sobie o tym myślę.
10: Tak, ja takie dwie rzeczy mi się pojawiają myśli, że tak jak ty mówisz, po pierwsze nie wiemy. To znaczy ja też myślę, że gdybym wiedziała, że będę totalnie zależna od innych, że nie mogłabym już się ruszyć, nie mogłabym już nic zrobić, nigdzie pojechać, z nikim nie mogłabym porozmawiać, myślę, że wtedy pewnie to jest ta sytuacja, w której chciałabym to zrobić, ale z drugiej strony nie wiesz tego, bo może wtedy, kiedy wszystko ci odejmują, rozumiesz, znaczy kiedy nie możesz się ruszyć, nie możesz rozmawiać, masz tylko myśli, może otwiera się w twoim jestestwie, wiesz, tak, byciu coś, co jest jakieś w ogóle jeszcze jakąś tajemnicą, o której my nie wiemy po prostu, bo możemy ruszać, możemy się mówić, możemy... Więc oczywiście, że tego nie wiem. Ale myślę, że jedną z takich ważniejszych rzeczy znowu to pożegnaniu. Widzisz, mi wraca taka myśl o pożegnaniu, że musiałabym też spokojnie z moimi bliskimi to też przedyskutować, wiesz, tak. Że to byłaby wspólna decyzja.
11: Oczywiście.
10: Nie tylko moja. Tak sobie myślę o tym.
11: A czy często się żegnałaś w życiu?
10: No nie, właśnie. Właśnie nie.
11: I że bardzo tego
10: żałuję. No nie, po prostu nie było mi dane. Często śmierci były zaskoczeniem dla mnie, a przez... miałam kilka takich zdarzeń, że moi bardzo... Zresztą byli to też często starsi ode mnie mężczyźni, moi przyjaciele, bo miałam szczęście mieć takich kilka bardzo bliskich przyjaźni, bardzo ważnych dla mnie. Może takich też, wiesz, ojcowskich takich relacji z mężczyznami i zdarzyło mi się 3 razy, że po prostu zaskakiwali mnie swoją śmiercią. I to, powiem ci, jest jedna z rzeczy, których nie mogę z tym się pogodzić. Bardzo do mnie to wraca, tęsknię za nimi i mam wrażenie, że to pożegnanie jest mega ważne, nie? Znaczy, że po prostu nie mogliśmy odbyć tej ostatniej rozmowy jakiejś. Ja jeszcze tyle pytań miałam do nich.
11: Tyle pytań.
10: No.
11: A masz jakiś swój sposób na oswojenie śmierci? Czy ty w jakiś sposób sobie też tę śmierć oswoiłaś?
10: Ja chyba jej nie oswoiłam. Nie sądzę, żebym tak mogła powiedzieć, że ją oswoiłam. Bo jeżeli mówisz o mojej śmierci, czy mówisz w ogóle o śmierci?
11: W ogóle.
10: W ogóle. No to przede wszystkim, wiesz, buntuję się przeciwko temu światu, który, wiesz, udaje, że śmierci nie ma, nie? Który ją wypiera. Wiesz, te wszystkie wieczne młodości, te jakieś takie po prostu życie w jakimś takim, no, wyparciu tej śmierci, wiesz, w takim przekonaniu o życiu wiecznym w ogóle. To jest jakieś, myślę, że to bardzo dotyczy w ogóle naszych czasów.
11: Ingerencji w wygląd w sumie, prawda?
10: Tak, wiesz? Tak, tak.
11: Chociaż z drugiej strony też tak myślę o leczeniu kompleksów, że ktoś może mieć jakiś ma kompleks. W sumie nie ma też chyba nic złego, jeśli ktoś chce
10: nie,
11: sobie
10: nie, w ogóle cudownie, nie chce każdy robić, co chce w ogóle. Tak. To co ty, no. Żeby w ogóle bądźmy wolni i w ogóle, wiesz, nie oceniajmy się nawzajem. Broń Boże, w ogóle to jest, nie róbmy tego. Ja mówię o sobie, nie? To myślę, że jednak no nie zapominajmy, że śmierć jest, no i po prostu myślę, że jesteśmy wtedy trochę mądrzejsi. Wiesz, tego czasu na przykład, jak ja sobie myślę, że tego czasu jest coraz mniej, to oczywiście mam nagle, wiesz, lekkie ataki paniki, że czy już tyle czasu minęło i już czegoś nie będę robiła i już coś mi się nie zdarzy, już nigdzie gdzieś nie wyjadę, czegoś nie zagram,
11: już nie
10: urodzę dziecka, wiesz o co chodzi, kolejnego, nie, w ogóle takie mam, ale też sobie myślę, że no i fajnie, no i teraz właśnie jest taki czas, że trzeba go wykorzystać inaczej, że ja nie mówię, że ja umieram, ale jednak, wiesz, no ja już jestem w pewnym wieku, który budzi refleksje po prostu takie.
11: No bo z nami jest Ferdynand, który ma 17 lat.
10: No.
11: To już też jest kawał
10: tak, właśnie czasu. Tak sobie patrzę na niego i myślę sobie, Boże, to już pewnie niedługo jakoś tak trzeba będzie się z nim pożegnać. Myślę o tym. No. Ale dlatego na przykład, wiesz, właśnie już nie robię mu takich rzeczy, jak robiłam kiedyś, nie? Mówię, stary, sorry, no są dzieci jako pierwsze w hierarchii domowej. Tak. Potem, no sorry, Ferdynand, muszę pracować, więc tak. A potem ty, więc na przykład na spacer poczekasz dłużej niż tego bym chciała. No to się na przykład odwróciło teraz, nie? Rzeczywiście tak. On jest bardzo ważny. Wiele rzeczy, na przykład teraz nie ma mojego syna, wiesz, jest na obozie takim, no wakacyjnym.
11: Tak.
10: I na przykład nie poszłam wczoraj wieczorem do teatru, bo był ze mną Ferdynand, wolałam go być z nim, odstawić go, wiesz, do domu. Już nie zdążyłam pójść do teatru na przedstawienie, które chciałam zobaczyć, no bo jednak on jest ważniejszy. A tak to nie wiem, wiesz, nie wiem, co bym zrobiła. Może bym go gdzieś przetrzymała u kogoś, wiesz.
11: Ale swoją drogą, też ciekawy wątek, który poruszyłaś, padło słowo ocenianie.
10: No.
11: Aktorzy i aktorki, no przecież są cały
10: czas straszne, nie?
11: Oceniani. Jak się z ocenami mierzysz? Bo dzisiaj na każdym kroku można być ocenianym.
10: No tak, no wiesz.
11: Już pomijając recenzje i oceny publiczności w teatrze, którzy przychodzą rzeczywiście, bo mają konkretny cel, interes, żeby obcować ze sztuką, to o teatrze też będzie.
10: Też jest tak, że jesteśmy osobami publicznymi, wiesz, stoimy na scenie i mamy świadomość, że jesteśmy oceniani. No wiesz, no, czy zagrasz dobrze, czy zagrasz, zrobisz dobrą rolę, zrobisz złą rolę, zrobisz dobre przedstawienie, czy złe przedstawienie, no to się z tym wiąże, no. To po prostu, Kamil, z wiekiem mam to coraz bardziej gdzieś.
11: I super.
10: Wiesz, po prostu. Ale jak ja sobie pomyślę, jak bardzo ja się tym przejmowałam kiedyś, jak było to w ogóle jedną z takich...
11: Ale mówisz o szpili, czy mówisz o rzeczywiście konstruktywnej
10: nie,
11: krytyce?
10: Nie, o w ogóle, nawet o konstruktywnej, znaczy po prostu to wyjście wiecznie, wiesz, myślenie, a co ktoś o mnie pomyśli? Jeżeli coś tak zrobię, to czy ktoś mnie, to czy ktoś zaakceptuje? Czy zrozumieją, dlaczego podejmuję taką decyzję? Przejmowałam się po prostu naprawdę całym światem, no. Powiedziałabym, że to wiąże się też z jakimś wybujałym ego, bo to są, wiesz, dwie strony są tego. I zaczęłam to powoli rozumieć, że wiesz, że to, że tak strasznie się przejmujesz tym, co wszyscy o tobie pomyślą, no też wiąże się z tym, że twoje ego jest jakoś lekko, wiesz, bujnięte.
11: Myślę, że to jest kwestia też ukształtowania ciebie, no bo przecież jesteś z artystycznej rodziny, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn. To jest też kwestia tego ukształtowania i też może przesiąknięcia, pewnie przekazania być może też
10: ale
11: gdzieś tam.
10: Ale mówisz o jego teraz?
11: No, na przykład. Myśleniu,
10: no wiesz, na pewno jest tak, że i to naprawdę... Myślę, że się moi koledzy i starsi ode mnie i młodsi nie obrażą na mnie, jeśli powiem, że generalnie artyści, wydaje mi się, że są osobami z dużym ego. Jest im to potrzebne też, żeby być artystami, żeby móc z odwagą wypowiadać się, wiesz, no wydaje mi się, że to wszystko jest bardzo złożone, ale to są takie cechy, które... Więc jeżeli jesteś, rzeczywiście wychowujesz się w rodzinie, gdzie są artyści i oni są bardzo skupieni na sobie, bo muszą też, bo no, takie mają predyspozycje. To są też takie coś za coś, mam wrażenie. Wiesz, jednak tak jest w tych naszych konstrukcjach psychologicznych. To myślę, że też no siłą rzeczy, to nawet fizyka właśnie i matematyka by to jakby potwierdziła w jakimś równaniu, musisz gdzieś to mieć po prostu. Jako też taki odruch obronny może, wiesz, w trakcie kształcenia się, tak? Tak jak mówisz, jako człowiek się kształcisz. Ale coś, straciłam wątek, ale...
12: Rozmawiam o ocenianiu i...
10: Tak, tak.
12: Ale też, bo powiedziałeś, że też z czasem zaczęłaś mieć to gdzieś.
10: Tak, ale też jeszcze wracając do wiesz, do tych rodzinnych, co jak poszłam, wiesz, tą samą drogą, co moi rodzice, nazwijmy to tak, to po prostu też miałam w głowie takie jakieś poczucie odpowiedzialności ogromne. Za to jednak, jakie noszę nazwisko i kto jest z moimi rodzicami i jeżeli wychodzę gdzieś na scenę, to ja po prostu zawsze z tyłu głowy miałam ich, że ja po prostu mam wysoko podniesioną poprzeczkę przez nich.
12: Czyli nazwisko ci ciążyło?
10: W pewnym sensie tak. A z drugiej strony było wyzwaniem ogromnym i motywacją ogromną, wiesz. Na szczęście ja odziedziczyłam po nich, wiesz, pracowitość. Ja po prostu lubiłam też pracować, ja nie jestem leniem, wiesz, lubię to jest moją pasją też, na szczęście. I po prostu ciężko pracowałam na to, żeby jakby z podniesioną głową wychodzić na scenę. Ale w tym sensie tak. Ale tak jak ci mówię, z wiekiem, no wiesz, ja jestem prawie 30 lat już na scenie. I ja po prostu już jestem doświadczoną, wiesz, aktorką, wiesz, jestem zawodowcem, no, już znam siebie, znam swoje braki, znam, ale też całe życie też szukałam tych braków, wiesz, badałam te braki, szukałam ciągle, wiesz, kogoś, kto mnie czegoś nauczy, nie? Szukałam zawsze, jak wybierałam rolę, czy też dostawałam rolę, nawet jeżeli ona nie do końca, kurczę, byłam przekonana do tej roli, to kurde, zawsze znalazłam coś, co było dla mnie pozytywnym wyzwaniem. Mówię, aha, to tutaj jest to, co przychodzi po to do mnie, żebym ja właśnie tu tego tam ustawiła czoła, tego się nauczyła, nie? I znajdowałam takie rzeczy.
12: Ale jak w tej sytuacji okiełznałaś tę krytykę? Co sprawiła się, że ona zaczęła bardziej po tobie spływać albo gdzieś tam odbijać się od ciebie?
10: Czas mi w tym pomógł. To ja nie... I terapia.
12: Nie, tak się pytam, co na przykład może mówisz młodszym kolegom albo koleżankom?
10: No, wiesz, jeżeli widzę kogoś, kto jest tak samo przejęty krytyką, jak ja byłam, no to jestem w stanie, wiesz, po prostu opowiadam wtedy o sobie temu komuś. Wiesz, ja nie mam jakichś takich mądrych rad, wiesz, co to, wiesz, globalnych, jakichś takich...
12: Złotych myśli.
10: Nie mam. Po prostu, no, wiesz, ja świadczę sobą i tak mogę tylko, tak, jeśli mam dawać jakieś rady. Nie wiem, wiesz, po prostu z czasem, no po prostu co, już w tej chwili nikt mi nie odmówi pewnych wartości, które reprezentuję i tyle po prostu. Ja już po prostu wiem.
12: A jakich wartości ci ktoś odmówił?
10: No nie wiem, no wiesz, różne rzeczy o sobie przeczytałam i wiesz, i słyszałam, no. Pamiętam kiedyś miesiąc przepłakałam, powiem ci, takie chyba to było najstraszniejsze takie. Miesiąc przepłakałam, przeczytałam recenzję. Zawsze marzyłam potem, żeby z tym człowiekiem usiąść gdzieś w jakimś razie, spotkać się i mu to wypomnieć.
12: A co tak wygarnąć?
10: Byłam młodą aktorką i wiesz, przeczytałam takie zdanie, że w ogóle nie powinnam wychodzić na scenę, nie? Znaczy, że po prostu, czy jakby odjął mi wszelkie prawo do tego zawodu, tą recenzją. I to było strasznie, strasznie płakałam wtedy, strasznie to przeżywałam. A poza tym, wiesz, jak jesteś taką też osobą, dziewczyną, wiesz, której się wydaje, że generalnie wszyscy inni mają rację, tylko nie ty, wiesz, że słuchasz wszystkich bardzo, że każdy człowiek jest wart posłuchania i przyjęcia, tak, tej oceny, wiesz, uwagi jakiejś, czegoś. Raczej taką byłam osobą, bardzo, bardzo taką słuchającą innych, więc musiałam się po prostu odpornić, no, musiałam zrozumieć, że nie wszyscy mają rację. No i tyle.
12: Przypominam Państwu, gościnią audycji Zagubiona Autostrada jest Maria Seweryn. A recenzje są potrzebne nam, czy nie?
10: Wiesz, kiedyś, kiedy nie było tych wszystkich, wiesz, mediów, wiesz, kiedy to nie było tak rozwinięte, to recenzje były czymś fantastycznym, no wiesz. No wiesz, to jak się czyta tych recenzentów, pamiętasz, to na pewno ci się zdarzyło coś, wiesz, jakieś sprzed wojny, wiesz, niezwykłe zupełnie to były recenzje. Albo ta etyka recenzji, która była w Stanach, nie, w Nowym Jorku, to znaczy, że nie, no, nie mogłeś się przyjaźnić z aktorami, będąc recenzentem, nie? To było gdzieś, to było takie żelazne zasady etyki pewnej zawodu i tak dalej. No to było fantastyczne. Ale teraz, to jest jakieś dziwne w ogóle. Nie bardzo wiem, wiesz, w ogóle czemu to ma służyć po prostu. Czasami jest ciekawe, co ktoś pomyśli o jakimś, ale ja mam wrażenie, że to, wiesz, po pierwsze większość recenzji w tej chwili w internecie, nie obrażajcie się na mnie państwo, ale po prostu tak jest, to jest jakieś takie opowiadanie o tym, o czym jest przedstawienie. Ja się w ogóle denerwuję na to, bo ktoś w ogóle, jak ktoś mówi, spoileruje, wiesz, tak, przedstawienie, mówi w ogóle o tym, jak ono się kończy, o czym ono jest, wiesz, zero zaskoczenia, a mało konstruktywna to jest jakaś recenzja. To znaczy nie wnosi niczego dla nas, aktorów czytających to, nie wnosi absolutnie niczego. Miło jest czasami być pochwalonym, jasne. Tylko że wtedy, wiesz, w tej chwili, w dobie mediów społecznościowych, to po prostu jest dużo ważniejsze, co widzowie napiszą o tym przedstawieniu, wiesz. Co oni odczują, niż ktoś profesjonalnie opisze. Zdarzają się rzadko, ale zdarzają się ciekawe recenzje. Znaczy jakiś recenzent na przykład dyskutuje z tym, jak, nie wiem, czy podoba mu się w ten sposób przedstawiony temat, wiesz.
12: Tak.
10: No to jest czasami ciekawe, ale generalnie już nie, no.
12: Są też recenzje, które się kiepsko starzeją. Akurat, o czym mówię? No. Akurat nie, ja nawiązuję, akurat na Facebooku jest taka strona skiny skany ze starej machiny. I tam są recenzje miesięcznika Machina, która no, miała swoje lata, tam mówimy o końcówce lat 90. I tam można po latach przeczytać recenzje, czy coraz się pojawiają recenzje płyt, które dzisiaj są uznawane za klasyki, a wtedy na przykład kompletnie zostały zjechane, że to jakaś nuda.
10: No,
12: że
10: to
12: coś,
10: jest często,
12: to jest ciekawe.
10: No, to jest przy filmie, no oczywiście.
12: A nagrody, bo tak sobie mówimy, tu krytyka, ale też na przykład nagrody są potrzebne.
10: Tak, to znaczy, wiesz, jeżeli jest jakiś festiwal teatralny i ktoś rzeczywiście dostrzeże twoją rolę, no to jest bardzo przyjemne. To jest bardzo fajne. Mnie się ostatnio zdarzyło na festiwalu klasyki w Rzeszowie. Co się bardzo, bardzo rzadko zdarza, jak się domyślasz, teatrom tak zwanym niepublicznym.
12: Tak.
10: Wyjeżdżać na festiwale takie. A nam się zdarzyło, Och Teatr pojechał na Sferdydurkę Gombrowicza, pojechał na festiwal, więc bardzo nam zależało. Byliśmy niezwykle przejęci, wiesz, to jest takie, no, to jest taki prestiż, wiesz, tak, jednak pojechać na festiwal. No i było jury, które składa się z, wiesz, z osób ze środowiska, z profesorów jakichś, wiesz, no, z ludzi, którzy znają się na klasyce, na teatrze. No i słuchaj, zostaliśmy dostrzeżeni w ogóle, dostaliśmy chyba z 5 nagród. I ja dostałam za rolę młodziakowej nagrodę, no to byłam tak wzruszona, wiesz, byłam tak, no tak, tak ci mówię, co czuję, nie? Więc
12: tak.
10: Bardzo to było, nie, na pewno nie powiem, że nagrody nie są ważne, są bardzo, wiesz, bycie tak docenionym jest po prostu bardzo miłe. Ale też dostaliśmy nagrodę publiczności od publiczności za spektakl.
12: No to jest ważna nagroda.
10: No kurczę, to jest ta najważniejsza.
12: Czujesz się doceniona po 30 latach pracy? Czujesz dzisiaj się dostrzeżona i dostrzeżona i doceniona ze swoją pracą?
10: Wiesz co, ja tego do końca nie do końca mogę zrozumieć, jaka jest moja w ogóle pozycja w środowisku w Polsce. Nie bardzo to...
12: Pozycja?
10: Ja mam wrażenie... pozycja, czy też nie wiem, jak to nazwać, jak to powiedzieć. No właśnie docenie... Nie wiem, dlatego że ja pracuję, wiesz, jednak przede wszystkim pracuję w Teatrze Polonia i w Ochteatrze. Żyję w środowisku moim rodzinnym, Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury. Ale robię też bardzo dużo rzeczy poza, więc nie wiem, nigdy nie dostałam się do Teatru Państwowego. To mam takie epizody, takie miałam. Ale nigdy nikt na przykład nie zaproponował mi etatu, nie wiem, rozumiesz, albo nigdy, więc nie bardzo wiem, jak nie umiem tego ocenić, szczerze ci powiem.
12: Ale to jak to w Ochteatrze i w teatrze
10: Polonia,
12: przepraszam, nie masz etatu?
10: Nie, tam nie ma etatów aktorskich, nie.
12: Ma.
10: Nie.
12: A jak to wygląda? Bo to też mnie ciekawi, jak... No bo to jest kwestia... Nie pytam o kwoty, tak? No bo to wiadomo, że to są tajemnice, ale...
10: Bycie freelancerem?
12: No tak, wiesz, bo tu mówimy o gdzieś tam o kontroli jakiejś tam pewnej przychodów. Myślę też sobie o nawet takich nie składkach zdrowotnych, ubezpieczenie, emerytura, no coś tam się odkłada. No, jak to wygląda?
10: No dlatego jest taka w tej chwili no bardzo poważna walka o to, żeby powstała ustawa o artyście zawodowym i żeby ona weszła w życie, dlatego że tam jednym z elementów jest zabezpieczenie całe społeczne aktora. I ja nie mówię o sobie, która jestem aktorką, która gra dużo w teatrze, która utrzymuje się z tego zawodu, ale jest ogromna ilość, i to wyszło przy pandemii, wiesz, przy lockdownie. Jest ogromna ilość ludzi związanych z teatrem. Mówię o teatrze, bo tak. Oczywiście są jeszcze mnóstwo innych artystów, malarzy, wiesz.
12: Muzycy,
10: no to jest jasne.
12: Nieroby, tak? I hobbyści.
10: Prawda?
12: Tak.
10: Zostaliśmy nazwani nierobami, ale to są osoby, które... Bycie freelancerem, artystą, generalnie mierzy się z tym, że w ogóle nie wiesz, co będzie za miesiąc. Nie wiesz, ile zarobisz, nie wiesz, czy utrzymasz swoją rodzinę. Do lekarza dostaniesz się raczej prywatnego, jeżeli masz pieniądze, ale nie dostaniesz się, nie wiesz, czy dostaniesz się do lekarza
12: w ramach NFZ,
10: dlatego że nie każdy miesiąc jesteś w stanie zapłacić składkę. My pracujemy na umowach o dzieło. Bardzo rzadko pracujemy na umowach zlecenie. Umowy o dzieło nie dają ci żadnej gwarancji, tylko jeżeli sam zapłacisz. Więc i to wyszło przy pandemii. To znaczy, rzeczywiście jest ogromna ilość artystów, freelancerów, którzy, no wiesz, zarabiają czasami, mają inne prace, wiesz, no
12: gdzieś muszą to jakoś złożyć,
10: się, no bo po prostu
12: tak.
10: Muszą. Ale jest to po prostu całkowicie sytuacja pozbawiona poczucia bezpieczeństwa. I tyle. I teraz, żeby było jasne, ja nie mówię o sobie, bo ja sobie naprawdę świetnie radzę, bo ja po prostu dużo pracuję, dużo gram. I teatr na przykład, moim zdaniem, jeżeli dostaniesz się do teatru, jeżeli zaczniesz grać w teatrze i masz szczęście grać w teatrze, czy też w spektaklu, który ma powodzenie, to znaczy, który jest grany, bo to też nie jest pewne. Możesz zrobić premierę, ale No tak, może być spektakl, który się nie sprzedaje, no i wtedy możesz grać go. Oczywiście teatr walczy o niego, robi mu promocję, robi co może, żeby ten spektakl był grany, no ale nie będzie grany, nie przynosząc choć minimum dochodów. Więc to nie jest sytuacja pewna, ale rzeczywiście teatr daje takie gdzieś, chociaż przez chwilę masz pewność, że zagrasz ileś przedstawień, prawda? Możesz to mieć zakontraktowane. Dlatego teraz jest ta walka o ustawę, żeby jednak dać tej całej rzeszy ludzi, którzy no mają totalną niepewność, a mają zawód w ręku, mają talent, umieją to robić, mają rzemiosło, uczyli się tego, poświęcili całe swoje życie na to, żeby się w tym doskonalić, żeby dać im jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa społecznego, jakiegoś takiego.
12: Jakby to mogło wyglądać w tej sytuacji? Okej, artysta zawodowy, że co? Ma wtedy etat jako artysta?
10: Nie, to nie chodzi o etat. To chodzi o to, to jest taki system. Teraz ja nie jestem specjalistą w tym, więc nie chciałabym głupo to powiadać.
12: Oczywiście nie wykładamy tutaj teraz.
10: Chodzi o to, żeby wiedzy. Ta część osób, która nie jest w stanie zapewnić sobie składki zdrowotnej, która daje po prostu, że jeżeli coś mu się stanie, to trafi do szpitala, albo jeżeli na przykład jest w ciąży, to może pójść do lekarza i mieć opiekę zdrowotną. Czy też, jeżeli coś się stanie, to trafi do szpitala i nie zostanie odrzucony, żeby była minimalna, a to nie jest duża kwota, ani to nie jest duża ilość ludzi,
12: tak,
10: żeby była minimalna kwota, która po prostu tę grupę zawodową, ta grupa zawodowa ma zapewnioną taką kwotę. Jeżeli ich nie stać, to państwo za nich za to zapłaci.
12: Oczywiście też swoją drogą małe PS do tych nierobów, o ich hobbystów, którzy tak zostali nazwani przez jednego z polityków. Warto też pamiętać o tym, że w ogóle branża rozrywkowa i artyści generują tam 3 czy 4% PKB,
10: tak, więc to jest dużo.
12: To są ogromne też pieniądze.
10: A mówisz o dochodzie takim dla państwa.
12: Oczywiście, że tak. Jeśli państwo ładuje 5%, ma ładować nawet, tak już mówię, 5% inwestować w obronność, to jest, tak, artyści być może to wypracowują, prawda?
10: Tak, oczywiście, no. Tylko to są te liczby, które chciałabym mieć tu na kartce, a nie
12: oczywiście,
10: a nie
12: tak,
10: mówić głupot, rozumiesz?
12: Tak, nie przedstawiamy państwu dokładnie liczb konkretów.
10: Ile to jest rzeczywiście ta składka i to jest naprawdę niewiele.
12: Skoro już jesteśmy też przy teatrze. Teatr jest, jak sama powiedziałaś, są wakacje, teraz jest, może być też trochę więcej czasu, żeby pójść do teatru. Swoją drogą, ciebie można teraz gdzie zobaczyć?
10: No słuchaj, my w wakacje mamy tak naprawdę najbardziej taki intensywny czas, Teatr Polonia i Och Teatr.
12: Czyli nie, że wyzwalniacie w tym czasie, tylko wtedy na jeszcze większe obroty.
10: No wiesz, ponieważ my rzeczywiście jesteśmy, pomimo że jesteśmy fundacją, to można nazwać nas jednak komercyjnym teatrem, czyli myślimy komercyjnie. Czyli my generalnie, jak to wszystkie teatry na świecie, pracujemy wtedy, kiedy wszyscy mają wolne.
12: Tak.
10: Prawda? Taka jest zasada. My jesteśmy zapracowani i to jest ten czas, kiedy chciałbym być normalny człowiek, nie normalny człowiek, tylko człowiek pracujący, jakby to powiedzieć, nie w teatrze.
12: Nie 9-17,
10: tak. To ma wolne, to wtedy my pracujemy. Więc w wakacje, rozumiesz, logicznie idąc za moją myślą, pracujemy najintensywniej. I wtedy przez cały lipiec, oprócz grania wieczorem codziennie na dużej scenie Teatru Polonia i Och Teatru, o 17 gramy na Placu Konstytucji w plenerze spektakle codziennie.
12: Codziennie.
10: I to jest, słuchaj, w lipcu to jest na Placu Konstytucji, a w sierpniu codziennie pod Och Teatrem.
12: Pod Och Teatrem.
10: W plenerze. Czyli to są spektakle ze wstępem wolnym dla każdego. I to jest coś, co wyobraź sobie, właśnie wczoraj zagraliśmy ostatni raz Lament w tym secie grania w tym roku. Tak zwany Lament na Placu Konstytucji, który, słuchaj, powiedzieli mi, ja w ogóle nie wierzyłam. Myśmy zagrali to po raz pierwszy 19 lat temu. Czyli my od 19 lat gramy za darmo ze wstępem wolnym na Placu Konstytucji już tyle lat. Niezwykłe dla mnie zupełnie. I że to się udaje od 19 lat wygenerować zawsze jakiś taki budżet możliwy po prostu, żeby to się odbyło. A wieczorami, również cały sierpień i cały lipiec, no cały lipiec, cały sierpień, wieczorami gramy na scenie normalnie i to wtedy gramy, zdaje się, naprawdę cały nasz repertuar. Jeżeli ktoś ma wtedy wolne, bo nie wiem, dzieci wyjadą na wakacje, czy też przyjechał do Warszawy do mamy, czy też, nie wiem, pracuje jako student, wiesz, w jakiejś kawiarni, a wieczorem ma wolne, no to po prostu i może odrobić wtedy teatr, no to zapraszamy, nie?
12: Bo
10: wtedy.
12: Czyli ty ogarniesz, przepraszam, dwa spektakle dziennie?
10: Zdarza się, tak. Zdarza się, że gramy po dwa spektakle dziennie, bo na przykład kończy się po godzinie przedstawienie na Placu Konstytucji, a wieczorem o 19 w Och Teatrze albo w Teatrze Polonia.
12: No to Polonia akurat bliżej, to ale to co? To przebrać się, chwilę odpoczynku,
10: wiesz, w grudniu, co jak tam, w sierpniu, wiesz, gramy pod Och Teatrem, więc czasami, wiesz, bach, bach, bach i przeskakujesz do garderoby, wiesz, a to zmieniasz jest kostium.
12: A jak jest? Okej, zmieniasz kostium, ale jak też mentalnie się tak, wiesz, wewnętrznie głową wchodzisz z jednej postaci, wskakujesz szybko w drugą, bo to jest, to wiesz, mnie też się bardzo ciekawi.
10: To jest ciekawe, nie? Ale to jest, wiesz, ja zawsze wtedy, bo to jest mega ciekawe, ale ja zawsze wtedy odpowiadam, że to jest jednak praca i jednak zawód. I my to umiemy po prostu robić. To jest dziwne. Ja mam to wytrenowane przez lata, bo od momentu, kiedy otworzył się Och Teatr, to bardzo często przeskakiwałam z popołudniówki, wiesz, w Och Teatrze grałam o 16 jakieś przedstawienie i jechałam do Polonii zagrać o 19. Albo odwrotnie. Albo właśnie schodziłam z Placu Konstytucji i szłam. Raz mi się zdarzyło grać 3 role jednego dnia.
12: 3.
10: O 16 pamiętam zagrałam w Och Teatrze, czy o 15 nawet. O 17 wskoczyłam na Plac Konstytucji. zagrałam Lament i o 20 chyba graliśmy w Teatrze Polonia jakieś przedstawienie. To było dziwne, to było za dużo. Rzeczywiście, no nie, przyznaję, że to przekroczyło pewne, znaczy byłam bardzo zmęczona i skołowana. I pamiętam, że przy trzecim przedstawieniu, które było lżejsze niż te poprzednie, miałam takie, że w takie flashbacki, nie? Z tych, co się wydarzyło 2 godziny temu, nie? Tak trochę tak. Miałam brak skupienia. Ale wiesz, pamiętam też, że robiliśmy na przykład takie urodziny Teatru Polonia, gdzie graliśmy od rana do nocy, wszystkie tytuły, jakie dało się zagrać. No to wiesz, przeskakiwaliśmy po prostu z dużej sceny na małą scenę, z małą sceny na dużej sceny. Był szalony dzień w ogóle, ale to był w ogóle, byli widzowie, którzy spędzali wtedy z nami cały dzień, byli równie skołowani jak my, ale no to mieliśmy takie happeningowe, wiesz, bo to taki happening bardziej, powiedziałabym, no. Się dział, nie? Takie pomysły.
12: No ostatnio też był spektakl 24 tak. godziny na przykład, prawda?
10: No tak.
12: Magdalena Cielecka.
10: No tak, to co się wydarzyło na Malcie, to też no. było dla mnie, ja mówię, super wydarzenie, nie? Znaczy w ogóle takie teatralne, niezwykłe wydarzenie. Natomiast ja mam jedną krytykę, teraz ja będę krytyczna.
12: Proszę.
10: Że moim zdaniem błędem było, bo ja jestem wielką fanką tego pomysłu i bardzo temu kibicowałam i bardzo żałowałam, że nie mogę zobaczyć Magdy na scenie, ale błędem było, że wolno było nagrywać to przez komórki. Aha. To znaczy, że

0: nie mam mediów społecznościowych, dotarły do mnie po prostu jakieś dziesiątki fragmentów z tego przedsięwzięcia, które były jakieś takie w ogóle, to się stało jakieś takim czymś, nagle wiesz, takim czymś, wiesz, no bez tajemnicy, nie? Bez jakiejś takiej świętości, którą, przepraszam za to słowo, ale która jest w teatrze, przez to, że jest wydarzeniem tu i teraz, przez to, że nigdy więcej się nie powtórzy.
1: Aha, że to jest
0: przez
1: taka...
0: to, że nigdy więcej nie powtórzysz tak samo i nie będzie tych samych widzów w tym momencie, tylko będą inni i ci widzowie nie będą czuli już nigdy tego, co czuli w tym momencie. I nigdy tego nikt nie nagra.
1: Okej, okay. No ciekawe.
0: Wiesz.
1: Czy to zostało tak spornografizowane, tak?
0: No to duże słowo, za duże słowo. Po prostu gdzieś to tak zostało darte z tajemnicy, wiesz, z tego... z tej niezwykłej rzeczy, która się wydarzyła tam przez te 24 godziny.
1: Ciekawe, no ja o tym w ten sposób nie pomyślałem, nie uczestniczyłem, nie byłem na tym,
0: Bo ja kocham takie przedsięwzięcia, nie?
1: Nie, bo to jest sam pomysł, uważam, że jest, jest niesamowity. Ciekawe jest to spojrzenie.
0: I chciałabym jakby, żeby nie tylko zostać na tej krytyce, która mi się, to chciałabym o tym powiedzieć, to, że dla mnie to po prostu ma wiele aspektów, wiesz, ludziom, jak się o tym mówiło, to, wiesz, pierwsze reakcje, jak ja o tym rozmawiałam ze znajomym, to mówi, daj spokój, to jest jak gwałt po prostu, wiesz, publiczny, wiesz, ten pobicie gwałt. Ja mówię, o czym wy mówicie w ogóle? To jest w ogóle, powiedz, że to jest teatr, to nie jest żaden gwałt, to jest, teatr jest najbardziej bezpieczną przestrzenią, jaka istnieje tak naprawdę. Możesz przerwać przedstawienie, właśnie to jest to, znaczy przekraczasz granicę w teatrze, ale możesz je przerwać, znaczy rozumiesz, to nie jest prawda, że spektakl musi się skończyć, to umówmy się. Po drugie, to jest niezwykła rzecz, że po prostu ma taka symboliczna, wiesz, jedna Magda Cielecka i 100 mężczyzn w bezpiecznych warunkach, ale stawienie czoła temu jest niezwykle, wiesz, to, co się dzieje w jej głowie po iluś godzinach, rozumiesz, to w jakim ona jest stanie, jak ona, obserwowanie tego jest, to jest w ogóle takie, to nie jest o Magdzie, to jest o kobiecie, aktorce.
1: A jak spałaś na przykład, jak po takim dniu z trzema spektaklami, albo nawet po takim dwóch z dwoma? No bo to jest, ja tak przypuszczam, okej, z jednej strony, dobra, kwestia już pewnego treningu, doświadczenia, 30 lat, tak. Dobra, okej. Ale z drugiej strony są to jednak jeszcze, pojawiają się jakieś emocje. Chyba, że to jest tak, że po prostu zdejmujesz płaszcz, jakby się wytrzepała koc po prostu, wiesz, i nie ma tego wszystkiego.
0: Nie, to nie, oczywiście, że jest. Przecież jesteśmy ludźmi. Pomimo wszystko nie jesteśmy cyborgami, jesteśmy ludźmi. Jak płaczę, to płaczę naprawdę. Jak się zakocham na tej scenie, no to ja naprawdę coś czuję. I ja to pilnuję, znaczy ja to... ja myślę, że aktorstwo jest czymś kompletnie nie do nazwania, nie do końca do wytłumaczenia, nie? To jest jakiś taki stan, no nie wiem, w który się wprowadzasz, tak? Ale on jest bardzo prawdziwy.
1: A kiedy akurat w rozmowie z Remigiuszem Grzelą w Radiowej Jedynce też powiedziałaś takie zdanie, że zaczęło mnie interesować życie, bardziej życie niż praca. Kiedy to się stało?
0: Całkiem niedawno.
1: I co to doprowadziło do tego, że miałaś taki wniosek, taką myśl?
0: No, domyślasz się, że to doprowadziło, wiesz, różne historie, które mi się zdarzyły w życiu, dość takie trudne, traumatyczne, gdzie musiałam jakby się naprawdę ustanąć, zatrzymać się. I żeby już nigdy więcej nie cierpieć, wiesz. Jak widzisz, że w twoim życiu zdarza się, powtarza się pewna, myślę, że to jest bardzo powszechne, więc wiesz, chętnie to powiem, że po prostu ja miałam wrażenie, że ja się po prostu kręcę cały czas w tym samym kółku, które obija się o taką ścianę, wiesz, ceglastą, tak. Taką nie do rozbicia, tylko po prostu o tę ceglastą ścianę obijam się coraz jakby...
1: mocniej.
0: Ta gumka, na której wiszę, wiesz, ona się coraz bardziej rozciąga. Ja się o tę ścianę obijam coraz bardziej i... nie sądzę, żebym była w stanie pokonać tę ścianę i ją obić. Znaczy, to nie jest tak, że albo ściana, albo ja. Bo długo tak myślałam, że albo ściana, znaczy ściana ze mną przegra, nie? Że ja po prostu obiję się jeszcze raz o tę ścianę, tam otrzepię się, wiesz, tę krew wytrę, wiesz, zdezynfekuję i będzie, ale ta ściana w końcu da radę. Okazało się, że po prostu musiałam dojść do takiego momentu, gdzie po prostu zrozumiałam, że ta ściana jednakże jest no słabsza niż ta ściana i że to się źle skończy, jeżeli ja po prostu się nie zatrzymam. I nie zacznę rozumieć, co się dzieje naprawdę. Znaczy, w szczerości ze sobą.

0: i w prawdzie jakiejś nie stanę. No i zaczęłam to robić. Jak się domyślasz, to jest po prostu praca nad sobą taka, no wiesz. I dzięki temu zatrzymaniu się, dzięki tej ciężkiej pracy, to jest męka, umówmy się, to jest po prostu i bolesne, i męczące, i moja koleżanka, przyjaciółka, moja psychiatra powiedziała, że jest bardzo dumna ze mnie, wieloletnia, jest bardzo dumna ze mnie, że ja to robię i tak dalej. Ale ona mówi, to jest dręczenie siebie, ja cię rozumiem, nie? Mówi oczywiście o terapii.
1: Tak, oczywiście. I co z ego tu w tej sytuacji?
0: No nie, no w ogóle, wiesz, to jest zmierzenie się z samym sobą, no to jest po prostu piekielnie trudne. Ale po prostu na pewnym etapie tego, rzeczywiście tej ciężkiej roboty, którą wykonuję, zrozumiałam, że wiesz, pewnych rzeczy takich codziennych, życiowych, w ogóle nie dostrzegam, nie doceniam.
1: A czego nie doceniasz?
0: No wiesz, wszystkiego, naprawdę. To mogłam ci o wszystkim powiedzieć. Nie doceniałam, wiesz, minut spędzonych w domu, no, wiesz. Nie doceniałam czasu, który ucieka. I wydawało mi się to, wiesz, przy teatrze, wiesz, przy tym blasku, który bije z tego, z tych ważnych rzeczy, o których my rozmawiamy, tych ważnych rzeczy,
1: no i ten
0: które
1: aktor,
0: my robimy.
1: Który musi być na scenie,
0: tak,
1: musi umrzeć na scenie.
0: My robimy te rzeczy ważne, ale hello, wiesz. Myślę, że to jest jednak mniej ważne niż wiesz, te kilka chwil rozmowy z... Teraz wiem, że każdy mi powie, że o Jezu, ale z moim dzieckiem, wiesz, czy ze sobą. Mhm. Ale to jest bardzo trudne.
1: I dzisiaj jak
0: tylko
1: się czujesz?
0: Jestem na tym etapie, że właśnie, wiesz, zaczynam w ogóle jak... Pierwszy raz od dawna, wiesz, pierwszy raz chyba w ogóle... odważyłam się powiedzieć w garderobie: Boże, jak mi się nie chce.
1: Normalna rzecz.
0: Słuchaj, ale no tak, tylko kiedyś mi się wydawało, że to jest po prostu największy grzech, jaki można w tym zawodzie zrobić, to jest powiedzieć coś takiego. Trzeba doceniać to, że wychodzisz na scenę, że masz pracę, że możesz być na tej scenie, że możesz, rozumiesz.
1: Ale to musiałaś tak być nauczona przecież też, tak?
0: No może, ja nie wiem, no czy wiesz, no w każdym razie wiesz, tak w takiej szczerości ze sobą być, nie? Ale wtedy też mnie to bardzo się podoba po prostu, dlatego że nagle jak ja zaczęłam tak naprawdę mieć przyjemność takiego, wiesz, codziennego życia, takiego właśnie, wiesz, iść do sklepu, kupić, wiesz, tam, wiesz, a nie, że jest to po prostu część twojego życia, którą musisz zrobić, rozumiesz, trudno.
1: Tak.
0: Bo to jest po prostu ten mus. Nie! No właśnie, to jest też fajne, nie?
1: Pogadać sobie ze sprzedawczynią w sklepie.
0: Tak, wiesz, zatrzymać się na ulicy. Ktoś coś do ciebie mówi, rozumiesz? Nie mówi do ciebie: dziękuję pani za przedstawienie, co też kocham, uwielbiam, jestem wdzięczna za to, że ktoś mi to mówi, bo to są te słowa, które masz takie tet-a-tet z kimś, tak. Nie? Że ktoś ci powie: ważną rzecz zobaczyłam na tej scenie, dziękuję pani, nie? To jest w ogóle sens tego zawodu.
1: Tak, no bo to robisz
0: jestem
1: to dla
0: za
1: tych
0: to wdzięczna.
1: Osób właśnie.
0: Ale nagle, wiesz, zaczęłam zadawać pytania też. Że wiesz, wiesz do pani, a co pani robi, a czym pani się zajmuje, wiesz, no. Jakby zejść z siebie, nie? Co to jest w ogóle za przyjemność i za ulga?
1: Czyli co, praca to tylko praca?
0: Tak, choć trudno tak powiedzieć o teatrze, bo tego też nie ja uważam, że jest coś ważnego, wiesz, że teatr jest wyjątkowy. Znaczy, to jest,
1: wiesz,
0: praca.
1: Ja też uważam, że radio jest wyjątkowe, ale no, też moje doświadczenia też mnie tak doprowadziły do tego wniosku, że tak, mimo wszystko, jak bardzo mogę kochać to praca to jest tylko praca.
0: Tak. Ale rozumiesz, tak samo, no, a zawód lekarza nie jest wyjątkowy? No błagam cię.
1: Oczywiście, że jest.
0: Przecież jest jednym z piękniejszych, a architekta? Ale też nie umniejszając innym, rozumiesz, ja po prostu jestem mega wdzięczna panu hydraulikowi, a naprawdę jest ich niewielu świetnych, który, wiesz, ma czas i chęć przyjść do mnie do domu i wiesz, pomóc mi żyć, no. Wiesz, to jest jakieś takie strasznie, co my mówimy teraz, wiesz, ale taka jest prawda.
1: Okej, ale bo też słuchają nas ludzie w różnych też momentach, być może też kryzysach. Jaki ty wykonałaś pierwszy krok?
0: Pierwszy krok, którego musiałam się nauczyć, to było nie dostosować. To był pierwszy krok, kalendarz.
1: Kalendarz. Chodzi mi też o pierwszy krok, który wykonałaś, żeby sobie pomóc.
0: Pójść do pani psycholog, terapeutki.
1: Okej, ale to sieć poleceń, czy po prostu w internecie wpisałaś?
0: Nie,
1: psycholog Warszawa.
0: Znaczy jestem po dłuższej takiej historii, wiesz, którą nie bardzo chyba chciałabym się podzielić tak ze światem, ale to wynikało z tego, że bardzo bliska mi osoba w rodzinie była w sytuacji, gdzie pomoc, okazało się, że moja pomoc nie wystarczy. I musiałam sięgnąć po prostu po pomoc na zewnątrz, po profesjonalistę. Razem to trzeba było zrobić to razem. I to pierwsze sięgnięcie po prostu, potem to już było domino, nie? Znaczy to po prostu poszło dalej. To poszło dalej też na mnie.
1: Ja też przy okazji mogę państwu powiedzieć, bo zawsze też w takich sytuacjach dzielę się namiarami. No. Bo oczywiście też zawsze zachęcamy do rozmów, czy z kimś bliskim, czy w rodzinie, kolega, koleżanka. Ale jeśli ktoś nie ma się z państwa do kogo odezwać, to zawsze można na przykład zadzwonić pod numer 116-123. Tak. To jest bezpłatny, kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, który jest czynny przez cały tydzień od 14 do 22. Jest też 116-111. To jest bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, który jest 24/7. Jest też strona internetowa 116-111.pl, jeśli ktoś woli napisać niż zadzwonić, albo 870-22-22, to jest Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, numer bezpłatny, czynny, też 24/7. Zresztą Maria Seweryn jest ambasadorką kampanii społecznej Fundacji Twarz Depresji.
0: Tak.
1: Nie oceniam, akceptuję. Swoją drogą polecam państwu moją rozmowę z Anną Morawską-Borowiec właśnie z Fundacji Twarzy Depresji. My rok temu w audycji Myśl na Głos mamy dwuczęściową rozmowę o depresji. Gorąco też państwa do wysłuchania tej rozmowy zachęcamy. Patrzę też tutaj już na zegar i nasza rozmowa niestety dobiega końca, chociażbym ją chętnie jeszcze.
0: No ja też tak
1: przedłużył.
0: Mi się dobrze to zrobiło.
1: Chyba, że ją do internetu jeszcze przedłużymy.
0: jak chcesz.
1: Tak, dobrze. To masz jeszcze chwilkę?
0: Mam chwilkę.
1: Dobrze.
0: A która jest godzina?
1: Jest, no u nas jest 13:11, u państwa 23:50.
0: Ja potem, słuchaj, jestem umówiona z moim ojcem na obiad w ogóle,
1: obiad,
0: co nam
1: dobrze.
0: Się dawno nie zdarzyło.
1: To chwilkę, żeby sobie domknąć.
0: Tak, ale nie, wiesz, mam czas. Ale a propos tych rozmów i a propos, rozumiesz, zatrzymywania się po prostu.
1: Tak.
0: Wiesz, że nie jedziemy na próbę z moim ojcem, czy gdzieś, wiesz, ten, tylko idziemy na obiad po prostu i pewnie będziemy rozmawiać o naszej rodzinie, o naszych dzieciach i to jest bardzo przyjemne.
1: I niekoniecznie o pracy.
0: Prawda?
1: No dobrze, proszę państwa, to my uciekamy do internetu z Marią Seweryn, której w tej części antenowej oczywiście jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Radia Tok FM. No to proszę państwa, za chwilę o północy informacje Tok FM, po nich powtórka poranka. A w internecie oczywiście już ciąg dalszy rozmowy z Marią Seweryn. Zresztą jeśli państwo dołączyli do nas gdzieś tam po drodze, to ta rozmowa już jest w całości dostępna. Również ta dłuższa wersja od samego początku, w razie czego można posłuchać o dowolnej porze dnia lub nocy. Więc Maria Seweryn, jeszcze raz bardzo ci gorąco
0: dziękuję
1: za to spotkanie. Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji, a przede wszystkim dziękujemy państwu, że byli państwo z nami. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Kamil Wróblewski, kłaniam się.
2: Autopromocja.
3: Ziemia mazowiecka ze wszystkich ziem polskich jest najuboższa i najmniej wartościowa.
4: Jak nisko musiała być rozwinięta ta część kraju, jak nisko.
5: Tak, peryferia uboga, zacofana, znowu to za dół.
4: Piaski, laski i karaski. No.
5: Tak, tak.
3: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
2: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Po raz kolejny w ostatnich dniach doszło do wymiany ognia na linii USA-Iran. Czy coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do przywrócenia programu CPN? Hiszpania dziś wieczorem pozna rywala, z którym zmierzy się w finale mundialu. Minęła północ, jest środa, 15 lipca. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Zgodnie z poniedziałkowymi zapowiedziami prezydenta USA Donalda Trumpa, blokada morska irańskich portów została wznowiona. Jak poinformowało dowództwo centralne, na Bliskim Wschodzie operuje ponad 20 okrętów marynarki wojennej USA oraz setki wojskowych samolotów, a siły amerykańskie pozostają czujne, zdolne do przeprowadzenia działań bojowych i gotowe do reakcji. Wcześniej amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran, a jak informuje Reuters, cytując irańskie media, strażnicy rewolucji islamskiej zagrozili, że jeśli USA będą kontynuować ataki, to ani jedna kropla ropy lub gazu nie zostanie wyeksportowana z regionu, a jedynym skutkiem aktów agresji ze strony Ameryki będzie opóźnianie otwarcia ciśniny Ormus. W związku z coraz bardziej napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie wracają obawy o to, że nadal będą rosły ceny na stacjach paliw. Nie stać nas na powrót do programu CPN, mówił w TOK FM wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej, która recenzuje pomysły finansowe rządu. Minister energii wprawdzie nie zakłada na razie powrotu do programu paliwowego, ale nie wyklucza działań osłonowych, jeśli ceny paliw poszłyby mocno w górę. A więcej na ten temat Wojciech Kowalik.
8: Odpowiedź na pytanie o finansowanie powtórki programu CPN jest jedna, mówi wiceprzewodniczący Rady Fiskalnej Andrzej Toruj.
9: Odpowiedź jest jasna, nas na to nie stać. To nie zmienia się od kwietnia, a wręcz powiedziałbym, że stać nas jeszcze mniej niż nam się wtedy wydawało.
8: Rząd chce, żeby lwią część dotychczasowych wydatków na program CPN sfinansował nowy podatek od nadmiarowych zysków koncernów naftowych. Te przepisy czekają na decyzję prezydenta. Wiceprzewodniczącego Rady Fiskalnej pytałem w porannym EKG, w jakiej sytuacji znalazłby się budżet w przypadku prezydenckiego weta.
9: Znalazłby się w sytuacji gorszej o około 4 miliardy złotych.
8: Przy niemałym koszcie programu CPN na poziomie 4 miliardów 800 milionów złotych. Wojciech Kowalik, TOK FM.
7: Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powinien być miejscem dialogu. Tego chciałaby kandydatka na RPO, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę. Drugi z kandydatów zgłoszony przez PiS, Adam Borowski, zaznaczył podczas przesłuchania publicznego, że kandyduje, bo ojczyzna bez prawem stoi. 7,5 godziny potrwało w Sejmie publiczne przesłuchanie kandydatów na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Miało umożliwić kandydatom przedstawienie swojego doświadczenia i wizji sprawowania funkcji RPO. Głosowanie w sprawie nowego rzecznika będzie w piątek. Województwo łódzkie rusza do walki z suszą, a sposobem na to ma być łapanie deszczówki. Dofinansowanie 500 000 złotych trafi do gmin, które chcą lepiej gospodarować wodą, a to ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Więcej na ten temat reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
10: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
11: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
10: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
11: Zgromadzona woda będzie mogła służyć między innymi do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
10: Bo, jak mówi Skalska,
11: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
10: Z programu ma skorzystać 16 gmin. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
7: Hiszpania po zwycięstwie nad Francją 2-0 awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Mecz oglądał Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
12: Francja zaskakująco bezradna, Hiszpania jak taki jeden wielki mur postawiony w środku boiska, przez który trójkolorowi nie mogli się przebić. No i jeden kluczowy moment w tym spotkaniu to faul Lucasa Digna w polu karnym, gdy zagapił się, gdy nie zauważył, że za jego pleców wybiega Lamine Yamal, po prostu kopnął go sędzia. Nie miał wyboru, podyktował rzut karny, pewnie wykonany przez Oyarzabala. No i potem Hiszpanie kontynuowali ten swój perfekcyjnie zamknięty mecz i czekali na kolejną szansę, którą wykorzystał Pedro Porro już po przerwie. 2-0. Francuzi próbowali jeszcze pod koniec, próbował Mbappé niecelnie z rzutu wolnego, próbował strzelać Dembele, ale tak naprawdę to Hiszpania zagrała dzisiaj po profesorsku, a Francja, gdy ktoś powiedział sprawdzam, niestety nie potrafi odpowiedzieć. Przemysław Pozowski, TOK FM.
7: Dziś drugi półfinał, w którym Anglia zmierzy się z broniącą tytułu Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00. Kolejne informacje TOK FM o 1:00. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka, a teraz jeszcze pogoda. W dzień na północy i północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W najcieplejszym momencie dnia dziś na termometrach od około 20 stopni nad morzem, na krańcach zachodnich i północnych, 22-24 na północy, południu i południowym zachodzie, 26-28 stopni w centralnej części kraju, a najcieplej do 29 stopni miejscami w centrum oraz na wschodzie.
2: To jest powtórka.
13: Wtorek, 14 dzień lipca. Maciej Kluszka, zapraszam na poranek TOG FM. Ojciec Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, jak zwykle, jak często, szokuje.
14: Minister nie chciał dawać pieniędzy na lewactwo, na demoralizację dzieci i młodzieży. I za to cierpi, za to cierpią ci ministrowie. I minister Ziobro, i minister Romanowski.
13: Ojcze dyrektorze, chciałoby się powiedzieć, oni nie cierpią za poglądy, ani nawet nie za to, że komuś nie dawali, jak to ujął ojciec dyrektor, pieniędzy, tylko właśnie mieliby odpowiedzieć prawnie za to, że zdaniem prokuratury sprzeniewierzyli publiczne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na sumę około ponad 100 milionów złotych, a w polityce... ale i też przede wszystkim w Kościele warto posługiwać się prawdą i też nie cierpią, bo przecież wyjechali za granicę i też nie mają cierpieć, tylko po prostu odpowiedzieć prawnie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jeżeli są niewinni, to przecież polskie sądy wydadzą poprawny wyrok w ich sprawie. No i właśnie też wczorajsza decyzja sądu o nieprzyznaniu, niewydaniu europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą pokazuje, że sądy wydają wyroki, które nie zawsze obecnie rządzącym się podobają, więc o żadnym cierpiętnictwie nie można tu mówić. No i chciałoby się też powiedzieć, by lepiej, by ojciec Rydzyk, ale też inni duchowni w Polsce, na szczęście tacy są, ale niestety chyba nie w większości, zajęli się realnymi problemami, a tymi na pewno są napięte relacje polsko-ukraińskie, już nie tylko dyplomatyczne, już nie tylko między politykami, ale także po prostu między ludźmi. Szokuje ostatnio przede wszystkim sytuacja z Bielsko-Białej, z autobusu, w którym dzieci ukraińskie zostały wyzwane, i to w wulgarnych słowach, przez już byłego pracownika autobusów komunikacji publicznej w tym mieście. Na szczęście szybko zareagowała policja. Ten człowiek został zatrzymany, ale jak pisze w dzisiejszej Gazecie Wyborczej Michał Olszewski, polowanie na Ukraińców trwa. Jak pisze redaktor, mam przed oczami twarz ukraińskiej nastoletniej dziewczyny zależonej w autobusie przez polskiego agresora. Twarz, na której niedowierzanie i bezradność mieszają się z przerażeniem. Tak, w Polsce trwa polowanie. Jego celem są Ukraińcy, którzy rzekomo odpowiadają za wszystkie nasze kłopoty i klęski. Trwa zatem polowanie na tych, którzy ośmielają się mówić po ukraińsku w autobusach czy w tramwajach. Błędy popełnione w polityce historycznej przez ukraińskich polityków nie są tu najmniejszym usprawiedliwieniem. One służą jako pretekst do szczucia na Ukraińców. Ten przekaz podchwytywany jest przez opinię publiczną i skutkuje atakami na sprzedawczynie w sklepach czy dzieci w autobusie. Redaktor stwierdza, że już wiele się niestety wydarzyło w tych relacjach złego i teraz już to, co pozostaje, to reakcje ex post i tak naprawdę pozostała nam jedynie policja. Ja dopowiem, że mam nadzieję, że jeszcze mimo wszystko pozostali nam politycy, a przynajmniej ci, którzy będą próbować te nastroje tonować, ale oczywiście o to może być trudno. A skoro dzisiaj wtorek, to też warto powiedzieć, że już dzisiaj, chociaż posiedzenie Sejmu zaczyna się jutro, ale już dzisiaj Sejm zbiera się, posłowie przyjeżdżają na wiejską do Sejmu do pracy. Między innymi będzie dzisiaj wysłuchanie publiczne publiczne w sprawie ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów, ale także przesłuchanie kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Jutro, jak wspomniałem, rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, ale też w tym tygodniu powinniśmy poznać decyzję prezydenta w sprawie ustaw, które są na jego biurku w Pałacu Prezydenckim. W ogóle przed prezydentem teraz sporo decyzji, na które czekają obywatele, wiele grup społecznych, bo to między innymi projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach od nowego roku szkolnego, czy projekt ustawy powiązującej PESEL-e lekarzy, numery PESEL z ich zarobkami, tak by strona rządowa i Agencja Oceny i Taryfikacji Usług Medycznych mogła znać realne zarobki lekarzy. No właśnie pytanie, czy prezydent zdecyduje się podpisać tę ustawę, która ma ukrócić ewentualne przyszłe patologie w wynagrodzeniach lekarzy. No ale też, i to już w tym tygodniu, tak naprawdę ostatnie 2-3 dni zostały prezydentowi na decyzję w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. I tu, szanowni państwo, dwie wypowiedzi, które próbują przewidzieć, jaka będzie decyzja prezydenta. No i jeszcze w maju, gdy ustawa dopiero co wychodziła z parlamentu do Pałacu Prezydenckiego, szef gabinetu prezydenta, minister Szefernaker, o ustawie o statusie osoby najbliższej mówił tak.
15: Te ustawy de facto wprowadzają instytucję związku partnerskiego. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta.
13: A więc bardzo bliski współpracownik prezydenta postawił jasno, sprawę weto jest wręcz przesądzona. Ale kilka dni temu Urszula Pasławska, współautorka ustawy, która zresztą o ustawie z prezydentem rozmawia, już mówi tak.
16: Pan prezydent poinformował, że rozważa różne scenariusze, gdyby chciał zawetować i jednoznacznie miał stanowisko, to było już wiele okazji.
13: No więc jak będzie, zobaczymy i pewnie dowiemy się w tym tygodniu. To będzie też jedno z pytań moich do Jakuba Stefaniaka z PSL-u i też wiceszefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czy ewentualnie jest jeszcze kolejny plan na tę ustawę? Czy koalicja rządząca byłaby skłonna na przykład wykreślić z ustawy rozliczanie wspólne majątkowe? No pytanie, czy jest sens wykreślać kolejne zapisy, tak by w końcu przekonać prezydenta. A jeszcze wracając do prasy dzisiejszej, bardzo ciekawy jest artykuł Tomasza Nyczki w Wyborczej na stronie 6. Artykuł pod tytułem Mentzen przykręca śrubę, bo w Nowej Nadziei, a więc partii Sławomira Mentzena, ma być dyscyplina i żadnych awantur, bo stawka jest wysoka. Taki wynik, który pozwoli mieć wpływ na przyszły układ rządzących. No i tutaj dużą rolę odgrywa prawa ręka Mentzena, czyli sekretarz Nowej Nadziei, a jednocześnie kandydat tej partii w krakowskich wyborach prezydenckich, które ciągle nie mogą się rozpocząć, a dokładnie kampania. I to jest człowiek, który wręcz nazywany jest w Nowej Nadziei egzekutorem. To dlatego, że wycina tych, którzy działają, zdaniem Mentzena i Boheńczaka właśnie, na niekorzyść Nowej Nadziei. A to między innymi ci, którzy chcą się zaangażować lub już się zaangażowali w Stowarzyszenie Biało-Czerwoni Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Dla Mentzena to konkurencja. Nowa Nadzieja powołuje się więc na swój statut, zgodnie z którym działalność stowarzyszenia szkodzi partii. Niektórzy żalą się, że zostali wyrzuceni tylko SMS-em. Boheńczak, sekretarz, nawet z nimi nie porozmawiał. Ale bunt jest też na Pomorzu. Swoje porządki wprowadza tam szef gdyńskiego okręgu, Tomasz Lewnau. W partii mówią, że musiał zrobić tam miejsce dla Marcina Możdżonka, który ma być olsztyńską jedynką do Sejmu i dlatego przerzucono go na Pomorze. I w Gdyni nie zgadzają się częściowo na tę decyzję, ale też, co ciekawe, jest spór o to, czy niektórzy płacą składki, czy nie. Nawet jednodniowe spóźnienia czasami skutkują, no właśnie, wyrzuceniem z partii. I jeszcze w Gazecie Wyborczej bardzo ciekawy komentarz na stronie 12. Muszę tutaj do niej dotrzeć. Nie, akurat gdzieś mi się tutaj schowała, ale już mam, o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo w tym, na tym posiedzeniu Sejmu właśnie w tym tygodniu taki wybór ma się dokonać. Duże jest prawdopodobieństwo, że zostanie nową Rzeczniczką Praw Obywatelskich mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram. Ale oczywiście później jeszcze decyzja Senatu. Tak wygląda procedura. I swój komentarz w tej sprawie pisze Karolina Gierdal, adwokatka, członkini inicjatywy LGBT plus prawnicy, ale też innych gremiów prawniczych. Pani mecenas pisze o tym, że choć RPO nie posiada inicjatywy ustawodawczej, to urząd dysponuje instrumentami pozwalającymi oddziaływać na funkcjonowanie państwa. Może opiniować projekty aktów prawnych, wskazywać potrzebę zmian w prawie i wywierać presję na organy odpowiedzialne za usuwanie naruszeń, ale także występować w sądzie, wnosić kasacje i skargi nadzwyczajne. I pani mecenas radzi, by bardzo przyglądać się temu przesłuchaniu, które w Sejmie kandydatów na RPO się odbędzie, bo od tego wyboru zależy, czy na przykład za 5 lat ktoś, czyje prawa łamie państwo, na przykład uchodźca, osoba nieheteronormatywna, więzień, pacjentka szpitala psychiatrycznego, każdy z nas w starciu z opieszałą administracją, czy każdy z nas będzie miał się do kogo zwrócić. Bardzo ciekawy i ważny komentarz, a na koniec jeszcze zajrzę do wydania do rzeczy z tego tygodnia, bo tam bardzo ciekawy komentarz Łukasza Warzechy pod tytułem Czy można im wierzyć? I szanowni państwo, to pytanie dotyczy Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego. Bo według redaktora Warzechy PiS od lat stoi w sondażowym miejscu, zaklinając rzeczywistość i ignorując własną, uwaga, niewiarygodność. Kierownictwo partii z emfazą powraca do haseł, którym ich własny rząd przez lata zaprzeczał. Na przykład od bezwarunkowego wsparcia Ukrainy przez unijny klimatyzm aż po imigrację. No i tu jest cała długa lista grzechów politycznych według redaktora tygodnika Do Rzeczy. No i przypomina redaktor, że chociażby Paweł Jabłoński oburzał się w Radiu Z w maju 23 roku, że nie można prowadzić wobec Ukrainy polityki transakcyjnej, bo to tak nie działa. No ale to przecież teraz chociażby Mateusz Morawiecki mówił o transakcji złom za przelaną krew, ale też przypomina redaktor o specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, która dopiero teraz została wygaszona i też o przekazywaniu Ukrainie w pełni sprawnego sprzętu wojskowego. No więc pytanie, czy jak szczególnie prezes PiSu albo Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiSu, przeczytali ten artykuł, ten komentarz, ciekawe, i jaka była ich reakcja. Gościem poranka TOK FM jest teraz profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
13: W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej mamy sondaż CBOS. Polacy uważają, że zasady wynagradzania lekarzy trzeba zmodyfikować. Najwięcej, niemal 73% uczestników sondażu opowiada się za skuteczniejszą weryfikacją czasu pracy medyków, ale niemal 40% badanych popiera wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzeń lekarzy. Taki maksymalny limit zaproponowała ministra zdrowia. Czy pan jest także wśród tego odsetka badanych?
17: No to można powiedzieć vox populi, vox dei, jeżeli taka jest opinia większości społeczeństwa, a przecież żyjemy w demokratycznym społeczeństwie, no to wypadałoby coś z tym zrobić. Tak, ja jestem zwolennikiem, żeby uporządkować wynagrodzenia nie tylko lekarzy, ale zawodów medycznych, ale w tej chwili mówimy o lekarzach, więc jestem za tym, żeby to uporządkować. Po pierwsze, żeby zmienić mechanizmy płacenia za pracę lekarza. No i po drugie, żeby też zmienić kwestię współpracy różnych sektorów, w których lekarze pracują. Jest taki system, który się nazywa system wartości jednostek pracy lekarza. To się odnosi do lekarza, ale może też do innego zawodu się odnosić z wyższym wykształceniem medycznego na przykład. I ten system pozwala na wycenę pracy w zależności od tego, czy lekarz pracuje umysłowo, czy bardziej pracuje technologicznie, czy to jest w dzień, czy to jest w nocy. nocy, czy to jest pacjent skomplikowany, czy to jest intensywna terapia, czy to jest SOR, czy to jest sala operacyjna. Taki system jest i jestem zwolennikiem, żeby taki system w Polsce wprowadzać. Oczywiście tego się nie da zrobić natychmiast.
13: Mm-hmm. Ale to wtedy ta maksymalna stawka godzinowa różniłaby się w zależności od tego właśnie, gdzie pracuje lekarz i jaką dokładnie pracę wykonuje, o czym pan wspomniał przed chwilą?
17: Tak, ta stawka godzinowa nie powinna być jednak ustalona sztywno, no bo przecież, tak jak wspomniałem, na terenie pracy jest bardzo różne i sztywne ustalenie składki, stawki, przepraszam, dla lekarza, no tutaj nie daje możliwości dyrektorowi do wyceny pracy. Tak jak powiedziałem, no, czy to jest dyżur nocny, to jest zasadnicza różnica, czy to jest dyżur mesowy, czy to jest dyżur na przykład na oddziale opieki paliatywnej, się przewidkuje też bardzo istotnie, ale jednak te stopień natężenia pracy jest inny. Więc te sztywne stawki nie wydają mi się odpowiednie.
13: Mm-hmm. Czyli teraz w kolejnych rozmowach z Naczelną Izbą Lekarską, też w tym tygodniu spotka się ponownie Komisja Trójstronna i tym razem na tym posiedzeniu ma być też sama szefowa resortu zdrowia, bo wcześniej był tylko przedstawiciel lub przedstawicielka resortu. Rozumiem, że teraz to powinno być bardzo doszczegółowione i to 240 niekoniecznie się mu ostanie. Ten pułap nie powinien się ostać.
17: Może się nie ostać, bo jest tutaj jednak zbyt dużo głosów, które jednak podaje lepsze rozwiązania niż właśnie taka sztywna stawka. No niestety dyrektorzy szpitali, z którymi współpracujemy jako największa organizacja szpitali w Polsce, zgłaszają, że część lekarzy już zrozumiała tę stawkę jako stawkę docelową i już rozmawiają z dyrektorami swoich szpitali, no że nie zarabiają jeszcze 240 zł za godzinę, a słyszeli, że mogliby takie pieniądze zarabiać, więc tutaj nie tylko mamy tych, którzy zarabiają więcej, ale mamy też tych, którzy zarabiają mniej tej kwoty.
13: Tak. No i pytanie, których jest więcej teraz i jak to wpłynie na w ogóle finanse szpitali?
17: Liczbowo są te stawki, no, to są fachowcy, jeżeli ograniczymy znowu te stawki dla innych fachowców. Ja wiem, że to jest zupełnie inny rynek, ale no to jest dużo bardziej skomplikowana taka praca i jest taki system. Co innego, jakby nie było żadnego systemu, no nie wiemy, co zrobić, musimy coś zrobić, niech będzie jakaś kwota, ale jest system wyceny. On jest trochę taki przeliczenie na punkty, jak gdyby, prawda? Czyli
13: ale ten system działa w innych krajach?
17: Ten system jest systemem, który został wymyślony w Stanach Zjednoczonych. Tam to działa praktycznie wszędzie, ale został zaadoptowany podobnie jak te jednorodne grupy pacjentów, bo my też kiedyś nie mieliśmy tych jednorodnych grup pacjentów, tak? Czyli nie płaciliśmy szpitalom w zależności od tego, no, co to była za choroba, co pacjent prezentował i jaka była sytuacja. Tak samo tutaj jest też zaadoptowany w sposób europejski w Holandii, no i w Wielkiej Brytanii on jest, ale z ograniczeniami. Ale sobie, ta że jest to wycena... schemat do adaptacji. Mhm.
13: Czyli przysłowiowej Ameryki odkrywać nie trzeba, ale czy ta wycena pracy lekarza nadal mieściłaby się w wycenach świadczeń medycznych? Czy to byłaby osobna rubryczka?
17: Tutaj o tych świadczeniach mówimy, bo kolejna propozycja Ministerstwa Zdrowia to jest jednak, żeby wprowadzić pewien limit, tak zwany cap, o pieniędzy, które dyrektor może przeznaczyć na wynagrodzenia. No zazwyczaj wynagrodzenia lekarzy to jest około 20% wszystkich wydatków szpitala, no bo wynagrodzenia stanowią często dużo więcej, ale przecież tam jest personel medyczny, których jest więcej tego personelu medycznego niż lekarzy. No więc w związku z czym te wynagrodzenia, jeżeli będą ograniczone w pewnym stopniu, no na przykład 60-65%, co uważa się w zarządzaniu szpitalami za taki dosyć efektywny pułap, no to wtedy dyrektorzy w całej Polsce nie będą mogli oferować w sąsiednim szpitalu lepszych stawek, ponieważ będą przekraczać te limity. I tu jest chyba rozwiązanie, bo tak daleko nie zajdziemy, jeżeli będą wynagrodzenia stanowić ponad tą kwotę, a czasami 100%.
13: Mhm. A czy nadal powinna obowiązywać taka zasada jak procent od zysków dla ordynatora danego oddziału? To czasami wiele pytań pojawia się u osób, które nie znają dokładnie działania systemu ochrony zdrowia, a dowiedzieliśmy się o tym m.in. za sprawą doktora Emila Jędrzejewskiego, który właśnie o ten procent od zysków jest w sporze z Szpitalem Południowym, bo pytanie, czy część kosztów nie została wyprowadzona do innego oddziału, tak żeby te zyski były w tym oddziale, którego on był ordynatorem, i tak dalej, to już są trochę szczegóły, ale czy w ogóle ten procent od zysków to jest niezbyt duże urynkowienie jednak pracy lekarza, jak pan na to patrzy, panie profesorze?
17: Tu, panie rektorze, złożyłem dwie sprawy, bo pan wymienił stanowisko ordynatora. To jest feudalny system, który mamy od wielu lat. Ten system, gdzie mamy ordynatorów wielu specjalizacji, gdzie w szpitalach są nie za dobrze współpracujące albo w ogóle nie współpracujące ze sobą oddziały, osobne księstwa, jak mówią dyrektorzy. Oczywiście nie wszędzie, jest sporo całkiem wyjątków. Więc to pierwsza sprawa, to jest odejdźmy od systemu ordynatorskiego. Jeżeli lekarz jest specjalistą w swojej dziedzinie, ma ukończone wszystkie lata specjalizacji, zdany egzamin, to powinien być samodzielnym specjalistą. To już było, nam sporo pomogło. No a po drugie, zysk. Znowu, my w szpitalach nie jesteśmy szpitalami dla zysku, więc w związku z czym trudno się tutaj nie zgodzić, że to urynkowienie tak zwane poszło za daleko. No jeżeli 73% lekarzy w polskich szpitalach obecnie to są lekarze kontraktowi, no to powinniśmy sobie zdać sobie sprawę z tego, że de facto w polskich szpitalach działają jednoosobowe działalności gospodarcze, a działalność gospodarcza jest działalnością dla zysku w szpitalu, który jest nie dla zysku. Więc tego się nie da pogodzić w ten sposób na dłuższą metę, tym bardziej, że mamy płacone za tak zwaną fee for service, czyli za każdą usługę szpitalną płacone, no oczywiście w tym modelu jednorodnych grup pacjentów, to już jest lepiej niż kiedyś było za każdą procedurę. To po prostu ten mechanizm trzeba cały zmienić.
13: A panie profesorze, żebyśmy dobrze zrozumieli, ten samodzielny specjalista zastąpiłby funkcję ordynatora, czy to byłyby dwie różne funkcje?
17: To byłyby różne funkcje, bo funkcja ordynatora w Polsce to jest jednak zaszłość, to jest jednak coś, co w wielu krajach takich jak modelowych podajemy, no chociażby najlepszy system ochrony zdrowia w Polsce, Holandia, czy też te skandynawskie, tam jest system jednak tych niezależnych specjalistów, którzy z sobą współpracują, no i w oddziałach, które są często wielodyscyplinarne, a nie podzielone, to jest u nas najmniejsze, najwyższe specjalizacje lekarskie, które z kolei mamy najwięcej w Europie, a za tym idą wymagania i za tym idą czasy oczekiwania, niestety, między innymi, no to mamy taką sytuację, że moglibyśmy do tych oddziałów po prostu dać tak zwanego dyrektora do spraw medycznych, czy też kierownika do spraw medycznych i menadżera, który by zarządzał grafikami, który by organizował pracę i oczywiście pielęgniarkę, która by zajmowała się sprawami opieki nad pacjentami, czyli taka zamiast ordynatora, to inne oddziały wieloprofilowe, podzielone pod względem stopni natężenia opieki nad pacjentów i konsultanci, którzy chodzą za pacjentem, a nie siedzą na tak zwanym oddziale, czy też system lekarza salowego, gdzie lekarz jest przyporządkowany do sali i tą salę, to jest jego piecza i się tam nie rusza z tej sali. No oczywiście to jest dużo uproszczenie, co ja mówię w tej chwili.
13: To ostatnie pytanie o zarządy szpitali, o rady nadzorcze, bo powstało też pytanie po historii Szpitala Południowego, ale też innych, wielu już historii z całego kraju. Gdzie byli członkowie rad nadzorczych? Czasami tam są samorządowcy, ale oni często mają i wiele innych spraw na głowie i nie są w stanie po prostu bardzo dobrze sprawdzać, co się dzieje w danej jednostce, placówce medycznej. Albo też po prostu nie chcą wchodzić w konflikt z dyrektorem szpitala, więc raczej nie pytają o ewentualne nieprawidłowości itd., itd. Czy skład tych rad powinien być bardziej ekspercki, w ogóle nie polityczny, nie samorządowy? Jak pan na to patrzy?
17: Wydaje mi się, że powinien być bardziej apolityczny. No mamy teraz ministra zdrowia, która jest apolityczna i merytoryczna. Powinien być właśnie mniej więcej taki sam, apolityczny, merytoryczny. Poza tym pamiętajmy, że w większości polskich szpitali to są te SPZOZY. Tam w ogóle nie ma rad nadzorczych, tylko są rady społeczne. No ale mniej więcej na to samo wychodzi. Natomiast no, ponieważ Szpital Południowy działał w formie spółki kapitałowej, to tam była rada nadzorcza, ona ma mocniejsze, gdyby, uprawnienia. No tym niemniej wypadałoby tutaj jednak w tych radach nadzorczych zatrudniać ludzi znających się na organizacji systemu. Natomiast no, mamy tutaj niewątpliwie słabości i powinniśmy popracować nad tymi radami, aby to były rzeczywiście osoby przede wszystkim znające się na organizacji i zarządzaniu, a niekoniecznie klinicyści zajmujący się na co dzień pracą przy pacjencie, czy też no właśnie politycy albo osoby w zupełnym oderwaniu od organizacji systemu ochrony zdrowia.
13: Profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Bardzo dziękuję za rozmowę.
17: Dziękuję panie rektorze, miłego dnia życzę państwu.
13: Wzajemnie. Z nami jest Aleksandra Leo, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Centrum i członkini nowej partii Unia Centrum. Dzień dobry.
18: Zgadza się, dzień dobry.
13: Na początku podstawowy fakt chciałbym ustalić, kiedy powstała Unia Centrum, pani poseł?
18: Unia Centrum powstała podczas zjazdu krajowego w ostatnią niedzielę, czyli 2 dni temu, ale powstała z połączenia naszego środowiska, czyli Stowarzyszenia Centrum Polska oraz Klubu Parlamentarnego Centrum i z jednej z najstarszych działających obecnie w Polsce partii, jednej z 3 najstarszych, czyli no, do niedzieli Unii Europejskich Demokratów, a wcześniej między innymi Unii Wolności.
13: Czyli
18: to jest partia, która ma numer 12 w KRS-ie, więc no, to robi wrażenie.
13: Czyli jednocześnie jesteście państwo najmłodszą i najstarszą, jedną z najstarszych partii w Polsce.
18: To prawda, już
13: czegoś takiego jeszcze nie było.
18: Czegoś takiego jeszcze jako partia nie. No, mieliśmy taką koalicję w 23 roku z najstarszą partią, czyli z PSL-em jako najmłodsza partia, natomiast teraz no, to jest fuzja właśnie środowiska najmłodszego ze środowiskiem najstarszym, bo członkami tej partii, którzy zresztą byli obecni w ostatnią niedzielę, jest na przykład pan Onyszkiewicz, który no... W zasadzie dosłownie walczył o wolność, o demokrację. To były osoby, które były represjonowane, które siedziały w więzieniu, czy profesor Geremek, no, którego wczoraj 18. rocznica tragicznej śmierci obchodziliśmy. Mm-hmm.
13: Ale to jest tak, że państwo jako klub centrum, członkowie też chyba stowarzyszenia, tak? Też chyba powstało w międzyczasie tak zwanym
18: Stowarzyszenie Centrum Polskie.
13: Tak, tak. Po prostu dołączyli do istniejącej partii Unia Europejskich Demokratów, która oczywiście korzenie miała właśnie w Unii Wolności. Czy jednak to jest połączenie dwóch środowisk, nowy statut? Jak to dokładnie formalnie wygląda?
18: Unia Europejskich Demokratów miała w swoim statucie taką możliwość połączenia się z innym środowiskiem i to wykorzystaliśmy. Wiele tygodni trwały te rozmowy. Co cieszy to, że nie przedostała się żadna informacja na ten temat no, poza nasze rozmowy do na przykład do mediów, praktycznie do ostatniej chwili, więc tutaj te rozmowy, ten dialog był rzeczywiście bardzo szczelny. My dołączyliśmy do istniejącej partii. Po odejściu w lutym tego roku z Polski 2050 od początku mieliśmy w planach założenie własnej partii. Udało nam się po 6 miesiącach założyć stowarzyszenie. Natomiast partia to jest wiele miesięcy pracy, zbieranie podpisów. Cieszy to, że teraz mamy już partię znacznie szybciej niż zakładaliśmy i że możemy skupić się teraz w wakacji właśnie chociażby na rozbudowie struktur.
13: Ale czy to nie jest jednak dowód ewentualnych słabości strukturalnych Stowarzyszenia Centrum Polska w kraju, że po prostu za mało jest ludzi, za mało też możliwości, może też i finansowych, żeby stworzyć własną partię od nowa, tylko po prostu państwo dołączyli do istniejącej partii Unia Europejskich Demokratów?
18: Bardziej to jest kwestia czasu, bo rejestracja partii zajmuje czas. Oczywiście to są podpisy zbierane w całym kraju i to wymaga ludzi. No, do zbierania podpisów ludzi mamy. Nasze struktury nie są jakieś bardzo imponujące.
13: No właśnie, ilu jest mniej więcej ludzi, członków centrum?
18: W stowarzyszeniu, no bo tak? Teraz dopiero spływają pierwsze deklaracje i zapisy do nowej partii, nowej starej partii. Natomiast w stowarzyszeniu mamy około 300 członków. Natomiast w Unii Europejskich Demokratów to jest około 500 członków.
13: No właśnie, a żeby zarejestrować nową partię, trzeba mieć 1000 podpisów. No ale rozumiem, że rejestracji nowej nie będzie, więc po prostu...
18: Rejestracji nie będzie okay. I dzięki temu uzyskaliśmy czas. My mamy teraz kongres taki...
13: wygodniej.
18: Tak, oczywiście, że tak. Kongres otwierający we wrześniu. My mamy gotowy manifest nasz polityczny, nasz program. Natomiast będziemy nad nim pracować, ponieważ połączyliśmy się z innym środowiskiem politycznym, więc naturalną rzeczą jest to, że musimy ten nasz manifest zderzyć jeszcze i dopracować z naszym tym nowym środowiskiem, z którym się połączyliśmy i rozbudowywać strukturę, no bo w kontekście też nadchodzących wyborów w 2027 roku, to wiadomo, jest to bardzo ważne.
13: Mm-hmm. No i podczas tego kongresu wrześniowego możemy się spodziewać komponentu dotyczącego gospodarki, także ekologii, rozwoju Polski, chciałoby się powiedzieć dawny Szymon Hołownia.
18: No, przyjęliśmy taki właśnie niebiesko-zielone kolory, zielone odpowiadające za środowisko, czyste powietrze, bezpieczeństwo energetyczne, troskę o przyszłe pokolenie i niebieski, który no, poza tym, że oznacza wolność, to również przedsiębiorczość czy silną gospodarkę.
13: Gdyby ktoś żółty chciał do państwa dołączyć, czyli w barwach Polski 2050, to mógłby? Czy raczej drzwi zamknięte?
18: Nie, oczywiście. My jesteśmy otwarci i na rozmowy, i na dialog, i na to zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich z demokratycznego obozu, żeby dołączyli do naszego ugrupowania.
13: No w sumie też mógłby, nie chcę sobie dworować, ale no, są takie fakty historyczne, mógłby dołączyć też Donald Tusk, który kiedyś był w Kongresie Liberalno-Demokratycznym tworzącym Unię Wolności. Więc gdyby chciał wrócić do swoich korzeni politycznych, to może z Koalicji Obywatelskiej przeszedłby do Unii Centrum.
18: Serdecznie zapraszamy pana premiera.
13: A propos Donalda Tuska, czy Unia Centrum będzie chciała renegocjować umowę koalicyjną? No bo mamy nowy byt polityczny, tworzą państwo koalicję sejmową, rządową. Czy chcieliby państwo być także sygnatariuszem umowy koalicyjnej?
18: My te rozmowy prowadzimy już od drugiej połowy lutego, kiedy odeszliśmy z Polski 2050 i stworzyliśmy własny klub parlamentarny składający się z 15 posłów. To jest także ten układ sił w koalicji 15 października już wtedy się zmienił, te proporcje już wtedy się zmieniły i te rozmowy trwają do dzisiaj. No jednym z takich pierwszych jakby owoców tej rozmowy była nominacja posłanki Żenety Cwaniny-Śliwowskiej na wiceministrę sportu, ale te rozmowy trwają. Czy to się nazywa renegocjacja umowy koalicyjnej? Może tak się nazywać, natomiast te rozmowy trwają, ja nie czuję się tutaj upoważniona do tego, żeby szczegółowo o nich opowiadać, ale my takie rozmowy prowadzimy.
13: Ale to może skończyć się dopisaniem państwa do umowy koalicyjnej, zmianą jakichś zapisów, wyznaczeniem sobie nowych priorytetów na te ostatnie miesiące przed wyborami parlamentarnymi, może też jakieś stanowiska typu nowy minister albo funkcja wicemarszałka Sejmu?
18: Być może, natomiast my te kwestie, o nich rozmawiamy już od wielu tygodni. Natomiast no, wydaje mi się, że negocjacje jednak lubią ciszę, więc
13: ale też
18: rozmawiamy tutaj za zamkniętymi drzwiami gabinetu.
13: Chyba Donald Tusk po prostu się też do tego nie pali, do tej renegocjacji, dołączenia państwa do tej umowy.
18: Ja myślę, że to jest tak, że jest bardzo wiele innych palących kwestii. To po pierwsze, to nie jest najważniejszy temat teraz i my to znakomicie rozumiemy. My jesteśmy teraz zajęci naszym manifestem programowym, rozbudowywaniem struktur, ale te rozmowy trwają i one mają swoje tempo.
13: To kończąc ten temat, Unia Centrum zacznie pewnie być jako osobny byt teraz pokazywana w sondażach, ale Klub Centrum czy Stowarzyszenie Centrum Polska, gdy już pokazywany był w sondażach, to raczej były to poziomy typu 1%, 2% poparcia. Czy jeżeli tak by się utrzymało na przykład pod koniec tego roku, na początku przyszłego, to najprawdopodobniejszym scenariuszem będzie jakaś koalicja wyborcza, na przykład z PSL-em.
18: No, my dopiero zaczynamy budowanie tej naszej marki. Może to nie jest nowa partia, ale przede wszystkim każda partia, moim zdaniem funkcjonująca, jej tak naprawdę głównym celem jest samodzielny start w wyborach i przygotowanie się do takiego samodzielnego, indywidualnego startu. Natomiast w obecnych czasach ja bardzo w ogóle wierzę w synergię i wierzę w to, że demokracja wygrywa wtedy, gdy środowiska prodemokratyczne potrafią się uzupełniać i ze sobą współpracować. Im szersza ta oferta dla wyborców koalicji, koalicji 15 października, tym większa szansa na zwycięstwo. A nasza ambicja jest współtworzenie zwycięstwa sił demokratycznych w 27 roku.
19: Czyli ewentualny sojusz z ludowcami nie
18: przygotowujemy
19: jest
18: się, nie jest. Przygotowujemy się do tego, żeby iść samodzielnie i taki jest nasz cel, ale oczywiście, że nie wykluczamy koalicji, tak jak nie wykluczyliśmy jej w 23 roku. Zbudowaliśmy trzecią drogę, która wtedy okazała się sukcesem.
13: Dzisiaj o 10.30 w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Pani bierze udział, tak, w posiedzeniu? Jest pani
18: wiceprzewodniczącą tak sejmowej Komisji Kultury. Czeka nas prawdopodobnie wielogodzinne wysłuchanie publiczne, bardzo potrzebne, tak jak potrzebne będą prace już później w komisji, już na samej tym projekcie ustawy, ponieważ ten problem jest. I jest realny, wymaga rozwiązania, ale ta ustawa wymaga dopracowania.
13: Tak tylko chronologicznie spojrzę na dzisiejszy plan pracy Sejmu. Rozumiem, że z uwagi na to wysłuchanie nie wybiera się pani na okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizowany przez panią poprzednią partię Polskę 2050, chociaż to jest o 9, więc do 10.30 pani mogłaby posłuchać, co Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na ten temat ma do powiedzenia.
18: Nie wybieram się. Mam jeszcze inne zobowiązania przed tym publicznym wysłuchaniem, także nie planuję.
13: A ktoś z Unicentrum?
18: Polska 2050. Czy ktoś się wybiera? Nie wiem, szczerze mówiąc, czy od nas ktoś się wybiera. Nie dopytywałam tutaj. Dobrze, że Polska 2050 organizuje taki okrągły stół, tylko uważam, że to jest trochę za mało. To znaczy rozmowy o ochronie zdrowia, tutaj powinien być konsensus polityczny. Podobnie jak zresztą z systemem emerytalnym, o którym tutaj w ciągu ostatnich dwóch dni rozmawialiśmy, również za sprawą przewodniczącej Pełczyńskiej-Nałęcz i jej dość egzotyczną propozycją, aby kobiety, które nie posiadają dzieci, dłużej pracowały.
13: Mm-hmm. A czy, wracając do ustawy o artystach, ta ustawa zostanie przyjęta przez Sejm ostatecznie, czy może jednak budzić w koalicji samej rządzącej jakieś wątpliwości?
18: Już budzi, natomiast dlatego będziemy nad nią pracować w komisji. Ten kształt ostateczny tej ustawy, aby mogła wyjść z Sejmu, musi zostać dopracowany, musi zostać zmieniony.
13: A w jakim aspekcie przede wszystkim?
18: Ministerstwo nie przekonało Polaków do swojego projektu i to jest największy błąd, jaki do tej pory został popełniony. Mamy sondaże, które mówią, że aż 74% Polaków sprzeciwia się dopłatom państwa do składek i emerytur artystów. I to pokazuje nie, że społeczeństwo jest przeciwko artystom, broń Boże. To pokazuje, że ministerstwo nie wykonało swojej podstawowej pracy, bo nie wyjaśniło celu tej ustawy, która jest, żeby była jasność, bardzo potrzebna, bo problem jest realny i wymaga rozwiązania. Wielu z artystów nie ma stabilnych dochodów, mają bardzo trudną sytuację ubezpieczeniową czy emerytalną. Kolejna kwestia to w tej ustawie mamy luki i takie braki zabezpieczeń przed nadużyciami. Ten projekt tworzy kolejny wyjątek w systemie ubezpieczeń społecznych, ale nie daje nam odpowiedzi na pytania, jak skutecznie zapobiec tym nadużyciom. To znaczy nas, tutaj jako Unię Centrum, te tłumaczenia na razie nie do końca przekonują. Słyszymy, że będzie rejestr, słyszymy, że będzie jakaś komisja, odpowiednia weryfikacja. To chyba nie wystarczy. Nie chcemy, aby za kilka lat okazało się, że mamy powtórkę z KRUS-u, który jest wykorzystywany do kombinowania i że zaraz kolejne grupy zawodowe zaczną nazywać się artystami. No i musimy jeszcze rozwiązać poważną wątpliwość dotyczącą sprawiedliwości społecznej. Bo miliony Polaków prowadzą działalność gospodarczą, pracują na umowach cywilnoprawnych, też mają niestabilną na przykład sezonową pracę. I tutaj państwo powinno być ostrożne i ostrożnie podchodzić do tworzenia kolejnych wyjątków i przywilejów tylko dla wybranych grup zawodowych.
19: To w takim razie należy ten przywilej kolejny wdrożyć w życie? Czy jeszcze się grubo nad tym zastanowić?
18: Jeszcze raz, my nie kwestionujemy problemu. My nie kwestionujemy tego problemu, ale kwestionujemy to, czy to rozwiązanie jest sprawiedliwe i czy jest szczelne i bezpieczne dla pieniędzy podatników.
19: Czyli przynajmniej państwa klub na pewno będzie zgłaszać poprawki do tego rządowego projektu.
18: Tak. Będziemy zgłaszać poprawki, najpierw odpowiedzi i chcemy też wysłuchać strony tutaj społecznej, potem odpowiedzi tutaj ze strony Ministerstwa Kultury, a potem procedowanie.
19: A czy ma pan informację, czy pani minister Cienkowska będzie dzisiaj na wysłuchaniu publicznym?
18: Nie, nie mam takiej informacji. Mhm.
19: Aleksandra Leo, Unia Centrum, bardzo dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po wypowiedzi Przemysława Czarnka na temat Ukrainy prezes Prawa i Sprawiedliwości upomina swojego kandydata na premiera. Dziś szef resortu obrony ma wyznaczyć dowódców komponentu obrony pogranicza. Poznać mamy też szczegóły działania nowej struktury. Hiszpania awansowała do finału piłkarskiego mundialu. Dziś dowiemy się, z kim zagra o mistrzowski tytuł. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Jarosław Kaczyński odcina się od wypowiedzi Przemysława Czarnka na temat pomocy finansowej i militarnej dla walczącej Ukrainy. Czarnek stwierdził, że pomoc ta ze strony Unii Europejskiej powinna być wstrzymana, a Polska powinna to na Brukseli wymusić. Prezes PiS poinformował, że sprawą zajmą się władze partii. O szczegółach opowie Maciej Kluczka.
5: We wpisie internetowym Jarosław Kaczyński stwierdził, że pomoc militarna realizowana także przez Unię na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna i dodał, że leży to w polskim interesie. Nawet Jarosław Kaczyński zauważył, że Czarnek przesadził w antyukraińskich nastrojach, komentuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To była wypowiedź niezgodna z decyzjami szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
5: Posłowie PiS-u twierdzą, że ta sytuacja to dowód na wewnątrzpartyjną dyskusję, która sprawia, że politycy tej partii niekiedy się między sobą różnią. To nie różnica zdań, ale chaotyczne podejście PiS-u do relacji z Ukrainą, odpowiada Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
7: Kaczyński zdał sobie sprawę, że ta retoryka nie odbierze głosów Braunowi, to jeszcze spadnie PiS-owi i próbuje teraz odwracać kota ogonem.
5: Na początku wojny w Ukrainie politycy PiS-u mówili o potrzebie wysyłania sprzętu wojskowego na Ukrainę i przestrzegali przed patrzeniem na tę sprawę w sposób transakcyjny.
4: O czym mówił Maciej Kluczka? Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powołaniu komponentu obrony pogranicza, który ma być kolejnym etapem wzmacniania wschodniej granicy Polski. Jak zapowiedział, dziś przedstawi szczegóły dotyczące nowej struktury oraz wyznaczy jej dowódców. Minister podkreślił, że to kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy obok Tarczy Wschód. Komponent obrony pogranicza ma powstać w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej z 4 brygad rozmieszczonych przy wschodniej granicy Polski. Koncepcję jego utworzenia zatwierdził w październiku ubiegłego roku szef resortu obrony. Zadaniem komponentu ochrony pogranicza ma być m.in. przejęcie większej odpowiedzialności za ochronę granicy i odciążenie innych jednostek wojskowych zaangażowanych obecnie w operacje Bezpieczne Podlasie. Powinniśmy usłyszeć tych, którzy nas obserwują i mają swoje postulaty, mówiła w wywiadzie politycznym w TOK FM posłanka Polski 2050 i współorganizatorka Okrągłego Stołu dla Ochrony Zdrowia Wioleta Tomczak. Podczas wczorajszych dyskusji nad reformą służby zdrowia zabrakło przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Lewicy.
8: Szkoda, że nie było moich kolegów i koleżanek, do wszystkich wysłaliśmy zaproszenia, ale bardzo się cieszę, że w ogóle ten Okrągły Stół dla Ochrony Zdrowia się odbył, że to była merytoryczna rozmowa.
4: Na spotkaniu obecny był m.in. wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski, który zauważył, że Polska jest najszybciej starzejącym się społeczeństwem w Europie, dlatego konieczne są zmiany w systemie. Wiceszef resortu zaproponował m.in. wspieranie szpitali w reorganizacji, pozyskiwanie danych o wynagrodzeniach medyków i jawność konkursów placówek, które mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przedstawiciele Polski 2050 szczególną uwagę zwrócili na konieczność zmian dla pacjentów. Parlament Europejski znów zajmie się Grzegorzem Braunem. Ponownie chodzi o śledztwo dotyczące pozbawienia wolności w szpitalu w Oleśnicy dr Gizeli Jagielskiej. Śledczy chcą postawić politykowi m.in. zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, pomówienia i zniesławienia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Do tej pory, mimo prób, nie udało się tego zrobić, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
9: Pan poseł już się stawiał, po czym nagle wychodził z miejsca, gdzie były prowadzone czynności, jak również w trakcie ogłaszanej przerwy przerwy po złożeniu na przykład wniosku o wyłączenie prokuratora od przeprowadzenia czynności w tym miejscu, w tym gabinecie już się nie pojawia.
4: Dla śledczych to wyraz lekceważenia wymiaru sprawiedliwości. Jak dodaje Anna Adamiak, na decyzję Parlamentu Europejskiego trzeba będzie poczekać.
9: Nasze doświadczenie dotychczasowe jest takie, że to może potrwać nawet pół roku, aczkolwiek w tej sprawie widzimy jakąś szansę na skrócenie tego okresu, dlatego że tutaj Parlament Europejski nie będzie się wypowiadał, nie będzie powtórnie analizował już tych zarzutów, co do których zdecydował i ten immunitet uchylił.
4: Bo europarlamentarzyści decyzję w sprawie odebrania mu immunitetu podjęli w listopadzie. I na koniec informacji jeszcze sport. Hiszpania awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata, wygrywając z Francją 2-0 w Arlington koło Dallas. Bramki zdobyli Mikel Oyarzabal w rzutu karnego i Pedro Porro. Hiszpanie po raz drugi w historii wystąpią w najważniejszym meczu mistrzostw świata, a w drugim półfinale Anglia zmierzy się dziś z broniącą tytułu Argentyną. Początek tego spotkania o 21:00 polskiego czasu. Teraz jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Tok FM o 2:00. Dziś na północy i północnym zachodzie dużo słońca i małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze kraju już przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia przed burzami i obfitymi opadami deszczu. Termometry pokażą dziś od 20 do 25 stopni na zachodzie, północy i południu, do 29 w centrum oraz na wschodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Wtorkowy poranek TOG FM trwa, a teraz z nami jest Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe, zastępca szefa kancelarii premiera.
10: Dzień dobry.
5: I naszą rozmowę można też obejrzeć w transmisji YouTube'owej oraz na profilu Radia TOG FM na Facebooku. Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą dziś na okrągły stół organizowany przez Polskę 2050 w sprawie ochrony zdrowia, a czy z PSL-u ktoś się wybiera?
10: Panie redaktorze, my jesteśmy środowiskiem, które zawsze chętnie rozmawia. Nie wiem, czy akurat formuła okrągłego stołu daje taką przestrzeń do rozmowy merytorycznej, bo ona zawsze wiąże się z tym, że jest to pewnego rodzaju medialne show. Natomiast mamy na pewno swoje propozycje, o których mówimy od dłuższego czasu, jeśli chodzi o reformę ochrony zdrowia. I jeżeli trzeba będzie je wyartykułować, to są też w PSL-u eksperci, którzy na pewno mogą taki takie propozycje przedstawić i też dyskutować na temat innych propozycji.
5: A czy szef klubu, pan poseł Paszyk albo ktoś inny się wybiera? Ma pan taką
10: Nie rozmawiałem z przewodniczącym Paszykiem, natomiast mogę powiedzieć jasno, że na wielu spotkaniach w różnych gremiach biorą i brali i pewnie brać będą udział przedstawiciele PSL-u. Marek Sawicki, Marek Kos od wielu tygodni pracują też nad rozwiązaniami, o których mówimy głośno w mediach. Nie jest chyba tajemnicą, jakie PSL ma propozycje, więc jeśli trzeba pójść i je jeszcze raz wyłożyć, tak, to zrobimy. Natomiast bo też dyskusja jest zawsze jest dobra, tylko żeby ta dyskusja była merytoryczna, a nie było
5: dyskusji.
10: No właśnie, żeby to nie było tak, że każdy teraz będzie chciał tutaj medialnie istnieć, a tak naprawdę nic to nie będzie to w konsekwencji szło w żadnym sensie. Do przodu.
5: Bo też w koalicji pojawiły się takie pytania, czy akurat taka formuła jest też zasadna, że to ministra do spraw funduszy i polityki regionalnej będzie teraz omawiać propozycje ministra zdrowia, które te propozycje już ma wdrażać w życie, a nie znowu je omawiać. Pytanie, czy tam będzie bardziej recenzja, krytyczna, niekrytyczna, przyjemna, czy nieprzyjemna.
10: Robimy, nie gadamy. Jest takie hasło dobre, wszystkim trzeba zadedykować. Natomiast dzieje się bez wątpienia w tej przestrzeni.
5: A to tytuł naszego podcastu politycznego też polecamy. Mm-hmm.
10: No i pięknie.
5: Wszystko się połączyło.
10: Tak jest.
5: Kiedy wybór prezesa IPN-u w końcu? Czy już w tej kadencji parlamentu zawsze będzie pełniący obowiązki prezesa IPN-u i nowego prezesa?
10: Oby nie. Znaczy, jeśli pan osobiście mnie pyta, to oby nie, bo ja akurat tego pełniącego obowiązki ostatnio słuchałem i mam wrażenie, że bardziej niż prezesem IPN-u stara się być politykiem.
5: Pan Polejowski,
10: natomiast
5: kandydatem PSL-u jest Mateusz Szpytma, ale tego kandydata za bardzo nie chce poprzeć Koalicja Obywatelska i Lewica.
10: Bo my stawiamy na to, żeby podchodzić do tej kandydatury merytorycznie. Rozmawiamy o tym także z naszymi partnerami w koalicji. To jest trudne, bo też trzeba przypomnieć, że niektórzy nasi koalicjanci w ogóle optowali za tym, żeby IPN jako taki zlikwidować. No więc trudno też, jakby, żeby oni wspierali jakiegokolwiek kandydata, skoro chcieli likwidować instytucję. Natomiast jeśli pan mnie pyta o terminy, to ja mam wrażenie, że dzisiaj są ważniejsze sprawy w Polsce niż wybór prezesa jednej czy drugiej instytucji. Ona jest oczywiście ważna, spełniać powinna swoją rolę, na pewno nie być tubą propagandową, instytutem promocji jednego czy drugiego polityka.
11: Ale trwają ekshumacje na Ukrainie,
10: tak, oczywiście.
11: Więc
10: oczywiście.
11: Instytucja powinna mieć pełnoprawnego szefa.
10: Ale tutaj, jeśli chodzi o kwestie związane z polityką historyczną, szeroko rozumianą, są też inne urzędy, które mają większy mandat do tego, żeby taką politykę kształtować, więc spokojnie. Mamy to pod kontrolą, natomiast tak jak powiedziałem, to nie jest dzisiaj temat numer jeden. Czyli naprawdę są ważniejsze wyzwania, nad którymi się trzeba skupiać w koalicji, niż wybór jednego czy drugiego prezesa.
11: Ale teraz jest posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, następne za 2 tygodnie i potem miesięczna przerwa. Raczej przed tą miesięczną przerwą do tego wyboru nie dojdzie.
10: Zobaczymy. To wszystko, piłka jest zawsze w grze i tu trzeba powiedzieć sobie jasno, że odpowiedzialni politycy, a tacy na pewno tworzą koalicję, mają z tyłu głowy też to, że trzeba pewne zadania swoje wypełniać, związane z kalendarzem kadencyjności odpowiednich instytucji, ale jeżeli przyjmiemy sobie gradację, to naprawdę nie jest to najważniejszy temat dzisiaj. Myślę, że Polaków bardziej interesują inne sprawy
11: a
10: niż
11: PSL
10: to,
11: może zrezygnować z kandydatury Mateusza Szpetmy, czy nie?
10: Wie pan, no nie po to się zgłasza kandydata, żeby z niego rezygnować. Ja nie słyszałem, żeby opinia, czy też ocena tego akurat kandydata się zmieniła. Jego praca merytoryczna jest bardzo dobrze oceniana przez moje środowisko polityczne i tyle. I myślę, że w dalszym ciągu tak będzie.
11: A mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram PSL poprze, tak? W wyborze na nową rzeczniczkę praw obywatelskich. Ten wybór ma się dokonać podczas tego posiedzenia Sejmu.
10: Myślę, że o tym będzie dyskutował klub parlamentarny zapewne już jutro, bo jutro jest posiedzenie klubu. Natomiast jeśli pan mnie osobiście pyta o ocenę pani mecenas jako ekspertki prawniczki, to ja tę ocenę wystawiam bardzo dobrą. Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą, nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce, ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne i myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
11: Dwa fakty. Rosyjskie rakiety balistyczne i drony zaatakowały ukraińską stolicę i powodując pożary w kilku punktach na terenie Kijowa. A jednocześnie Przemysław Czarnek w telewizji Republika mówi, trzeba zmusić Unię Europejską, by zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainę. Dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Nie wiem, co pan poseł miał na myśli, bo broniąc się siebie i Europy. Ukraina na pewno spełnia wartości proludzkie, to już zostawmy.
10: Ja nie wiem,
11: ale co gra PiS i gdzie dojdzie?
10: Ja nie wiem, czy on sam wiedział, co ma na myśli. No jedno jest pewne, jak tak dalej pójdzie, to Czarnek zmieni nazwisko na Braunek, no bo to już jest licytowanie się z radykałami na jak największą głupotę. Szanowni Państwo, no prawica w Polsce, czy też patoprawica brunatnieje, tylko trzeba też powiedzieć jasno naszym słuchaczom, pewnie to wiedzą, że brunatny to nie jest kolor męstwa. To jest kolor zgnilizny moralnej. I takie Czarnki przez takie słowa infekują społeczeństwo właśnie taką zgnilizną moralną. I trzeba temu dawać odpór i my to robimy. Jeżeli ktoś opowiada takie głupoty, no to jest po prostu pożytecznym idiotą Kremla.
11: Aż tak?
10: Tak.
11: I to też ma bezpośrednie przełożenie na takie sytuacje jak w autobusie w Bielsko-Białej, gdzie człowiek,
10: oczywiście,
11: Polak atakuje ukraińskie dzieci?
10: Każda forma agresji, ale dziwi mnie to, że PiS w to idzie. Wie pan, dziwi mnie to. Znaczy, oni mają dzisiaj klapki na oczy, postawili tego Czarnka jako kandydata na kandydata po to, żeby się pojedynkował z Braunem. Otoczyli go też kordonem jakichś radykalnych polityków,
11: no
10: czy polityków.
11: Jarosław Kaczyński miał uznać, że Braun zespół jest największym zagrożeniem i muszą
10: dla
11: go wydusić.
10: No dobrze, ale znaczy on jest w ogóle zagrożeniem dla Polski jako takim, ale jak widzę, PiS staje się takim zagrożeniem również, bo zaczyna się z nimi, z tymi brownistami na głupotę licytować. Natomiast po pierwsze to problem polega na tym dzisiaj, że tak naprawdę działania, które podejmuje dzisiaj PiS, idą w stronę tego, czego doświadczył jakiś czas temu jeden z polityków PiSu, czyli pan minister już były Niedzielski, który po słowach Brauna, który groził mu śmiercią z mównicy sejmowej, został dotkliwie pobity na ulicy jednego z polskich miast. Jeżeli PiS tego nie widzi albo widzi i tak w to brnie, to jeszcze gorzej o nich świadczy, to bardzo źle. I dzisiaj państwo polskie ma instytucjonalne narzędzia, które mogą postawić temu tamę. I to się dzieje. Służby, takie jak policja, takie jak prokuratura, będą tępić przejawy wszelkiego rodzaju ksenofobii, wszelkiego rodzaju agresji, szczucia człowieka na człowieka. Natomiast trzeba sobie, szanowni państwo, powiedzieć jasno, bo zaraz pojawią się pretensje, że za mało. Taki pan Czarnek i jemu podobni dzisiaj korzystają z ułomności demokracji. Oni doskonale wiedzą. Wie pan, gdyby Czarnek był opozycją, na przykład na Węgrzech za Orbana, to siedziałby cicho jak mysz pod miotłą. Nawet by nie pisnął.
11: Ale na czym polega ta ułomność demokracji?
10: Ułomność demokracji polega na tym, że w pewnych obszarach państwo polskie mające narzędzia, rząd polski mające narzędzia, ale tworzące jakby rząd z środowisk prodemokratycznych i działający w myśl także ustaleń, które obowiązują w Unii Europejskiej, nie może sobie pozwolić na to, żeby w sposób dyktatorski postawić tamę takim radykalnym i złym zachowaniom, mimo że je krytykuje.
11: Okay, czyli delegalizacji niektórych partii.
10: No na przykład.
11: Partii, tak,
10: my działamy w ramach pewnego systemu, który ma pewne wartości.
11: Na tę ułomność musimy się zgodzić.
10: Nie, nie chcę powiedzieć, tylko chcę wyjaśnić, dlaczego pewne działania są prowadzone w sposób być może nie wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa. A bo z takimi głosami się spotkałem. Ludzie zaczepiają na ulicy, mówią, weźcie, przepraszam za wyrażenie, w cholerę, zdelegalizujcie tego Brauna. To jest proces. Są pewne procesy. My nie wchodzimy w buty radykałów i przywódców republik bananowych. No, nie możemy tego zrobić, ale przez to, niestety, i to też trzeba powiedzieć jasno, może pewne oczekiwania nie są aż tak mocno i szybko spełniane, mówię o oczekiwaniach społecznych, wobec takich radykalnych, nikczemnych zachowań. Bo to są nikczemne zachowania.
11: Ale
10: i je potępiamy.
11: Myśli pan, że
10: natomiast służby, takie jak policja, działają bardzo szybko.
11: I no, na szczęście w Bielsko-Białej na przykład zadziałały. Myśli pan, że może dojść jednak do jakiegoś przeciążenia w samym Prawie i Sprawiedliwości? Bo gdy mówił Przemysław Czarnek też o tym, że odradza się nazizm na Ukrainie, to od razu się przypomniały
10: no
11: właśnie
10: mówił
11: słowa.
10: Putinem, no to znaczy.
11: Ale, dopowiem tylko, Michał Dworczyk w Polskim Radiu powiedział, nie, no nie można tak mówić. Krzysztof Szczucki w Radiu Z, w życiu bym tak nie powiedział. Tam są jednak
10: panie redaktorze,
11: ludzie, którzy
10: ale oni już tam między
11: głowę.
10: Sobą, oczywiście, że tak, no jest jakaś pewnie frakcja normalnych, nawet i na prawicy. Ja pamiętam, jak jeden pisowski troll,
11: normalny
10: bo inaczej,
11: kwestii,
10: bo inaczej, tak, go, do, bo inaczej do, go nie nazwę, napisał o poczobucie, gdzie pan Michał Dworczyk właśnie zareagował też w sposób radykalny. No ale to nie rozwiązuje problemu. Znaczy my dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby w przyszłym roku środowiska takie jak Braun, Czarnek i im podobni nie mieli nic do powiedzenia w Polsce. Żeby, broń Boże, nie doszli do władzy. Bo po pierwsze skłócą wszystkich ze wszystkimi, po drugie
11: ale to jakie macie plany
10: Polskę,
11: na to?
10: Wyprowadzą Polskę z Unii Europejskiej, a nie daj Boże jeszcze z NATO.
11: Bo Prawo i Sprawiedliwość ma niby plan taki, żeby przejąć narrację Brauna, żeby zdusić jego poparcie do poziomu poniżej progu wyborczego,
10: oni
11: co
10: sobie
11: może się
10: to
11: nie udać. A jaki
10: policzyli.
11: Plan ma koalicja rządząca?
10: A my mamy plan taki, że będziemy w sposób konsekwentny pokazywać tę pisowską obłudę, stając w prawdzie i mówiąc ludziom jak jest, a plan polityczny jest taki, żeby tak skonstruować, tak przygotować się do wyborów, żeby móc realizować te obietnice, które Polakom złożyliśmy. A żeby to zrobić, jeszcze tylko powiem, bo dobrze, to jest ważne, żeby to zrobić, to musimy tak to skonstruować, żebyśmy mogli odrzucać złośliwe prezydenckie weta. I to jest cel ambitny. Ja wierzę w to, że to jest cel, który może się udać. I też trzeba powiedzieć naszym rodakom, to nie jest tak, że ktoś nie chce czegoś zrobić. Nie. Ale proszę zobaczyć, ile już było prezydenckich wet. A dlaczego te weta są? Dlatego, że pan Nawrocki, z całym szacunkiem, ale też działa nie w myśl polskiej racji stanu, tylko w myśl pisowskiej racji stanu, która niekoniecznie wiąże się z dobrem Polaków. Ona się wiąże z tym, żeby PiS wygrało następne wybory. A my
11: Prawo
10: tego nie chcemy.
11: Sprawiedliwość oczywiście rozpętało też wojnę o przekazanie pomocy wojskowej Ukrainie, mimo że to przekazywanie przecież trwa od czasów rządów PiS i bardzo
10: no, kłamali, kłamią i kłamać będą.
11: Ale
10: no,
11: pojawiły się zarzuty, że mijał się też z prawdą prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który w marcu powiedział w Radiu Z, że nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i zapewnił, że nie zostaną przekazane poza granice kraju.
10: No
11: baterie i uzbrojenie.
10: I nie przekazał. pokazał żadnych wyrzutni rakiet. Po pierwsze, po drugie, nie mijał się z prawdą, mówiąc, że służą do ochrony polskiego nieba.
11: Ale
10: bo jeśli nawet, panie redaktorze, te rakiety będą wystrzelone z terytorium Ukrainy, to one również będą służyły...
11: Ale ja się z panem zgadzam.
10: No właśnie. Więc nie idźmy w pisowski spin, tylko popatrzmy na to przez pryzmat polskiej racji stanu i tego, jak dzisiaj działa Kosiniak-Kamysz, który jest, ja śmiem twierdzić, w ostatnich kilkudziesięciu latach jednym z lepszych ministrów obrony narodowej. Na pewno pan Błaszczak i pan Macierewicz nie dorastają mu do pięt.
11: Ale panie ministrze, ta wypowiedź była szczęśliwa, bo teraz jest wypominana przez to, że już no pewnie wtedy trwały rozmowy w ramach
10: panie
11: na to, że może przekażemy rakiety.
10: Ale oszołomom nie trzeba mówić wszystkiego od razu, bo jeżeli...
11: A pan premier powiedział tu kategorycznie, że nie zostaną przekazane żadne uzbrojenia, czyli też rakiety, a zostały przekazane.
10: To teraz
11: czepia, i bardzo dobrze.
10: To teraz czepia się pan jednego słówka,
11: pan,
10: które
11: potem
10: być
11: to
10: może...
11: w mediach społecznościowych
10: ja wiem,
11: staje się wiralem.
10: Ale no to, to dlatego proszę dać mi wytłumaczyć i wyjaśnić. Po pierwsze, żadne rakiety, żadne wyrzutnie nie zostały przekazane, to jest po pierwsze. Tak. Po drugie, jeżeli ktokolwiek przekazuje jakikolwiek sprzęt w ramach współpracy sojuszniczej, to takie decyzje są konsultowane. Jeżeli Amerykanie miesiąc temu proszą, dajmy na to, o to, żeby taki sprzęt przekazać w liczbie 5 sztuk, to co miał powiedzieć Kośniak?
11: No,
10: powiedział, spadajcie na drzewo do Amerykanów? Nie, bo jeżeli my mieliśmy sytuację z dronami rosyjskimi, które wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, to poderwały się myśliwce holenderskie, oprócz polskich, francuskie. Wojska sojusznicze w ramach NATO ruszyły nam z pomocą.
11: Tak, jednocześnie mamy zapewnienie o centrum serwisowania patriotów
10: nikt
11: w Polsce,
10: takiej decyzji,
11: więc są korzyści.
10: Dokładnie. I jeżeli
11: ale skoro jest tak dużo tych donacji, to może warto nie wypowiadać tak kategorycznych stwierdzeń, że czegoś nie przekażemy, bo
10: ale,
11: sytuacja jest dynamiczna i czasami może się zmienić.
10: Wojsku mówią tak. Zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. I łapanie za słówka wicepremiera, ministra obrony narodowej za deklaracje, które były w marcu, w kontekście tego, co wydarzyło się kilka miesięcy później, nie jest w interesie Polski i nie jest w interesie polskiego bezpieczeństwa.
11: I na koniec krótkie pytanie.
10: Nie kieruję pretensji do pana, tylko do prawicowych radykałów, którzy to robią.
11: Minister Motyka, polityk PSL-u, minister energii,
10: tak,
11: stwierdza, że rząd na razie nie rozmawia o powrocie pakietu ceny paliw niżej, ale też nie wyklucza. Jaka może być decyzja, bo sytuacja w ciśnieniu Ormus cały czas jest napięta, nawet gorsza niż kilka tygodni temu.
10: Jest tam kilka narzędzi, którymi może posługiwać się również Ministerstwo Finansów, nie tylko Ministerstwo Energii. Na pewno, szanowni państwo, tak jak robiliśmy wszystko, żeby Polacy płacili jak najmniej za paliwo przez tych kilka newralgicznych miesięcy, które już za nami, na pewno cały czas przyglądamy się tej sytuacji i tak jak deklarowaliśmy monitor, jeżeli będziemy mieli przestrzeń do działania i trzeba będzie interweniować, to ja wierzę w to, że rząd tak jak powinien się zachowywać w sytuacjach trudnych swojemu obywatelowi rękę zawsze poda. I to jest takie must have. Natomiast są różne narzędzia. Nie tylko produkt pod tytułem CPN jest takim narzędziem. Są też inne narzędzia fiskalne, które można wykorzystać.
11: Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera.
10: Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
11: Dziękuję. Wtorkowy poranek ETOG FM trwa, a z nami są teraz profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
11: I doktor Andrzej Ranke, politolog, medioznawca, dziekan Wydziału Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Chciałbym zapytać o słowa, które krążą w debacie publicznej, zarówno politycznej, jak i kościelnej, chociaż ta strona kościelna też jest dużą domieszką polityki, no bo ojciec Rydzyk, dyrektor Radia Maryja na pielgrzymce członków, sympatyków Radia Maryja, słuchaczy na Jasnej Górze, bije w rząd, jednocześnie bierze w obronę Ziobrę i Romanowskiego, którzy są zbiegami przed polskim wymiarem sprawiedliwości, mówi, że cierpią, a jednocześnie nie widzi albo nie chce dostrzec cierpienia niektórych ukraińskich obywateli przebywających w Polsce, nawet dzieci, które są opluwane i prawie by doszło też do agresji fizycznej w jednym z autobusów komunikacji publicznej. Nie chce też tego widzieć Przemysław Czarnek, poseł PiS-u prominentny, który za to widzi odradzający się, uwaga, nazizm w Ukrainie i apeluje, by Unia wstrzymała jakąkolwiek pomoc dla walczącej Ukrainy, mimo że przecież ta Ukraina też strąca rakiety lecące w stronę Polski. o czym się niekiedy boleśnie przekonaliśmy. W jakim miejscu, szanowni państwo, jesteśmy? Tyle słów bardzo mocnych, które przechodzą także w czyny niekiedy. Profesor Plecka, poproszę.
12: Czy w mojej ocenie słowa Rydzyka czy Czarnka nie powinny być zaskoczeniem. Oni grają w taką retorykę antyukraińską, biorąc udział już w prekampanii. Zaangażowanie Rydzyka w prekampanii czy w kampanię też nie jest dla mnie zaskoczeniem. I myślę, że taką właśnie retoryką antyukraińską wpisują się w to, co płynie z Kremla z jednej strony, bo to jest ta sama retoryka, ale z drugiej strony możemy już zauważyć, jak bardzo silnie ta antyukraińskość będzie wpisana w kampanię wyborczą do polskiego parlamentu i jak bardzo silne będą wywoływane te negatywne emocje w stosunku do Ukraińców. No ja nie przewiduję, że to będzie napędzało Prawu i Sprawiedliwości na przykład wyborców. Raczej wyborców napędzi Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Bo tu przecież Czarnkowi przede wszystkim o to chodzi, żeby odebrać tych wyborców, którzy do Brauna odpłynęli, ale no niestety dla Prawa i Sprawiedliwości nie przewiduje tutaj sukcesu, a wręcz przeciwnie, wzmocnienie Brauna. Inna sprawa, w naukach o polityce, w partiach politycznych, w myśleniu takim o polityce mamy tak zwane okno Overtona, czyli taką próbę, na ile można rozszerzyć czy zasiać w przestrzeni publicznej pewne idee, antywartości czy wartości. I myślę, że to jest taka próba i panie redaktorze, za jakiś rok w ogóle nie będziemy się pewnie nad tym zastanawiać, bo na stałe ta antyukraińska retoryka niestety z nami zostanie, bo tak jak pan słusznie zauważył, rakiety, które zestrzeliwują Ukraińcy, również są skierowane w Polskę.
11: Mhm. Czyli to, wnioskując po pani słowach, pani profesor, może być tak, i teraz też o komentarz zwracam się do doktora Andrzeja Rankę, że niestety w tej rozkręcającej się powoli kampanii wyborczej, na razie prekampanii, narracje, stanowiska, wypowiedzi, kierunek działań na prawicy będzie dyktować skrajna prawica. Doktor Arankę, poproszę o wypowiedź.
13: Myślę, że właśnie możemy to wyraźnie powiedzieć, że to jest sytuacja, która nam wskazuje na to, że niestety ta skrajna prawica jest tym elementem decydującym, jest tym uczestnikiem dyktującym swoje warunki i w tej sytuacji ta prawica, że tak powiem, zbliżająca się do centrum, ona ma o wiele mniejsze znaczenie. Tak, bo ona nie dyktuje trendu, ona nie wprowadza nowych tematów, ale jest reaktywna wobec tego, co mówią radykałowie. I to jest nieszczęście, tak? To jest nieszczęście dlatego, że cała reszta ewentualnie ma szansę jedynie odpowiedzieć, a inne tematy wydają się być drugoplanowe, bo są racjonalne, tak? A ta racjonalność, ona nie jest ciekawa. Ciekawe jest to, co jest związane z tymi bardzo mocnymi emocjami, które są już bardzo, bardzo mocno podgrzane i nie wiadomo, co będzie się z nimi działo dalej. No, niestety, one mogą jeszcze bardziej buzować, tak? Dlatego, że rozmaite sygnały o tym mówią, tak? Chociażby te ataki na Ukraińców w Polsce, chociażby te wypowiedzi, które nie mają żadnego umotywowania w czymś, co byłoby związane z faktem.
11: Mm-hmm. A czy w ogóle po stronie rządzących jest jakaś możliwość rozsądnej, ale też skutecznej politycznie reakcji na tę taką falę antyukraińskich nastrojów wywoływanych właśnie przez polityków obecnej opozycji, a więc prawicy? Bo w niektórych takich publicystycznych wypowiedziach redaktorów wielu gazet usłyszałem, czy to w Plusie Minusie w tym tygodniu, ale też w Gazecie Wyborczej, o próbie takiego wywrócenia stolika, że tak, pomagamy, mógłby to powiedzieć któryś z polityków rządzących, może i sam premier, pomagamy Ukrainie, trochę o tym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, pomagamy, bo to jest racja stanu też Polski. Możemy być w awangardzie europejskiej, czy na tej pierwszej linii frontu, ale mamy za sobą sojusz NATO, silne zapewnienia Amerykanów, także europejskich sojuszników. Czy to jest w stanie się przebić, taki przekaz, profesor Danuta Plecka?
12: Znaczy, mam wątpliwości, czy on się przebija, dlatego że to, co już powiedzieliśmy w naszych wypowiedziach, tu są rozkręcone mocno negatywne emocje. I żadne racjonalne działanie tych emocji nie jest w stanie przykryć. I proszę zwrócić uwagę jeszcze na to, że to, co słyszymy w wypowiedziach polityków koalicji rządzących, to jest w zasadzie reaktywne w stosunku do tego, co narzuciła skrajna prawica. Tak jak pan doktor słusznie zauważył, skrajna prawica narzuciła tę retorykę również tej prawicy, która jeszcze niedawno znajdowała się bliżej centrum, że się tak wyrażę, teraz mocniej przesunęła, czy wyraźniej przesunęła się na tą skrajną pozycję, czy przesuwa się na skrajną pozycję. I w mojej ocenie ta retoryka nie przebije się do przeciętnego obywatela. Ten racjonalizm nie wygra. Ja to w którejś ze swoich wypowiedzi powiedziałam, czy porównałam do tych naszych stanów emocjonalnych polskiej duszy, tak? Czy wygra ta dusza romantyczna, czy wygra ta dusza pozytywistyczna? I na razie wygrywa polska dusza romantyczna, no, z szabelką i koniem na całą armię czołgów na przykład. Takie myślenie, czy taki styl myślenia. Mhm. Pomagaliśmy Ukraińcom, i to my jako społeczeństwo, a nie my jako państwo, bo to społeczeństwo wyszło z pomocą w momencie wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. A w tej chwili te nastroje się wyraźnie odwracają. Niestety są skutkiem, są efektem działań polityków.
11: Mm-hmm. No i też państwo często do takich emocji dołącza, je wykorzystuje, czasami w dobrych celach, czasami niestety nie, bo tak też było na początku właśnie wojny, tak? Politycy zauważyli, że społeczeństwo, Polacy chcą po prostu pomagać, więc też wspomogło te akcje, a teraz jest troszeczkę właśnie odwrotny kierunek, ale też państwo idzie trochę za głosem obywateli, czasami nie wytwarzając jakiejś innej emocji społecznej. To jeszcze tylko emocje w samym PiS-ie na ten temat chciałbym zapytać doktora Rankę, bo oczywiście ten przekaz jest teraz mocno antyukraiński, ale słychać gdzieniegdzie lekkie głosy sprzeciwu, no, że o odradzaniu nazizmu w Ukrainie w ogóle nie można mówić. Mówi między innymi Michał Dworczyk czy Krzysztof Szczucki. No, poseł Szczucki trochę na obrzeżach PiS-u, no, ale to już szczegół. Ale też o niewiarygodności PiS-u w tej sprawie, w tej nowej narracji antyukraińskiej pisze chociażby Łukasz Warzecha w Do Rzeczy. Więc pytanie, czy tam nie dojdzie do jakiegoś przesilenia, jak pan prognozuje, panie doktorze?
13: Znaczy, myśmy jakiś czas temu mówili o tym, że w PiS-ie pojawiają nam się różnego rodzaju frakcje. Tak się pojawił ten ruch stowarzyszeniowy z tym stowarzyszeniem premiera Morawieckiego na czele. I myślę, że to jest trochę kontynuacja tego, że PiS jest przecież konglomeratem środowisk, które są dość mocno zróżnicowane wewnętrznie i że wobec tego pewne poszukiwanie tożsamości i jednocześnie jakieś takie stawanie w prawdzie, ono przynajmniej dla części osób jest czymś niezbędnym i ważnym, tak? No bo tutaj też już w rozmaitych komentarzach była mowa o tym, że przecież taki brak autentyczności, tak, w funkcjonowaniu poszczególnej siły politycznej i przybieranie jakiejś maski, tak, i branie jakichś narzędzi od kogoś innego, no jest taką implementacją czegoś, co nie jest prawdziwe, co nie jest związane z rodzeniem partii i wobec tego jakiś bardzo ostry nacjonalizm, tak? On jest trudny do pogodzenia chociażby z tą tradycją, z którą w PiS-ie kojarzył się prezydent Lech Kaczyński, tak? I tutaj wobec tego jest trudno zaprzeczyć, tak, takiemu rdzeniowi, który ma swoje znaczenie, tak? Wobec tego naturalne jest to, że te różne głosy się pojawiają. No, myślę, że to jest coś, co z punktu widzenia komentatora, obserwatora, badacza jest ważne, bo pokazuje, że ta partia dalej żyje. No i rozwija się w taki sposób, na który pozwalają warunki.
11: Tak, i niektórzy po prostu też pewnie chcą ratować wiarygodność swojego nazwiska i nie firmować niektórych pomysłów partii i jakoś tam dają temu znać. Maciej Kluszka, zapraszam na ostatnią część wtorkowego poranka TOG FM. Z nami nadal są profesor Danuta Plecka i doktor Andrzej Rankę. Teraz, szanowni państwo, chciałbym zapytać o sytuację w koalicji rządzącej. Za chwilę o merytorycznych kwestiach, którymi zajmuje się rząd i sejmowa większość, ale najpierw o kwestiach personalno-partyjnych, bo mamy nową partię, Unię Centrum, nową, a jednocześnie jedną z najstarszych w Polsce, bo dołącza do Unii Europejskich Demokratów, która przecież swoje korzenie ma w Unii Wolności. Ale moje pytanie jest do Państwa jedno i podstawowe. Czy nowy byt, nowa partia po tej stronie rządowej to dla premiera, dla koalicjantów korzyść, coś, na czym można budować, czy raczej kolejny problem na głowie? Może teraz doktor Andrzej Rankę na początek.
13: Znaczy, jeśli po stronie tego ugrupowania nie pojawią się jakieś szczególne roszczenia dotyczące zmian umowy koalicyjnej, to myślę, że to nie jest problemem, dlatego że zmienia się ewentualnie formuła, tak, funkcjonowania tej grupy posłów, tak, czy tej grupy uczestników sceny politycznej. Myślę, że pojawienie się tej struktury jako struktury partyjnej to nam pokazuje, że zbliżamy się do czasu wyboru i do czasu wyborów przyszłorocznych i że wobec tego porządkuje się ta scena polityczna, że pojawia się wyraźny szyld, tak, który ma nam generować określone zainteresowanie po stronie wyborców i traktowałbym to w sposób dosyć neutralny.
11: Mm-hmm. Profesor Danuta Plecka, to samo pytanie, jeszcze dopowiem. No, Unia Centrum chce się prezentować jako taka partia umiarkowana, skoncentrowana na kwestiach ekologii, gospodarki, bez prób polaryzacji debaty publicznej.
12: Czyli chce być Polską 2050 bis, przynajmniej w swoich założeniach. W mojej ocenie Henik Kloska musiała swoje stowarzyszenie jak gdyby zamienić w partię polityczną, żeby mieć potencjalną siłę wyborczą, ale dla nadchodzących wyborów jest to kompletnie bez znaczenia, dlatego że kompromitacja szerokiego obozu, tak bym to określiła, Polski 2050, która nastąpiła w mijających miesiącach i zachowanie Szymona Hołowni jako założyciela tego bytu i zachowanie pani ministry Pełczyńskiej-Nałęcz w koalicji wskazują na to, że jest to ugrupowanie, czy jest to obóz kompletnie niedojrzały, pomimo tego, że składał się z polityczek i polityków doświadczonych, tu Henik Kloska chociażby, czy Joanna Mucha, czy Ryszard Petru. Wreszcie, ale nie ma to absolutnie żadnego znaczenia dla trwałości koalicji w tej chwili, bo nawet jeżeli pojawią się jakieś roszczenia dotyczące przeorganizowania rządu personalnego, myślę, że Donald Tusk zgasi to w zarodku, że się tak wyrażę, dlatego że mamy za krótki czas do wyborów i to naprawdę, to nie ma żadnego znaczenia. To jest ugrupowanie, jeżeli nie wejdzie w koalicję wyborczą z koalicją obywatelską, to na pewno nie wprowadzi żadnego przedstawiciela i tu jestem pewna swoich słów akurat, przedstawiciela do przyszłego parlamentu, dlatego że no to są, przepraszam za wyrażenie, odgrzewane kotlety, to już było, wyborcy jak sądzę, nie dadzą się nabrać kolejny raz na jakieś obietnice płynące z szeregów tego środowiska.
11: Tak, bo już przecież nieraz słyszeliśmy o partiach, które mają się zająć sprawami, jak to też lubi mówić Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, gospodarką, ekologią, ale potem i tak dochodziło do kwestii typowo personalnych. No i właśnie pani analiza, pani profesor przypomniała mi, że tak naprawdę ludzie z tej partii Polski 2050 często są już w totalnie różnych miejscach, tak? Henning Kloska z Ryszardem Petru w centrum, ale już Joanna Mucha jako posłanka niezrzeszona, a jest też napięcie między samym Szymonem Hołownią i jego dotąd jedną z najbliższych sojuszniczek politycznych, czyli właśnie Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Nawet mówi się o ewentualnym rozwodzie politycznym, więc totalny rozgardiasz.
12: Totalny rozgardiasz i proszę zobaczyć, że tu w ogóle nie ma jakichś założeń merytorycznych, tylko to jest trwanie we władzy dla posiadania władzy i nie ma żadnego pomysłu na to, jak wyjść z tego, powiedzmy, impasu, delikatnie rzecz ujmując. Jest to sytuacja no, na pewno niekorzystna dla środowiska Polski 2050 i wyborców, którzy uwierzyli w ten projekt. I to rozczarowanie niestety może położyć się cieniem na całej koalicji rządzącej, jak gdyby nie w momencie, kiedy sprawuje władzę, ale w momencie, kiedy rozpocznie się już ten etap takiej zasadniczej kampanii, bo przecież nie oszukujmy się, że wszyscy, którzy idą do wyborów, interesują się bieżącą polityką, tak? Czytają portale, słuchają podcastów, słuchają audycji radiowych. To nie jest tak, że jeżeli 70% obywateli idzie do wyborów, to 70% jest zainteresowanych polityką, czy zmianą w polityce, czy czymkolwiek, bo bardzo wielu z tych wyborców to są tacy wyborcy, którzy podejmują decyzje pod wpływem, nie wiem, swoich bliskich, swoich przyjaciół, swoich współmałżonków.
11: Spojrzą szybko, kto ma jakie poparcie, jakie szanse na wyjście do Sejmu i ewentualnie na stan swojego portfela w ostatnich miesiącach.
12: Tak, Polska 2050 była nadzieją dla wielu. Koalicja Trzeciej Drogi również była nadzieją dla wielu, a w tej chwili no to pękło niczym bańka mydlana i tych rozczarowanych aktywnością polityczną tego środowiska jest tak wielu, że może się to odbić niekorzystnie na frekwencji wyborczej, ale także niekorzystnie na tej części koalicji. Zresztą to widzimy w sondażach, tak? Wygrywa w tych sondażach Koalicja Obywatelska, ale de facto wybory wygrywa skrajna prawica poparta przez prawicę.
11: Ale z drugiej strony politycy tych partii małych często mówią, że chcą jeszcze przez ten najbliższy rok zrealizować kilka ważnych projektów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi o podniesieniu drugiego progu podatkowego. Dzisiaj też Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. No już po propozycjach pani minister zdrowia zobaczymy, jak to spotkanie przebiegnie. Czy raczej w formie recenzji nieprzyjaznej, czy bardziej przyjaznej. Będziemy to obserwować. No ale też chociażby temat kwoty wolnej od podatku. PSL proponuje swoisty program 5-10-15, czyli to nie jest nawiązanie do słynnego programu telewizyjnego, ale do pomysłu na to, jak stopniowo podwyższać tę kwotę. Więc tam są jakieś takie propozycje i te mniejsze partie mówią, jeżeli to przedstawimy wyborcom, to zobaczą, że też dbamy właśnie o ich stan portfela, dbamy o kwestie bliskie ludziom. Czy faktycznie w tę stronę koalicja pójdzie i czy to może zdać egzamin? Doktor Andrzej Rankę.
13: Ja wątpię, czy w tą stronę koalicja pójdzie, dlatego że myślę, że najważniejsze jest cały czas to, co pojawia się jako hasło, tak? Że ta koalicja to jest ta koalicja, która ma dowozić. I teraz czy oni faktycznie dowożą, tak? Czy są realizowane te działania, które były obiecane, tak? W ramach poprzedniej kampanii wyborczej. Myślę, że o paru da się powiedzieć, że tak, o reszcie trochę mniej, zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę rozliczanie tych, którzy wcześniej dopuszczali się różnego rodzaju niegodziwości czy też czynów wyraźnie łamiących prawo. A to teraz, co postulują poszczególne partie, zwłaszcza to środowisko, o którym tutaj żeśmy mówili, środowisko tej części Polski 2050, której przewodzi pani Pełczyńska-Nałęcz, no to tutaj wyraźnie mamy przejście na taką pozycję bardzo ostrego recenzenta, wręcz kogoś, kto jest już prawie że na wyjściu z tej koalicji i stąd ta formuła pewnego zbliżenia do środowisk opozycyjnych, czy też do środowiska prezydenckiego wręcz, tak, w odniesieniu do zarówno tego dzisiejszego okrągłego stołu na rzecz służby zdrowia, jak i w odniesieniu do tych projektów związanych chociażby z podwyższeniem drugiego progu podatkowego, tak? Bo tutaj oczywiście były rozmowy z ministrem Domańskim, ale wcześniej były spotkania, które pokazywały, żeby to traktować jako realizację zarówno postulatu Polski 2050, jak i środowisk aktualnej opozycji, zwłaszcza Prawa i Sprawiedliwości.
11: No, na pewno faktem jest takim, że kwestia podniesienia wolnej kwoty od podatku, ale też zmiany w systemie w ogóle podatkowym były zapisane zarówno w jakiejś części, w jakiejś formie, w umowie koalicyjnej, ale też w tych 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej. No więc te mniejsze partie teraz próbują przypomnieć największemu koalicjantowi, czyli właśnie Koalicji Obywatelskiej i premierowi, zróbmy coś z tym, bo kolejne obietnice składane za rok, latem, jesienią 27 roku, no już nam nie pomogą. Musi być coś zrealizowane. Czy tutaj coś faktycznie z tych rozmów koalicyjnych, coś się wykuje według pani profesor Pleckiej?
12: Znaczy, proszę zwrócić uwagę na to, że to namawianie premiera Tuska, czy namawianie największego koalicjanta do tego, żeby przejść na tą pozycję, czy zrealizować te obietnice, powiedzmy, finansowe czy ekonomiczne, odbywa się w przestrzeni publicznej. To co? To już liderzy tych partii nie rozmawiają ze sobą wewnątrz koalicji, no nie potrafią ustalić jednego stanowiska. Dla mnie to jest trochę walka o byt, bo ani Polska 2050, ani PSL w sondażach nie przekraczają progu wyborczego, prawda? Więc próbują odwrócić uwagę, tylko że ekonomia wzbudza emocje tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy szykanuje się jakąś grupę zawodową. PiS zrobił to doskonale w stosunku do nauczycieli. Tu mamy koalicję rządzącą, która rewelacyjnie rozstrzyga to w stosunku do lekarzy, prawda? Nie mówiąc o tym jednym językiem, że wśród tej grupy zawodowej są przestępcy, których trzeba ukarać i to bezwzględnie, ale całej grupy zawodowej nie można obciążać odpowiedzialnością zbiorową, bo to jest wylewanie dziecka z kąpielą. To jest w ogóle temat na inną rozmowę, jak sądzę.
11: I na pewno do niej wrócimy. Tak, to poproszę jeszcze o ostatnie zdanie.
12: Polska 2050 i PSL próbują się ratować, tonący brzytwy się chwyta, natomiast uważam, że ta rozmowa powinna odbyć się wewnątrz koalicji, powinna być wspólnie wypracowanym projektem, a nie powinna odbywać się w przestrzeni publicznej, bo jest to działanie prekampanijne albo już wręcz kampanijne przed wyborami 2027 roku.
11: Profesor Danuta Plecka, Uniwersytet Gdański i dr Andrzej Rankę, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie i rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: Wtorkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Liwia Prądzyńska, a ja, Maciej Kluczka, dziękuję za wtorkowy poranek TOK FM, za Państwa obecność. Do usłyszenia w kolejnych programach, a ja życzę oczywiście dobrego wtorku. Do usłyszenia.
3: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: No, na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Na początek informacji o zatrzymaniach i działaniach prokuratury w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Stany Zjednoczone informują o rozpoczęciu kolejnej serii uderzeń na Iran. Wznowiono też blokady morskie irańskich portów. Związkowcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych szykują się do negocjacji w sprawie podwyżek dla pracowników. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Są pierwsze efekty przesłuchań w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy finansowaniu kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2018 roku, która kosztowała ponad 8 milionów złotych. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie zakończyły się czynności z Cezarem J. Byłym prezesem zarządu fundacji. Cezary J. usłyszał już zarzuty i został przesłuchany w charakterze podejrzanego, następnie zwolniony z zatrzymania. Prokurator zdecydował, że na wolności zastosuje wobec niego środek zapobiegawczy. Mówi szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Romir Rybczak.
6: Prokurator ogłosił mu zarzut, przesłuchał go w charakterze podejrzanego i po przesłuchaniu podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.
5: Inaczej wygląda sytuacja w sprawie drugiego zatrzymanego członka zarządu fundacji, czyli Macieja Eś. Prokuratura nie wyklucza, że czynności związane z byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mogą trwać jeszcze dziś. Szczegóły zarzutów poznamy po zakończeniu czynności z obydwoma podejrzanymi. Zgodnie z poniedziałkowymi powiedziami prezydenta USA, blokada morska irańskich portów została wznowiona. Jak poinformowało dowództwo centralne, na Bliskim Wschodzie operuje ponad 20 okrętów marynarki wojennej USA oraz setki wojskowych samolotów, a siły amerykańskie pozostają czujne, zdolne do przeprowadzenia działań bojowych i gotowe do reakcji. Wcześniej amerykańskie siły rozpoczęły kolejną serię uderzeń na Iran, a jak informuje Reuters, cytując irańskie media, strażnicy rewolucji islamskiej zagrozili, że jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować ataki, to ani jedna kropla ropy lub gazu nie zostanie wyeksportowana z regionu, a jedynym skutkiem aktów agresji ze strony USA będzie opóźnianie otwarcia cieśniny Ormus. Polscy piloci przechwycili wczoraj nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. O wydarzeniu poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło